bo no, Satan Christ też potwierdza, że nie dał rady przesłuchać właśnie z powodu braków technicznych, błędów technicznych, no. Szumy, trzaski. Przecież, no i tak chyba jesteśmy wyrozumiali, bo dużo rzeczy przymykamy oko. Nie jesteśmy jakimiś peweksami tutaj, że się czepiamy ciągle czegoś, tylko już jak naprawdę są jakieś problemy, to się czepiamy. I jednak, no, można to bagatelizować, ale te kwestie techniczne, ale jak mówię, skoro pojawia się taki problem, że ktoś na telefonie i nie jest już w stanie sobie posłuchać, bo po prostu ma tak cicho i sobie nie podgłośni, chodzi o to, że na komputerze można sobie zgłośnić jakby o nie do 100%, tylko do 200%, tak ponad skalę. Na telefonie rzadko się to da zrobić, trzeba sobie tam specjalnie coś zrutować, przestawić. To prawda, z tymi poziomami głośności u chłopaków, na słuchawkach da się słuchać, na telefonie lipa, potwierdza Grzesiek. No widzicie, chyba się nie czepiamy, tylko mówimy prawdę. No. Więc fajnie by było, gdybyście chłopaki, tutaj apeluję do Błażeja i Zmory, żebyście jednak wsadzili sobie tą dumę w kieszeń na chwilę i postarali się trochę poprawić to i owo. Przecież też o to chodzi, żeby się doskonalić. Nie jesteśmy tu tylko po to, żeby sobie wygadać się na przykład, albo że nam się nudzi, tylko żeby czegoś się nauczyć, jakiś progres żeby był. Pamiętam, jak Błażej się chwalił, że kupił mikrofon za 3 euro. No właśnie, Zmora, jak mówiłem, moim zdaniem trochę bardziej się przejmuje takimi sprawami i dąży do tego, żeby coś tam poprawić, chociaż też mam pewne zastrzeżenia, no ale Błażej to już w ogóle ma na wszystko wywalone i zupełnie go nie obchodzi, czy ma mikrofon za 3 zł, czy za 5, czy tam jakiś znajdzie w szufladzie stary, jakiś aparat se podłączy, który tam nie chce do końca działać. Wiecie, o co chodzi, że Błażej bardzo sobie bagatelizuje takie kwestie techniczne i przypuszczam, że wszystkie uwagi, które przez te całe lata dostawał ode mnie, czy od innych, to on to traktuje tak właśnie, a się czepiają, tam odwalcie się, a czy to jest takie ważne. Błażej często odpowiada na taką krytykę, ale najważniejsza jest treść, nie? I to potwierdza, że mamy tu jakieś takie niezrozumienie trochę. No i też to chrząkanie właśnie takie, to wszystko jest coś, co można poprawić, co można w sobie tam jakoś wypracować, żeby się pozbyć pewnych językowych przyzwyczajeń, pewnej maniery. O, to jest dobre słowo, maniera, nie? Ktoś ma jakąś manierę, że właśnie sobie lubi chrząknąć co zdanie, albo bardzo często robi za dużo. Też robię też. Tylko można się nauczyć to maskować trochę. Jak czujemy, że przychodzi to bo się zastanawiamy chwilkę nad czymś, dumamy sobie i to uczymy się to maskować i ściszać wtedy głos i skracać to, żeby ono zanikało szybko, żeby no było takie bardzo śladowe. Nie wiem, jak to powiedzieć dobrze. Żeby się nie rzucało w uszy. Można tak powiedzieć? Nie rzucało w uszy? W oczy to może się rzucać, ale w uszy? Żeby nie wpadało w ucho. No, chociaż to też nie pasuje do końca. Wszystko można w sobie, wiele rzeczy można w sobie poprawić, udoskonalić, tylko trzeba chcieć i nie wolno się obrażać na każdą krytykę i traktować to jako czepialstwo i podchodzić jeszcze do tego tak, że no to my tu dla was fajną robotę robimy, a wy nam śmiecie tu zwracać uwagę, nie? Jeszcze. No to tak bez sensu. To jest niedojrzałe moim zdaniem zachowanie trochę. Jak u małego dziecka. No.
No ale są tutaj uwagi też od was. No, są uwagi do chłopaków. Z jednej strony piszecie, że fajni są, że lubimy ich, no bo tak jest, ale macie też uwagi, no tak jak my, że właśnie to jedzenie podczas audycji. Była taka audycja, że faktycznie ktoś tam żarł z nich, ale tak żarł, że można sobie coś skubnąć. Też mi się zdarzy, żeby nie było w ogóle, że sam siebie uważam za jakiegoś tutaj Mr. Perfecta i że będę wielkim nauczycielem tutaj nadawania. U siebie też widzę błędy. I no ale staram się trochę poprawić. Najlepiej jest po prostu założyć sobie, że jestem tu dla kogoś, że jestem trochę w pracy. Nie do końca, ale wiecie, o co chodzi, że jest jakaś publiczność, odpowiednie podejście, że nie jestem tu, że przyszedłem i kurde mi się tutaj wzięło, to dobra, kurde, ale syf, dobra, jest tam ktoś, nie chce mi się, dobra, to co, ten, chciałem powiedzieć, ten, kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć, kurde, łupiesz jakiś mam tutaj. Dobra, coś tu piszecie, ale mi się nie chce, głowa mi boli, kurde, dobra, no, to tak, nie wiem, w sumie, dzwońcie, jest ktoś tam, no to tak, można sobie podchodzić tak bardzo lekko, ale lepiej jest jednak mieć takie nastawienie, że jestem tutaj dla kogoś, że ktoś tego właśnie słucha, że ma pewne oczekiwania, że to jest taka, no, trochę praca, zabawa, hobby, wszystko w jednym, ale jednak trochę się powinno do tego podchodzić jak do jakiejś roboty do wykonania, nie? A nie, że mi się na przykład nudzi, albo bym sobie coś pogadał, albo tak w sumie mi się chce, ale nie chce, nie wiem. Trzeba mieć dobre nastawienie do tego. Krawiec, przyznaj to otwarcie, że źle się czujesz z tym, co powiedziałeś, Tomaszu. Zawsze się źle czuję, jak są takie sytuacje, że ktoś się czuje urażony, że ktoś odchodzi, to zawsze się źle czuję. I to nie jest też nic miłego komuś wytykać pewne rzeczy, nie? Krawiec, i tak brzmisz dużo lepiej udając, jak nie nadawać teraz. Ale co, lepiej brzmię, jak nadaję byle jak, niż jak się staram? No, niektórych może też na przykład drażnić taka próba udawania przez nadającego, że jest bardzo profesjonalny i tak głos moduluje trochę i ma taką dziwną manierę, taką jakby bardzo radiową i stara się być taki bardzo radiowy, że aż inni radiowcy są bez szans. I to ktoś tak słucha i mówi, kurwa, jakiś pajac sztuczny taki, nie? Co on tak pawiana świruje, udaje wielkiego radiowca, czy co? No to też nie każdemu się podoba, nie? Dobrze jest być w miarę naturalnym. I chłopakom na pewno tego nie brakuje. Są bardzo naturalni. Tu się ciężko przyczepić. Są bardzo naturalni. No i nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć. Oprócz... Myśleliśmy z potrzebą, żeby pozbierać do kupy różne takie sztuczki, kruczki, rady, pomysły, patenty związane z nadawaniem i zrobić o tym osobną audycję, żeby tak podpowiedzieć tym, którzy może jeszcze na coś tam nie wpadli albo czegoś sobie nie wypracowali, nie? Ale to nie wiem, czy to ma sens, czy to zrobimy w ogóle, bo nie chcemy tu robić za mentorów jakichś też. Z drugiej strony nie chcemy tak całkiem machnąć na to wszystko ręką i róbcie sobie wszyscy, co chcecie, a z naszej strony nie będzie żadnych wymagań, żadnej krytyki, żadnych uwag, niczego. Nie? Róbcie sobie, niech się dzieje, co chce, niech sobie to płynie na fali. Właściwie to może troszeczkę się czepialiśmy, bo to nie chodzi tylko o tą ostatnią audycję, tylko to jest tak być może trochę taka kropla, która przepełnia czarę.
w tym sensie, że ta audycja z Emilem nie była znowu taka tragiczna, no chociaż od technicznej strony, no to znowu są wtopy różne, nie? Albo jak ta wcześniejsza audycja była, gdzie Emil miał tam być, a potem miało go nie być, ale jednak przyszedł na chwilę, no to też, no faktycznie, słuchajcie, pokazuje się logo Nocnego Radia i słychać jakieś beknięcie takie, no to

0: jak ktoś stuka, to mu się pisze tam na Skype'u, weź nie stukaj i tak dalej, trzeba się trochę przyłożyć. No.
1: Kurczę.
0: O!
2: Tomisiu, 100 zł. Życzę tobie miłego dnia na antenie pośród uśmiechniętych słuchaczy, ciekawych tematów, czasem zabawnych, czasem zmuszających do refleksji. PS, ostatnio zaniedbałem słuchania twoich audycji, ale nie zaniedbałem wsparcia.
0: Mój Boże, nie wierzę po prostu. Nie, no zaskoczenie. Stuwa? Really? Tomisiu zwariował chyba. Stówę mi dajesz, człowieku. Ale się cieszę. Bardziej, że no, chyba sobie kupię jednak tą zajebistą wtyczkę do After Effects. Ona ma tyle fajnych rzeczy. No, jestem w końcu animatorem i no, teraz będzie łatwiej. Tyle pieniędzy dzisiaj znowu. Oj, chłopaki. No dzięki Tomisiu wielkie. No, ja też tobie życzę miłego dnia. Uśmiechniętych słuchaczy. Ciekawych tematów, uśmiechniętych słuchaczy i żeby nam się dzieci rakiet nie czepiały. No, nie zaniedbuj słuchania nocnego radia, nie wolno. Trzeba słuchać. Wow. No, naprawdę, jestem w piekło wzięty, jak to się mówi. No, pijawka, nie będzie na donaty dla nas. Sam wam coś wyślę, chłopaki, dzisiaj. Jak Pan Jezus kazał się dzielić i... No ale faktycznie, słuchajcie, nie wpłacajcie już, bo się wypstrykacie i docencie Zenona i Jacka, no coś im kurczę wyślijcie. Ja w sumie z takim temacikiem luźnym, no w sumie mało luźny, ale w tym sensie luźny, że tak spontanicznie i po prostu mówię, co tam leży na serduchu, na wątrobie, jak kto woli. Ach, kurde, ale łeb boli. Czy was dzisiaj nie boli trochę głowa? Jest jakieś ciśnienie takie. Chyba, że głowa boli od samego rana. Może to z nerwów trochę. Chociaż w sumie wcześniej bolało już, zanim dostałem wiadomość. Od Błażeja. No nie wiem, co to będzie w takim razie. Nie wiem, czy audycja BZ lub też Lewym Okiem, czy to jeszcze będzie na antenie Nocnego Radia, czy tak się na amen obrazili, a czy może się jeszcze odbrażą. No na razie żadne tam słowa bardzo mocne nie padły. No może jeszcze... Dzisiaj nasza audycja też będzie luźna, zupełnie. O Chopinie będzie. O Chopinie, tak. To, czy ktoś traktuje to nadawanie serio, czy się przykłada, to można... To się czuje jak... No, jak się weźmie pod uwagę język, którego ktoś używa, to czy stara się trzymać twarz blisko mikrofonu, czy się oddala, kiwa, czy coś je, właśnie pod wieloma względami można rozpoznać po prostu, czy ktoś się przykłada, czy traktuje to właśnie tak bardziej profesjonalnie, czy nie. No i tutaj właśnie... Myślę, że można się przyczepić do przeróżnych rzeczy. Ja też bardzo luźno traktuję, no ale jakoś tam staram się, żeby to brzmiało, nie? Głośność podkładu, też ważna sprawa. No, czy w tej chwili podkład wam przeszkadza? Też trzeba tutaj trochę pomyśleć, zastanowić się, bo na przykład jest taka muzyka, która się nie nadaje na podkład. Jest zbyt ostra, zbyt ostre dźwięki, są jakieś techno. No i to nawet jak się ściszy, to przeszkadza w słuchaniu. Lepsze jest coś spokojnego. Jakiś ambiencik, jakiś bluesik właśnie. No oczywiście może być trochę bardziej wyrazista muzyka też czasami, no ale bez przesady. I tutaj z

0: Mora na pewno fajnie zrobił, że jest jakieś intro, że muzyczka się włącza na intro. Takie drobne rzeczy potrafią bardzo ubarwić audycję i sprawić, że ona lepiej się dużo prezentuje, że jest takie poczucie obcowania z trochę lepiej przygotowaną audycją. Po prostu to no, nadaje taki bardziej profesjonalny sznyt temu, nie? I tu na pewno plus. Ja nie oram, tylko tak zamykam jakby temat, nie? Mówię, co by tu można poprawić, co by tu można... Co by tu można doszlifować? No ale zobaczymy. Jakby się nie udało dogadać, no to cóż, pozostaje mi podziękować za świetną robotę, za wspólnie spędzone miłe chwile, za całą masę ciekawych audycji, przy których sobie tutaj spędziliśmy dużo czasu. Bo też no raczej nie będę chłopaków za uszy tutaj ciągnął. Jest takie też powiedzonko, że nic na siłę. Jeśli ktoś powiedzmy się łatwo obraża, od dawien dawna uważa, już ma takie przekonanie, że tu się czepiamy, że i tak dalej, no to może faktycznie no, nie ma co, bo nie chcę też chłopaków tak zamęczać, nie? Występować tutaj w roli pod tytułem tata chuj, nie? Że ciągle będę przychodził i no weźcie to zróbcie, a co to było? No nie, no tak nie może być. A oni, jedź tam. No i chyba tyle, no. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Z tego, co pamiętam, dzisiejsza Koza i Kangur będzie o snobistycznej kuchni. A coś w tym stylu też kiedyś nagrałem, nie? O bardzo drogich potrawach, takich właśnie dla snobów, dla bogaczy, zblazowanych, którzy szukają różnych niesamowitych kulinarnych wrażeń i są w stanie za to zapłacić fortunę, żeby zjeść sobie jakiegoś dziwnego burgera. Kurde, mało że łeb boli, to jeszcze nudności się zaczynają pojawiać. Chyba będę kończył audycję powoli. A jak się jest dzwoniącym, niekoniecznie nadającym, to też warto sobie przetestować, czy mikrofon dobrze działa, czy zasięg się nie gubi. Nie będę tu wymagał, żeby się przedstawić, bo u nas też taki jest zwyczaj, że się raczej nie przedstawiamy. To prowadzący przedstawia. A gdzie indziej na przykład wymagają tego i bardzo są źli, jak ktoś się nie przedstawi. No, co kraj to obyczaj, co medium to inny zwyczaj trochę. Można sobie na Echo Skype zawsze się nagrać. Jest taki profil Echo i tam można przetestować sobie, jak brzmimy. No, są też takie gagatki, co zawsze gdzieś tam gubią zasięg, słabo ich słychać. Nie jest dobrym pomysłem, aby dzwonić z komórki używając zestawu głośno mówiącego. Szczególnie jakieś Bluetoothy, to w ogóle potrafi być zawodne. Najlepiej mówić wprost do telefonu, używając zwykłego mikrofonu w telefonie. No. Dobrze jest mieć słuchawki, jak się dzwoni, bo czasami z głośniczków jest pogłos. To chodzi o to, że jest bardzo lekkie opóźnienie między tym, co przychodzi tutaj, a wychodzi. I na głośnikach u kogoś słychać nas z lekkim opóźnieniem i to tak jakby wraca sobie, nie? Tam z półsekundowym opóźnieniem. No i to kiepsko też brzmi, jak słyszymy samych siebie. Bo gdyby to było jakby ze sobą zsynchronizowane, to by tak nie przeszkadzało bardzo. Ale to takie przesunięcie w czasie lekkie sprawia, że się robi coś w rodzaju echo. No, a nadawanie przez mikrofon za 3 euro kupiony w Biedronce, to też nie jest dobry pomysł, no. Dziś można naprawdę całkiem przyzwoity jakiś mikrofonik kupić sobie za nieduże pieniądze. Nie jest żadną tajemnicą, że Jacek, który naprawdę nieźle brzmi, ma bardzo tani jakiś mikrofon. Znaczy może nie bardzo, ale jakiś taki po prostu bardzo zwyczajny, przeciętny, tam nie wiem, za kilkadziesiąt euro, tam za 20 euro czy coś takiego. No ale wybrał sobie taki, że to brzmi jakoś tam nieźle, nie? Kiedy spoiler o Barei? Niedługo. Już się przygotowuję zresztą do niego. Nawet dzisiaj się trochę już przygotowywałem, robię sobie jakieś notatki. Jak ktoś chciałby sobie poprawić audycję, to można jakieś przerywniki sobie przygotować, dżingielki. Nie wiem, wydaje mi się, że każdy powinien mieć sobie takie pragnienie, taką misję, żeby jak najfajniejsze dzieło ostatecznie zaprezentować publice, nie? Żeby jakoś to dopracować fajnie. No, więc w tym przypadku krytyka może tylko pomóc, szczególnie jak jest konstruktywna, bo tylko taka krytyka w sumie ma sens, bo czy krytyką jest na przykład samo stwierdzenie, że do dupy, czy głupie, słabe, no, albo zwyzywanie kogoś, no to raczej nie jest już krytyka. Znaczy może jest, no, bardziej może okazanie swojego niezadowolenia, niechęci. I tyle. Na początku miałem ten mikrofon, teraz mam lokalnej produkcji.
1: Czasany, 10 zł. Pozdrowienia dla mojej żony Dominiki, która wczoraj skończyła 30 lat i na tą okazję się najebałem, jak Pan Bóg przykazał.
0: To Pan Bóg chyba nie nakazuje. Zresztą było nawet w Biblii coś, żeby nie pić. Żeby nie przesadzać w każdym razie z alkoholem było. Nie było, żeby w ogóle nie pić, było, żeby nie nadużywać. To na pewno. Dzięki, Ciosany. No, uważaj, jak tam sięgasz ręką do kieszeni, bo jak jesteś pod wpływem, to możesz potem żałować. No ale przyłączam się do życzeń dla Dominiki szanownej. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Nie, to chyba nie to. Happy birthday to you. No. Happy birthday to you. Happy birthday. Chyba źle wymawiam. Birthday. Mam wrażenie, że... Znaczy, mam nadzieję, przepraszam, że razem z małżonką się nabombiłeś, a nie sam gdzieś poza domem, bo to by było trochę nieelegancko. Zresztą jak pić, to z kimś, a ja już nie piję. W dalszym ciągu nie piję i Zenon chyba przegra zakład, bo założył jakiś tam czas, że wrócę po pewnym czasie, ale nie zrobię mu tej przyjemności. Nadawanie pod wpływem to też problematyczna trochę sprawa. Czy tutaj chyba najbardziej się powinienem uderzyć w pierś, bo wiele było takich audycji pijackich. Ale tu też można różnie na to patrzeć, no bo co innego audycja imprezowa, gdzie nadający nie kryje się z tym, że piję i będę pił i pijemy razem i jest pijacka audycja. Miechu
2: warte. Ha, ha, ha!
1: Mecha Polak, 10 zł. Nie kłóćcie się, C.
0: Nie kłóćcie się. Nie kłóćcie. Co to za słowo dziwne? Dzięki, Mecha Polak. Nie kłóćcie. To do kuców chyba, żeby się nie kłóciły, tak? Kuce się kłócą. Dzięki. kurde, nie wypstrykajcie się, naprawdę, bo tutaj jest jeszcze dzisiaj audycja. No, uda się, uda. W ogóle już przestało ciągnąć do alkoholu. Najtrudniej jest na początku, bo no, jest taka chcica trochę, nie? Przechodzimy sobie po markecie, patrzymy, kurde, może jedno piwko, może, a może dwa, to dla kurażu, na gardziołko. I tak trochę ciągnie, ale z czasem jest coraz łatwiej. No, no i tu też chyba pojawiały się takie audycje właśnie, gdzie ktoś tam był pod wpływem. Błażejowi też tam się zdarza. No, ale my się tak nie czepiamy za bardzo, no ale jeśli chodzi o technikalia, to będziemy tutaj twardo stawiać sprawę i to jest też taki komunikat do potencjalnych nowych nadających, że będziemy się czepiali, tak, będziemy się czepiali. I wymagali, żeby była głośność równo, żeby nie było żadnych odgłosów szurania, trzeszczenia, stukania, obcinania paznokci u nóg, czy tam pstrykania sobie zapalniczką Zippo w tle. Dzieci jak piszczą, krzyczą, dobra, no tu nic się nie poradzi, dziecko to dziecko, nie? Chociaż też, no, dobrze sobie, jak się ma taką sytuację, dobrze sobie zadbać o to, żeby dziecko właśnie położyć spać, albo żeby mieć odpowiedni mikrofon, który nie zbiera. To jest chyba trochę błąd kupowanie takiego mikrofonu, który bardzo dużo zbiera z tego, co się dookoła dzieje. Myślę, że to nie ma sensu w ogóle w przypadku takiego nadawania amatorskiego albo półprofesjonalnego, jak my to robimy. No bo co to da? To da trochę, że będzie nas troszkę jakby wyraźniej słychać, odrobinę lepsza jakość głosu, no ale za to dużo różnych szumów. No co z tego, że brzmimy trochę lepiej, kiedy słychać samochody jeżdżące albo jakieś szuranie, ktoś chodzi po domu, albo chwycimy za jakąś szklankę, za łyżeczkę, za puszkę i to wszystko będzie zbierać, nie? Lepiej mieć taki mikrofon, który zbiera z niedużej odległości. Dynamiczny.
2: Miechu warte.
0: A nie pojemnościowy.
2: Ha, ha, ha!
1: Tomisiu, 20 zł. Jak już składamy życzenia Dominikom, to ja dołączę się i złożę życzenie mojej Dominice z okazji ukończenia i zrobienia fajnego doktoraciku. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki.
0: Same Dominiki. I Tomy, Tomisie, Dominiki, kurde. I też życzenia dla Dominiki. Dominiki Tomisiowej. Z okazji ukończenia doktoraciku, zrobienia doktoraciku. Pozdróweczka, pozdróweczka. No, to pani profesor, pani doktor teraz. Czuję się taki głupi w tym towarzystwie. Tylko matura. Nie, przecież ja nie mam matury nawet. Co ja gadam? Jaka matura? Przecież nie mam. Zapalniczka ma być, musi być pstrykanie upalących. Wówczas słyszę, z jaką częstotliwością palą. Tutaj teczki układa Arwial. No. Kurde, lubię inteligentne kobiety. Drażnią mnie głupkowate czasami. Więc gratulacje dla pani Dominiki. Taki doktoracik, dobra rzecz. No, niestety mam myszka, którą dostałem. Jest naprawdę fajna, tylko że trochę jakby za głośno pstryka. Kiedyś były takie joysticki na gumowe styki. Joysticki na gumowe styki. O, dobra. Kurde. I ta myszka ma też taki problem, że ma przyciski do robienia wstecz po boku i czasami kciuk Czasami kciukiem pstryknę ten przycisk niechcący i wychodzę po prostu z panelu YouTube'a. Trzeba potem wracać. No, przydałaby się taka myszka, która miałaby właśnie takie jakieś gumowe mikrostyki, tak jak były kiedyś w joystickach, że one nie strzelały, tylko tak bardzo były takie subtelne, nie? Nie wydawały z siebie dźwięku pstrykania. Bardzo fajne. Bardzo fajna rzecz. Tak, tak. No, wiem, że słychać. No. Dlatego dla radiowca lepsza jest zapalniczka z tym, z takim pokrętłem. Nie taka wciskana, strzelająca. Czy teraz słychać? No, od tego też jest trochę podkład, żeby zagłuszać różne takie niedoskonałości. Przydałaby się w ogóle jakaś klawiatura bezdotykowa, myszka bezdotykowa. No i tak to wygląda. Kurczę, głupio się czuję, bo właściwie chciałem tylko na momencik wejść, a tu wpadło tyle donate'ów i teraz, wiecie, moralniak jest, nie? Że no co, kończyć audycję. No ale jednak łeb trochę boli. Więc w ogóle taki apel, nie wpłacajcie. Nie chcę od was paczek. Dobrych, złych. Możecie mi wysłać gówno w paczce zamiast tego. Ale jeszcze nie wiem, czy chłopskie, czy dziecięce. Jeszcze nie wiem. Myślę, żeby sobie trochę może stanowisko do nadawania jakoś ulepszyć. Może jakiś ekspres do kawy by się przydał, stojący sobie obok na stoliku, żeby sobie dobrą kawę doskonałą pić. Ale właściwie to nie wiem, co tu jeszcze można by poprawić, zmienić. Przy tym stoliku, przy którym siedzę, i tak już jest mało miejsca. Nawet drugi monitor by się za bardzo nie zmieścił, bo to jest taka kanciapka. W ogóle dobrze sobie zorganizować jakieś miłe miejsce do nadawania, żeby było przyjemnie, żebyśmy się dobrze czuli. Ja sobie czasem zapalam świeczkę. Może nie tak często, ale bywa też, że zapalam sobie jakąś świeczuchę, żeby stworzyć nastrój, klimat i... O kocie może być, ale to nie wiem, o co chodzi Tomu. O kocie może być.

0: Też prowadzenie wywiadu, jak jest dwóch nadających, nie jest proste i sądzę, że może to być kłopotliwe wręcz. No bo dwóch prowadzących, no to dwa razy więcej pytań. Każdy, wiadomo, że każdego radiowca, każdy radiowiec ma parcie na gąbkę i lubi się odzywać, nie lubi sobie siedzieć w cichości i milczeć i słuchać.
1: Tylko śmiechu warte.
0: Lubi pogadać.
1: Ha, ha, ha.
2: TOMASZU 966. 10 zł. Zapalniczka Cipo.
0: Chyba Cipo. Zapalniczka Cipo powinno być, a nie zapalniczka Cipo. Dzięki, Tomaszu. A, rozpieszczacie mnie naprawdę znowu, aż się czuję. Zakłopotany. Dzięki wielkie. No, jak jest dwóch prowadzących, to... No to może być tak, że gość będzie się czuł trochę taki pominięty, zagadany i będzie miał mniej okazji do tego, żeby mówić. No, w przypadku Emila nie było to dużym problemem, bo Emil jest gawędziarzem i ma gadane. I dużo mówił i tak. No... No ale na pewno jest o wiele trudniej, jak jest dwóch prowadzących. No i z takich konkretnych uwag to mieliśmy jeszcze takie, że w przypadku wywiadów warto więcej słuchać, nie? No ale właśnie, i to jest ta różnica, jak kto podchodzi do nadawania audycji, nie? Czy czuje się, no, że jest tutaj dla kogoś, że przyszedł trochę do pracy, no tak mówiąc w przenośni, do pracy przyszedł, no że ma jakieś zadanie do wykonania, nie? No czy po prostu przyszedł sobie pogawędzić. No więc znowu to nastawienie jakby. Czy bardziej się nastawiamy na słuchanie, na zadawanie pytań, czy bardziej sobie gawędzimy z kimś. No i to robi dużą różnicę. To też nie jest powiedziane, że jest jakiś jeden przepis i tutaj na sukces i jakieś wytyczne sztywne, których się trzeba trzymać. Nocne radio się rządzi trochę swoimi prawami własnymi. Jest dużo więcej miejsca na luz, na improwizację, na jakieś własne rozwiązania. Nikt tu nie jest po szkole dziennikarskiej i tak dalej. Każdy sobie sam wypracowuje jakiś swój sposób na to wszystko, na nadawanie. Ale z drugiej strony też dobrze jest sobie różne tam uwagi wziąć do serca, też związane z tym, w jaki sposób mówimy do mikrofonu, nie? Czy dobrze jest sobie, też pracuję nad tym, żeby mówić trochę ciszej, żeby nie było takiego efektu a la Monty Python. Był taki odcinek, pan Patafian był, o. Pan Patafian właśnie mówił w takich taki charakterystyczny sposób. Witam was w mojej audycji. I pokazywał kompozycję z kwiatów, jak robić. Tak. Wkładamy kwiaty, kurwa nie chcą wyjść. No, pan Patafian. No, dobrze jest mówić bardziej ściszonym głosem. Dobrze jest czasami odsłuchać sobie. Nie wiem, czy Błażej i Zmora odsłuchiwali swoich audycji na przykład, czy sprawdzali sobie, jak to tam z głośnością właśnie, jak ten głos pracuje i tak dalej, czy raczej się tym nie przejmują. I wychodzą z założenia, że najważniejsza jest treść. Jak ja słucham niektórych swoich audycji tak kontrolnie, fragmentów, to słyszę, że za głośno czasami jestem, nie? Albo jestem sporo głośniej od drugiego prowadzącego. Potrzeba jakby zawsze lekko ciszej jest, ale to nie jest tak prosto też to wszystko wyregulować. No ale trzeba się starać, trzeba próbować. Dobra, słuchajcie, muszę się położyć chyba, bo ten łeb boli. Może się umówmy tak, że z racji tego, że tak dzisiaj zaszaliście z donajcikami i tacy jesteście hojni, To postaram się jeszcze dzisiaj coś poprowadzić. Może tak późno oczywiście, bo to dzisiaj jeszcze przypominam. Koza i kangur między 20 a 21 się pojawią. No zobaczymy, ile tam, ile wyjdzie tej audycji, ile czasu będą na antenie. A ja spróbuję pojawić się z jakimś tematem, z jakimś pomysłem trochę później, żeby jakoś się odwdzięczyć za wsparcie. I tyle. I tak to zróbmy, bo naprawdę łeb już trochę boli. Pan Patafian. Nie znam, ale pozdro. No, pan Patafian. No, także dziękuję za nadawanie, za to, że słuchaliście. No i tyle by było, nie? Jak, może wy macie jakieś pomysły, jakieś rady, co można by ulepszyć, jakieś patenty dobre, nie? Dla nadających. Bo słuchacz, słuchaczka też mogą mieć jakieś swoje tutaj refleksje, nie? Albo nawet refluksje. Czasem z daleka widać lepiej. Nina. Kiedy mówię w emocjach, mam taką nieznośną nutę w głosie. Sama siebie wkurzam. No, wiesz, Nina, zawsze jest tak, że nasz głos nas samych bardziej irytuje, wydaje nam się dziwny, niefajny. My inaczej podchodzimy do... inaczej oceniamy swój własny głos, a inaczej robią to słuchacze, więc się nie przejmuj. Każdy tak ma, że... znaczy większość ludzi tak ma, że nie lubi swojego własnego głosu słuchać z nagrań. Wydaje nam się ten głos taki jakiś dziwny, niefajny, taki gorszy od innych głosów, więc to każdy tak czuje. A jak chcesz poprawić sobie brzmienie, to ścisz trochę głos i staraj się mówić trochę staranniej, trochę ciszej. Robić pauzy, takie różne bardzo proste myki. Czy tu coś przyszło, jakaś wiadomość? Nie, myślałem. W Millennium mnie tu namawiają ciągle, żebym pożyczkę wziął jakąś wielką znowu. Kuszą kusiciele wstrętni.

Etyka rozwoju. Dobra. No to zmywam się. Jeszcze raz wielkie dzięki. Sprawdzajcie, co się tam dzieje między 20 a 21. Będzie koza i kangur. A potem jeszcze coś sobie ponadajemy. Jak nie padnę całkiem, bo jak tak zaczyna boleć łeb i mdłości, to różnie może być. Ale zobaczymy, może się polepszy. No to trzymajcie się. Do usłyszonka. Hej.

0: Dzień dobry wszystkim i każdemu z osobna. Pozdrawiam serdecznie około 47% słuchaczy, Polaków, wszystkich, a tamtych, no to nie wiem, no, a ty na kogo?
1: Wiesz co, nie chcę powiedzieć, może jeszcze nie teraz, bo się trochę wstydzę, ale przygotowałem nowe intro, można powiedzieć, nową taką rozbiegówkę. Niech będzie pochwalone Prawo i Sprawiedliwość i jego prezes, zawsze dziewica. Minęła godzina 21, więc pora na pobożnego Marka w Radiu Dobrej Zmiany. A za mikrofonami błogosławią wam ojciec Tadeusz i ojciec Tezeusz, a audycję realizuje ojciec Mateusz. Mateusz! No. Najchybrzeusz, to...
0: Także zmieniamy trochę profil. Się. W innym kraju się obudziliśmy trochę i może skomentujemy dzisiaj, ale to chyba bez zaskoczenia, prawda?
1: Parę zaskoczeń mi się wydaje, że jednak było. Zaskoczeniem co jest na pewno brak dominacji PiS-u w Senacie. Tyle się dobrego udało. Zaskoczeniem jest całkiem dobry wynik Lewicy. Zaskoczeniem jest to, że Konfederacja przebiła się przez próg wyborczy. Natomiast co do samego, tutaj dużo można powiedzieć, dużo można nie powiedzieć, ale bałem się, że będzie gorzej.
0: W rezultacie Konfederacja będzie miała za te swoje około 6% kilkunastu posłów, tak?
1: 11 chyba, jeżeli dobrze widziałem wszelkie doniesienia. Ale to wiesz, to też dobrze, żeby, no bo na tym też polega demokracja, tak? Żeby przynajmniej mieć możliwość wstać i sobie pogadać. Już Janusz Korwin-Mikke odpalił się, został, no ale o tym będziemy chyba powoli się rozkręcać, no bo jest o czym rozmawiać, a rozmawiać warto, jak to prawda, w naszym prawda, nowym narodowo-katolickim Radiu Dobrej Zmiany. No można rozmawiać, tylko nie wolno krytykować najwyższego z najniższych.
0: Powoli, nie bądź taki pospieszalski, spokojnie, tutaj

0: się dopiero rozkręcamy. No właśnie, ja to sobie tak z jednej strony się cieszę, bo faktycznie to był dobry pomysł schować Korwina tak przed wyborami, nie pokazywać go, żeby nie uruchomił protokołu 1%, czy jak to tam się mówi. No i schowali wściekłego wójcia, dziadunia, wójcia wariatuncia schowali. No i opłaciło się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale też suweren pokazał też wszystkim pindolka trochę. Ja to myślę, że po prostu ci, co no poszli do wyborów, głównie ci, co mieli co najmniej 500 powodów, żeby zagłosować na pewną partię.
1: Przepraszam, ja też poszedłem, a na kota 500 plus nie dostaję.
0: No, to może jeszcze dostaniesz, bo biorąc pod uwagę, kto tu rządzi teraz. Nie, tak mówiąc już serio, wygrała Polska, tak powiem trochę, jak ktoś może z opozycji albo z lewicy, wygrała Polska mała, wstrętna, brzydka, skarłowa ciała, pałająca zemstą, nienawiścią do inności. Wygrała Polska roszczeniowa, Polska... jaka jeszcze Polska? No. Zapijaczona z czerwono-białym nosem. No właśnie, czerwono-biały nos, to tak pasuje trochę. Bo wiesz,
1: ale to tak ubity tak, i od koksu za 500 plus, bo wreszcie stać człowieka nie tylko na wódkę, ale i też na jakieś białe kryształki do tego, to od tego jest czerwono-biały nos.
0: Tak więc, no ale warto sobie też popatrzeć na różne statystyki, jak głosowali ludzie z wykształceniem podstawowym, na przykład, no wszyscy na PiS głosowali.
1: No, albo bezrobotni.
0: Czyli ludzie z wykształceniem podstawowym, ludzie, no, jacy jeszcze, no, ci, którzy nie pracują właśnie, bo przedsiębiorcy to w dużej części głosowali na Koalicję Obywatelską, ale tak właściwie to tak faktycznie troszkę tak nie ma na kogo głosować, no. Ja nie byłem na wyborach, bo zrobiłem z wyborami to... Właśnie, co znaczy PiS po angielsku?
1: No, oddawać mocz.
0: No, to właśnie ja to tam zrobiłem. Tak.
1: Czyli zamiast głosu oddałeś mocz, ale do urny, czy ten pobrałeś kartę, tak sobie zawinąłeś pindolka w nią i odlałeś się do tego? To byłby niezły happening.
0: Tak naprawdę chętnie bym bardzo poszedł, tylko że tak, ja musiałbym jechać do Wrocławia na największe zadupie, gdzie nawet mieszkałem we Wrocławiu, mi się nie chciałoby jechać, czyli na Psie Pole, gdzie kiedyś mieszkałem, bo tam mam swój okręg wyborczy. Czyli jak mi się już przedarł do Wrocławia, to jeszcze na największe zadupie, gdzie ciężko jest dojechać. No więc no nie, no to za daleko. No. A co by się właściwie stało, jakbym poszedł do mojej tutaj, tu w środzie zagłosować? To co, oni mają jakieś listy, że pan tu nie mieszkasz?
1: No tak, ja na przykład na tych wyborach, ponieważ mieszkam poza miejscem stałego meldunku, to dopisałem się już na stałe do komisji. Tam podałem tam dokumenty, które potwierdzają, że mieszkam pod tym konkretnym adresem. No i jestem traktowany na równi jak obywatele, którzy są tutaj na stałe zameldowani. I zrobiłem to całkowicie przez internet, więc no tutaj tak trochę nie chciało ci się bardziej. Zresztą tydzień temu tłumaczyłem ci, że można przecież to zrobić.
0: Aha. No, widzisz. No ale ja już czułem troszkę, kto wygra. Czytałem dzisiaj ciekawy artykuł o tym, że Polska to właściwie jest pisowska, że taka jest natura ludzi tutaj, że Polska to PiS, że taka jest tutaj mentalność. Wiesz, no tam nietolerancja i palenie książek, zajebać odmieńca, już długo by tu wymieniać, no i kościółkowo, tak oczywiście. No i oczywiście Polacy też nie patrzą, kto tam co nabroił, no bo pan były marszałek Kuchciński to na przykład w ogóle... czarny koń tych wyborów się okazało i ludzie go uwielbiają na Podkarpaciu. Całe Podkarpacie murem za tym knurem, no. I po prostu... I bożyszcze tłumów, no. To wiesz co, tak trochę mi ręce opadają, no bo... No, nie przejmuję... Gdzieś widziałem hashtag lecimy dalej. Taki,
1: no. Gruba kreska i lecimy dalej, tak? Natomiast wszystkim uciśnionym, tym, którzy nie chcą, nie są gotowi na to, żeby się przekonwertować na nowe warunki, polecam felieton, który ukazał się w piątek na portalu TVP Info, który ma nas przygotować, gdzie pan dziennikarz Filip Styczyński opisuje nam, w jaki sposób, jak być pisowcem. No i tutaj punkt po punkcie wymienia. Punkt numer jeden. Bądź nowoczesny, a przynajmniej nie zaściankowy. Pisowiec jest człowiekiem o dużej potrzebie dynamicznych zmian. Zależy mu, żeby przejść ze świata postkolonialnej oligarchii do świata, w którym Polska będzie kontynuacją suwerennej republiki, jaką była przed urzeczywistnieniem się paktu Ribbentrop-Mołotow. Popiera programy mające na celu upodmiotowienie dotychczas kapitałowo wykluczonych klas, wspiera cięcia podatkowe wprowadzone przez rząd i uszczelnianie VAT. Z zaciekawieniem i aprobatą obserwuje bezprecedensowe inwestycje jak budowa portu LPG i uniezależnienie się od dostaw gazu rosyjskiego reżimu. Popiera przekop Mierzei Wiślanej i budowę centralnego portu komunikacyjnego. Pisowiec jest człowiekiem, którego interesują strategiczne interesy jego państwa. Nowoczesność przejawia się również w poszanowaniu tradycji i wyzbyciu kompleksów. Jest to absolutna ewolucja z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia. To jest coś jak pojawienie się na światowym rynku pierwszego iPhone'a. Zupełny kosmos, odwrócenie dotychczas obowiązujących reguł i koncentracja na użyteczności w jednym estetycznym produkcie.
0: No taki kolejny talent właśnie, wpis, zaklinanie rzeczywistości, nie? Że mówimy, chodźcie powiemy, że my jesteśmy nowocześni, najlepsi, że jesteśmy za kobietami, za ekologią, że bardzo wszystkim damy... Ale wiesz co, tak naprawdę to okazało się, że w Polsce najlepiej działa właśnie to, że wszystkim damy. No, Wałęsa też wygrał wybory w sumie, bo obiecał, że wszystkim da 100 milionów. Do dzisiaj mu wypowiadają: Bolek, gdzie moje 100 milionów? No, obiecał i nie dał. O, a ci dali faktycznie. No ale PiS się często chwali za to, że oni coś robią. No słuchajcie, ale jak ja zacznę biegać po domu, wystawiać dupę za okno, rozpalę ognisko na dywanie, to też będziecie mnie chwalili, że o, dużo robi chłopak.
1: To ja wyciągnę taki stary postulat polityczny i jeżeli wybierzecie mnie na prezydenta, to obiecuję, że każdemu wyborcy PiS, kto zagłosował na PiS w tych wyborach, dam po pół świniaka i po ryju.
0: A ja dam każdemu 5 tysięcy plus, dopiszę 1-0 do tego, co tamci dali, bo oni wam za mało dali, a to nie chodzi o to, żeby tylko dali, ale jest pytanie, ile dali, a ludzie mają prawo mieć. Ja uważam, że Polak ma prawo do Johnny Walkera, dość, koniec z piciem z komandosa. No tak, taka do żuli mam taki program.
1: A gdzie wyborczy. Nasza Polska rdzenna wyborowa? Ale wiesz co, ale ten felieton się nie kończy, to był dopiero jeden punkt. Bo chciałbym opowiedzieć o nim wcześniej, natomiast sprawą Kuchcińskiego odrobinkę mi przypomniałeś. Więc punkt drugi, nie unikaj za wszelką cenę konfliktów. Było, minęło, po co w tym grzebać? Zapyta człowiek ceniący święty spokój. Ano po to, że przeszłość determinuje teraźniejszość, a teraźniejszość determinuje przyszłość. I tutaj jeszcze mały skok, jeszcze jesteśmy cały czas w drugim punkcie, który bardziej się odnosi do tego, że jest to kolejna kadencja zwycięska PiSu. Ludzie nienowocześni zmian nie chcą, uważają je za nienormalne, a ich główne hasło to, żeby było jak było. To podejście prowadzi do nieuniknionego konfliktu. PiSowiec szanuje inne poglądy i jeśli może, szuka pola do negocjacji. Jednak czasami staje przed wyborem, bić się o przyszłość, o siebie, rodzinę i Polskę, czy nie. Po czym decyduje się podjąć rękawice. Nie unikaj za wszelką cenę konfliktów. Odwagi.
0: Tak, przeszłość determinuje przyszłość. Trochę mi to zapachniało Terminatorem. I od razu sobie pomyślałem, może by tak się przenieść w przyszłość, złapać jednego Terminatora, przeprogramować, żeby nie szukał Sary Connor, tylko Jarosława.
1: ale się śmiejesz... miałem takie spotkanie w zeszłym tygodniu z podróżnikiem z przyszłości, zaczepił mnie w Biedronce i powiedział, że właśnie jest z roku 2030 i zapytał mnie, czy już Kaczyński wygrał wybory prezydenckie. Ja mówię, no tak, wygrał, tylko że w 2010 roku tam Smoleńsk był. A, czyli Jarosław jeszcze nie.
0: Czekaj, donejcik aż przyszedł z tego wszystkiego.
2: Grzymisław, uwaga, nowy program rządu PiS z okazji wygranych wyborów 5 plus na nocne radio 5 zł.
0: 5 plus na nocne radio, nowy program z okazji wyborów i dostaliśmy 5 właśnie. No to
1: no myślę, że jakby każdy wyborca, piąteczka, ziomek.
0: Ale to czekaj, bo to tajemnicza sprawa, zaczepił cię jakiś podróżnik w czasie, jakiś Max Spears, tak. Jakiś super żołnierz to może by był, któremu stymulowali nie powiem co tam, no nieważne. Co on ci powiedział jeszcze? Come to me if you wanna live.
1: Nie. On po prostu przejechał zrobić zakupy, bo żywność u niego jest już tak cholernie droga. Tam kupił chleb, mleko, jajka, jakieś podstawowe produkty, mąka i tak dalej. Mówi, że wykarmi na tym cały rok rodzinę, a zapłaci za to, jak za tydzień utrzymania u siebie. Więc spieszył się, płacił gotówką. Co ciekawe, płacił banknotem 500-złotowym z wizerunkiem Jana Szyszki.
0: O, to grubo. Właśnie, no ostatnio, słuchajcie, Terminator pojawił się w serii Mortal Kombat w 11 odsłonie. Można sobie normalnie grać Terminatorem i robi wszystko to, co Terminatory lubią najbardziej. Depcze zdjęcie Sary Connor, wyciąga z pudełka shotguna, z pudełka z zabawkami z Johnnymi Cage'ami się wysypują. Pyta, where is Sarah Connor? I wszystko robi to, co Terminator lubi najbardziej. Naprawdę fajnie to wygląda, no. Terminator. Kurczę. No,
1: a kiedy Jarosław Kaczyński się pojawi w Mortal Kombat?
0: taki DLC Jarosław.
1: Ale to by było dobre, słuchaj. Jakiś taki ultimate nie, i wykrzykuje: zdradzieckie mordy, zabiliście mojego brata, kanalie!
0: Wy ruskie trolle! I tam skopa. No, ale taki mały, to ciężko go trafić, bo nie działają wszystkie te ciosy z góry. Tam pięść, noga do góry, wszystkie tak w ogóle kopiesz nic, nie? No, a jak przegra, to tam słychać jakieś, to był wściekły atak pewnych sił. A fatality jakie by miał? Wskakuje kot zza sceny i odgryza głowę przeciwnikowi, nie wiem.
1: Wiesz co, nie wiem, ale myślę, że jego pasek zdrowia to byłoby przynajmniej 500+.
0: Albo samolot spada na ten...
1: Oj, tak. Śmiejmy się, będziemy mieli co opowiadać, zostaniemy pierwszymi więźniami politycznymi która to już jest Rzeczypospolita, już nie pamiętam. No, ale wrócę do tego artykułu, ponieważ punkt trzeci jest bardzo krótki i zacytuję go w całości.
0: Przepraszam, ale to sekundka, bo donajcik znowu...
2: Dakar 5+, ode mnie też 5 zł.
0: Dakar 5+. Wiecie co, nie dekoncentrujcie nas, dziękuję za 5 zł. Ja nie chcę się tu okazać takim niewdzięcznikiem, że tak mało, że 5, że ten, bardzo doceniam. Ale to wiecie, jak już chcecie tutaj przerywać i jak ja mam do potrzeby tu krzyczeć cio, tak niegrzecznie trochę, bo on coś ciekawego chciał powiedzieć, to tak przynajmniej jest 10 złotych.
1: A może...
0: Przepraszam, tak... się roszczeniowy trochę zrobiłem przez tą wygraną PiSu.
1: Nie, słuchaj, zróbmy uczciwie, jak wpłacacie do Nate'a, to wrzućcie tyle złotych, ile procent wasza partia, na którą głosowaliście, zebrała w tych wyborach.
0: No, to
1: zróbmy coś dobrego z tego PiSu.
0: To sami ci od Konfederacji czuję.
1: Ale punkt trzeci. I naprawdę, Krawiec, teraz usiądź wygodnie, rozluźnij się i zapnij pasy w swoim fotelu. Dobra. Punkt trzeci. Kochaj Jarka. Jak wyżej. O miłości nie należy za dużo pisać. To trzeba przeżywać.
0: Przepraszam.
1: To jest tak głupie, że nie da się tego zmyślić, aż wam tutaj wkleję na czaty.
0: Co tam, Krawiec, u Edytki? Przeszło jej? Pyta Alfred.
1: No, zostawmy prywatne rzeczy na...
0: A to nie jest prywatna.
1: Nie? No dobra.
0: Edyta już nie jest osobą prywatną, jest osobą publiczną w Nocnym Radio. A wiecie co, może się odbrazi, nie wiem czy dobrze, czy coś tam dobrze widziałem, ale coś tam może napisała, tylko ja nie wiem, czy to było po czy przed. Edyta, jak słyszysz i ci przeszło, to wyślij donate'a 10 za 50 zł. To będziemy wiedzieli, że to już do ty, no, i ci przeszło.
1: Punkt czwarty, a jak on się czuje, czyli okaż empatię. Schemat jest taki. Sąd może mieć kogoś w dupie, politycy mogą mieć kogoś w dupie, ale ty jako pisowiec nie możesz. Czyli tutaj już o LGBT, tak wiesz, taki przekaz podprogowy. Zamiast tego zastanów się, a jak ona się czuje? Czyli okaż empatię.
0: No, empatia to tak, empatia, szlachetność, tolerancja, to wszystko jest takie bardzo pisowskie właśnie, tak. Inteligencja...
1: Może to chodzi o coś zupełnie innego. Jak się czujesz, ty jebany pomiocie szatana? Boli i dobrze. Okazałeś empatię. Przejąłeś się tym, jak się dana osoba czuje.
0: No tak.
1: No dobra, punkt piąty. Wróg to wróg, czyli orientuj się. Nie na wschód. Niezależnie od histerii Gazety Wyborczej, Piątka, PiSowiec zawsze wie, co jest dla Kurde, ten tekst nie przeszedł nawet przez korektę. Im dalej na wschód, tym człowiek liczy się mniej. Pamięta o Czeczenii, Abchazji, Krymie, Donbasie i oczywiście o Smoleńsku. W grę nie wchodzą ani korwinowskie sojusze z tym krajem, ani, jak to było za Platformy Obywatelskiej, ścisła współpraca polskiego kontrwywiadu i rosyjskiej FSB. PiSowiec nie orientuje się na wschód i pamięta o interesach swojego kraju.
0: Coś tam o Bombasie było?
1: Tak.
0: O wojnie w Bombasie?
1: Tak.
0: No tak, PiSowie. No, Konfederacja się posądza o to, że prorosyjska, tak? Że jest, dobrze pamiętam?
1: No tak, ale nie zdziwiłoby mnie to szczególnie. Jest bardziej prorosyjska niż Zjednoczona Lewica, więc tutaj naprawdę się trzeba postarać.
0: Ty, a może Korwin faktycznie został tu kiedyś tam zrzucony gdzieś? Ja słyszałem, że on jest świetny w skokach spadochronowych. Trenował boks, to taki jak taki James Bond trochę.
1: James Corvin Micke. This summer, James Corvin Micke breaks the rules and breaks the 5% limit.
0: 12 łyżeczek cukru wstrząśnięte, niezmieszane. Poproszę. No ale to wiesz, muszka, coś tutaj to tak trochę pachnie jakimś takim właśnie James Corvin. No i
1: Martini, poproszę Martini i dwie kostki lodu. I ja zaraz pani wyjaśnię, dlaczego globalne ocieplenie nie istnieje.
0: No, a mnie ciekawi, czy powstanie teraz na Podkarpaciu zagłębie burdelowe, sieć burdeli kontrolowanych przez CBS, CBA i ABW dla Kuchcińskiego i Banasia, tak ktoś napisał. To nie są moje słowa, ja bym w życiu czegoś takiego nie powiedział, no ale tak właściwie, no faktycznie na tym Podkarpaciu się w ogóle nie przejęli tym, że wylatał za kilka milionów sobie latając na mszę. Znowu donate? Kto to śmiał? O, już 15, proszę bardzo.
2: Edyta Krawiec, wybacz, miałam PMS 15 złotych.
0: Edyta, wybacz, Krawiec, miałem... Co to jest PMS? Ja nie wiem.
1: Zespół napięcia przedmiesiączkowego, ale nie bądźmy tacy seksistowscy, nie róbmy sobie aż takich tanich jaj.
0: A jesteście, wiecie co, słuchajcie, nie, naprawdę, to tak się nie godzi, nie bądźmy tacy, wiecie, właśnie tacy a la PiS, nie, że teraz tutaj będziemy się wyzłośliwiać, nie bądźmy złośliwi, mali, tacy jak właśnie Kurdupel. Nie, ale tu chciałem powiedzieć, bądźmy jak i chyba nie wiem, kogo podać jako przykład. Tak się już brzydzę politykom, że nie ma tutaj dobrych przykładów. Ale jakbyś miał podać właśnie, nie bądź jak PiS, bądź jak, no to co? To
1: Adrian Zandberg.
0: Aha, dobra.
1: Dobrze, dostał się do Sejmu, bardzo się cieszę, że wreszcie razem ma jakąkolwiek reprezentację w Sejmie. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, jak się ta cała wiosna i tak dalej sprawdzi. No ale jeszcze wróćmy do felietonu, ponieważ mamy tam jeszcze parę fajnych punktów. Punkt 6. Patrz daleko. Co się dzieje, kiedy nie wierzysz, że historia się powtarza, a rozwiązanie problemu niekoniecznie jest związane z samym problemem? Otóż możesz wtedy wygrać wybory bez przejeżdżania ciężarnej zakonnicy na pasach, sprowadzić amerykańskie wojska do Polski i sprawić, by idea Trójmorza była doktryną oficjalnie wspieraną przez przywódcę najpotężniejszego mocarstwa na świecie. Co też jest dość ciekawe wobec ostatniej afery, kiedy to Trump wycofał swoje poparcie i w Turcji zaczęło dochodzić do bardzo dziwnych rzezi, tak zwanych terrorystów, ale tutaj się nie będę aż za głęboko w to wchodził, ponieważ audycja jest humorystyczna, a przede wszystkim pobożna. No, a że to nie byli chrześcijanie, no to nie może mi być ich żal w nowoczesnym państwie. Ten punkt również przypomina, że Mateusz Morawiecki w 2017 roku, będąc jeszcze ministrem w rządzie Beaty Szydło, zapowiedział, że w 2025 roku w Polsce będzie jeździć milion elektrycznych aut. Scenariusz jak science fiction? Być może. Nawet najwięksi fani Prawa i Sprawiedliwości patrzyli na to z przymrużeniem oka. Jednak to, co cechuje Kaczyńskiego i Morawieckiego, to żelazna wola. To nie była żelazowa wola? Nieważne. Realizują swoje projekty bez względu na krytykę i bieżące trendy. Ja nie wiem, czy to jest akurat jakaś zaleta, że realizujesz swoje projekty bez względu na krytykę i bieżące trendy.
0: Nie interesują mnie bieżące trendy, te całe te jakieś tam źródła energii odnawialne, te ekologie całe, te jakieś tam mycie się, codziennie, to mnie trendy, to ja to jest, ja to wyznaję, to średniowieczne standardy bardziej, no.
1: I siódmy punkt mówi nam coś bardzo dziwnego, ponieważ okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest związana z zupełnie inną, z zupełnie zaskakującą religią, której byś im nie przypisał. Punkt siódmy. Kochaj młodość, szanuj doświadczenie. Nie bez przyczyny. Najmłodszy prezydent w historii Polski wywodzi się z PiS i nie bez przyczyny kłania się prezesowi. Tak, tak to zostało napisane. I teraz słuchaj, znowu
0: wie, gdzie jego miejsce.
1: Wyborca PiS adoptuje taoistyczną zasadę yin i yang i czuje się dobrze, widząc jak osoby młode obok starszych w przestrzeni... Czuje się dobrze, widząc osoby młode obok starszych w przestrzeni publicznej. Ta prastara zasada równowagi obecna we wszystkich religiach świata przepełnia pozytywną wibracją otoczenie Prawa i Sprawiedliwości. A że zdarzają się wpadki, i tutaj tak mryk do Kuchcińskiego, nawet w Edenie się jedna trafiła. Kochaj młodość, szanuj doświadczenie i idź na wybory.
0: Pisiory na wybory. Taka piosenka była, bardzo lubię.
1: Pisiory do wora. No właśnie, tutaj chciałbym bardzo przeprosić, bo ze względu na niedawno zakończone wybory i ogłoszone ich wyniki będziemy bardzo często używali różnych słów określających penis.
0: No właśnie. Pisiory, jak to było? Pisiory wielkie stoją znów. Tam i głupotami opryskają nas. Coś takiego, no, było właśnie. Defekt mózgu, bardzo lubię piosenkę. No, wiecie co? Tak się ostatnio zastanawialiśmy, ile, czy dostanę jakiegoś strajka za puszczanie muzyki na YouTubie. Dostałem 3. Dostaliśmy 3. Ale to nie są strajki, to są takie ostrzeżenia, roszczenia dotyczące praw autorskich. I co ciekawe, ja tam puszczałem różne rzeczy, a dostałem 3 za jeden utwór, jakby 3, 3 jakieś firmy, 3, jak to się mówi, ci, no...
1: Nie, tam, Banda Trojka, wytwórnie.
0: Wytwórnie się tutaj domagają uznania ich praw do utworu Keltuza. A tam był Robert Gawliński, inni jacyś tam znani, a tu Keltus, za Keltuza dostaliśmy i to od razu 3 razy w mordę, tak 3 paskacze.
1: Tak działa wolny rynek, kurde sobie wyobraź. Wszyscy mają cię w dupie, tylko Kielcuś musiał się tutaj doczepić. Tymczasem na czacie Nocnego Radia mamy chyba kandydata na prezydenta, ponieważ ma najpiękniejsze hasło, jakie tylko można sobie wyobrazić. Cytuję, jebać loty, tylko koty.
0: No, bardzo dobrze. A też była tutaj chyba reklama już wyborcza, to znaczy już powoli się przygotowuje do wyborów ktoś z zespołu Krzysztofa Kononowicza, bo Podlasie XXI wieku się pojawiło i tu pisze, jedyna partia, która może coś zmienić, to Podlasie XXI wieku. No tak, Krzysztof Kononowicz chce kandydować na prezydenta, tym razem na prezydenta Polski. No to wiesz co, ja bym zagłosował chyba na Konona. To jest człowiek akuratny, to jest człowiek boży, i nie będzie już takiego czegoś, że się nie chodzi się do kościółka, się nie będzie takiego czegoś, że się te trawki wącha, różne całe te, no i nie będzie niczego.
1: No, jakby tak pieprznąć atomówką i zaorać to antyludzkie państwo, tylko niech da znać wcześniej. Ale wiesz co, to mi się nawet podoba, bo zauważyłem, że wiesz, że wcześniej do wyborów podchodziłem tak, że wiesz, że czytałem programy, że wypełniałem tam jakieś latarniki wyborcze. Teraz też wypełniłem, ale zauważyłem, że dla całej masy, bo to latarnik wyborczy to jest taka strona, gdzie sam tam sobie wypełniasz bardzo długą ankietę i on ci porównuje to z odpowiedziami kandydatów, którzy też się tam zarejestrowali. Tam jakiś twój pogląd na to, na uchodźców, na coś tam i tak dalej, to jest naprawdę całkiem niezłe, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, czego ci dany kandydat obieca. I po pierwsze, miałem naprawdę w dupie bardzo wiele spraw, chyba po raz pierwszy w życiu. A po drugie, powiem szczerze, że zignorowałem całą swoją ideologię i swój głos po prostu przeliczyłem według metody Donta, czy jak to się tam nazywa, że jednak oddanie mojego głosu na Koalicję Obywatelską będzie miało troszkę większy impact, trochę większy wpływ niż oddanie go na lewicę, na Zjednoczoną Lewicę, która jest mi ideologicznie bliska.
0: O, No, potrzeba tak deklaruje się, że tak skręca w lewo, skręca i skręca. Może w końcu dokona zwrotu o 360 stopni, jak to Bolesław mówi pięknie. No, a tutaj wyrażacie swoje poparcie też dla Konona. Lepszy Konon niż Bolek. Krzysiek byłby prezydentem, na jakiego Polska zasługuje. No tu jestem w stanie się zgodzić właśnie, że tak. No.
1: Tak, ale w sumie, bo tutaj jeszcze jednej rzeczy nie dopowiedziałem. Zrobiłem

0: bardzo agresywnych, bardzo chaotycznych zmian i ludzie, którzy są blisko z tym związani, na przykład pracują w tym albo w administracji publicznej, w szkole albo prowadzą własną firmę, to bardzo dużo czasu muszą włożyć w to, żeby zrozumieć te ciągle zmieniające się zasady gry, które znowu co chwila są przepychane w jedną, w drugą stronę i wiesz, i zamiast po prostu robić to, co umiesz, zamiast robić PKB, ty musisz, nie wiem, zatrudniać, konsultować z prawnikiem, dowiadywać się nowych rzeczy, czytać kolejne ustawy, więc fajnie by było, żebyśmy się tak trochę, wiesz, trochę zastopowali i się przyzwyczaili do tego, co jest. Tak jak na przykład było z reformą edukacji ostatnią, gdzie gimnazja na samym początku były bardzo krytykowane, bo to był ruch kompletnie niepotrzebny i wszyscy byli o to wkurwieni, bo nagle wywalono cały system do góry nogami. Teraz PiS przywrócił podstawówkę ośmioklasową i ogólniaki czteroklasowe. No i znowu była wielka pretensja, że no tak wam się te gimnazja nie podobały, to teraz jest larum. No jest larum, ponieważ ludzie się już przyzwyczaili do tego, że ta szkoła wygląda jak wygląda. Powstały nowe budynki, powstały nowe specjalizacje. Ludzie się przyzwyczaili do tego i zwyczajnie mogli robić swoją robotę, czyli nauczanie gówniarzy, tak? No, w takiej sytuacji, jeżeli ciągle, wiesz, ciągle zmieniasz zasady gry, no niestety jest to zwyczajnie trudne i Kononowicz jako taki prezydent może nawet nie tyle hamulcowy, co prezydent nieudolny, jako taka władza, która nie potrafi nic przepchnąć do przodu, tak, to jest mój kandydat, zdecydowanie.
1: Ja to myślę, że on by całkiem sporo mógł załatwić dla Polski, bo pojechałby gdzieś tam za granicę, czy do Rosji, czy do USA. No i wyobraź sobie, że stoi obok ciebie ktoś, kto nie zmieniał majtek przez 2 miesiące i jeszcze, i wiesz, i mówi, że on nie pójdzie sobie, jak nie podpiszesz, ma być tu dla Polski, ma pan tu, panie Trumpek, pan masz tu podpisać, bo ja się stąd się nie wyniosę się. I tak stoi obok ciebie, tych majtków, wiesz, 2 miesiące nie zmieniał, no i ty w końcu podpiszesz, no kurde, stoi, jest taki śmieszny, te spodnie podciągnięte pod cyce same, ten sweterek i ty tak, wiesz, tak walczy w tobie obrzydzenie, odruch wymiotny i chęć wybuchnięcia śmiechem, no to podpisujesz w końcu i załatwił, no i już. Tylko ja się boję, że jak on by zobaczył, że jakiś tam Trump czy Putin sobie drinka ma na stole, to by mu tam spoliczkował, by go tam, by mu w japę dał, bo on nie lubi strasznie alkoholików.
0: No to Strusia by wysłał.
1: Struś to do Choroszczy jedzie już, wiesz, i to na serio. Ale to popatrz, tak straszyli się tą Choroszczą, straszyli i w końcu major ląduje w Choroszczy. Faktycznie. No to, ale to ty, ta Choroszcz tam na tym Podlasiu, to jest taki straszak. Tam wszyscy siebie chyba straszą tą Choroszczą, że tam wylądujesz.
0: W uniwersum Kononowicza, no nie rozkładajmy to na całe Podlasie. No... Nie wiem, no to mamy jakiś wycinek, nie róbmy z tego całego Podlasia, bo to jest bardzo, bardzo wąski wycinek, mimo wszystko.
1: Ale to jest piękne uniwersum, ja się chyba przeprowadzę. Wiesz, fajnie tak sobie mieszkasz całe, to jest fajny świat taki, bo wstajesz sobie z rana, idziesz gdzieś tam pod płot komuś naurągać, potem sobie do Zodiaka idziesz na piwko, potem tam spotykasz jakiegoś tam Jana Łosia i się tam z nim handryczysz o 20 zł. To jest fajnie, to takie życie by mi odpowiadało, powiem ci nawet. Nie musiałbym pracować, tak bym sobie spędzał dnie, nie? Tutaj.
0: Wiesz co, ja prywatnie wolę sobie odpalić PlayStation na swoim super telewizorze i super zestawie kina domowego, pójść do kina, pójść, nie wiem, przejechać się gdzieś, uczestniczyć troszkę w kulturze, bo tam to jest takie trwanie, tak żyjesz jak za karę, tak? No i fajnie, że sobie przeżyjesz jeden, drugi, trzeci dzień w tym smrodzie, w tym brudzie, w tym syfie kile i mogile, tak? No, ale to okej, no można się, wiesz, nie przejmować, tak? No ale sam jestem w takim punkcie życia, że mogę sobie pozwolić, wiesz, choćby teraz mi wpadnie do głowy pojechać sobie na weekend do Madrytu i mogę sobie na to pozwolić, tak? A żyjąc w takim czymś, no sorry, no to jest parodia życia, to jest proteza życia.
1: Oj tam. No także słuchajcie, no major jedzie do Choroszczy, zabiera to, co jego tam, uszczelkę z okna wyjmuje, bo to on kupił. I... Ale to tak zabawne, on ciągle wypomina tą uszczelkę, że on kupił i no to no, wniósł faktycznie. No, także będą zmiany w uniwersum, ale ja coś czuję, że będzie nagły zwrot akcji i w rezultacie nie wyląduje w Choroszczy, bo go tam nie przyjmą czy coś i dalej będzie się kręciło. No bo to, słuchajcie, od paru lat jest to samo,

0: ta sama gadka. Właściwie to jest taki humor polegający na powtarzalności. Cały czas sobie grożą i wypominają. Ale to też takie polskie, takie życie po polsku trochę. Cały czas tylko właśnie grożenie sobie, wypominanie od samego rana, nie? Tak do siebie z ryjem. No to sorry, tak mówię, że po polsku, no ale no to tak trochę to wygląda, nie? No.
1: Ale słuchaj, ale w powtarzalności nie ma nic złego. Przecież najwięksi, najlepsi kabareciarze właśnie na powtarzalności zrobili sobie karierę. Czy to będzie Monty Python, czy to będzie, nie wiem, Jeff Dunham, ten od Ahmeda Martwego terrorysty, który wybił się na Silence I Kill You powtarzane milion razy, tak? No oczywiście plus cała masa świetnego, fantastycznego humoru. Swoją drogą jest dostępny tegoroczny jego stand-up na Netflixie. Bardzo polecam. Bardzo fajne odświeżenie, bardzo, bardzo dobrze zrealizowane. Nie ma w tym nic złego, że się śmiejemy z rzeczy powtarzalnych, bo tu też krawiec my, jako powiedzmy wannabe komicy, robimy dokładnie to samo. Też pewne rzeczy powtarzamy i to jest, wiesz, to jest kwestia, nie wiem, zbudowania jakiegoś mema, tak? Jakiegoś powtarzalnego wzorca, który można wielokrotnie użyć, no i my też z tego korzystamy. Nie ma nic złego w powtarzalności, natomiast to, co mnie boli w samym uniwersum jako całości, to jest to, że jest zajebiście zabawnie, że jest bardzo śmiesznie, że wszyscy w ogóle się śmieją, dziwki rzucają w ciebie pieniędzmi, tylko to będzie, wiesz, to będzie śmieszne do momentu, kiedy jeden z nich pojedzie na pogotowie i z niego nie wróci.
0: No tak. A jak już jesteśmy przy patostreamach, to Rafatusa wyrzucili na żywo jeszcze podczas streama z domu. Przyszli właściciele i tak centralnie go wywalili po prostu na zbity ryj z domu. Tak więc prezes jest bezdomny. Jakby ktoś nie wiedział. No, ale...
1: Szkoda, że nie inny prezes.
0: No, ale to polski stand-up też bazuje na powtarzalności. Dzisiaj mi się w proponowanych znowu jakiś polski stand-up pokazał. Myślę, tak uruchamiać, nie uruchamiać. No przecież ja tego nie lubię. Ale widzę, że o marihuanie coś. Mówię, no to dam szansę. Włączyłem i od razu... No kurwa, i ha, ha, ha, ha, no kurwa, ja pierdolę, ha, ha, ha, ha. I to dosłownie 3 sekundy i ciach, i krzyżyk, i wyłączyłem, mówię, nie, dobra, dziękuję. To chyba zakończyłem już ostatecznie swoje spotkanie z polskim stand-upem.
1: Znaczy wiesz, no samo przeklinanie samo w sobie nie jest w żaden sposób złe, na pewno bym tak tego nie przyjął, bo to jest fajne narzędzie, jeżeli ono jest jakimś takim, wiesz, takim lodołamaczem, który ci w środku się przerwie. Pamiętam jak Smoleń, kiedy w jednym ze skeczy właśnie opowiada, że no jak Amerykanie, oni napadną, a potem przeproszą. I tak siadł smutny. Głowę tak po sobie położył i mówił, a mnie za te 20 lat nikt, kurwa, nie przeprosi. I to był najlepszy żart, tak sądząc po reakcji publiczności, to był najlepszy żart ever w ogóle w całej historii kabaretu tej. A więc wiesz, więc to jest fajne, ale jeżeli wiesz, jeżeli za bardzo walisz tym durnym młotem, to już nie jest lodołamacz. Lodołamaczem się staje to, że nagle powiedziałeś zdanie, które nie zawierało bluzgu.
0: No nie, no tutaj słowo na K to posłużyło do tego, do czego właśnie powinno służyć, do podkreślenia tutaj pewnych emocji, do zamknięcia jakby żartu, do wyzwolenia tego impulsu śmiechu. No to tak, tylko że wcześniej było bez kurwa przez pół godziny, nie? A tutaj masz to słowo na K tak z częstotliwością, taką, że myślę, że jakiś żul spod śmietnika, tu gdzie mieszkam, właśnie jakby mu to puścić, to by się tak czuł zażenowany i powiedziałby, panie, ale co oni tak przeklinają? Panie, wyłącz.
1: Wiesz, no to jest pewne narzędzie retoryczne, tak? To jest coś, co możesz użyć do podkreślenia jakiegoś fragmentu. To jest jak, nie wiem, jakiś szafran, jakaś taka bardzo rzadko spotykana przyprawa w potrawie, którą jeżeli zauważysz tak raz na ruski rok, oj, tutaj odrobinkę szafranu, ale jeżeli napierdzielisz tego szafranu 10 kilo, tak? No to wtedy całą potrawę zmiażdżysz, bo nie jest to w żaden sposób wyjątkowe. No, nie wiem, no może jest to zabawne, trudno mi jest to ocenić, no ale sam też nieszczególnie, przynajmniej za polskimi stand-uperami nie przepadam, no ale z tego co widziałem również za granicą, też jest dość sporo czegoś takiego, więc nie sądziłbym, że to jest jakieś takie nasze polskie przaśne, tylko że dla ludzi to jest, wiesz, zaskoczenie, że w jakimś teatrze na przykład albo w jakimś właśnie miejscu publicznym można tak brzydko powiedzieć tyle bluzgów na sekundę. Że wow, ojej, ale on jest rewolucjonista.
0: Nie no, w stand-upie to chyba po prostu ludziom się podoba, że jest taki luz, nie? Że już nie ma żadnej cenzury, że po prostu jest taki freestyle, że każdy może przyjść i to jest głos taki zwykłego człowieka, który wyszedł na scenę. To bardziej o to chodzi. No a ci, co przychodzą na kabaretony jakieś i siedzą tam na widowni, to może tak podchodzą właśnie. Taki prosty człowiek jest zaskoczony, także, że powiedział, kurwa, tak jak u niego w obejściu, w oborze Grażyna wczoraj, to on tu się ładnie ubrał w kościółkowy sweter w ogóle a tu takie kurwa właśnie. Słyszałaś, no. Ty Grażyna, ale to są aparaty. To jest kino. Wariaty to są ten.
1: No cóż, no ale sami wybierając formy rozrywki, które nie są w jakiś sposób wyjątkowe, tak naprawdę bardzo sami siebie ograniczamy, tak? Nie wiem, jeżeli chodzi o kabarety, jak to wygląda, ale przykładowo miałem jakiś czas temu pewną rozmowę z pewną osobą dotyczącą muzyki, która ta osoba właśnie powiedziała, że dla niej to musi być tekst i ten tekst musi mieć jakiś głęboki przekaz. Jeżeli nie ma tekstu, to ta muzyka kompletnie nie ma sensu. I tak... To jest, wiesz, to tak jak wchodzisz do restauracji i mówisz, że twoje danie musi być z cebulą, bo inaczej, jeżeli nie ma cebuli, to nie ma sensu. Może to jest złe porównanie, no ale mimo wszystko rozrywka, czyli w tym właśnie kabarety, w tym muzyka, w tym filmy, to jest coś takiego, co ma nam sprawiać przyjemność, tak? No i weźmy inny przykład, seks, który może mieć jakiś przekaz, można coś nim przekazać, tak, jeżeli się postarasz, jest fajny. Możesz go użyć do zreprodukowania się, oczywiście, tak, ale przede wszystkim w naszej obecnej cywilizacji, w naszej współczesnej kulturze seks jest od tego, żeby nam sprawiać przyjemność. Więc dlaczego zamykać się na wszelkie możliwe formy i tak sobie założyć, że no jak tutaj nie ma przekazu, no to nie. No oczywiście tutaj są pewne wykluczenia, jeżeli spojrzymy sobie na przykład na rap, który jest bardzo sfokusowany na przekazie właśnie tekstowym, no to wiadomo, że jeżeli ten tekst będzie kompletnie do bani, no to będzie kiepski, ale jest mnóstwo fantastycznych form instrumentalnych w przeróżnych gatunkach muzycznych, gdzie nie potrzeba dodawać tego durnego słowa, który tak jak ketchup na studenckiej pizzy po prostu zabije wszystkie inne smaki, tylko rozkoszować się tymi wszystkimi małymi drobinkami i zamykając się w ten sposób, tak, no... Nie do końca to rozumiem. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale strasznie mnie irytuje to, jeżeli człowiek przy użyciu jakiegoś takiego swojego wyobrażenia zamyka się na cały wszechświat niesamowitych doznań tylko dlatego, że brakuje mu tego jednego składnika, który wydaje mu się niezbędny. Mhm. Okej, dobra, za daleko.
0: Nie, no za długa wypowiedź. Jak są takie długie wypowiedzi, to ja się niecierpliwie i zaczynam tutaj patrzeć na jakieś, szukam jakichś tekstów, ale słuchacze na pewno docenią. Wiesz co, odbierzemy może właśnie słuchacza, skoro o słuchaczach mowa. Ciąg Bolunga z nami jest.
1: Siema,
0: dawno się nie słyszeliśmy. Cześć. Hej.
1: Halo.
0: Hej.
1: Halo?
0: Hej, wariacie, hej.
1: Halo, Peridol.
0: Coś chyba nas nie słyszy. Halo?
2: Już?
0: O, no.
1: Strasznie
0: no,
1: cichutko tak. Jesteś.
2: Tarki, musiałem się tutaj podgłośnić i mikrofon w ogóle zmienić, bo byłem na innym mikrofonie. Ja się w sumie przyłączyłem tak, bo weszło troszeczkę na mój temat, w sensie stand-up i tak dalej. Chciałem coś wyjaśnić.
0: A co, ty jesteś stand-uperem?
2: Nie, ale interesuję się bardzo stand-upem i generalnie zanim w ogóle się rozwinął stand-up w Polsce, to dość długi czas oglądałem stand-up amerykański. Zaczynałem od Billa Hicksa, potem do żyjących już ówcześnie stand-uperów. Ale generalnie rzecz biorąc, przekleństwa w stand-upie, takie jak kurwa czy cokolwiek innego, niekoniecznie są po to, żeby to dośmiesznić, tylko też po to, że w stand-upie bardzo ważna jest rytmika żartu. Timing tego żartu, rytmika, wszystko musi wejść w odpowiedni rytm i czasami, żeby właśnie ten rytm zachować, trzeba dodać coś. I bardzo często takim idealnym słowem, które tam można dodać, jest właśnie jakieś przekleństwo, które gdzieś tam po jakąś część tego żartu jakoś podkreśli i tak dalej. Mówił chociażby o tym Jerry Seinfeld w jednym takim programie ze stand-uperami, głównie tam amerykańskimi, ale też chyba dwóch było brytyjskich. Właśnie mówił o tym, że raz próbował pewien jeden żart wyrzucić z niego przekleństwo, wyrzucić z niego fuck. I zupełnie nie był śmieszny. W sensie zbombił totalnie. Zbombił, czyli że nie było śmiechu na sali. Wystarczy wyrzucić to jedno przekleństwo i to nie znaczy, że to przekleństwo jest śmieszne. To znaczy, że zupełnie się zmienia wtedy rytmika żartu.
0: Ale to o czym ty mówisz? No dlaczego jak oglądam zagranicznych stand-uperów, to zazwyczaj nie słyszę tam bluzgów, przekleństw? No chyba, że mówimy faktycznie o jakimś Billu Hicksie, no to on lubił tak sobie tam dorzucić do pieca. No, ale...
2: Louis C.K. lubi używać, chociaż on robi dick joke'i głównie.
0: No, taki Carlin w sumie też, nie? Chyba dużo, dużo bluzga, tak? Z tego co pamiętam, czy
2: bluzgał, nie? Carlin.
0: No, bluzgał, tak.
2: Nie żyje, no, ale tak. Nie. Akurat Carlin był dość taki kulturalny na scenie. Ale nawet takiemu bardzo takiemu kulturalnemu Seinfeldowi się zdarzało wiele razy przeklinać na scenie, mimo że on jest raczej takim grzecznym stand-uperem, więc to nie ma zasady tak naprawdę.
0: A Joan Rivers na przykład to bluzga? Bo tak w sumie się nie wkręciłem za zbytnio w jej...
2: Nie wiem, nie oglądałem. Ja mam tam jakąś tam grupę komików, których lubię i gdzieś tam rzadko też pamiętam nazwiska jakichś takich nowych, na których trafiam. Ale są właśnie komicy, którzy dużo trącają przekleństw, co nie znaczy, że ten humor jest jakiś gorszy.
0: Ale taki Robin Williams, to który też występował w stand-upie, to ja jestem pewien, że on nie bluzga. Jeden z moich ulubieńców, Pablo Francisco, też w ogóle nie bluzga.
2: Jeżeli chodzi o Williamsa, że nie masz racji.
0: Tak?
1: Ja się tutaj tylko może wetnę, że faktycznie jeżeli to przekleństwo jest pewnym narzędziem, jakimś takim właśnie sosem do mięsa i ziemniaków, który spaja, to jak najbardziej tak. Raczej to, o co chodziło Krawcowi i mi,
2: perfloksy,
1: też to jest, wiesz, to jest to, że tego sosu jest za dużo, nie?
2: No, zależy. Akurat stand-up polski na razie jeszcze się rozwija dopiero tak naprawdę, ale jest kilku komików, którzy naprawdę zasługują na uwagę. A na przykład Antoni Syrek-Dąbrowski, który według mnie jest jednym z lepszych komików w Polsce. No super, naprawdę. I ten stand-up jest u niego naprawdę dosyć kulturalny, jak na nasze polskie realia.
0: A taki mój ulubiony komik, Jarosław Kaczyński, on w ogóle nie używa takich słów podczas swoich występów.
2: Ja ze stand-uperów politycznych to chyba wolę pana Mikkego.
0: O właśnie, też fajny kabareciarz. No i on też w ogóle nie przeklina, a jaki śmieszny.
2: Najstarszy stand-uper polski, to on był pierwszy.
0: Słuchaj, widzę, że słuchacze chcą mi zamówić dziwkę z Roxy. Dziękuję bardzo.
1: Ej, a może
0: odezwę się po audycji.
1: Jest coś takiego, że jeżeli mamy problem z nadmiernym przeklinaniem, to wtedy, tak mi przynajmniej dawno tłumaczyli, że jeżeli chcesz powiedzieć brzydkie słowo, to powiedz przecinek. I tak się zastanawiam, że być może właśnie Jarosław Kaczyński za młodu również był tego uczony i zamiast powiedzieć brzydkie słowo, mówi zdrowaś Mario.
0: A Alfred pisze, jak przekleństwa są sosem do ziemniaków, to ja poproszę same ziemniaki.
2: No, wiesz, na przykład teraz w przypadku obecnych wyborów, jak już mówimy o osobach związanych z polityką, a komicznych, to wypowiedział się jakże, jak zawsze, pan Stonoga, jakże przezabawnie. po tych wyborach i jakże, co on tam powiedział? Zdrowaś Ziobro wiecznie dziewica, czy jakoś tak.
0: Coś takiego, tak pozdrowił, tak. I niech będzie pozdrowiony. No, tak, tak. Ale to stary, dobry Zbyszek nam się objawił. Ja tutaj, kurczę, no, szacun.
2: O dziwo, dość trzeźwy.
0: Szacun, bo wiesz, mogło być tak, że facet zmięknie, bo po tych wszystkich przeżyciach, które jak dla mnie ewidentnie są zemstą po prostu na tym człowieku, ten, kto tego nie widzi, że to jest zemsta, to no, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy to uznali za zemstę władz i zemstę sądów, policji, wszystkich.
2: Nadużyto aparatu tak naprawdę.
0: Słuchaj, oni go z celi, z więzienia do więzienia, tak, no tak 15 dokładnie. Razy dziennie rozbierać się i ubierać. Dają mu pozwolenie jakieś gdzieś tam na wyjazd do rodziny, w ostatni dzień mu odbierają. Po prostu no, dręczyli go i torturowali cały czas. Już, nie, słuchajcie, ja pomijam fakt, nie? Że trzymanie człowieka, któremu grozi utrata życia ze względu na ciężką chorobę, trzymanie go tyle czasu w więzieniu i puszczenie go na operację dopiero kiedy on zapłaci kilkaset tysięcy złotych, a jakby nie miał to co? To nie, tak? To nie ma. To by go w ogóle nie puścili. To jest jakiś, to są jakieś jaja, znaczy jaja, no tak, jak się może to w telewizji ogląda, ale nie jak się tego doświadcza. I jak dla mnie, to jest na 100%, nie mam żadnych wątpliwości, jest to zemsta, chcieli mu pokazać, kto tu rządzi i ukarać go przede wszystkim. I dlatego jestem za stonogą zdecydowanie, bo on walczy z systemem. Ja też chcę walczyć z systemem, nienawidzę tego systemu. On jest antysystemowcem, ja jestem antysystemowcem, tylko że jemu tak dowalili, że właściwie większość ludzi by tego nie zniosła. To, co on przeżył, ja pomijam już sprawy nawet te wcześniejsze, z matką, tak? To, co ten człowiek przeżył, ilość rozpraw, setki rozpraw, z których, przypominam, większość wygrał. To jest po prostu jakiś szok, że nie wiem, chyba w żadnym normalnym, cywilizowanym kraju coś takiego się nie zdarza, mi się wydaje. No a jak się już zdarza, to lecą łby. No, Zimbabwe, tak właśnie.
1: Nie, no przede wszystkim pan Zbyszek bardzo dojrzał po wyjściu z więzienia i ten hejt, no bo jednak nie oszukujmy się, posługuje się hejtem, ale posługuje się w sposób dużo bardziej wyważony, dużo bardziej cyniczny, w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. I to, co robi teraz, jest widać, że wiesz, że celuje precyzyjnie niczym drony amerykańskie na syryjskie wesela, nie? Jest bardzo dokładny, jest bardzo precyzyjny, jedzie całkowicie po bandzie, ale już nie popełnia. Zresztą on sam niezbyt dobrze wspomina to jego słynne expose po poprzednich wyborach. No i teraz wszystko ładnie wyprasowana, koszula trzeźwiutki jak świnia w niedzielę w kościele. I bardzo precyzyjnie, bardzo wyważone, ale w dalszym ciągu on pozostał tym człowiekiem naturalnym, tak? I no, na przykład choćby drobny happening, kiedy to podstawił w piątek pod Sejmem samochód z napisem, za chwilkę go sobie znajdę.
0: Albo jak ma też jakiś taki zdrowy autodystans do siebie, no bo teraz widziałem jakieś nagranie, w którym się przywitał ze wszystkimi znowu. Dzień dobry, coś się zepsuło, nie było mnie słychać, tak więc powtórzę jeszcze raz. Mimo, że faktycznie nie jest zadowolony z tamtego wystąpienia, ale słuchajcie, to też nie bądźmy takimi delikutasami też, bo w narodzie, to nie wiem, jak tak sobie słucham, to co drugi właśnie używa kurwy jako przecinka, a tu nagle wszyscy urażeni głęboko w pupę, że powiedział, że... Nie, bo tak naprawdę to ludzie są wściekli, że powiedział, że rzucił im trochę tak prawdą w pysk. W sumie, w dużej mierze, a Polak nie lubi, jak go się skrytykuje i tego, kto się odważy na krytykę, to zaraz się beszta. I dlatego tak niewielu znanych ludzi, jakichś celebrytów czy polityków zdobywa się na to, żeby coś negatywnego powiedzieć o rodakach, żeby skrytykować, bo no niestety samokrytyki to ludzie nie mają w sobie za grosz za bardzo. To jest, to jest uważane wręcz za frajerstwo jakieś.
1: Znalazłem to zdjęcie i na samochodzie był napisany, cytuję, pierdole Kaczyńskiego i pisowskie łajno.
0: Krótko i na temat, no.
2: Ale mi też się ta aktualna właśnie, aktualna wypowiedź Stonek bardzo podobała. No, no mówię, przede wszystkim dużo zagrało to, że był po prostu o wiele bardziej trzeźwy i się wypowiadał w jakiś taki składny sposób. Ale to, że wiesz, to, że nie jest jakiś mega dumny z tamtego expose, to nie znaczy, że nie będzie się do niego odwoływał, bo jednak stało się to memem, więc no aż dziwne by było jakby gdzieś tam do tego nie nawiązywał nawet w drobny sposób.
1: Ale to jest, wiesz, to jest bardzo fajne, że posiada tę niesamowitą zdolność, której bardzo wielu naszym rodakom i nie tylko brakuje, czyli umiejętność śmiania się z samego siebie. Że zaczyna filmik tymi samymi słowami i wiesz, i już w tym momencie tak wiesz, tak ci się uśmiecha ryj, to jest nawiązanie do jego tak naprawdę wtopy, nie? I on mówi, dobra, jest śmiesznie, no sorry, no tak było, zdarzyło się, jedziemy dalej.
2: W stand-upie to się nazywa callback, czyli odwołanie do tego, co było wcześniej.
0: O, jaki tu specjalista, już wrażę, faktycznie, słuchajcie, ja na miejscu pana Zbigniewa też bym się czuł wtedy zawiedziony po porażce tej wyborczej, no bo to jest człowiek, który tak, charytatywnie się udzielał przez parę lat, przecież on tam tu komuś kupił samochód, tu pomógł, tu jakieś pieniądze dał, no pedofilów też tam łapał, chciał walczyć z tymi gnidami, coś zrobić, a tu nagle się okazuje, że poparcie jakieś tam mikre, nie? No to w człowieku coś wtedy pęka, a jak ktoś jest emocjonalny, żywiołowy, jeszcze sobie tam na frasunek, dobry trunek sobie coś tam golnie, no to może się coś wypsnąć, no i to też tak krytykować i nie pamiętamy już o tym, co dobrego zrobił, a tam może i coś tam ma za uszami, ale akurat sporo dobrego zrobił, no wypadałoby jakoś tam docenić, nie?
1: No ale też ludzie się zmieniają z czasem, tylko krowa nie zmienia poglądów, jeżeli ktoś nawet robił coś nie tak, po czym zaczął robić coś w porządku, no to jednak świadczy o tym człowieku, no ciężko wypominać, no dobra, no to jest taka polityczna metoda, tak? Na przykład TVP działało właśnie wobec Konfederacji, że oprócz tam plucia na Konfederację, wyciągali tam wypowiedzi z Korwina sprzed iluś tam lat, żeby pokazać, jaki on jest tam debil i tak dalej, no to nie jest czyste, tak? Więc wiesz, no tak naprawdę na każdą osobę publiczną, czy nawet na nas tutaj dwóch, Krawca i mnie, możecie, nie wiem, sięgnąć do archiwum Nocnego Radia i wyciągnąć jakieś tam nasze wypowiedzi z 98 roku, w których mówimy coś zupełnie innego, w których, nie wiem, liżemy pytę Kościółkowi, liżemy pytę PiS-owi, czy tam, jak to się nazywało, Porozumienie Centrum i AWS później, więc no, taka brzydka rola osoby publicznej, że to wszystko jednak nie ginie, tak? Więc no, jeżeli zaczął robić coś dobrego, no to bardzo mnie to cieszy, pokazuje nie słowami, nie jakimś tam gadaniem, że oj, no tutaj już za tydzień będzie naprawione, tylko czynami, że jednak teraz mu zależy i będzie się starał, żeby było lepiej.
0: Niektórzy tutaj zarzucają, że jakiś człowiek służb, że coś. Słuchajcie, gdyby to był jakiś człowiek służb, to chyba nie nękano by go tak już od dawien dawna, tak? Jeszcze jak jakieś interesy robił, jak handlował sprzętem elektronicznym, potem samochodami, cały czas ktoś mu rzucał kłody pod nogi, tak? No i w rezultacie
2: Pamiętajmy, że niezależnie od tego, jaka tak naprawdę, kto był u władzy, tak naprawdę, więc to nie jest tak, że... Nie wiem, jakich służb, czy rosyjskich, czy coś, nie wiem, o co chodzi.
0: Sprecyzujcie i powiedzcie, dlaczego tak uważacie, może, bo tak to można sobie rzucać.
2: Może Izraela, nie wiem. Różne są służby, szczerze mówiąc, więc no, to jest takie rzucanie, to jest takie właśnie teorie spiskowe, które nie mają żadnego pokrycia, nie?
0: Ja tam jestem za Zbyszkiem Stonogą jednak i tyle, no. Każdy ma swoje sympatie, mi ten człowiek odpowiada, tak, jego jakoś tam sposób bycia, jego przekaz, to co chce zrobić. Też zawsze doceniam, jak ktoś coś robi dla innych, to też ma dużego plusa i ostatecznie zdecydowanie na plus w moich oczach wypada ten człowiek. No i tyle, no, z mojej strony.
1: No chyba nic dodać, nic ująć, no... póki co, no, dobrze by było, żeby go za szybko z powrotem nie zamknęli, także trzymamy za pana Zbyszka kciuki w
0: tak,
1: swojej,
0: tym bardziej, no... że operacja się szykuje, operacja nerki chyba, no to...
2: Tak, tak, nerki.
0: Albo ewentualnie nadnercza, jeszcze nie wiadomo, no to ja trzymam kciuki, żeby się udało, żeby poszło po myśli na tyle, na ile się da.
1: Takich ludzi nasze społeczeństwo potrzebuje.
2: No, wiadomo. No dobra,
0: to
2: ja.
0: To jest wręcz święty. Ja uważam, że to jest wręcz święty, słuchajcie. powiem krótko. Dla mnie to jest po prostu święty człowiek.
2: Krawiec. No dobra, ja tymczasem na razie idę słuchać.
0: Dobra, cześć.
2: Hej, hej.
1: Dzięki wielkie za telefon, do usłyszenia, cześć, trzymaj się i wracaj do nas od czasu do czasu. Bardzo mi się podobają takie telefony, że czymś was uruchomimy, że jest to coś, na czym się znacie dużo bardziej niż my i ktoś ma ochotę nas poprawić, bo to jest świetna okazja do tego, żebyśmy się odrobinkę doedukowali i trochę poprawili naszą jakość przekazu, także jestem bardzo zadowolony z tego telefonu. No, także nie krępujcie się, Skype, Nocne Radio, każdy z was może dołączyć, chyba że słuchacie tego z puszki, to wtedy zapraszamy w poniedziałek o 21 do naszego Radia Dobrej Zmiany, a ponieważ mówiliśmy przed chwilą o świętych, no to skąd się biorą święci, Krawiec? Czy wiesz, skąd się biorą święci?
0: Ja wiem tylko, że nie święci garnki lepią, że każdy święty uśmiechnięty.
1: A ja kiedyś garnek lepiłem na taki kurs garncarstwa z byłą żoną, miałem takie, wiesz, tak, żeby się tam trochę, wiesz, pobawić wspólnie i ulepiłem jeden garnek, to nie mogę być świętym.
0: No,
1: ja
0: nie
1: pierdzielę.
0: Możesz, nie możesz.
1: Ja pierdzielę, taka durna decyzja. Kuźwa.
0: Święty już... potrzeba patron troli.
1: No właśnie, w jaki sposób rozmnażają się święci, jak donosi nam TV Silesia, pozdrawiamy węglojadów. Jest zgoda episkopatu na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego rodziców świętego Jana Pawła II.
0: A słyszałem, no i bardzo dobrze, bo samo wydanie na świat kogoś takiego, jak nasz wielki rodak, no to już myślę, że... Ale jakiś cud trzeba udokumentować teraz. To, no tym cudem było
1: no,
0: właśnie wydanie na świat.
1: Poczęli, tak? No.
0: No tak.
1: No to już masz.
0: Już jest jeden, no. A drugi to takie tak wspaniałe wychowanie go od podstaw. Drugi cud. Nie wiem, co jeszcze.
1: Wiesz co, mi się przypomina klasówka z żywotu Jana Pawła II z czasów mojej szkoły średniej. Gdzie miałem tam, nie wiem, 6 pytań czy coś takiego, czy nie wiem ile było, na jedno pytanie odpowiedziałem dobrze. Bo wszyscy sobie, bo to była taka, wiesz, taka klasówka z okazji w niebo pójścia Jana Pawła II. I kompletnie byliśmy tym zaskoczeni, no i mieliśmy jakieś tam pytania z jego biografii. Tam w którym roku się urodził i tak dalej, kiedy został papieżem, no gdzie kurde, no młody człowiek, nawet teraz nie wiem, czy będę w stanie powiedzieć, pewnie 76 tak mi świta, ale nie jestem tego całkowicie pewien, bo mało mnie to interesuje, ale na jedno pytanie odpowiedziałem dobrze, tak wiesz, tak się wymienialiśmy, nie, i tak kto rzuci lepszym żartem w tej kartkówce, bo swoją drogą cała klasa dostała jedynki, nieważne, na jedno pytanie odpowiedziałem dobrze. Okazuje się, że mały Karolek Wojtyła pracował w dwóch miejscach, zanim wstąpił do duchowieństwa. Co to były za miejsca?
0: Ale jednocześnie talent bilokacji?
1: Nie, aż tak. No i napisałem, że był barmanem i pracował w kamieniołomach. I się okazuje, że naprawdę pracował w kamieniołomach!
0: W kamieniołomach. No to, proszę. No stąd krzepa.
1: Jest to o tyle śmieszne, że dostałem tam, jak dostałem tę kartkówkę i tak widzę jeden punkt i w tym pytaniu jeden na dwa, to pierwsze co to usiadłem do internetu i zacząłem sprawdzać, czy był barmanem, czy pracował w kamieniołomach.
0: Przypomniało mi się, jak wspomniany pan Zbigniew wygłaszał swoje słynne exposé do narodu. A tam w tle właśnie zdjęcie Jana Pawła II. Tak, to był taki fajny humor. To zabawne było.
1: Cały czas w kadrze, tak, to było bardzo... widać było, że to było bardzo celowe, bardzo przemyślane, bardzo...
0: Nie wiem, czy to było zaplanowane.
1: No oczywiście, słuchaj, przecież on się znajdował w dolnej części kadru. on bardzo się starał, żeby zdjęcie, żeby fotografia papieża Polaka, w zasadzie obraz to chyba był, legendarna żółta morda, żółta twarz demona śmierci, była tam cały czas. Zauważ, jak to jest skadrowane, wiesz, to jest kręcone z ręki, no ale jeżeli kręcisz z ręki, to cały czas widzisz, co nagrywasz, więc on się bardzo postarał, żeby ten wizerunek Jana Pawła II tam był cały czas widoczny.
0: Może.
1: A tymczasem jeszcze chciałbym powrócić na chwilkę do wątku wyborów. Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która z wrocławskiej listy Lewicy Zjednoczonej, Lewicy Razem, dostała się do Sejmu, otrzymała mandat. No dobra, może na sam początek o Facebooku trochę opowiem, bo Facebook ma coś takiego jak edycję postów i można klikając na opublikowany post podejrzeć, co tam się w nim zmieniało. No i pani poseł Agnieszka już w zasadzie 7 października, to było kilka dni temu, właśnie opublikowała post, który został później, godzinę później wyedytowany. Finalny post brzmiał: kobiety do polityki, kobiety do piłki. Za chwilkę we Wrocławiu zaczynamy mecz piłkarski turniej charytatywny. Tylko że pierwotnie to hasło kobiety do polityki i kobiety do piłki w jej poście, własnoręcznie napisanym przez komitet wyborczy, brzmiał: kobiety do polityki, kobiety do gały.
0: Do gały przystąpną. Ale to naprawdę tak jest na Facebooku, że można zobaczyć, jak ktoś zmieniał treść?
1: Tak.
0: To ja nie wiedziałem, a to jest straszne. Ja nie chcę takiej opcji, bo to można się skompromitować. No,
1: jak ktoś... oczywiście. I o to właśnie chodzi. I chodzi o to, że ci debile, zamiast, nie wiedząc o tej opcji, zamiast wykorzystać opcję, że wiesz, że sobie usuwasz ten post i publikujesz go raz jeszcze, no ale jeżeli poszedł sponsoring, no to niestety peszek, no to już jest, wiesz, przekichane. Więc jak masz takiego dziubaska w prawym górnym rogu danego posta, gdzie tam możesz sobie zapisać, włączyć powiadomienia, jeżeli post był edytowany, to możesz zobaczyć sobie historię edycji.
0: Nie, no to jest straszne. W moim przypadku to by się mogło bardzo zemścić, bo ja reaguję emocjonalnie często, jak mnie słuchacze czymś zdenerwują, to moglibyście sobie wyedytować post, gdzie byłoby: moi kochani, moi drodzy, abyście tam kliknęli i wy głupie, tam, tutaj słowo na niecenzuralne przed 23, no tak by mogło być właśnie w moim przypadku. Ja już nie wchodzę na Face'a, to jest jakiś horror po prostu.
1: I jak strasznie mamy zaniedbany naszego Facebooka, bardzo mamy zaniedbanego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że 4 lata temu nasz dział marketingu i wizerunku stwierdził, że nie będą pracowali za 14 zł na miesiąc i odszedł solidarnie wszystkie dwie osoby.
0: No dużo mamy zaniedbane, dużo mamy, ja sam przyznam wam się, trochę zaniedbany jestem, chodzę z dziurą na kolanie. I taki,
1: to modne
0: taki
1: teraz jest.
0: Trochę, tak? O, to wróciła moda na dziury na kolanie. O, to ja jestem bardzo, bardzo trendy. A czy modne są też takie brudne rękawy, takie czarne na końcówkach na kurtce, bo nie chce mi się prać też. Czy brud? Nie, brud nigdy nie jest modny. Ja muszę jeszcze poczekać, ja wyprzedzam swoje czasy. Muszę poczekać, aż brud będzie modny.
1: No nie wiem, no póki co, jak czasami patrzę na nasze społeczeństwo w tramwaju czy w sklepie, no to myślę, że to jest faktycznie trendsetting, no ale to już było jakiś czas temu, że było, że jakieś takie właśnie postarzane produkty, wizualnie postarzane, pamiętam, nie wiem, z 10 lat temu był straszny hype na to, żeby sobie kupić buty, które właśnie wyglądały jak takie trampki, nie? Takie strute, zmęczone, z jakimiś poszarpaniami i tak dalej. No tutaj akurat jako faceci mamy zajebiste szczęście, nie? No bo powiedzmy, ta moda męska nie jest aż tak bardzo zorganizowana, ale jeżeli sobie wyszedłeś na miasto w tym roku, no to ciężko było zauważyć dziewczynę, która miałaby na sobie dżinsy, które nie byłyby podarte, tak? I jak się okazuje, to wręcz zajebiście ciężko jest kupić fajne, wygodne, dobrze zrobione dżinsy, które nie będą miały tych wszystkich rozpruć. Jak mi to zresztą moja znajoma kiedyś podsumowała, że podczas pięknego lipcowego popołudnia, kiedy było jakieś 34 stopnie, to no ona za bardzo nie pomyślała, wyszła sobie na miasto, połaziła sobie trochę, dostała poparzeń słonecznych na tych, wiesz, na tych dziurach, nie?
0: No, kiedyś były modne jeansy, marmurki, dekatyzowane, nie wiem, czy pamiętasz takie.
1: Nie wiem,
0: to
1: nie
0: takie
1: wiem, co
0: wybielane to wybielaczem, takie wiesz, jakieś pasy na dżinsach czy coś. Dlatego właśnie taka dziura, ale ta dziura musi mieć tak specjalnie brzegi obszarpane takie, no, no i do tego białe adidaski, jakaś taka też koszulka. Fajnie się ludzie kiedyś ubierali, ale wiesz co, jak patrzę sobie tak na modę z lat 80., nawet 90., to ludzie się bardziej tak, to ludzie bardziej przypominali dzieci tak trochę, bo mieli takie kolorowe bardziej te wdzianka, takie, i takie jakieś właśnie trampeczki, jakieś takie spodenki z dziurką, no to takie jak dzieci bardziej. No niektórym to zostało do dzisiaj, bo według mnie to taki dresiarz, typowy, stereotypowy dresiarz w kolorowych jakichś dresikach i w czapeczce. To też wygląda jak takie bobo wielkie, nie? Agresywne, wielkie, agresywne bobo takie, no taka...
1: No to się, wiesz, dresy się kupuje dzieciom, kiedy bardzo szybko rosną, no i wiesz, no i ten pas jednak bardzo szybko się rozprzestrzenia. Kiedyś też była moda wśród hip-hopowców na takie spodnie, tak jakbyś kloca w te spodnie spuścił, że miałeś krok, wiesz, na wysokości kolan, nie?
0: Tak, że ci się jaja nie mieszczą. Tak chcą pokazać, że im się jaja nie mieszczą. A tutaj może krawiec w babskich spodniach chodzi, pisze Daj mi. A wiesz, to jest całkiem niewykluczone, bo ostatnio jak sobie kupowałem ciuchy, to znalazłem taką fajną bluzeczkę. A myślę sobie, kurczę, no to nawet fajne sobie kupię.
1: To za dużo miejsc na cycki, nie?
0: Nie, ale tak przychodzę z tą bluzą do kasy, a pani mówi, ale do tego jest jeszcze dół, bo to piżama jest. Proszę pana. Się nie znam na ubraniach.
1: No ja nie wiem, ja ostatnio się przełamałem i zacząłem kupować ubrania online. I powiem ci szczerze, że tak bardzo dopasowanych do mojej szanownej dupy spodni dawno nie kupiłem. No. No, także nie będę tutaj polecał, bo nie zapłacili mi za to. Natomiast nie będę polecał konkretnych firm, ale jeżeli jest sensowna polityka zwrotów, jeżeli jest sensowny jakiś rating, który można sobie sprawdzić w internecie, no to faktycznie działa to tak, że zamawiasz sobie, nie wiem, spodnie w trzech różnych rozmiarach, no i bo tak nie wiesz do końca, tam pomierzyłem się, kurde, taką miarką, wiesz, taką miarką z Castoramy, nie? W odpowiednich punktach, no i tak mniej więcej mi pasowały trzy różne rozmiary, no sobie zakupiłem, tak? Dwie pary zwróciłem, otrzymałem zwrot na konto, wszystko ładnie, piękne, przekonałem się do tego, absolutnie polecam.
0: No, to ja też muszę spróbować, tym bardziej, że w internecie taki wybór jest. A tymczasem na antenie z nami pan Grzegorz, witamy pana Grzegorza.
1: Mogę tak siema, siema. Pan
3: Grzegorz. Szczęść Boże.
0: Darwin,
3: mam pytanie do potrzeba do ciebie. Mhm. Dwa pytania. Pierwsze, ile jest 2 razy 2?
1: 7.
0: Ja myślę, że około... Ja polegam na wierze. Ja wierzę, że 5.
1: Sprawdzę w katechizmie.
0: Tak mówiąc serio, to coś około 4, myślę.
3: Tak, myślałem, że coś z logiką nie tak. Potrzeba u ciebie, bo... Jak można do cholery głosować na Platformę Obywatelską?
1: Dlatego, żeby uczynić państwo niedrożnym i zmniejszyć skuteczność rządu PiS, co się co prawda nie udało, ale to był najskuteczniejszy sposób, żebym to zrobił.
3: Też o tym myślałem, tylko ja pomyślałem w inny sposób, że im więcej przedstawicieli, więcej partii wejdzie do Sejmu, tym bardziej głosy się rozłożą i dobrze, że właśnie, że lewica weszła i dobrze, chociaż nie są z mojej bajki w ogóle, ale przynajmniej o coś im chodzi i Konfederacji na przykład o coś chodzi, też do końca z mojej bajki nie są, ale właśnie tej Koalicji Obywatelskiej to o nic nie chodzi. I tak mnie zdziwiłeś tym.
1: Nie, to jest dokładnie ten sam przykład, w którym głosowałem na Komorowskiego, kiedy walczył z Kaczyńskim, gdzie nie zagłosowałem na Komorowskiego, tylko zagłosowałem przeciwko Kaczyńskiemu. To był mój jedyny cel.
0: Senatorowie lubią dobrze zjeść. Zamówili sobie obiadki. Ostatnio jakaś uczta grecka za 300 tysięcy. No to im o coś chodzi. O to, żeby sobie dobrze zjeść. Ja myślę, że o to chodzi w większości tych... Nie powiem, bo skurwysyn to jednak brzydkie słowo. Nie chciałbym tutaj wyjść na gbura. No, ale to już ja wiem, o co im chodzi chyba, o to, żeby dobrze sobie podjeść. No, ale za 300 tysięcy obiadek, frykasy, jakieś, i to jakieś w ogóle trufle w ośmiorniczkach polewane sosem, kurczę, z kawałkami
1: mlekiem
0: srebra.
1: Mlekiem polskiej matki.
0: No, no to wiecie co, to już... Ale wyborcom to nie przeszkadza, bo myślę, że wyborcy PiS traktują troszeczkę swoich idoli tak, jak kiedyś w Rosji traktowali Józefa Stalina albo Hitlera. No wszystko, co najlepsze dla wybrańców narodu i no, trzeba dbać o swoich tutaj przedstawicieli, nie? No... Proszę bardzo.
3: Tak. No to spoko, to wybroniłeś się, bo już myślałem, że coś ci się spodobało w tej nieszczęsnej koalicji, a to było głosowanie anty, dobra, to nie ma więcej przytyków.
1: Mhm, jasne, tutaj całkowicie z ręką na sercu się przyznaję, ja jestem razemkowy, bardzo się cieszę, że wszedł Zandberg, jestem lewicowy, bardzo się cieszę, że weszła lewica i miałem takie bardzo mocne zastanowienie się, bo według sondaży wiedziałem, że lewica ma szansę, bardzo jest w zasadzie pewne, że lewica wejdzie do parlamentu. Tylko że po prostu na pewnej zrobiłem sobie taką funkcję w zasadzie, tak, która przeliczyła ten rozkład mandatów według tej metody Donta. I uznałem na tej podstawie, że mój głos oddany na koalicję będzie większym gwarantem tego, wiesz, jednego mandatu, który nie będzie PiS-owy, nie?
3: Okej, no rozumiem. To tak. Tak, to tak perfidnie wyliczyłeś. Dobra. Rozgrzeszony jesteś w 100%, słuchacze ci wybaczają, w moim imieniu, wszyscy się ze mną kontaktowali i wybaczamy.
0: Ten potrzeba to jakiś super mózg, on jak ma jakiś problem, to zaraz sobie jakąś funkcję rozpisuje, jakiś wzór, wylicza sobie i wychodzi mu, że jednak kupi te pierogi.
3: Wiesz co, a tak do stand-upu jeszcze jedno słowo. Gdybyście szukali w stand-upie, stand-upera, który nie przeklina, a jest polski, to polecam Wojciech Fiedorczuk. Ze dwa przekleństwa pamiętam, że powiedział w kilku stand-upach, których słuchałem. Polecam serdecznie, bo to jest gość, który opanował mówienie sucharów do absolutnej perfekcji. Ja lubię taki humor, bynajmniej to tak ode mnie.
0: Bynajmniej.
3: Bynajmniej.
0: Przełączam się. Ja też tak lubię sobie wtrącać bynajmniej czasami. Dobra, dzięki za telefonik. Trzymaj się.
3: No, na razie, trzymajcie się, hej.
0: Trzymaj się bynajmniej. No, a wy bynajmniej słuchacie Nocnego Marka dzisiaj, bynajmniej w Nocnym Radio i bynajmniej właśnie Krawiec i Potrzeba do was dzisiaj mówią. Ja patrzę tutaj, co tu jeszcze za ciekawostki. Smoleńska moneta. Co myślicie o takim czymś? Ja od razu sobie oczywiście sprawdziłem. No trochę tak widzicie, jesteśmy zapatrzeni zawsze i bierzemy wzorce. Chyba faktycznie, no niektórzy, no dobra, ja tylko. Z zachodu, bo zaraz sprawdziłem, czy z okazji zawalenia się w WTC zrobiono też jakieś monety. No i coś tam znalazłem, jakieś okolicznościowe, tylko nie wiem, czy to przed zamachem zrobili te monety w WTC, czy po.
1: Na pewno przed, to wtedy będzie woda na młyn.
0: No, ale to co myślisz o smoleńskich monetach? Mi się to tak jakoś źle kojarzy, takie zbijanie kapitału znowu na tragedii. Czy to się tak godzi? No niby moneta to jest coś takiego... bardziej eleganckiego, no niby tak, no, niż ktoś by na przykład jakiś samolocik do sklejania zrobił smoleński czy coś, nie? Albo jakąś tam z jakiejś zabawki, że tam samolocik i pancerna brzoza i tam dziecko, no to by było faktycznie grube przegięcie, ale moneta też, no tak znowu ten Smoleńsk i tak co jeszcze po tej monecie? No,
1: co jest na tej monecie? Co tam widnieje?
0: Nie wiem, dopiero się deklarują, że zrobią. Narodowy Bank Polski chce zrobić smoleńską 100 złotówkę, a ja bym zrobił 500 może. Zamierza zarobić miliony, podobno właśnie bank sobie bardzo dużo zarabia na różnych okolicznościowych monetach, na biciu różnych monet i... moneta smoleńska z okazji 40... tej rocznicy powstania też NSZ Solidarność, Jan Paweł II. A dobra, niech se robią. No, słuchajcie, niektórzy tym żyją, tak? Właśnie Smoleńsk, cmentarze. No są tacy ludzie, którzy dwa razy w tygodniu chodzą na cmentarz, i też mają prawo do tego. No, niektórzy tak lubią. Jakby to Sanjaya powiedział cmentarniacy, no. o takich
1: nazwach. Ale wiesz, ale trochę tak jest, że świętujemy nasze największe porażki, tak? Że tutaj bardzo pompujemy te wszystkie, żeby uczcić pamięć tych, którzy polegli w wyniku bardzo złych decyzji podjętych przez ludzi na wysokich stopniach władzy. Czemu nie moglibyśmy zrobić, pamiętam dawno, dawno temu, to chyba jeszcze w podstawówce albo jakoś tam byłem młody, w Angorze na 1 kwietnia pojawiło, nie, Angora przedrukowała skądś, to, że ma się pojawić moneta o nominale 99 groszy z wizerunkiem Adama Małysza. I wiesz, i oni to łyknęli kompletnie bezrefleksyjnie, przedrukowali jakiś dowcip, ale to jest, wiesz, ale to jest właśnie takie chwalenie się naszym sukcesem, plus nie będzie ryzyka, że będzie pani winna nam grosika, nie? Więc czemu nie robimy monet właśnie z Lewandowskim, czemu nie robimy monet z Małyszem, czemu nie robimy monet z Kubicą, czemu nie robimy monet z naszymi siatkarzami?
0: Z Wiedźminem. Wiedźmin na banknocie, to dobry byłby, nie? Na banknocie papierowym Wiedźmin.
1: A ty się śmiejesz, a u mnie w Łodzi jest skwer Wiedźmina.
0: Pomnik Wiedźmina.
1: Skwer. Póki co jest skwer Wiedźmina, tylko niestety znajduje się tuż obok Placu Komuny Paryskiej.
0: Ale pomnik Wiedźmina byłby naprawdę... Pytę. Wiecie, że Wiedźmin pojawia się nie tylko w grach właśnie polskich o Wiedźminie, pojawił się jako jedna z postaci do wyboru w grze Soul Calibur 6 na przykład, nie? Soul Calibur to chyba jest Namco, nie?
1: Bandai Namco.
0: No, na PlayStation można sobie właśnie tam grać Wiedźminem, no i wymiata tam w ogóle, miecz mu się pali, to z gwiazdki, z dupy, wszystko biega, skacze, podskakuje, no i wygląda jak Wiedźmin zupełnie.
1: Gwiazdki skacze, podskakuje, ej, Polacy, tępe chuje.
0: Ale i nawet charakterystyczna muzyczka jest taka, jak bierzemy sobie Wiedźmina, no to ten Parsifal gdzieś tam w tle sobie.
1: Wiesz co, no takie crossovery w świecie gier się zdarzają wbrew pozorom bardzo często. Teraz w Monster Hunter World mają się pojawić postaci z Resident Evil, więc to jest, wiesz, to jest takie, no wszyscy zyskują, to jest gra, gdzie nikt nie traci. No ale właśnie, no żebyśmy zrobili coś fajnego, nie wiem, czy pilota Pirksa, czy kurde, nie wiem, jakie mamy, albo monetę z misiem Barei.
0: No.
1: Moneta naszych czasów, tak?
0: Sympatyczne by to takie nawet było. Czy zawsze wszystko musi być tak na poważnie? Why so serious? Why so serious?
1: No coś w tym jest. Także nie wiem, no strasznie mnie to mierzi. Takie nasze polskie lubienie, nie wiem, jakaś asceza, jakieś samobiczowanie, które tak naprawdę, no jejku, no przypomina nam o tych chwilach, które nie były najlepsze dla naszego narodu, dla naszej ojczyzny. Myślę, że jakby tak dobrze pokopać, tak, znaleźć właśnie jakieś fajne sukcesy i na tym się oprzeć, tak, a nie cały czas, kurde, patrzeć, być Polak, kurde, Polska Machiavelli wśród narodów, biedny, umęczony, cierpiący, no.
0: No właśnie, ale czy tych sukcesów jest na tyle dużo, żeby wystarczyło, żeby tutaj... obdzielić różne te...
1: Słuchaj, no trochę sukcesów jest. Czemu zróbmy, kurde, monetę okolicznościową dlatego, że Olga Tokarczuk zebrała Nobla. Na przykład.
0: A to wiesz, to kontrowersyjną rzecz powiedziałeś teraz. Bo
1: no dobra, no to będzie spłacił
0: szkalująca tylko, Polaków tylko wstrętna baba no. Dla niektórych. Dla prawicy oczywiście. Prawicy się nie podoba. Prawicy to, wiesz co, prawicy to się nic nie podoba w sumie, nie? Tak na dobrą sprawę. Chyba, że coś jest Boże, to się podoba. A jak coś jest nieboże, to się nie podoba.
1: Chlebek Boży.
0: Chlebuś Boży ze smalczykiem Bożym. No to...
1: Jutro
0: to
1: Boże. Się...
0: No, ale to wiecie co, ja naprawdę słucham tych ludzi, im się nic nie podoba. Słyszałeś ostatnio jakiegoś prawicowca, który był jakiś taki na tak, powiedział to, bardzo dobre, fajne, dobrze, gratulujemy. Nie, on zawsze tak...
1: No, jeżeli to jest element, który został wyprodukowany przez PiS, to oczywiście, że będzie im się podobał i oni będą, wiesz, oni będą po prostu, będziesz im pluł w twarz, a oni będą tę ślinę łapali jak psy. Dopóki, wiesz, dopóki to jest jedna, dopóki to jest jedna, ten pewien konkretny pomysł, który wyszedł z pewnej konkretnej partii. Ostatnio, bo temat wrócił mi w biurze i do końca tygodnia muszę się zdecydować, czy chcę przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych. Polega to mniej więcej na tym, że z mojej pensji będą zabierali 1,5%, pracodawca tam dołoży bodajże 2%, albo odwrotnie, już w tej chwili nie pamiętam. No i to, że mi się będzie odkładało na emeryturę, ewentualnie wcześniej będę mógł wyciągnąć te pieniądze, jeżeli będę budował dom, albo będę kupował mieszkanie, po czym będę musiał to spłacić przez 15 lat, a kiedy będę miał więcej niż 60 lat, to te wszystkie tysiące zgromadzone będę w stanie wyciągnąć. No i przejrzałem sobie tę ustawę, jest strasznie ciężka, tam jest 143 strony bodajże, strasznie ciężko się to czyta. Czytałem sprawozdanie komisji i czytałem właśnie, jakie poprawki zgłoszono przez opozycję i jakie poprawki zgłoszono przez PiS. I wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone solidarnie oraz wszystkie poprawki zgłoszone przez PiS zostały przyjęte. Więc tutaj sam będę z tego rezygnował na pewno, bo też no, jakoś obawiam się, że ktoś na tym położy łapę, tak samo jak położono łapę na otwartych funduszach emerytalnych. No ale wiesz, no oni mają taki jakieś wąskie spektrum, że jeżeli Jarosław to przyklepał, no to jest dobre, można to pochwalić, a jeżeli nie przyklepał, a jeszcze nie daj Boże powiedział o tym źle, no to trzeba odrzucić.
0: Tak, ktoś położy łapę i żeby było na 500 plusy. Zawsze jak ktoś ci położy łapę na pieniądzach twoich gromadzonych przez lata, to sobie wtedy taki, jest taki znany mem, gdzie siedzą takie sepki, ale takie sepki, takie to tu dresy w granatowych dresach i takie szpetne lafiryndy im na kolanach siedzą, no tak, i jakieś tam wózki obok i siedzą sobie na ławeczce i podpis jest, że właśnie, że do roboty, bo musisz tu pracować na tych właśnie jegomościów, no to sobie zawsze możecie włączyć i wam przejdzie złość, bo uświadomicie sobie, że to nie idzie w próżnię, to idzie, to ktoś ma z tego pożytek. Rolniczy terrorysta znowu zaatakował. Wyobraźcie sobie, że rolnicy mają straszny problem, bo znalazł się jakiś tajemniczy jegomość, który wkłada w kolby kukurydzy wielkie takie metalowe śruby 20-centymetrowe i kombajny się psują i to jest naprawdę problem i prawdopodobnie jak dorwą tego gościa, który już narobił strat na 100 tysięcy złotych albo więcej, to oni, ci rolnicy go rozerwą na strzępy. W różnych miejscach Polski te kombajny się psują, kombajniści się boją w ogóle wjechać w pole już, instalują jakieś sidła na tego śrubiarza, jak go nazywają, a policja bezradna, coś w ogóle tutaj nie mogą znaleźć, informatorzy milczą, żadnych śladów nie zostawia, no śrubiarz jest naprawdę problemem. Zniszczył już 10 kombajnów.
1: To jest super bohater na miarę naszej ojczyzny. Śrubiarz, który nocą przemierza pola i wkłada śruby do kolb kukurydzy, ponieważ odrzucono go w drugim odcinku serialu Rolnik szuka żony i mści się teraz na wszystkich swoich konkurentach. Nocami wybiera jedną najpiękniejszą kukurydzę, do której wkręci śrubę, a potem siedzi na wzgórzu, patrzy przez lornetkę i takie...
0: Film można by zrobić. Z dzisiaj nie jedź tam w pole, no przecież wiesz, co się może stać. Cicho, głupia kobieto, trzeba plony zebrać. I to dudum, dudum, dudum, dudum, dudum, dudum, śrubiarz. Potem jakiś zgrzyt taki, bo wiesz, ta śruba może gdzieś tam wystrzelić, nie? Kogoś w oko trafić, to taki horror gore. I na końcu dorywają tego śrubiarza i ostatnie sceny filmu to są, jak masakrują tego śrubiarza i są takie sceny jak w filmie Wołyń może, coś w tym stylu. Idą w ruch narzędzia rolnicze, ale te tradycyjne, piła, młotek, widły, śrubiarz, a potem śrubiarz 2, pijany kombajnista.
1: Ale wiesz co, mam tutaj kawałek muzyczny, który za chwilkę ci podrzucę, który mógłby posłużyć za piosenkę taką przewodnią, bo każdy superbohater ma jakiś taki, wiesz, jakiś taki swój theme song.
3: Już ci zaraz wrzucam.
0: Stephen King byłby dumny. Polscy ludzie kukurydzy, pisze Jonami.
1: Tylko to szczerze, bo to jest dość głośne.
0: śrubiarz brzmi jak pseudo dla przeciwnika Spidermana. Nie zdziwiłbym się, jakby w odmętach starych komiksów było coś podobne. No, śrubiarz. Był też włókniarz, który dusił takim sznurkiem. Włókniarz. Dobra, posłuchajmy, co tu potrzeba zapodał.
4: I oto wyszedłem na pole, spojrzałem na nie i wybrałem najpiękniejszą kolbę kukurydzy. Widziałem w oddali stojące kombajny, bizony, które za chwilkę miały tutaj podjechać, lecz to był Stefan. Ja pamiętam, jak jego dziadek mojego... uderzył w twarz mojego dziadka, bo się bili o Helenę, moją babcię, bo podobno się puściła ze Stefanem. I ja teraz wkręcam oto tę śrubę i będę patrzył i będę przyglądał się, jak bardzo ten bizon będzie krwawił. A gdy podjedzie bizon na białym koniu, jak czytaliśmy w Apokalipsie, pisemko święte, zniszczyć wszystko, zabić, zamordować.
0: Chłop żywemu nie przepuści. Fajny tutaj ten kotek huzarski, no.
1: Hazarski.
0: Srający na biało-czerwono chyba.

0: Staszku, to ja tutaj natychmiast muszę jakieś śrubki, no to oj nie, tutaj zetor tego, tutaj, oj nie.
1: Ja już wam nie pokazuję ekranu. Pokazywałem, jak byłem mały. Nie, tutaj jestem trochę nieprzygotowany. W ogóle jakiś zaspany dzisiaj jestem. Dajcie mi wszyscy święty
0: spokój. Było się obudzić przed 15 minut przed audycją.
1: Ostatnio jestem człowiek kot. W nocy pracuję, w nocy egzystuję. Noc jest fajna. Nie ma ludzi. ja nie lubię ludzi. Nie ma ludzi.
0: Wiesz co, bardzo, bardzo lubię i bardzo, bardzo lubiłem zawsze noc, no ale mimo wszystko żyjąc w tym antyludzkim państwie na etacie, nie zawsze można sobie pozwolić na to, żeby wstać do pracy o 11, więc wstaję o 10.
1: W tym no antyludzkim właśnie, państwie was powinno się jebać. A, szkoda więc gadać.
0: Przejdźmy do optymistycznych newsów, które mam z zeszłego jeszcze tygodnia, gdzie przygotowywałem się, ale miałem parę bardzo fajnych wyjazdów i niesamowicie optymistycznie się nastawiłem w ciągu ostatniego tygodnia. To jest w ogóle, zauważyłem przez ostatni tydzień coś tak bardzo dziwnego, że jeżeli idziesz sobie ulicą w dużym mieście i się uśmiechasz do ludzi, nawet nie do ludzi, tylko idziesz i się śmiejesz, uśmiechasz, nawet nie, że się śmiesz, tylko tak po prostu jesteś, wiesz, pozytywnie nastawiony, bo dostałeś bardzo dobrą energię, bo spotkałeś mnóstwo fantastycznych ludzi, to patrzą na ciebie jak na wariata. I kurde, to było tak dziwne, że sobie, wiesz, idę w naprawdę dobrym humorze, swoją ulicą, wracam do siebie, do swojej kuwety i takie, wiesz, takie jakieś dziwne, zdradzieckie mordy. Ej, a czemu ty się uśmiechasz? Ty jesteś w Polsce przecież, nie?
1: Niestety, no właśnie. Tak. No wiesz, no co kraj, to obyczaj. U nas nie jest na przykład w zwyczaju to, co jest w niektórych krajach, że jak wchodzisz do metra czy do autobusu, to mówisz wszystkim dzień dobry. I to nawet takiego pranka ktoś tam zrobił ostatnio i dużo śmiechu było, bo ktoś właśnie wchodzi do metra i do wszystkich dzień dobry, a ludzie tak, wiesz, what the fuck? Tak się jeden na drugiego się patrzy, what the fuck?
0: Tak, usłyszeli dzień dobry, nie będziesz mi kurwo mówił, co jest dobre, a co złe.
1: Grozisz mi, kurwo?
0: Z czym ryj? Jak mnie nazwałeś? Z czym ryj?
1: Ja ci dam dobry, kurwo.
0: Ale wracając do optymistycznych newsów, chociaż myślę, że w naszej dzisiejszej audycji pobożnego Marka w Radiu Dobrej Zmiany, no to trochę spójrzmy na to z drugiej strony, ponieważ w Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie nie odbywają się już lekcje religii. Zadecydował o tym brak uczniów chętnych na katechezę. Kiedyś nie wypadało na nie chodzić, to się zmieniło, zniknęła presja społeczna, a przede wszystkim naciski rodziców. Młodzież decyduje sama, a jej zainteresowanie religią jest coraz bardziej nikłe. Nie widzą sensu ani potrzeby takich lekcji i czują, że sytuacja, gdy przez cały cykl kształcenia w technikum mają po 2 godziny katechezy tygodniowo, a na przykład biologii tylko 1 lekcję w tygodniu przez rok, jest trochę dziwna i ubolewam nad tym, ojcze Tadeuszu.
1: Tak, z ust mi to ojciec wyjął. No tak, no powtarzające się właśnie raz po raz wściekłe ataki pewnych środowisk. No, robią swoje. Pluj, a zawsze coś zostanie i kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Tak, no właśnie, tak to jest.
0: No tak jak pan Jarosław mówił, no niestety nasze chrześcijańskie, katolickie państwo wyznaniowe nie może tolerować tego, więc myślę, że nasze rakiety Patriot powinniśmy teraz skierować na Sochaczew i zniszczyć to siedlisko ateizmu.
1: Tak, no to nie trzeba się poddawać. Właśnie jak to mówi ojciec Tadeusz, aleluja i do przodu, tak?
0: Tak, aleluja i do przodu wrzucamy drugi bieg w Maybachu z Panem Bogiem, Panie Tadeuszu. Ojcze Tadeuszu, ja pierdolę teraz, będę miał przejebane. Mój dyżur w szafie teraz, kurde,
1: Wypluj. No, dwa Maybachy od bezdomnego. Ale ostatnio ojciec Tadeusz, jak Prometeusz, skomentował te 2 samochody od bezdomnego. To ponoć był jakiś bezdomny, którego opowiadał historię tego człowieka, że to był człowiek, pan, którego tam żona wyrzuciła z domu i on był taki dobry dla rodziny. Kupił rodzinie mieszkanie, a potem go wyrzucili z tego mieszkania, ci jego bliscy, jak tam z nimi jeszcze mieszkał. I on wygrał w totolotka te samochody, wiesz? Wygrał tam

0: nie wiem, szóstkę w Totolotka i kupił dla ojca Tadeusza te dwa samochody. Wiesz co, może faktycznie tak było, że jakiś jest człowiek po przejściach wygrał w Totolotka, no mogło tak w sumie być, nie? Ale są takie newsy, które wiesz, jak po prostu przedstawisz to w skrótowej formie, to brzmi komicznie, tak? No bezdomny dał dwa samochody. No ale może być tak, no wyrzucony gdzieś tam z domu, no to bezdomny. Słuchaj, na dobrą sprawę, ja też jestem bezdomny, tak? No jak wynajmuję mieszkanie, nie mam swojego, to co ja jestem, jak nie bezdomny?
1: No niby tak, tylko że jeżeli odsłuchamy ten fragment rozmowy, to on został bardzo ładnie pocięty, ponieważ ojciec Tadeusz w tym momencie, kiedy było o tych dwóch samochodach, to Maybach to jest zupełnie inna historia. Maybach jest faktem i był przedstawiony w filmie dokumentalnym Imperium Ojca Ryzyka, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale może mnie mylić, więc głowy za to absolutnie nie chcę dać, gdzie ojciec Tadeusz mówi, że tak, są dwa samochody, które przekazał nam bezdomny na Radio Maryja, po czym dodał, no teraz czekamy, aż Gazeta Wyborcza to wytnie i będzie używała właśnie w formie wyciętej. Więc to była, no powiedzmy, prowokacja ze strony ojca Tadeusza, którą media niestety łyknęły. Nie było nigdy żadnego bezdomnego i on się od razu do tego przyznał. Tylko, że ktoś kadrując to, być może nawet ktoś związany z Radiem Maryja, żeby gdy zauważył, że jednak coś takiego nie zażarło i puścił to w internet, to jest fake. To jest fake, który on świadomie wypuścił i natychmiast obalił. Więc nie było żadnych samochodów nigdy. Znaczy się dwóch samochodów od bezdomnego nie było nigdy.
0: Ale już tam, zostawmy to. Stare dzieje w sumie, stare dzieje. A z nowszych rzeczy to czytam tutaj o przeszczepie kału. I to nie jest żart. Jakaś pani cierpiąca na dolegliwości związane z tam, wiesz, z jelitami, to naprawdę to potrafi być strasznie dotkliwa choroba, że no słuchajcie, nie możecie wyjść z domu, wypróżniacie się co chwilę, boli was brzuch, mdłości, coś tam się porobiło, tak? I okazuje się, że można przeszczepić cudzy kał komuś i znika, wiesz? I to podobno jest metoda znana w medycynie wschodniej już od dawien dawna, no a do medycyny zachodniej to stosunkowo niedawno wkroczyło. No ja wcześniej słyszałem, że Hitlera, ten Morel, tak, ten jego szarlatan, leczył właśnie na przypadłości jakieś żołądkowe, podając mu kapsułki z kałem bułgarskiego chłopa. No i tak hi-hi-ha-ha-ha, no ale to może faktycznie coś tutaj, wiesz, naprawia florę bakteryjną, jakąś tam i coś tam się odmienia.
1: Przychodzi oficer do lekarza. Panie lekarzu, ja mam straszną straszkę i proszę mnie natychmiast tutaj zastosować jakąś terapię. Panie oficerze, można zrobić tylko jedną rzecz, by panu pomóc. O, Sieg Heil! A cóż można zrobić? A gówno, panie oficerze!
0: Bułgarskiego chłopa. Dodajmy.
1: Tak, jest to dość popularna metoda w Altmedzie. Nie ma, kurde, podziału na medycynę wschodnią, zachodnią, księżycową i, kurwa, marsjańską. Jest jedna medycyna, która działa, a cała reszta to jest jedno zwykłe gówno. O ile istnieją bakterie kałowe, które mogą nam się przydać, no to jednak każdy z nas ma własną florę bakteryjną, no i albo robi z nią coś dobrego, albo robi z nią coś złego. No przeszczep kału to jest ziembizm, szuria i tfu, tfu, tfu, tfu.
0: A okulary ajurwedyjskie na przykład, bo się też natknąłem na artykuł dzisiaj. Pierw myślałem, że to jest, wiesz co, okazało się, że niechcący kliknąłem w reklamę na Wirtualnej Polsce i to nie był artykuł, a pierw tu wiesz, patrzę, ale słuchajcie, jak kliknąłem na tą reklamę, to na górze mam nadal belkę Wirtualna Polska, to tak prestiżu trochę dodaję, mimo że się link zmienił i nie jest to już Wirtualna Polska, no ale piszą o tych, to są takie okulary, które mają zamiast szkieł powierzchnię z bardzo małymi dziureczkami, one już od dawna są, gdzieś tam krążą w obiegu, można sobie kupić, no i ponoć leczą wzrok, a ty oczywiście będziesz dla zasady na nie, bo to nie jest przez oficjalną medycynę i przez okuliści nie powiedzieli tak, więc potrzeba też nie powie tak, tak, tak?
1: No przecież to bardzo łatwo można zweryfikować. Dajmy to 20 ludziom, dajmy te okulary ajurwedyjskie 20 ludziom, jednej grupie, dajmy okulary, które mają trochę inaczej rozłożone dziurki innym ludziom i weźmy trzecią grupę kontrolną, która nie będzie miała żadnych okularów, niech sobie chodzą w tych okularach przez rok, a potem zbadajmy ich wzrok. No, w czym problem? W czym problem, żeby to zweryfikować?
0: No, niby są takie komentarze, że działa, bardzo dużo tu komentarzy, że super sprawa, tylko wiesz, no to pod reklamą to komentarze można
1: dokładnie
0: dać.
1: No.
0: No. A wiecie co, to najprościej by było, gdybym ja tutaj wysłał komentarz, bo tu można samemu skomentować, że to nie działa. I ciekawe, czy pojawi się, czy zniknie. A spróbuję, słuchajcie, to nie działa. A tymczasem tutaj dołącza do nas Unique Orgasm. Łączymy. A ja tutaj szybko wpisuję komentarzyk. Mail, a co cię to małpadupa.pl. Krawiec, to nie działa. I zobaczymy, czy w ogóle się pojawi od razu, czy do moderacji. No pojawił się.
1: Odśwież stronę.
0: Dobra, odświeżamy stronę. No jest komentarz, jak w mordę strzelił, krawiec, to nie działa.
1: Dobra, to dajmy czas 24 godziny cooldownu i zobacz, czy jutro będzie.
0: No zobaczymy, czy do końca audycji wytrzyma. Ja sobie tu zostawiam linka. Zobaczymy, czy tam już ktoś z paluszkiem na czerwonym przycisku i pach. A tymczasem dołączył do nas Unique Orgasm. Witam serdecznie w nocnym radiu.
2: Dobry wieczór, niech będzie pochwalony. Ja tylko bardzo na szybko, ponieważ potrzeba, nie wiem, nie skupiłem się na twojej wypowiedzi, ale usłyszałem taką końcówkę, że tam przeszczep stolca to jest ziembizm, szuryzm i takie tam, a to nieprawda, bo znaczy są dwa rodzaje tego przeszczepu, jeden faktycznie, który polega na bezpośrednim wzięciu kawałka ekskrementu i wprowadzeniu go do organizmu osoby potrzebującej takiej terapii, no to jest szuryzm. Natomiast taki faktyczny przeszczep flory jelitowej polega troszkę na czymś innym, ponieważ tam się od bardzo wyselekcjonowanych osób, które mają no, tą florę bakteryjną jelitową niemalże idealną, pobiera się wymazy czy tam próbki tego, później się hoduje w warunkach laboratoryjnych te bakterie i dopiero się to wprowadza do jelita i to już nie jest wtedy szuryzm, tylko autentyczna metoda leczenia.
1: Tak, tylko że ten drugi przypadek, który określiłeś, jest nazywany medycyną, a nie medycyną z jakimś przymiotnikiem.
2: No tak, tak. To właśnie tylko chciałem to podkreślić, ponieważ no, nie skupiłem się kompletnie na tym, co powiedziałeś i usłyszałem samą końcówkę, także nie wiem, czy mówiłeś wcześniej też w ten sposób.
1: To znaczy nie do końca w ten sposób, ale w momencie, kiedy usłyszałem medycyna wschodnia, to już mówię, okej, dobra, zakładam swoją foliową czapeczkę i już jestem na 100% pewien, że to jest jakieś gówno. Okej, to i tak jest gówno.
0: Medycyna wschodnia to gówno?
1: Medycyna jest jedna.
0: Nie no,
1: ile
0: słuchaj.
1: Razy mam ci powtarzać?
0: Nie no, ale jest medycyna europejska, wschodnia, no na wschodzie zupełnie inne metody leczenia są, inna filozofia trochę przecież, nie? Tam wiesz, związek ciała jakby z duchem lub z umysłem, jak kto woli, no zupełnie, to tak inaczej tutaj. Jakby to działa, nie? Trochę.
1: Medycyna jest jedna, mamy globalną wioskę, jesteśmy kosmopolitami, jest jeden świat, tak, i mamy wspólne osiągnięcia, tak. Noble dostają ludzie od Nowej Zelandii po Alaskę, więc medycyna jest jedna. Jeżeli ktoś chce sobie tutaj dodać, czy to będzie medycyna niekonwencjonalna, czy medycyna alternatywna, czy medycyna integralna, jak to jest ostatnio to modne, czy właśnie medycyna wschodnia, zachodnia, sralim, pierdzialim, referendum, duptus, to jest nieważne. Medycyna jest jedna. Jeżeli coś działa, to należy do medycyny. Jeżeli nie działa, to znaczy tak, może należeć do protonauki, czyli czegoś, co jeszcze do końca nie wiemy, czy działa, nie wiemy, mamy jakieś problemy, żeby to zastosować. Na przykład terapia makrofagami, która pozwala na wstrzyknięcie pewnych właśnie komórek odpornościowych, selektywnie wybranych do pewnego konkretnego schorzenia. Ale z drugiej, i to jest, wiesz, to jest protomedycyna, gdzie jeszcze powiedzmy nasz stan prawny nie pozwala nam na to, żeby zrobić taką terapię. Oprócz tego mamy właśnie medycynę alternatywną, czy to jest tak samo jak wiedza alternatywna. Czym jest wiedza alternatywna? No to jest niewiedza, tak? Więc większość z tych rzeczy jest zwyczajnie pseudomedycyną, czyli medycyną niedziałającą, coś, co się podszywa pod medycynę, no i sorry, no. To jest, wiesz, to jest Big Pharma. Każdy chce wskoczyć na ten wózek i zebrać trochę forsy.
2: Są dwie medycyny i już na to mam dowód. Jest na świecie gdzieś takie plemię, które absolutnie odcina się od naszej zachodniej cywilizacji, nie dopuszcza tam żadnych ludzi białych. Jak podleci helikopter w tamte okolice, to ostrzeliwują z łuku. I oni, jestem przekonany, że też jakąś swoją wewnętrzną tam medycynę stosują. No i dlaczego mielibyśmy tego medycyną nie nazwać? To jest na pewno jakieś zielarstwo przede wszystkim. Może jakieś drobne zabiegi medyczne też przeprowadzają, nie jestem pewien.
0: Albo na przykład akupunktura, która w medycynie wschodniej jest czymś uznawanym za główny nurt, za coś, z czym się raczej chyba nie dyskutuje i nie ma dyskusji, czy pseudonauka, czy nauka, tylko po prostu się to stosuje jako metodę leczenia, a w naszej medycynie jest to uznawane za często za szury.
2: Za placebo, za placebo.
1: Co do tego plemienia, ziołolecznictwo masz na każdych studiach farmaceutycznych i ziołolecznictwo masz na każdych studiach medycznych.
2: Tak, ale oni, wiesz, mają troszkę inne pojęcie o tych ziołach, ponieważ no nie mają z nami kontaktu, nie są w stanie się porozumieć. Na pewno używają trochę innych rodzajów ziół niż tych, o których mówi się u nas na studiach medycznych.
1: Więc w momencie, jeżeli nawiążemy z nimi korespondencję, jeżeli się z nimi dogadamy, to może czegoś mądrego nas nauczą.
2: A z pewnością, tak.
1: Natomiast jeszcze wracając do akupunktury, sam jestem, no może nie ofiarą, ale sam kiedyś się leczyłem akupunkturą, jeszcze parę lat temu. Jeżeli sobie odsłuchacie archiwalne audycje Nocnego Radia, to chwaliłem akupunkturę, tak? I jest zabawne, że w momencie, kiedy trochę więcej o tym poczytałem, to ta akupunktura przestała na mnie działać.
2: Tak, jak mówiłem, placebo.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie, dobra, ja się żegnam, bo tylko chciałem takie drobne wtrącenie. I to wszystko. Dziękuję.
0: Trzymajcie się. Cześć, dzięki za telefonik. A ja tam jestem wielkim fanem doktora Paihiwo akurat.
1: No, dobrze. No, czy jesteś gotów na to, żeby założyć na siebie buty z wodą święconą?
0: Buty z wodą święconą? Ale co, jakieś poduszeczki, wkładki takie z wodą święconą, czy co?
1: Studio projektowe MSCHF, nie wiem co to znaczy, przygotowało 15 sztuk Nike Air Max 97 nazywanych Walk on Water. Buty te zawierają 60 ml wody święconej zaczerpniętej prosto z rzeki Jordan. Woda została zabarwiona i możesz w tych butach kroczyć po wodzie. Para butów kosztowała $1400, rozeszły się jak świeże bułeczki.
0: A tymczasem na czacie się gniew Boży pojawił. Nie wróży to dobrze, jak to o takich rzeczach. Ale to co, że kopniesz na przykład wampira w dupę? Tak? I co? No to może to nie jest głupi pomysł. Na pewno jak będzie plaga wampirów, to ja bym sobie kupił takie buty z wodą święconą. Skopałbym tyłki wampirom. Załatwię was w imieniu Pana naszego Łodzia! Był taki fajny ksiądz karateka w martwicy mózgu.
1: Przychodzę do domu, ale mnie stopy pieką. O Jezu, założyłem znowu te buty z wodą święconą.
0: A to co, to księża poświęcili? No bo to musi poświęcić ksiądz. Chyba, że uznać tutaj jest ten, jak to się mówi, ta, no. Jak się nazywa, ta, no. Że troszeczkę dodajesz substancji i rozcieńczasz potem...
1: Homeopatia.
0: O, homeopatia może tu zadziałała, że mieli jedną fiolkę, no i dolewali...
1: Ależ ojcze Tadeuszu, jaka homeopatia w naszym Boże. Katolickim polskim państwie? Jaka homeopatia? To jest heteropatia.
0: Heteropatia, no tak. No ale tutaj, wiesz... Może faktycznie, no bo czy jak wlejesz troszkę wody święconej do wiadra z wodą, to jest woda święcona? Ktoś kiedyś powiedział, tak. że nie.
1: Tak,
0: nie, że,
1: tak, tak, jest.
0: Jest?
1: Z tego, co mnie uczyli, to tak.
0: A w tych umywaleczkach w ogóle w kościele to jest woda święcona czy zwykła? Co sobie tam...
1: Święcona, to jest, wiesz, tam pokropiona, ale z tego, co pamiętam, z tego, co wiem, to każdy cywil jest w stanie zrobić wodę święconą. Tylko trzeba wypowiedzieć jakieś tam hokus pokus.
0: Siam, siam, osiam, hua, szamen, kun, kun, kun, kun. Tutaj KGB Rut pisze, przypomniał sobie też doktora Pajchiwo. No, tak, no, ale to, wiecie co, nie wkładajcie tam rąk do tych umywalek w kościele, bo tam są bakterie kałowe podobno, zrobiono jakieś badania i wyniki są zatrważające, bo ludzie sobie, wiecie, podcierają pupę, nie umyją rąk, potem tam wsadzają, nie, ja dziękuję, ja już nie wsadzam.
1: To pamiętam dawno, dawno temu, z 10 lat temu, kiedy byłem na jakichś obchodach związanych z Wielkanocą, kiedy to zdjęli z kościoła taki wielki krzyż z Jezusem, figurą Jezusa wiszącym nad ołtarzem. No i wszyscy całowali tego Jezusa w stopy i tylko było dwóch takich kleryków, którzy obmywali te stopy spirytusem. I tak widzę, że tam co druga osoba tak sobie, wiesz, tak udaje, że całuje, a oni tak, wiesz, pochyliłem głowę, udałem, że ucałowałem, jak to śmierdziało. Jakaś taka mieszanka smrodu skarpetek, smrodu jakiegoś takiego, nie wiem, jakiegoś człowieka, który właśnie wypalił 20 paczek papierosów i do tego jeszcze smród spirytusu. I weź to, kurwa, pocałuj.
0: Spiritus Sanctis. A Homo Superior pisze, potrzeba, mam nadzieję, że jako ten kochający medycynę oddasz się ofiarnie i posłużysz jako skóra dla medycyny. No i tu trafiłeś w punkt akurat.
1: Żebyś wiedział, moje ciało jest oddane Akademii Medycznej. Podpisałem takie zobowiązanie już dobrych 10 lat temu, więc na moim ciele adepci sztuki medycznej będą się uczyli. Każdy z was może coś takiego zrobić. To, co mnie sprowokowało, to jest rozmowa z chirurgiem, który jakiś czas temu wycinał mi czerniaka, który mi się zrobił na piersi.
0: Czerniaka ci wycinał.
1: Tak, czerniaka mi wycinał z takim dużym naddatkiem i tam sobie trochę pogadaliśmy, bo to było na znieczuleniu miejscowym i w momencie, kiedy mi powiedział, że on się uczył szyć na świńskich nóżkach, które musieli sami kupić w masarni, to mówię, no kurde, no nie, to trochę bez sensu, więc można złożyć takie oświadczenie, swoje ciało oddać wybranej Akademii Medycznej, więc no kurde, no po co mi to ciało po śmierci?
0: Ja to tak bardziej artystyczna dusza i oddam swoje ciało dla tatuażystów do ćwiczeń, bo oni też biedacy ćwiczą na świńskich skórach jakoś tam.
1: Nie, z tego co wiem, to nie można. Nie można, bo to jest...
0: Nekromancja to jest.
1: No trochę tak, bo jednak trzeba z odpowiednią pompą, z odpowiednim szacunkiem do ludzkiego ciała podejść. To zresztą omawiałem w odcinku Sprawdzam dotyczącym kryoniki, gdzie musisz mieć stwierdzony zgon, żeby sobie zamrozić ciało, żeby cię potem ewentualnie zrewajwowali po twojej śmierci. Tatuażyści, wiesz, na czym się uczą? Na bananach. Ponieważ skóra banana jest bardzo podobna od strony tatuażysty do skóry człowieka.
0: No ja akurat znałem takich, co na jakichś tam zwierzęcych skórach właśnie.
1: No
0: chyba
1: to też swoją drogą, świnka też. Czyli.
0: No bo banan to taki mały, to ile to no, tam się od, zmieści.
1: Od czegoś trzeba zacząć. Lepiej na bananie niż na Jessice z trzeciej B.
0: No jak patrzę na dziary niektórych dzisiaj, a dzisiaj to co drugi wydziarano ma całą tą łapę, tutaj no potrzeba też ponoć wydziarany, kiedyś się chwalił, ale wiecie co, niektórzy tak wyglądają, jakby na nich ćwiczono właśnie, ma tam jakieś yin-yang krzywe, takie wiesz, jajowate, jakieś takie za dużo tej czerni, rozlało się tu kleks, no tragedia po prostu, no.
1: A ty
0: pewnie nie zdradzisz, co masz tam zrobionego, ale chociaż powiedz w jakim klimacie, jakiś smog?
1: Nie, daj spokój. Mam Skylaba, stację kosmiczną, mam układ salony, mam takie krwawiące drzewo i cyborga.
0: No, przepraszam, że się śmieję. Cyborg leżący nad krwawiącym drzewem w tle NASA. No, w sumie to się nie dziwię się. Mogłem się spodziewać po potrzebie czegoś takiego.
1: Wszystko w czerni i czerwieni. Bardzo sobie chwalę. Nie szczędziłem na to pieniędzy i wy również nie szczędźcie, ponieważ zostaje to na całe życie. Wiesz, to tatuaże są jak dzieci. Jeżeli się zdecydujesz na to, to wtedy będzie z tobą do końca życia, a jeżeli zechcesz się go pozbyć, to wystarczy użyć lasera.
0: Aha. No, czyli dzisiaj pozbycie się, ale to bolesne jest, nie? To ja widziałem, że ci, co im usuwają, to cierpią. A czasami są takie przypadki, że ktoś na przykład wychodzi z pierdla, zmienił się, odnalazł Jezusa i chce się pozbyć tych swoich dziarów, albo nazistowskich dziarów, bo znudziło mu się ganianie za czarnoskórymi i za cyganami i tak dalej, i on teraz jest odmieniony, chce rodzinę założyć, no to są takie specjalne fundacje, które wam sfinansują nawet likwidację dziarów i powrót na łono społeczeństwa.
1: Fundacja spierdolenia. To znaczy, wiesz, w momencie, kiedy się decydujesz na tatuaż, no jest wiele różnych technik, tak? I są techniki takie, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, takie wąskie i głęboko wbijające się igły, która daje ci bardzo duży kontrast, który daje ci możliwość zrobienia bardzo wąskich śladów. I na przykład właśnie trzy z czterech tatuaży, które posiadam, są właśnie zrobione taką techniką. No i tutaj laser za bardzo nie pomoże. Ale jeżeli chcesz mieć coś fotorealistycznego, to wtedy używa się zupełnie innego zestawu igieł, że masz na przykład tam, nie wiem, 5 czy 7 igieł, które się wbijają, które są dość wąskie, które działają trochę jak pędzel i coś takiego można bardzo łatwo usunąć, co sam widziałem u ludzi, którzy usuwali sobie tatuaże, kiedy byłem na sesji, a co do bolesności... Nie widziałem, żeby oni za bardzo płakali, natomiast słyszałem, żeby ludzie faktycznie mocno krzyczeli podczas robienia tatuażu. Ja sam właśnie robiąc sobie drzewo, które mam, tak trochę mi wchodzi pod pachę, mój tatuator właśnie zaczął, bo to drzewo się jest od podpachy po łokieć, od wewnętrznej strony. I zaczął właśnie pod pachą, gdzie ta skóra jest cienka, gdzie dosłownie przygryzałem zęby. I w momencie, kiedy doszedł do tego złączenia przedramienia i ramienia, już tak bardzo miałem wyjebane na ból, że kompletnie mnie to nie ruszyło.
0: Czytam tu jeszcze, że odkryto 20 nowych księżyców Saturna. Ciekawe, nie?
1: No. Przypomina mi się... Przypomina mi się taki rysunek Raczkowskiego bodajże, że właśnie taki Janusz siedzi przed telewizorem, popija piwo i jest komentarz właśnie z telewizora. Astronomowie pomylili się w wieku Wszechświata o 400 milionów lat. I ten koleś z tym piwem. Debile.
0: Tak, pamiętam. Też zlewałem z tego. Jakoś mnie to też bardzo rozbawiło. W podkoszuleczku tam takim, nie? Debile. Z piwkiem. Łódź. Zapytali policjantów, czy mają fifkę. Funkcjonariusze odebrali im 2 torebki marihuany. No, to też ciekawy news. Będzie polski dubbing w Cyberpunku. No, to ja się cieszę, wiesz? Mi się bardzo fajnie grało Fallouta, zwanego też Falloutem 3 z polskim dubbingiem. Co ciekawe, ten polski dubbing jest dostępny tylko w wersji pudełkowej, którą sobie też właśnie nabyłem dawno temu, a na Steamie na przykład nie ma, nie? W dodatkach już nie ma, ale fajnie się grało, to jest jakoś tak imersja mi się zwiększa, jak mówią do mnie w języku Mickiewicza.
1: No ale po Cyberpunku nie spodziewałem się niczego innego. No trochę głupio by było, że gdyby CD Projekt Red wypuścił grę bez dubbingu polskiego.
0: No to nie było takie oczywiste, bo jednak tutaj się akurat mocno bardzo nastawiają na rynki zachodnie, wiesz, Polska to tutaj margines jest.
1: No ale mimo wszystko zrobienie takiego dubbingu to nie jest aż tyle pieniędzy w stosunku do całej gry. A jednak wiesz, jednak to jest jakiś tam nasz motor, coś, z czego powinniśmy być dumni, nasi bohaterowie polskiej sceny programistycznej. No i głupio, strasznie brzydki PR by mieli, gdyby olali Polaków i to by się nawet przeniosło na zagraniczne media, że oni by opieprzyli, że zagraniczne media by opieprzyły srogo CD Projekt, że wypiął się na swoją ojczyznę. Jestem pewien, że tak by się stało.
0: No, nasze dobro narodowe, cyberpunk. prezes PiS grozi tym, którzy nie popierają PiS. Będą piętnowani. On użył takich słów. Będą piętnowani. To pytanie, czy rozżarzonym żelazem? To już? Czy jeszcze czekamy? To też tak ciekawie. Co tu jeszcze?
1: Wiesz co, no, tak sobie przeskakujesz po tematach, a chciałbym na sam koniec rzucić jeden temat bardzo trochę ujowy. Trochę penisowy, trochę faliczny, bo słuchałem sobie, przeczytałem parę fajnych książek, słuchałem sobie wykładów Wilsona i tak spojrzałem na historię religii chrześcijańskiej i tak nawet nie w kontekście Polski, ponieważ bardziej w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo jest tam coś takiego jak obrzezanie. Że jesteś małym dzieciakiem i oni ci ucinają kawałek skórki tylko dlatego, że jesteś przynależny do jakiegoś kościoła. Albo, nie wiem, spójrzmy na muzułmanów, wycinanie dziewczynkom małym, które się ledwo co urodziły, wycinanie łechtaczki. Jak bardzo te wszystkie religie są zafiksowane na to, na kwestię penisa.
0: Narządów powiedzmy, bo też i damskich.
1: Właśnie bardziej na kwestię penisa, bo dlaczego kobieta nie może przystąpić do stanu kapłańskiego? Ponieważ kapłan ma być jak Jezus Chrystus. I ze wszystkich cech fizycznych Jezusa Chrystusa, długie włosy, broda, nie wiem, wzrost, szata, cokolwiek, wybraliśmy sobie to, że nieważne co masz między uszami, nieważne jakie masz wartości, ważne jest to, czy ci dynda między nogami, czy ci nie dynda między nogami.
0: I to jest znak przymierza, przepraszam, to jest znak przymierza z Panem Bogiem. Pan Bóg w ten sposób rozpoznaje. Po pindolkach ich poznacie.
1: O, ja pierdzielę. Dawno temu pewien król powiedział, zabijcie wszystkich, niech Bóg rozpozna swoich. Czemu nie mógł wtedy powiedzieć, kochajcie wszystkich, niech Bóg rozpozna swoich?
0: Ja przypominam, że Saul przyniósł jako prezent zaręczynowy, ślubny, worek napletków pokonanych wrogów i przypuszczalnie jeden tak włożył na palec jak obrączkę tam tej konkubiny, tej oblubienicy. Coś takiego było. Była też sytuacja, że Pan Bóg spotkał w knajpie Mojżesza. No to naprawdę tak było. Taka jest jakaś
1: powieść. Wchodzicie do karczmy.
0: I chciał go zabić, wiesz? I chciał go zabić, no.
1: RPG Jezus Chrystus, to by było dobre.
0: A to jest autentycznie. I wtedy właśnie gdzieś tam Mojżesz sobie przebywał i spotkał Pana Boga, który chciał go zabić. I tutaj by się przydał dżingiel. Synek, jak ja ci pierdolnę, to się krew zaleje. No, ale właśnie nie zabił go, bo jakaś tam Sara, tam co druga Sara, wzięła kamień i obcięła komuś tam na pleta i pokazała Panu Bogu i Pan Bóg odstąpił. Czyli to jest taki środek łagodzący gniew Pana Boga, te naplety. Tak więc przygotujcie sobie słoik napletów marynowanych na wszelki wypadek. Jakby się Pan Bóg zdenerwował, to go obłaskawia. Ale pamiętajcie, Pan Bóg nie lubi słonego. Też, więc sól wyrzućcie.
1: Babciu, a co tutaj masz? A tutaj ogórki kiszone, a tutaj podgrzybki, a tutaj borowiki, a tutaj napletki.
0: No, był kiedyś taki magazyn komiksowy Cyrkielnia. Nazywało się to dokładnie masoński magazyn komiksowy Cyrkielnia, redagowany przez mistrza Bronisława i tam można było sobie kupić w sklepiku tej cyrkielni słoik napletów marynowanych, autentycznie.
1: Kupiłeś?
0: No nie, ale już miałem palec na zamów, prawie że kupiłem, no. Ale fajnie to wyglądało, wiesz, bo to autentycznie wyglądało jak takie naplety w słoiku.
1: Kurde, nie, to nawet się nie spodziewałem, że aż tak daleko to poszło. No ale idąc dalej, tak, mamy jakieś takie zafiksowanie na penisy w tejże religii i tak się zastanawiam, no bo ksiądz jest właśnie tym, wiesz, tym następcą Jezusa. On ma być jak Jezus, dlatego musisz mieć penisa. I wszystko w porządku, okej, fajnie, tylko jedno, co mnie zastanawia, to konklawę. Bo kiedy zamkną się drzwi konklawę, to wtedy nie wiemy, co tam się dzieje. Wiemy tylko, że został wypuszczony czarny albo biały dym. I tak się zastanawiam, że kiedy zamkną się drzwi konklawę, to wtedy ktoś krzyczy, no dobra, panowie, to teraz sukienki do góry i zobaczymy, kto jest bardziej podobny do Jezusa. I wydaje mi się, że oni mają jakiś taki złoty odlew, taki wiesz, miedzią obłożony i wszyscy sobie tam przykładają. I ponieważ wiesz, no, w wieku 65 lat, taka jest mniej więcej średnia wieku konklawę, no to nie zawsze możesz stanąć na wysokości zadania i dlatego czasami to konklawę się nie uda. I oni tak sobie przykładają i ten, który jest najbardziej podobny do tego odlewu zrobionego z samego Jezusa, zostaje papieżem. I to też się dodaje do tego, że religia chrześcijańska bardzo dużo bazowała na religiach pogańskich, gdzie zauważ, że mieliśmy bóstwa płodności, gdzie miałeś albo waginę, albo właśnie penisa, takiego wiesz, takiego 3 razy większego niż twój mózg. Może coś w tym jest. Może coś w tym jest. I bardzo mnie cieszy i taka myśl, że jako mężczyzna mogę kiedyś zostać papieżem, bo być może mój penis dokładnie będzie się wpasowywał do odlewu zrobionego z penisa Jezusa.
0: Czyli sugerujesz, że naśladowanie Jezusa to właśnie noszenie sandałów, broda, obrzezanie penisa, bo Jezus też był obrzezany właśnie, no to też wypadałoby się obrzezać, żeby naśladować.
1: O to czekaj, na chwilkę pójdę do łazienki i za chwilkę wrócę.
0: Ja bywało, że miałem takie długie włosy, też nosiłem brodę i wyglądałem jak Jezus, bo ja mam też taki ciemny blond, to właśnie widziałem na obrazkach, Jezus to taki no właśnie tak. Ciemny blondyn był, wysoki. Sam widziałem na obrazkach. Potrzeba poszedł coś sprawdzić, chyba czy ma penisa obrzezanego, bo już sam
1: no nie mam pogubił. Obrzezanego, no ale muszę tutaj, nie mam dobrej żyletki teraz, żeby sobie, wiesz...
0: Te takie gilotynki są malutkie, nie?
1: Tak.
0: A ja widziałem takie ogłoszenie, wiesz, kogoś, kto dokonuje obrzezania, takie jak są te karteczki, takie wiesz, tam gdzieś na przystankach poprzylepiane i odrywasz sobie numer telefonu, to tu było też tak zrobione, tylko że tam, gdzie odrywasz ten numerek telefonu, to była końcówka tego pindolka właśnie tak sobie odrywasz.
1: To ja poproszę 2 razy.
0: Fajne, bardzo kreatywna reklama właśnie taka dla kogoś, kto dokonuje takich usług, no bo to wiesz, to przychodzi do ciebie specjalista taki właśnie z małą gilotynką, ale wiesz co, mi się to nie podoba, bo my do końca nie wiemy, jak to boli bardzo tego małego dzieciaczka. My sobie wyobrażamy, że jak on jest mały, to go mało boli. To takie myślenie a la PiS, takie właśnie na skróty trochę, nie? I wiesz, a jego może to bardzo boleć. To jest taka pierwsza trauma, której... wielka trauma, wielki ból. Wiadomo, że to potem zniknie gdzieś z pamięci, ale to, że to zniknie, no to czekaj, to ja tobie jednemu z drugim powybijam wszystkie zęby, połamię, zegnę ci nogę w drugą stronę, bo potem zapomnisz, no nie? I ci przejdzie. To nie ma sprawy.
1: No hard feelings, man. No hard feelings.
0: No i wiesz, tak myślę, że to potem ma to wpływ na psychikę. Doświadczasz wielkiej traumy, to zawsze ciebie trochę zmienia. I może, wiesz, taki ból w okolicach krocza, którego doświadczasz w czasach, kiedy jesteś taki bardzo malutki, jakoś tam cię programuje na te sprawy i potem się interesujesz penisami.
1: No, wiesz co, to co sobie wyciągnąłem z dzisiejszego odsłuchanego wykładu Roberta Antona Wilsona, twórcy diskordianizmu, to jest to, że zauważ, że te wszystkie kraje, w których to, jak to można, mutilation, jak to powiedzieć po polsku, no... uszkodzenie twoich genitaliów jest powszechne, czyli właśnie choćby Stany Zjednoczone i kraje arabskie, zauważ, jak bardzo wysoki masz tam wskaźnik przestępstw.
0: Właśnie.
1: Bo ci coś, kurde, ucięli za młodu i masz tutaj jakieś rachunki do wyrównania, stary.
0: Ja to bym kastrował na przykład tych księży, którzy popełnili grzech molestowania seksualnego. To bym, i tak im niepotrzebne w sumie, nie? No to po co? Im to zostawiać można.
1: Ty, ale to by był, to,
0: nie,
1: to by
0: nie,
1: było
0: nie będzie kusiło, nie? Też. I bardziej wesoły się robi człowiek. Tacy weseli by byli ci księża potem. Bo tak jest, że kot się na przykład bardziej taki robi wesoły, coś tam tego. No wiesz, potem już tego księdza by tam nie męczyła ta chuć, coś, taki by się skoncentrowałby się bardziej na innych sprawach. Same dobre rzeczy by z tego wyszły, jakby tak obcinać jajka. Ja bym już w seminarium bym obcinał. Nie byłoby tego gejostwa tyle tam w tych seminariach, bo tam przecież co drugi tam jednego drugiego w pupę zapina, przecież to wiadomo. Nie jest żadna tajemnica, przecież nawet potrzeba może wam potwierdzić, był przecież.
1: Oto wielka tajemnica wiary. Ty, ale to by było dobre, bo teraz wiesz, takie najwyższe wstąpienie w łaskę Bożą jako kapłan. Właśnie uciąć sobie jajka. Bo to jest pewna decyzja nieodwracalna. Coś takiego, z czego nie możesz wrócić. To nie jest nawet, wiesz, nawet coś takiego jak śluby czy święcenia kapłańskie. To jest pewne biologiczne przyznanie się, no ja, Panie Boże, oddaję się Tobie i mi jajka nie są już potrzebne. Jesteś mi potrzebny tylko Ty.
0: Jaja uwłaczają mężczyźnie.
1: Jaja uwłaczają kobiecie.
0: No, co nie, tak się inaczej było właśnie. Jaja przeszkadzają mężczyźnie, jaja uwłaczają kobiecie. Tak. Jaje potępia. Wycinamy je tempo żyletko.
1: Tutaj w międzyczasie na czacie zaznaczono, potrzeba, zaszczepił się na raka szyjki macicy. Tak, zaszczepiłem się, ponieważ jako dorosły człowiek mam tę świadomość, że mogę przenieść wirusa HPV z jednej mojej partnerki byłej na drugą obecną.
0: No proszę, widzicie jak was zgasił? Wy smoluchy dzisiaj, no chciał zażartować, chciał tu być cwany, właśnie cwany gapa.
1: A oprócz tego chciałbym wam zaznaczyć, że wirus HPV, który powoduje raka szyjki macicy, może również spowodować nowotwór gardła, jeżeli lubicie seks oralny, lub różne inne dziwne nowotwory, więc jest to rozważne i mądre. Powiem szczerze, że trochę oberwałem po tym szczepieniu. 3 tygodnie mnie tak trochę trząsło, ale no cóż. Kurde, to jest w ogóle zajebiste, nie? Jest szczepionka na raka. Oj, to pewnie spisek, bo wszczepiałem im raka. Kurde, nie, dobra, nieważne, nawet się nie będę uruchamiał.
0: Mi się kiedyś coś dziwnego tam zrobiło przez chwilę, bo patelnię lizałem po grzybach. Bardzo, bardzo.
1: Jezus.
0: Jeszcze uważać. Co się liże. Trzeba uważać, co się liże. Taki mam przekaz dla was.
1: I to jest bardzo dobry tytuł na dzisiejszą audycję. Uważajcie, co się liże.
0: Jakieś antybiotyki potem brałem, coś. A raz puknąłem te pigułki antykoncepcyjne, dziewczyny.
1: I co? Cyski ci wyrosły?
0: Myślałem, że to cukierki.
1: Jezus. Ale jak? Jak? Jak? Przecież to nie masz w jakimś, kurde, pudełeczku dla starej babci, gdzie masz rano, wieczór, południe.
0: Leżało, to zjadłem.
1: To jest dzień po dniu, masz tam takie nadrukowane po kolei, tak jak się bierze, kurde, żeby sobie wyregulować cykl. Masz przynajmniej teraz okres wyregulowany?
0: Mam, właśnie. No, też mam takie huśtawki nastrojów właśnie też jak kobiety w sumie. Dobra, słuchajcie, kończymy powoli, znaczy nawet nie powoli, tylko szybko, już, teraz, już kończymy. No, coś się w tygodniu może pojawi, ja ostatnio tak wchodzę na niezobowiązujące audycje, lubicie te luźne gadki, no to się pojawiam, nie? A jeszcze ostatnio donejciki, tam mnie zachęciliście, krawiec nadawaj, no to co, 2 razy nie trzeba prosić, no tak, więc no. A ty kiedy będziesz, co? W poniedziałek następny, tak? To ja znowu 3 audycje. Widzicie, jak on mnie traktuje. Ja tu ogółem wszystko, całe to radio, a on co? On nic, on i co? O, i on mówi, że ja, że on mnie dochoroszczy, o ty! No.
1: Ale ty sam siebie tak potraktowałeś, bo w umowie mamy, że współtworzę Nocnego Marka, a oprócz tego mam jeszcze swoją autorską. Muszę dokończyć ten pieprzony odcinek o Atlantycie, który już mam prawie gotowy i tylko muszę go nagrać, więc w tym tygodniu się pewnie pojawi. Nie wiem, coś ostatnio nie mam serca za bardzo do live'ów. Nie wiem, może jakieś wypalenie zawodowe albo coś takiego, trudno mi powiedzieć, ale nie wiem. Jakiś może mały kryzys albo inny Ramzes.
0: Jakiś.
1: No.
0: Ale to przejdzie. Czy musisz sobie trochę odpocząć? W następnym Nocnym Marku pewnie znowu będę sam, potrzeba sobie, weźmie do serca, musisz sobie odpocząć i go nie będzie.
1: No, wrócę za 2 lata, powiem, że to było moje radio, ja je tworzyłem i tutaj zdradzieckie trolle w postaci krawca zniszczyły to wszystko i teraz mnie tutaj dedosują. No.
0: Potrzeba, co żeś zrobił z tubą, że nie można dawać łapek w dół? Co dam w dół przez uzwykłe? No, może dlatego, że dajesz w dół przez uotwarte właśnie, to dlatego nie działa. To mi z powrotem pokazuje, że nie dałem. tyluju. Taki komentarz.
1: No po prostu audycja ze mną jest tak zajebista, że nie można dać więcej niż 3 łapki w dół, które dałbym ze wszystkich swoich multikont na YouTubie.
0: Ale dzisiaj tylko 3 łapki w dół mamy, zwykle to ostatnio dostałem 8 aż. Tak się zastanawiam.
1: Może po prostu była audycja chujowa.
0: Właśnie bardzo dobra była, ale no tak, dobra, no to nie to jest najważniejsze, nie? Najważniejsze są donaty i tak, więc wysyłajcie mi i najlepiej dużo. Właśnie, coś tam wpłaćcie, nie? Bo mi brakuje 100 zł do czynszu, a muszę jutro zapłacić. Potrzeba, masz chwilkę po audycji, mam sprawę do ciebie jedną.
1: Tak, możemy porozmawiać o tym, co mi wisisz.
0: A na pewno tam wszystko dobrze policzyłeś z tym patronatem tam?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Tak?
1: Podrzucę ci tę stówkę, spoko.
0: Tak? O, no. Dzięki, ale to już będę ci wisiał dużo, tak. Bardzo. Ale, no. Ale ja oddam, bo wiesz, bo mam w planach nagrać taką super audycję i dużo donate'ów dostać od słuchaczy, to ja ci wtedy oddam.
1: Także słuchacze, jeżeli chcecie, żeby krawiec nie został zabity przez seryjnego samobójcę, to wpłacajcie donate'iki.
0: Nie, ale słuchajcie, serio wpłacajcie, bo mi spirala długów już rośnie i... Wiecie, jest miły do czasu, ale ja się jemu czasami coś tak może do głowy. On jest taki miły, haha, hihi, ale nagle się potrafi zrobić nieobliczalny po prostu, nie?
1: To się nazywa pasywna agresja.
0: Tak. Nie wiem. Tak. Wiecie, wyślę jakichś łysych coś. Weźcie tam, pomóżcie trochę, co? Wy tego, bo no. Ja, wiecie, ten, tu, tam, tu, tego, no. Dobra, miło się gadało w ogóle, prawda?
1: Fajny krawiec, szkoda, żeby się powiesił, nie?
0: No, właśnie, dobra. No, to trzymajcie się, wariaty, no.
1: No, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć, na razie.
0: Cześć.

Cześć wszystkim, witam serdecznie. Nie będę się przedstawiał, bo i tak ciągle te same osoby słuchają, więc tak bez sensu się przedstawiać w sumie, nie? Może jeszcze będę informował, jakiego radia słuchacie. Nie ma za bardzo nowych słuchaczy. A może się mylę, zgłaszać się może są. Ale raczej jesteśmy w stałym gronie, więc bez sensu się przedstawiać. Tak jakby przyjść na imprezę, cześć, krawiec jestem, a sami siedzą ludzie, co ich znamy od 5 lat na przykład, nie? Jakiś absurd totalny, bez sens. Więc muszę sobie tu przyłączyć, o, przystopujemy. Cześć Tomu. O, Floki jest, Aspreol, Zenon, Potrzeba, który bardzo chciał, żebym się chociaż zbekał, jak nie ma dramy. Nie, nie pierdnę, nie beknę, ani też się nawet nie zesram. Jak ktoś lubi takie klimaty, to ponoć major Suchodolski szuka sobie kobiety. Więc no, ponoć są takie różne zboczenia dziwne, może któraś się zainteresuje. Gdyby któraś chciała poznać sympatycznego, no dobra, może niesympatycznego, agresywnego imbecyla, niepełnosprawnego umysłowo, uzależnionego od wąchania rozpuszczalnika, który za bardzo nic nie ma, w dupie był, gówno widział, no tak, to może któraś się zainteresuje. Ale zmienił koc na wersalce na nowy, na wypadek, gdyby któraś chciała wpaść tam do tego legowiska i chwycić oburącz żądło Boże, no to może. Potrzeba, no nie będę dawał piarda ani pośladkami potrząsał, to nie jest pato stream, chociaż nasze radio nosi troszeczkę takie cechy pato czasami, ale to wszystko jest, wydaje mi się, w miarę kontrolowane i jednak no troszeczkę jakoś tam o poziom może wyżej od typowego pato streama. A wchodzę dzisiaj na antenę w sumie dlatego, że Donajcik przyszedł. Właściwie to przyszedł jeszcze podczas Nocnego Marka na samo zakończenie. Pozdrawiam słuchacza Tomisiu, tak się podpisuje, Tomisiu. I ten Misiu właśnie rzucił donata, tylko że rzucił go na PayPala, nie tego, na którego zwykle lądują datki, tylko na takiego ogólnego, nocnoradiowego. Ja nie wiem w ogóle, gdzie tego nocnoradiowego można wyszarpać. Można go wyszarpać tak, jak się przez playera kliknie na PayPal, to tak, to można. To wtedy jest tam link w okienku z playerem. A w dziale wspieraj, z tego co pamiętam, jest do mojego. Tak, zgadza się. A dzisiaj chciałem się podzielić wrażeniami na początek, przynajmniej z oglądania serialu Green Arrow, bo sobie obejrzałem w końcu. Zawsze mi się ten serial wydawał jakiś mało ciekawy, tak na pierwszy rzut oka. Nie zagłębiałem się, ale w końcu się zapoznałem i nadspodziewanie dobry jest. Nawet mnie zainteresował, także oglądam kompulsywnie i liczba różnych intryg, relacji międzyludzkich, ciekawych scen walki, różnych takich typowych dla kina sensacyjnego, historia głównego bohatera, która jest odsłaniana stopniowo, no to wszystko sprawia, że oglądam z zainteresowaniem. Chociaż wiem, że w pewnym momencie nastąpi taki moment, że ten nasz bohater, który właściwie jest pozbawiony jakichkolwiek supermocy, zaczną się koło niego kręcić różne flesze, Black Canary i inne
Jak się nazywał ten Randall Savage, taki jakiś brodaty skurwiel, też jakąś dziwną laskę magiczną, ci Hawkmani widziałem, no dziwne, że tak bardzo się zmieni ten serial, chociaż może te fragmenty, które widziałem, pochodziły właśnie z Flasha, gdzie gościnnie wystąpił Green Arrow, Zielona Strzała. Co to jest w ogóle za bohater? On jest dość ciekawy, trochę pod pewnymi względami przypomina Bruce'a Wayne'a, ponieważ Oliver Queen, młody facet, przystojny, bogaty, no bo to syn milionera z dobrego domu, nigdy niczego mu nie brakowało, taki rozpieszczony dzieciak, który troszeczkę innych ma w dupie, ale jest oczywiście przeuroczy, jak przystało na takiego chłopaka z dobrego domu, potrafi się bawić, imprezy, no ale jest takim egoistą, dupkiem i tak dalej, ale pewnego dnia podczas wyprawy jachtem na morzu, gdzie towarzyszy mu ojciec, dochodzi do katastrofy i ten jacht tonie. Oliver ląduje na bezludnej, wydawałoby się na początku, wyspie i tam dostaje bardzo traumatyczną taką szkołę życia. Na początku spotyka dziwnego łucznika, który na dzień dobry go przeszywa strzałą i zabiera do jakiejś jamy. Okazuje się, że ten tajemniczy brodaty łucznik zakapturzony na tej wyspie to jest właściwie dobry facet, który walczy z jakimiś dziwnymi najemnikami, którzy też są na tej wyspie, uzbrojonymi po zęby. Tolek Banan się zjawił też. Darb Vapor, Lolex, cześć. John Locke. I Nocna Zmora. No i tam są różne takie właśnie perypetie. On zostaje, nasz bohater, Oliver Queen. Na początku jest mięczakiem, on nic nie potrafi nawet zabić ptaka, żeby zjeść. Musi przejść taką szkołę. Właśnie ten łucznik tajemniczy, który postrzelił naszego bohatera na początku, potem go wyleczył, miał właściwie taki cel, żeby zrobić twardziela z tego naszego bohatera, bo inaczej by nie przeżył na tej bardzo niebezpiecznej wyspie. No a nasz chłoptaś z dobrego domu, jak mówię, na początku nie potrafi skręcić głowy ptaszkowi, żeby go upiec, i tego wszystkiego się uczy. Uczy się strzelać z łuku. Kiedy zostaje porwany przez tych złych najemników, potem tamten łucznik go ratuje, ale on jest torturowany. Koniec końców, w końcu jest odratowany. Tak właściwie się zaczyna ten serial, że odratowują naszego Olivera i zabierają do domu. On powraca po 5 latach do swojego wygodnego domu, ale się jest już innym zupełnie człowiekiem. Już nie jest taki delikutaśnym fircykiem, tylko jest cały pokryty bliznami, jest poparzony, ma różne za sobą ciężkie przeżycia i stał się twardzielem. Nauczył się walczyć, nauczył się sztuki przetrwania, przywiózł ze sobą jakieś dziwne zioła. I była też taka sytuacja, że kiedy na pontonie, na którym się uratowali z ojcem i z jakimś jeszcze innym typem, okazuje się, że jego ojciec, ten bogacz, miał dużo za uszami i dręczył go taki moralniak. No bo różne ciemne interesy robił i właściwie to miasto, w którym mieszkali, zostało zniszczone przez różne mafie, przez gangi. Kiedy nasz bohater wraca do swojego domu, wraca z tajemniczym notatnikiem, gdzie jego ojciec zapisał wszystkie nazwiska złych różnych ludzi, mafiozów, szemranych biznesmenów i tak dalej.
I przed śmiercią ojciec bohatera prosi syna, żeby ten przeżył, żeby przeżył i żeby naprawił błędy właśnie tego ojca. No i ten postanawia właśnie wcielić w życie ten plan i zaczyna zabijać różnych gangsterów, odbierać pieniądze, które ci zabrali biedakom, no bo to taki świat, w którym ci źli bogacze różni, no tak zrujnowali trochę właśnie życie różnym prostym, zwyczajnym ludziom. Skąd my to znamy? Cały nasz rząd taki jest. No i serial jest fajny, ponieważ nie mamy tu jakiegoś Supermana, tylko mamy po prostu świetnego łucznika zakapturzonego. Przypomina trochę takiego nowoczesnego Robin Hooda. W ogóle Green Arrow to jest taka właśnie bardzo, bardzo uwspółcześniona wersja Robin Hooda, można powiedzieć. No bo walka z bogaczami nieuczciwymi, którzy się nakradli, chronienie tych biedaków. Oliver Queen ma cały czas takie swoje zasady, że on nie chce się mścić, nie chce zabijać dla zabijania, on chce dochodzić sprawiedliwości, jest taki bardzo sprawiedliwy. No ale daleko mu do harcerzyka, bo jak już zaczyna walczyć, to walczy bardzo brutalnie z tymi przestępcami. No dziś Green Arrow jest jedną z popularniejszych postaci w uniwersum DC, obok różnych innych Batmanów, Supermanów. Jest fajny, ponieważ jest taki właśnie zwyczajny, może za to też Batmana lubimy. W oryginale, ja z Green Arrowem się spotkałem jeszcze jako mały dzieciak, gdzieś na tam giełdzie z różnorodnościami. Kiedyś popularne były we Wrocławiu takie giełdy, tak zwane zwierzęce. Tam niby można kupić było zwierzęta, jakieś papuszki, chomiki, ale walało się tam po straganach wiele różnych artykułów z zachodu sprowadzanych, między innymi niemieckie komiksy, które już wtedy za tego PRL-u wyglądały, były wydane, miały lepszy kolor, lepszy papier niż to, co wiele, wiele lat później w Polsce się ukazało. No zresztą podobnie jak Bravo, też pamiętam, że świetny papier, świetne kolory, a może mam trochę przekłamane te doznania, te wspomnienia, właśnie ze względu na to, że żyłem w tym PRL-u, gdzie ogólnie wszystko było takie bardzo, bardzo surowe, wytanione, kiepski druk, kiepska farba, kiepski papier i to zderzenie się z Zachodem, może to dlatego, może jak dzisiaj bym dorwał te komiksy. Swoją drogą mogłyby być sporo warte te komiksy. Nie miałem ich dużo, bo to było dosyć drogie. Ludzie to sprowadzali gdzieś tam z Niemiec, te Batmany, Supermany, właśnie Green Arrow się też

raczej tak ma delikatny zarost, młodszy, przystojniejszy. W ogóle ten aktor mnie bardzo zaskoczył, Steven Amell. Widziałem, jaki on odbył sam trening, przygotowując się do roli Zielonej Strzały. Właściwie serial nie nazywa się Green Arrow, tylko się nazywa Arrow. Ale w oryginale to jest Green Arrow. No, ten aktor, patrzyłem, on był nawet zaproszony do jakiegoś takiego, do takiego show, gdzie skakał po różnych, gdzie musiał po prostu wykazać się niesamowitą zręcznością, wspinając się gdzieś, podciągając, tak dalej. No, wiecie, takie show a la amerykańscy gladiatorzy, co kiedyś było, tylko że też współczesne. No i niesamowite on rzeczy robił. Właściwie sprawność olimpijczyka, można powiedzieć, przypakowany jak dobry kulturysta. No może przesadzam tutaj, że no, nie jest to Schwarzenegger, ale naprawdę świetną robotę wykonał. Widać, że to, kurczę, z kilka lat ćwiczeń być może nawet. Niesamowita zręczność, niesamowita siła i tak dalej. Więc w ogóle imponują mi ci niektórzy... znaczy, amerykański show business mi imponuje pod tym względem, że ci aktorzy, których obserwujemy potem w różnych serialach, jak oni się potrafią przygotowywać, ile pracy wkładają w to, żeby nabrać kondycji, żeby potem świetnie się ruszać, biegać, walczyć, no to naprawdę jest świetny trening. U nas w Polsce to chyba nie jest przyjęte i nie ma pieniążków jak zwykle i się nie chce i bierzemy kogoś, bo ma znane nazwisko, nie? I potem nagle jakiegoś twardziela gra jakiś z brzuszkiem pan śmieszny, no, który jak go zapytamy, czemu się potrafi podciągnąć na drążku tylko 3 razy, to nas zbeszta, że to jest szkoła aktorska się liczy, granie twarzą, ja się uczyłem u profesora jakiegoś tam kurwa Pizdeusza do ust brackiego, mój drogi panie. No a jakoś mi to nie imponuje, nie? I nie chcę widzieć potem w roli Jaskra jakiegoś ziemniaka, kurczę, Zamachowskiego, czy w roli twardziela podstarzałego Lindy. Jeszcze ten Pazura jakoś się wziął za siebie, trenował faktycznie kulturystykę, to on by pasował do twardziela, gdyby nie to, że ma wygląd takiego plastusia trochę bardziej, nie? I może ewentualnie śmiesznego jakiegoś sidekicka grać, nie? No ale nie widzę żadnej pracy, nie? U nas to nie jest tak. Słuchajcie, głupie Amazonki z Wonder Woman się przygotowały, trenowały bardzo długo na siłowni, ćwiczyły jazdę konną, strzelanie z łuku, tylko po to, żeby potem stworzyć bardziej realistyczny obraz, gdzie faktycznie skaczą, biegają, strzelają z tych łuków, na koniu wykonują różne ewolucje. Fantastyczna praca. Uważam, że dzisiaj się powinno aktora doceniać też pod takimi względami, że po prostu no, ma jeszcze inne różne zalety, oprócz tego, że potrafi grać twarzą. Zresztą nie widzę jakoś tak bardzo, żeby ta gra naszych aktorów, nawet tych debeściaków, tych, których się uważa za debeściaków, nie wiem, jakiś Marek Konrad, czy Gajos, czy wspomniany Linda, żeby to byli jacyś tacy mistrzowie, do których jest daleko tamtym aktorom z tych amerykańskich seriali. Ja nie widzę tego. Widzę, że ten na przykład aktor Steven Amell, który gra Olivera Queena, widzę, że on bardzo dobrze gra. Świetnie gra rozpacz, smutek. Tam są bardzo skomplikowane relacje z rodziną, różne ciemne sprawki, relacje tam z byłą narzeczoną, która myślała, że on nie żyje. To jest też fajne w tym serialu, że są nie tylko te mafijne, różne gangsterskie intrygi, walki i pościgi i tak dalej, typowe dla kina takiego sensacyjnego, superbohaterskiego. No zresztą, jak mówię, tu nie ma żadnych właściwie, na początku przynajmniej, superbohaterów. Ale tak się przyjęło mówić, że super bohaterskie kino, no bo to uniwersum DC i w każdym momencie może ze śmietnika gdzieś wyjść Batman i powiedzieć I'm Batman. No i po prostu ja tu widzę lepszą grę aktorską. Ci amerykańscy aktorzy wydają mi się bardziej naturalni. Podoba mi się to, że grają często całym ciałem, że fajnie się ustawiają, że

że świetnie wyglądają, tak? Że miło po prostu popatrzeć na aktorki jakieś, na ładne kobiety. No, nie jestem homosiem, ale też, no, jak mam jakiś tam super bohaterów, to cieszę się, że prezencja też jest i można sobie popatrzeć na fajnie wyglądającego bohatera, a nie na jakiegoś wąsatego, kurde, pana z brzuszkiem zaniedbanego, nie? No to, bo to wtedy jest efekt taki bardziej komiczny, rzekłbym. Więc, no, takie jest zadanie aktora, dobrze wyglądać, nie? I aktorki. W tym serialu pojawiają się też inne postacie z uniwersum. Dość szybko pojawia się Deadshot. Deadshot. Oraz ten, jak się nazywa ten? Kurde, że mi wyszło. Nie Deadpool. Deathstroke. O, Deathstroke. Taki też bardzo dobrze wyszkolony najemnik. Ale oni są tam jakoś tak zmarginalizowani. Też nie pokazują, nie są tak tacy super, jak to zwykle się ich pokazuje też. Także jest fajnie, takie raczej smaczki są. Nie wiem, jak ten serial się rozwinie, bo jestem na razie na pierwszym sezonie. Jak mówię, potem się to chyba trochę zepsuje poprzez wtrynienie tam całej masy innych postaci z uniwersum, ale no, póki co się cieszę, bo jest tego bardzo, bardzo mało. I to jest fajne, bo wolę takie kino, które bardziej przypomina normalne kino sensacyjne niż jakieś wyczyny super. Chociaż nasz bohater jest no super wyszkolony. Troszkę czasami to się wydaje takie nienaturalne, sztuczne odrobinę pod tym względem, że zwykły chłopaczek, syn milionera wraca z tej wyspy i no ja rozumiem, że nauczył się od tego swojego tajemniczego przyjaciela, łucznika, którego tam spotkał, że został wyszkolony świetnie, okej, nauczył się walczyć wręcz, nauczył się strzelać z tego łuku, nie używa broni palnej, zresztą podobnie jak Batman też jest przeciwnikiem broni palnej, dlatego że może, że z broni palnej zabito jego rodziców, nie? No i co chciałem powiedzieć? Aha, no że dziwne jest to, że on nagle staje się i hakerem niezłym i w ogóle tropienie różnych tam ciemnych typów tak świetnie mu idzie. I dobra, ma super sprzęt, ma jakieś tam specjalne strzały z kotwiczkami, żeby tam gdzieś przyczepić strzały jakieś wybuchowe. Okej, jest, ma majątek, tak? No to może sobie takie rzeczy gdzieś tam załatwić za pieniądze. No ale że jeszcze hakerem jest, tam na komputerze śmiga świetnie. No ponoć zaczął czytać książki, bo tam się ktoś w pewnym momencie dziwi, że on zaczął czytać książki po powrocie do domu, no, można zadać sobie pytanie, czy taka sytuacja w ogóle jest możliwa, żeby ktoś z nas stał się takim bohaterem wymierzającym sprawiedliwość na ulicy? Teoretycznie tak, nawet trochę takich postaci jest, takich prawdziwych vigilanti niby, ludzi, którzy chodzą po ulicy i mają z sobą może nie spluwę, może nie jakieś supermoce, ale mają gaz, mają super strój. No i jak zobaczą, że coś się gdzieś dzieje, to starają się pomóc. Było trochę takich jegomościów. Pytanie, czy to jest normalny człowiek w ogóle. Ale ciekawsze pytanie jest, czy gdyby ktoś z nas bardzo chciał i się przygotowywał do takiej roli, to czy udałoby się to wdrożyć? No, przydałaby się jakaś niezależność finansowa, żeby nie musieć chodzić do pracy, tylko się skoncentrować na bieganiu po ulicy i załatwianiu złoli różnych, nie? Przydałby się jakiś dobry trening, jakiś ktoś, kto by nas wyszkolił. No, chyba, że że przeżyjemy katastrofę, na przykład samolotu, właśnie znajdziemy się na jakiejś wyspie, ale też na takiej wyspie to prędzej nam zęby wypadną z braku tam, nie wiem, jak nie znajdziemy owoców z powodu złego odżywiania, niż się wyszkolimy jakoś specjalnie. Tym bardziej, jeśli nie znajdziemy nauczyciela. Właściwie ten Green Arrow posiada, to jest taki miks.

Ja w ogóle jestem trochę zwolennikiem, że dobry scenariusz jest jak kanapeczka. Musi tam być urozmaicenie duże, nie? Można zjeść zwykłą taką kanapkę ze srem sobie i jest okej. Ale taka naprawdę dobra kanapeczka to jest urozmaicona. Tam musi być jakiś pomidorek, ogórek, jakiś sosik na to położony, trochę se pieprzem tego, soli i wtedy to jest kanapeczka, nie? I tak samo ze scenariuszem. Musi być trochę tego, trochę tego, trochę tego. Oczywiście można przesadzić i można naćkać różnych rzeczy bez sensu, ale tak naprawdę, no, jak się przyglądniemy tutaj scenariuszowi, no to mamy i jakieś złożone relacje z przyjaciółmi, z rodziną, i różne intrygi ciekawe. I mamy bohatera Śmieszka, mamy bohatera, tam, który przeszkadza, upierdliwego gliniarza. No, nie jest to na szczęście kino, znaczy na szczęście. No, też sobie ostatnio z Wesley Snipesem obejrzałem jakiś film Lot 59, czy tam 57, nie pamiętam numeru. W każdym razie, no, porwano samolot i Wesley Snipes musi wszystkich załatwić. I przypomniał mi się trochę Kung Fury, bo to, jak robiono kiedyś filmy sensacyjne, to jest bardzo charakterystyczne i są takie stałe elementy jakby. Czyli tak, wszystko się musi rozgrywać w miejscu przypominającym jakieś Miami czy coś. Lot 69 tutaj Zenon przypomniał. Współczesny bohater by miał żebronajta. Pisze też. No i musi się wszystko dziać w takim miejscu, gdzie jest ciepło, ładne widoczki, najlepiej palmy jeszcze. Nasz gliniarz, oczywiście z pensji gliniarza, czy no tutaj akurat Wesley Snipes jest jakimś tam byłym żołnierzem, który stał się ochroniarzem, no ale to wiadomo, żołnierz, ochroniarz, policjant z To taka właśnie pula, z której się wyciąga bohatera do filmów sensacyjnych amerykańskich. To musi być albo były agent CIA, albo detektyw, albo policjant. No, ale nie ma co ukrywać, to są dosyć ciekawe zawody i duże możliwości dają. Ale tutaj akurat nie ma nic skomplikowanego. Po prostu no i chciałem powiedzieć, że z pensji gliniarza musi mieć dobry, wypasiony samochód, oczywiście, luksusowy i sportowy. Musi też spędzać dnie w zadumie w swoim mieszkanku, pięknie urządzonym, też trochę niepasującym do... No, nasz gliniarz to pewnie w syfie, w kawalerce i ściany odrapane. No, taki amerykański gliniarz musi mieć wypasione mieszkanko, wypasiony samochód, w wypasionym miejscu mieszka, ale jest bardzo smutny i ćwiczy jogę i kadzidełka się palą dookoła niego, bo on wspomina, że przez niego zginęła jego żona. No, Kung Fury akurat nie miał czegoś takiego, że przez niego, że wielką tragedię przeżył i nie chce wracać do pracy, no ale jakże to częsty motyw, nie, w tym amerykańskim kinie. Przeżył traumę, ktoś przez niego zginął i tutaj sobie można samemu ustalić. Żona łamane przez młodszy brat, łamane przez syn i on już nie chce. On sobie teraz medytuje przy kadzidełkach, czasem wsiada do swojego Porsche albo Ferrari i gdzieś tam jedzie się napić na przykład albo coś. Przeżył tragedię, partnera mu zabili. O, albo partnera. A właśnie, przeżył! Dobrze przypomina Zenon, przecież mu zabili partnera. No wszystko jest na miejscu w Kung Fury. No, nawet są dinozaury i Adolf Hitler. No. I wielkie telefony. I nasz gliniarz oczywiście z przepaską na czole i w trampkach i w skórzanej kurtce. Typowe ubranie gliniarza. Właśnie, zabili mu partnera, który się nazywał Dragon. Dragon, Cobra, to takie bardzo też popularne słowa w dawnym kinie sensacyjnym z lat 80. i 90. Cobra, Dragon, Turbo, nie wiem. jakiś zły, czerwony ninja mu zabił tego partnera, jak se przebijali piątkę akurat, bo myśleli, że złapali, a tu się uwolnił z kajdanek. Kurde, ile much u mnie w domu. Czy u was też jest tyle much? Ja dzisiaj je mordowałem po prostu. Jestem takim Adolfem Hitlerem. Po prostu nie ma...
nie ma dla mnie litości dla much, po prostu. Ja je gazuję, ja je po prostu zmiażdżę. Muchom mówię nie, po prostu. Będę musiał też... Owocówki mi się zaległy, muszę zrobić zasadzkę na owocówki. To się bierze jakąś miseczkę, powrzucać tam trochę pokrojonych owocków, przykryć to folią, najlepiej taką przeźroczystą, myślę, i porobić wykałaczką dziurki. Te muszki wejdą w te dziurki. Nie no, zwłok nie mogę wyrzucić z domu. To znaczy, ja te zwłoki kroję na kawałki i codziennie trochę spuszczam w kiblu, trochę wyrzucam do śmietnika, żeby tak nie od razu, nie? Więc muszą być. No i tak, muszę porobić te dziurki i te muszki wtedy w te dziurki wpadną sobie, ale już nie wyjdą potem od drugiej strony raczej. Tak gdzieś znalazłem taką wskazówkę. Tylko, że jak ja potem tą folię zdejmę, to one wyfruną, więc ja muszę im zrobić potop. Ja muszę je utopić. I zrobię większą dziurkę i naleję tam wody. Jam jest albowiem krawiec sprawiedliwy, lecz srogi. I nie zazna me oko litości. I, ale wcześniej mam taki plan, żeby jednej muszce... owocówce wraz z rodziną, żeby ich uprzedzić i żeby kazać im zbudować z zapałek taki wehikuł, że jak ja tam wleję tą wodę, to oni będą się unosili na powierzchni, ta muszka, jedna owocówka tam wejdzie i przeżyje właśnie to zatopienie. Taki mam plan. Masz dużo much? Może zaległy się gdzieś etamy, pisze. O, tak brzydko. No, po prostu może to, że trochę garów nie zmywałem, bo one tam gdzieś w okolicach zlewu. Albo gdzieś jakaś resztka gdzieś została, której nie zauważyłem. Jakaś skórka gdzieś wpadła, coś, i one tam się gdzieś... No. W każdym razie wkurwia mnie to. Dzisiaj taka jedna bzycząca, tak głośno jakoś, nie wiem, to była jakaś dziwna, jakaś mucha Schwarzenegger. Chociaż nie była taka wielka, ale tak bzyczała głośno, ale to zwykła mucha. Ja je taką szmatą rozbijam. Specjalnie wstaję, kiedy wychodzi słońce najpóźniej, podchodzę do szyby i one tam się grzeją, te muchy, na szybie balkonowej. I ja tą szmatą jeb. I padają, i potem je zamiatam i wyrzucam. Bo albowiem jest to dla mnie obrzydliwość, ich bzyczenie. Może im takie tabliczki małe zrobię jakieś z nakazami. Nie będziesz bzyczał. Nie będziesz siadał mi na plecach. Nie będziesz bzyczał krawcowi swemu koło ucha. Bruce Willis w każdym filmie budzi się z bólem głowy, bierze aspirynę i popija alkoholem. Pisze perski słuchacz. No. Tak. No właśnie. I strasznie... No myślę, że Kung Fury to taki zbiór wszelkich cech, które powinno posiadać dobre, klasyczne kino sensacyjne. No jeszcze jest Komando Ninja. Szkoda, że więcej tych filmów nie powstało. Takich właśnie, które pastiszem są na to dawne kino sensacyjne. A jeszcze byłoby co wygrzebać. No bo Komando Ninja to był taki zlepek różnych motywów nawiązujący bardzo mocno, chyba najmocniej, do Komando i amerykańskiego ninży z Dudikoffem. No i... Ale można by jeszcze sparodiować na przykład... Można by sparodiować... A czy mnie tu poprawia słuchacz, bo napisał pastisz. No właśnie się pastisz pisze, a nie ży. Przez ży. Pastisz.
więc chyba nie, więc to ja poprawię. No i można by jeszcze znaleźć jakieś fajne klasyki, które by się sparodiowało, na przykład horrory klasyczne, nie? Zrobić coś w stylu właśnie Komando Ninja lub Kung Fury, tylko żeby to było, żeby tam były nawiązania do Cosia, do Freddy'ego, nie wiem, do Piątku 13, do Hellraisera i tak dalej. Chociaż horrory to... No, mieliśmy Martwicę Mózgu, nie? Naga Broń właśnie tu wspomniana, też myślę, że właśnie te wszystkie filmy tego typu, Hot Shots, Naga Broń, Top Secret... to też są takim zlepkiem różnych nawiązań. Patrzę sobie tutaj na Filmwebie. Leslie Nielsen. David Zucker. Znowu jakiś Żyd. Sami Żydzi, cholera jasna. Widzę, że do poszczególnych części, bo na początku Naga Broń to był serial i to się właściwie nazywało Brygada Policyjna, czy jakoś tak. I tam był ten Frank Drabin. Ale tu widzę, że tu reżyseria David Zucker. Tutaj już ktoś inny. Laser Pope ma być. Laserowy papież? Zenon, to nie wiem. No właśnie, jakieś takie też... jakaś szydera z Martwego Zła. O. Rush Hours. Godziny Szczytu. To jest ten film, gdzie jest... gdzie gra Jackie Chan... Kurde, zamieniam się troszkę w Etama. Mają być, bo zapominam, kurczę, różnych nazw. Chris Tucker, o, no właśnie, Chris Tucker, Jackie Chan i Chris Tucker. Ma być nowa część. Bodajże czwórka, tak? To już będzie chyba. Bardzo, bardzo fajna komedia, sensacyjna, myślę. Dużo świetnego humoru. No i fajnie się uzupełniają ci bohaterowie, no bo Jackie Chan taki trochę bardziej odpowiedzialny i profesjonalny, no a Chris Tucker oczywiście taka małpa trochę. I taki typ, nie tyle sidekicka, bo to jest właściwie równorzędny bohater, a nie taki właśnie, nie taki sidekick, który pozostaje w tle, pomocnik głównego bohatera. No ale też no, to jest taki typ kompana, który jest błaznem i świetnie się w tym sprawdza. Krawcze, za często robisz audycje, ludzie się przyzwyczajają do nich, przez co dziwisz się, że mało donate'ów, lepiej rzadziej, a treściwiej. No, może masz rację, Albercie. Może tak właśnie zrobię. No, to jest chyba racja. Raz, że potem ludzie przychodzą sobie tak posłuchać, o, tak se coś tam gada, ja se tu popracuję i w dupie mają resztę. I ani jednego donejcika na przykład nikt nie wyśle. Zresztą i tak mało strasznie osób słucha, więc tak za bardzo nie liczę. Ale spoko, może się przynajmniej trochę se pogadam dla tych 40 osób. No, tak się będą schodzić, nie? Może jak Enki skończy nadawać, to przyjdziecie do mnie wtedy, żeby se coś grało, nie? No spoko. Gdyby ktoś chciał zadzwonić i pogadać o... może o filmach. Przypominałem sobie też Powrót do przyszłości. Jaki to jest świetny film w ogóle.
bardzo ponadczasowy i uniwersalny, taki dla każdego trochę, nie? I co ciekawe, każda część jest w sumie zupełnie ma inny klimat, no bo mamy pierw te lata 60., przeniesienie się do lat 60., potem mamy takie oscylowanie między przyszłością, czasami przyszłości, które te są dosyć zabawne, a znowu powrotem do tych lat 60., a trójka z kolei, no to w całości Dziki Zachód, gdzie Emmett Brown zawsze chciał pojechać. No, Michael J. Fox i ten Christopher, jak on się nazywa? Kurde, no widzicie, też zaczyna mi pamięć szwankować, chyba za mało lecytyny. Christopher Lloyd. W 2015 pojawili się w takim fajnym amerykańskim show, no takim typowym właśnie show, gdzie są zaproszeni goście. Oczywiście wszystko fajnie przygotowane, że tym swoim wehikułem przyjeżdżają. Michael J. Fox, no z tego co pamiętam, on się rozchorował w pewnym momencie dosyć mocno, stwardnienie rozsiane czy coś takiego, w każdym razie ma kłopoty trochę z wymową, troszeczkę mu twarz nie domaga. W ogóle to taka trochę nieszczęsna postać, bo to jest właściwie aktor jednej roli, nie? Tak to jest, że jak zagrasz w jakimś takim bardzo fajnym filmie, gdzie wszyscy cię zapamiętają, to tak mocno cię zapamiętają, że już potem nikt cię nie widzi w ogóle w innej roli, nie? No, a tam jest... no, i na scenie pojawia się ten DeLorean. Wychodzą z niego Christopher Lloyd i Michael J. Fox i jest fajna, ciekawa rozmowa. Oni się zachowują tak, jakby wylądowali w przyszłości, nie? W tym 2015 roku. Właściwie to, z tego co pamiętam, właśnie akcja dwójki rozgrywa się w 2015 roku. Jakoś tak to było, nie? Że ta przyszłość to już nasza przeszłość w sumie. Też celowo taki zabieg zabawny był zrobiony w dodatku do Far Cry'a, Blood Dragon. Bardzo fajny, taki śmiechowy trochę, ponieważ wszystko się dzieje w przyszłości. Po drugiej wojnie w Wietnamie, w roku tam 2012, a gra wyszła już w ogóle później, nie? Czyli to jest taka przyszłość już nieaktualna w ogóle na starcie. Bohaterem jest Rex Colt. Mają zabawne te imiona ci bohaterowie sami, nie? Rex Colt. Ma oczywiście metalową łapę, jest chamski, ma wielkiego gana, no i pół twarzy cybernetyczne. I są laserowe dinozaury. Ja nie wiem, czy przypadkiem Blood Dragon, ten dodatek do Far Cry'a, nie był inspiracją dla twórców Kung Fury trochę. Bo tam są jakieś właśnie dinozaury laserowe, strzelające laserami z oczu, takie klimaty mocno śmiechowe. Parkinsona ma, dziękuję Oli za przypomnienie, na co tam cierpi Michael J. Fox. W ogóle fajnie grał, tak bardzo naturalnie, nie? To jest całkiem przyzwoity aktor. Czy aktor musi być od razu jakimś mega mistrzem, który, nie wiem, wszystkich zadziwi swoją grą? Nie, aktor musi być, czasami musi być po prostu fajny, naturalny, wzbudzać na naszych twarzach uśmiech i pasować do roli i tak dalej, nie? Można się pośmiać z tego dzisiaj, jak przedstawiona jest przyszłość. Aha, bo miałem dokończyć, jak wyglądała ta rozmowa z prowadzącym bohaterów właśnie powrotu do przyszłości. Oni na przykład, ten Doc, Emmett Brown ogląda smartfona i
i dziwuje się, nie? Mówi, taki mały komputer, za jego pomocą mógłbym obliczyć tutaj moje kalkulacje, wszystkie w jedną sekundę, to niesamowite, każdy ma takie urządzenie. Patrz, masz ty, takie urządzenie, każdy ma, do czego tego używacie? A prowadzący tam, no, my robimy sobie selfie i tam se z nimi pstryka selfie, nie? Okej, czytam komentarze. No, spoko, Albercie, no, masz rację, może robić mniej audycji, a lepsze, ciekawsze. No, Claude nie ma w zasadzie jakiejś dużo dziś większej słuchalności niż tutaj, no to nie jest tak, że jakoś to bardzo się różni, może trochę ma więcej, ale też nie jest to jakaś wielka różnica. Nie wiem, czy bym się zamienił, nie? Z Claude'em, szczególnie w tej chwili, kiedy właściwie 3/4 osób, które do niego dzwonią, to po to, żeby sobie z niego tam jajca robić. No i... I pytają się tam też bohaterowie Powrotu do Przyszłości, Marty i Emmett Brown, Doc, pytają się, czy są latające deski. Ten hoverboard prowadzący odpowiada, że tak, ale mamy, ale nie latają tak w sumie za bardzo. No i to prawda, bo wynaleziono jakieś takie coś, co przypomina tą deskolotkę, jak to przetłumaczyli, tyle że ona potrafi się unosić nie z taką dynamiką, nie z taką, nie tak fajnie jak ta filmowa i tylko po specjalnym jakimś podłożu, jest to bardzo drogie i tylko taki eksperyment bardziej, no więc raczej się nie sprawdziło. No ale z kolei, jak sobie teraz przypominam ten świat przyszłości, z Powrotu do Przyszłości dwójki, no to tam to tak wszystko bardzo archaiczne. Co prawda trochę jakby rzeczy przepowiedzieli, bo no nie mamy co prawda ubrań, nie nosimy ubrań, które się same dopasowują do naszych gabarytów i wzrostu. Nie mamy butów z automatycznymi sznurówkami. Ale jest tam na przykład pokazana telekonferencja, że na bardzo dużym ekranie, który przypomina nasze płaskie telewizory dzisiejsze, jest rozmowa, która tak jakby przez Skype'a z wideo na kamerce, nie? Tam z szefem. Ale tak trochę Jetsonami pojechali, bo tam bardzo małą pizzę pani domu wkłada do specjalnego urządzenia i ona się robi z takiej malutkiego placuszka suchego, nagle się robi pachnąca wielka pizza i było to nazwane nawadnianiem czy coś w tym stylu, że no tam jakaś para buchnęła i ta pizza dlatego tak napęczniała od tej wody chyba, czy coś takiego. No to takie z Jetsonów bardziej, nie? No latających samochodów jak nie mieliśmy, tak nie mamy. Nie mamy deskolotek, nie mamy na ulicach reklam holograficznych za bardzo. Martiego tam w pewnym momencie jakiś reklamowy rekin atakuje. Co ciekawe, okazało się, że w tej przyszłości Michaela Jacksona słuchają, ale ten Michael Jackson był przedstawiony właśnie jako taka wirtualna postać, co jest ciekawe, bo motyw, żeby zrobić hologram Jacksona po jego śmierci, pojawił się dużo, dużo później. Zostało to jakby przepowiedziane. Ale te różne historie pod tytułem Efekt Mandeli, że niby w tym filmie się zmienia coś, tak? Niby tam gdzieś było logo Volkswagena, a potem zniknęło, coś takiego. No nie za bardzo w to wierzę, a nawet jeśli, to znaczy jakieś takie dziwne teorie, że było to, że tam logo Volkswagena wygląda trochę inaczej, a w rzeczywistości wygląda inaczej. Kurczę, to po prostu jest
ignorancja zwykła, bo ktoś, kto takie rzeczy rozpowiada i się dziwuje, nie wie, czym jest rebranding i nie zdaje sobie sprawy, że loga prawie wszystkich wielkich marek przez lata się zmieniały. I zarówno logo Coca-Coli, Pepsi czy marek samochodowych, to wszystko ewoluowało i te loga się zmieniały. Stąd też często nie rozumiem takiego irracjonalnego strachu niektórych klientów. Jak proponuję im redesign logo, to oni reagują od razu wysypką na twarzy i pypeć im z nerwów na nosku wyskakuje i w ogóle nie dopuszczają takiej myśli i nie chcą nawet, żebym takie rzeczy mówił, bo oni mają swoje logo i to nie może, bo to logo jest proszę pana, już wydrukowane i to nie można zmieniać. I na nic zdają się moje tłumaczenia, że tak robią najwięksi, że zmieniało się logo Windows, zmieniało się logo Coca-Coli. Nie, ja mam swoje i ma takie być. No to jest taki właśnie czereśniak, cebulak typowy, tak myśli, nie? Jakby dorabia sobie jakąś historyjkę do tego, że czegoś nie wie, jest głupi i on się i do tego uparty. No taka cebula wychodzi, nie? Więc... Są samosznurujące się buty, pisze człowiek. No to nie wiedziałem, że są. Wiem, że Nike wypuściło taki model butów jakiś czas temu, który bardzo przypominał te buty Martiego właśnie, które dostał w przyszłości od Doka. I no taki model, nie? Można było sobie kupić. No oczywiście tamte buty miały właśnie te samo, one tak się same dopasowały do stopy, sznurówki się same tam zaciskały i dodatkowo jeszcze zapalało się logo Nike. No nie sądzę, żeby się tutaj coś zapalało, jakieś logo. Chociaż wiem, że kiedyś były takie wynalazki, jak na przykład buty ze światełkami, różne takie, nie? Kiedyś w ogóle, no, fajnie sobie popatrzeć, jak moda się zmieniła. Kiedyś, no, na przykład popatrzymy sobie na Powrót do przyszłości 1, gdzie Marty ląduje w latach 60. Fajne są te, bardzo mi się podobają stroje kobiece, te różne sukienki, właśnie pastelowe, czy tam w kwiaty, te fryzury charakterystyczne. Moda męska, nie? Też taki... Te podwinięte nogawki, te buty, te fryzury takie na żel. Fajne to jest. Buty ze światełkami, hit targowisk i bazarów lat 90. Tak. No, jak byłem mały, to jakiś kolega, który miał ojca w Ameryce, mi donosił, że on mu ma takie buty załatwić ze światełkami. No, dzisiaj to ewentualnie takie buty pewnie jakieś dziecko może mieć, nie? No, to jest w ogóle niesamowite, jak moda się zmienia i jak coś, co kiedyś było uważane za jakieś super trendy, to dzisiaj byśmy tak wyszli, to pomyśleliby, że jakiś niepełnosprawny umysłowo człowiek. No, to, co mi się też podoba w Powrocie do przyszłości, to, że to jest właściwie bardzo lekkie kino. Kino, w którym jest bardzo dużo powtarzających się właściwie scen. To, co mówiłem ostatnio w Nocnym Marku, że lubię nawet taki humor, który polega na powtórzeniach. I tam mamy jakby te same sceny, to samo zachowanie różnych bohaterów, którzy się... Tylko, że w różnych czasach, że wszystko się zmienia jeden bohater zawsze jest jakimś zakapiorem i bandytą. Nasz Marty bardzo nerwowo reaguje, kiedy ktoś go nazwie tchórzem. On zawsze wtedy staje w miejscu. Zawsze wtedy jest muzyczka się jakaś włącza. On się wolno odwraca i mówi: "Nobody calls me chicken." I daje się tak podpuszczać zawsze. To jest cecha McFlyów. Ta rodzina zresztą się gdzieś tam z Irlandii wywodzi, z tego co zrozumiałem, ta rodzina McFlyów. No i oni są w ogóle tak, jakoś tam to jest ich taka cecha, że nikt nie będzie ich nazywał tchórzem i można ich w ten sposób do wszystkiego podpuścić, nie? Fajne. Szczególnie zamotana intryga i różne próby naprawiania zaburzonego kontinuum czasowego, no, które zaburza się w sytuacjach, kiedy spotkasz swoją własną matkę, kiedy wpłyniesz na
losy różnych ludzi, przez co w jakiś sposób zniekształcasz swoją własną przyszłość, przeszłość, takie różne zabiegi, no to w dwójce jest najwięcej tej szarpaniny po to, żeby naprawiać. Chyba najlepsza jest jedynka. Często tak jest, że najlepsza jest pierwsza część. Bardzo mi się też podobała muzyczka właśnie ta z lat 60. Pierw myślałem, że to Michael J. Fox śpiewa na scenie i gra na gitarze, ale wyczytałem, że to wcale nie on, że on tylko, że to ktoś inny zagrał i zaśpiewał, on się tylko wczuwa i udaje, że śpiewa. Fajny, fajny bohater też, fajnie zaprojektowany tak jakby, bo on jest mały, ale jest zadziorny. Ale nie jest też twardzielem, często musi zwiewać przed kimś tam. Taki niby zwykły chłopak, ale ciekawie skonstruowana postać. No, doktor jest fenomenalny, chociaż w Epic Rap Battles of History Doctor Who versus Doctor Emmett Brown jest taki odcinek, gdzie właśnie na rap się pojedynkują ze sobą dwaj słynni doktorzy. No to został podsumowany, że Einstein minus wąsy przez doktora Who. Einstein minus wąsy. No ale Emmett Brown, myślę, też świetny bohater, taki właśnie zwariowany naukowiec, nie? Który nawet wygląda jak zwariowany naukowiec. Jest taki mocno zawsze zamotany i bardzo skoncentrowany na swoich eksperymentach, szalony trochę. I ma w sobie coś takiego właśnie fanatyka nauki, nie wiem jak to nazwać, geeka. Bardzo patrzy na świat właśnie tak od strony naukowej, jest też idealistą. Mówi w pewnym momencie, że się sprzeciwia Martiemu, który chciał sobie sprowadzić z przyszłości zakupiony almanach, taki, w którym były wyniki różnych gonitw, zakładów i meczów, żeby no, sobie obstawiać, później znając wyniki, nie? No, doktor się sprzeciwił temu, stwierdził, że nie stworzył maszyny czasu po to, żeby na tym zarabiać. No, a tu widzę, że zaczęliście na temat teorii chaosu rozmawiać sobie. Od muszek owocówek do McFly'a. Tak jest. No, Claude, on wierzy w efekt Mandeli chyba, bo są, no, sam przyznaje, że są takie różne spiski i teorie, w które wierzy, są takie, w które nie wierzy, ale efekt Mandeli go jakoś przekonał, chociaż to jest grubymi nićmi wszystko szyte i takie bajkowate trochę, jak dla mnie. I wynikające, jak mówiłem, z ignorancji, podając przykłady, dlaczego tak uważam. Nie ma w tym nic zwykłego, że się nagle, że pamiętamy coś trochę inaczej. No to jak mamy całego złotego robota C-3PO, no to tak zapamiętaliśmy, no, że jest cały złoty, mimo że tą jedną rękę miał nie złotą, tylko srebrną, nie? No to wielka rzecz, no. Albo że Vader jakoś inaczej tekst mówi, nie tam I'm your father, tylko no, I'm your father. Jakieś takie bzdury, farmazony. W ogóle po co ktoś miałby takie... Znaczy, no, co by to miało niby oznaczać, że w Gwiezdnych Wojnach nie zapamiętaliśmy, że C-3PO ma jedną srebrną rękę, a że nie jest cały złoty. Co by to miało niby oznaczać, z czego to miałoby wynikać i co tu się zmienia? Ja nie rozumiem tego. Taka dla mnie typowa teoria farmazon, nie? Już tak... Nie dość, że szurska, to jeszcze głupawa taka, no i ktoś klauna z siebie robi, jako o takich rzeczach gada na poważnie, moim zdaniem. No tak to z Claude'em niestety bywa, że on czasami mówi mądre rzeczy, a czasami straszne farmazony pieprzy. Albo jest sceptyczny co do rzeczy, które mi się osobiście wydają całkiem prawdopodobne, logiczne, a nagle zaczyna wierzyć w jakąś totalną bzdurę bezsensowną, nie? Bo coś, no,
chyba jednak brakuje mu trochę wyczucia czasami. Coś pijecie tutaj? Whisky pijecie? A ja nic nie mam, nie? To proszę mi się nie chwalić, że coś pijecie, bo ja nic nie mam i nie życzę sobie, żeby mnie tu, żeby mi smaka robić. No. Ostatnio Klot nic nie mówi, tylko gada z jednym gościem z UK przez 3 godziny. No, może to wynika z tego, że jak już się trafi ktoś, z kim można sobie pogadać, on też potrzebuje sobie pogadać z kimś, nie? I też mu to sprawia frajdę. No, a tutaj ktoś dzwoni i podpuszcza go, tu dzwoni ktoś, kto wydaje się spoko i na koniec mu beknie albo go wkręci, próbuje wkręcić w coś, no to jest przykre trochę. Ja w ogóle uważam do dzisiaj, że Klot mimo swoich jakichś tam przywar nie zasłużył sobie absolutnie na takie traktowanie, nie? A już ataki na rodzinę i tak dalej, no to zupełnie jest... No to jest smutne, nie? Że są ludzie, którzy w tym znajdują sobie zabawę, żeby dręczyć tak bardzo człowieka, że on potem płacze nawet na antenie, nie? I nawet jak już widać, że jest zdruzgotany tym wszystkim, to dalej go męczyć. No to tak trochę ludzie bez żadnej empatii, bez jakiegoś współczucia, nie? Dla drugiego człowieka. I nie zgodzę się z tym, co niektórzy mówią, bo wiem, że niektórzy tak twierdzą, że zapracował sobie. No, słuchajcie, każdy ma jakieś z nas coś tam za uszami. Każdy, o każdym można by tak powiedzieć, że sen zasłużył na dobrą sprawę. Jakby się uprzeć, to też można o mnie spokojnie powiedzieć. Znaczy, to źle powiedziałem. No, nie trzeba by się nawet bardzo upierać i długo szukać. Też można by spokojnie znaleźć jakieś takie powody, dla których warto mi dojebać, nie? I życie zmarnować. Też by się znalazło. Tylko jakoś się poszczęściło, że akurat mnie to nie spotkało, a spotkało Kloda. No, mi jest z tego powodu przykro. Nie uważam, żeby to było godne, honorowe, ludzkie takie traktowanie drugiego człowieka. Zawsze można w inny sposób jakoś okazać swoją niechęć, jak ktoś tak bardzo drażni kogoś. Też jest taka sytuacja, że często, że niby anony i różne trolle tak bardzo nim gardzą i tak bardzo go nie szanują, ale cały czas słuchają, tak? No i to raczej nie jest tak, że dla fanu, bo tam nie ma dużo śmiesznych sytuacji, że można dla fanu się pośmiać i tak dalej. Ale gdzieś tam ciągnie, nie? Gdzieś tam ciągnie do słuchania cały czas. No to trzeba by się zdecydować. Albo kogoś nie szanujemy, nie trawimy i uważamy, że jest dupkiem czy kimś tam, no albo co tydzień przychodzimy i słuchamy, nie? Tak więc, no bez sensu trochę. Zresztą można też komuś trochę dopiec, można komuś dać pstryczka w nos, nauczkę, ale w końcu go zostawić, a nie tak dręczyć kogoś przez tyle lat, nie? No to przypomina mi, jak w każdej klasie była jakaś taka ofiara klasowa, którą się dręczyło przez wiele lat, nie? Przesrane być takim kimś. Doktor Pajchiwo pisze, że na przykład przyszedł na NR od Kloda. No jest trochę takich osób, które usłyszały na przykład, że jest takie podłe, nikczemne radio, którego broń Boże nie wspomagajcie, nic im nie dawajcie i to są źli ludzie i ja przez nich jestem po sądach ciągany. Takie małe kłamstewko, ale co tam. No i poszły zobaczyć z ciekawości. Znaczy postanowiły te osoby sprawdzić z ciekawości, co to za medium. No i spodobało się. Okazało się, że nie taki wilk straszny, jak go malują, że całkiem normalni, fajni ludzie są, że miła atmosfera. No i zostali. Dobra, możecie dzwonić, to są takie luźne gadki. Miałem więcej o Green Arrowie, czy ja to dobrze odmieniam, o tym Green Arrowie. O Green Arrow. O Green Arrowu miałem... Miałem rozmawiać, a już mi się nie chce, już mi się odechciało. Nie będę rzucał pereł przed wieprze i wam o takich wspaniałych dziełach tutaj mówił, jak Zielona Strzała, superbohater.
Nie zasłużyliście. Żartuję. Wiecie, że was uwielbiam. I cenię. Nie odmieniaj, to angielska nazwa. A właśnie, że będę odmieniał. Co, zabronisz mi twoje radio? Właśnie, że będę odmieniał. O, mianownik kto, co, Green Arrow. Dopełniacz kogo, czego nie ma, Green Arrowa. Biernik kogo, co... Kurde, ja zapomniałem, jak się odmienia przez przypadki. To pokazuje, jak wspaniała jest edukacja, jak bardzo przydatna i że wszystko nam zostaje. A kiedyś w tym dobry byłem, jak odmieniałem, to piątki, pamiętam, dostawałem. Dobra, mianownik, kto, co? Green Arrow, dopełniacz kogo, czego nie ma, Green Arrowa, celownik, komu, czemu się przyglądam, Green Arrowowi. Biernik to było co? Kogo, czego nie ma? Green Arrowa? Narzędnik to było co? Z kim, z czym? Z Green Arrowem? Widzicie, są dziury w głowie. Ja już się stary robię. Ja normalnie czuję, jak się robię stary i mi wszystko tak wyparowuje z głowy. Jeszcze niedawno jakoś tak miałem, że pamiętałem różne nazwy, coś, a teraz normalnie czuję, jakbym miał dziury w głowie. Nie wiem, od jarania może. Tak dużo nie jaram tam na jakiś czas, nie? Ale to się tak robi od jarania też. Greena. Aha, green też odmieniaj. Greena. Komu się przyglądam? Greenowi Arrowowi. Greenowi Arrowowi. Greenowi Arrowowskiemu. Tak to wygląda. Co jutro jest? Pytanie. Środa. Jebać środę, pisze. O, jak nieładnie. Greena Arrowa, Greenem Arrowem. Green Arrow, Greena Arrowa, Greenem Arrowem pogania. To trochę się robi taki serial, bo tam jakąś dziewczynę dokoptował i ona się zrobiła ten fioletowa strzała. To co to jest? Ten Violet Arrow, tak? Violetta Arrowowicz. Zabawnie, możemy sobie jakieś imiona w ogóle, czy tam pseudonimy bohaterów przetłumaczyć na polski i to czasem wychodzą śmieszne. Zaczyna to śmiesznie brzmieć, nie? Ale przypuszczam, że język angielski ma właśnie taką przewagę, że angielskie imiona, angielskie ksywki jakoś tak ludzi nie śmieszą, niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną to odczytują. Violetta Strzałkowska jest propozycja, Mr. Baranek. Greenowi Arrowowi się przyglądam, pisze Arek. Uważaj, żebyś strzały w oko nie dostał. Czasem niezdrowo się za bardzo przyglądać. No, słynny Mikołaj Furia, nie? Z uniwersum Marvela. Przypominam, w niedzielę o 21:00 audycja o Marvelu. Jean Grey, Janina Szara. Ta, Fenix. Janina Szara. A McFly? To co by było? No to jakiś Muchowski, nie? Ale to faktycznie Mac, ci Macowie to faktycznie Irlandia, nie? To tak właśnie jakieś tam te różne McDonald'sy, to pochodzenie właśnie chyba jest jakieś takie irlandzkie, nie? Nicolas Cage, Mikołaj Klatka. Mikołaj Klatkowski jestem, dzień dobry. Albo Arnold Czarnomurzyn, nie? Schwarzenegger.
Arnold Buzdygan. Ciekawe, czy to prawdziwe nazwisko. No, Klot jest przekonany, że tak. Jest w ogóle wielkim fanem Arnolda Buzdygana. Nie do końca rozumiem dlaczego, bo to był taki prymityw w sumie. Ja pamiętam, nawet wymieniałem wiele pewnie wiadomości z tym Arnoldem Buzdyganem, bo bardzo dużo pisałem na grupach dyskusyjnych swego czasu, RPGowej, komiksowej i jeszcze innych. I on się tam pojawiał. I to jest oszust, który naciągał ludzi na kasę, organizował na przykład castingi do Wiedźmina i kazał płacić za uczestnictwo w tym castingu. Po czym oczywiście nic z tego nie wychodziło, no ale każdy... No, może jest jakiś tutaj, należy się szacunek, bo kto wpadnie na pomysł, żeby zrobię sobie film, zrobię sobie casting, ale musicie mi płacić za możliwość pojawienia się. Ludzie przychodzą, frajerzy płacą, tam się prężą, jakieś fikołki robią na materacu i jeszcze ci płacą, a ty się śmiejesz, popijasz sobie piwko i zarabiasz na frajerach. To trzeba mieć w sumie łeb. On ciągle coś nowego robił, miał jakieś kreskówki robić, jakieś tam zwierzęta, bystrzaki, coś, 3D, jakąś firmę, miał 5 firm, tam Elita.pl, gdzie jakieś technologie wdrażał animacyjne 3D, no to niesamowity gość, a tych, którzy się z nim nie zgadzali albo się z niego śmiali, to nasyłał jakichś dresów, albo sam się chciał tam bić z kimś i no taki po prostu dresiarz trochę, nie? No, ale to był troll, wspaniały troll, to wielki szacunek, bo się przedstawiał z imienia i nazwiska i to jest główny powód, dla którego Klot go tak szanuje, że on nie jest anonimowy. Oczywiście Klot, dopóki był sam anonimowy, dopóki sam się przedstawiał tylko jako Klot Monet, no to, swoją drogą, bardzo oryginalna ksywka, Klot Monet, no to absolutnie mu nie przeszkadzało, że inni są anonimowi. W momencie, kiedy sam się zaczął z imienia i nazwiska przedstawiać, to nagle zaczął gardzić tymi, którzy używają pseudonimów. Ale tak totalnie gardzić. W ogóle nie ma rozmowy w ogóle z takimi, panie. Nic nie ma, w ogóle nic nie ma, nie. Kandydował na prezydenta chciał kandydować, ale przyłapano go, że rozdawał jakieś batoniki za głosy. No postać może, można powiedzieć, barwna, ten Buzdygan. Chciał pozywać Wikipedię za wpis o nim, że jest trollem. Microsoft chciał pozywać w ogóle wszystkich. W sumie czemu nie? Pozwólcie, że sobie czegoś łyknę. Mam tutaj tonik. Ostatnio piję toniki, bo jakoś tak mi wchodzą lepiej od jakichś soków. Ale chyba wzrasta uzależnienie od energy drinków, bo sporo ich piję. Nawet mam teraz 3 wypite dzisiaj puszki. Te małe. Mam tutaj Barna. Widać, że organizm się jakoś do tej trucizny dostosowuje, bo pamiętam, że jak kiedyś gdzieś jechaliśmy z kumplem, z kolegą na spotkanie, z klientem, gdzieś samochodem, wypiłem jednego takiego Barna i o mało się nie zżygałem. A teraz mogę wypić 3 na raz duszkiem i nic. To chyba organizm się przyzwyczaił do trucizny. Mam tutaj Barna Sour Twist, nie wiem, czy to dobrze czytam. Jak się czyta sour? To chyba siarka, tak? Że to niby taka siara. O, ma taki jakiś taki kwaśny, siarkowy, jakby rzekomo właśnie smaczek niby. Sour? Sour, nie? Sour Twist. I Apple Kiwi. Bardzo fajna mieszanka. Te energy drinki są cholernie po prostu... siarka to chyba jest sulfur, nie? W angielsku. Nie wiem zresztą. Jestem analfabetą, jeśli chodzi o język angielski. Ale te berny mi smakują, cholera. No dobra, bo to fajna mieszanka.
nie dostanę takiego soku, który jest gazowany i ma jabłko i kiwi. Lubię jabłkowe właśnie smaki, a to jabłko kiwi naprawdę mi wchodzi. Albo taki fenomenalny smak jak Monster Reaper, nie? Nienawidzę... O, dziękuję. Doktor Pajchiwo pisze, że to kwaśny, znaczy to sour. No to gdzieś tam wiedziałem, w którym kościele dzwoni, ale nie wiedziałem, w którym. Dokładnie. Zenon też pisze, siarka to sulfur. No właśnie, to wiedziałem akurat.

Brakuje mi ten mojito lub mojito, jak mawiają wieśniaki. Poproszę jednego mojito dla Jessiki. Alex, LSD. Krawiec to Ritem Sportem zagryza. A żebyś wiedział, że mam też Ritter Sporta, ale nie, to nie jestem burżuj, tylko jestem idiotą, bo mam 200 zł na koncie i kupuję sobie takie tu czekoladka Ritter Sport, tutaj jakieś droższe energy drinki. To jest po prostu, to nie jest burżujstwo, to jest debilizm. A jak wymawiasz jalapeno? No, poproszę jednego mojito dla Jessie, a dla mnie jalapeno jednego. Zagryzę sobie właśnie Reiter Sport marzajpan. Marzajpan, a co? Kto Boga temu zabroni? Stać mnie. A wy co jecie? Cebularze? Pewnie jakiś gówniany wyrób czekoladopodobny z Biedronki. Tak to jest, widzicie. O! Zenon będzie na czosy robił. Sam robisz nachosy? Tak od zera? Wow. Może mnie nauczysz kiedyś, jak się robi takie nachosy, bo uwielbiam właśnie sosem serowym. Kurczę, no, prima sort. To jest coś wspaniałego. Muszę się nauczyć, jak to robić. Nie wiem, czy być może teraz po tej wymianie korka, który wyskakiwał, będzie mi piekarnik działał. To sobie może. Przypuszczam, że piekarnik jest do tego potrzebny, nie? Na czosy jadłbym, brałbym.

jeszcze Fanta winogronowa mi nawet całkiem nieźle wchodzi. W ogóle soki winogronowe są całkiem niezłe. A wpisujcie, jakie są wasze ulubione napoje. Łukasz pisze, ja piłem 4 puszki Relentless, nie wiem co to jest, original cytrynowy energetyk, pół litra. No uważajcie, bo już takie ilości, to może wam się z serduchem coś porobić, nie? Jak się tyle pije, to znam taką opowieść, to mówił mi kolega, że miał znajomego, który pracował w firmie handlującej energy drinkami, bodajże w Red Bullu samym. I on te Red Bulle dostawał za frajer ileś tam sztuk i bardzo dużo tego pił i ponoć zwariował. Słuchajcie, wiem, że to brzmi trochę jak opowieść z blog ekipy, gdzie tam zjadł super ostrego kepsa z sosem Al-Kaida i zwariował. No ale to tak naprawdę ponoć było, że zwariował od tego picia, a może od czego innego zwariował. Od pracy w korpo, nie? A zwalają na Red Bulle. No, trzeba przyznać, że te Red Bulle drogie, ale fajny mają smak. Taki landrynkowy mi pasuje, nie? Dobry jest, dobry. Fanta, oficjalny sponsor Olimpiady w Berlinie. Tak. Dużo jest tych marek, które za wujka Adolfa tam się mocno uzewnętrzniały na różnych imprezach nazistowskich ze swoimi produktami albo szyli mundury dla SS-manów jak Hugo Boss. No, niektórym to przypuszczam, to pasuje taka historia firmy. Są pewnie takie osoby, które jak usłyszą, że Hugo Boss szył mundury dla SS-manów,

panów, to tylko to ich to wręcz zachęci do tego, żeby sobie kupić jakiś garnitur od Hugo Bossa. Są i tacy, którzy sobie przecierają szmatką codziennie właśnie portret na ścianie wujka Adiego. Jakoś mi nie wchodzą te gęste soki, takie tłoczone na zimno, to lubię tylko w małych buteleczkach i określone tam smaki. Jest to nawet czasami super. Wypije się i nawet czuć taki jakby przypływ siły, przypływ energii. Widać, że to po prostu dobrze robi organizmowi, że to nie jest taki napój pusty, nie? Że wypijemy, fajnie nam te bąbelki podrażnią podniebienie, ale tak zupełnie inne uczucie, jak taki mega zdrowy jakiś sok właśnie na zimno tłoczony sobie wypijemy duszkiem, to czuć, że to organizm jakoś fajniej na to reaguje. Red Bull wali byczym jajem. No, słyszałem kiedyś opowieść, że to się robi z byczego nasienia, tą taurynę całą. Ale to nie sądzę. Nie sądzę. Sam sobie wyciśnij sok, radzi Jantar, ze świeżych owoców. No, tak powinno się robić. No, tylko brakuje trochę samozaparcia i dobrego blendera i tak dalej. Nawet jak się kolega zaoferował, że mi po prostu da jakiś tam blender, to no spoko, ale i tak potem się kupuje te syfy różne. Ach, cóż znaczy siła przyzwyczajenia jednak. Zielony Monster, jak już mam pić Balka NS, a właśnie zupełnie mi nie smakuje ten Zielony Monster. Dziwny to jest dla mnie smak, taki nie za bardzo to wchodzi. Jak również i wszystkie inne Monstery bez cukru. Co oni tam dają? Dzisiaj słodzą różnymi substancjami i w składzie często można przeczytać, że jest i ta stevia, która jest uważana za taki lepszy właśnie trochę zamiennik tego cukru, ale jak czytamy dalej, to i aspartam, czyli taką mieszankę robią różnych substancji słodzących, tak jakby liczyli trochę na to, że ktoś nie dotrwa do czytania całej tej listy i natknie się na tą substancję słodzącą, uważaną za lepszą, za bardziej szlachetną, no i za smaczniejszą, bo mi na przykład taki aspartam to zwyczajnie nie smakuje, to jest wstrętne. Ksylitol jest właśnie chyba uważany za taki najlepszy zamiennik cukru, nie? Ten cukier brzozowy. Kombucha, sok z buraków, sok z kapusty kiszonej, wymienia to trzy, rozumiem, soki. Kombucha, a co to jest ta kombucha? Bo właściwie nie wiem, jak to smakuje. Są takie różne dziwne smaki, nie? Jakaś właśnie pina cola, to jest chyba kokos i ananas, tak? Czy pina colada, czy pina cola. No w każdym razie picie normalnej coli to bym odradzał. Tam jest taka ilość cukru, że to jest cholernie niezdrowe. Nie, to nie. No a z kolei te wszystkie zero to niesmaczne, więc arbus. Padło słowo klucz arbus. Czy soki arbuzowe w ogóle są? Jest coś takiego? Nie widziałem chyba soków arbuzowych. Pina colada, dodatek do drinka, pisze Arek. No ale wydaje mi się, że to jest właśnie mieszanka ananasowego z kokosowym. Kombucha, fermentowana herbata. O, to chyba nigdy nie piłem nawet czegoś takiego. No widzisz, KG Bierucie, jak przychodzisz po półtorej godziny, to już raczej sobie nie posłuchasz o Green Arrowie, o Green Arrowu, bo już skończyłem o tym gadać. W sumie się tak... Wiecie co, ja jak robię audycję, to często... zupełnie na spontanie, szybko machnę jakąś planszę i co mi tam chodzi po głowie akurat, to skomentuję.
No więc siłą rzeczy nie jest to jakoś specjalnie przygotowane, no więc się po prostu dzieliłem swoimi wrażeniami z oglądania serialu Arrow, który mi się bardzo podoba, jak na razie przynajmniej. Jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Woda strukturalna, arbus. No, ciekawe tutaj hasła rzuca Jantar. No, bo teraz nam temat zszedł na napoje z kolei, nie? Więc zupełnie luźne gadki. Ale też nie wymagajcie, żebym ja się jakoś tak starał bardzo, bo raz, że słucha tutaj na YouTubie 40 osób, no, plus 24, no, w każdym razie malutko, nie? Jest to bardzo kameralne grono i tak trochę mi się nie chce w sumie. Nie chcę wam jakoś was obrazić i powiedzieć, że mi się nie chce dla tak małej liczby osób czegoś specjalnego przygotowywać. No ale trochę tak to wygląda, nie? No niestety, no tak to wygląda, że z racji skali, z racji małej słuchalności, no to takie luźnogatkowe audycje, nie? Może ktoś zadzwoni i pogadam, a jak nie, to chyba sobie idę. Nie ma donate'ów, nie ma komentarzy ostatnio, stagnacja i w ogóle wszystko mi więdnie, cycki mi więdną, kuśka mi więdnie i czas umierać chyba. Może czas zamykać radio, czas zakończyć to przedstawienie. A adwokat o kombuczy pisze: napój uzyskiwany ze słodzonej herbaty podanej fermentacji przez tak zwany grzybek herbaciany, inaczej znany jako grzybek japoński lub skobi. Chyba dobrze czytam skobi, bo u to dwa o, tak się czyta. Gdyby było przez dwa o, to by było skubi. Dlatego dziwię się, że niektórzy czytają Tomb Raider. No Tomb Raider, nie? A nie Tomb Raider. Jest przez jedno o. Tak mi się wydaje przynajmniej. Trochę teraz kunradzisz. Ale czemu, Zeno, nie kunradzę? Że co niby? O! Pisze Art, że nie poleca energy drinków, bo w wieku 20 lat nadużywał i dostał stanu przedzawałowego. Bardzo odradza tym, co piją dużo. Cholera jasna, to mnie wystraszyłeś trochę, wiesz? Tym bardziej, że ja ponoć mam słabe serce. Tak kiedyś lekarz powiedział, że mam serce no nie za silne. To jakaś tam słaba cecha mojego organizmu, więc mogę się doprowadzić do takiego stanu z racji tego, ile tego piję. Nawet tak ostatnio wychlałem całą taką butlę litrową i mnie zaczęło boleć normalnie tak jakby troszkę serce. Nie, to ja sobie daję spokój, kurde, bo to tak śmichy chichy, a głupio by było tak do was gadać i nagle ratunku! Ratunku! I jakiś łup, nie? I wpadł pod stół i byście słuchali przez półtorej godziny, jak tam się gdzieś turlam pod stołem i stękam i byście się śmiali. Byłoby fajne show. I to by był ten moment, gdzie stałbym się znany, by ktoś wkleił na wykop gdzieś tam i biegał i tytuł byłby. Nadawał, biegał, podskakiwał i dostał zawału, dostał. I byłby link i śmieszne nagranko. Dostał zawału podczas gadania pierdół w radiu. No i może to przepowiednia jest, bo właśnie 44 osoby na YouTubie są online, słuchają. No więc to może przepowiednia taka właśnie, jak umrę. W sposób żałosny dostanę zawału podczas nadawania, a ludzie będą myśleli, że robię sobie jaja i będą się śmiali. No to pamiętam, już kiedyś wspomniałem o tym, kiedyś nauczyciel mój w podstawówce coś mówił przed klasą, przy tablicy i nagle z siebie wydał taki dźwięk dziwny. A wszyscy się zaczęli śmiać, nie? A to się okazało, że on się zakrztusił jakimś mlekiem, że za dużo się opił mleka i się zadławił i nie mógł oddychać w ogóle. I wszyscy się śmieją, on tak... A wszyscy się śmieją, cała klasa, do rozpuku, bo myśleli, że on się wygłupia, ponieważ to był taki nauczyciel wesoły bardzo, który często żartował, wygłupiał się.
No a i wybiegł gdzieś tam na zewnątrz klasy, na korytarz i inny jakiś nauczyciel go tam obstukał i uratował go. To taka dziwna sytuacja, nie? Wszyscy myśleli, że sobie robi jaja. Tak samo ze mną będzie. No, ale jest też tutaj puszka Tigera, nazywanego też Tigerem. No, tak. W pewnym momencie to się jakoś rozdzieliło, nie? I powstał ten Black, bo poszło o prawa do marki i ktoś tam przegrał proces i musiał stworzyć nową markę i chyba tak jakoś powstał właśnie ten Black alternatywny. Też takie właśnie tanie polskie energy drinki, bardziej dostosowane do zarobków Polaka. Chociaż właściwie to teraz jest mało co dostosowane do zarobków Polaka i Polki oczywiście. W tym kraju wszystko jakieś takie drogie. I na żołądek też niezdrowe, sama chemia, pisze Mika. No tu właśnie nie wiem, czy trochę nie przesadzacie, bo jak czytam sobie skład tych różnych energy drinków, to tam nie ma nic takiego strasznego w sumie. No, pomijając to, że wszystko jest chemią, nie? Jak jecie sobie jabłko, czy pomarańcze, to też jest chemia. No ale no, może to chodzi po prostu o to, że sztuczna chemia, taka, no wiecie, różne dziwne substancje, nie? Niekoniecznie, no takie bardziej z laboratorium, na przykład benzoesan sodu. No ale jest tu orzech kokosowy, kwas, cukier, woda, tauryna, ale we wszystkich tych napojach jest dużo witamin. Tu mam niacyna, kwas panteonowy. Trochę słabo widzę, bo ciemno. Witamina B6, witamina B12, inozydol, barwniki. Dwa, ale tych E różnych to jest mniej niż kiedyś. No ale te E to są tylko takie kody na różne po prostu substancje. To też mogą być bardzo różne rzeczy te E. Może się szasnę na jakiś dobry ekspres po prostu do kawy i będę sobie dobrą kawkę pił, bo też lubię dobrą kawę, przyznam. Niestety zbyt często sięgam po jakiś rozpuszczalny napój kawopodobny. Ale z ekspresu też czasami. Ale korci mnie tak, żeby sobie sprawić jakiś właśnie dobry ekspres próżniowy, czy no teraz z kolei taka jazda jest na próżniowość, nie? Nawet blendery próżniowe widzę reklamują. Ekspres do kawy próżniowy, blender próżniowy, zaraz będą komputery próżniowe. No bo to często jest taki po prostu chwyt marketingowy, nie? Jak różni ci specjaliści od zachwalania widzą, że jakieś hasło jest modne, to zastanawiają się, czy dałoby się na upartego od biedy sprzedawać na przykład próżniowe buty i próżniowe majtki, nie? Bo jest próżniowość akurat popularna.

A tak wracając trochę do tematu, zastanawiam się, czy gdybym się bardzo uparł, to czy mógłbym zostać takim wymierzającym sprawiedliwość bohaterem ulicy? I to ciężko by było, bo właściwie jak do tego podejść, jak się wyszkolić? Załóżmy, że mam te środki, udało mi się zdobyć, trenowałem różne sztuki walki, świetnie walczę wręcz, znam krav magę, aikido, karate, kung fu, w ogóle wszystko, robię salta. Nie wiem, czy wiecie, ale Tom Holland też, przygotowując się do roli tego Spidermana, tego najnowszego, współczesnego, z MCU, z Marvel Cinematic Universe, on też bardzo ciężko trenował i ćwiczył te różne salta i parkurowe różne figury, tak, że tam wskakuje na ścianę, odbija się, on to potrafi wszystko. Bardzo mi się też podoba to, że ci aktorzy amerykańscy, tak wzgardzeni u nas, amerykańskie gówno jakieś, nie, no nasze, no, nasze lepsze, no to oni prowadzą fajną taką działalność jakby społeczną, w sensie, że są zapraszani do jakiegoś dziecka chorego na raka, po chemioterapii, tam przychodzą i zabawiają. To bardzo często takie rzeczy są i zabawiają. To bardzo często takie rzeczy robią. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że to wszystko jest wyliczone na zysk, że to specjalnie tam organizuje się, żeby potem go pokazać w fajnym świetle, no ale też czasami liczy się efekt po prostu, tak, że są takie akcje, jest to fajne, sympatyczne. A widział ktoś u nas taką jakąś akcję? No nie za bardzo znowu, nie? Więc tak bardzo bym nie gardził tym amerykańskim show biznesem. No, świetne produkcje, no nawet rzeczy najbardziej popularne, skierowane dla mas, się po prostu fajnie, świetnie ogląda, no. Co tu pisze ta? No to co? Ciągnę dalej temat. Załóżmy, że no, musiałbym sobie jakiś przywdziać ciekawy strój. No też biegać w takim jakimś stroju, no to w świecie, w którym żyjemy, ktoś by mnie zaraz zauważył, tak? Że biega z jakąś pelerynką. Ciężko tak pozostać niezauważonym. Nawet jakbym biegał po dachach, no to komuś tam mignie. Ludzki wzrok pracuje trochę inaczej, niż się to pokazuje w grach komputerowych czy w filmach. Nie ma takiej linii zawężonej widzenia, że jak na jakimś Metal Gear Solid, że jak jesteśmy nad naszym przeciwnikiem trochę na platformie wyżej, to on już nas nie widzi, bo widzi tylko na wprost. Tylko zauważcie, że mucha przeleci gdzieś tam z boku i my widzimy kątem oka, jak to się mówi, nie? No to zaraz by mnie masa osób zauważyła, że biegam gdzieś tam po dachach. Właściwie nie szłoby się ukryć, po prostu gdybym chciał nosić jakiś dziwny strój, kaptur, jakiś łuk, czy pelerynkę, czy cokolwiek, czy jakiś hełm dziwny. Krawiec w pelerynce lata po Środzie Śląskiej. Przejrzałeś mnie, to ja jestem tym właśnie, o kim czytaliście. Mówią na mnie igła. Zaszywam ladacznicą kieszeń właśnie za karę, żeby nie grzeszyły. Jestem takim fanatycznym. Okłamywałem was, że jestem taki antyteistyczny, antykatolicki, antychrześcijański w sumie też. Niektórzy się dziwią, że jak można uważać chrześcijaństwo za... Można krytykować w ogóle chrześcijaństwo, jeszcze katolicyzm to rozumiem, ale chrześcijaństwo? A tak, ale chrześcijaństwo też mogę pod wieloma względami skrytykować. I też raczej mnie te rzeczy nie kręcą. Nie, chociaż nie jestem jakimś wrogiem, nawet szanuję tych chrześcijan, którzy się po prostu spotykają, razem się modlą, gdzieś tam na jakieś wyjazdy jeżdżą. Gdyby kogoś interesowało, słynny chrześcijanin Martin Lechowicz, teraz organizują jakiś ten swój odwyk camp i Martin szuka takiej podkładki, żeby móc się tam spotkać i nie nosić tych maseczek. Od razu nawet nie musiał nic mówić, ja wiedziałem, że on będzie przeciwko, tak? Jak dzisiaj większość, wszyscy są przeciwko, pokazują, jakimi są wielkimi buntownikami i ja nie noszę maseczki, jestem odważny i walczę tutaj. No, bohaterowie, no gratuluję, naprawdę bohaterstwo, nie założyć maseczki. Szacun.
a ja tchórz nędzny wchodzę do sklepu i zakładam. No, to... no przyznaję się, to jest żałosne, ale, ale bardzo szanuję tych, tych którzy, którzy nie, nie zakładają. Oni taką świetną robotę robią i taką odwagą się wykazują i tak walczą z systemem bohatersko, to ja nawet mi się łzy cisną na... łzy mi ciekną ze wzruszenia, po prostu taki podziw, ja nie mogę, no. nie mogę, no. To jest bohaterowie współcześni. A nawet ci, co tak nie zakładają na nos, tylko na usta same, to też są bohaterowie, tacy półbohaterowie, półherosi. A ja nędzny taki zakładam normalnie tą maskę, chodź.

sklepie. Żałosny człowiek. W UK od piątku obowiązkowe w sklepach albo kara 100 funtów, pisze doktor Paihivo. No, ale no dobra, no to załóżmy, że nie noszę żadnego stroju, jeżdżę sobie na motorze, normalnie kask, skóra jakaś tam. Skórzany strój jest dobry, bo jest wytrzymały dość, więc to taki dobry trochę strój dla superbohatera, ale dżinsy też są wytrzymałe. Dziś wyczytałem, po co te nity na kieszeniach. No, o tym, że dżinsy były kiedyś ubraniem takim dla robotników, to wiedziałem, że to amerykańscy robole po prostu, jacyś tam górnicy, spawacze i tak dalej, nosili te dżinsy i to potem przeszło tak na społeczeństwo całe, moda. No, ale to było po to, bo się te kieszonki rozpruwały, te mniejsze kieszonki i tam zegarki nosili, im wypadały i firma Levi Strauss postanowiła wzmocnić po prostu tymi nitami te kieszenie, od cała tajemnica. No dobra, noszę strój, nie jest taki ważny, nawet gadżety nie są takie ważne. Załóżmy, że chcę się rozprawiać z przestępczością, to co ja mam jeździć i szukać, aż zobaczę, że ktoś kogoś zaczepia, że ktoś kogoś napadł, to szansa, że coś takiego zauważę, jest bardzo mała. To bym po miesiącu bym znalazł kogoś, nie? I tak bym się ucieszył, żebym zapomniał, co miałem zrobić. Czy miałem mu wpierdolić, czy miałem go zabić, czy miałem go ukarać tylko i nie wiedział, co zrobić. Tak bym się ucieszył, że w końcu znalazłem jakiegoś złola i mogę go ukarać. Musiałbym mieć jakieś kontakty na pewno i dowiadywać się. Mógłbym podsłuchiwać radio policyjne, tak? I stąd mieć informacje. No tylko, że jak już o czymś gadają przez radio policyjne, no to już jadą na interwencję, no to ja nie zdążę tam się pojawić wcześniej, wykonać robotę. Ciężko jest w ogóle. Musiałbym być mocno wkręcony, musiałbym się na przykład wkręcić do półświatka i być takim Wallenrodem i zniszczyć od środka w pewnym momencie, nie? Ale to by wymagało poświęceń, bo żeby udowodnić swoją wartość w jakiejś tam mafii, w strukturze mafijnej, no to byłbym jakoś tam poddawany testom, musiałbym kogoś skrzywdzić, torturować i tak dalej, żeby zdobyć zaufanie. No to tak też ciężko trochę. Mógłbym robić pułapki jakieś, nie? Tak jak się robi pułapkę na pedofila, na przykład. Krawczy zmysł, pisze dr Paihivo. Krawczy zmysł, miałbym jak Spider-Man, że bym wiedział, że coś się dzieje. Tak bym czuł, że o, coś się dzieje gdzieś. Tylko, tylko gdzie? No nie wiem. Właściwie chętnie bym został takim bohaterem, który raczej atakuje te jakieś elity zdeprawowane, gdzieś tam odprawiające jakieś mroczne rytuały, krzywdzące dzieci i nagle szyba się roztrzaskuje i wpadam, tak? Spadam na jedno kolano, tak i tak wolno podnoszę głowę, tak jak to zawsze bohaterowie robią. Na jedno kolano i na rękę jedną, chociaż Deadpool twierdzi, że się od tego kostki, że się od tego bardzo niszczą kolana i kostki od superhero landing. No ale cóż, no trzeba się jakoś zaprezentować, nie? Jakbym spadł i tak wolno bym podnosił głowę, no i teraz stoją tak oszołomieni ci źli ludzie, no to wypadałoby coś powiedzieć. Nie jakieś tam, no co ja mam tak wpaść i zepsuć cały efekt jakimś głupim tekstem, albo dzień dobry, dostałem Jolkę. Chociaż jakbym tak wpadł i tak wolno podniósł głowę superhero landing i powiedział taki głupi tekst, dzień dobry, dostałem Jolkę, no to tamci by w ogóle zgłupieli całkowicie i miałbym czas, żeby tam jednego kopnąć w jaja, drugiemu skręcić kark. No ale to też, no życie to nie film, no ciężko się unika kul trochę, nie? Bez supermocy. Taki zwykły Black Panty, Vigilante with no skills, jak to tam w Epic Rap śpiewali. Jakieś ochraniacze kupił w sklepie sportowym na kolana, na łokcie, jakiś kask motorowy, to
No, kask motorowy dosyć dobra rzecz w sumie, bo to mamy szerokie pole widzenia, bo ta szybka jest taka, że szeroki kąt widzenia nie przeszkadza to. Dobrze chroni, kask jest dosyć mocny, no ale kuli nie zatrzyma raczej. No, trzeba by się mocno kryć i likwidować po kolei wszystkich, a nie tak jak Green Arrow, wpaść i po prostu rozpierduchaj i z czterema naraz się bijesz, nie? Zresztą nie sądzę, żebym nawet Herkules dupa jak wrogów kupa, nie? No to nawet jak byłbym świetnie wyszkolonym fighterem, lepszy niż Steven Seagal i Chuck Norris razem wzięci, no to przypuszczam, że tak z czterema jakimiś gangusami naraz, no to bym dostał bęcki i by mnie przekopali tam i powiesili na łańcuchu i torturowali potem, no. A po tych torturach i akumulatorze na jajach, to bym już chyba nie był sobą potem. Ryza papieru podobno zatrzymuje kulę. No to tak, to bym chodził zamiast kamizelki kuloodpornej, miałbym książkę telefoniczną na piersi, tak na taśmę klejącą przymocowaną. Taki trochę wybiedzony superbohater, nie? Ja mogę podać namiary na jednego hakera przestępcę. Policja nic mu nie może zrobić. Arcyjanusz napisał, nic mu nie może zrobić. Zbroja z Biblii. No, to wtedy mógłbym właśnie potem mówić, że Pan Bóg zatrzymał kulę, nie? Jakby się na tej grubej księdze kula zatrzymała. No, a chyba był jakiś odcinek Łowców Mitów, gdzie sprawdzali takie rzeczy, czy właśnie gruba książka zatrzyma kulę, nie? I pamięta ktoś, czy faktycznie tak jest? Wolałbym to wiedzieć, zanim ruszę na akcję. No, ale ja bym likwidował tak po kolei, że idzie sobie jeden. Też często na filmach to widzimy, że idzie sobie kilku i nagle ten, co na końcu idzie tam. Potem drugi od końca nagle. No i na końcu zostaje tylko jeden i tam Zdzichu, Rychu, Jachu, jesteście... O, gdzie wy jesteście? Nie ma was. I sam nagle się odwraca, a słyszy za sobą, ich już nie ma. Zostałeś sam. A ja jestem Kraftman. No, Kraftman to tak żydowsko trochę brzmi, to ja nie chcę być takim judeo-bohaterem żydowskim. Super. Chociaż może by mi się to opłaciło. Jakby mnie ktoś chciał potem zbić, czy tam mnie zaatakować, czy by o mnie źle pisał, to bym powiedział, że antysemityzm i przestali. Igła było dobre. Też myślę, że igła było dobre, no. Tak pasuje do krawiec, nie? Igła. Takie wielkie nożyce bym sobie wykuł i bym ucinał jajka po prostu tym złolom wszystkim. Takie wielkie nożyce krawieckie. Takie dwumetrowe na plecach bym nosił. A zamiast jakiejś sieci, liny, miałbym taką miarkę krawiecką i bym nią tak rzucał, ona by się o coś tam zaczepiała i jak na linie po prostu tam bym się gdzieś wspinał, nie? Czy latał. Miałbym takie dwie miarki krawieckie i bym jedną gdzieś tam zaczepił, frunę, odczepiam drugą tam... No, coś takiego. W dwóch rękach miałbym takie miarki. Albo bym łapał tak... Albo bym po prostu dusił tą miarką krawiecką. Po prostu. Tym centymetrem krawieckim, takim, wiecie, rozwijanym, nie? Bym po prostu dusił. Kraftman. Taki. No, nie brzmi to dobrze. Kraftman.
zatrzyma, ale zbroja ze sklejonych książek telefonicznych jest dość ciężka. No tak, książki są ciężkie. Kiedyś mi się szafa w ogóle... Śpię, a tu nagle łup! Okazało się, że półki się połamały od książek. Bo miałem dużo komiksów. No... Miarka Krawiecka, nie próbowałem nigdy nią wykonywać żadnych akcji dziwnych, oplatać wroga i tak dalej, ale ona ma takie metalowe zakończenie na końcu. To może jak biczem. A wiecie, czemu bicz wydaje takie trzaśnięcie? Ja słyszałem, że to nie dlatego, że tam skóra o skórę, czy coś takiego, tylko to chodzi o przekraczanie pewnej prędkości dźwięku po prostu w pewnym momencie. Ten bicz ze względu na specyfikę swojego ruchu, że on tak się dziwnie zawija i tak robimy nim tak chtysz, to on po prostu, ta końcówka przekracza prędkość dźwięku, tak słyszałem. Nie wiem, czy to jakieś mity, czy nie. Zaraz tu potrzeba zadzwoni i o, jak ci zaraz jebnę. Ale ja tak czytałem, no to co, moja wina, że głupoty czytam. A może nie głupoty właśnie, a może tak faktycznie jest. Może to była prawda. Mister Szczepionka z wielką strzykawą. To jest propozycja od Tomu. Mister Szczepionka. Tak zwany Sonic Boom, pisze Ekin. No tak czytałem, to chyba faktycznie tak jest. Takim biczem, to fajna broń, taki bicz. No. Niektórzy bohaterowie na biczu wypłynęli. Czym byłby Indiana Jones bez bata swojego słynnego, nie? Bez swojego bicza. Tyle razy mu ten bicz uratował dupę. To jest bardzo, bardzo pomocna rzecz. Tylko się zawsze zastanawiałem, jak tak tym biczem gdzieś tam zaczepimy ten bicz i przelecimy przez dziurę, powiedzmy, to co? To potem on się nagle odczepia, tak? Odczepiamy go. Może to kwestia tego, że jak on jest naprężony, to się trzyma, a jak rozluźnimy, to można zdjąć, tak nawet zdalnie, nie? Z jakiejś tam poprzeczki, czy z jakiegoś tam pręta, czy z czegoś.

Ja bym sobie zrobił frisbee. Frisbee z kolcami na przykład, jakieś takie. Frisbee z kolcami. Albo jakieś strzałki do rzucania zatrute. Albo... Myślę, że miecz, dobra katana by się sprawdziła. Mógłbym odbijać pociski na przykład, nie? Nią. Tak szybko bym machał i oni by do mnie strzelali, a kule by się odbijały. Bumerang z kolcami, ale to wróci do mnie, nie? I mi się w czoło wbije. I wtedy właśnie przestępcy umrą ze śmiechu. No wyobraźcie sobie, robicie jakieś tam lewe interesy, spotkaliście się w jakiejś tam opuszczonej fabryce, a tu nagle wpada przez okno jakiś śmiesznie ubrany typ, rzuca jakimś bumerangiem, ten bumerang frunie i wbija mu się w czoło i on pada. No to byście chyba się zsikali ze śmiechu, nie? W najlepszym wypadku, a w najgorszym mogłoby wam coś tam pęknąć w środku i z tego śmiechu byście umarli. Można umrzeć, myślę, ze śmiechu. Jak coś tam, jak tam pęknie, jakaś żyłka pierdząca. Strzałki nasączone COVID-19, jest taka propozycja. KGB Rut pisze. Świetlny miecz. No albo te świetlówki, nie? Świetlówkami machać. Rozbijać na głowie świetlówki. Nie wiem, najlepszą bronią mi się wydaje dobra spluwa plus tłumik, bardziej taki Leon Zawodowiec, nie? A nie jakiś tam pajac. Pajac w rajstopach rzucający jakimiś bumerangami z kolcami. I miałbyś pas niewidzialności. Gdy go zakładasz, wydaje ci się, że nikt cię nie widzi. No, widziałem kiedyś taki artykuł. Ktoś sprzedawał takie pastylki niewidzialności. No, normalnie, kurczę, puszka taka jak po landrynkach i podpisane właśnie pastylki niewidzialności. Można sobie kupić. Wtedy wpadłem na pomysł, że można by kryptonit sprzedawać też. I co? I ktoś napisze reklamację, tak? Że proszę pana, to nie jest prawdziwy kryptonit. A ja powiem, jak to nie? To proszę znaleźć Supermana i proszę wypróbować. I proszę zobaczyć, jak mu mina zrzednie i opuszczą go siły. I będzie można mu skopać dupę. Proszę pana, dzięki temu mojemu kryptonitowi może pan skopać dupę samemu Supermanowi. A pan mi tu przychodzi z reklamacją, że to nie jest prawdziwy kryptonit. Jak pan to sprawdził, proszę pana? Ja sprawdziłem, proszę pana. To jest przebadany, atestowany przeze mnie kryptonit, autentyczny. Wydobyty z dna morza, spadł meteoryt, ja to wydobyłem, dlatego to nie jest tanie, ja musiałem łódź wynająć, płetwo nurków, to bardzo dużo kosztowało, to jest prawdziwy kryptonit i proszę stąd iść, bo zadzwonię po policję, proszę pana, ale pan tu się awanturuje, no, do widzenia panu. No, dzisiaj to w ogóle wszyscy superbohaterowie, wszyscy noszą maski, nie, maseczki. Jeszcze jak ktoś nosi maseczkę i kaptur, jeszcze ma bluzę z kapturem, to w ogóle. Maseczka i covidiańskie strzałki. Covidiańskie, to jak ładnie to brzmi. Orbitalisan napisał, bardzo ładnie to brzmi. Covidiańskie strzałki. To trochę jak meldoriańska zbroja, nie? No właśnie, meldoriańska zbroja i covidiańskie strzałki do tego. Do Kryptonite musisz mieć certyfikat Marvela, no to raczej DC prędzej. Bo to z uniwersum DC. No. Trzeba zapłacić DC za sprzedawanie kryptonitu. Ciekawe, czemu nikt nie sprzedaje kryptonitu. Albo być takim bohaterem jak Venom. Mieć takiego przyjaciela właśnie, który... To jest fajne. To, no, Venom jest całkiem niezły. On naprawiał złamania nawet temu Ediemu Brockowi. Jak się mu noga złamała, to ta
wenomowa, czarna masa, ciemna masa, no tam oplatała nogę i nastawiała kości. I chyba mu ból też, ten Venom sprawiał, że Eddie nie czuł bólu. No jest potężna, to jest potężna moc, myślę, taki Venom, mieć takiego Venoma. On też za nas może sterować, jak nam się nie chce. Ja taki leniwy trochę jestem i mi się często nie chce. No to taki Venom za mnie robi robotę. On steruje moim ciałem, gdzieś tam biega, skacze, wspina się, zabija kogo trzeba, a ja sobie w tym czasie nic nie robię. To jest dla mnie moc. Taki Venom właśnie. Muszę znaleźć Venoma. Może gdzieś spadł jakiś meteoryt z tajemniczą czarną mazią oplatającą przypadkowo napotkane osoby. Ale Venom mógłby mnie szybko opuścić, bo stwierdziłby, że to do dupy taki nosiciel, któremu się na przykład nie chce nic i on musi wszystko za nas robić. Dobra, wiecie co? Nikt nie chce ze mną gadać? Serio? Really? No dobra. To sobie to zapamiętam chyba. Jeszcze będziecie coś chcieli. Jeszcze będzie krawiec. Poprowadź coś, krawiec. A ja powiem nie. A takiego. I w tym momencie teatr wyobraźni. Możecie sobie wyobrazić, którego palca wyciągnąłem w kierunku monitora. Jestem zły po prostu. Tylko brać wszyscy. Black goo. Czarna maś, no. Jakby taki Venom był różowy, to by to głupio wyglądało, nie? To taka Miss Venom. Miss Venom. A widziałem gdzieś female version. A dzisiaj można wszystkiego znaleźć female version. Jak sobie wpiszecie cokolwiek i female albo female version, to znajdziecie zawsze wszystko w wersji kobiecej, przerobione. Czyli takie samo, tylko węższa talia i jej cycki do tego, nie? Takie czasy, no. Girl power. Dziewuchy górą, nie? To co? A ten... Chris Hemsworth, który gra Thora, też sympatyczny aktor, no, ale się zezłościł na Marvela, nie podoba mu się to, co chcą zrobić, czyli She-Thor, czyli właśnie kolejnym Thorem ma być kobieta. No, to się w komiksach pojawiało wcześniej. Jakoś mnie ta żeńska wersja Thora jakoś nie porwała, wolę tego normalnego Thora zdecydowanie. Ale She-Hulk bym chętnie zobaczył, ale tak bardziej ze względu na... No myślę, że She-Hulk będzie takie bekowe trochę, taki marvelowski Shazam się pewnie zrobi z tego trochę, nie? Czyli takie bardziej, żeby z rodziną pójść sobie do kina, myślę, trochę. To będzie takie właśnie. Ale chętnie bym zobaczył ze względu, tak z ciekawości, jaką aktorkę wybiorą. I tu się trochę boję, bo She-Hulk... czyli żeński odpowiednik Hulka oczywiście, musi być przypakowana ostro babka, a już wiem, która aktorka. To ma być jakaś taka aktorka, nie wiem, czy nie Natalie Portman ma grać tą She-Hulką. No to jak Natalie Portman? Serio? No bo ta Jane Foster ma się stać She-Hulk chyba, tak? Może KG Bierut coś wie na ten temat. To co, ona ma cienką szyjkę, cienką łapkę, to ma być ta olbrzymka przypakowana, odpowiednik żeński Hulka, to mówisz, kulturystka to mama jakaś powinna być, no. Napakowana, silna baba, no. A nie, taka drobniutka, to będzie parodia Rambo, coś czuję. A może zostać takim superbohaterem, który każe tych wszystkich, którzy nie założą maseczki i nie zdezynfekują rąk. Taki dezynfektor się nazwę. Albo jakoś tak.
albo, no i będę, jak znajdę kogoś, kto wszedł do sklepu bez maseczki, a widziałem już wiele takich osób, coraz więcej osób widzę łazi po sklepach, po knajpach bez tych maseczek, pierdolą to. No dobra, no ich sprawa, ale ja bym miał taki wielki młot, młot na bezmaseczkowców, jak jest młot na czarownicę, to ja bym miał młot na bezmaseczkowców i taką księgę, której miałbym zasady, co z takimi robić, no i bym rozwalał, rozgniatał głowę jak pomidora, tak. nie ma maseczki i wygłaszałbym, bym jakieś takie, łapałbym takiego, gdzieś wciągał w jakiś ciemny kąt i do ucha mu tam... Stanowisz zagrożenie dla reszty społeczeństwa. Jesteś zapatrzonym w siebie egoistą, który z chęci zrobienia z siebie wielkiego twardziela naraża innych na niebezpieczeństwo. Teraz za to zapłacisz. I co bym mu robił? Coś bym mu bardzo brzydkiego robił za to. Zaszywałbym mu igłą i nicią usta, żeby nie mógł pluć tym COVID-em i specjalnym jakimś spinaczem niezdejmowalnym zatykał nos, czy coś takiego. I wszystkie otwory bym mu zaszywał. I on by się dusił. Taki psychopata trochę. Nie, to nie chcę taki być psychopata, taki psychokrawiec, nie. She-Hulk będzie serialem. Natalie będzie grała Lady Thor. A to mi się pofandoliło. Co ja pieprzę? To... A nie, to nie wiem. Już zgłupiałem. Natalie Portman grała Jane Foster w Thorze. I ona ma być She-Thor. A She-Hulk... to inna postać i nie wiem, kto będzie grał. Okej, okay, dobra. Alison Brie zagra Jennifer She-Hulk, ale jeszcze nie potwierdzone, pisze KGB Root. Aha, Alison Brie, czyli ta, co grała Tom, Kapitan Marvel, tak? To ta? Brie? Ta, chyba tak, bo skojarzyłem sobie, że serek, że ser. Brie jest taki ser. Chyba ta. W Austrii nie ma maseczek. Tylko Niemcy, turyści. Pisze Jantar. To dziwny, zagadkowy komentarz.

kurde, jakieś takie dołujące i przybijające jest to, że jestem tak cały czas sam na antenie, że nikomu się nie chce gadać.

0: jeszcze nawet się nie zjawił Tomisiu, który właśnie domagał się przedłużenia audycji, a ja tego nie zauważyłem i wpłacił donacika, 5 dyszek, dziękuję bardzo. No, to ciekawe, ciekawe. Czyli tak trochę niepotrzebnie wszedłem i pierdolę głupoty. Nikogo to, raz, że nikogo to nie interesuje, dwa, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia, trzy, że nudy, cztery, że nie wiem co, że nikt nie dzwoni, donate'ów nie ma, wszyscy u Enkiego siedzą, no właśnie. Ja muszę Enkiego opierdolić, żeby nie nadawał o 21:00, to jest moja godzina. On to podpatrzył ode mnie, on się uczy ode mnie, on wszystkiego, panie, gdyby nie ja, jego by nie było. To jest, panie, nikt. To jest mały człowiek w wielkich butach. W moim cieniu, panie, cały czas jest. On chce z tego cienia teraz wyjść. I wielkiego radiowca zgrywa. A to, panie, to... Panie, to, ludzie, co to za radiowiec, panie? Ja jestem personą największą radiową. To pięć mi nie dorasta, ten człowiek. Się wybił na moich plecach. Jak ja bym radia nie założył, to on by się, panie, on sam mówił, ja jestem zapatrzony w krawca. Gdyby nie krawiec, to mnie by nie było, on sam się przyznał, ale on jeszcze za mało powiedział, bo on powinien się przede mną kajać, mnie po stopach niemytych całować.
1: Nie, no to przesadziłem troszkę.
0: No ale taka jest prawda, że Enki jest bardziej popularny, wszyscy lubią Enkiego, a mnie nikt. No dobra, to muszę się z tym pogodzić. Trudno. Trudno się mówi i żyje się dalej. No nie, może się w czym innym spełnię. Na przykład zapiszę się na balet mongolski albo coś i zostanę baletmistrzem jakimś. Będę sobie tam drobił nóżkami i podskakiwał. I stanę się wtedy znany w końcu albo coś. Albo po prostu napadnę Enkiego w ciemnej uliczce, dowiem się, gdzie on mieszka, napadnę go, złapię go, ale się nie będę przyznawał, że to ja. Tylko powiem, tak będę go od tyłu trzymał, z jakimś tam nożem przystawionym do nery czy coś, żeby nie krzyczał mu, zatkam otwór gębowy ręką i do ucha będę mu szeptał: zmienisz godzinę nadawania. Od jutra nie nadajesz już o 21:00. Jeśli włączę YouTube'a i usłyszę twój głos o 21:00, to utnę ci jaja. I w tym momencie gdzieś tam nóż przystawię do jaja. On tam... I powiem jeszcze... I powiem, jak usłyszę cię o 21:00, to utnę ci jaja. Będziesz nadawał falsetem. I puszczę go w tym momencie, on będzie taki chwilę sparaliżowany stał, odwróci się, a mnie tam nie ma już. Dobre, nie? Dobry plan. I potem Enki gdzieś tam w audycji następnej: słuchajcie, postanowiłem zmienić godzinę nadawania z pewnych powodów, nie mogę wam tu powiedzieć. No, muszę to jakoś tak to rozegrać, no bo to nie może tak być, że wszyscy jego słuchają, a mnie pies z kulawą nogą nawet nie słucha.

O, antyenekizm. No tak, no wiecie, no nawet jak ktoś woli mnie słuchać, no to u Enkiego się pojawiają różne fajne postacie, no. U nas też, no, ale na przykład teraz, no to się nikt nie pojawia. Jestem tylko ja, no. Samo jeden bidulek, krawculek. No dobra. No to trzeba skończyć.

Dobra, to były luźne gadki o wszystkim i o niczym jak zwykle. Dziękuję za słuchanie, dziękuję za komentarze, akurat były fajne, co po niektóre. No, ale pod filmami to już nie ma, nie? I pod audycjami. To po co pisać? To przecież to bardzo dużo wysiłku kosztuje, napisanie. O, papieroski się skończyły. Wszystko się kończy. Świat się kończy. My się kończymy. Pierwszy siwy włos na jajach. Pierwsza zmarszczka. I przemijamy. Chętnie bym został, ale nie chcę mi się samemu tak siedzieć jak gwizdek. Jak Fizdeusz. To jest niezbyt ciekawe. U Enkiego jest odwrotnie. On sobie zrobi jakiś fajny wstęp, coś tam się przywita, opowie jakąś anegdotkę, historyjkę i zaraz do niego 5 osób na raz dzwoni i zaczyna się rozmowa ciekawa, a Enki sobie tak po chwili gdzieś tam idzie do kuchni, coś sobie robi do jedzonka i samo się prowadzi, nie? Ale widać, zasłużył sobie, zapracował sobie jakoś na to, że bardziej go lubią ludzie, że jest bardziej szanowany, że ciekawe audycje, fajne, ciekawe różne tematy, zagadnienia, informacje, walor edukacyjny. A taki parch śmieć tutaj wejdzie sobie, powygłupia się pajac z czerwonym nosem. I to jest takie nic, no. No cóż, no. Może tam jednej, dwóm osobom się takie nic podoba, bo coś im tam szumi. Grają sobie w grę. Coś tam na jednej słuchawce krawiec coś tam szumi. Nawet nie do końca słyszą, co on tam pierdoli. Słyszą tylko takie... Ale cieszą się, bo ktoś tam coś gada. I tyle. Niesłuchanie Enkiego to antysemityzm, tak twierdzi Pior. 888 zresztą. No dobra, pojawiły się takie głosy, że niektórzy wolą nocne radio, ale to ja myślę, że to tak, że tak przez grzeczność ludzie piszą, chcą być mili po prostu, no bo to są, tu mili są ludzie, sympatyczni, tak myślą sobie, a napiszę mu, że nocne radio fajne, bo jeszcze się zabije ten chłopak, on już chyba jest na skraju, brzmi tak żałośnie, to napiszę mu, że lepsze. Niech ma, dobra. To... Trudno. Trudno się mówi, trzeba się pogodzić. Są takie duże drzewka i są takie małe drzewka w lesie. To jest proste. Krawiec, nie możesz na każdej audycji schodzić na zazdrość o Enkiego, ale ja jestem zazdrosny. Zazdroszczę mu wszystkiego. Nawet chciałbym być łysy, taki jak on. Nawet sobie dzisiaj tak wyrywałem włosy z głowy, ale strasznie bolało i tylko trochę wyrwałem tak z jednej strony. Wyglądam jak debil. A Enki taki przystojny, dobrze mu z tą łysinką i aż miło popatrzeć. Można się przejrzeć też w tej łysince, przeglądnąć. Fajnie, taka gładka, fajna. A ja taka czupryna i teraz tak właśnie sobie wyrwałem.

że jak Nicolas Cage trochę. No, Nicolas Cage chyba ma najgłupszą mordę ze wszystkich aktorów. No, dziękuję bardzo. Ja myślałem, że jak Brad Pitt bardziej. No, tu też Balkanes pisze, że krawiec się skończył na lorem ipsum. Zgadzam się, ja się już dawno temu skończyłem. Dawno temu. Dzisiaj to takie popłuczyny, taka siódma woda po kisielu tego, co było. Zgadzam się w zupełności, że jest to słabe, byle jakie.

Ale zawsze się mogę pocieszyć tym, że mamy bardzo wielu sponsorów na Patronite. Właśnie tak cały czas dziękuję tym sponsorom, którzy na żywo wysyłają donaty przez Tip & Donation, a zapominam w ogóle o podziękowaniach dla tych, którzy cały czas trwają na Patronite. Aż 17 patronów, to jest jakiś ewenement. Tylko, że taki ewenement w drugą stronę bardziej. Bo mało kto tak mało ma w sumie, nie? Zwykle tak jest, że ktoś tam, nie wiem, zrobi sobie coś z plasteliny czy ludzika z żołędzi i na przykład ma od razu 10 tysięcy, nie? Albo coś takiego. No, a my się tu dochrapaliśmy przez tyle lat 17. To jest ewenement. Ja jestem z tego na swój sposób dumny, że tak mało, bo nikt nie ma tak mało. Zrobiłem błąd, po prostu trzeba było bardziej się skoncentrować na przykład na mówieniu o Jezusie. To by była bardzo duża popularność. Ludzie lubią. Tylko, że wtedy bym się chyba zrzygał, bo ciągle by przychodziły takie maile i komentarze takie: dziękuję, że jesteś. Dzięki tobie poznałem Jezusa. Ty, dziękujemy, Krawcze pastorze, że tłumaczysz nam, co Jezus miał na myśli. Ja wczoraj słuchałem i wiesz, co się stało? W tej audycji, co mówiłeś, żeby się pomodlić i Pan Bóg pomoże, to się pomodliłem i znalazłem 10 zł w tylnych spodniach kieszeni, jak wyciągałem z pralki. To chyba jakiś cud, to nie może być przypadek. Tak, ci co mówią, że zbieg okoliczności, to głupoty gadają. Dziękuję ci, że jesteś. I tam, i 500 zł. I Tip & Donation by nie nadążał w ogóle, bo zaraz by drugi kaching i tam 2000 złotych i komentarz: bądź, dziękuję ci, że jesteś i że jesteś jak jesteś. Jezus z tobą, Krawcze święty. I tam potem kaching 5000 złotych i: Krawcze, odmieniłeś moje życie, dzięki tobie zbliżyłem się do Jezusa. I tak się zbliżyłem, że aż mi ciepło na serduszku i słyszę głosy dzięki tobie. Dziękuję ci, że jesteś. Potem kaching 10 tysięcy. Na krawca.

Zbawiciela, naszego pastora kochanego, niech trwa za to, że nas ubogaca. Kaching, kaching, kaching. To jest, tak trzeba robić, a nie kurwa jakieś głupoty gadać. Albo bym trzeba się po jakiejś stronie opowiedzieć. Broniłbym księży na przykład. Jak tylko bym zobaczył, że biednego kapłana, ojca duchownego gdzieś tam o coś posądzają, że gdzieś tam mu się ręka omskła i coś tam dotknął, to ja bym zaraz się naburmuszał i grzmiałbym z anteny. Zostawcie sługę Bożego, lewackie ścierwa! A wszyscy by się cieszyli w ogóle. I tak, dobrze, krawiec, pokaż tym lewackim chujom, załatw ich. No i tak trzeba. To jest dobry interes. To zawsze był dobry interes. Życie wieczne ci niemiłe, pisze Jantar. O, tak bym grzmiał właśnie. Życie wieczne ci niemiłe. I echo bym sobie włączał. Życie wieczne ci niemiłe. Iłe, iłe, iłe, iłe. I piorun w tle. You shall not pass. I bym grzmiał po prostu. Lewackie ścierwa. Przyjdzie na was czas, że Boże oko i Boża ręka nie zaznają litości. Żądamy afer, pisze Pior. No nie ma dram żadnych, no posłucha jest. Już były pytania na początku. Czy będzie jakaś drama? No, nie ma dram. No, przykro mi bardzo. Wyczerpały się. Już tyle było. Nawet mówiono, że to takie radiodrama trochę. Radiodrama. No, nowe słowo wymyśliłem. Radiodrama. Może zmienimy nazwę. Radiodrama i będziemy ciągle dramy robili. Ciągle będzie ktoś kogoś o coś oskarżał. Że a on mi tam, kurde, przybił gwoździami do płota i mi zabrał, a ja już nie zamierzam z tym człowiekiem. To jest po prostu szkodnik. A drugi by dzwonił i ja protestuję, że wy się uwzięliście, ja odchodzę stąd, nie będę już słuchał. I cały czas takie rozmowy by były. Fantastyczne to by było, radiodrama. Wszyscy by się obrażali na wszystkich cały czas. Dzielilibyśmy się na grupki, na masę grupek. Byłoby 10 różnych grup. Byliby chłopcy kunradowcy, byliby krawczyści, byliby zenobiusze i etamowcy. I byśmy się, każdy nadający miałby swoją grupę wyznawców fanatycznych, którzy by się umawiali na ustawki z tamtymi, obrażaliby się, ludzie by się odchodzili z radia, przychodzili, byśmy... w ogóle obgadywali się nawzajem cały czas. To by było dobre. Radiodrama. Ator tak się wybił, ale jak? Na dramach? Radio patodramatyczne. To chyba Etam, nie? To on jest Retro Boy Before 50 Years Old. Nie wiem, czy to jest w ogóle poprawnie po angielsku napisane. No, ja rozumiem, że retro chłopiec przed 50, ale czy to jest dobrze napisane? I nie wiem, czy Etama można nazwać chłopcem. Słuchaj no, chłopcze. Chłopiec przed 50, nie po 50, to ja powiedziałem po? No przed oczywiście, before. Retro, chłopiec przed 50. A no to tak dowcipnie, no to tak dowcipna taka ksywka. Dobra, idę sobie, bo czuję, że to się skończy tak, że nikt nie zadzwoni i w końcu Etam zadzwoni i powie... No tak, dzwonię, bo nikt nie dzwoni, jak to zwykł mówić dawniej nasz radiowy, że tak powiem, kolega Jacek Welblacha. Tak, no to ja na tej samej zasadzie, nie, ja już wyłączam Skype'a i nie odbieram, bo mnie to przybije, jak tym jedynym dzwoniącym będzie Etam. Wyłączam Skype'a,
Nie, bez urazy, Etam, no ale ty jesteś takim kimś, kto dużo dzwoni i zawsze można na niego liczyć, że zadzwoni. I to jest takie dołujące, że nikt inny nie zadzwoni, tylko tak na, żeby mi przykro nie było, nie? To zadzwoni Etam i zacznie opowiadać tam, że o, kupiłem sobie dzisiaj jajko, patrzę, rozbiłem, a zamiast żółtka jest takie zielone w środku. No to ja wziąłem, wyrzuciłem, zeszłem do śmietnika i spotkałem tam sąsiada z dziśka, który mówię, o, panie Etamie, pan znowu tutaj przy śmietniku się spotykamy, a ja mówię, tak, bo ja jestem taki, że wyrzucam śmieci właśnie dwa razy dziennie. A sąsiad mówi, a ja wyrzucam trzy razy dziennie. I się zaczęliśmy śmiać. Ha, ha, ha, ha. I takie historie. No to ja mogę słabo znosić, tym bardziej, że teraz mam jakiś taki krótki ląd i jestem podatny na takie stany depresyjne. To może mnie zniszczyć po prostu, jeśli tym jedynym dzwoniącym będzie Etam, dlatego właśnie się wylogowałem już ze Skype'a. Dobra, jak nikt nie chce ze mną gadać, to znaczy, że po prostu nie ma co chyba prowadzić. To bez sensu prowadzić w takim razie radio, które miało być takie właśnie społecznościowe, gadane. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. No trudno, no. Może po prostu nikomu to jest niepotrzebne tak naprawdę. No, ciekawe, bo właśnie w tym momencie się pojawił Tomisiu, wcześniej wspomniany. Który się pyta, czy jest dzisiaj live. No, ciekawe. Ktoś do mnie dzwoni, ale na mojego, tak, na mojego prywatnego Skype'a jest to Etam. Nie odbieram, jestem zniechęcony i zgorzkniały, bo na telefon dzwoni, mam na telefonie mam prywatnego Skype'a i on tam dzwoni, bo się nie mógł dodzwonić pewnie na nocne radio. Dobra, kończę.

No cóż. No dobra. Jakiś przybity jestem. Dobra, to idę sobie oglądać Green Arrowa. Mam jeszcze parę odcinków do nadrobienia. Trzymajcie się. Cześć.

Nocne radio. Bez litości. Tym razem... Niech się tylko... Niech się tylko przeładuje i dociągnie trochę dalej. Mam nadzieję, że za chwilkę zobaczę to, co powinienem zobaczyć. Okej, jesteśmy, czyli jednak mój super pomysł na nadawanie w dwa miejsca na raz trochę przestrzeliłem się z nim. Aczkolwiek przyznam, bez bicia, nie testowałem go tam tak, jak powinienem. Jedynie stestowałem, że działa nadawanie na radyjko. Dlatego też dzisiaj w takim razie jeszcze przez chwilkę zostaniemy sobie wyłącznie na YouTube, dopóki nie ulepszę mojego genialnego pomysłu nadawania na obydwu strumieni jednocześnie. Zatem po tym krótkim wstępie, który chyba jakoś wytnę, bo to aż wstyd, witam was bardzo ciepło i serdecznie w ten czwartkowy wieczór. Tak, to musiało być przyczyną nadawania na radiu, więc sobie to zoptymalizuję innym razem. A dzisiejszy odcinek po dość długim czasie, po raz kolejny, chyba wspominam o tym za każdym razem, kiedy przybywam do was z historią bez litości. To jest, nie wiem, to jest w jakiś sposób nagminne. Operując na zgromadzonych informacjach, zgromadzonych dowodach i zgromadzonych artykułach prasowych, a dzisiaj będziemy bardzo sporo się na nich opierali. Znowu mam takie dziwne wrażenie, że rozpoczynając pewną historię, która jest znana i to jest znana mi z praktycznie dwóch różnych źródeł, spodziewałem się, że odwołam się może wręcz do mistrza grozy Roda Serlinga, twórcy serialu The Twilight Zone, który od czasu do czasu robił odcinki komediowe. Bo przyznam szczerze i sami ze mną się na pewno zgodzicie już za niedługo, że wiele elementów dzisiejszej historii spokojnie nadaje się na komedię slapstickową, na komedię naprawdę głupią i można by długo się zastanowić, czy nie jest to dobry materiał do tego, by przedstawić go właśnie w jakimś... jakimś nie do końca poważnym filmie. Oczywiście, o ile sam bardzo nie chcę, staram się za dużo nie uśmiechać, to jestem pewien, że i mi, i wam kilka razy podczas dzisiejszej opowieści kąciki ust się trochę uniosą. Ale tylko trochę. Tylko trochę, bo gdy zaczniemy szukać dalszych informacji, gdy zaczniemy je sobie wygrzebywać z czeluści archiwów państwowych, ta dziwna nieudolność stanie się czymś zupełnie, zupełnie obcym. Trochę niczym czarny humor. A dzisiaj opowiem wam historię sprzed nieco ponad 110 lat. Przeniesiemy się na Jasną Górę i opowiem wam o historii zakonnika Damazego Macocha. Nazwisko, które być może już spotkaliście, tym bardziej, że w polskiej podcastosferze kryminalnej pojawiło się ono już przynajmniej w jednym podcaście u chłopaków z No Nie Gadaj, gdzie było właśnie wówczas przedstawione w sposób dość humorystyczny. I powiem szczerze, że mnie to zaciekawiło, tym bardziej, że mówimy o historii bardzo niedawnej. 110 lat to są czasy, których może nasze prababcie nie pamiętają, bo te prababcie już nie żyją, ale spokojnie, które mogły tym przesiąknąć. Jednocześnie zauważyłem, że strasznie podoba mi się język, który stosowano wówczas, tylko musimy sobie zarysować kontekst. Był to zabór carski, który charakteryzował się oczywiście pewnymi sposobami na wyplenienie polskości, które oczywiście mogliśmy przeczytać w lekturach języka polskiego,
w szkole podstawowej, w szkole średniej. I powiem szczerze, że po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się, że lektury na coś się przydały, a przydadzą się nam już bardzo niedługo. Wracając do wątku języka polskiego, który pochodzi z tamtych czasów, mówimy o czasie naprawdę nieodległym, o zaledwie 110 latach wstecz. Prasa z tego okresu się zachowała. Jest dostępna nie tylko w archiwach państwowych i bibliotekach, jest również dostępna bez problemu w internecie i będę z niej czerpał całymi garściami. Będę tutaj grubo cytował Goniec Częstochowski, a Łódzki Rozwój i inne czasopisma wydawane w tamtych czasach, żeby pokazać przede wszystkim wam, w jaki sposób opisywali to zdarzenia, czy w zasadzie sekwencje zdarzeń, ludzie żyjący w tamtych czasach, ludzie żyjący tą konkretną sytuacją. Ale na sam początek trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Gdy wyszły na jaw występki Paulina Damazego-Macocha, informacja przeszła lotem błyskawicy, nie tylko poprzez ziemię polskie, ale hen daleko, daleko, praktycznie przez całą Europę. Nie od dzisiaj i nie tylko dzisiaj Polacy są znani ze swojej religijności i oddania Kościołowi, więc oczywiście historia, w której, jak to w niektórych źródłach jest opisywane, polski Rzym, czyli Jasna Góra, stała się sceną zbrodni. No może nie tyle zbrodni, ale osoba stamtąd pochodząca nieźle namieszała w życiu osób dookoła. To był bardzo, bardzo modny temat i na sam początek chciałbym wam zacytować fragment z Gońca Częstochowskiego, który opisywał przygotowania do procesu Damazego-Macocha, na którym zgromadziło się ponad setka dziennikarzy. Czajcie, to nie jest konferencja prasowa ministra zdrowia w 2021. To jest czas, gdzie trzeba tam po pierwsze zdobyć informacje, po drugie tam dojechać, a jednocześnie w dość, no sporym oczywiście, ponieważ było to główne miasto tego regionu wówczas, pod które podlegała Częstochowa, właśnie Jasna Góra, Sieradz, Łask, Łódź, cała okolica, wszystko podlegało pod Piotrków Trybunalski. I ta niezwykła popularność sprawiła, że dziennikarze już na sam początek zauważali odstępstwo od normy, zwyczajnie szukając swojego miejsca do noclegu. Stary gród trybunalski, od paru wieków po dziwnej pogrążonej śpiączce, ustąpiwszy miejsca innym miastom, które los zmienny wyniósł ponad niego, ocknął się. Miasta te, więcej bo i zakordonowe, Wielkopolska i Galicyja, a poza nimi i obce kraje przysyłają do starożytnego Piotrkowa swych różnojęzycznych delegatów dla asystowania i nadsyłania sprawozdań, niestety w smutnej sprawie, tak smutnej, że odbiła się gromkim, dotkliwym echem w całym świecie katolickim. Na wstępie uderza nas na dworcu kolejowym przy opuszczeniu stopni wagonu tłum zbity z przybyszów, mieszający się z oczekującymi tu i ówdzie przedstawicielami różnych władz miejscowych. Snać zwiększenia się napływu przyjezdnych oczekiwano, bo zauważamy wzmocnione posterunki policyjne. Przed dworcem i na dalszych ulicach tu też ruch niezwykły, szczególnie w pobliżu hoteli i pokojów umeblowanych. Tu i ówdzie spostrzegamy zafrasowaną twarz kogoś, kto nie znalazłszy wolnego pokoju w hotelu. Stoi przed jego bramą, oglądając się kłopotliwie i szukając u przechodnia rady, w którą skierować się stronę. Wybawia go z kłopotu przynajmniej na razie typowy miszurec prowincjonalny, charakterystycznym: ja pana co powiem, jest jeszcze jeden hotel, polski.
ale okazuje się, że i tu wszystkie numery zajęte. I tak wszędzie, w paru nielicznych miejscach ofiarowują nam pokój w cenie z górą rubli 4. Byle nie zostać bez dachu nad głową, chwytamy się tej ostatniej deski ratunku, pozostawiając ten samym na bruku owego pana ze skłopotanym obliczem, który w tej chwili do tegoż asylu nadążył. No właśnie, wspominałem o lekturach szkolnych. Mówiąc o historii, mówiąc o pieniądzach w historii, ciężko jest nam znaleźć jakiś sensowny przelicznik, a ruble stosowane wówczas tam miały też specyficzny, może nie tyle przelicznik, ale swoją oczywiście wartość nabywczą. Dowiadujemy się z tej krótkiej notki w zasadzie opisującej niesamowity tłum, który zawitał do Piotrkowa, że wynajęcie pokoju na noc kosztowało rubli 4. Jak czytamy u Bolesława Prusa w lalce, możemy się dowiedzieć, że cena wynajmu pokoju za miesiąc w Warszawie kosztowała zaledwie 14 rubli, jeżeli, przepraszam, 12 rubli miesięcznie, a na ulicy Wileńskiej, naprzeciwko dworca kolejowego. Pensja podporucznika wynosiła 65 rubli. No tutaj mieliśmy właśnie cenę 4 rubli za jedną jedyną noc w niezbyt fajnym miejscu. Z innych informacji, które sobie w międzyczasie wyszukałem, a warto je zapamiętać, ale będę je jeszcze przytaczał w momencie, gdy będą one potrzebne, to za jednego rubla można było kupić 1,5 kg szynki. Dobrą krowę można było kupić za rubli 300, a krowę lichą za 130. Jest to o tyle istotne, że kwestia monetarna będzie istotna w dzisiejszym odcinku, dlatego że nie tylko kreflać się będzie, jednak też dojdzie do licznych, większych, sensownych lub mniej kradzieży. Opisując sam moment zbrodni, z pewnością nie zrobiłbym tego lepiej niż dziennikarz Reporter Łódzkiego Rozwoju w numerze z 27 lutego 1912 roku. Rozpoczyna się akt znaną z czasopism historyją znalezienia w lipcu 1910 dużej skrzyni drewnianej pływającej w rowie przy drodze między wsiami Gidle i Zawady. Skrzynia ta okazała się następnie otomaną, pływającą dnem do góry i związaną postronkami. Wewnątrz jej były rogoże stemplowane przez kolej żelazną, futro małpie stare, pościel, a na samym dnie trup mężczyzny pokryty wielu ranami zadanymi, jak wykazała ekspertyza lekarska, toporem. Najcięższa z tych ran, zadana w prawą skroń, strzaskała czaszkę i spowodowała śmierć natychmiastową. Z badań na denacie przeprowadzonych wynika również i ta ważna okoliczność, że nie stawiał on żadnego oporu, że zatem śmierć spotkała go niespodziewanie, w czasie snu, gdy leżał na lewym boku. Trup miał związane ręce i nogi bandażami marlowymi. Pokrywały go kałuże krwi. Sądzono początkowo, iż ofiarą zabójstwa padł niejaki Wójcikowski. Aresztowano nawet przypuszczalnych jego morderców, lecz niebawem okazało się, że ów Wójcikowski żyje i aresztowanych uwolniono. W sierpniu wysłała policja rogoże ze stemplami kolejowymi do zarządu żandarmsko-policyjnego kolei południowo-zachodnich w Kijowie. Wyjaśniono się, że stemple te zrobiło na stacji Krzemieniec, gdzie przyjęto bagaż, oznaczono numerem stacji 25, numerem kwitu 7744 i numerem 34 od wysyłającego, a bagaż wysłano do Częstochowy. Bagaż stanowiły 3 kosze trzcinowe wagi 14 pudów 12 funtów. Wysłał je niejaki Bernstein, a w Częstochowie odebrał za okazaniem duplikatu frachtu Potok, mieszkaniec Częstochowy handlujący koszami.
Ów Samuel Potok zeznał, że istotnie kosze z kolei odebrał, zwiózł je do swego sklepu na Nowym Rynku, że w kilka dni potem zaszedł do niego mężczyzna w średnim wieku, nieznajomy, który kupił od niego stary, wielki kosz przechowywany w piwnicy. Zapłacił 4 ruble, wziął też rogoże, płacąc za nie po 15 kopiejek, następnie sprowadził dorożkę i na niej kosz umieścił. Potok, wiedząc, że kosz był już stary, miejscami zbutwiały i obawiając się, że z tej przyczyny może być zwrócony, zapytał, dokąd ma być ten zawieziony. Odpowiedział mu nabywca, że na Jasną Górę do klasztoru. Na osobę nabywcy Potok nie zwrócił szczególnej uwagi, twarzy więc jego nie pamięta. Powyższe zeznanie zwróciło baczność na klasztor jasnogórski. Rozpytując się mieszkańców Rozprzy, Rędzin i innych wsi, wzdłuż których idzie droga z Częstochowy do Zawad w powiecie noworadomskim, ustalono, że istotnie w dniu 25 lipca wieczorem dążyły w tym kierunku dwie dorożki parokonne. W pierwszej z nich, ciągnionej przez parę koni gniadych, siedziało dwóch pasażerów, z których jeden ksiądz. Druga, zaprzężona do konia siwego i gniadego, wiozła skrzynię owiniętą rogorzami, leżącą w poprzek dorożki bokiem. Obie dorożki zatrzymały się już o zmroku we wsi w Rudnikach. Tam pasażerowie napili się w karczmie kwasu i pojechali do wsi Kłomnicy. Właściciel pary gniadych koni i dorożki, a zarazem właściciel domu w Częstochowie, Stanisław Pawlak, do którego następnie zwróciła się policja, zeznał, że mniej więcej w połowie lipca, koło godziny 8 wieczorem, kiedy z dorożką zatrzymał się na placu klasztoru jasnogórskiego, wyjechał z klasztoru znajomy mu dorożkarz Stanisław Pianko, wiozący długą skrzynię owiniętą rogorzami, ułożoną w poprzek dorożki. Kiedy już Pianko przejechał plac i skierował się ku miastu, przystąpił do Pawlaka znany mu ksiądz Macoch z jakimś młodzieńcem. Obaj wsiedli do jego dorożki, polecając ku rogatce warszawskiej, a następnie do wsi Rudniki, wyprzedzając Piankę. Po drodze pasażerowie nic nie mówili, dopiero przy wjeździe do wsi Załóg prosił Macocha o papierosa. Pawlak był zdziwiony, że młodzieniec mówił do księdza ty. W Rudnikach obie dorożki zatrzymały się przed traktnerią, z której Załóg wyniósł 4 butelki kwasu, każdemu dał po butelce, pod czym Macoch odesłał Pawlaka i wraz z Załogiem przesiadł się na dorożkę Pianki, zasiadając na skrzyni, i tak ruszyli w dalszą drogę. Wszystko to wydało się Pawlakowi bardzo dziwnym. Nazajutrz, będąc znowu na placu klasztornym z dorożką, zauważył, że z ulicy Kościelnej wjeżdża Pianko z wiązką siana i dorożka jego jest bardzo zabłocona. Wiedział stąd, że Pianko tylko co powrócił z wczorajszej wyprawy. Badany Pianko oświadczył początkowo, że Pawlaka wcale nie zna. Później mówił, że wywiózł z klasztoru jakąś skrzynkę tylko do Kłomnic, ale żaden ksiądz z nim nie jechał. Na koniec, kiedy już był aresztowany, zeznał, że w połowie lipca, około godziny 4 po południu, kiedy był z dorożką koło klasztoru jasnogórskiego, zbliżył się doń znany mu osobiście sługa klasztorny i przywołał do bramy klasztornej książąt lubomirskich. Stojący tam dobrze mu znajomy ksiądz Damazy Maco kazał mu za 1,5 godziny zajechać na dziedziniec klasztorny, ale nie objaśnił, w jakim celu. Skracając całą... Kurwa. Raz, dwa, trzy, 50. Wygląda na to, że jednak mogę mieć coś dzisiaj z połączeniem, ale z tego, co widzę, już jestem z powrotem podłączony. Niedobrze, że mi tutaj skacze z doskonałego połączenia na połączenie niedoskonałe. Tak, pili gansy w każdej karczmie, dlatego że skracając może całą historię, ze względu na to, że tutaj muszę sobie zerkać jednym okiem, co mi się nie do końca podoba. Z uwagi na to, że ksiądz Damazy Macoch, próbując wywieźć skrzynię, lub jak to bardziej współcześnie w notatkach opisuje się, sofę nieco przypominającą trumnę, nakazywał jechać bardzo dziwną drogą. W momencie, gdy dotarli do miejsca, tak naprawdę kierowani niczym GPS, bez wskazania konkretnego punktu, do którego mają dotrzeć, tylko na zasadzie wydawania poszczególnych poleceń,
Dorożkarz został poproszony o pomoc w zrzuceniu tejże skrzyni do rzeki. No oczywiście, dorożkarz ów bardzo, bardzo niechętnie na to przystał, ze względu na to, że było to już wystarczająco podejrzane. Mrukliwy ksiądz, który wiezie tajemniczy ładunek gdzieś na zapadłe, zabite dechami wsie, po czym próbuje to wrzucić całą tę skrzynię, tudzież całą tę sofę do rzeki. Jednakże ksiądz Damazy porozmawiał z nim sobie całkiem poważnie i zagroził mu, że jeżeli kiedykolwiek, może tutaj też zacytuję, bój się Boga, nie wygadaj się przypadkiem o naszej podróży. Później zaś ten sam sługa Boży na spotkaniu powiedział, niech cię ręka boska broni od przyznania się komukolwiek.

Bardzo szybko jednakże skrzynia ta została znaleziona, a wraz z nią jej zawartość. W skrzyni znaleziono ślady, które wskazywały, że futro małpie, jak to usłyszeliśmy w poprzednim cytacie, i pościel należały do Damazego Macocha. Udało się to ustalić dzięki ekonomowi klasztornemu Trubickiemu. Z kolei felczer klasztorny rozpoznał bandaże, którymi były związane ręce i nogi nieboszczyka, jako też zaiwanione z klasztoru. Historia jednak zatacza trochę szersze i większe kręgi. Ze względu na to, że mimo że po raz pierwszy źle zidentyfikowano ciało, co było wyjątkowo trudne, coś szumi w tle, prawdopodobnie mój laptop i jego wiatraki. Ewentualnie podkład. To może dam, kurde, naprawdę, dzisiaj nie mam szczególnego szczęścia. Anyway. Ponieważ po pewnym czasie udało się zidentyfikować zwłoki ofiary. Był to Wacław Macoch. Jak wykazuje późniejsza prasa, miał być on stryjecznym bratem Damazego Macocha. Historia ta, jeżeli byśmy potraktowali ją jako modelowy przykład do mrocznego filmu, teraz powinna się zagęszczać coraz bardziej. Ale tego nie robi. Ale tego nie robi. Ślady prowadzą oczywiście do Damazego Macocha, który szybko zostaje zatrzymany mimo prób ucieczki. Pojawia się oczywiście bardzo poważne pytanie o motyw całej historii. O przyczynę, dla której znany, poważany duchowny dokonuje masakry twarzy swojego kuzyna przy użyciu siekiery. I zaczyna robić się dziwnie.

Trzy lata przed zbrodnią, w 1907 roku, dwudziestokilkuletnia telefonistka z Łodzi, Helena Krzyżanowska, spowiada się ojcu Damazemu. Jak to tłumaczył sam Damazy Macoch na ławie oskarżonych, a gdy oskarżyciel zadał mu pytanie, gdy przewodniczący powiedział: oskarżony Macoch, czy przyznaje się pan do zarzuconych zbrodni? Ojciec Damazo odpowiada: tak, jestem winny, lecz nie w tym stopniu, jak mi to akt zarzuca. Wacława nie zabiłem, gdy spał, lecz po gwałtownej sprzeczce, jaka między nami wybuchnęła. Wacław dał mi w twarz i wtedy opadł mnie szał i zabiłem go. Nie zamierzałem ni tego uczynić i stąd nie działałem z premedytacją i zastanowieniem. Wpadła mi w oczy siekiera, uderzyłem raz, drugi, trzeci i czwarty. Nie wiedziałem, gdzie uderzam i kogo uderzam. Wacławowi dawałem ciągle pieniądze, lecz nigdy nie było mu dość i ustawicznie chciał więcej. Stąd dochodziło między nami do kłótni gwałtownych, których następstwem był ten straszny czyn. Przewodniczący zadał kolejne pytanie. Czy chce pan wypowiedzieć się co do stosunku swego do Macochowej? Ojciec Damazo odpowiada. Helenę Krzyżanowską poznałem w czasie spowiedzi. Odczułem od razu skłonność do niej i zbliżyliśmy się do siebie. Poświadczam jednak, że kochaliśmy się tylko platonicznie. Gdy obserwująca rozprawę publika ryknęła śmiechem, oskarżony zakrzyknął: zaręczam, że Helena nie była moją kochanką. I tutaj powoli dochodzimy do naprawdę... Powiedzieć o tych rzeczach, o tych sprawach dziwne, to zdecydowanie za dużo. Znaczy się... Przepraszam, za mało. Oczywiście. Jak donosili świadkowie po tej legendarnej spowiedzi w 1907 roku, Helena oraz Damazy zaczęli się spotykać. Najpierw z chacki na wałach, dalej już za murami klasztoru. Damazy Macoch zakochał się. Pamiętacie, jak wspominałem na samym początku kwestię finansową, że... 60 kilka rubli to był żołd za rubli 12. Można było wynająć pokój koło dworca w Warszawie. W ciągu tych 3 lat Damazy Macoch wyprowadził z klasztoru według różnych źródeł od 9 do 15 tysięcy rubli. Oprócz tego cenną biżuterię. Sponsorował Helenie wycieczki, a także upozorował dwie bardzo dziwne rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy było sfinkowanie własnej śmierci, dlatego że Damazy Macoch nie urodził się z imieniem Damazy. Imię to zostało mu przyznane po dokonaniu święceń. Było to jego zakonne imię. Jego prawdziwym imieniem był Kacper. Kacper Macoch. Kacper Macoch, któremu w zakonnik ów duchowny sfingował akt zgonu oraz akt małżeństwa, dzięki czemu Helena Krzyżanowska mogła się wytłumaczyć, że swoją naprawdę potężną, jak na te czasy, fortunę, która spokojnie by wystarczyła na wykup, no w sumie nie wiem, do czego to tutaj porównać, tylko przypomnę, taka średnia pensja to było 60 parę rubli, mogła to wytłumaczyć spadkiem po swoim zmarłym mężu. Oprócz tego Wacław Macoch, czyli wspomniany nieboszczyk, brat stryjeczny Damazego Macocha, dogadał się z Damazem i wziął z Heleną ślub. Był to oczywiście ślub tylko i wyłącznie fikcyjny. Miał on na celu ochronę czci
Heleny Krzyżanowskiej, jak to Macoch później sam określał. I Wacław miał być jej fikcyjnym mężem, mężem tylko i wyłącznie w papierach. To, czego Damazyn nie przewidział, to fakt, że Helena i Wacław zaczęli się mieć bardzo, bardzo ku sobie. Nawet idąc dalej, można powiedzieć, że Wacław miał dużo większą ochotę na Helenę niż Helena na Wacława, jednak Helena przyzwyczajona do całkiem przyzwoitego poziomu życia mogła sobie pozwolić na dużo, dużo, dużo więcej. Wacław krótko przed śmiercią oznajmił w pewnym swoim otoczeniu, że będzie musiał porozmawiać z Damazym Macochem, a jeżeli ta rozmowa nie pójdzie po jego myśli, to będzie miał bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Było to spotkanie, na którym jego twarz złączyła się już na stałe z siekierą. Mamy więc bardzo osobliwą historię dwóch kuzynów włączonych w przedziwny trójkąt miłosny, z czego jeden z nich zakonnik okradający Jasną Górę, czyli tak jak już wcześniej wspominałem, tym jest, czy była Jasna Góra dla Polski, czym Watykan był dla całego świata. Jednak nadajmy jeszcze temu odrobinkę więcej kontekstu. Nadajmy tutaj po pierwsze miejsce, czyli 1910 rok, lub też cofając się trochę bardziej, 1907. Wróć czas oczywiście i miejsce, czyli zabór rosyjski. W powstaniu styczniowym z lat 1863-1865 Jasna Góra odegrała trochę większą rolę niż powtarzanie w modlitwach od powietrza, głodu, ognia i carskiej niewoli wybaw na spanie. Klasztor Paulinów służył jednocześnie za miejsce, w którym można było po pierwsze uzyskać pomoc medyczną, po drugie w którym przechowywano zapasy. Z uwagi na autonomię obiektów sakralnych przed powstaniem styczniowym było to stosunkowo trudne do wykrycia i jednocześnie tym bardziej trudne do zapobieżenia, by coś takiego powstało. Oczywiście władze carskiej Rosji poszły po rozum do głowy i po rozegraniu powstania styczniowego wprowadziły nowe zasady, które nie tylko pozbawiały zakon, czy w ogóle obiekty sakralne owej autonomii, jednocześnie bardzo utrudniono dostanie się do stanu duchownego. Według wprowadzonych wówczas praw zakonnikiem można było zostać tylko po uzyskaniu zgody rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i aprobaty gubernatora. Ta zgoda musiała też być poprzedzona sprawdzeniem danego delikwenta przez policję i na dobrą sprawę zastępowała wcześniejsze wymogi nowicjatu i sprawdzania poziomu edukacyjnego czy kulturowego. Co tak naprawdę sprawiło, że do stanu duchowieństwa można było się dostać łatwiej, jeżeli mieliśmy odpowiednio silne plecy polityczne, niż jeżeli byśmy faktycznie się do tego, może nie tyle z powołania nadawali, ale mieli ku temu przykładowo wykształcenie, czy odbyli odpowiedni nowicjat, staż, czy jakby to nie nazwać.
Macoch, zanim został zakonnikiem, był pisarzem gminnym, który potem przez kilka miesięcy studiował w niższym seminarium duchownym, z których to studiów zrezygnował. Potem trafił na 4 miesiące do zakonu Paulinów i po tych 4 miesiącach stał się pełnoprawnym zakonnikiem. Jego kariera była zdecydowanie zbyt szybka. Niektórzy badacze wskazują na to, że Macoch mógł być agentem ochrany. Ochrany, czyli pierwowzorem tajnej policji, czyli ochrana, czyli tajna policja będąca pierwowzorem bolszewickiej czeki, miała za zadanie infiltrować i destabilizować. Tak jak Rosjanie w całej swojej historii najnowszej mają w zwyczaju. Można więc dostrzec tutaj pewną dziwną zależność, że chłop, który się wziął praktycznie, no może nie tyle znikąd, robi zawrotnie szybką karierę w zakonie. Zaledwie rok po uzyskaniu święceń poznaje w konfesjonale babkę, zakochuje się w niej. Okrada na grube 1000 rubli swój własny zakon. I nie tylko z pieniędzy, również z różnego rodzaju pamiątek, ze złotych ozdób. Właśnie jeszcze wracając do ochrany, ochranę możemy kojarzyć, na pewno kojarzycie, to właśnie ochrana jest, stworzyła popularne do dnia dzisiejszego protokoły mędrców Syjonu, która to fikcyjna opowieść miała za zadanie obniżyć zaufanie do nacji żydowskiej i która, jak się okazuje, po dzień dzisiejszy jest wykorzystywana. Więc mamy do czynienia z zakonnikiem, który z wiarą ma tyle wspólnego, co ja z baletem. Który bez większych problemów jest w stanie fałszować dokumenty tak istotne, jak akt zgonu, jak akt małżeństwa. Który dla swoich własnych celów staje się niejako zaprzeczeniem koncepcji zakonnika i osoby duchownej jako takiego. Zbrodnie dzieją się na świecie cały czas. Każdego dnia ktoś jest zamordowany, każdego dnia ktoś dostaje siekierą po łbie. Bez względu na to, czy jest to osoba duchowna, czy świecka, takie rzeczy zwyczajnie się zdarzają. Historia Damazego Macocha jest o tyle dziwna, że oczy całego świata, a przynajmniej całej cywilizowanej Europy, momentalnie się na tym skupiły. Patrząc na jego zeznania, na jego przekonywanie przed obliczem sądu, że jego relacja z Heleną była jedynie platoniczna, może wzbudzić politowanie, ale jednocześnie mówi nam jedną bardzo ważną rzecz. Mówi nam, że Damazy Macoch musiał być cholernie prostym człowiekiem. Znalazł się w miejscu, na które nie zasługiwał. Otrzymał władzę, na którą nie zapracował. Uzyskał kontakty, na które nie zasłużył. Jego błyskawiczna kariera wskazuje na to, że musiała być to osoba z nadania, która taplając się w renomie osoby duchownej,
która do dnia dzisiejszego aż tak bardzo się nie zmieniła. Niektórzy świadkowie przesłuchiwani w tej sprawie wskazywali na to, że nie dowierzają, że ksiądz mógłby coś takiego zrobić. Jaki on ksiądz? Nawet roku nie spędził na naukach kościelnych. Jednakże władze, którym bardzo zależało na złamaniu polskiego ducha, bardzo szybko znalazły w całej historii idealny sposób na to, by zdyskredytować Kościół. Zakon, który stanowił zbrojownię podczas powstania. Instytucja, która dbała o przetrwanie polskiego języka i polskiej kultury, leżała teraz jak na talerzu. Łatwa do ubicia jednym banalnym ruchem.

Cytując, ponownie cytując, już wam tylko zobaczę, co to było. Ej, nie mam zapisanego źródła. Myśl Niepodległa. Październik 1910 rok, numer 150. Ktoś powiedział, że zaczął się początek końca legendy jasnogórskiej. To, co jeszcze przed miesiącem mogło było uchodzić jedynie za zręczny paradoks, dziś staje przed nami jako rzeczywistość. Tak, bezwarunkowo jesteśmy świadkami początku końca legendy jasnogórskiej i powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że brzemię bardzo poważnych obowiązków ciąży w nas w tej chwili przełomowej. A przecież infernum jasnogórskie jest niejako symbolem widomym całego duchowieństwa. Jasna Góra była dotąd polskim Rzymem. Wedle Jasnej Góry sądziło się cały Kościół. Kto śmie temu zaprzeczyć? Jasna Góra była sercem organizmu katolickiego w Polsce. Klucz śledztwa otworzył to serce i ukazał ściek zbrodni głównych. Morderstwa, kazirodztwa, krzywoprzysięstwa, świętokradztwa, złodziejstwa i co kto chce. Gdy sięgamy do historii, przytaczaliśmy zbrodnie papieży, kardynałów, klasztorów, wołano ze śmiechem, iż dla zwalczenia innej teraźniejszości inną wyciągamy przeszłość dawno minioną, pogrzebaną i zapomnianą. A tymczasem najbliższa przyszłość miała głosem przerażającym zaświadczyć, że ta przeszłość wcale nie minęła, że ona trwa wciąż ta sama, niezmienna. Mówiono, że Kościół położył wielkie zasługi dla cywilizacji, ale czyż największych nawet zasług o nie zniweczyłoby doszczętne takie zbrodnie? Czytano z upojeniem świetny romans Sienkiewicza o wędrówce do Częstochowy wielkiego ryzykanta pana Kmicica. Pan Kmicic dla obrony Panny Najświętszej rozsadził szwedzką kolubrynę. Ale cóż uczyniłby ten impulsywny człowiek, gdyby w oko zetknął się ze zbrodniami ojców Damazych, Izydorów i Bazylich? Czy w przystępie oburzenia nie wysadziłby w powietrze całego klasztoru?

Carska propaganda idealnie wykorzystała zbrodnie Damasego Macocha do celów propagandowych, zatajając informację, która dzisiaj oczywiście jest tylko i wyłącznie pokłosiem spekulacji, jakoby Damazy Macoch mógł być agentem ochrony. Do dnia dzisiejszego raczej nie widać, by Jasna Góra aż tak bardzo miała się ku upadkowi, lecz z pewnością było to poniekąd na rękę. Jednakże, jeżeli pokopiemy trochę dalej, jeszcze głębiej, historyk Wiesław Klimczak zbadał historię Wacława i Damazego Macochów. Skontaktował się z archiwum państwowym w Częstochowie i w Piotrkowie Trybunalskim, żeby uzyskać odpisy ich aktów urodzenia. I o ile faktycznie można było znaleźć i było to czarno na białym zapisane, że nazwisko nosili to samo, to nie istnieją, to znaczy może inaczej, dokumenty potwierdzające ich urodzenie, ich rodziców, ich rodziny, ich całą genealogię są dostępne w tymże archiwum państwowym. Na swoim blogu Toci Historia dokumenty te są publicznie, zostały upublicznione. Jednakże nie widać bliskiego pokrewieństwa między tymi dwoma osobami. Ówczesne media. Nie jestem pewien, czy tylko i wyłącznie z niedbałości, czy też ze złej woli, czy też próbując wprowadzić jeszcze więcej zamieszania, by pokazać całą zbrodnię nie tylko jako wyłącznie okradanie klasztoru, wyłącznie romans Heleny z Damazym, wskazały, że oni byli dość bliskimi kuzynami. Jeżeli w dniu dzisiejszym, to znaczy może nie w dniu dzisiejszym, ale w 2017 roku, bo z tego roku jest ten wpis, jeżeli obecnie można spokojnie wykazać przy użyciu archiwalnych dokumentów, że takie powiązanie rodzinne nie istniało, jakim problemem było zrobić to 110 lat temu? Gdy było to jeszcze na świeżo, gdy nie trzeba było kopać w archiwach. Koniec końców.

świadectwa ślubu z Heleną Krzyżanowską oraz świadectwa własnej śmierci. Zarzuty przeciwko dwóm pozostałym byłym zakonnikom wynikają z ich przestępczego wspólnictwa z macochem. Helena Krzyżanowska-Macochowa, lat 27, została uskarżona o korzystanie z pieniędzy uzyskanych drogą przestępstwa, pomimo świadomości, że było to mienie kradzione oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a także udzielenie pomocy w ukryciu zbrodni. Przeglądając archiwalną prasę, której jest naprawdę sporo, możemy znaleźć w kronikach kryminalnych mnóstwo niesamowitych detali, których dzisiaj by się nie powstydziło kino klasy gore. Szczegółowe informacje, szczegółowe detale zbrodni, miejsca, imiona i nazwiska, adresy, imiona dzieci, najbliższych rodzin. Tylko że jeżeli jednym tchem dany kurier, czy dziennik, czy goniec wskazuje na ten drobny szczegół w postaci bliskiego pokrewieństwa Wacława i Damazego Macocha, to na jakiej podstawie mogę twierdzić, że to wszystko wyglądało tak, jak prasa opisywała? Że prawdą jest, że historia ta zatoczyła kilka ładnych okrążeń po całej Europie. Że do Piotrkowa faktycznie zjechały tysiące korespondentów i dziennikarzy. Ta zbrodnia była na rękę władzy carskiej. I rozdmuchanie było idealnym sposobem, przynajmniej mogło się je jako takie wydawać. Nie jestem więc pewien, czy opierając się nawet na ówczesnej prasie, otrzymujemy faktyczny obraz całej historii. Nie znaczy to oczywiście, że twierdzę, że Damazy był niewinny. Ktoś umarł. Gdzieś ta twarz została zmasakrowana. Są ludzie, którzy może nie tyle pamiętają to osobiście, ale opowiadają sobie ją z pokolenia na pokolenie. Sam po raz pierwszy o tej historii usłyszałem parę ładnych lat temu od znajomej, która właśnie w okolicy Częstochowy mieszka. I było to właśnie opowiedziane z tej strony humorystycznej, że się poznali w konfesjonale, że byli uwikłani w ten dziwny dokumentowy, w tę dziwną dokumentową aferę, że Damazy Macoch po zadaniu kilku ciosów siekierą zauważył, że Wacław ciągle żyje, po czym udzielił Wacławowi rozgrzeszenia, udzielił mu sakramentu ostatniego namaszczenia i zadał finalny cios. Detale, które są tak głupie, że wydają się być niemożliwe. A jeżeli coś wydaje się być niemożliwe, to bardzo często takie właśnie jest. Damazy Macoch został prosił, by został pochowany na nieświęconej ziemi, gdzieś na alejce, by ludzie deptali jego grób. Jego prośba nie została spełniona, a na jego mogile znajduje się między innymi właśnie tytuł dzisiejszego odcinka. Wielki grzesznik, wielki pokutnik. Po przejrzeniu materiałów, które są obecnie dostępne, nie mam za bardzo przekonania, jaki z niego grzesznik, a tym bardziej, jaki z niego pokutnik. Dzięki wam wszystkim za dzisiejszy wieczór. Przepraszam za wszelkiego rodzaju problemy.

Problemy techniczne na początku trochę mnie to rozproszyło. Także już niedługo pewnie wrócę do Was z kolejnym tematem, a w międzyczasie myślę, że się pojawią jakieś luźne gadki, na których postaram się dokonać ostatecznego rozwiązania tego problemu, bo to kurde nie może być tak, że mi tutaj coś aż tak bardzo nie działa. Także przepraszam, wyszło jak wyszło. No, jutro pewnie będzie krawiec, ja też się kiedyś tam pojawię. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Pięknie się zaczynamy pojawiać. Witamy wszystkich słuchaczy serdecznie. Tu audycja z prawej strony mapy. Przy mikrofonie Jacek z tej strony, a z tamtej drugiej strony globu Byte Eater, czyli Krzysiek Maczyński z Bielska-Białej.
1: Tak,
0: Witamy
1: witam
0: wszystkich.
1: wszystkich.
0: No tak, jak zwykle technikalia zajmą nam pierwszą minutę, czy wszystko się pięknie udało wejść, czy też YouTube już wie, że my wiemy, że on powinien wiedzieć, że my nadajemy. A widzę, że YouTube jeszcze o tym nie wie, ale zaraz się na pewno też dowie. Nadawanie na YouTubie pięknie jest, właśnie weszliśmy, widzę, że weszliśmy na stream YouTubeowy. Och, bajcie, u mnie dzisiaj padał śnieg, a słyszałem, że w Polsce strasznie gorąco, to prawda?
1: Tak, tutaj jest gorąco, zrobiło się tak trochę tropikalnie, w sensie, że prawie codziennie jest deszcz i to intensywny. Czasem on jest przez cały dzień, czasem przez całą noc. Częściej jest właśnie tak wieczorem czy w nocy, przynajmniej w tej części Polski. A tak, temperatury za dnia to zazwyczaj dochodzą tak do 28 stopni około, no czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. A w nocy bardzo różnie właśnie. No i przez te deszcze, które są prawie codziennie, to też nie wiem, czemu mowa o tym, że jest susza, bo tak w mediach mówią o tym, że jest susza i ja myślę, że to jest tak, że bezpieczeństwo naszą religią, jak śpiewał Martin Lechowicz, i teraz co roku mamy suszę. Kiedyś to było normalne, że jest parę tygodni takich temperatur pod 30, czy to z czasem ponad 30 w ciągu lata, a teraz to mimo, że deszcz jest codziennie albo prawie, to mówią, że susza. Bo opłaca się mówić, narzekać, mówić, jakie tu my mamy dolegliwości, jak nas tu wszędzie boli, jak nam się ciężko żyje, albo jaka susza, albo jak ciężko się pracuje tam w tej kopalni. No pewnie ciężko się pracuje, ale tym bardziej w państwowej, nie prywatnej, jest nowocześnie i się lżej pracuje. No ale, bo na tym polega jak pisała Ayn Rand, system właśnie socjalistyczny, że tym więcej masz, im bardziej się poskarżysz, tak, na swoje różne tam niedociągnięcia dolegliwości wywleka, że nawet nie zasługi swoje, tylko właśnie swoje braki i swoje przeszkody, których mówisz, nie mogę ich pokonać sam, wy wszyscy mi pomóżcie przymusowo, oczywiście.
0: Tak, no
1: Każdemu
0: wiesz.
1: według
0: Każdemu
1: więc
0: według
1: troszkę się
0: narzekania
1: przesadza.
0: chyba. Każdemu według narzekania trochę. No miała być
1: No
0: rzeczywiście
1: właśnie.
0: straszna susza w Polsce. Ja trochę się bałem i szczerze wierzyłem w te zapewnienia, że w Polsce będzie susza. Ale chyba w Polsce na razie nie ma suszy, bo tak jak mówisz, przypomina to klimat raczej Singapuru niż Polski gdzieś tam w sierpniu. Ach. U mnie w każdym razie w Canberrze
1: No.
0: piękna pogoda. Pada śnieg, co prawda za chwilę się stopił, niestety, bo
1: Więc
0: liczyłem
1: tak
0: na to,
1: samo
0: że
1: jest.
0: lepiej opowiada. Bajt,
1: U
0: chyba jest
1: was
0: jakieś opóźnienie
1: zima.
0: i zanikasz. No, u mnie zima, oczywiście, że tak. Piękny śnieg jest w górach, raptem 50 kilometrów ode mnie. Wybieraliśmy się z córką, żeby ulepić bałwana i pojeździć na sankach albo na nartach. No, ale niestety trochę jest jeszcze chyba za ciepło, bo jest tak plus 10 stopni w mieście cały czas. Jakoś ta zima, szczerze mówiąc, nie udała się tak bardzo. Rok temu jeździliśmy w lipcu i na sankach, i na nartach, i lepiliśmy bałwana. No, w tym roku się to chyba jeszcze nie udało. Zatem przez tą całą naszą piękną pandemię chyba trochę moja żona boi się nas wysłać gdzieś w góry, żeby sobie pojeździć. No, ja mam nadzieję, że to nasze
1: No
0: globalne
1: ta
0: ocieplenie.
1: pandemia to też jest to samo. To też zmienili definicję pandemii po to, żeby móc ogłaszać pandemię i straszyć ludzi efektywniej. I to też się wpisuje w to samo. Jaka ta pandemia? Pandemia to była w 18 grypy hiszpańskiej. Pandemia to może jest AIDS, ale jakiś koronawirusów i to w lecie.
0: U nas się w ogóle ta pandemia nie udaje. Mamy jeden stan, gdzie kończy się właśnie druga fala w Wiktorii. Jest po 100 ileś zachorowań, ale w moim tutaj stanie nie było zachorowania już od kilku tygodni. W Nowej Południowej Walii jest kilka zachorowań dziennie, a inne stany są zupełnie spokojne, więc naprawdę ta pandemia u nas się kompletnie nie udaje. No, szczerze mówiąc, jestem szczęśliwy z tego powodu, że nikt nie wprowadza przepisów o tym, żeby nosić maseczkę albo coś takiego w lesie. Ech, tak jak było w Polsce i widziałem, że policja bardzo chętnie ścigała tych, co nie noszą maseczki. Ale nie przenośmy tego może na dyskusję o maseczkach. Ja tak sobie pomyślałem, że wejdę w którymś tygodniu i zrobię, w którymś dniu tygodnia i zrobię luźną stronę mapy. Porozmawiamy sobie o kilku takich bardziej bieżących sprawach, o tak zwanej bieżączce, ale jeszcze nie obiecuję kiedy. Może we wtorek, może w czwartek, a może w ogóle w przyszłym tygodniu. Przygotowuję się, wiesz, do audycji o Nowej Zelandii, bo za kilka audycji zrobimy audycję o Nowej Zelandii i zbieram informacje, jaka była polityka gospodarcza Nowej Zelandii tak mniej więcej od czasów wojny do połowy lat 80. Nowa Zelandia miała politykę gospodarczą bardzo przypominającą tą politykę gospodarczą, którą prowadzi PiS. Nawet bym powiedział, była to identyczna polityka gospodarcza, co więcej, prowadzona przez partię, która nazywała się Nationals, czyli Narodowcy. Nowa Zelandia na skutek tej polityki w połowie lat 80. stanęła na krawędzi bankructwa. Udało im się z tego wyjść, wprowadzili bardzo drastyczne zmiany, zmiany w kierunku wolnego rynku. No, im się to udało, a oprócz tego
1: Rolnicy
0: dostali.
1: całkowicie przestawili na wolny rynek rolnictwo, zlikwidowali wszelkie dotacje, subsydia, tak? I od tego czasu udział produkcji rolnej w PKB Nowej Zelandii wcale nie znalazł, tylko paradoksalnie wzrósł.
0: Dokładnie tak. Nowozelandzkie produkty można dostać na całym świecie, chociaż to malutki kraik, mniejszy liczebnie od, znaczy malutki pod kątem liczby ludności, mniejszy od Danii. I powiedzieli dosyć już wszelkim dopłatom, kto ma padać, niech pada, ale ci, którzy nie upadną, będą sobie świetnie radzić. Także ci wszyscy, którzy popierają politykę gospodarczą PiSu, idziemy pięknie w kierunku scenariusza bankructwa. Nowozelandczykom udało się z tego wyjść. Czy Polsce się uda? Odpowiem tak, jak to Jan Paweł II. Nie wiem. Także wszyscy ci z was, którzy popierają politykę gospodarczą PiSu, pozdrawiam was serdecznie. Jesteście naprawdę koszmarnie niedoinformowani. Jeszcze chciałem pozdrowić Zenona serdecznie. Zenon podesłał kilka linków ze świetną muzą. Wszyscy z was, którzy lubią elektronikę, wyszukajcie na YouTubie New Retro Wave. To jest muzyka, której słucham już od kilku tygodni. Jako człowiek zafascynowany muzyką elektroniczną polecam serdecznie. New Retro Wave. Jeszcze nie wiem, jak się wrzuca muzykę jako podkłady tego audycji. Muszę się tego nauczyć. To jest jeszcze rzecz ze
2: Tajemniczy
0: mną.
2: nieznajomy
0: Krawiec
2: przy
0: ma całą
2: sztofie chyba
0: bibliotekę.
2: masz jakieś
0: Wrzuca w lewo, w
2: opóźnienie.
0: prawo,
2: Może
0: tu
2: połącz
0: muzej
2: się
0: i tak
2: jeszcze
0: dalej.
2: raz z Jackiem.
0: Tajemniczy nieznajomy
2: Najmniej mam
0: ma.
2: czterogranole, co się w tle ściągają.
0: Krzysztofie, chyba masz
2: Chłopak
0: jakieś
2: się nie da
0: opóźnienie. Może
2: gadać
0: połącz się jeszcze
2: 30
0: raz z
2: minut.
0: Jackiem, albo wyłącz te pornole, co się w tle ściągają, bo tak się nie da gadać. 30 zł. Mam dziwne wrażenie, że ten tajemniczy nieznajomy to krawiec, ale może się mylę. Halo, halo, bajt. Czy połączy się ze mną jeszcze raz?
1: No, jestem jak najbardziej. Jestem na innym urządzeniu niż ten mulący komp, więc powinno mnie być słychać dobrze. Może wiesz co? W środę tutaj nie było prądu od rana aż do po 16, więc może ci, co naprawiali ten prąd, tak nie do końca go naprawili, albo może przy okazji tam poszkrobali te kable od internetu. Kto ich wie?
0: Ech, ci nasi robotnicy, klasa robotnicza ma zawsze problem z internetem, jak się okazuje. Ja zainwestowałem w porządne tutaj połączenie internetowe, więc mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mikrofon mam taki może mniej porządny, ale podobno nie jest najgorzej. Oglądam, co tu się dzieje na naszym streamie. Dzisiejszy temat, słuchajcie, temat jest trochę, niektórzy mówią, że no, będzie wiało nudą. My spróbujemy, czyli będzie temat o kolei, o pociągach. My spróbujemy ten temat przede wszystkim podlać nieco krwią i trochę ciekawostkami historycznymi. Nie wiem, czy to się nam uda, to wy będziecie musieli ocenić, na ile udało nam się powalczyć z tematem kolei. Ja może zacznę od takiej drobnej historii, ale zanim zacznę, to powiedz, Krzysiu, czy ty lubisz jeździć pociągiem?
1: Ja zacznę od ukłonu głębokiego i podziękowania tajemniczemu nieznajomemu. Jako sponsorowi się mu to wielce należy i wieczna wdzięczność, chwała i cześć. A pociągiem, no, pociągami jeździłem w kilku krajach, nie tak znowuż wielu. W Polsce, w Niemczech, w Francji, Anglii. Chyba tyle. Nie, jeszcze Czechy i Słowacja, tak, jeszcze Czechy i Słowacja i Węgry. O. No i generalnie w Polsce najgorzej, o, tak powiem.
0: Naprawdę? To mnie
1: W Polsce,
0: zaskoczyłeś.
1: nie, powiem tak, z mojego miasta, gdzie stawał Orient Express w Bielsku, jeszcze były dwa miasta, więc w Bielsku stawał Orient Express. z czasów, no jedna z odnóg, tak, no bo to tam było kilka alternatywnych tras, ale nie wszędzie stawał, to była duma, że to jest takie ważne miasto, że staje Orient Express, i z Paryża do Stambułu. Austriacy zbudowali tutaj obok starego budynku, który jest teraz tam jadalnią jakąś tam dla kolejarzy, zbudowali nowy dworzec, taki fajny z tymi freskami, tymi polichromiami na suficie. W każdym razie ten Kaiser Ferdinand Nordbahn, Kaiserliche und Königliche Privilegierte, tak? Takie są napisy wygrawerowane. Dobra, ale co ja chciałem powiedzieć, że stąd jeździł pociąg do Krakowa. Poniżej 2 godzin, bodajże godzinę 56 albo 54, to się chyba zmieniało w zależności od roku. I od tego czasu już tak nigdy nie jeździł. To znaczy po wojnie było ino gorzej, w trzeciej RP też było ino gorzej. Tam było 2 godziny z czymś tam, potem było 2,5 godziny, potem ponad 3 godziny. No, więc cofamy się. Pociągi obecne jeżdżą wolniej niż wtedy parowy, a do Cieszyna to zlikwidowali po tym, jak zbudowali ekspresówkę S1, czy teraz przemianowano na S52 ten odcinek, to już sobie podarowali tą linię 190 bodajże. Ostatnio ją odrestaurowali, odcinek do Skoczowa, mają zamiar do Goleszowa przedłużyć, ale nie, odwrotnie do Goleszowa, mają zamiar do Skoczowa przedłużyć, ale odcinek Bielsko-Skoczów no, popada w ruinę, rośną tam wysokie chwasty, czy nawet jakieś drzewka na tych torach. A z ciekawostek jeszcze, no, wydali zgodę na to, żeby jeździł pociąg prywatnej firmy czeskiej do Wrocławia, z Pragi do Wrocławia i z powrotem. Po chyba pół roku starania, no to jak to tyle czasu trwa, to może będzie tych pociągów jakichś innych na polskich torach, nie kontrolowanych przez PKP, czyli no, gniazdo wszelkich synekur i nieefektywności, tak, i dofinansowane hojnie z naszych podatków, pomimo tego, tak, relikt PRL-u. Więc ten relikt będzie no, trzymać monopol mocno, między innymi w ten sposób, że trudno, nie będąc nim, czy jakąś jego tam odnogą, no wejść po prostu na polską infrastrukturę, na polskie tory i jeździć.
0: Obawiam się, że masz rację. Ja mówiłem o tej takiej, może nie tyle teorii, co w pewnym sposobie opisywania tego, jak się rozwija technologia w kategorii zimy, lata i wiosny. Gdy jest lato, to na jakąś technologię przychodzi czas, żeby się rozwijała intensywnie. Gdy przychodzi zima, to ta technologia, no może niekoniecznie się zwija, ale jest, jak mamy pewien przestój. Tak jak śmiem twierdzić, że mamy wiosnę w lataniu w kosmos i mamy jesień w lotnictwie, a także jesień w AI, to obawiam się, że w kolei w Polsce mamy zimę i to taką już trwającą bardzo, bardzo długo, bo chyba od czasów wojny.
1: Myślałem, że będziesz cytował ministrę z wcześniejszego rządu, która, gdy w zimie właśnie były mrozy, tam minus 20 około, co kiedyś też było normą, to i pociągi miały wielkie opóźnienia, to ona, no sorry, taki mamy klimat. No więc mamy taki klimat, pomimo rzekomego globalnego ocieplenia, ale również podziękowania dla Nocnej Zmory, także sponsora, który się objawił.
0: Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie Nocnej Zmorze. Bardzo nam miło. To jest audycja z prawej strony mapy. Dzisiaj audycja na żelaznych torach, w kontestacji i w Nocnym Radiu. Ja może zacznę od takiej historii, która wydarzyła się jakiś czas temu. Usiądźcie wygodnie i wyobraźcie sobie niewielką stację gdzieś na polskim Pomorzu. Jest spokojny, letni, już wczesnowrześniowy wieczór. Słychać tylko cykanie owadów. Jest bardzo ciepło. Jak na wrzesień jest naprawdę bardzo ciepło. Mała, nieduża stacyjka, bardzo urokliwa, położona w takim rejonie Polski, który czasami nazywa się Szwajcarią, chociaż ze Szwajcarią nie ma absolutnie nic wspólnego, bo do Szwajcarii jest stamtąd ponad 1000 kilometrów. Czekamy, aż na stację wjedzie pociąg, ponieważ na stację ma wjechać bardzo ważny pociąg tego dnia. To jest taki mały węzeł kolejowy ukryty wśród morenowych wzgórz. Stacja jest zamknięta dla podróżnych i co więcej, na stacji jest mnóstwo wojska. Czekają na bardzo ważny pociąg, który się spóźnia. Przyszedł, jest wieczór, przychodzi noc, pociągu wciąż nie ma. Wreszcie około godziny 1:30 w nocy na tą stację wjeżdża wielki, niemalże futurystyczny pociąg, ciągnięty przez dwa parowozy, składający się z kilkunastu wagonów. Wielki, ciężki, ważący około 1200 ton skład. Pierwszy i ostatni wagon to wagony przeciwlotnicze. Na stacji, tak jak mówiłem, jest mnóstwo wojska. Czekają na wjazd tego pociągu. Pociąg powoli wtacza się. To jest pociąg, który jest tak, osiąga bardzo duże prędkości i jest tak ciężki, że lokomotywy zużywają cały zapas wody w ciągu około 50 km. Co 50 km trzeba dolać wody, a znalazłem informację, że nawet w tędze zaczynało brakować węgla już po około 50 km. No, pociąg wjeżdża w nocy, zatrzymuje się. Tak, fajnie.
1: No to ja przypuszczam, jak mówisz, przeciwlotnicze wagony, to już od początku tej opowieści tak myślałem, że to są czasy II wojny światowej i jest to pociąg pancerny, takie do II wojny mniej więcej, wcześniej też były popularne, no ale jednak wycofano się z nich, bo w wojskowości doszedniento do wniosku, że tory łatwo zniszczyć. Zresztą po wycofaniu torów było przez partyzantów bardzo popularne w owym czasie i różnych tam buntowników, no właśnie dlatego i wtedy taki pociąg no, nie dojedzie, no więc dlatego jednak mało praktyczne w dzisiejszych czasach bojowe rozwiązanie, a w międzyczasie Robocop tutaj zasponsorował, tak więc także dzięki piękne.
0: Dziękujemy serdecznie. No, wiesz co, to niezupełnie jest pociąg pancerny, chociaż trafiłeś. To są czasy II wojny światowej, ale nie jest to pociąg pancerny. Ten to jest pociąg składający się z wagonów stricte osobowych. Moment, pozwól mi kontynuować przez
1: kilka dosłownie. Czy to jest transport złota?
0: Czy to jest transport czego?
1: Okej.
0: Okay. Czy to jest transport czego?
1: Złota.
0: Nie. To jest... Myślę, że nie. Raczej bym tego tak nie ujął, bo kto wie, może nam ściągnął audycję, jakbyśmy powiedzieli, że to jest transport złota. W każdym razie jest to pociąg osobowy. Pociąg zatrzymuje się i wychodzi z niego nieduża postać. Wszyscy pozdrawia żołnierzy charakterystycznym gestem. Przez chwilę stoi koło wagonów, ale no właśnie, to jest człowiek, który jest bardzo ważny, ale dorobił się jedynie stopnia kapitana w wojsku, bo już następnego dnia z tego pociągu mają wytoczyć się samochody i ta postać pojedzie na front. Ta historia, ta postać to oczywiście jeden z największych zbrodniarzy w historii świata, Adolf Hitler, i ta historia wydarzyła się naprawdę. I wydarzyła się ona w miasteczku Pałczyn-Zdrój na Pomorzu Zachodnim, w miasteczku tym, w którym 45 lat później po tych wydarzeniach ja się urodziłem. Dzisiaj jest to miasto położone w województwie zachodniopomorskim, Pałczyn-Zdrój, na stacyjce, której już nie ma, i na torach, których już nie ma. To miasteczko było pierwszą siedzibą Adolfa Hitlera w czasie wojny. On miał taki pociąg, który nazywał się notabene Ameryka, choć z Ameryką nie miał nic wspólnego. I był to pociąg, który składał się z od 12 do 16 wagonów ciężkich, nieopancerzonych, ale bardzo luksusowych, który służył jako taka ruchoma kwatera. I to właśnie na stacji Połczyn 3 września 1939 roku przyjechał tam szef III Rzeszy, żeby stamtąd dalej udać się samochodem na front. I on nie był jedynym dyktatorem, który używał pociągów. Znalazłem tutaj trochę informacji i praktycznie im większy świr, tym chętniej jeździł pociągiem, można by powiedzieć, bo oprócz Adolfa pociągów własnych, prywatnych mieli praktycznie wszyscy, takie pociągi mieli wszyscy dowódcy, wszyscy przywódcy III Rzeszy, znaczy, czy powiedzmy wysokie osobistości III Rzeszy, czyli Goering i Himmler. Oprócz tego pociągiem jeździł nasz kolejny wielki zbrodniarz, dziadzia Stalin, gdy zastanawiał się nad tym, czy ewakuować się z Moskwy, gdy Niemcy już podchodzili pod Moskwę w 1941 roku, chodził wzdłuż własnego pociągu, znaczy swojego prywatnego pociągu na stacji w Moskwie, zastanawiając się, czy uciec na wschód. Ostatecznie zdecydował się na wschód nie uciekać, ale jeżeli przemieszczał się na długie podróże, na długie dystanse, to unikał samolotów. Natomiast zupełnym rekordzistą, jeżeli chodzi o podróże pociągiem i strach przed lataniem, byli władcy, czy są do dzisiaj, władcy Korei Północnej, cała rodzina Kimów. Kim Il-sen, pierwszy z nich, najprawdopodobniej bał się latać i jeździł pociągiem nie tylko do Pekinu, nie tylko do Władywostoku w ówczesnym Związku Radzieckim, ale również do Moskwy, a w 1984 roku wybrał się w podróż aż do Europy Wschodniej. Dojechał pociągiem do no, nie tylko Moskwy i Warszawy, ale i Niemiec Wschodnich, do Berlina, a także do Jugosławii, co trzeba przyznać, jak na dystans z Korei Północnej, no, jest pewnym osiągnięciem. Pociągiem również przemieszczał się Mao Tse-tung, wielki założyciel Chin Ludowych. On za Chiny Ludowe nie chciał wsiąść do samolotu i postanowił, że będzie jeździł pociągiem i wybierał się do Moskwy właśnie pociągiem. Jest coś w tych dyktatorach, że tak lubią te pociągi. Taki trochę mają strach przed lataniem. Ja znam coraz więcej ludzi, którzy boją się jeździć pociągiem bardziej niż latać. Słuchacz arabski mówi, że zobaczcie Kim Jong-un na wizytę w Wietnamie. Tak, Kim Jong-un do dzisiaj do Singapuru i do Wietnamu wybrał się pociągiem z Korei Północnej. Jak spojrzymy na mapę, no, to jest naprawdę ładny kawałek. Nawet bardzo ładny kawałek, więc coś jest w tych dyktatorach, że lubią. Nie znalazłem potwierdzenia tego, ale dawno, dawno temu jeden z polityków polskich mówił, że kiedyś z którymś z Kaczyńskich, chyba z Jarosławem Kaczyńskim, miał się wybrać do Szczecina i on uparł się, żeby jechać pociągiem z Warszawy, bo podobno bał się latać. Ale nie wiem, czy to prawda. Nie udało mi się tego potwierdzić. To jest tylko coś, co zasłyszałem no, jeszcze w latach 2000, gdy opisie zaczynało być głośno. Bajt, jak myślisz, skąd się bierze ta miłość do pociągów dyktatorów?
1: No, myślę, że z takiej fascynacji maszynami szybkimi, dużymi, potężnymi, tak? To jest osiągnięcie cywilizacyjne. Tak jak w Titaniku ludzie się fascynowali wielkim statkiem, prawda, tam największym, niezatapialnym. I jedna z bohaterek przed wsiąściem chyba nawet jeszcze na Titanika, gdy rozmawiają jej mąż bodajże z kimś właśnie o tym, podziwiają właśnie muskuły żelazne tego mechanizmu, tak? Silnik, śruby, co tam jeszcze maszynownie. To opowiadają, co tam w środku jest, tego statku, jakie ma możliwości, no to mówi o doktorze, wspomina o doktorze Freudzie, który ma ciekawą teorię na temat męskiej fascynacji rozmiarami. No, myślę, że jest coś podobnego. To znaczy, że poszczególne pokolenia mężczyzn, zwłaszcza młodych, czy wręcz chłopców, fascynują się właśnie takimi rzeczami, najnowszymi osiągnięciami. Było pokolenie właśnie pasjantów pociągów i pozostało, tak? To znaczy, gdy przychodzi coś nowego, to wcale nie jest tak, że wszyscy pasjonaci dotychczasowego zanikają, a wręcz czasem odradza się moda na coś, na jakiś steampunk czy coś takiego. Spotkałem się z taką informacją, niestety nie udało mi się jej nigdzie potwierdzić. Nie pamiętam źródła i kilka razy próbowałem się do niej dokopać, natomiast no, powiem, że ponoć prekursorem hackerspace'ów i makerspace'ów, to jest w sumie to samo, tylko że jest bardziej nastawione na rzeczy niekomputerowe, ale to się na tyle przenika, że trudno zarysować jakąś twardą granicę, że pierwsze hackerspace'y powstawały w Niemczech, właśnie zakładane były przez miłośników kolei, pociągów i tego typu rzeczami się tam zajmowali. No ale jednak zarówno Wikipedia, jak i inne źródła twierdzą, że owszem, Niemcy, ale jednak komputery. 95. rok, Berlin, Chaos Computer Club, tak, CCC. To był pierwszy hackerspace. Natomiast no, mamy chłopców czy mężczyzn zajmujących się samochodami. No ja już jestem z pokolenia komputerowego, a nawet powiem tak, że ponieważ mam bardziej abstrakcyjne ciągoty matematyczne, to języków programowania, właśnie matematycznej teorii informatyki, tego typu rzeczy.
0: No ja nawet się z tobą zgadzam co do tego. Myślę, że trafiłeś. Tu trafiłeś w dziesiątkę z tą miłością do wielkich, skomplikowanych maszyn. Wiesz, ja to mam takie trochę mam chyba ciągoty w kierunku Dressa, bo ja pomimo tego, że bardzo mnie interesuje matematyka i komputery, no, jestem programistą z zawodu, to ja wciąż uwielbiam pociągi i samochody, no ale to ja, Jacek, wasz ulubiony patrimer i lewicowy radiowiec. Ale myślę, że trafiłeś tutaj. Trafiłeś, każdy dyktator jest trochę romantyczny, jak to napisał słuchacz na czacie, a dyktatorzy to wielcy, wielcy romantycy. Nie wiem, czy zauważyłeś ten trend, który jest teraz w Europie, który zaczął się, no wydaje mi się, że w Szwecji, a mianowicie Flygeskam, czyli wstyd od latania. Ludzie powinni się wstydzić z tego powodu, że latają. Bardzo głęboko się wstydzić. Ja jako człowiek, który przeleciał już, no kiedyś próbowałem to policzyć, nawet zrobiłem sobie listę, który już przeleciał ponad 400 lotów jako pasażer, z czego spora część to międzykontynentalne, powinienem się wstydzić bardzo. Ale mamy pewien trend, taki pęd na lewicy do tego, żeby jeździć pociągami bardziej niż latać samolotami. Jedni mówią, że to dlatego, że pociągi są bardziej ekologiczne, drudzy mówią, że to dlatego, że pociągi są no, chyba jednak bardziej kolektywne, a lewica bardzo lubi kolektywizm.
1: No.
0: Tak, Bajt?
1: Tak, tak, to jest to. Niech ludzie, niech podział pracy odejdzie w niepamięci, niech ludzie sami własną pracą się przekonają, jak to jest, czy własnym... rezygnacją ze swojego osobistego komfortu, z luksusu osobistego, jak pisała Rand, i niech sortują te śmieci na 5 czy 7 frakcji w domu, każdy, mimo że efektywnie można by to zrobić inaczej. Niech mają te praktyki robotnicze przed pójściem na studia, każdy student, tak jak było za PRL-u, i niech latają, i zamiast latać samolotem, niech jeżdżą komunikacją w ogóle zbiorową, i niech latają zamiast latać samolotem, to niech jeżdżą pociągi czy czymś, co jeździ zwykły Kowalski, i nie czyńmy z tego, niech coraz więcej ludzi lata, tylko właśnie niech wszyscy utkną w tym właśnie w tych kartkach z nawozu. Tak, tak, wszystkich zrównajmy tu, no bo w ogóle się nie da, tak, bo są, wiem, się z tych rzadkich. Więc jak najbardziej postulaty nowoczesnej lewicy to ograniczenie, docelowo likwidacja prywatnej własności środków przemieszczania się, samolotów, samochodów, zwłaszcza rozpowszechnionych, i tylko zbiorowa komunikacja, oraz jeżeli nie likwidacja, to przynajmniej ograniczenia w rodzaju, takie pomysły się spotkałem, jak do 25 tysięcy, nie wiem, czy mil, czy kilometrów rocznie na obywatela, jak wylata tyle, to już musi inaczej, trudno, niech se planuje budżet swoich lotów.
0: Tak, to był taki pan doktor habilitowany, jeżeli dobrze pamiętam, pan nazywał się Gdula. To jest pan chyba z Uniwersytetu Warszawskiego i w jednym z wywiadów powiedział, że tak, powinniśmy wprowadzić limit na przeloty lotnicze. Ja sprawdziłem, w tym limicie, który on zaproponował, nie zmieściłbym się w tym, żeby polecieć nawet w jedną stronę z Australii do Europy, więc chyba zostałbym już na zawsze uwięziony w jednym z tych kontynentów. No albo też wybrałbym się może, tak jak to przystało na lewicowca, na Kim Jong-una albo jakiegoś innego dyktatora z Korei Północnej, wybrałbym się pociągiem do Singapuru, dalej już małą dżonką dolecie, dopłynąłbym do Darwin, a potem znowu rowerem do Canberry. Można by tak to zrobić. No ale rzeczywiście tak.
1: Rowerem wodnym.
0: No z Darwin, z północnej Australii już do Canberry mógłbym dojechać rowerem, ale prawdopodobnie po drodze padłbym na zawał ze względu na temperatury, jakie tam panują na pustyni. No cóż, głupich pomysłów nie brakuje i obawiam się, że będzie ich coraz więcej. Jeszcze jeden mądry pan, przepraszam, ja już nie pamiętam jego nazwiska, w jednym z wywiadów dla Onetu powiedział, że Ryanair rozwinął się przez to, że mamy de facto dotowane linie lotnicze, dlatego że paliwo lotnicze, czyli nafta, jest mniej opodatkowana niż benzyna, wobec czego de facto są to dotowane. No jest to oczywista bzdura, ale obawiam się, że...
1: To, że coś jest opodatkowane niżej, nie znaczy, że jest dotowane.
0: No oczywiście, że nie, ale według tych ludzi dokładnie to niżej opodatkowanie równa się, niższe opodatkowanie równa się dotacją, co jest specyficzne. No ta zmora się pyta, czy pan Gdula, tak, z tego co wiem, on się nazywa Gdula, a pani Gdula 15 lat temu uczyła go elektrotechniki w tym technikum. No widzisz, kto wie, być może to jakaś rodzina. Mam takie dwie historie. Otóż nie wiem, czy wiesz, Bajt, ale... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że można oczywiście do nas dzwonić. Ja jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Nocne Radio, jeżeli macie cokolwiek do powiedzenia, do dorzucenia, do skomentowania, do zapytania, to gorąco Was zapraszam. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. W tym momencie obserwuję czat YouTube'a i czat Nocnego Radia, chociaż czat Nocnego Radia jest dosyć spokojny, tak go nazwijmy. Słuchają nas 44 osoby.
1: Ja obserwuję też trzy czaty inne, mianowicie czat kontestacji na IRC-u, kanał kontestacja w sieci Freenode. Możecie na niego wejść między innymi przez bramkę na chat.kontestacja.com oraz czaty Nocnego Radia i kontestacji w postaci tych pokoi, czy jak ktoś to nazwa, kanału na Discordzie. A także można dzwonić na antenę jeszcze przez Skype kontestacji, kto ma ją znajomych, lub, bo tylko kontestacja ma podpięty numer telefonu, telefonem, więc z telefonem dzwonicie na numer 222-195-321.
0: No, ten Bajt, co ja bym bez niego zrobił, gdyby on nie oglądał tych wszystkich kanałów. Słuchają nas 44 osoby, to nie jest przypadek moim zdaniem, to nie jest przypadek. Dziękujemy za donate, słuchacz Trynkiewicz się podpisał, powiedzcie coś o Pendolino. O Pendolino może dzisiaj nie chciałbym mówić, bo to jest w gruncie rzeczy taka słodko-gorzka historia moim zdaniem.
1: Więcej nas słucha, bo nie policzyłeś tych, co słuchają nas w Bajskaście i Nocnego Radia i Kontestacji.
0: No tak, oczywiście. A teraz mówię o tym, co się dzieje na YouTubie. To prawda, jak łatwo mi to oglądać. No, tam było 44 osoby przed chwilą. Są dwie historie, chciałem opowiedzieć. Dwie, a nawet trzy. Nie wiem, czy wiesz, Bajt, ale cztery dni temu u was minęło 40 lat od największej katastrofy kolejowej, jaka wydarzyła się w Polsce po wojnie. To już 40 lat. Katastrofy, która do dzisiaj nie została wyjaśniona do końca i której chyba już nigdy nie wyjaśnimy. Tak zwanej katastrofy kolejowej pod Otłoczynem. Słyszałeś kiedyś o tym?
1: Obiło mi się, natomiast niedawno mi przypomniałeś o tym w ramach przygotowania do audycji.
0: Tak, jest to dosyć zapomniana katastrofa, która pochłonęła aż 67 ofiar. Co takiego się wydarzyło? Otóż rzecz się wydarzyła 19 sierpnia 1980 roku. Jeżeli ktoś pamięta historię Polski, to był bardzo gorący okres. To było tuż przed... Wtedy jeszcze Gierek był u władzy, chociaż były to jego dosłownie ostatnie dni. Działo się to tuż przed karnawałem Solidarności. Cały wypadek miał miejsce na odcinku pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Nocny pociąg pasażerski, wyjechał z Torunia, kierował się w kierunku Łodzi. Był opóźniony, dlatego że czekał, aż doczepią do tego pociągu wagony z Kołobrzegu. To były czasy, kiedy na polskich torach jeździło jeszcze o wiele, wiele więcej pociągów. Pociągi były bardzo mocno dotowane przez komunę. Jeżeli spojrzycie na sieć kolejową dzisiaj i sieć kolejową w 1980 roku, to praktycznie 1/3 sieci kolejowej się zwinęła. Tak jak wspominałem, w moim rodzinnym mieście również już nie ma pociągów, nie ma nawet pasa kolejowego. Ale wtedy po Polsce jeździło jeszcze mnóstwo pociągów. Auta nie były tak popularne, jak są popularne dzisiaj. Nikt nawet nie słyszał o tanich liniach lotniczych, choć lot w sumie był tanią linią lotniczą. No i cóż, pociągi były bardzo popularne. Był to jeden z najlepszych środków komunikacji po Polsce, bo po prostu lepszego nie było. I mnóstwo ludzi jeździło pociągami nad morze, w góry, no to było lato. I pociąg osobowy wyjechał z Torunia i tak jak mówiłem, jechał w kierunku Łodzi. Tymczasem w stacji Otłoczyn, na bocznicy kolejowej, stał pociąg towarowy. Pociąg towarowy, który prowadziła lokomotywa spalinowa. No wtedy jeszcze spora część polskiej sieci, o wiele większa niż dzisiaj była, nie miała elektryfikacji, więc ciągnęły ją albo pasażerskie, czy albo parowe lokomotywy, albo spalinowe. I na stacji Otłoczyn stał na bocznicy pociąg towarowy, który składał się z kilkunastu węglarek i lokomotywy spalinowej. Stał pod semaforem, czekał, aż będzie miał pozwolenie, aż dostanie sygnał do wyjazdu. No, musiał stać i czekać, dlatego że pociąg pasażerski, o którym mówiłem, jechał z Torunia w kierunku Łodzi. I około godziny 4 rano pociąg towarowy, który miał stać na bocznicy, nagle wyjechał bez pozwolenia na szlak. Wyjechał w ten sposób, że wjechał na tor, ponieważ zwrotnica była nieprzygotowana do tego, żeby go prawidłowo wyprowadzić na prawidłowy tor. Wjechał na ten sam tor, którym jechał pociąg pasażerski. Zorientowali się ludzie na stacji odtłoczeń, że tak się stało, zadzwonili do następnego przystanku w kierunku Torunia, aby zatrzymać pociąg pasażerski, który pędził na tym samym torze, w drugim kierunku. Okazało się, że pociąg już minął przystanek, który nazywał się Brzoza Toruńska i nie dało się tego pociągu w żaden sposób zatrzymać. 2 minuty później nastąpiło zderzenie czołowe pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym. Straszne. Miało ono tragiczne w skutkach. Praktycznie przestał istnieć wagon pasażerski za lokomotywą. Zginęło w całej katastrofie 67 osób. Zdarzyło się to w takim wąwozie, więc trudno było dotrzeć do ofiar. Wiadomo było, że bezpośrednią przyczyną było to, że pociąg towarowy wyjechał z bocznicy i wyjechał w ten sposób, że pędził na wprost pociągu osobowego. Dlaczego? Nie wiadomo. Drużyna atrakcyjna, czyli maszyniści z tego pociągu towarowego, zginęli obydwoje. Jeden zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu. Maszynista pociągu osobowego przeżył, a jego pomocnik zginął. Wiadomo było, co się stało, ale nie wiadomo było dlaczego. Pojawiły się różne teorie wokół tej katastrofy. Tych teorii było mnóstwo, ponieważ to był bardzo gorący okres w historii Polski. Pojawiło się mnóstwo teorii niezweryfikowanych, na przykład taka, która daje do myślenia, że pierwszy pociąg, który przejechał po tym szlaku, gdy posprzątano szlak, przejechał z prędkością 5 km na godzinę i miał napisane, że Otłoczyn to jedynie początek, to jedynie preludium do tego, co się ma wydarzyć dalej, czy też Otłoczyn preludium do Gdańska. Pojawiły się teorie, że być może zamiast pociągu osobowego miał jechać pociąg wiozący jakieś radzieckie wojska. Pojawiły się teorie oczywiście, że być może maszynista pociągu towarowego chciał popełnić samobójstwo, ale to jest o tyle dziwne, że drużyna atrakcyjna, czyli ludzie, którzy są w lokomotywie, zawsze ich jest dwóch. Ten główny maszynista, nazywał się Roszek, siedział w lokomotywie i nie zszedł ze swojego miejsca, stanowiska, aż do momentu zderzenia. Jest taka przyjęta w kolejnictwie zasada, że jeżeli maszynista wie, że ma nastąpić zderzenie, to powinien uciekać do przedziału maszynowego i położyć się na podłodze. Roszek z jakiegoś powodu, chociaż bez wątpienia wiedział, że jedzie po złym torze, nie uciekł nigdy do przedziału maszynowego i zginął. Jego pomocnik maszynisty, młody, został znaleziony jeszcze żywy w przedziale maszynowym, zmarł niestety w szpitalu, nie odzyskał przytomności po wypadku. Nie wiadomo, czy był cały czas w przedziale maszynowym, czy też uciekł. Była to bardzo dziwna sprawa. Pojawiły się teorie, że być może w lokomotywie była trzecia osoba, że to jakaś trzecia osoba steroryzowała załogę pociągu towarowego i kazała jej wyjechać w ten sposób, żeby zderzyć się z pociągiem osobowym. Ta teoria została bardzo szybko obalona niby, ale ja sobie przypominam książkę Akwarium z Wiktora Suworowa, który opisywał szkolenie w rosyjskich służbach specjalnych i tam jedno ze szkoleń polegało na szkoleniu z wyskakiwania z pociągu nawet przy prędkości 120 km na godzinę. Więc przynajmniej teoretycznie moim zdaniem taka możliwość wciąż istnieje. Są kolejarze, którzy twierdzą, że na pewno bez dwóch zdań była trzecia osoba tam na lokomotywie. No i warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Cóż takiego się stało, że pociąg towarowy wyjechał w ten sposób, że zderzył się z pociągiem osobowym? Okazało się, że ten maszynista pociągu towarowego był na służbie już 24 godziny, czy ponad 24 godziny i prawdopodobnie, czy być może zmęczenie spowodowało, że wyjechał w ten sposób. A są jeszcze teorie mówiące o tak zwanych powidokach, że ponieważ patrzył się na pulpit lokomotywy przez dłuższy czas, to gdy spojrzał się na semafor, zauważył, na pulpicie lokomotywy jest światło pomarańczowe i jeżeli patrzymy się długo na takie światło pomarańczowe, to gdy spojrzymy w innym miejscu, widzimy światło w przeciwnym kolorze, czyli zielonym. i że spojrzał, że ten maszynista spojrzał na semafor, zobaczył światło zielone i dlatego, które wynikało właśnie z tego zjawiska po widoku i dlatego wyjechał na szlak. No, jest to na pewno teoria możliwa, przynajmniej w teorii, przynajmniej teoretycznie jest to możliwe, ale taka sytuacja się nigdy nie wydarzyła wcześniej na kolei, więc nie wiem, ile w tym prawdy. Jedno wiemy na pewno. Dziś już nie dowiemy się, dlaczego maszyniści pociągu towarowego wyjechali ze stacji odpłoczyn i zderzyli się z pociągiem osobowym. Czy chcesz dodać bajt do tego? Bo ja mam jeszcze drugą część tej historii.
1: Tak, zanim druga część historii, to podziękowania dla sponsorów. Dzisiaj sporo jest sponsorów.
2: Czekawski ciekawy, czy
1: Oprócz
2: Sklerusy
1: tych,
2: z
1: którzy już
2: Kladuslewski
1: byli
2: wpłacili w końcu za
1: ogłaszani i
2: buteleczkę
1: dzięki im były
2: HMO
1: czynione.
2: 5
1: Tak więc
2: złotych.
1: niech będą też dzięki maszyniście, sponsorowi, który się nie podpisał. Nie wiem, czy to jest, są same stacje, czy po prostu pusty ciąg. Trynkiewicz, Robert Wiedroń, jakie zacne osobistości nas tutaj. I Belkenes. Tak więc dzięki.
0: A Ciekawski pyta się, ciekawe, czy Sklerusy z kontestacji wpłacą chociaż złotówkę. No zobaczymy. Nostas Mora dzwonił. Spróbuję zadzwonić jeszcze raz, bo tu jak zwykle Skype nam odmawia posłuszeństwa nieco. Dzwońcie do nas proszę na nocne radio. Niech będzie trochę weselej. Ta historia jest, można powiedzieć, no cóż, zwykły, nieszczęśliwy wypadek. Ale jeżeli cofniemy się 3 lata od 1980 roku do roku 1977, to pod Wrocławiem wydarzyła się bardzo podobna katastrofa, o której już chyba naprawdę nikt nie pamięta. Otóż w 1977 roku w lipcu wydarzyła się katastrofa prawie że bliźniacza. Zdarzyło się to 9 lipca 1977 roku, wcześnie rano. Z Wrocławia wyjechał pociąg jadący, no pociąg przyjaźni tak zwany. Dlaczego pociąg przyjaźni? Były to czasy głębokiej komuny, a pociąg jechał z Pragi. Dzwoni Nostras Mora, już cię dodaję do opcji. Halo, halo, Radku, czy się słyszymy? Halo, Radku, halo, Nostras Mora.
3: Halo.
0: No, ja cię słyszę świetnie.
3: O, słychać. Coś przerywa. Nie wiem, o co chodzi. Także odnośnie tej, chciałem coś dodać odnośnie tych katastrof kolejowych, które są w Polsce. To nawet w dniach dzisiejszych to występuje. A przeważnie jest spowodowane jakimś głupim błędem. Kogoś, kto steruje przekładniami, czy tak dalej. Jeszcze jakiś czas temu, 2 czy 3 lata temu, gdy pracowałem w zakładach naprawy taboru kolejowego, to bardzo często zdarzało nam się naprawiać jakieś pociągi po jakichś głupich stłuczkach, które wynikały nawet na zajezdniach kolejowych. Nawet tam dochodziło do takich akcji. No
0: O
3: taką
0: proszę.
3: najpoważniejszą awarią, jaką mieliśmy, to było zderzenie czołowe, które miało miejsce gdzieś tam na stacji, gdzieś tam w Sulejówku. To była stacja SKM-ki warszawskiej, gdzie zderzyły się czołowo 2 pociągi nowszej, starszej generacji. Wspominałem o tym na czacie YouTube'owym, nie wiem, może przeoczyłeś. Ciekawostka jest taka, że ten pociąg starszej generacji, który był po modernizacji, nadawał się na żyletki, natomiast temu nowemu wymieniliśmy wyłącznie sprzęg, czyli ten takie urządzenie, które łączy ze sobą pociągi i działa dodatkowo jako zderzak amortyzator.
0: Czyli ten nowy okazał
1: Kiedyś
0: się być twardszy.
1: fory, to
3: Tak,
1: fory
3: ten
1: to
3: nowszy
1: było.
3: zupełnie inaczej został zaprojektowany. W ogóle miał coś takiego jak strefę zgniotu amortyzującą w tym sprzęgu, natomiast ten starszy nie miał nic, był zwykłym takim kawałkiem jeżdżącego klocka stalowego.
0: No tak, to ci, którzy twierdzą, że rzeczy są coraz gorsze.
1: Takich walców z takim kołem metalowym na końcu, dwóch po
3: Słucham?
1: bokach, nie miał tych takich charakterystycznych dla starych wagonów buforów, czyli takich z teleskopową sprężyną, z teleskopem w środku walców metalowych po obu stronach, zakończonych takimi dużymi kołami, które mają w siebie uderzyć i potem one się skompresować, a nie same wagony, bo to
3: No
1: miały.
3: nie było czegoś tego. To była co prawda konstrukcja z lat tam 50., 60., to EN57 produkowana w Poznaniu, ale zmodernizowane, więc w sumie z tych jednostek tak naprawdę została tylko rama nośna i nic więcej. A natomiast ta rama nośna, jak wiadomo, jest tą strefą zgniotu, bo tam
1: A,
3: raczej te ścianki działowe i tak dalej nie przyjmą dużej energii.
1: lokomotywie mówisz, no to tak,
3: Znaczy, to jest trójczłonowy pociąg taki, który ma tak jakby pociągi silnikowe z przodu, z tyłu, tak jakby można powiedzieć, lokomotywę zintegrowaną z wagonem pasażerskim. Mhm. Takie standardowe na dzisiejsze czasy.
0: A gdzie ty, w których zakładach naprawczych pracowałeś? To było w Poznaniu, czy w Bydgoszczy, czy w Nowym Sączu? Gdzie to było?
3: W Mińsku Mazowieckim, ale należało to do PES-y bydgoskiej.
0: Aha. No to powiedz, jak oceniasz
3: to nas... Mińsk Mazowiecki, AK PES-a Bydgoszcz. W PES-ie tak, bydgoskiej tak. Też miasto pracowaliśmy na wyjazdach.
0: Nasza PES-a bydgoska to jest trochę duma polskiego przemysłu, bo z tego co wiem, pociągi, które ona produkuje, jeżdżą już za granicą. Ale powiedz tak szczerze, dużo ludzi narzeka na tabor w Polsce, na pociągi, a tak jako specjalista, co o tym sądzisz? Jest lepiej, gorzej, czy odrobinę lepiej?
3: Ale pod jakim względem?
0: W technicznym na przykład. Czy będzie, czy jest bezpieczniej niż
3: z tego,
0: było,
3: co
0: czy
3: słyszałem, wygodniej? Pod względem technicznym, to w ostatnich latach muszę powiedzieć, że naprawdę tego setki sztuk tego przerobiliśmy, jeżeli chodzi o samą modernizację starych trupków, tak? Które po wyjeździe z fabryki no, praktycznie nie różnią się niczym od nowoczesnego, świeżo wyprodukowanego nowego pociągu, jakoś Siemensa, czy nie wiem, czy chociażby z PES-y jakiegoś nowego modelu, Elfa, czy tak dalej. No i co? Ale to się zacznie zmieniać, bo już kończą się dofinansowania na modernizację, więc te pociągi, które zostały teraz zmodernizowane, po prostu się zestarzają i za 10-15 lat znowu będziemy mieli ten sam stan rzeczy, który mieliśmy 10 lat temu, tak? Na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Myślę, że jest niewiele krajów w Europie, które nas prześcigają pod tym względem. Z tego co wiem, to nawet w Danii jest chyba o wiele gorzej niż w Polsce.
0: No, w Danii jest tragicznie, moim zdaniem. Ja, tak jak mówię, jeździłem pociągami sporo po Danii. No, powiedzmy nie bardzo dużo, ale kilkadziesiąt razy przez te kilka lat, co tam mieszkałem. I moim zdaniem tabor duński, połączenia są o wiele gorsze niż w Polsce, o wiele mniej wygodne. Większa część trakcji to jest trakcja wciąż spalinowa, obsługiwana przez naprawdę bardzo stare pociągi. Podobnie jest w Australii. W Australii z pociągami jest bardzo duży problem, dlatego że to są kolosalne odległości. I ja z Canberry do Sydney dwa tygodnie temu mogę pojechać pociągiem, bo to są raptem 3 czy 4 godziny. O tyle pomiędzy dużymi miastami podróż pociągiem to jest raczej dla pasjonatów, dla przyjemności. Podróż z Perth, czyli z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże, są 3 dni. Bilet kosztuje około $2000, więc nieporównywalnie droższy od jakiejś taniej linii.
3: Australijskich dolarów, tak?
0: Tak, tak, australijskich dolarów, no ale to jest wciąż bardzo dużo. Tania linia zabierze cię z Perth do Sydney za $200, więc to jest naprawdę coś dla pasjonatów, po to, żeby usiąść w wygodnym wagonie i przez 3 dni patrzeć się na pustynię, będąc jednocześnie obsługiwanym przez jakiegoś kelnera. No, jeżeli ktoś ma $2000 na zbyciu i lubi mieć okazję do picia, że przez 3 dni można było pić i nikt mu nie przeszkadzał, to polecam pociąg z Perth do Sydney. Podobnie jest pociąg GAN, tak zwany, który jedzie z Darwin do Adelaide, czyli przecina Australię na pół z góry na dół. No, ale to są rzeczy dla pasjonatów. Oczywiście transport kolejowy.
3: To jest taki trochę namiastka dawnego transatlantyka, prawda? Takiego Titanica dawnego. Transatlantyckich podróży.
0: Dokładnie tak. Myślę, że tak można się poczuć w takim pociągu, bo on rzeczywiście jest bardzo luksusowy. Więc to jest coś, co dla pasjonatów. Ja, szczerze mówiąc, nawet mnie to pociąga. Jakbym miał kilka tysięcy dolarów na zbyciu, ja przede wszystkim chciał zostawić rodzinę na parę dni czy na tydzień. Kiedyś się na to może skuszę. Można jedna mówię żonę na to, żeby raz to zrobić. Ale jakoś teraz nie.
3: Odnośnie jeszcze tego stanu polskiego kolejnictwa. Może pomimo tego, że to jest zmodernizowane w dużej części też i nowe kolejnictwo, natomiast PES i te wszystkie modernizowane zakłady, tak jak zaczętek, które modernizowały jednostki, no to mają to do siebie, że to są jednak produkty dosyć niskiej klasy i awaryjność tych jednostek jest na kosmicznym poziomie i być może to ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy. No, bardzo często się zdarza, że jednostka, nie wiem, od tygodnia, od 2 tygodni pracuje ciągiem, w ogóle nie jest w żaden sposób wyłączana. Sytuowana, tam wszystko jest poprzegrzewane, pozawieszane, pozapętlane systemy i to zwyczajnie jeździć nie chce, tak non stop się coś sypie.
0: No, ale to wynika z tego, że jest za mało taboru w takim razie, jeżeli co cały czas jeździ bez konserwacji, czy po prostu złego zarządzania jakiegoś takiego.
3: Ja myślę, że to też jest jakaś wada konstrukcyjna, no bo nie wiem, serwerownie, czy serwerownie, ty jesteś informatykiem, może lepiej będziesz wiedział, czy serwerownie są wymagane, żeby na przykład były resetowane co 24 godziny, wyłączane i włączane ponownie? Pracują nie, no, pociągiem cały czas, że, przez wiele lat.
0: Oczywiście, że tak.
3: No i to samo powinno być w pociągu, a nie ma tego. No właśnie. To, jest okay. Takie, to są wady konstrukcyjne, tańsze rozwiązania po to, aby produkt mógł być konkurencyjny cenowo na rynku. Tak mi się jednak wydaje.
0: Słyszałem kiedyś, że parowozy w dawniejszych latach, to nie było tak, że ten palenisko w nich było wygaszane po każdym zatrzymaniu pociągu, gdy na przykład kilka godzin stoi, ale takie te paleniska w tych parowozach były rozpalone przez latami, to znaczy rozpalało się, dosypawało się węgla i ten piec cały czas był gorący przez kilka lat. To były tak jak piece hutnicze, które rozpala się przez czas. I tylko się dolewało wody i ten parowóz cały czas jeździł. A nie było z tym problemów. Znaczy, no, oczywiście zdarzały się, ale to było powszechne.
3: Coś tam się mogło przepalić, prawda? Tak, ale to raczej się wiązało z tym, że przygotowanie później takiego parowozu wygaszonego do ponownej pracy pewnie zajmowało trochę, tak? On się musiał nagrzać, rozpalić odpowiednią temperaturę, w kotłach uzyskać.
0: No, dokładnie.
3: To trochę trwało. Tak po prostu był od razu gotowy praktycznie do jazdy, tak?
0: Zgadza się.
1: No bo nie pracował, to najwięcej chyba różnych tam uszkodzeń materiału się wtedy dokonuje, kiedy zachodzi rozszerzalność cieplna w jedną bądź drugą stronę, czyli to takie kurczenie się, wychładzanie, a potem znowu nagrzewanie, to by chyba temu gorzej zrobiło, niż bycie cały czas z gorącym.
3: Też to może, też na pewno jest jakiś czynnik. Co tam jeszcze z taki ciekawostek, to polska konstrukcja w czasach, kiedy kupowaliśmy Pendolino, Pesa Dart, taki niby polski odpowiednik Pendolino, swoją drogą bieda edition straszna, na jakichś tam targach w Szwajcarii czy w Niemczech wygrał jakąś tam kategorię na najładniejszy czy najlepszy pociąg w Europie w tamtym okresie. Swoją drogą kibel straszny, mega awaryjny. Przyjemność serwisować.
0: Jest taki pociąg, taka lokomotywa, którą produkuje PESA, nazywa się Gamma. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o design tej lokomotywy, to jest naprawdę udana. Wygląda po prostu, no ja jestem fanem takiego designu typowo przemysłowego i naprawdę wyszła świetnie. Po prostu ładnie się na nią patrzy. I wiem, że jest lokomotywa na jej bazie zbudowana, taki spalinowóz, on ma oznaczenie, z tego co pamiętam, SU-160. Jeżeli wejdziecie, jeżeli zobaczycie jakiś pociąg jeżdżący w Polsce w barwach E, to pierwsza litera oznacza rodzaj napędu, czyli S, czyli spalinowóz dieslowski. Druga litera oznacza to, czy on jest uniwersalny, pasażerski czy towarowy, w tym przypadku uniwersalny. I potem mamy numer 160, czyli jakiś numer typu. Czyli ta SU-160 jeździ tych lokomotyw kilkanaście po polskich trasach i z tego, co wiem, są makabrycznie awaryjne. Jeżdżą na niemieckim silniku, na takiej firmy MTU niemieckiej.
3: Mana.
0: Tak,
3: a nie Mana?
0: To chyba nie jest Man, to jest MTU Friedrichshafen. Tak się to nazywa. No i niestety, z tego co wiem, jest makabrycznie awaryjna. A z drugiej strony są polskie przeróbki starych lokomotyw, na przykład poradzieckich, taka lokomotywa STT-48, którą Polacy wypatroszyli i zbudowali praktycznie od początku, zostawiając tylko podwozie, można powiedzieć, ostoje. I jeździ pięknie, więc no, różnie to bywa z tymi naszymi konstrukcjami polskimi. No i tu przechodzimy do tematu, którym chcieliśmy się trochę pokłócić z Bajtem. Radek, chcesz coś jeszcze dodać?
3: Nie, to wszystko. Dziękuję za...
0: Dzięki wielkie za telefon. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dzwoń do nas więcej. Na razie.
1: Pozdro, cześć. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że wspomniany Trynkiewicz napisał w swojej wiadomości towarzyszącej wpłacie: powiedzcie coś o pociągach Pendolino. No, było może o tej Pendolino, tak? Mimo wszystko zahaczyliśmy, skoro o PES-ie. Natomiast czy Pedo, czy rzeczywiście są jakieś, bo wiem, że są takie zawody, księża, psychiatrzy, dziecięcy, gdzie rzeczywiście są kojarzone, prawda, z jakąś, no, z tego typu upodobaniami. Czy z koleją się to jakoś wiąże, czy nie?
0: Chyba to jest fałszywy trop, chociaż swego czasu

0: Tak, w powietrzu, na odpowiedniej wysokości. Więc może niektórzy mają też takie fantazje, żeby to robić w pociągu i nawet je realizują. Tak, natomiast Ciekawski też zasponsorował, dzięki. I Ciekawski pisze, ciekawe, czy sknerusy z kontestacji wpłacili chociaż złotóweczkę. No więc nie wiemy tego, bo ten link jest publicznie dostępny do sponsorowania, tak więc nie wiemy, którzy słuchacze są słuchaczami jednego z tych radiów, tylko którzy obu i którzy akurat słuchali, w którym trakcie, gdy wpłacali, ale możecie się pobić. Jak najbardziej do takiej konkurencji zachęcam. Jeżeli chcecie pokazać, my, nasze radio lepsze, hojniejsi sponsorzy są od nas, to napiszcie, z jakiego radia jesteście i zasponsorujcie. Czemu nie? Zachęcamy.
1: Zachęcamy zdecydowanie. Bajt, ty jesteś libertarianinem, a ja nie. Tak się przyznam, ja jestem konserwatywnym liberałem, czyli ja uważam, że państwo jakieś tam małe powinno istnieć. I ja zawsze mówiłem, że państwo jak już istnieje, to niech zajmie się obronnością, utrzymaniem porządku i infrastrukturą. I myślę, że ta infrastruktura to jest coś, co libertarianie zaraz zgrzytają zębami i stroszą wąsa, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby państwo na przykład zbudowało drogi. A drogi to również drogi żelazne. Więc państwo moim zdaniem może budować drogi, jak najbardziej inwestować w budowę torów kolejowych. I chyba wydaje mi się, że na całym świecie raczej jest trend taki, że tory kolejowe w większości należą do państwa, a nie do prywatnych właścicieli. Wiem, że na przykład w Danii historia kolei jest taka, że wybudowana została przez prywatnych inwestorów, podobnie chyba w Stanach Zjednoczonych, ale w Danii w pewnym momencie rząd postanowił to wszystko znacjonalizować. W Polsce no, tory co najmniej chyba od zawsze były państwowe. I wiem, że Polska no, słabo inwestuje w rozwój torów kolejowych. W Australii nie mamy, mamy prywatne koleje, o których jeszcze powiem, przemysłowe, największa sieć przemysłową na świecie, ale ja uważam, że polskie państwo, czy w ogóle państwo, może inwestować w tory kolejowe. A co ty? Ja chyba wiem, co powiesz, ale co ty o tym sądzisz?
0: No, przykład Stanów, który podałeś, dobrze pokazuje. Tam obecnie koleje są wykorzystywane prawie że wyłącznie do transportu towarów, a ludzie latają samolotami właśnie po tym, jak dokonano tej, o której też bodajże mówiłeś, liberalizacji w Stanach właśnie tego no, lotniczych przewozów pasażerów. No, jeździ się tam gdzieś z Nowego Jorku do jakichś oddalonych o kilkadziesiąt mil tego rzędu odległości no, do sypialni pod Nowym Jorkiem, czy do trochę dalszych też, przy czym powiedzmy tam 10% ceny tego biletu, czy kilka procent, czy kilkanaście, zależy pewnie na jaki dystans, to jest dotowanie tego, żeby ten Amtrak, czyli ta firma, która jednak wozi tych pasażerów, no, jeździła do jakichś tam pomniejszych miejscowości. Pewnie tam, gdzie nie ma akurat lotniska albo coś. Zresztą loty też są dotowane po to, żeby lądowały tam, gdzie się to nie opłaca. Tak, gdzie by się to nie opłacało jeszcze. To jest zawsze taki moment do przeskoczenia. To znaczy, o ile państwo może zafundować coś po prostu ludziom kosztem wszystkiego innego. To jest to, prawda, bastiatowskie, co widać i czego nie widać. Można wszystkim, tak jak mówiłem, jak na przykład na Kubie, zafundować na poziomie usługi zdrowotne. Nie wiemy, jak to jest naprawdę, czy te usługi zdrowotne są lepsze dla tych, co popierają władzę, czy ci, co je nie popierają, to między innymi płacą za to w ten sposób, co jest całkiem prawdopodobne, ale nie wiem. Mało mamy wiadomości stamtąd, że właśnie nie mają takiego dostępu. Natomiast, no, ponieważ Ernesto Guevara był lekarzem, to jakby ich chlubą miało być to, że będą mieli tak, a faktycznych kosztów nie znamy, bo kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie i to, ile co faktycznie kosztuje, no to nie jest wiarygodna. Natomiast można by też być potęgą produkcji samochodów albo elektrycznych samochodów, albo w lataniu w kosmos, tak jak Związek Radziecki był, mimo że się gospodarczo walił. No, ale pytanie, czym za to płacimy, tak? Podczas gdy wolnorynkowy sposób wprowadzania jakichś innowacji jest taki, załóżmy, że wynaleźliby jakiś super nowoczesny sposób leczenia raka trzustki, który jest

0: jeżeli późno wykryty, nieuleczalny, wykryli sposób na leczenie tego. No i kosztowałoby to 1 000 000 zł. No to postawiliby najpierw gdzieś w centrum Polski, pewnie w Warszawie, postawiliby taką klinikę i 10 łóżek, nie? Bo na tyle sobie mogą pozwolić zainwestować. No i by leczyli tam, załóżmy, że dla uproszczenia, że kładziesz takiego pacjenta do łóżka, on tam leży 3 tygodnie, podajesz mu tam jakąś terapię, nie wiem, farmakoterapię, jakieś zabiegi, bo robisz lasery, nie wiadomo co, na czym polega ta terapia, ale droga jest. No i wychodzi zdrowy, tak? 99,99% przypadków wychodzi zdrowy tego raka. No to jacyś ludzie bogaci, milionerzy, pewnie to jest siebie, czy swoje dzieci chore, czy jakichś innych ludzi, na których im zależy, tam posłali. No i czy to jest sprawiedliwe, zapyta się socjalista, tak? Czy to jest sprawiedliwe, że tylko oni mają do tego dostęp? No ale przecież ta firma chce zarabiać, która to oferuje, w związku z czym oni za te pieniądze zarobione na tych najbogatszych, którzy sobie mogą na to pozwolić, wydadzą na badania, na inwestycje, na to, żeby mogli za 3 miesiące otworzyć nie 10, tylko 30 łóżek i nie za 1 000 000, tylko za 200 tysięcy. I wtedy więcej ludzi na to i lepszą, bo już poszły te badania do przodu, lepszą usługę i tańszą będą mieć. Tak więc wolny rynek zawiera wbudowany w sobie mechanizm pewnej redystrybucji, taki, że ci, których stać na rzucenie się na najnowsze, czy tak pierwszej potrzeby rzeczy jak zdrowie, czy tak może dalszej jak samochody, które kiedyś tylko bogacze mieli, czy odkurzacze, czy lodówki, to oni otrzymują najdroższą i najgorszej jakości towar na początku, czy usługę, finansując tym samym jej umasowienie, to żeby inni mieli ją coraz tańszą i coraz lepszą.
1: A państwo nie. Poczekaj, bo trochę wszedłeś na zbyt wysoki poziom abstrakcji jak dla mnie.
0: Mamy stagnację, czy powiedzieć na kolei. Wracając do kolei, to co mamy na polskiej kolei, to jest właśnie PRL-u i tego socjalistycznego podejścia. No dobrze, to ma być dla mas.
1: Załóżmy, że idziemy full power Korwin w tym momencie. Niech, zróbmy tak. No, wystawiamy całą nasze PKP, wszystkie te 10, 15 czy 20 spółek, czyli tam jest, na sprzedaż, bierzcie i kupujcie z tego wszyscy. Wszystkie tory idą na sprzedaż, niektóre, no cóż, tory na tiry i prosto do hut, jak to niektórzy mówili, a inni krzyczą tiry na tory i zaczynamy to sprzedawać. To ja spodziewam się, że rzeczywiście mogłoby być w ten sposób, że sprzedalibyśmy, zostałyby tylko połączenia pomiędzy dużymi miastami, które konkurowałyby jakoś tam z połączeniami lotniczymi, ale te wszystkie małe linie, czy myślisz, że udałoby się to utrzymać? To znaczy, ja rozumiem, że w tym momencie my to dotujemy wszyscy. Ale tak jak mówiłem, jeżeli byśmy dotowali tylko infrastrukturę, to ja bym się na to jeszcze zgodził. Ale czy uważasz, co by się stało z naszą koleją, gdybyśmy po prostu ją sprzedali? Bo ja uważam, że no niestety odcięlibyśmy dużo miast i Polska być może stałaby się trochę coraz bardziej szłaby w kierunku, no tu posiągardę, jak to mówią Francuzi, ale w kierunku Australii. To znaczy mielibyśmy wielkie miasta, które by się rozrastały, tak jak w Australii 50% ludzi mieszkałoby w kilku dużych miastach, a reszta miast by się nam cofała, co powodowałoby różne inne problemy.
0: Myślę, że nie, bo tak jak mówiliśmy już w audycji, trend europejski jest taki, że miasta się wyludniają, a zaludniają się obszary dookoła nich. Tak więc raczej jest właśnie ekspansja na przedmieścia, na wieś, parcie właśnie w tę stronę. Podobnie powstawały megalopolis amerykańskie, prawda? Tam ludzie nie chcieli mieszkać w centrum, tam w centrach są slumsy i urzędy, a ludzie dookoła są sektory takie, jak dzielnica fińska, dzielnica polska, czasami jakieś tam takie, a na przedmieściach są właśnie domki jednorodzinne klasy średniej i klasy wyższej. Potem, gdy to centrum się rozrasta, bo przybywa ludności w mieście, to tamci no, i te dzielnice wchodzą na te pomiędzy, zagęszcza się zabudowa pomiędzy te domki tych bogaczy, to ci bogaci się przeprowadzają, Amerykanie w ogóle często się przeprowadzają, więc to nie problem. No i takie miasta zaczynają nachodzić na siebie, zwłaszcza wzdłuż jakichś tam arterii komunikacyjnych, autostrad, jak na przykład na wschodnim wybrzeżu, to kilka takich miast potrafi się zazębiać i tak naprawdę jak siedzi transfer do prawej i lewej, cały czas jest centrum jakiegoś miasta, a takie bąbelki tego nanizane na tą nitkę są i to są kolejne miasta i to się nazywa megalopolis, taka struktura charakterystyczna właśnie dla Stanów Zjednoczonych.
1: No ale Baj, Europy, poczekaj, poczekaj, bo jest z nami Etam. Etam. Halo, halo, Etamie, drogi.
2: Pozdrawiam, no cześć, cześć. Tak w ogóle, jeśli chodzi o prywatną kolej, to powiem wam, że przynajmniej jeśli wierzyć grze Railroad Tycoon, czyli następczyni cywilizacji, grze turowej ekonomicznej, to jednak te koleje na zachodzie, czyli mam na myśli Stany Zjednoczone, no były to korporacje, które wykupywały od państwa jakąś tam licencję na budowę, znaczy dostawali ziemię po prostu pod torowiska. I jest teraz taka bardzo charakterystyczna. Jestem specjalistą w ogóle z lat 90. Technikiem budowy dróg kolejowych i powiem wam, że nam wtłaczano do głowy taką teorię. Jak widzimy takie jakieś duże struktury kolejowe, duże magistrale kolejowe i mają one jeden tor, to są to magistrale budowane prywatnie. Natomiast po czym poznać to socjalistyczne, że są dwutorowe. Czyli nie mamy tutaj ruchu wahadłowego, mijankowego, tylko mamy dwa tory dla bezpieczeństwa. I tym się generalnie różni torowisko chyba w Stanach. Podejrzewam, że w Australii to jest podobnie, że jednak dominuje kolej jednotorowa i jest mijanka po prostu, że ze szlaku korzysta kolej albo w prawo jadąc, albo w lewo, a mijają się na stacjach, tak?
1: Zgadza się, tak. Tak jest w Australii. Zdecydowana większość torowisk to są jednotorowe torowiska.
2: Dokładnie, no bo tutaj się liczy ekonomia, a niestety trzeba powiedzieć, że no my widzimy, ludzie nieobeznani w temacie widzą tylko nawierzchnię kolejową, tak? Ale cała ta struktura, która jest pod podsypką, czyli tam jeszcze specjalne takie maty, które przepuszczają wilgoć w jedną stronę, żeby tor się w przypadku ulewy nie rozpłynął zwyczajnie, bo to taki moment może mieć miejsce na wyższym nasypie, tak, i różne dodatkowe elementy są po prostu dla ludzi niewidocznych. Tor kolejowy jest bardzo drogi, ale ma jedną charakterystyczną i dobrą rzecz, że jest to droga, która jest po prostu drogą wyłączną dla pociągu i rama kolejowa stanowi pewien fundament, który pozwala przewozić na niewielkim, niewielki długości ładunku duży ciężar, tak? To jest ten duży.
1: No tak, zgadza się, Etam, ale tak, co ty o tym sądzisz? Jako specjalista od budowy torów, jak sam wspominałeś, że kiedyś kilka razy, że tymi rękami stawiałeś tory w latach 90. Prywatyzowałbyś czy
2: tak,
1: nie?
2: Tak, nawet 300 metrów ode mnie jest torowisko, które sam kręciłem, ale już rok później weszły pociągi zmechanizowane, które zastąpiły tą pracę ludzką, czyli te zakrętarki, którymi się przykręcało śruby. Natomiast powiem ci tak, ja się tutaj zgadzam w pewnym sensie z Korwinem, że z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego, to kolej czy tramwaje są przeżytkami. Natomiast one, jak pewnie widzicie, no ja widzę w Szczecinie, jak jest bardzo mocno rozbudowywana w tej chwili sieć tramwajowa, która wprawdzie jeszcze długo nie osiągnie długości przedwojennej, bo dużo torów tutaj było zbombardowanych, zniszczonych. Natomiast to się robi właśnie ze względu na to, że jest wyłączność jak gdyby tego szlaku, czyli tak jak buspas, tak? Jest, no, o to mi chodzi, nie? Że mamy wyłączność tego szlaku i jest po prostu płynny ruch. I rzeczywiście w godzinach szczytu, jak się jedzie tramwajem, mijamy gigantyczne korki, nawet w Szczecinie, który jakoś specjalnie zakorkowany nie jest, ale mijamy korki w godzinach szczytu i sobie wygodniej jechać tramwajem. Nie? Natomiast jeszcze jedna rzecz taka istotna dla mnie, to jest to, że pamiętajmy o rozróżnieniu kolei tej takiej w rozumieniu kolei tradycyjnej, czyli dwa toki szynowe na podkładach, tak? A czym innym są te koleje takie super nowoczesne, czyli na przykład na torze magnetycznym, czy w ogóle na jakichś takich betonowych, tych są zrobione pod... I, no to właśnie też jest magnetyczny tor, zdaje się.
0: Nie myślę, że to jest...
2: Tak, tak, no planuje się coś takiego, to już od... Ja chyba program pierwszy na Discovery na temat międzykontynentalnego tunelu próżniowego widziałem z 10 lat temu, albo i więcej nawet. I powiem wam, że to jest dosyć uzasadnione.
0: Tam ja u Claude'a Moneta słyszałem o tym, że są tunele właśnie, gdzie się w pół godziny jedzie, czy w półtorej z Ameryki do Europy, właśnie pod oceanem. i że z elity światowe ten New World Order z tego korzysta.
1: Nie, ale może nie róbmy przychodni psychiatrycznej z naszej audycji. No, może nie, nie mówmy o tym, że tak ktoś już istnieje i ludzie z tego korzystają.
0: Ale związany z tematem. Natomiast w międzyczasie mamy sponsora, który się podpisał Hojny Lewak, no i wpłacił 10 zł i pojechał słuchaczom kontestacji, że oni nic nie płacą, bo przecież tych kusów nie stać nawet na fryzjera. Tak więc jeżeli czujecie się podjudzeni, możecie kontestować, zachęcam.
1: A coś w tym chyba jest, bo ja też jestem kucem i sam się tnę w domu maszynką, więc coś w tym chyba jest, że nie stać nas na fryzjera.
0: Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o istnienie kolei w dłuższej perspektywie, jednak ja myślę, że ze względów na nas przynajmniej tak uczono, ze względów przede wszystkim na przerzucanie wojsk, transporty ciężkie wojskowe, no to jest to niezastąpiony środek i chociażby z tego względu państwa z tego nie zrezygnują. Także będziemy na pewno jeszcze bardzo długo korzystać. Może nie z rozbudowywanych, ale na pewno zmodyfikowanych linii kolejowych. Zresztą tak prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Polskę, to jeśli tutaj chodzi o te prędkości, no pomijam ten wspomniany Pendolino, który u nas akurat został kupiony chyba w wersji bez wychylnych wózków, czyli na zakrętach nie ma tego efektu wychylania się.
1: Pendolino natomiast, bez Pendolino, tak.
2: No to jest taka wersja, powiedzmy, no, dla biedaków, no, tak to nazwijmy. Bo trzeba powiedzieć, że przy ostrzejszym łuku, no, na kolei taki ostry łuk to jest poniżej 4000 metrów promień, robi się tak zwane, robi się po prostu przechylenie toru. Tor jest przechylony do wnętrza promienia łuku i mamy po prostu zewnętrzny tok szynowy, jest troszeczkę wyżej od tego wewnętrznego, przez co uzyskujemy siłę środkową skierowaną.
0: Jak się jedzie na Węgry przez Słowację, to dużo tego jest właśnie.
2: Tak, no bo to gwarantuje nam to, że po prostu w ogóle pociąg jako pojazd ma bardzo nisko zawieszony środek ciężkości. Ten środek ciężkości przy zakręcie ostrym musi być skierowany jak najbardziej pionowo w dół, żeby po prostu siła odśrodkowa nie wyrzuciła wózka z torów. Z tego względu, że obręcz koła trzyma tam raptem 3 centymetry, no nie wiem, czy to jest 3 czy 4 centymetry w tej chwili, może tam coś się zmieniło, ale raptem taka maleńka obręcz żelaza, nie? Czy tam stali, tak? Także to się trzyma ledwo.
1: No tak, ale to jest powszechne też na autostradach. Na autostradach też zakręty są profilowane po to, żeby siła dośrodkowa wciskała samochód do wnętrza zakrętu, można powiedzieć. Etam, czy ja mogę na chwilę troszeczkę zapytać cię o tą katastrofę, o której mówiłem. Czy ty słyszałeś o katastrofie w Otłoczynie, której to minęło 40 lat, kilka dni temu?
2: Wiesz co, czy słyszeć o tym, że jakaś katastrofa miała rocznicę, słyszałem, ale do szczegółów nie znam, szczerze mówiąc.
1: No, to była katastrofa, w której pociąg, największa katastrofa po wojnie w Polsce pod względem liczby ofiar, pociąg towarowy wyjechał ze zwrotnicy, no i do dzisiaj nie wyjaśnione dlaczego. Właśnie chciałem przejść do następnej części, drugiej katastrofy bliźniaczej temu, a nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, tam... Bo ty wiem, że ty o pociągach mógłbyś mówić do rana. Ja wiem o tym. To bez dwóch zdań.
2: Myślę, że tak. Zwolnię antenę. Może ktoś by chciał coś się podpytać ciekawszego. A jeśli coś by się trafiło, to najpierw dozwolisz jeszcze raz.
1: Jasne. Etam jest ze Szczecina. Szczeciński węzeł kolejowy dla wszystkich pasjonatów polecam, a szczególnie polecam historię tego, jak to tam Niemcy próbowali budować jeszcze przed wojną. Jest to naprawdę pasjonujące. Miał powstać wielki dworzec w zupełnie innej części Szczecina, podziemny. Bardzo ciekawa historia, no wojna przerwała te plany. Słuchajcie, mówiłem o tej katastrofie, która się wydarzyła pod Otłoczynem i to jest ciekawe, że 3 lata wcześniej wydarzyła się, tak jak mówiłem, bliźniacza katastrofa. Bliźniacza w tym sensie, że wyglądała bardzo podobnie, to znaczy z Wrocławia wyjechał w lipcu 1977 roku pociąg przyjaźni, czyli pociąg z Pragi, który jechał z Pragi czeskiej przez Wrocław, Warszawę do Moskwy. Nazywał się pociągiem przyjaźni, bo łączył państwa socjalistyczne, czy stolice socjalistycznych państw.
0: Pociąg do Moskwy?
1: Tak, jechał do Moskwy z Pragi przez Wrocław, Łódź, Warszawę, aha, Mińsk i tak dalej. I wyjechał z... Jeszcze raz, jaki był?
0: Frankfurtu do Moskwy był też. I na stacji Stalowa Wola miał stawać 13.12. Zwykle stawał wieczorem, bo miał tyle spóźnienia z Moskwy do Frankfurtu, czy tak, w tę stronę jak jechał. I na granicy go tam trzymali, trzepali ileś. No tam w ogóle już na granicy polskiej miał 4 godziny, jak nie więcej, przeważnie opóźnienia, jak zajeżdżał. No i pewnego dnia, to taka legenda miejscowa jest, jak byłem w Stalowej Woli, to słyszałem, że przychodzi na finale Olimpiady Matematycznej, że przychodzi pewnego dnia przechodzień i tutaj zna kolejarzy i 13.12 i przyjeżdża pociąg z Moskwy. I on się pyta tych kolejarzy, no co się stało, że ten pociąg dzisiaj o 13.12, tak jak w rozkładzie? A, bo to jest pociąg z wczoraj.
1: No cóż, nikt nie da ci tyle darmowych minut, ile daje PKP, to już wiemy. Podobno pociąg powyżej 12 godzin spóźniony jest uważany za pociąg zaginiony, ale nie wiem, czy to prawda. Trzeba by zapytać jakiegoś kolejarza.
0: Zapytaj, słuchaj, Japończyka to zrobi w oczy.
1: Tak, tam podobno popełnia się samobójstwo mniej więcej przy 2 minutach spóźnienia. Takie chodzą legendy o japońskich maszynistach, ale też nie wiem, czy to prawda. Słuchajcie, wracając do tego wypadku z Wrocławia. Pociąg przyjaźni jadący do Moskwy wrócił z Wrocławia o 8 rano. Tymczasem na pierwszej stacji za Wrocławiem Psiepole, stacja wyjazdowa z Wrocławia w kierunku Warszawy, jest stacja Długołęka. I na tej stacji manewrowała lokomotywa towarowa ST-43 i miała ona oczyścić tor, czyli przesunąć się na zwrotnicę po to, żeby właśnie ten pociąg przyjaźni miał przejechać. I miała przejechać kawałek w kierunku nastawni. Nastawnia to jest taki budynek obok stacji, którego sterujemy całą ruchem na stacji. Następnie zwrotnica miała się przełożyć i cofając się, ta lokomotywa miała wjechać na bocznicę. No, nic tajemniczego, zupełnie normalny manewr, po to, żeby pociąg przyjaźni mógł przejechać. Ale dwóch maszynistów w tej lokomotywie, zamiast po przejechaniu kawałka drogi w kierunku nastawni, zamiast zatrzymać lokomotywę i wycofać się na bocznicę, zaczęło znowu jechać w kierunku pociągu osobowego. Próbowano zatrzymać tę lokomotywę, dając sygnały tak zwaną taką trąbką, bo trąbką można było zatrzymać lokomotywę, gwiżdżąc 3 razy, ale nic to nie dało. Próbowano skontaktować się z następnym przystankiem w kierunku Wrocławia, żeby zatrzymać pociąg osobowy. Bardzo podobna sytuacja jak w Otłoczynie, ale okazało się, że pociąg osobowy już minął ten przystanek. I ta lokomotywa, taka lokomotywa bez wagonów, nazywa się luzakiem, zderzyła się z pociągiem osobowym, pociągiem przyjaźni. Maszynista tego pociągu, pan Hieronim Stelmach, zabrał swojego syna, 11-letniego Jacka Stelmacha, do lokomotywy, ponieważ miał urodziny i w ramach prezentu urodzinowego chciał go przewieźć lokomotywą. Zginęli obydwoje. Zginął maszynista i jego syn. Pociągi zderzyły się czołowo. Lokomotywa jechała z prędkością około... Ta lokomotywa spalinowa z prędkością około 80 km na godzinę. Pociąg osobowy trochę szybciej, około 90 km. 190, między 90 a 100 km na godzinę. Zginął maszynista i jego syn w lokomotywie. Zginęło łącznie 11 osób. Zginęła drużyna trakcyjna z tej lokomotywy spalinowej, która z niewiadomych powodów wyjechała na szlak. Mamy bardzo podobną sytuację. Nie wiemy dlaczego pociąg towarowy, czy lokomotywa towarowa nagle, pomimo tego, że są dwie osoby na lokomotywie, wyjeżdżają na czołowe zderzenie z pociągiem pasażerskim. Ten pociąg pasażerski, pociąg przyjaźni, składał się z polskich wagonów, które były tuż za lokomotywą, i wagonów radzieckich, które były troszeczkę dalej w składzie za lokomotywą. Polskie pociągi zostały zupełnie doszczętnie zniszczone. Te wagony radzieckie były mniej zniszczone, dlatego że podobno miały mocniejszą konstrukcję, no a poza tym były dalej za lokomotywą. Pojawiały się głosy, że w pobliżu tego wypadku lądowały radzieckie helikoptery, które zabierały nie wiadomo czy wszystkich obywateli radzieckich i przewoziły w nieznanym kierunku, jak to podano, czy też tylko ważnych jakichś dygnitarzy radzieckich, którzy byli w tym pociągu, jechali z Pragi. Pojawiają się takie głosy wśród wielu świadków, że helikoptery Armii Czerwonej pojawiły się koło tego pociągu. Łącznie zginęło 11 osób, czyli zdecydowanie mniej niż w otłoczynie, ale również jest to tragiczny wypadek, który się wydarzył 3 lata przed otłoczynem. No i też nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego kolejarze, ci maszyniści wyjechali w ten sposób, żeby się zderzyć z pociągiem osobowym. Jest kilka oczywiście hipotez. Jedna jest taka, że to była jakaś prowokacja, czy jakiś sabotaż, który mieli zrobić kolejarze ze względu na podwyżkę cen, jakie rząd PRL-u wtedy zarządził, podwyżkę cen żywności. Nie wydaje mi się to, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się to zbyt realistyczne. No, nikt nie protestuje w ten sposób, że popełnia samobójstwo, czy samobójstwo rozszerzone. Pojawiły się głosy, że być może dostała ta lokomotywa spalinowa dostała zły sygnał, tak zwany sygnał zastępczy. Gdy uszkodzona jest sygnalizacja świetlna, to można użyć takiego sygnału zastępczego. To jest taki migający światło pod semaforem, no ale po takim sygnale zastępczym doświadczony maszynista wie, że musi i może jechać najwyżej 40 km na godzinę, a ci kolejarze rozpędzili tą lokomotywę towarową do 80 km na godzinę. Dlaczego wyjechali? Dlaczego się? To byli doświadczeni ludzie, którzy doświadczeni maszyniści. Nieznane są, nie udało mi się znaleźć, jaki był przebieg ich służby tego dnia, czy jeździli całą noc, tak jak w przypadku tej katastrofy w Otłoczynie i po prostu była to kwestia zmęczenia. Też może był to jakiś rodzaj sabotażu, czy też się pomylili. Nie wiem, nie udało mi się to znaleźć, ale to, co jest dziwne, to to, że jest to historia, która wygląda bardzo podobnie do tej katastrofy pod Otłoczynem. Do dziś oboje maszyniści, tak mówię, z tego pociągu towarowego zginęli, z tej lokomotywy towarowej. Nie uda się na pewno znaleźć już żadnych, nie uda się znaleźć winnego tej katastrofy. Co ciekawe, w Polsce wówczas nie było radiostacji w pociągach. To znaczy nie, dzisiaj w każdym pociągu jest radiostacja, żeby się porozumieć. Jest też tak zwany system radiostop, czyli naciskając przycisk, każdy maszynista może zatrzymać pociągi, jakie są w okolicy. Wówczas takich rzeczy na polskich kolejach nie było. Co ciekawe, maszyniści, czy w ogóle kolejarze uważali, że gdyby takie systemy były wprowadzone pod Wrocławiem, no to nie wydarzyłaby się katastrofa pod Wrocławiem, ale również PKP miało 3 lata na to, żeby wprowadzić takie zabezpieczenia po tej katastrofie pod Wrocławiem i aż do Otłoczyna takie coś nie zostało wprowadzone. Podobno radiostacje były już przygotowane, czekały na magazynach, no ale PRL-owska organizacja pracy była taka, jaka była. Dwie bardzo dziwne katastrofy.
0: Czy nie ma w dzisiejszych czasach też jakiegoś komputerowego monitorowania tego, który pociąg jedzie po jakim torze, w którą stronę i gdy grozi jakieś zderzenie, to żeby ich zatrzymać, albo nawet w ogóle, czy nie, jeżeli ktoś zleca wydanie sygnału na semaforze, to co pewnie też robi za komputera dzisiaj, to czy nie wyskakuje mu okienko, ej, to skierujesz ten pociąg tam, gdzie on się może z czymś zderzyć.
1: Takie systemy są, ale są one, jak się okazuje, zawodne, dlatego że katastrofa pod Szczekocinami z 2010 roku, tak, z 2010 roku, z tego co pamiętam, no cóż, 2012 roku, przepraszam, pokazała, że no, pomimo, że te systemy istnieją, to udało się puścić dwa pociągi na siebie. To katastrofa, w której zginęło wielu ludzi i też pod Szczekocinami były skomputeryzowane systemy, ale okazały się one na tyle zawodne, że po prostu no, nie zapobiegły tej katastrofie. No cóż, Nerok 2011.
0: Można by napisać coś takiego w językach programowania z silnymi typami, gdzie by to było zagwarantowane, że nie skompiluje, jeżeli dopuszcza w ogóle taką sytuację. Natomiast nie dziwię się oczywiście, że PKP ma to przestarzałe. Ja tutaj zaraz powiem, bo otwieram coś w międzyczasie, żeby nie przekręcić, czy wybrano psa, to może jeszcze nie jest taka nazwa bardzo dająca pogląd na to, co tam się kryje w PKP od strony informatycznej. Natomiast w międzyczasie opowiem jeszcze, jak właśnie, gdy chodzi o traktowanie klientów, tak, więc to też tutaj PKP jest głęboki PRL. W latach 2000-tych, wczesnych, moi znajomi nawet, jechali we Francji pociągiem TGV, też kiedyś Hermann całkiem w drugą stronę. Oni jechali z Paryża na południe, do Montpellier. I pociąg miał dwie godziny opóźnienia, coś co w Polsce jest normą na takich dystansach. Dwie godziny opóźnienia miał. W Montpellier od razu przedstawiciele kolei, dyrektor tego tam tej stacji, czy zawiadowca wyszedł, przeprasza, tam wszystkim zwraca tutaj stolik, tu refundujemy koszty biletów i wszystkim na koszty SNCF, czyli Société Nationale des Chemins de Fer, takiej PKP, wszystkim, kto chce, zamawiamy taksówkę tutaj gdzieś w mieście, gdzie mają dotrzeć. No gdzie mieliby pewnie dotrzeć, gdyby ten pociąg przyjechał na czas jakimś innym sposobem, no ale tak to mogą sobie dotrzeć taksówką, którą my opłacimy. A dlaczego się spóźnił? Dlatego, że był samobójca, czyli całkiem w ogóle nie z winy kolei. Pociąg musiał postać trochę, dlatego że samobójca się pod niego rzucił i musiała policja przyjechać i ogarnąć sprawę na tyle, żeby pociąg mógł ruszyć dalej.
1: No proszę, to jest cywilizacja. To jest to, że nawet to nie jest ich wina, no rzeczywiście. Mi się to zdarzyło w Niemczech.
0: Teraz jest mniejsza cywilizacja, myślę, że na kolei też jest coraz mniejsza, a na pewno w samolotach już tak nie dba się tak o pasażerów rutynowo, nawet na długich dystansach, jak kiedyś.
1: Zdecydowanie tak, ja to widzę, chociażby mój pierwszy lot długodystansowy z takich czasów, co ja pamiętam, był w 2008 roku do Australii z Polski, czy z Niemiec wtedy jeszcze, tak naprawdę, i zupełnie inaczej, inna była obsługa niż teraz, gdy się leci w ekonomicznej klasie. No to jest niestety ten problem, że w ramach, jak coś się staje bardziej powszechne, staje się mniej elitarne, no i wydaje mi się, że to z tego wynika. No, dawniej koleje, chociażby brytyjskie czy niemieckie w latach 20. czy w latach 30., no to szczególnie koleje brytyjskie, to był pewnego rodzaju elitarny sposób podróżowania i na pewno pasażer był tam dopieszczony. No dzisiaj jest trochę inaczej pod względem. Na czacie YouTube'owym słuchacz Nerek 911 bardzo ciekawe rzeczy pisze właśnie o pociągu, o tym jak się jedzie na zastępczy. Nerek, zadzwoń. Nocne radio na czacie, na Skype'ie. Zadzwoń i coś powiedz na ten temat, bo widzę, że wiesz o czym mówisz. Piszesz o blokadzie liniowej i tak dalej. Mam tu jeszcze jeden temat odnośnie pociągów z mojego firtla, tutaj z Australii. Tak jak mówiłeś, w Stanach pociągi służą głównie do przewozu towarów, w Australii też tak jest. Główne pociągi to służą do przewozu towarów i w północno-zachodniej Australii, czyli tak naprawdę na jednej wielkiej pustyni, Czerwonej Pustyni, jest największa sieć prywatna, przemysłowa kolei. Służą te koleje do przewozu urobku z kopalni. To jest miejsce w Australii, tak zwany region Pilbara, gdzie jest mnóstwo kopalni rudy żelaza, która jest sprzedawana, no, która jest jedną z głównych surowców Australii, która ma bardzo bogate złoża rudy żelaza. I te pociągi służą do przewozu tego urobku z kopalni do portów w północno-zachodniej Australii. Takim głównym miejscem jest Port Hedland. Te pociągi, które tam jeżdżą, są prawdziwe smoki. Składają się z aż do 300 wagonów. Każdy wagon może ważyć nawet 100 ton razem z rudą żelaza, więc ten pociąg waży około 30 tysięcy ton. Dla porównania, największe pociągi towarowe w Polsce to jest 3 tysiące ton. 3 tysiące ton pociąg towarowy w Polsce to już jest naprawdę dużo. Te pociągi, które jeżdżą w Australii i wożą tą rudę, składają się często z 4 lokomotyw. Każda lokomotywa to jest około 4,5 tysiąca koni mechanicznych. Więc są to naprawdę wielkie, wielkie pociągi. No, długość do 2-3 kilometrów takiego pociągu. Ci, którzy mieszkają w tych pustynnych miasteczkach nad morzem, narzekają na to, że jeżeli zamknie się przejazd i trzeba poczekać, taki pociąg przejedzie, to naprawdę zajmuje to dużo czasu. Jednym z takich powszechnych wymówek, jak ktoś się spóźni do pracy, to mówi, no przepraszam, ale zamknął się przejazd i akurat przyjeżdżał pociąg. A jeżeli akurat w tym samym czasie jedzie pociąg w drugą stronę, no to mówi się, że zostałem double trained. Double trained to jest powszechna wymówka do tego, żeby spóźnić się do pracy. I ciekawostka, w 2018 roku, w listopadzie, wydarzył się też wypadek. Wypadek bardzo No, tragiczny w skutkach dla firmy BHP, ale na szczęście, w którym nikt nie zginął. Otóż jeden z takich pociągów w nocy, jadący z Newman, takiego miasteczka górniczego do Port Hedland, miasteczka portowego w północno-zachodniej Australii, około 3:30 w nocy się zatrzymał i komputer powiedział, że zostało przerwane połączenie pomiędzy lokomotywą a czujnikami w wagonach i komputer zatrzymał ten pociąg. Uruchomił się tak zwany hamulec ATP. ATP po prostu zatrzymuje pociąg wtedy, jeżeli jest jakaś krytyczna sytuacja. Maszynista podał tą informację do centrali, że no, mój pociąg się zatrzymał i nie wiem, co się dzieje. Kazano mu zaciągnąć, znaczy włączyć hamulec w lokomotywie na czele i uwaga, żeby być bezpiecznym, musiał ręcznie zakręcić hamulce bezpieczeństwa we wszystkich 268 wagonach. Nie przesłyszeliście się. Pociąg składał się z 4 lokomotyw i 268 wagonów i żeby go bezpiecznie zatrzymać, po tym jak po zaciągnięciu hamulców w lokomotywie musiał jeszcze przejść wzdłuż pociągu, wzdłuż tych 3 km i zakręcić hamulec. Wysłano na pomoc, nie udało mi się sprawdzić, czy jakimś samochodem, czy helikopterem, jakąś drużynę techniczną, żeby pomogli mu zidentyfikować problem. I oni mieli zacząć, oni mieli wylądować tym helikopterem pod konie, czy samochodem, podjechać na tył pociągu i też zakręcać te hamulce. No, około godziny 4:00 maszynista wyszedł z kabiny, zaczął zakręcać hamulce, ale okazało się, że się pomylił i w lokomotywie włączył jedynie hamulec, który hamuje lokomotywę. A obok tego pociągu, na drugim torze, zatrzymał się jeszcze jeden pociąg, który musiał się zatrzymać, ponieważ centrala wydała nakaz zatrzymania pociągu w okolicy po to, żeby nie nastąpił jakiś wypadek, żeby pociąg nie rozjechał maszynisty, który pracuje po pociągu. Temu maszyniście udało się zakręcić hamulce w około 70 wagonach i znalazł przyczynę awarii. Okazało się, że przerwał się przewód między 10 a 11 wagonem. Ta drużyna, która miała mu pomóc, pomyliła się i zamiast zakręcać hamulce w wagonach tego pociągu uszkodzonego, zaczęła zakręcać hamulce w wagonach tego pociągu, który stanął obok. Okazało się, że po około godzinie ten hamulec, który pierwotnie zatrzymał pociąg z powodu tego rozłączenia przewodów, przestał trzymać pociąg, dlatego że po godzinie takie zabezpieczenie się wyłącza. A 73 wagony, hamulce zakręcone w 73 wagonach nie wystarczyły do tego, żeby ten pociąg utrzymać, dlatego że on stał na pochyleniu. Te pociągi jadąc z kopalni do portów pokonują duże przewyższenie, około kilkuset metrów, więc cały czas można powiedzieć, że jadą z górki. I ponieważ maszynista źle przełożył hamulec w lokomotywie, pociąg zaczął się staczać bez lokomotywy w kierunku Hedland. No, był to tak zwany typowy przykład uciekającego pociągu. Trochę dziwne, że te hamulce w 70 wagonach nie wytrzymały go, no ale pamiętajmy, że każdy wagon to jest około 100 ton, więc pociąg ważył ponad 20 tysięcy ton z tą rudą żelaza. Wartość takiego urobku to jest ponad $1 milion w jednym pociągu. No i pociąg zaczął uciekać w kierunku miasta portowego Port Hedland. Uciekał 50 minut. Przejechał 92 km, średnia prędkość to było 110 km na godzinę. Pociąg uciekał z prędkością nawet dochodzącą do 160 km na godzinę. To wydaje się być kolosalną prędkością, jak na taki wielki pociąg. I zdalnie, to była ta firma, która obsługuje te pociągi, jedna z kilku, to jest BHP, taka firma górnicza brytyjsko-angielska. I z centrali w Perth postanowiono ten pociąg wykoleić, bo gdyby go nie wykolejono, no to wpadłby do miasta, do tego miasteczka Port Hedland. Wykolejono go po przejechaniu 92 km zdalnie. Nie udało mi się znaleźć w jaki sposób, czy przewożono zwrotnicę w jakiś dziwny sposób, tak? Pociąg wykoleił się, zniszczył około 1,5 km torów. Możecie znaleźć w internecie zdjęcia z tego wypadku. Jest to po prostu jedno wielkie rumowisko poskręcanej fali i rozsypanej rudy żelaza. Nie wiadomo dokładnie, ile kosztowało BHP, ile kosztował ten wypadek, ale minimum $300 milionów. Dlatego, że oczywiście pierwsze, no, zniszczony został pociąg, zniszczona została ruda żelaza w tym pociągu, no i długo naprawiano te tory, żeby wznowić operację. Więc co najmniej $300 milionów BHP.
0: Nie, jeszcze ta raz. Ruda została zniszczona? To,
1: znaczy, została, rozsypała się po prostu z, w pociągu.
0: To łatwiej taką rudę załadować leżącą, rozsypaną z powrotem na jakiś pociąg na przykład, niż wydobyć z podziemi czy gdzieś tam w kopalni i ładować.
1: Myślę, że tak. Nie mam pojęcia, jak to się dokładnie zostało, jak to posprzątano. No, w każdym razie myślę, że głównym kosztem było to, że zatrzymał się transport z kopalni do portów. To był główny koszt. No i koszt lokomotyw i wagonów na pewno też był niebagatelny. Rzeczywiście tą rudę, no jakoś musiano ją pozbierać na pewno. Zwolniono tego maszynistę, który źle zaciągnął ten hamulec, ale on oskarżył firmę o to, że niesłusznie go zwolniono, ponieważ to była nie tylko jego wina i nie jest podane, jak ostatecznie jest ta sprawa zakończona, ale jak to jest z angielskiego, udało się osiągnąć jakąś ugodę pomiędzy maszynistą a firmą. No, jest to pewnego rodzaju błąd systemowy, jeżeli błąd jednej osoby, maszynisty, może doprowadzić do strat rzędu kilkuset milionów dolarów. Na pewno, chociaż to chyba była nie tylko jego wina. BHP powiedział, że oczywiście wprowadzi jakieś procedury, które zapobiegną takim wypadkom w przyszłości. No, ale trzeba przyznać, że postanowili wykoleić pociąg i nie dopuścić do tego, nie próbować dalej tego pociągu jakoś zatrzymać, no bo gdyby ten pociąg wpadł do miasteczka, no prawdopodobnie byłyby jakieś straty w ludziach. No tak, taki wypadek był. Na szczęście nikomu się nic nie stało w gruncie rzeczy. Okazało się tylko, że kilkaset milionów dolarów no, wyparowało z kasy BHP. Taki to wypadek u nas. Kiedyś opowiadałem o tym, że dwie duże firmy górnicze z Australii, BHP i Rio Tinto, bardzo modernizują tą linię kolejową. Rio Tinto poszło w kierunku automatycznych pociągów. Twierdzą, że mają największego robota na świecie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o długość i masę, to te autonomiczne pociągi Rio Tinto są największymi robotami na świecie. BHP tymczasem poszło w kierunku zdalnego sterowania. Używają sieci 4G, jeszcze nie 5G, a 4G wzdłuż linii kolejowej do tego, żeby tym pociągiem zdalnie sterować. No i zobaczymy, które podejście będzie lepsze. Ciekawe, czy my się kiedyś doczekamy w Polsce niesterowanych albo autonomicznych pociągów. Jeżeli ktoś z Was był w Kopenhadze, to metro kopenhaskie jest autonomiczne. Można sobie usiąść tak jak, no nie ma tam maszynisty, więc można sobie usiąść tak jak maszynista i patrzeć się przez przednią szybę. Metro kopenhaskie jeszcze jest dosyć, no nieduże, jest niedawno wybudowane, ale jest cały czas rozbudowywane i rzeczywiście jest zupełnie autonomiczne.
0: Tak, w Lyonie, jak byłem, to linie tam są 4 metra i linia D tak marzy całkowicie zautomatyzowana, nie ma kierowcy, można sobie siąść z samego przodu i się patrzeć.
1: A w jakim mieście to było? W jakim mieście?
0: W Lyonie, w Francji.
1: Ach, w Lyonie. Ty pamiętasz, jesteś chyba związany z Francją, bo ty często opowiadasz o Francji, że we Francji to tak, albo jakoś inaczej. I chyba trochę mówisz po francusku, bo ja w ogóle francuskiego nie znam.
0: Oui, mais j'ai oublié beaucoup. Tak, no dużo zapomniałem z francuskiego, ale byłem parę razy, z czego najdłużej to przez semestr na studiach, na stypendium właśnie w Lyonie na ENS-ie. A w międzyczasie znalazłem tutaj kod, który zresztą był dostępny, tak po prostu można było wejść na adres pliku z skryptem niezminimizowany, kod skryptów na stronach PKP, systemu rezerwacji biletów. No i widzimy tu takie nazwy. Ja nie będę opowiadał może o tym, jakie tutaj są kwiatki w samym tym kodzie, tak od strony czysto programistycznej, chociaż też są i on jest pisany bardzo osobliwie i rozlegle i no, nie świadczy to wysoko o fachu zatrudnionych tam ludzi, więc przypuszczam, że również gdy chodzi o te zabezpieczenie przed katastrofami, to też no, podobnej jest to jakości. Natomiast widać, powiem nazwy zmiennych, bo to będzie coś zrozumiałe dla wszystkich, a też wystarczające i obrazowe. Jest Bill, podkreśnik Dodd, podkreśnik Psy, podkreśnik Ar. Albo czy wybrano wspólne usytuowanie na jednym losku dziecko opiekun? Show okienko modalne. Odblokuj, zablokuj wiele znizek dla WLBT. Czy nie wybrano całego przedziału dla psa? Takie funkcje się wam ładują, jak wchodzicie. Chyba już teraz nie, ale przez długi czas tak.
1: Ja myślę,
0: jak wchodzicie na rezerwację.
1: Ja myślę, że problemem polskich kolei jest głównie to, że przez długi czas była to po prostu kolej, jeszcze jedna spółka Skarbu Państwa, w której politycy umieszczali swoich jakichś tam totumfackich albo swoich działaczy i niestety wyglądała tak, jak wyglądała. Nawiasem mówiąc, tu zareklamuję wydawnictwo, którego dziwię się, że reklamuję, ale wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało książkę pana, który się nazywa bodajże Tramer, o tym, jak niszczono polską kolej. I ta książka, muszę przyznać, jest napisana dosyć uczciwie. Takie zjawisko wygaszania popytu, które by było na kolei, które polegało na tym, że no, w latach 80. ci, którzy rządzili PRL-em, między innymi generał Jaruzelski, stwierdzili, że kolej pochłania jednak zbyt dużo cennych dewiz i zasobów państwa, więc warto sporo połączeń zlikwidować. A żeby mieć w jakiś sposób to uzasadnić, że połączenia są likwidowane, zastosowano taki trik z wygaszaniem popytu. Polegało to na tym, że pociągi przesuwano na kompletnie idiotyczne godziny, którymi nikt nie chciał jeździć. Na przykład ludzie dojeżdżający na 8 rano do szkoły mieli pociąg o godzinie, powiedzmy, odjeżdżający o 7, a przybywający gdzieś o 7.30. Nagle taki pociąg przesuwano na 5 rano albo na 10 rano i nie dało się tym nigdzie dojechać. I przestali ludzie takim pociągiem jeździć. Po czym władza mogła powiedzieć, no nikt tym pociągiem nie jeździ, likwidujemy to połączenie. I to zjawisko wygaszania popytu, no tak to jest w firmach, które nie kierują się ekonomicznym rachunkiem, to zjawisko było powszechne na PKP już od połowy lat 80. Ja sam, linia kolejowa, którą korzystałem jako dziecko, moi rodzice korzystali, linia kolejowa numer 421, która już praktycznie zupełnie jest zlikwidowana, jest przykładem typowo, czyli jej historia jest przykładem typowo biurokratycznego nonsensu, dlatego że PKP zostało zobligowane do płacenia podatku od gruntu za każdą linię kolejową, po której nie jeździł pociąg. To znaczy, jeżeli po jakiejś linii kolejowej nie jeździły pociągi, to taka linia kolejowa stała się po prostu nieruchomością. PKP musiało płacić podatek gruntowy od tego. I ponieważ po tej linii kolejowej długo nie jeździły pociągi, to PKP miało zaległości wobec gmin, na których leżała ta linia kolejowa, w podatku. I powiedziało, no dobrze, PKP powiedział, dobrze, to oddamy wam tą linię kolejową drugiej gminy, organizujcie tam sobie samorządowy transport, który ma chyba więcej sensu. Jeżeli to samorządy organizują na ogół, to wychodzi całkiem nieźle, ale umórzcie nam ten dług podatku. No i gmina Połczyn-Zdrój, przy której ja się wywodzę, powiedziała, że nie, my nie umorzymy wam podatku, co spowodowało, że PKP zwinęło linię kolejową, nie oddało jej gminom, a pieniędzy z podatku też nikt nie zobaczył, bo w pewnym momencie uległo to przedawnieniu. A nawet gdyby ten podatek został wpłacony, to koszt takiej linii kolejowej budowy jest wielokrotnie większy niż ten podatek, wobec czego no, było to nonsensowne, żeby tą linię po prostu zlikwidować. Została ona fizycznie zlikwidowana.
0: Nie, to było sensowne, tylko gdyby ktoś tego dopilnował, bo są sposoby na to, żeby zapobiec przedawnieniu długu, wysyła się wezwanie do mediacji, tak, więc no, wiesz, tylko to trzeba umieć, a przypuszczam, że już gminni urzędnicy niekoniecznie umieli.
1: No tak, ale nawet gdyby taki dług w całości odzyskać za podatek od gruntu, to jest rzędu kilkuset tysięcy złotych, może miliona złotych, a wybudowanie linii kolejowej od nowa to są już dziesiątki milionów złotych.
0: Ale pytanie, czy widzieli sens w tym, żeby tam linię kolejową akurat robić i czy sama działka bez linii była tyle warta?
1: Z tego co wiem, tak. Był sens, jak najbardziej, żeby tą linię...
0: Była, to mogli, nawet niezależnie od tego, czy tory i czy to, co by tam chcieli robić, no to mogli przejąć sam grunt. Jeżeli grunt był więcej wart, to wtedy rzeczywiście bez sensu.
1: No zgadza się, to jest po prostu bez sensu. A poza tym taką linię kolejową można wyremontować i puścić po niej jakiś sznobus. Takie rozwiązania są w Polsce i czasami samorządy przejmują jakieś stare linie kolejowe i udaje się tam uruchomić pociągi. No ale cóż, potrzeba
0: tak,
1: do tego mądrego rządu.
0: Tak, mielibyśmy się zgodzić, to tak na koniec, jak już miałbym się ze zwolennikami nieprywatnych rozwiązań jakoś przekonać ich choćby do jakiegoś jednego kroku w stronę sensownych rozwiązań, no to jakby się nie dało do prywatyzacji jak największej części i lasów, jak w Szwecji chociażby, gdzie lasy prawie wszystkie są prywatne i można do nich wchodzić, nie tak jak PiS straszy, że płoty będą. Natomiast to jeżeli już nie to, to niech chociaż przekażą wszystkie te tory i połączenia i tak samo jak szpitale i tak dalej, samorządom. Niech jak najmniejsza będzie, jak już nie jednostkowa własność, to niech jak najmniejsza grupa będzie ludzi, którzy mają w tym interes i mogą się dogadać, a nie jacyś politycy, którzy właśnie mogą tutaj, są na tyle oddaleni od tych faktycznych interesariuszy, użytkowników przede wszystkim, że mogą sobie to traktować jako swój folwark czy synekury. Również jeszcze jeden sposób prywatyzacji chciałbym zasugerować, taki, który też myślę, że część ludzi o bardziej po lewej stronie w oglądach mogłaby nawet poprzeć, to jest uwłaszczenie pracownicze, czyli po prostu przekazujemy pracownikom udziały.
1: Myślę, że to by zadziałało w przypadku polskiej kolei, że konduktor z maszynistą byliby właścicielami pociągów i torów. Ja jestem lekko sceptyczny.
0: Nie wyczerpili, jakby wyłonili dobrego zarządcę, czy zatrudnili z zewnątrz, to tak. No pierwsze, co powinni zrobić wtedy, to wykopać tych wszystkich totumfackich, jak to powiedziałeś, z badania politycznego.
1: No tak, na pewno tego.
0: A sami pewnie nie zarządzali, bo by wiedzieli, że się do tego nie potrafią. No może jeszcze stolerowałbym jeszcze zafundowanie im z państwowego szkolenia. Chociaż przypuszczam, że prywatne think tanki i różne i prywatne inicjatywy by tutaj chętnie wkroczyły i zaoferowały nawet przeszkolenie z jakichś podstaw ekonomii tych ludzi przed taką prywatyzacją, czy w trakcie jej nieodpłatnie w ramach po prostu swojej misji, swojej działalności.
1: No być może, rzeczywiście mogłoby tak być. Ale żeby nie było, że politycy tylko w Polsce są, powiedzmy, przeciętni. Tu w Australii o pociągu szybkim, który miałby połączyć Canberra z Sydney, mówi się od lat bodajże 70., czyli od 50 już lat. Canberra jest 300 km od Sydney. Jest pociąg, który jeździ między tymi miastami, ale jedzie on około 4 godzin, więc bardzo wolno. I plany były takie, że gdyby wybudować pociąg, który będzie jechał, powiedzmy, godzinę czy półtorej godziny, coś w stylu francuskiego TGV albo japońskiego Shinkansena, to wówczas Canberra stałaby się dzielnicą Sydney, taką sypialnią, co spowodowałoby, że więcej ludzi by się tu przeprowadziło. Byłby jakiś taki boost ekonomiczny. I o tym pociągu mówi się, tak mówię, od 50 lat. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Wylano już tony atramentu na opisywanie różnych projektów. Przegadano już dziesiątki godzin na ten temat. I politycy wciąż...
0: A nie powołano komitetu, którego członkom wypłacane są wysokie pensje do spraw budowy tego połączenia, który istnieje kilkadziesiąt lat i nic się nie dzieje?
1: Myślę, że pijesz tutaj do budowy polskiej elektrowni atomowej. Nie, z tego co wiem, tego jeszcze nie powołano. Na czacie pojawił się Jan Matejko. I pyta się, czy infrastruktura kolejowa nie ma strategicznego znaczenia. No, na pewno ma, ale czy w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych polskiej sytuacji strategicznej ma jeszcze jakieś znaczenie? No, dawniej do przerzucania wielu set czy wielu tysięcy czołgów na pewno miała większe znaczenie. Dzisiaj w dobie... Tak, Bajt?
0: No jak mówiłem na początku audycji, tak myślano, takie było myślenie wojskowości do czasu, aż różni właśnie partyzanci i inni od Piłsudskiego po tych tam znajomych Wojtyły, przynajmniej tych filmowych, wysadzali tory i wtedy nie szło już przejechać. To jest coś, co bardzo łatwo unieruchomić, bo punktowo wystarczy, nie tak jak w sieci drogowej, tylko wystarczy punktowo tory gdzieś wyeliminować i już nie przejedziesz. Więc od II wojny światowej, po II wojnie światowej już postrzegów pancernych raczej się nie tworzy. Raczej są to takie, no tak jak wielkich dyktatorów, czy tych, no wiadomo, prezydent amerykański lata tym Air Force One, i teraz wielu lata też rekinów biznesu swoimi prywatnymi odlotowcami, no ale niektórzy mają sentyment do pociągów i to jest raczej już sentyment, a nie coś jakiegoś bardzo wojskowo istotnego.
1: No właśnie, w dobie dronów chyba pociągi jako część wojskowości coraz bardziej zamiera, chociaż w przypadku Polski, która jest typowym państwem lądowym, no pociągi mogą mieć jeszcze jakieś znaczenie. Potęga Prus, potęga ekonomiczna i potęga militarna zaczęła się pojawiać właśnie wtedy, kiedy rozwinęły się pociągi, kiedy rozwinęły się koleje w Prusiech, jak to mówiono w Polsce.
0: Jest... Za pokoju, a nie za wojny na tym
1: tak,
0: terytorium.
1: Zgadza się, ale Niemcy, Prusacy mieli taki pomysł, no trochę wymiennie mówię Prusacy i Niemcy, bo to było mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Niemcy się jednoczyły, więc będę tego używał wymiennie. W każdym razie Niemcy mieli taki pomysł na to, jak wygrać wojnę. Wiedzieli, że największym wrogiem Niemiec będzie z zachodu Francja, a od wschodu Rosja, ponieważ Rosja mobilizuje się wolniej, bo jest wielka i ma gorsze koleje, to mieli taki pomysł planu Schlieffena, czyli do tego, żeby uderzyć najpierw na Francję, i ponieważ Niemcy były silniejsze od Francji, zadać im cios, którego się już nie podniosą, a następnie koleją przerzucić się na wschodni front i zacząć walczyć z Rosją. Jest świetny wykład pana posła Brauna na temat objawień maryjnych, które były bodajże w Giedrzwałdzie na Mazurach. Objawienia maryjne, a sytuacja geopolityczna. Muszę przyznać, naprawdę ten wykład, no nie wiem, czy jest prawdziwy, ale działa na wyobraźnię. Bardzo. Jan Matejko na czacie mówi, że do tej pory nie wiem, tak?
0: Niektórzy takie gawędy lubią, natomiast ja też te rosyjskie łatwiej jest chyba wykoleić, bo mają węższy rozstaw. Te radzieckie wagony w tym pociągu, co podróżowałem, to pewnie też miały taki zmienny, że można by było przesunąć te koła na szerszy albo węższy.
1: Szerszy. Te pociągi na wschodzie mają szerszy rozstaw. Tak, one miały zmienny rozkład, były na różnych tak zwanych wózkach, dlatego łatwo mogły jeździć również po Europie. Jan Matejko na czacie mówi, że do tej pory w Niemczech minimum 1 000 000 litrów paliw jest w ciągu ruchu kolejowym. Nigdy o tym nie słyszałem. Ja nie zadzwoń na czat Nocnego Radia. Łukasz Szakuł na czacie mówi, błagam, tylko nie objawienia maryjne. No nie, dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Będziemy już kończyć, chyba że ktoś zadzwoni do Nocnego Radia tutaj do nas.
0: Albo.
1: Tak właśnie. Bajt, jak myślisz, jak to będzie w przyszłości? Jak to będzie z naszą koleją? Jak będziemy przesłuchiwać ten podcast za 20 lat, to będziemy się z niego śmiać? Czy też może myślimy, że ach, wtedy był jeszcze czas, żeby polską kolej uratować? Jak widzisz przyszłość kolei w Polsce, a może i na świecie, kto wie?
0: Tak, no to zależy w jakiej perspektywie, bo wiesz, nawet w niektórych zastosowaniach, na przykład tam, gdzie sobie jeździ jakiś właśnie, tak jak mówisz, gminny szynobus, to może mieć sens, gdzie niegdzie miłośnicy też na przykład utrzymują jakąś kolejkę sobie nawet wąskotorową. Te przemysłowe zastosowania w Australii całkowicie zautomatyzowane, no to myślę, że jeszcze pojeżdżą, że to takich ciężkich rud żelaza, czy zwłaszcza przewóz towarów, że myślę, że to towarowe przewóz towarów, podobnie jak w Stanach, będzie się trzymał nawet gdy pasażerski, gdy nastanie nowa wiosna w lotnictwie i przewóz pasażerów no, przejdzie na... W Polsce też już to mieliśmy. W Polsce za kilkadziesiąt złotych można było polecieć właściwie między dowolnymi miastami, między którymi, gdzie są międzynarodowe lotniska. Można było polecieć do czasu, aż no, lot nie wylobował tego, żeby już nie można było. I gdyby no, jak jakaś ekipa powiedzmy bardziej liberalna, bardziej liberalna niż te partie, tam niby liberalna platforma i wprost narodowo-socjalistyczny PiS przejmie władzę, to możliwe, że będziemy mieli znowuż taką wiosnę, która sprawi, że ludzie się przesiądą z pociągów na tańsze, szybsze, wygodniejsze połączenia lotnicze między miastami. Nawet jeżeli będą się udawać gdzieś nie do miasta, no to tam ich przewiezie szybko jakiś Uber lokalnie czy coś takiego. Więc też swoją drogą tak od 50 do 80%, 70% ceny biletu autobusowego czy tramwajowego w Warszawie, jak robiono badania, wychodziło, że są dotowane, że tak naprawdę taki przejazd kosztuje 2-3 razy tyle, ile płacimy za bilet. Z kolei

0: dalej Budapeszt czy amerykańskie miasta zakazują Uberów, liftów i tak dalej, no takich bardziej modeli właśnie nowocześniejszych ekonomicznie, że tak się wyrażę. Natomiast ten problem ostatniej mili też jest do rozwiązania. Również upowszechnia się transport indywidualny środkami transportu nieprzesiadanymi przez jednostkę, typu wszelkie rowery miejskie, elektryczne rowery, skutery, niekoniecznie miejskie, również prywatne firmy też wchodzą. Myślę, że jak naprawdę wejdą porządnie tutaj z konkurencją, to ceny znacznie tego spadną. Wypożyczalnie samochodów również. Myślę, że to jest bardziej przyszłość. Być może nawet też i drony na tyle mocne, żeby przewoziły człowieka. Więc tutaj, gdy chodzi o bardziej takie futurystyczne zastosowania, natomiast gdy chodzi o jeszcze bardziej futurystyczne, to ja myślę, że kolej ma rację bytu na cylindrze O'Neilla, czy na innym takim, czy w innym takim okrągłym, bo obracającym się, żeby była sztuczna grawitacja, znaczy siła odśrodkowa w roli grawitacji, mieście kosmicznym, jakimś orbitalnym, czy gdzieś tam między asteroidami dla górników. No i to przeważnie się przedstawia tak w różnych wizjach, że środkiem biegną szyny i tam jeździ cały czas sobie jakiś taki tramwaj czy pociąg. Tak, i staje co chwilę i się można przenieść w inne miejsce tego cylindra, czy torusa, czy cokolwiek to jest.
1: Myślę, że trafiłeś tu w dziesiątkę. Ja też uważam, że taka kolej, która będzie kiedyś na stacjach kosmicznych. Nawiasem mówiąc, my często mówimy o tym, że stacje, że jest ten problem odległości w kosmosie, że tak daleko jest do najbliższej gwiazdy, do najbliższych planet, do których można zamieszkać. Myślę, że przyszłością naszego mieszkania w kosmosie są właśnie te sztuczne stacje kosmiczne i tam kolej będzie bardzo powszechnie wykorzystywana. Ale obawiam się, że na świecie do transportu pasażerskiego, jeżeli nie pójdziemy w kierunku właśnie takiej kolei Hyperloop, to będzie to raczej przycichać. No chyba, że Europa rzeczywiście, Unia Europejska wprowadzi ograniczenia w lataniu, ale wydaje mi się, że to się szybko nie wydarzy. Ja zrobiłem jakieś doświadczenie. Przejechałem pociągiem ze Szczecina do Alborga w Danii. Musiałem się przesiadać bodajże 6 razy. Była to absolutna mordęga, a nie podróż. No, było to bardzo trudne, a samolotem, chociaż też z przesiadkami, można dolecieć o wiele, wiele wygodniej. Zdarzają się dobre połączenia kolejowe w Polsce czy w Europie. Swojego czasu do Frankfurtu nad Menem można było bardzo wygodnie i tanio dojechać na przykład z Poznania. Jeździłem tym pociągiem kilka razy, ale obawiam się, że kolej niestety w Polsce będzie i na świecie do transportu pasażerów będzie raczej zanikać. Ale jak mówiłeś, do transportu towarów kolej jest bezkonkurencyjna na lądzie i myślę, że to się raczej będzie rozwijać i kto wie, może tu jest czas na jakąś prywatyzację tego. No cóż, odsłuchamy tej audycji za 30 lat, jak będziemy starzy, ale wciąż piękni i wtedy zobaczymy, czy mieliśmy rację, czy też nie. Bajt.
0: Zakończymy to jeszcze, wypada podziękować sponsorowi Ewak tym razem. Pisze, super audycja, jak to mówią w kontestacji, dobra, bo za darmo. No taki jest właśnie model biznesowy, że słuchać możecie bezpłatnie, a zachęcić do tego, żeby było częściej, lepiej, jeszcze naprogramowo czasem coś, no to możecie właśnie wpłacając, aczkolwiek wpłacił 5 zł, czyli mniej od tego hojnego lewaka, więc zachęcamy do przebijania. Można nie jedno słowo, możecie się zmówić kilka osób, na przykład prawy lewak z kimś, że łącznie przebijecie hojnego lewaka i jego sprzymierzeńców ze strony nocnego radia.
1: Zdecydowanie. Nocne radio lewicowe, chociaż to raczej chyba taki dowcip i kontestacja prawicowa, chociaż tu też pewnie dużo ludzi by się pokłóciło. Następna audycja z prawej strony mapy za 2 tygodnie. Zastanawiam się, co zrobić. Czy zrobić audycję o sztucznej inteligencji, czy o Nowej Zelandii. To była audycja techniczna o pociągach, taka trochę bardziej retro. Może zrobimy audycję o Nowej Zelandii. To jeszcze muszę się zastanowić. A może audycję o AI. To był Krzysztof Maczyński z Bielska-Białej, czyli Bajtiter z tamtej strony.
0: A ta po tamtej Jacek z Danii, Wel, Jacek z Australii, który naprawdę ma na nazwisko Kierzchlewski i nie kryje się z tym.

0: No i audycja się nazywa Z prawej strony mapy, no i ją sobie tak od początku prowadzimy, aczkolwiek jest bardziej jego niż moja, to znaczy ja w pewnym momencie mogę zniknąć, może mnie czasem nie być, ale póki co mam obecność 100%.
1: Ale póki co Mike jest.
0: No i co dla tego nie jest? W kontestacji w Nocnym Radiu jest co dla tego na żywo, czyli w soboty o 21:00. Zachęćcie jakichś ludzi, znajomych swoich czy nieznajomych, przyjaciół, nieprzyjaciół, których też trzeba miłować, do tego, żeby posłuchali, jeżeli sądzicie, że ich to zainteresuje, a takich bardziej hard userów do tego, żeby także sponsorowali, no bo to jest, nie dotuje nas żadne ani państwo, ani wielkie złe korpo, ani rząd światowy ukryty NWO.
1: A już jutro w Nocnym Radiu o 21:00. Spoiler, Krajsło prowadzi Spoilera, później w poniedziałek Nocny Marek i w środę i w kontestacji wydanie główne w poniedziałek. Dzieje się w polskim podcastingu, to dobrze. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się. Do następnego razu.
0: Z Bogiem.

0: Rok 2025. Nieliczni słuchacze Nocnego Radia przeżyli. Wśród nich ja, mówiący te słowa, Krawiec.
1: Witam. Dobry wieczór. To była audycja Potrzeby. Luźne gadki dzisiaj, ale takie, aż się nie chciałem wtrącać, bo dużo nauki, dużo informacji. To mnie od razu boli głowa, jak czegoś takiego słucham. Wolę sobie Etama posłuchać na przykład, niż tego pieprzenia Potrzeby, takie jakieś naukowe bełkoty, to w ogóle nudne.
2: Rok 2025, nie 2025, dzbanie, gramatyka się kłania.
1: Jan Dzban. To ja. No, właśnie ten, coś mówiłem o tobie, że świetna audycja, bardzo dobra.
2: No nie próbuj teraz tego odwoływać.
1: No właśnie, jakbyśmy się zorganizowali, gdybyśmy musieli teraz... No, tak sobie wyobrażam, że gruchnęła taka wieść. Pamiętasz, jakie było, co się działo i poruszenie, jakie było, kiedy była katastrofa smoleńska? Jedni dzwonili do drugich, z samego rana telefony się urywały i każdy, kogo spotkałeś, się pytał ciebie, wiesz już? Już wiesz, czy słyszałeś już? To może by coś w tym stylu było.
2: Wiesz co, ja akurat... wiesz co, to jest troszkę jak 9.11, że wszyscy, każdy wie, co robił w ten dzień, kiedy te samoloty przywaliły w owe wieżowce. Tak samo zapamiętałem i 9.11, i zapamiętałem również Smoleńsk. I pamiętam, że wtedy jechałem do swojej ówczesnej narzeczonej. Te historie już kiedyś pewnie opowiadałem, ale jest na tyle zabawna, że warto to przytoczyć. I czekałem na autobus na dużym dworcu i zauważyłem przede wszystkim najpierw poruszenie, takie dziwne poruszenie wśród taksówkarzy. Podbiegali do siebie, gadali między sobą i sobie tam żarłem hamburgera koło jakiejś takiej budki dworcowej. I podchodzi taksówkarz i mówi do sprzedawczyni, ty słyszałaś? No słyszałam. No żeby kaczka nie umiała latać.
1: Co straszne, jak w ogóle, no nie wiem, ja pamiętam, że się obudził mnie z rana jak zwykle kolega Jarek, no i tak głos mu trochę drżał, taki i poruszony był, no i pyta się, słyszałeś już? Mówię, co? Nie, nic nie wiem. No rozjebało wszystkich, no. Ja mówię, co, gdzie, ach, kurde, ale numer, no serio? Nie, no jaja se robisz. Nie, no serio, stary, no wszyscy mówią normalnie, wszyscy, wiesz, w drobiazgi. No, a tak w ogóle, słuchaj, jak tam projekt? Bo klient już się niecierpliwił.
2: A tylko mi powiedz, kiedy przerzucamy, to jestem gotowy na przerzucenie owego projektu, więc wiesz.

0: Powiedz tylko słowo, a będzie uczyniona wola twoja.
1: No, ale to nie, ja mówię, że kolega się zapytał o projekt, bo dzwonił kontrolnie i... A ty co mówisz, jaki projekt?
0: No jaki projekt? Ja już skończyłem swoją część projektu, którą miałem skończyć na ten moment, więc wiesz.
1: Aha, no tak, tak. Ale to mówimy o różnych rzeczach. No, w każdym razie no jakoś się potem rozeszło po kościach. Nie każdego to tak strasznie poruszyło. Myślę, że dużo większe poruszenie by było, gdybyśmy się dowiedzieli na przykład, że połowa kuli ziemskiej jest rozwalona na przykład. To w ogóle jest
0: ja
1: to możliwe?
0: Wyobrażam
1: coś takiego?
0: Dziki śmiech jakichś tam narodowców czy coś takiego. A dobrze, tak skurwysynom z drugiej strony globu, nie? Śmiech płaskoziemców, to będzie najlepsze. Ha, ha, ha, nas tutaj nic nie sięgnie, bo oni są po drugiej stronie dysku.
1: I Ziemia w sumie miałaby wtedy kształt pączka z dziurką, jakby taka wielka asteroida walnęła z jednej strony.
0: Wiesz co, jeszcze tutaj wracając do kwestii smoleńskiej, przypomina mi się cytat z mojej byłej teściowej, która powiedziała, no to teraz się zacznie wojna polsko-polska.
1: No i prorocze słowa.
0: No i tak bardzo, no ale to można było mniej więcej, wiesz, w momencie, kiedy będziemy mieli przed sobą jakąś asteroidę i będziemy mieli, spoiler, niczego nie ma po drugiej stronie dysku, pytaj Mierzu, a skąd wiadomo, że niczego nie ma po drugiej stronie dysku, dlaczego tam nie mogłaby istnieć cywilizacja bliźniacza do naszej, a kontynuując wątek, w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, że coś w Ziemi przywali, to tak naprawdę naszym celem będzie skitrać dziurkę i się w tej dziurce schować. Mi się przypomina w Worms Armageddon był taki scenariusz, że miałeś bodajże dwie czy trzy tury, żeby przygotować swoje robaki. Następował deszcz meteorytów i potem dopiero wydobywałeś się z tego i wiesz, i wykonywałeś walkę. Dwie czy trzy tury, czyli mogłeś tam sobie dwa albo trzy robaczki z twojego zespołu siedmiorobaczkowego wydobyć. No i tylko wiesz, młot pneumatyczny i wkopujesz się jak najgłębiej, a potem się z tego dołu próbujesz wydobyć i jeszcze wywalić swojemu przeciwnikowi, który podobnie oczywiście też zagrał.
1: Świetna gra swoją drogą. Trzeba powrócić do robali. No właśnie, będziemy chyba jedli robale, jak kataklizm będzie. Tak zresztą przewidują niektórzy, że kiedyś się skończą surowce w postaci zwierząt, mówiąc językiem chrześcijan. No i co będziemy wtedy jedli? Robale. Jadłeś kiedyś robala? Ja nie.
0: Nie wiem, czy przypadkiem krewetka się nie zalicza pod robala. Ale takiego robala nie, ale kiedyś chciałbym spróbować smażonych mrówek.
1: Ale chrześcijanom nie wolno jeść robali. Są jakieś takie zakazy, że nie wolno jeść tego, co tam, co pełza i robalowate jest zaprawdę. Coś takiego tam było.
0: No to my przeżyjemy, a chrześcijanie nie przeżyją. No jejku, no.
1: Może my zjemy chrześcijan.
0: No to w sumie by rozwiązało parę różnych problemów.
1: Można chrześcijanin w galarecie, no oni się poświęcą, bo oni lubią się poświęcać i zjemy chrześcijan, no tak, no czemu nie?
0: Tak, jeszcze tutaj tylko pijąc do czatu, Aldona raz do nas, z tego co pamiętam, podczas kociej audycji dzwoniła, słuchaj, uwielbiam twój głos i naprawdę chciałbym usłyszeć twój psychopatyczny śmiech. Natomiast wiesz co, jakiś czas temu słuchałem sobie jakiejś debaty Paranormalium, coś właśnie z tego sedesu, gdzie opowiadali między innymi o tym, jakby religie zareagowały wobec przykładowo lądowania kosmitów. No i tam różne teorie, że na każdej planecie to w jednej książce science fiction właśnie zostało przedstawione, że ta każda planeta z pewną populacją miała swojego własnego Jezusa i tak sobie latali bohaterowie od planety do planety. Za każdym razem była jakaś, wiesz, tam historia i tak dalej, ale za każdym razem ktoś tam ginął w dziwnych okolicznościach, stawał się Mesjaszem. I tak sobie badali, natomiast tutaj też piję troszkę do papieża Franciszka, no co byś zrobił, kiedy by kosmici przylecieli, no bym ich ochrzcił, ale wydaje mi się, kurde, nie wiem, czy chcę z tobą rozmawiać o religii w ogóle.
1: Lepiej nie. To się może skończyć.
0: się może źle skończyć, ale jesteśmy na afterze, on nie będzie publikowany.
1: No, może nie być.
0: Grawitacja nie jest potrzebna, kiedy mowa o gęstości i sile wyporu, a tymczasem żegnamy się z profesorem Leniuchem, który nie jest w stanie wytrzymać naszej gadki. Wiecie, co mi się wydaje, że jednak jest w pewnej części populacji swego rodzaju głód transcendencji. I wydaje mi się, że prędzej czy później każda świadoma cywilizacja wykształci pewną religię i w konsekwencji też tą religię zgasi. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak, że na odpowiednio dojrzałym poziomie zgasi ją niczym fajkę.
1: O, a Ladona pisze, że zabiła tarantulę dzisiaj.
0: To nie byłeś ty, to był twój kot.
1: Kurczę, no to groźne stworzenie, tarantula, jak cię chapnie, to chyba jest jadowita i po tobie, tak?
0: Wiesz co, nie wiem, jak mieszkałem w akademiku, to miałem taką pluszową tarantulę z okresu dzieciństwa, trzymałem ją w terrarium i wszystkich straszyłem, po czym pewnego dnia powiedziałem, że mi uciekła, urwałem tej pluszowej tarantuli nóżkę i ją włożyłem między kasetony w suficie, strasząc wszystkich naokoło. Oj stary, to były piękne czasy.
1: Czemu mnie to nie dziwi? No właśnie, musimy tu się jakoś zorganizować, trzeba wybrać przywódcę. Powinien to być ktoś powszechnie lubiany, ktoś, kogo znacie od dawna.
0: Ja.
1: Przystojny. Nie mówię o tobie teraz. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Znacie mnie. Wiecie, że można, jak coś powiem, to już powiem.
0: Jak coś powiesz, to na pewno powiesz. Nie, jesteś bardzo spolegliwy. Jak powiesz, że czegoś nie zrobisz, to naprawdę tego nie robisz.
1: Myślę, że potrzeba mógłby być od porządków. Dbałby o porządek w bunkrze.
0: Nie, stary, ja jestem tutaj, wiesz, team leaderem. Ja się nadaję na to. Ja mam umiejętności przywódcze, jestem w stanie wpływać na ludzi. Ty nie kombinuj, ty będziesz tutaj gotował dla nas.
1: W sumie dobra fucha zajmować się żywnością, bo ten, kto miesza, kto rozlewa, to zawsze najwięcej mu jeszcze tam zostaje. Ten, kto miesza. Czy ja będę mieszał? No, mógłbym być właśnie skarbnikiem, przechowywać wasze dobra. Co się śmiejesz?
0: Nie mógłbyś być skarbnikiem. Wąt z mojego bunkra.
1: No, także a kogo byście tutaj wybrali? Jacek Blacha był kiedyś ochroniarzem, to on by mógł być właśnie ochroniarzem. No, ochroniarz ma przerąbane, bo nikt go nie lubi i w końcu skończy marnie, w końcu go pobiją. Jakieś kandydatury macie tutaj?
0: Morda wytrzyma, mi się wydaje. Postawiłbym Etama, bo on ma troszkę historii kulturystycznej, więc on spokojnie mógłby też pełnić rolę ochroniarza, ale też potrzebujemy oficera, który by nimi zarządzał.
1: Furiat się deklaruje jako stratek. Chyba stratek.
0: Ale kurde, ale co ty chcesz strategować? Ty będziesz naszą komórką, naszym moral oficerem, będziesz ludzi wierzących upewniał w wierze.
1: No właśnie, ksiądz jeszcze jest potrzebny, który zadba o potrzeby duchowe.
0: A ja bym jakiegoś imama na to wziął i bym wprowadził taki, wiesz, wprowadziłbym szaria w naszym bunkrze.
1: No. No, na księdza to oczywiście no Bite Eater tutaj mógłby się nadać.
0: No, albo Furak, który co prawda dawno o nim nie słyszeliśmy, ale go pamiętamy. Furak mi się wydaje nawet bardziej by pasował. Bite jest odrobinkę za bardzo ideologicznie skręcony, więc nie wiem, czy to byłby dobry ksiądz.
1: Bite jest za bardzo hermetyczny i katolicki, tak jednoznacznie, a Furiat to bardziej chrześcijanin taki ogólny i to jeszcze tak nastawiony dobrze do innych wierzeń i religii. I on by tak, wiesz, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i wszyscy by zadowoleni byli. No, także może faktycznie. No, Bite Eater to jakieś taka funkcja naukowa. On dużo wie, według mnie nawet
0: taki
1: za
0: dużo wie. Taki wulkanin ze Star Treka, nie?
1: No, no. Kogo jeszcze w ogóle, kto jest potrzebny? Czy w ogóle jest nam potrzebna jakaś taka struktura? Zaraz musimy się organizować i wyznaczać przywódców. Za mało nas jest. W takich małych społecznościach to wystarczy jeden ktoś, kto, jeden taki szef, czyli ja właśnie, i, a reszta ma się słuchać.
0: Jeden szef, czyli ja, ale struktura jest konieczna, ponieważ jeżeli tej struktury nie wprowadzimy, to się ludzie rozlezą po kątach. Wiesz co, był kiedyś film, który oglądałem na Netflixie, gdzie przeprowadzano eksperyment myślowy właśnie takiej katastrofy. I wiesz, na zasadzie co by się stało, i zawsze nauczyciel miał jakiś as w rękawie. Typu, że on jako jedyny zna kod do wyjścia z tego czegoś. Jak się potem w filmie okazało, w ogóle zaspoileruję wam, bo tytułu nie pamiętam, więc kompletnie nie kojarzę. Potem się okazało, że on, ten nauczyciel i jedna z uczennic mieli romans i on po prostu tak jakoś tam ją, wiesz, szturchał, że tak powiem, w pupcie, żeby coś, wiesz, żeby ona tam z nim się zgodziła na współżycie i chuj wie co. Natomiast fajny właśnie eksperyment myślowy, co by było gdyby, że lądują na jakimś miejscu i cała fabuła zaczynała się od losowania postaci. Ten bunkier, tam było bodajże 24 osoby w klasie, ale ten bunkier był w stanie zapewnić życie 12 osobom. No i dowódca tego bunkra, który był tam odgórnie mianowany, który wylosował sobie rolę dowódcy bunkra, miał też pistolet, tak żeby odstrzelić osoby, które się w żaden sposób nie przydadzą. Okej, wylosowałem artystę. Wylosowałem projektanta mody. Wylosowałem inżyniera rakietowego. Okej. Ale mam raka i umrę za 3 lata.
1: No właśnie, ty byś nam się w ogóle nie przydał. Nie byłoby już komputerów. To co ty miałbyś tam z komputerami do hakowania, do programowania? To byś, a artysta taki jak ja, to wszystkim uprzyjemni tą egzystencję, ładnie pomaluje ściany w kwiatki, żeby się niebo namaluje wszystkim tam na ścianach, żeby się czuli jak na zewnątrz. Zaśpiewam coś, prawda? Taki potrzeba, to po co nam w sumie? Tylko będzie żar i marudził.
0: Właśnie. A czekaj. Moment. Robię coś?
1: Nie, ja wiem, co ty robisz, nie. Czekaj, ja się rozłączam. Gdzie jest wtyczka od internetu? Żartowałem. takie żarciki. Tutaj, dobrze, że kamerki nie mam. No, ale w ogóle ja myślę, że byśmy zdziwaczeli. Człowiek to dziwaczeje. Jak długo siedzi w domu, to ja po sobie to wiem, to dziwaczeje i dziczeje. Bardzo.
0: Tak, to jest, wiesz co, to wielokrotnie było przywoływane w różnych powieściach science fiction. Ja tutaj na czacie kliknijcie sobie w linka i odpowiedzcie, kto z nas zdechnie, ale to wielokrotnie było, jest coś takiego w science fiction jak loty pokoleniowe, czyli że mamy jakąś tam odległą gwiazdę, do której dolecimy przykładowo za 200 lat i mamy bardzo dokładnie wybraną pulę genową, mamy zaplanowane, kto się z kim będzie mnożył i tak dalej, ale jeżeli nad tym lotem pokoleniowym coś się po drodze stanie nie tak, ktoś na przykład rebeliancko sobie, wiesz, zrobi tutaj jakiś samizdat i pozwoli na zbudowanie własnej struktury, no to wtedy ten lot pokoleniowy się kompletnie rozpieprzał. I też był serial, kurczę, Ascension się nazywał. Serial się nazywał Ascension, jeszcze wam nazwę na czata wrzucę, gdzie właśnie zbudowano taką rakietę pokoleniową, która miała docelowo odlecieć na odległą gwiazdę, ponieważ na odległą planetę, ponieważ spodziewano się zwyczajnie zniszczenia Ziemi, bodajże właśnie w wyniku jakiejś tam kolizji. Problem z tą rakietą był taki, że ta rakieta nigdy nie wystartowała i to był taki eksperyment. Także polecam sobie wrzucenie serialu Ascension i jak na razie mamy jeden głos, że potrzeba zdechnie i mamy zero głosów na Krawca.
1: No widzisz.
0: Ale jakby tak nas w walce jeden na jeden, to byś się kurde nie pozbierał.
1: Wiedziałem, że mogę na was liczyć, kochani słuchacze. No, a jakbyśmy karali, byśmy, jakbyśmy, no bo mówiłeś o szturchaniu w pupę na przykład, no załóżmy, że przyłapaliśmy takiego furiata, to taki przykład zupełny, że komuś tam zrobił krzywdę w pupę, to co byśmy mu zrobili za karę?
0: Znaczy, wiesz co, ja tutaj myślę o przede wszystkim o karach, które byłyby nauczką na przyszłość dla wszystkich innych, czyli ukarać kogoś dla przykładu tak tylko, żeby inni wiedzieli, żeby tego nigdy nie robić, poszedłbym w chłostę. Publiczną chłostę, przywiązanie kogoś do, wiesz, jakiegoś takiego drągala i publiczne wybatorzenie go tylko po to, nie żeby jego ukarać, ale żeby wszyscy widzieli, że on coś zrobił złego, on został ukarany i nie próbujcie tego samego. I myślę, że dla tych powodów nie powinienem nigdy być ojcem.
1: Rozmarzył się potrzeba. No...
0: Będzie wybatorzył.
1: Patożyciel jeden. No dobra, to jest dobra kara, właśnie taka szybka, sprawna i upokarzająca taka bardzo, ale mogłoby się zdarzyć, że niektórzy chcą właśnie tego i bardzo się garną do tego, żeby zostać w ten sposób.
0: Nie, słuchaj, naprawdę ja rozumiem środowiska BDSM bardziej niż się nawet spodziewasz i nikt nie chciałby zostać wybatorzony do krwi. Nikt. Absolutnie, to jest w ogóle poza nawiasem.
1: No tak. No to w sumie o co jeszcze? Trzeba by zadbać o rozrywki jakieś. Ping-pong na przykład, albo jakieś tam piłkarzyki z drewna dałoby się w sumie zrobić.
0: Pytaj mierza bym wziął za takiego morale oficera, który by nam dostarczał rozrywek, który zarówno by nam dostarczał jakichś gier intelektualnych, jak również by zapewnił nam odpowiednią, nie wiem, bibliotekę chińskich bajek, które byśmy wspólnie oglądali. Moglibyśmy stworzyć nową historię, wiesz, opartą, cywilizację opartą na anime. Jedziesz z nami, mam chipsy.
1: No właśnie. Witamy Grzegorza, Grześka.
2: Cześć. To zadam głupie pytanie, czy mnie dobrze słychać, bo dzwonię z telefonu i pierwszy raz.
0: Słychać dobrze oficerze do spraw sportu i kultury fizycznej.
2: No właśnie dzwonię, bo myślałem, że już audycja się skończyła, a wróciłem do słuchania po 20 minutach przerwy i... Włączyłem z powrotem radio i pierwsze zdanie, jakie usłyszałem z ust Krawca, a ksiądz?
1: Najważniejsza osoba w bunkrze naszym, który tu sobie właśnie organizujemy. Audycja potrzeby się skończyła, to jest afterek. I sobie zastanawiamy się tutaj, organizujemy się w naszym podziemnym nocnikowym bunkrze i decydujemy, kto jest za co odpowiedzialny, jak się bawimy, jakie kary sobie wymierzamy.
0: A tutaj Anon na czacie zaznacza, że pamiętaj, że też ciebie można wybatorzyć, potrzeba, nie ma to jak wybatorzyć kata. Tak, jak najbardziej. Tutaj jak najbardziej batorzyłbym i dowódców, i wszelkiej maści oficerów, żeby wiedzieli, że ich stanowisko jest bardziej przywilejem niż nie wiem, czymś takim, co sobie mają oddolnie, tak? Że ich stanowisko zależy od tego, czy się odpowiednio postarają, by utrzymać to stanowisko.
1: No, tu znowu bym uważał na chrześcijan, bo oni lubią się tak wybatorzyć sami, mają takie baciki, to widziałem na filmie. To co prawda w średniowieczu było, ale to może my mogliby powrócić do tego i sobie tam
0: Wiesz co, sekta asetów miała swoje złote lata w okresie tej czarnej ospy, tak? W okresie czarnej śmierci, gdzie faktycznie udało im się jakoś przypadkowo wbić, że gdzie oni się pojawiali, to ta czarna ospa w jakiś sposób odchodziła. Oczywiście nie miało to żadnego pokrycia, po prostu albo trafili, albo ludzie sobie jakoś tam to uzasadniali i wręcz Kościół katolicki i jakiś kurde Pius był wtedy papieżem, nie pamiętam, wiem jedno co pamiętam z tego, to jest to, że on się chronił przed czarną ospą, mając takie cztery znicze dookoła siebie, takie cztery potężne źródła ognia, którymi był cały czas otoczony, które miały go niby uchronić. Oczywiście to bardziej, oczywiście uchroniło go przed śmiercią tylko i wyłącznie to, że nie był poddany, nie był wystawiony na tego wirusa. Jednakże też Kościół tak myślał troszkę politycznie i w pewnym momencie wręcz sprzyjał tym ascetom, ale tylko i wyłącznie dlatego, że było politycznie dla nich nie... Słowa mi brakuje znowu. Było dla nich nieopłacalne, o. Było dla nich nieopłacalne, ponieważ ci batożnicy, ci asceci mieli tak zajebisty support ze strony ludzi, których odwiedzali, że ludzie autentycznie głęboko w nich wierzyli. I dopiero kiedy po kilku latach, kiedy ludzie zaczęli wątpić w tychże ascetów, no to wtedy Kościół stwierdził, dobra, asceci to chuj, wierzcie w Kościół, no i...
1: Z tego, co pamiętam, to tacy gwiazdorzy trochę z nich byli, że ludzie przychodzili sobie ich pooglądać. No ludzie w średniowieczu to rozrywki mieli fajne, nie? Chodź, chodź, synku, idziemy na egzekucję, bo wieszają dzisiaj zbója, a potem pooglądamy sobie, jak się biczują do krwi, chodź, chodź.
0: Poproszę te dwa duże kamienie, jeden płaski i woreczek żwiru.
1: A ty, Grześku, co sądzisz na ten temat?
2: Na temat batożenia, biczowania i innych tego typu atrakcji?
1: No,
0: to jest.
1: Kneble.
0: Atrakcji. Okej, okay, już będzie gorąco, dajesz.
1: Dildosy.
2: No, wszystko zależy, w jakim klimacie to się dzieje, tak? Ale w jakiej sytuacji. Ale jeżeli chodzi o ascetów, no to chyba wciąż jest to na świecie w niektórych obszarach, w niektórych rejonach świata praktykowane.
1: W PiSie. Tak.
0: Nie, no, ale są tacy ludzie gdzieś tam, nie wiem, gdzieś na Kubie, czy gdzieś w południowej Ameryce, gdzie co rok na Wielkanoc się krzyżują i dosłownie tam przebijają gwoździami i tak dalej.
2: Filipiny bodajże. Mhm.
1: Ukrzyżowanko. Fajna zabawa.
0: Ukrzyżowanko raz i obrzezanie dwa razy, proszę. I raz kastrację.
1: Jeden krzyżyk dla każdego. Następny. No właśnie, to dziwne nam rzeczy do głowy tu przychodzą, jak się staramy tu zorganizować. Ja też myślałem sobie, że fajne by było takie miasteczko z kontenerów zrobione. Takie kontenery, wiecie, blaszane, jak się używa do przewożenia różnych rzeczy, statkami na przykład. Można by zbudować z nich całkiem fajne, takie wygodne do mieszkania miasteczko. Trochę dziurek tam wywiercić, żeby wentylacja była.
2: Kiedyś nawet rozważałem taki projekt i to tak na poważnie. Nawet szukałem działki, żeby kupić, na której bym właśnie takie małe, może miasteczko to jest za duże słowo, ale takie kilka domków ustawić i zrobić jako atrakcję turystyczną, żeby pod wynajem zrobić coś w takim klimacie...
1: Postnuklearnym?
2: Tak, coś takiego. I myślałem pod kątem takim no, biznesowym troszeczkę bardziej, ale też przez to, że mi się bardzo podoba architektura kontenerowa. Bo jest bardzo dużo tego typu rzeczy, dużo ciekawych projektów tego typu jest i to jest bardzo fajna sprawa. Wbrew pozorom nie jest to bardzo drogie w realizacji, a można naprawdę świetne rzeczy zrobić. No i miałem taki pomysł, żeby gdzieś jakąś ciekawą działkę kupić. No tylko niestety, no teraz jest problem ogólnie z czymś takim, ale może by się udało to w taki sposób wybudować, że nie byłoby to na stałe związane z gruntem, więc może by na jakiejś działce siedliskowej albo rolnej, która byłaby tania, udałoby się to postawić. Tylko że no, przydałaby się działka leśna na to, a nie w środku pola.
0: Wiesz co, z takim podejściem do prowadzenia do ostateczności przypomina mi się schronisko dla bezdomnych brata Alberta w Łodzi, które swego czasu zbierało na remont dachu, bo im dach przeciekał i nie mieli dostatecznie dużo pieniędzy, żeby sobie ten remont wykończyć. I za co łaska mogłeś sobie przeżyć 24 godziny jako bezdomny. No dosłownie, że wiesz, w walizeczce zamykano twój telefon, portfel i tak dalej i wychodziłeś na miasto w towarzystwie jakiegoś tam bezdomnego, który ci będzie towarzyszył. Projekt okazał się kompletną klapą. To znaczy było parę osób, które zaryzykowało. Dziennikarze, jest też film dokumentalny, który został tam nakręcony, ale nikt nie wytrzymał za dużo czasu. Ale też bardzo często były takie sytuacje, że ci liderzy, ci bezdomni, ci faktycznie bezdomni, pensjonariusze tego domu dla bezdomnych, po prostu, nie wiem, była sytuacja, że po prostu poszli na puszki, żeby zbierać puszki na juwenaliach i z tych resztek z puszek się ów gospodarz tak najebał, że dostał drgawek i trzeba i musiał go pogotowie odwieźć.
1: Można by zrobić...
0: Słuchajcie, ja spróbuję znaleźć ten film w międzyczasie.
1: No, dobra, ja tu też wkleiłem parę zdjęć takich kontenerowych różnych domów. Pamiętam, że były takie miasteczka faktycznie zrobione z kontenerów. No, jak widać, całkiem ładne rzeczy można zrobić. Można sobie wywiercić dziury na okienka, tu tego. No, trochę może być problem tam z wodą, z kubką, z internetem i tak dalej, ale za to jaki klimat.
0: Problem z internetem, problemy pierwszego świata, ja pierdolę. Wkleiłem wam na czacie linka do filmu Witajcie w bezdomności, gdzie jest właśnie pokazane zaranie tego projektu.
1: No to sobie chętnie potem zobaczę.
2: Na telefonie nie sprawdzę, ale co do zagospodarowania takich kontenerów, to w Japonii bodajże pod, nie pamiętam pod jakim miastem dokładnie, ale na obrzeżach jakiegoś dużego miasta jest hotel kontenerowy, składający się z takiej dużej przestrzeni, to jest takie miasteczko kontenerowe i one są w bardzo wysokim standardzie, internet, łazienki, wszystko jak najbardziej jest. Jest to chyba nawet hotel czterogwiazdkowy. Pięcio na pewno nie, ale nie wiem, czy cztero. Nie, jest w kontenerach i całkiem fajnie to wygląda.
0: Wiesz co, ja pamiętam, jak byłem kiedyś na wdrożeniu w Warszawie i to wdrożenie się przeciągnęło o jeden dzień za dużo i zostało mi polecone, żebym został w Warszawie, wynajęto mi pokój w hotelu pobliskim do firmy Warta, w którym to wdrożenie się odbywało. I tam pamiętam przede wszystkim bardzo ciasny pokój, ale najbardziej zapamiętałem łazienkę, która była w całości odlana z tworzywa sztucznego. Wiesz, kabina prysznicowa, umywalka i tak dalej. To wszystko był taki duży toj, tak? I strasznie mnie to, nie wiem, z jednej strony ani nie wiem, czy zniesmaczyło, czy ubawiło, ale coś, co na pewno bardzo zapamiętałem. Taka właśnie standaryzacja jednolitych... Okej, zaraz będę kończył, bo mój kot odpierdala. Jednolitych takich odlanych dosłownie z plastiku mieszkań.
1: A co się dzieje z Magrawem? Co on robi?
0: Ja nie wiem, posłuchaj sam. Miał?
1: No miałknął sobie.
0: No, coś mu nie leży. Dobra, słuchajcie, widać, ja będę dobrze uciekał się powoli. Także przechodzę na odsłuch, trzymajcie się, jutro wrzucę audycję, bo się będę zaraz zawijał spać, jak tylko utulę mojego kota do snu, a co do samogwałtu, tak, polecam wszystkim. Na razie, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć. No to potrzeba zniknął, zostaliśmy sami.
2: A teraz ty jesteś hostującym, nie potrzeba, bo ja myślałem, że jest kontynuacja w ogóle audycji, że to przeciągnęło się... przeciągnęła się audycja potrzeby.
1: No nie, no mówiłem, że afterek, że skończyła się już audycja potrzeby i sobie teraz tutaj gadamy luźno, audycja nie nagrywana. Jak ktoś by chciał do nas dołączyć, to zapraszamy tutaj na antenę Nocne Radio Skype i temat w zasadzie jest taki, no różne takie postnuklearne może rzeczy właśnie. Może się za coś podpytam, czy ty wierzysz w taką, czy myślisz, że mogłaby się sprawdzić taka wizja świata, jak jest przedstawiona na przykład w najsłynniejszym, chyba w jednym z bardziej znanych filmów postnuklearnych, czyli w Mad Maxie?
2: Wiesz co, zaraz ci na to powiem, tylko mam techniczne pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, bo ja pierwszy raz przez telefon dzwonię na Skype'ie i nie wiem, czy mam kamerę włączoną. Czy możesz mi powiedzieć, czy mam kamerę włączoną, czy mnie widać, czy nie?
1: Nie masz.
2: Okej, okay, bo dobra, to teraz musi. Dobra, okej, okay, to teraz przepraszam za takie nie, odejście spoko. Od tematu. Nie znam technicznej strony aplikacji Skype'a mobilnej. A co do Mad Maxa, no tak, jak najbardziej. Myślę, że jest to możliwe do zrealizowania i to. Tylko no coś musiałoby się wydarzyć, tak? Czyli no musiała być jakaś wojna nuklearna i myślę, że miałoby to jakąś szansę realizacji. Natomiast no, sam zauważ, że jak się dzieją jakieś katastrofy, jakieś kataklizmy, no to nie jest to może na jakąś taką bardzo szeroką skalę, ale gdzieś tam na małą skalę czasami ludzie zatracają jakąś odrobinę człowieczeństwa w sobie, gdzieś się tworzą jakieś dziwne grupy, dziwne, nietypowe zachowania. No, można to zaobserwować, będąc w centrum jakiegoś poważnego kryzysu, bo nie mówimy o jakichś tam, nie wiem, że gdzieś, nie wiem, jakieś coś się stało, ale jakiś poważny kryzys, jakaś wojna, kataklizm, no różne rzeczy się dzieją, więc myślę, że jak najbardziej, gdyby doszło do wojny nuklearnej, mógłby się spełnić taki scenariusz, w którym to, no może nie dokładnie to, co w Mad Maxie, ale podobne klimaty mogłyby mieć jak najbardziej miejsce.
1: No tam poszło, zdaje się, o to, że się skończyła zwyczajnie ropa i ludzkość zaczęła się o surowce ostro trachać. Jakoś tak to chyba było w Mad Maxie. I faktycznie taka wizja, że jest dużo różnych band, no bo nie działa już i policja, i wojsko, potem jak już wszystko jest takie wyniszczone, no to można się spodziewać, że ludzie zaczęliby się organizować w takie gangi, które by napadały na innych, no bo ciężko jest sobie coś wypracować, zasiać, prawda? No to wszyscy źli ludzie, których pewnie jest większość, by się organizowali w te bandy i napadali na słabszych. A jakby ci się słabsi skończyli, to walczyliby ze sobą. Tutaj właśnie propozycja na czacie, co robi potrzeba teraz. Czy struga Pinokia, czy gra na fujarce, czy szturcha pingwina może, a może głaska pytonga, albo marszczy Freda, to już chyba było. No właśnie, taką można by ankietę zrobić, co robi teraz potrzeba.
2: A kot był tylko wymówką.
1: Właśnie, o tak jakoś nagle mu się zachciało, nie? Tak strasznie. No, spoko. Ja, słuchajcie, też muszę kończyć. Nie, no, jeszcze chwilę posiedzę. Pałuję Wiplera, tak potrzeba napisał.
2: Ja nawet nie wiem, kto jest na czacie, więc ciężko mi kogoś może zachęcić do zadzwonienia. Nie wiem, czy może mi podpowiesz, czy jest adwokat na czacie, może adwokata wywołam, który wczoraj nie mógł, ani ostatnio coś nie mógł dzwonić, bo coś tam mu przeszkadzało.
1: Chyba ja. Adwokat był dzisiaj, ale tam troszkę tam iskrzyło między nami coś tam. Ostatnie, co widziałem, co do mnie napisał, to coś tam, że jestem żenujący, powinienem się wstydzić, głupek, debil i gdyby był moim ojcem, to by mi na gołą dupę. Coś takiego tam napisał. No, jak zwykle, zgadnij, o co się pospieraliśmy. No, zgadłeś.
2: O co?
1: No, o to, o co zawsze się tu kłócimy w nocnym radio i o co są największe awantury.
2: No, nie wiem, no takich sporo, nie wiem, Kościół katolicki?
1: No, bingo! No, ogólnie, wiara, Bozia, to zawsze nas bardzo poróżnia. Ja myślę, że w tym naszym bunkrze mogłoby dojść do takiej samozagłady, że zaczęlibyśmy się okładać, bo właśnie czy Bóg jest, a jeśli jest, to dlaczego go nie ma? I tam i to by była ostateczna apokalipsa. I taki adwokat, albo furiat, albo bite eater jakby dogorywali, to jeszcze by powiedzieli i sprawdziła się przepowiednia apokaliptyczna. No i by byli zadowoleni, że apokalipsa tu się stała. No a stałaby się właśnie przez tą wiarę. To jest taka samospełniająca się przypowiednia. Sama wiara doprowadzi do apokalipsy. Może właśnie taka będzie apokalipsa, że się pokłócimy, który Bóg jest najmojszy. Czy Allah, czy Nasrallah. I i się powybijamy, a tak, i to będzie takie totalnie bez sensu, bo tak naprawdę nie ma żadnego z nich, ani Zeusa, ani Odyna, ani Jahwe.
2: A tutaj chyba ktoś trafnie zauważył na czacie, bo sobie na tableta jeszcze odpaliłem obok, żeby widzieć jednak czata. Czat to, że adwokat chyba nie jest.
1: Halo? No i chyba się zaczęła apokalipsa właśnie tam, gdzie Grzegorz mieszka, bo...
2: Zwyczajnie konserwatywny po prostu w pewnych aspektach, ale absolutnie nie jest kościółkowy bardzo.
1: Okej, okay, przez chwilę cię ucięło, ale było słychać końcówkę wypowiedzi. No tak, on jest, wiesz, niewierzący, ale on tak jak profesor Wolniewicz świętej pamięci, on jest niewierzący, ale będzie bronił Kościoła do ostatniego tchu.
2: Ja tutaj sprawdzę, bo coś mi się tu dziwnego dzieje w mieszkaniu. Już wiem co. Siedzę w mieszkaniu, a się okazało, że mam drzwi otwarte i to nie, że nie zaklęknięte na klucz, tylko po prostu otwarte na korytarz.
1: No to fajnie. Zobacz, czy ci nic nie zginęło.
2: Bo coś trzaska, bo coś trzaska, wiesz, i się okazało, że to po prostu przeciąg jest, bo mam okna pootwierane i po prostu drzwi trzaskały, a mi się tak zdarza, ja potrafię tak pójść spać i mieć drzwi otwarte, albo nie wiem, pójść, nie wiem, wyjść spod prysznica i chodzić tak po mieszkaniu i mieć drzwi otwarte na oścież, na korytarz.
1: No proszę.
2: A mieszkanie mam nie za duże, więc gdzie nie idę, to przechodzę obok drzwi i nie wiem, jak ja tego nie zauważam, kompletnie nie mam pojęcia.
1: No nie trzeba się wstydzić, nic co ludzkie nie jest nam obce. Jak ktoś tam nawet zobaczył, to co?
2: No, mam jedną sąsiadkę, która powiem ci, że jakby zauważyła, to wcale bym się nie pogniewał. Tutaj ktoś na czacie powiedział, że Kasia mogła ci wejść, Grzesiek.
1: Raczej on mógł wejść w... Nie, nieważne. Co piszą? Właśnie. Ja bym się ucieszył, gdyby był koniec świata, bo nie musiałbym spłacać kredytu do końca, a trochę mi zostało jeszcze. Jeszcze bym wpadł do banku uzbrojony w pałę, w kask i bym się zemścił za te wszystkie na tych banksterach wstrętnych, wyzyskiwaczach. Nawet mi kredytu nie pozwalają spłacić. Dzisiaj miałem znowu z tym problemy. Tam jest ze wszystkim w tych bankach zawsze pod górę i zawsze są schody i kłody pod nogi i nie może pan, musi pan zweryfikować, nie proszę pana, musi pan pierw zadzwonić na specjalny numer, nie proszę pana, pan tego konta nie zamknie, nie proszę pana, pan tu ma odsetki od odsetek i to się, zanim pan je spłaci, to musi pan otworzyć konto i numer rachunku jest tu inny i imię panieńskie matki, data urodzenia. Nieprawidłowa odpowiedź, jestem zmuszona rozłączyć się z panem. Proszę o udanie się do najbliższej placówki. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja już z nimi tak gadam, już po prostu przeklinam i się drę na
2: ale
1: nich.
2: Ale to przed telefon chciałeś zamknąć kredyt, czy w placówce byłeś?
1: Nie, to długo by opowiadać, tak nie chcę za bardzo się tu, wiesz, wdawać w takie rzeczy, bo się denerwuję i ręce mnie chodzą po prostu. Bym się zemścił na tych banksterach. Wiesz, kiedy oni robią wszystko bezproblemowo i przychodzisz i chcesz kolejny kredyt wziąć, to wtedy jest szybciutko. Proszę bardzo, proszę usiąść, proszę bardzo, długopis, tylko tu pan podpisze, dziękuję. Proszę bardzo, już pieniądze są na pana koncie.
2: A to prawda, bo powiem ci, że ja chciałem zamknąć konto, na którym dotyczy tego samego banku i dotyczy dwóch różnych firm moich. I było tak, że w jednej, na jedną firmę chciałem zamknąć konto, na które nie było używane przez, nie wiem, 3 lata i to było w ogóle konto oszczędnościowe, a nie normalny rachunek bieżący firmy. To chyba przez 2 lata mi je zamykali, bo 2 razy im się nie udało, dopiero za 3 razem gdzieś przypadkiem się wydało, że na drugą firmę dalej mają jakieś moje konto, a na drugą firmę, jak brałem kredyt inwestycyjny, to nie ma problemu. Ja do pana przyjadę w dowolne miejsce we Wrocławiu, niech pan tylko powie, możemy się spotkać w McDonaldzie nawet, to nie jest problem, na parkingu w samochodzie, gdzie pan chce, przyjadę, dokumenty przygotuję. Nie ma pan pieczątki? No nie ma problemu, ja już kiedyś dla klienta sam wyrobiłem pieczątkę, mogę dla pana wyrobić pieczątkę. Nie ma właśnie, problemu.
1: Dokładnie, tak to wygląda. Też jak coś ci chcą wcisnąć, to dzwonią i witam serdecznie, czy mogę zająć panu minutkę? A jak dzwonią, żebyś, bo na przykład zapomniałeś tam kredytu spłacić i już minął jeden dzień, to dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z banku i nie spyta się już, czy ma pan czas, czy cokolwiek tam, tylko nie ma. I wiesz, jeszcze na tobie zarabiają, bo jak masz jakiś tam dług, to on jest zawsze oprocentowany, więc dzisiaj nawet powiedziałem kliencie, proszę mi nie zawracać głowy, ten dług jest oprocentowany, bank nam nie zarabia i co to za pytanie w ogóle, czemu pan nie zapłacił, co to panią interesuje? Ona, proszę pana, jestem od tego, aby to bla, bla, bla, bla. Mówię, no to proszę cierpliwie czekać, będę miał ochotę, to przyjdę. Musi się pan zadeklarować. Mówię, ja się nie zadeklaruję. I tak, wiesz, rozmawiam z nimi, bo mnie strasznie drażnią, denerwują. To są bardzo źli ludzie, uważam. Ktoś powinien z nimi zrobić porządek.
2: Bankowi generalnie jest na rękę, żeby płacić zawsze odrobinę po terminie, no nie żeby przeciągać jakoś bardzo, ale odrobinę po terminie na tyle, żeby mogli koszty doliczyć, z tego względu, że aktualnie no niestety stopa lombardowa jest tak niska, że bank może doliczać no bardzo niskie odsetki w skali roku, prowizje też mają poograniczane, no więc bankowi jest na rękę, żeby móc kredytobiorcę poobciążać kosztami tylko po to, żeby no zwiększyć swój zarobek, no bo dla nich niestety obecnie maksymalne oprocentowanie, a mówię o oprocentowaniu, a nie prowizji, to jest 8% w skali roku bodajże, plus prowizje mogą przy kredycie konsumenckim 20% maksymalnie dać, no to nie jest już tak atrakcyjne, jak kiedyś dawali kredyty, gdzie mieli łączny koszt jakieś kilkaset procent RRSO tak naprawdę. Więc no im jest w sumie na rękę, żeby ktoś nie płacił, żeby ktoś się spóźniał zawsze z ratą albo z dwiema. Im to jest jak najbardziej na rękę.
1: No dokładnie. I tak powiedziałem kliencie. No i też wiesz, na przykład jak miałem zajęte przez komornika konto, to założyli mi konto techniczne, ale potem jak już to spłaciłem, to nie mogłem dalej mieć tego konta, żeby wygodnie sobie i bez żadnego ryzyka spłacać ten kredyt, po prostu wpłacając zawsze na konto techniczne, bo nie. I to tak cały czas coś tak bezsensownego wymyślają. Chcesz, wiesz, ktoś przychodzi za ciebie, żeby tą ratę na przykład zapłacić, to też nie. Ty musisz sam przyjść i zapłacić. No żeby ich tak obesrało po prostu, wiesz? Lichwiarze zasrani. A tymczasem mamy tutaj głosowanie, czy potrzeba zdechnie, czy krawiec zdechnie i jest 3 głosy, że potrzeba zdechnie i 2, że krawiec zdechnie. Pierwszy przy apokalipsie, takie głosowanko tu. Ankieta.
2: A to jest głosowanie gdzie? Na czym można zagłosować?
1: A tu wklejam linka, proszę bardzo. Na kogo zagłosujesz? Kto pierwszy zdechnie?
2: No zaraz się zastanawiam. Okej, jest 60% na potrzeby, no to przydałoby się wyrównać, co?
1: No, ja chyba pierwszy zdechnę. Potrzeba to jest taki cwaniucha, to on jakoś się tam zakręci, jestem artysta wrażliwy.
2: Myślałem, że jest błąd w ankiecie i można was obu oznaczyć, ale niestety nie.
1: No widzisz. No właśnie. I to też myślę, że jakby była taka kryzysowa bardzo sytuacja w postaci apokalipsy, czy to apokalipsa zombie, czy postnuklearny świat, no to z ludzi wtedy by wyszło to, co najgorsze i wsadziliby sobie w kieszeń takie rzeczy jak współczucie, duma, wszystkie te jakieś lepsze cechy i by się stali takimi rozrabiakami wszyscy, tak mi się wydaje. Wiesz, łatwo jest być okej, okay, jak się żyje w miarę komfortowo, nie? Ja to bym bez internetu chyba jednego dnia nie wytrzymał, bym tak pełzał po ziemi i nie mogę odebrać maila.
2: Myślę, że ogólnie wiele osób ma niestety taką złą przypadłość, że jak nikt nie patrzy i nikt nie ocenia, to już nie postępują właściwie, tak? Czyli myślę, że gdyby sytuacja była właśnie taka apokaliptyczna, gdzie no już nie byłoby nie byłoby prawa, nie byłoby przestrzegania tego prawa, nie byłoby konsekwencji za robienie, nie wiem, za kradzieże, rozboje i tak dalej, no to myślę, że więcej osób by się na takie rzeczy zdecydowało niż obecnie na przykład.
1: A tymczasem adwokat napisał na czacie: chciałbym dodać, iż nie darzę sympatią Krawca. Nie, napisał nie darzę sympatią Krawca i jednocześnie będę lobbował za chrześcijaństwem w nocnym radio. Tak napisał.
2: Ale sobie wyobraź, że teraz, a nie, to jest after. No, to myślałem, że nagrywana audycja i potem ktoś tego wsłuchuje.
1: Nie, na szczęście nie. Jak to nie umiem czytać? Przecież dobrze przeczytałem. On mnie nienawidzi. No właśnie. Ciekawe, jakby się zachowali wierzący. No na przykład muzułmanie to by sobie zaraz dorobili i ideologię, że nastał czas dżihadu i trzeba ścinać niewiernych, żeby zrobić miejsce dla sług Allaha. Pewnie. A chrześcijanie by się bardzo zamknęli pewnie we własnych enklawach, bo by ich ten świat przerażał bardzo i byłby dla nich straszny i by ze sobą bardziej tak byli, to myślę. I może każdy chciałby wtedy żyć faktycznie w takiej... No może by się okazało wtedy, że chrześcijaństwo jest super, bo każdy chciałby żyć w tych chrześcijańskich enklawach, bo tam byłoby, wiesz, współpracowaliby ze sobą, tam by sobie jakąś rzepę hodowali, coś tu, tam, tego... No, a pozostali by się tłukli, napadali, gwałcili się w pupę, nie?
2: Ale to nie jest wykluczone, że tak by było.
1: No.
2: I wtedy może Krawca zostałby chrześcijaninem.
1: No, i bym wtedy mówił: mówiłem okropne rzeczy, ale nastąpił dzień, że przejrzałem na oczy. Jezus mi to umożliwił.
2: Znaczy potrzeba chwili bardziej niż Jezus, myślę.
1: Taki koniunkturalista, nie? Że tak, no. Przychodzę do was, bracia, wiem, byłem grzeszny, ale teraz już wiem, kto jest prawdziwym Panem.
2: Ja kiedyś tak sobie zażartowałem, że ludzie starsi są koniunkturalistami, bo starsze osoby bardzo często chodzą do kościoła właśnie dlatego, że już im się zbliża ten kres życia i zaczynają rozważać, a może jednak coś tam później jest, no to zacznę chodzić do tego kościoła i się codziennie modlić.
1: No.
2: Nie zauważyłeś, że może tak jest czasami?
1: No jest, jest. Ale to jest, bo im to dodaje, tak wiesz, sił trochę, obecność w jakiejś społeczności. Trochę się taki staruszek porusza, pośpiewa i faktycznie potem, jak to się mówi, naładował sobie akumulatory i coś mu tam się z organizmem dzieje takiego, że dostaje lekkiego powera i on jest przekonany, że to właśnie Pan Bóg, nie? Chyba tak jakoś to jest. O, tu Aspreol się pojawił, chyba go nie było dłuższy czas, tego jego mościa, i pisze o Ragnaroku. Jak nastanie Ragnarok, to na ten wypadek noszę przy sobie scyzoryk. To też, to dopiero wojownik z ciebie, bo chcę umrzeć z bronią w ręku. No to nie wiem, czy to się kwalifikuje, śmierć ze scyzorykiem w ręku, jako taka wikińska śmierć z bronią w ręku. To za małe jest na broń. To jest... narzędzie jedynie, no a jak z młotkiem? Ciekawe, czy jak wiking umrze z młotkiem w ręku, to idzie do Walhalli, bo umarł z bronią w ręku. Nie, to wtedy idzie do nieba i wita go cieśla Jezus. Mówi: o, widzę, że z młotkiem umarłeś i tu hebel jeszcze masz. No właśnie. Nie no, chrześcijanin to umiera. Z czym właśnie w ręku umiera chrześcijanin? Z różańcem, jak katolik. Albo na przykład z krzyżem w ręku umiera. Albo nic nie może w rękach trzymać, bo ma tak ręce rozpostarte i przybite gwoździami.
2: Z penisem. Przepraszam, Krawcze, czy widziałeś najnowszą ankietę?
1: Już patrzę.
2: Co pana najbardziej bawi? Jak pijany krawiec sobie głupi ryj rozwali, czy jak pijany potrzeba sobie głupi ryj rozwali? Na razie krawiec prowadzi 5-2.
1: Dobre. No, i tutaj widać, że jestem śmieszniejszy, jak sobie głupi ryj rozwalę. No, widzicie. To jednocześnie byście chcieli, żebym sobie łeb rozwalił, głupi, ale potrzeba ma umrzeć pierwszy. Czyli ja tylko lekkie obrażenia, a potrzeba śmierci.
2: Trzeba umiera, ale nie, remis był między wami. Ostatnio jak sprawdzałem, to był remis.
1: No jest, idziemy łeb w łeb. Nie wiadomo, który pierwszy zdechnie. Łeb w łeb idą.

0: żołnierze, te samochody takie pospawane z kilku, no niesamowicie to wyglądało. Jednocześnie nowe zupełnie reguły gry i wiesz, i tak społeczność, która się jakby poskładała od nowa i własnego ma dziwnego wodza. No i takie fajne to było, fajne. I w ogóle tam i muzyka świetna i takie, to taka postnuklearna opera trochę.
1: Ja jakimś fanem wielkim Mad Maxa nie jestem. Nawet nie oglądałem tego filmu, o którym mówisz, natomiast z filmów takich postapokaliptycznych, które ostatnio oglądałem i które mówimy o seriach już, to które oglądałem wszystkie filmy, no to jest seria Planety Małp. I najnowszą Bitwę o Planetę Małp oglądałem i no nie jestem zachwycony niestety.
0: Mówisz? Nawet też nie widziałem tego. Mówisz, że jest serial Planeta Małp.
1: Czyli nie, że serial, tylko że seria. Mówię seria o serii filmów. Dla mnie to jest jak serial, bo już tych Planet Małp było, nie wiem, 8, 9, bo ja mówię łącznie z tymi najstarszymi jeszcze, bodajże z lat 70. No bo Planety Małp jestem fanem i już tak oglądam trochę z kronikarskiego obowiązku. I pewnie wszystkie serie, które będą wychodzić do końca mojego życia Planety Małp, to będę chodził i oglądał do kina. Ale jakoś od dawna mnie nic nie zachwyciło. Chyba od tej wersji Tima Burtona nic jakiegoś specjalnego wrażenia na mnie nie zrobiło. Choć no efekty specjalne są bardzo fajne, tylko że ta ostatnia część troszeczkę uważam, że nie wykorzystali potencjału, bo akurat sam zamysł był bardzo fajny, miał ogromny potencjał, bo jest o takim więzieniu dla małp, nie? Trochę taki małpi skazani na Shawshank.
0: Oh.
1: Ale no, nie wykorzystany został chyba tego potencjał do końca. Ale oczywiście jak to wszystkie obecnie filmy, które są w częściach nie wiadomo ilu robione, to oczywiście film się kończy w momencie takim otwierającym pole do rozpoczęcia kolejnego filmu.
0: Nie o taką planetę małp walczyłem, pisze Pytajmierz. A Spreol pisze, zagłosowałem na Krawca, bo on jest bardziej miększy. Nie pisze się bardziej miększy, tylko albo miększy, albo bardziej miękki, panie analfabeta. Jest, da się podpuścić i dadzą mu łomot. I w tym momencie powinieneś bana dostać, żebym ci udowodnił, że jestem twardy, ale jestem chyba faktycznie miękki, bo nie umiem cię zbanować. No, a taki najbardziej srogi i przygnębiający film postnuklearny to pewnie jest Droga, The Road, na podstawie książki. I tam jest przedstawiony taki świat wyniszczony totalnie, gdzie już nie ma przyrody, za bardzo wszystko takie zeschnięte, wypalone, grasują jakieś bandy, w tym bandy kanibali, którzy cię mogą potem schować do piwnicy i sobie odkrawać, wiesz, to nóżkę, to rączkę. I taka strasznie przygnębiająca rzeczywistość, nie ma tam nic z tych fajnych rzeczy, które sobie oglądamy na filmach postnuklearnych i które nas bawią, czyli jakieś fajne fury i pościgi. Nie ma żadnych tam, jak ktoś ma samochód, to już jest lord i to cała banda ma taki jeden wielki, jakąś ewentualnie ciężarówkę i to wszystko. No taki bardzo smutny świat. Ja myślę, że to jest najprawdopodobniejsza wersja, jeśli dojdzie faktycznie do kataklizmu jakiegoś.
1: Wiesz, no już w historii mieliśmy przypadki takie, gdzie w momencie bardzo poważnego kryzysu, wojny i głodu dochodziło do masowych aktów kanibalizmu i to tak całkiem niedaleko od nas.
0: No właśnie, albo epidemia czarnej ospy, nie? Jak była w Europie, no to dla ludzi też to był taki kataklizm. Wtedy wymarło jakieś chyba 20% w ogóle całej tej, no w ogóle wszystkich, wszystkich, co żyli, nie? No to straszne, to wyobraź sobie, że idziesz i widzisz takie miasta pełne trupów, nie? Zgniłych, wszędzie smród, szaro, gówna leżą. Taki koniec świata dla tych ludzi, nie? Albo jak te potopy jakieś większe były, o których

0: tam różne święte księgi wspominają, pewnie były takie, które, wiesz, objęły jakąś większą
1: ja myślę, że to, co nam historycznie i geograficznie jest bardzo bliskie, no to wielki głód na Ukrainie.
0: Właśnie. Stalin, nie? Stalina. Tam zagłodził, no.
1: No tak, no, szacunki, no, powyżej 4 milionów osób zginęło.
0: Masakra.
1: Z głodu. Były akty kanibalizmu i to podobno dosyć nie takie rzadkie. I kiedyś czytałem sobie różne relacje, opisy z kronik policyjnych, raczej z kronik policyjnych. No właśnie znalazłem kiedyś ciekawe artykuły właśnie o gdzie autor tego podpierał się właśnie różnymi kronikami policyjnymi, milicyjnymi z terenów Ukrainy ówczesnej, gdzie te akty kanibalizmu były odnotowywane. Właśnie były sytuacje takie, że na przykład dziewczynka zmarła na jakąś chorobę, no i rodzice zamiast ją pochować, to ją na przykład trzymali, jej zwłoki sobie odkrawali po kawałku.
0: No masakra. Jak takie coś przeżyjesz, to już nie wracasz raczej do stanu poprzedniego.
1: No nie, no, tam były opisy. Naprawdę, jeżeli ktoś jest w stanie czytać takie rzeczy, no to polecam się właśnie zapoznać z tymi materiałami, z tym całym zdarzeniem, które miało miejsce i z opisami tych aktów kanibalizmu na Ukrainie. I to tak niedawno, no bo to były lata 30, więc no nie tak dawno. Gdyby tak spojrzeć pod tym kątem, no to nie jesteśmy wcale aż tak odlegli od takich wizji filmowych, gdzie w momencie, kiedy dochodzi do wojny, do głodu, do jakiegoś kataklizmu, ludzie niektórzy posuwają się już aż do aktów kanibalizmu.
0: Ano, albo taki na przykład Wołyń, nie? Dla mnie, wiesz, dla ludzi wtedy też to, no wyobraź sobie, że widzisz całe palące się wsie i wpada ci jakaś banda, która cię w tak bestialski sposób zabija i dzieci twoje tam nabija na widły, czy tam, wiesz, gorsze rzeczy się działy, nie? No to też masz taki koniec świata osobisty, prywatny.
1: No tak, tak, jak najbardziej, więc no różne rzeczy się działy, do różnych rzeczy ludzie się posuwali i w tym momencie jesteśmy chyba tak w naszym rejonie świata, no, mamy bardzo spokojny okres historii, pomimo tego, co się dzieje, pomimo ataków terrorystycznych, pomimo różnych sytuacji i tak porównując to z innymi okresami w historii, no jest spokojnie. Czy wciąż tak będzie, czy długo się ten relatywny spokój utrzyma? Nie wiem, tak, ale historia pokazuje to, że natura ludzka jak najbardziej ma miejsce na to, żeby posunąć się do bardzo złych rzeczy. Tylko pytanie właśnie, co musi się wydarzyć, żeby gdzieś człowiekowi się ta klapka przestawiła w głowie i żeby był w stanie na przykład zjeść innego człowieka z głodu. Jak mocny musi być to głód, jak silny musi być to głód, żebyś był w stanie zjeść innego człowieka?
0: No, raczej jest tak, że ten kanibalizm się pojawia przy każdej takiej okazji, gdzie ludziom grozi śmierć głodowa. W Stalingradzie przecież też dochodziło do kanibalizmu, nie? Jak nie docierały zapasy do żołnierzy. Bo wujaszek Hitler nie przysłał na przykład, albo wujcio Stalin zapomniał też o swoich żołnierzach. Jak widać, nie trzeba aż tak wiele. No ponoć śmierć z głodu to jest jedna z gorszych śmierci, co się trochę dziwię, ale w sumie no nie jest to takie dziwne, bo tam wtedy chyba te soki trawienne zaczynają ci... wiesz, no czujesz się tak, czujesz się bardzo słabo, czujesz się źle, czujesz, masz ten lęk, że grozi ci śmierć, co jest już bardzo straszne i jeszcze coś tam się w organizmie dzieje, że wiesz, soki trawienne zaczynają ci tak pracować, że cię tam od środka, nie? Wyżerają, coś
1: no
0: takiego.
1: No tak, organizm przestawia się na odżywianie endogenne i zaczyna zjadać samego siebie, więc no... Na pewno jest to psychicznie trudne, no tym bardziej, że jeżeli są, podejrzewam, że w takich warunkach powiedzmy cywilizowanych, tak jak są obecnie, gdyby ktoś nawet cierpiał na tak silny głód i nie miał możliwości zaspokojenia tego głodu, może by się do tego, raczej myślę, żeby się do tego tak łatwo nie posunął. Myślę, że zdecydowanie łatwiej było ludziom posunąć się do tego typu kroku właśnie w obliczu wojny, jakiegoś bardzo ciężkiego kryzysu, kiedy już naprawdę ludziom puszczały hamulce, przekraczano już wiele granic i tak naprawdę ludzie myśleli, że się świat kończy. Bo postaw się w sytuacji takiej, kiedy dookoła jest wojna, twoi bliscy giną na wojnie, ludzie umierają z głodu, nie jesteś w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb, nie jesteś w stanie zapewnić swojej rodzinie podstawowego bytu i tak naprawdę ta sytuacja utrzymuje się już kolejny rok, jest coraz gorzej, nie widzisz możliwości wyjścia z tej sytuacji, no to wtedy twój umysł daje ci przyzwolenie na to, żeby posunąć się nieco dalej niż w sytuacjach bardziej unormowanych, takie jak mamy na przykład teraz, bo myślę, że nawet jakbyś teraz był niesamowicie głodny i nie mógł jeść już od wielu, wielu, wielu dni i nie miał możliwości zaspokojenia tego głodu, myślę, żeby się jednak nie posunął do zjedzenia innego człowieka, mimo wszystko.
0: No, zależy jakiego. Na przykład komornika bym zjadł. Albo bankstera. No, ale masz rację faktycznie, że taki ten mózg jest, że sobie zaraz staramy się jakoś wytłumaczyć i zracjonalizować i mózg nam pewnie podsuwa. Przełącza się faktycznie na inne tryby trochę myślenia.
1: Ludzie w takich sytuacjach podejrzewam, że jeżeli się już posuwali do takich rzeczy, oni nie widzieli tego, że to się oni nie wyobrażali sobie, że to się skończy. Dla nich kluczowe było przetrwać kolejny dzień. I oni nawet nie zakładali tego, że będzie coś za miesiąc, dwa, trzy, rok, że ta sytuacja się skończy. Oni po prostu chcieli przetrwać kolejny dzień. No tutaj padł pomysł, że pytanie, czy z musztardą, to nie wiem, czy to się odnosi do naszej rozmowy.
0: Nie, to się tak, odnosi do tego, czy potrzebę bym zjadł z musztardą. Nie, potrzebę zjadłbym tylko z sosem Tysiąca Wysp.
1: Yes. Ale by jedzenia sosem, było. Może być.
0: Na dwa tygodnie. Ja bym zamroził. Jeszcze by było na długo.
1: No potrzeba chyba duży jest, no to trochę byś wyjadł pewnie.
0: No właśnie, z Etama. Chociaż jakbym zjadł Etama, to tam myślę, żeby dużo było tych biedronkowych różnych składników. Olej palmowy, to nie wiem, czy to by było takie zdrowe właśnie. Chociaż on je dużo jogurtów, myślę, że mogłoby to być zdrowe. Chyba się zdrowiej odżywia Etam. Nie wiem, czy Etama nie wolałbym zjeść. Chociaż ja bym... Ladonę bym chętnie zjadł, albo Karolinę, bo to zawsze milej tak zjeść przeciwną płeć. To taki Etam, czy potrzeba, to włochate takie, wstrętne. A kobieta to jedna kobieta.
1: Chciałem to podpowiedzieć, że chyba kobiety lepiej. I to nie tylko ze względów takich estetycznych i, no i że milej, tylko chyba kobiety no nie są takie żylaste jak faceci i chyba no też byłoby to chyba lepsze, smaczniejsze.
0: No właśnie. Ladona
1: jest. Tutaj chyba się zaczyna bać troszeczkę.
0: Kobiety też bywają żylaste, pisze Furiat.
1: A Sprol pyta, czy lubisz bawić się jedzeniem. Chyba wiem, co ma na myśli. W tekście.
0: No taki Hannibal Lecter, mimo że kanibal, Hannibal, no to ludzie go darzą sympatią. Może mnie też by nie znienawidzili. Nagrałby potem jakąś na przykład śmieszną audycję.
1: Kiedyś też czytałem właśnie artykuł o najsłynniejszych kanibalach. I tam no, były osoby, które, nie wiem, książki potem o tym pisały, wydawali książki, zarabiali pieniądze na opisie swoich przygód kulinarnych.
0: Tutaj napisał Furiat, że Etama najpierw trzeba nad ogniskiem opalić. No faktycznie, bo on włochaty jest podobno. Trzeba faktycznie go opalić pierwszy.
1: Jak kurę musiałbyś wyskubać.
0: Wyskubać, no. I dopiero można zjeść wtedy.
1: Ewentualnie musiałbyś go ogolić, wydepilować.
0: Nie wiem, czy wolałbym umrzeć, czy to robić.
1: Najpierw wydepilować na gładko Etama.
0: Perspektywa, czy golić Etamowi dupę i przeżyć traumę z tym związaną, czy umrzeć z głodu? Czy włochatego zjeść? Nie no, włochatego nie. No opalić nad ogniem po prostu najprościej.
1: Ale palone włosy śmierdzą.
0: No właśnie. Może jakąś książkę kucharską zrobimy na przykład. Etam z żurawiną. Albo potrzeba pod beszamelem.
1: Ale to musiałaby być żurawina z Biedronki.
0: Dobra, może zrobimy jakąś przerwę muzyczną. W ogóle już niedługo będziemy kończyć, bo to już dzisiaj tyle czasu tu antenowego.
1: No, ja w ogóle będę się przełączał na odsłuch, więc jeżeli jeszcze będziesz tam trochę nadawał, to ja posłucham, ale ja już będę się włączał, tylko teraz jeszcze nie wiem, jak się rozłączyć. Jakbyś mógł mnie zrzucić, to byłbym wdzięczny, bo jeszcze nie opanowałem tej aplikacji.
0: Proszę cię bardzo. No to dzięki w takim razie za tego, za pogaduchy.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Etam z jajkami. No właśnie, etam z jajkami. Potrzeba gotowania albo potrawka z krawca. A czemu ze mnie potrawka? Potrawka to jest takie podłe danie. Ja nie, ja chcę jakieś lepsze danie. No. Krawiec na słodko, na przykład z żurawiną, coś tutaj. Czemu potrawka to takie liche jest? Poza tym, a nie można po prostu upiec mielone? No nie! Coś tu niegramatycznie adwokat napisał. No ja lobbuję, że potrzeba jako szefem NR. Po jakiemu to jest? Tam w jajkach i musztardzie. No nie właśnie, jajka z musztardą nie za bardzo. Dobra. Puśćmy może jakąś muzyczkę. Mad Max Fury Road.

A co? Jakby niech se będzie szefem całkiem nocnego radia. Co mnie to? Ja sobie założę nowe radio.

Nie, no tak serio to dobrze mi się z potrzebą współpracuje. Słuchajcie, grzeczny chłopak, słuchajcie, słucha się. O, właśnie, to mi się podoba w nim właśnie. Grzeczny, panie, grzeczny.

Czasem mi się tu pęta tylko pod nogami, tak trochę, ja mówię, idź, bo cię rozdepczę niechcący. Już mi stąd. I mówię mu, a audycja kiedy będzie wrzucona? Co to jest, że nie ma jeszcze? A on tam, o, bo chory byłem i tu w ogóle już by tam, bo właśnie miałem, ale mnie tu rozłączyło. Ja mówię, weź tu, nie cwaniakuj, mówię.

Może ktoś jeszcze drędnie po muzyczce, bo mi się tak samemu już nie chce gadać w ogóle, no to tak spontan dzisiaj, więc jak ty nikt nie zadzwoni, to jakt. jak pięknie mówię, jakt. Jak nikt nie zadzwoni, to sobie idem. W radiu trzeba tak wyraźnie właśnie mówić. Dobrze, że Potrzeba zaczął jakoś normalnie mówić, bo on czasami to jak karabin maszynowy, tak po prostu... witam was serdecznie, kochani. No, dzisiaj taki temat, tutaj mam nawinę taki temat, bo myślałem sobie, że dzisiaj... I tak jak karabin maszynowy po prostu, słuchać się nie da. Ale dzisiaj normalnie jakoś wolno, bo może nie wciągnął kreski po prostu.

Ale potrzeba nie udaje psychopaty. Znaczy, nie kryje się z tym za bardzo. On po prostu jest psychopatą i za to go lubię, że jest szczery właśnie. I wcale nie udaje przyjacielskiego. Jest chamem cały czas.

Oglądam sobie postnuklearne różne obrazki tutaj. Wszędzie są wyniszczone samochody. Made painting z reguły to jest, czyli robimy taki kolaż z różnych zdjęć i potem malujemy na tym. To jest dosyć szybka taka i sprawna metoda na zrobienie atrakcyjnych obrazków. No, trzeba to jeszcze przez odpowiednie filterki trochę poprzepuszczać, żeby się zrobił taki malarski efekt, że to niby my namalowaliśmy wszystko, prawda? A to Photoshop część roboty odwalił. Kurde, chętnie bym się wziął za rysowanie. Teraz trochę za dużo krzyknąłem, za dużą cenę, ale i mi śmignęło koło nosa fajne zleconko na grafikę do gry planszowej, którą robią ludzie, z którymi sobie tutaj współpracuję. No, fajna by była rzecz, ale chyba za dużo krzyknąłem, bo tak sobie raz pomyślałem, trzeba się cenić. Koniec z taniochą. Masz talent, człowieku, robisz to już tyle lat, czas zacząć się cenić. No i się zacząłem cenić i co? I gówno. No, ale nie, trzeba się zacząć cenić. No bo to jest jednak lepiej. Raz krzykniesz wysoką cenę, ktoś się nie zdecyduje. Drugi raz krzykniesz wysoką cenę, ktoś się nie zdecyduje. Trzeci raz krzykniesz wysoką i w końcu trafisz i zarobisz kupę hajsu. No i będzie fajnie, będzie fajnie. Co z animacją Jezus i jeźdźcy dinozaurów? No można by zrobić faktycznie, no. Tylko jakąś pioseneczkę musimy nagrać. Jezus i jeźdźcy dinozaurów, oni uratują świat. I jakieś moce muszą mieć, muszą przywoływać te dinozaury. Jezus tam, w imieniu Pana naszego, Tyrannosaurus Rex, tam promienie z nieba i biegnie dinozaur, Jezus skakuje. I Rzymianinowi głowę odgryza. Ale to takie nie jezusowe trochę. No, przypominam, nocne radio Skype, dodać sobie do znajomych i dzwonić. Może zadzwoni ktoś, kto jeszcze nigdy nie dzwonił, na przykład? Taki jakiś nieśmiały słuchacz i powie halo? A bo ja tam siebie, to ja tam mówię, zaraz, a to tak, dzień dobry, halo? A ja tam będę wszystko wytłumaczę najpierw, o tu nie, trzeba wyłączyć tam, to okienko trzeba zamknąć, które to, bo ja tu słyszę, halo, dzień dobry? No i to może ktoś taki zadzwoni na przykład, nie bójcie się, nie bójcie, audycja nie nagrywana, zupełnie luźna jak słyszycie. Już nie wiem, co gadać, więc gadam byle co, więc dostał pan linki. A widzieliście, że Anony zrobiły taki no brzydki żart i wysłały do Krzysztofa Kononowicza paczkę, w której był napisany nadawca właśnie, że to jest Michał. No i to takie, już nie wiem, co o tym myśleć, taki trochę niefajny żart. Nie lubię takich żartów, w których się ktoś pod kogoś tak podszywa chamsko, czy coś. Tak mało finezji, nie? No i tam naobrażali Jana Pawła II i coś. No i co? I jeszcze potem ktoś Kloda napadnie, tak? Albo go tam gdzieś zgłosi do prokuratury, czy coś. No to takie niefajne, niefajne. No ale z drugiej strony no, ciężko mi było nie parsknąć, jak Krzysztofa, słucham sobie Krzysztofa Kononowicza i on tam, panie Michale, ja tobie mówię, będziesz za takie rzeczy, będziesz smażył się w piekle, panie Michale, to się nie godzi, za coś takiego na Ojca Świętego, to jest coś najgorszego. A ten jego tam przydupas, ten major Suchodolski, coś tam, to jest szatan, to jest szataństwo, to powinno się mu łeb obciąć takiemu. Hmm.
No właśnie, a ja się zastanawiam, czy to mi Anony nie zamówiły pizzy przypadkiem, bo to nie wiem, czy to była ta blać, bo ona chyba nie wiedziała, jak ja się nazywam nawet za bardzo, tylko moją ksywkę znała, a dostawca pizzy wiedział, jak się nazywam, więc dziwne, nie? Trochę, więc może ich naszło też, żeby mi zrobić psikusa, no ale to słaby psikus, bo ja po prostu tej pizzy nie odebrałem i już, no. Więc strasznie mi dopiekli. Okropnie. Po prostu się rozpłakałem. Nawet mnie ze snu nie zbudził, mimo że wieczorowa pora, bo po nocach nie śpię, więc... Słabe, słabe. Wymyślcie coś lepszego może. Nie, to nie sąsiadka. No właśnie, zapomniałem spytać, czy opłacona. Może ona była opłacona, ta pizza, a ja jej nie przyjąłem. To sprzedawca wzruszył ramionami. Może któryś z fanów chciał mi zrobić taką frajdę. Po prostu zamówił jakąś fajną pizzę, opłacił. Ale ja jestem głupi. Kurde, a ja nie wziąłem. To wziął i on faktycznie tak nic nie protestował, tylko powiedział, no dobra, no to tego... Jak głupi dowcip, to dowcip i se sam zjadł. Ale ja jestem łoś jednak. A to mógł być właśnie prezent. Agenci mi opłaconą pizzę wysyłają. No, potrzeba... Dostaję w ogóle pizzę za darmo za szkalowanie kesze na przykład, bo tak się dogadał, że będą go karmić. A on będzie karmił tego, będzie karmił troli, będzie karmił i będzie karmił nienawiścią do kesze innych ludzi, a za to go będą właśnie karmić. Tak się dogadał. Miałem wam nie mówić właśnie o tym, bo to mówił, że tajemnica, że to, żebym tam, że przypadkiem pary nie puścił, a ja, widzicie, gaduła taki jestem. No ale co tam. No, bo my tu wszyscy jesteśmy opłaceni, każdy ma zadanie jakieś. Ja mam na przykład zapłacone za szkalowanie chrześcijaństwa, mam po prostu jak najbardziej dopiec chrześcijanom, mam podburzać i zniechęcać do wiary i wiecie co? I przestali mi płacić, bo przez tyle lat nie udało mi się ani jednej osoby przekonać do zostania ateistą i powiedzieli w końcu, krawiec, masz zerową skuteczność w ogóle, nie udało ci się nikogo zniechęcić, wręcz przeciwnie, po prostu zniechęcasz do ateizmu, bo mu mówią, że taki wojujący, wstrętny ateusz, co się tam Dawkinsa nasłuchał i w ogóle, no, ludzie zaczynają przez ciebie wierzyć w Pana Jezusa, w Boga. Taki robisz po prostu w tak bezczelny sposób, obrażasz Boga, Jana Pawła II, że w ludziach budzi to niesmak. I wiesz, i zaczynają chodzić do kościoła i po prostu działasz w drugą stronę. No, ty powinieneś tam jeszcze zapłacić, więc spierdalaj, krawcze. Tak mi powiedzieli, no. Kopnął mnie w dupę jeden, w ogóle zegarek mi popsuł. Kopnął mnie w zegarek. Koniec, nie mam już pieniędzy właśnie, więc jakbyście chcieli coś wpłacić na Radyjko, to będzie miło, fajnie. W ogóle dziękujemy wszystkim sponsorom. Przypominamy, że będzie wylosowana nagroda fajna. Książka kogoś tak popularnego ostatnio i będącego tfu na fali, jak Elon Musk. Chyba teraz dobrze wymówiłem. Elon, tak? Elon. Co to za imię w ogóle Elon? To nie może być prawdziwe imię. Co to w ogóle jakieś dziwne nazwiska? Musk. To też co to za nazwisko jest. Ja w ogóle zauważyłem, że ci z różnych tych kręgów ezoterycznych to mają też takie dziwne nazwiska. Na przykład Rajska. Wy wierzycie, że ona ma na nazwisko Rajska? Tak sobie wymyśliła, żeby się kojarzyło z jakimś rajem. Wiecie, że tu raj, tarira raj. I tak sobie wymyślają, no. A, potrzeba pisze, że on z RPA podchodzi pod RPA. Jakie są gorsze imiona? Najbardziej podłe nazwisko to jest Podlecki. Miałem kolegę kiedyś Podlejskiego. I podły miał właśnie ksywkę. Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem stary podłego, ten Marek Podlecki. Oksana i Jessica. Brian. Mechran. Mechran to jest piękne imię.
A Mehran to znaczy lipiec? Maj? Chyba maj. Maj. No właśnie, no mamy tutaj lipca, tutaj maja. Jessica Bong. Najbardziej bym się chyba nie chciał nazywać Teofil, bo by mi się kojarzyło z pedofil. Teofil, pedofil. No to straszne imię w ogóle. Bym się nie przyznawał.

Grzesiek tu pisze, że słyszał jak jakąś rozmowę, że nazwano jakieś małżeństwo nazwało chłopca Josh. Josh. No właśnie, przez G. I Jessica też przez G. A Brian przez J, nie? Tak po prostu, Brian. Fonetycznie. Kevin. Kevin przez W, też straszne. A no to Joshua. Joshua, to takie co? Złe imię? Joshua? Joshua z Nazaretu? Joshua. Joshua. Jajan? Jest takie imię jak Jajan? Błajan? Uwolnić Błajana! No, cieszę się czasami, że mam bardzo pospolite imię. Nie powiem jakie. No dobra, powiem. No, nazywam się Pafnucy, no i co? No i ha, ha, ha, ale śmieszne, że Pafnucy. Żyraf. No, jest takie imię, Żyraf. Jak wam się podoba moje imię? Pafnucy. Myszon. Też jest tak, dokładnie. Właśnie, jakie są najdziwniejsze imiona? Najdziwniejsze imiona. Co za fajne czasy, że można po prostu coś wpisać i wiedza w zasięgu ręki. No właściwie to się nie różni ta wizja. Było kiedyś w serialu Po tamtej stronie. Właśnie sobie ściągnąłem wszystkie 5 sezonów. Nie, chyba mam 2, 3 do 7, a 1 nie mam. I będę sobie oglądał, bo bardzo lubię ten serial. Każdy odcinek jest o czymś innym i to jest fajne. I w każdym jest jakaś dziwna wizja science fiction przedstawiona. Abdon. Aaron. Balbin. O kurźwa, Balbin. No wiecie co, ale to jest dramat nazywać się Balbin. Dzień dobry panu, jak pan się nazywa? Balbin. I w tym momencie gdzieś tam, czy stoimy sobie w banku, czy w urzędzie i słyszymy z boku tylko takie... I się odwracamy, a ktoś tak buzia w podkówkę. I z drugiej strony tylko... Czy może pan powtórzyć? Balbin. Dlaczego się śmiejecie? Zakazuję wam się śmiać. No. Balbin. Straszne imię, Balbin. A jak jest zdrobniale Balbin? Balb? Ba? Balbuś? Bo Balbinka to już takie fajne, takie słodkie, nie? Balbina. Takie dla babci. Babcia Balbina, nie? To, ale mało współczesne. Carmen. Szkoda, że nie Cartman. Cecyl. No, może być okej. Okay. Celina, Cecyliusz, z cycem się kojarzy. Co my tu mamy? Faust, fajny Faust. Chciał być Faustem. Gaja. Jest, jam jest Gaja. No proszę sobie nie robić dowcipów, to jesteśmy w urzędzie. No nazywam się Gaja. Proszę pani, no naprawdę... Proszę podać prawdziwe imię, nie wolno sobie tutaj, to są ważne dane. No, nazywam się Gaja. Matka mogłaby się nazywać Gaja i urodzić kilkoro dzieci i każdemu dać pierścień mocy, przywołujący tam Orgon, Gans, Intencja na przykład. I jakiś SMS mi przyszedł? Myślałem, że z banku. Jutro będą dzwonić do mnie znowu z banku, a ja powiem fuck you i rozłączę się. Zobaczymy, co się stanie. W sumie nie mogą nic zrobić. Mogą tylko przysyłać jakieś tam powiadomienie, że w związku z tym i tamtym informujemy szanownego pana, iż to i tamto i siamto i sramto. Nadmir. Szkoda, że nie Nazir. Ja bym miał syna, to bym go nazwał Nazir i bym go wyszkolił w walce na 2 miecze.
Odon. Szkoda, że nie Hodon. Hodon. Wyobraźcie sobie, że nazwaliście dziecko Odon i on się taki niepełnosprawny urodził i tylko to swoje imię potrafi wymawiać. I Hodon. Odon. Jak, chodź tu, synku, chodź. Odon, Odon. No straszne. Racibor. Racibor z Raciborza. Jam jest Racibor z Raciborza. Ze mną moc Boża. Tęgomir. To jakiś taki wielki by musiał być. Tęgomir. Jak Waligura trochę. Ciekawe, czy jest takie imię Waligura. Ale zdaje się, że jest tak, że jak chce się jakieś nietypowe imię mieć, to trzeba w ogóle zapytać o zgodę prezydenta. Tak samo jak się chce zmienić obywatelstwo, no to wiem na pewno, że jak się chce wyzbyć obywatelstwa polskiego, to musi wyrazić zgodę pan prezydent. Straszne, straszne. Bikoń. Wyrwichuj, na przykład. Tutaj podrzuca tam wyrwichuj. Srogie imię, srogie. Żegota. Szkoda, że nie zygota. Żegota. Z żabą się kojarzy jakąś. Żytomir. Zbylut. Zbylut. Zbylu. Zdrobnie, ale zbylu. Nie, to ksywa zbylu. Nie no, tak jak to się nazywa. Jak ktoś się nazywa Zbyszek, to może to mogą wołać na niego zbylu. Wadim. Jestem Wadim, nikomu nie Wadim. Wacława. Do chuja Wacława. Nie, przepraszam. Ale już po 23. Walenty, pierdolnięty. Ścibora. Ścibora do wora i do jeziora. Sądosław. O jakie praworządne imię. Sądosław. A teraz wejdzie na salę sędzia Sądosław. A co tu się z czatem dzieje? Coś znika, pojawia się. C. Bronson pisze, że da mi 5 zł. Donate'a, jak zaproszę go na dopalacze. No nie mam dopalaczy. Abym coś nawet sobie może coś zażył, tylko właśnie nie mam co. Ale tak mnie ciągnie. Jednak człowiek się uzależnia trochę. Może jakiegoś gansu się napije. Zacznę latać po kosmosie i rozmawiać z kolegami. Sabin. To jak Sabina, Sabin. No, dramat, mieć takie imię, dramat. Nadzieja. Jest imię Nadzieja, ale piękne imię. Nadzieja umiera ostatnia zawsze. To dobrze mieć takie imię. To rozumiem, żeńskie imię, bo mężczyzna to był Nadziej. Nadziej. Nadziej kurczaczka na rożenek. Narcyz można się nazywać też. Naczesław. Laurentyn. O, jakie wymyślne imię. Kalasanty. O, kuźwa, kalasanty. Kalasanty w kalesonach zapierdzianych. Tak mi się to kojarzy. Kajetan to nie wiem czemu takie mi się kojarzy z jakimś marynarskim. Bo tu są czerwone, żeńskie, niebieskie, męskie. Kalistrat. Jak kastrat. Nic tylko wykastrować takiego. Idzi. To dopiero imię. Idzi. Patrzcie, kto idzi. Toż to idzi. Idzi. A Furiatowi się Kajetan kojarzy z księdzem. Bo ty jesteś moherowy beret, Furiat. Tobie się wszystko kojarzy z księdzem. Co my tu mamy jeszcze? Fabiola. Fabiola. Dalemir. Daćbóg.
Wnukowie, dać Boga, walka czeka was. Syny Korwina, dzień sznura nastał nam. Abel. Kurczę, to mieć... A ciekawe, czy można... Skoro jest Abel normalnie wśród imion, które można sobie wybrać, jak rozumiem normalnie, na legalu, no to można nazwać też Kain. Mamy na przykład Kaina i Abla. A syna się... A matka Ewa. Jestem Ewa, a to synkowie moi. Kain i Abel. Korwin ma córkę Nadzieję, ale jaja. Pisze tutaj Etam o tym, takiego newsa sprzedał. To ci dopiero. Abercjusz, to jak Atencjusz trochę. Bondzimir. Balduin, to fajne nawet. Bondzisław, to jak Bździsław trochę. Nie chciałbym się tak nazywać. Bździsław. Achilles też bym się nie chciał nazywać, bo mnie wszyscy by kopali w piętę cały czas. Ja atakowali mnie w piętę. Faustyna. Nie chciałbym. Wszyscy by myśleli, że jakaś... Nie nazwałbym tak córy, bo myśleliby, że dewota jakaś Faustyna. Ty, Faustyna, gdzie masz dzienniczek? Tak by sobie żartowali w szkole. Gajusz. O, Gajusz to dumne imię. Gajusz, Cezar. Juliusz, Gajusz. O, fajne. Mamy Kaina i Abela, zamykamy w jednym pokoju i czekamy na efekty. Pisze potrzeba. Baltazar. Fajne imię, Baltazar nawet. Bondek. Jezus to... W pewnych rejonach świata to chyba popularne imię. W Meksyku chyba Jezus. Jezusów jest dużo. El Jezus. Dobra. No, czym się potrzeba? Miłego wypoczynu. I weź tutaj ten, szybko wracaj, bo to, wiesz, nie można się tu opierdzielać. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Dostałeś parę dni wolnego, ale to nie znaczy, że, wiesz, no. No. Ida. No, to ja też już sobie Ida. Chyba, bo to już po pierwszej. Słucha w ogóle ktoś jeszcze tego radia? Ktoś tu jeszcze jest? Jesus. No właśnie, jutro nie ma nic. Co robimy jutro? Co robimy jutro? Maćko z Bogdańca. Tak, i Zbyszko z Sierocińca. No to co? Coś jutro można by coś faktycznie zrobić, no bo jutro nie ma teorii chaosu, przypominam. I nie będziemy jej jak zwykle tutaj retransmitować. Klot sobie odpoczywa. No ale to może, skoro jest piątek jutro, a właściwie dzisiaj, to można by zrobić jakąś taką audycję o niesamowitościach może. Jakąś imprezową, taką luźną, ale można by sobie pogadać o tym, co się komu wydarzyło niesamowitego. I wtedy pewnie by audycja wyglądała tak, że nikt by nie zadzwonił, a ja bym powiedział, że najbardziej niesamowita rzecz, która mi się wydarzyła, to to, że firanka się poruszyła sama. Co prawda były otwarte drzwi od balkonu, ale to było dziwne, bo nie było wiatru, a ona się poruszyła. Dziwna sprawa. I będę o tym wam przez 2 godziny opowiadał. No. Albo, że ten, mojej matce raz zginął pierścionek i szukaliśmy go i ja idę, bo myślałem, że na dworzu się zgubił i cyganka podeszła i dała mi pączka i mówi: weź pączek, piękny pan, weź pączek. Ja mówię: tam pierścionka szukam, a ona: weź pączek, piękny pan. No to w końcu wziąłem tego pączka,
No i tak sobie go rozerwałem na dwie części, bo ja to całego to tak do gęby nie włożę. I wiecie, co było w środku? No, jak myślicie? Co było w środku? Dżem. W środku był dżem. Tak. To jest taka niesamowita historia. Właśnie, która mi się... No właśnie. Nie, właśnie nie marmolada, nie zgadłeś Aspreolu. To tam był dżem. No, także takie niesamowite, widzicie, rzeczy mi się przydarzają. No, a wy macie jakieś historie, to przygotujcie na jutro, to sobie poopowiadamy. Usiądziemy sobie przy ognisku i poopowiadamy sobie o duchach, o tym, że coś zaszurało za oknem, zamiałczało, zabrzęczało, albo że ktoś widział dziwne światła za oknem. Na przykład, albo że kogoś porwali, albo ten, i zrobili coś tam, i potem dziwnie tak pupa bolała, potem jak odstawiło już to UFO, to tak dziwnie pupa bolała, taka dziwna przygoda. No, także, nie wiem, mi się w sumie nic nie przytrafiło niesamowitego, to przygotujcie się na to, że wam nic nie opowiem. W sumie tak myślę sobie, no, znaczy cud, że żyję, bo parę razy bym mógł zginąć już. No ale to każdy ma chyba takie historie. Człowiek łatwo ginie, nie? Coś mu spadnie na łeb, tak jak za mną spadło rusztowanie. Idę sobie i łup, tak centralnie za mną. Gdybym chwilę wcześniej wyszedł, to by na łeb spadło. Albo ten... Ze słuchawkami sobie na torach szedłem, albo mnie porwał kiedyś prąd, na morzu się kąpałem, bo jak nie umiałem pływać, to sobie na kółku takim na środek jeziora wypłynąłem jako malutkie dziecko, na takim kółku, bardzo cieniutkim, co mogło pęknąć. Albo biegałem po takim dachu na wysokościach i potem patrzę, a to taka papa sama. Że tam nie ma. No i to jeszcze z tymi słuchawkami na torach, to miałem taki głośny metal, żebym nie usłyszał tego pociągu. Tak sobie w pewnym momencie myślę, zaraz. I tak nad głową, ting. Myślę, jak pociąg będzie jechał, a ja mam na słuchawki na uszach i na całą petarę metal, to... I w tym momencie taki skok w bok. No, na szczęście nic nie jechało. Dużo takich przypadków chyba miałem. Pamiętam, jak przerzucałem internet, kabel od internetu z bloku na blok, to tak się rozpędziłem i tak wyhamowałem na samej tej, na krawędzi. Ale źle rzuciłem i wybiłem okno tym kablem, bo to był taki owinięty drutem jakiś taki. Tak rzuciłem i wybiłem okno komuś. I o mało nie spadłem jeszcze. Co tam jeszcze? Bo dużo takich przypadków było, że mógł człowiek zginąć. No, a to jak po tym dachu biegałem, to faktycznie to niebezpieczne, bo nagle tak patrzę, a ten dach taki miękki. A tam była sama papa. Papa. Jan Paweł II. Papa. Usiłuję sobie przypomnieć, bo było trochę takich jeszcze przypadków. No w sumie parę razy mogli mnie pobić na śmierć, ale mnie kumple uratowali. Co tam jeszcze było? Nie, no coś to sobie, nie, jak coś to jeszcze przypomnę. No, człowiek łatwo ginie. No, jak... najgorsze rzeczy to się po pijaku robi. Człowiek się wspina gdzieś na jakieś budowle gdzieś, albo na jakieś skały, coś, a to przecież ręka się omsknie, noga się omsknie. Kiedyś byliśmy z wikingami, kurczę, i był taki stromy, taki skalisty
No taki ten, to taki, no, że się wspinasz, nie? Na skałki, takie skałki. No i Alos, jak sobie popił, to zawsze się wspinał na takie jakieś, ja się, no dosłownie, no kurde, jak zobaczyłem, to zbladłem, no pijany, w tej zbroi jeszcze, ja się wspina na te skały, kurde, i się śmieje. No przecież wystarczy, żeby jedna, raz mu się tylko noga omsknęła i nie wiem, wy też robicie takie głupie rzeczy, jak się naćpacie albo popijecie sobie. Małe dzieci często giną właśnie, bo wsadzają widelec do kontaktu albo coś w tym stylu. Trzeba pilnować. Jak ktoś ma małe dzieci, to radzę sobie kupić jakieś takie zaślepki do kontaktu. Małe dziecko to z ciekawości sobie. Też mnie kiedyś prąd poraził, bo wsadziłem mikrofon do kontaktu. Miałem taki od ojca mikrofon, magnetofonik i byłem strasznie ciekawy, czy jak się mikrofon wsadzi do kontaktu, to tam można sobie z kimś porozmawiać, czy tam coś. Jak mnie pierdolnęło po prostu. I wtedy pomyślałem sobie, że zostało zaszczepione, że zostanę radiowcem. O, może właśnie. Teraz posłanka Szczypińska powiedziała piękną rzecz, bo mamy tu klęski żywiołowe teraz i napisała gdzieś tam na Twitterze czy na Facebooku, że jechała przez Polskę i widziała zrujnowane domy, rozwalone wszystko, drzewa połamane, a krzyże stoją. I to jest, widzicie, najważniejsze dla tej kobity, że krzyże stoją, nie? Domy to tam, no jak to powiedział któryś tam, kto tak mądrze też powiedział, że Polska może być biedna, ale ważne, żeby była katolicka, coś takiego. No to tak niektórzy się patrzą właśnie, że najważniejsze, że krzyże stoją. O, to jest wspaniałe. I to tak, trzeba nie mieć wyczucia trochę, żeby takie rzeczy gadać, nie? Bo ludzie tragedię przeżywają i sobie włączą jeszcze tam radio czy telewizję, a posłanka tu mówi, no, ważne, że krzyże stoją, to domy zrujnowane, a krzyż stoi, cud, cud. No i ludzie się wkurzyli trochę. No, trzeba, czasami może lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo. I polski poseł i polska posłanka jeszcze nie mają tego opanowanego. Niestety. Nie wiem, jeszcze jakieś tutaj ciekawostki z kraju i ze świata. Ksiądz pedofil z Australii. Elon Musk ostrzega, że sztuczna inteligencja, jego zdaniem, może być dla nas większym zagrożeniem niż Korea Północna. Że my tu się martwimy o nie to, co trzeba. A jednocześnie Musk założył firmę, która się nazywa OpenAI. I to jest firma, która pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji, ale takiej dobrej. Takiej, która ma sprzyjać człowiekowi, która ma być zaprojektowana już tak, aby być dla nas dobra i pożyteczna. Z zasady, no to fajne, fajne. I ta sztuczna inteligencja, wyobraźcie sobie, jest już na tyle rozwinięta, że potrafiła wygrać z ludźmi w Go, w tą słynną grę Go. To Go polega chyba na tym po prostu, żeby okrążyć przeciwnika, tak? Jak najbardziej, żeby okrążyć. W sumie jak tak się zastanowię, to działania wojenne się sprowadzają w zasadzie do tego, żeby okrążyć przeciwnika, bo jak już kogoś okrążymy, no to możemy z nim zrobić wszystko, tak? Już ten ktoś jest bezbronny w zasadzie. No, mało, że ma mało atrakcyjną pozycję strategiczną, to jeszcze jest odcięty od różnych tam dostaw, tak dalej. Jest taki zamknięty. No i to taka właśnie gra, z tego co wiem, to polega na tym z grubsza, żeby tam pookrążać tymi pionkami przeciwnika. No i ta sztuczna inteligencja wygrała z człowiekiem, co jest podobno trudniejsze niż wygranie w szachy.
No ale pewnie zaraz się ktoś tu zjawi, kto powie: krawiec, ale pierdolisz. Zawsze tak jest. Ja już się boję cokolwiek mówić, bo dzisiaj w ogóle są takie czasy, że cokolwiek się nie powie, to zaraz ktoś powie i podważy.

0: Może się to niektórym wyda zabawne, ale wychodzi na to, że Ziemia ma kształt, uwaga, uwaga, banana. Postaram się w tym krótkim artykule udowodnić właśnie to, że tak jest. No i spróbujcie sobie wpisać cokolwiek. Na przykład Kaczyński to sobowtór na przykład, że naprawdę już nie żyje i Jarosław, i Lech, że obaj nie żyją i że jest podstawiony. Na pewno gdzieś ktoś już o tym napisał, jakiś artykuł ciekawy. Albo że, nie wiem, że Krawiec i Potrzeba to ta sama osoba na przykład. I na pewno ktoś już taką tezę postawił, taką teorię ma chaosu spiskową. Może Klot się właśnie obraził, bo ja tak swego czasu nazywałem takie szalone różne teorie teoriami chaosu, że nie teoria spiskowa, tylko mam dzisiaj, słuchajcie, taką głupią, szaloną teorię chaosu. To pewnie się o to obraził. No trudno. No co ja pocznę? Co tu jeszcze za jakieś ciekawostki? O, w Spotify'u wyobraźcie sobie, że nie będzie już więcej publikowania utworków zespołów, które szerzą nienawiść, rasizm. No, czyli nie będzie różnych narodowych zespołów, black metalowych. Nie będzie na pewno Behemota. No nie wiem, czy wrzucać tą wczorajszą audycję, była, a może wrzucę faktycznie. Ja ostatnio się boję wrzucać coś, a może jednak warto, bo to była o feminizmie audycja i zawsze przy tego typu audycjach, po pierwsze, temat nam schodzi na aborcję i Pana Boga. Nie potrafią słuchacze porozmawiać o niczym innym, jeśli chodzi o feministki. Bo feministki to można gadać tylko o lesbach i o aborcji. Tylko lesbijki i aborcja. To jest jedyne, co się ludziom kojarzy z feminizmem. A gender to baba z kutasem. No i to takie uproszczenie. Ale może wrzucę faktycznie, bo było kontrowersyjnie. Nikt mnie nie poparł w zasadzie. Wszyscy mnie atakowali. To były wściekłe ataki, chciałbym zauważyć. Wiadomo, kto za tym stoi. Ludzie Moneta. Powiem wprost. Powiem wprost, słuchajcie. Nie będę już dłużej ukrywał. Stoją za tym ludzie od Claude'a Moneta. Wiemy, że tak jest. Ekipa Tomka za tym stoi. Też za wściekłymi atakami na mnie. Keszyści podjęli wściekły atak. Po prostu. Dobra. Jeszcze zaraz jak skończę audycję, to wrzucę te dwie audycje. Ale pięknie to powiedziałem. Jak skończę audycję, to wrzucę te audycje. No i tą wczorajszą i tą dzisiejszą i podrzucę na początek linki tutaj na czata, jakby ktoś chciał, a potem jeszcze na stronkę. Kuba pisze, że Krawiec, ja także w dupę dostałem. No Kuba, no to wiesz, to może takie prywatne rzeczy, że tam dostałeś w dupę. No wiesz, no nic tu nie mamy do biseksualistów. Wiemy, że masz takie ciągoty, no ale tutaj nie musisz się chwalić na czacie. Co tu jeszcze mamy? No, rym doskonały. Taki rym cym cym. Prześladowania gejów w Czeczenii. Takiego mam newsa. Tam, wiecie, to jest taki kraj, że się geja zamyka w klatce albo się go zabija, tam kamieniami rzuca. Nie wiem, tak byście chcieli? Tak fajnie by było w sumie. Jakieś się robi zasadzki na geja na przykład, że jakaś podstawiona osoba zaprasza takiego homosia gdzieś tam przez internet, a na miejscu go zgarniają panowie ze służb na przykład
1: i go tam rażą prądem, torturują. Fajnie, no bo się należy. W Biblii jest napisane wyraźnie, że pedała trzeba ukazać.

0: kamienować, to jest bardzo tak po chrześcijańsku, ja bym powiedział. Czeczenia bardzo po chrześcijańsku postępuje w tym temacie. No ale tu zaraz wiadomo, że zjawi się jakiś chrześcijanin, który powie, ale jest też nie zabijaj. No ale w drugim miejscu jest zabijaj. No to ja już nie wiem, co ja mam robić po prostu. No i też po islamsku też, i po chrześcijańsku, i po islamsku. Ja może jestem taki od szatana trochę i taki zły człowiek i taki ten okultyzm, szatan i diabolo w ogóle, bo bym nie zabijał na przykład. No ale to chyba się będę w piekle smażył. Laptop z Biedronki, słuchajcie, to jest dopiero to. Trzeba by tu Etama podpytać, może on coś wie więcej, bo on się w ogóle dogadał, mam taką teorię spiskową, że on się dogadał z Biedronką i tu krypciochę robi. Wykorzystuje media tutaj nocne i cały czas coś reklamuje, on cały czas. O, tu kupiłem sobie dżemik taki, słuchajcie, tu jogurcik mam taki, bardzo dobry, słuchajcie. No, i ten laptop z Biedronki kosztuje 399 zł. Nazywa się Kiano Slim Note. To jak ten, tak nazwali go Note, żeby tak się może komuś skojarzyło z tym, z Galaxy Note, tak? Coś w tym stylu. No i raczej go teraz bezlitośnie wyśmiano i dostał bardzo nieprzychylne recenzje. Bo strasznie ma niskie parametry, po prostu ma tylko przede wszystkim, jak można instalować Windowsa 10 na 1 giga pamięci RAM. To się dziwię, że ten Windows się w ogóle uruchamia na 1 giga. Myślałem, że no tak trzeba przynajmniej 4 mieć. No i tak, rozdzielczość 1024x600. Ekran napisano, że matryca, tak centralnie jest w artykule napisane, że najgorsza na rynku matryca. Oferta ważna do 27 sierpnia. 185 cm, 278 milimetrów, ale 18 mm grubości. To dużo czy mało? I waży niecały kilogram. Przekątna ekranu 10 cali. No to taki... To taki... Nie laptop, tylko... Jak to się mówi? Palmtop? Notebook? Mi się to myli. Są jakieś tam takie rozgraniczenia, to fachowcy to wiedzą, czym się różni laptop od notebooka, od palmtopa... No właśnie, na 1 giga to raptem XPEC pójdzie i to chyba z trudem będzie się ładował pół godziny. No to taki tablet, faktycznie, tablety mają 10, to taki faktycznie, aha, netbook pisze tu Aspreol, właśnie, netbook, tego słowa mi brakowało. To taki, myślę, że, już nie powiem, kto by takiego mógł używać w swojej audycji, nadawać na takim. Bo znowu będzie, że coś nam mówię tu na Kloda i coś. No ale no tak się śmieję, no bo Klod ma zawsze te rupiecie takie jakieś, te komputery. Tu sobie dokupiłem, słuchajcie, 1 giga RAMu i teraz wszystko będzie jak burza szło. No ja też mam już stary komputer, 7-letni. Już taki trochę, dzisiaj renderowałem animację dla klienta, to myślałem, że to aż słyszałem, jak ten komputer krzyczał. Ratunku! Już nie mogę! I potem jeszcze trzeba go resetować po takim czymś. No, renderowanie filmów na takim After Effectsie czy czymś, to strasznie komputer obciąża. Ten komputer po prostu pracuje zawsze wtedy na pełnej... na pełnej nie powiem czym i się grzeje, w ogóle wiatraki zaczynają chodzić, on jest obciążony, dysk jest też, więc muszę więcej za animację brać teraz. Właśnie, mogę wam pokazać w sumie, jakie robię animacje. Już kiedyś pokazywałem chyba, bo już jest skończona. Właśnie skończyłem ostatecznie, dzisiaj tam wyrenderowałem już po poprawkach. Gdzie ja to mam tutaj? Chyba się nie obrazi szanowny klient, bo już jest zatwierdzone, wszystko jest jak trzeba, no to co ma się obrazić, że mu reklamę robię? Proszę bardzo, jak ktoś jest ciekawy, jakie robię animacje na przykład, to coś takiego na przykład robię. Ja już to kiedyś pokazywałem. No nie wiem, czy bym chciał takiego laptopa nawet za te 400, to już lepiej sobie kupić za te 400 jakiegoś chyba dobrego tableta, prawda? No, a jeśli chodzi o takie małe urządzonka, to marzy mi się coś takiego jak taki laptop Yoga chyba się nazywa. Yoga... Yoga tablet, czy tam coś takiego. No taki on się tak rozkłada i tak fajnie można sobie go postawić na przykład na stole, że on sobie stoi. I taki ten... No, fajny, taki fajny. A takie coś, to nie wiem... Ale wcześniejsze towary z Biedronki cieszyły się raczej powodzeniem. Jakieś były tanie telefony, całkiem przyzwoite, a tutaj jakoś nie trafili. Teraz mają też tanie gry sprzedawać z tytułów, które... No i co jakiś czas mają takie właśnie niedrogie gry, które często są całkiem atrakcyjne. Na przykład Assassin's Creed Black Flag. Bardzo lubiana odsłona tej serii, gdzie wcielamy się w Assassina... pirata, który sobie pływa na własnym statku, toczy bitwy przy okazji, tam ma załogę swoją. No, bardzo taka lubiana część. To chyba było za 50 zł, za 59 chyba. Anon pisze tutaj, że taka sobie. Taka sobie, ale chyba jedna z lepszych, nie? A potrzeba krytykuje jogę, żebym spierdalał z jogą. Czemu? Nie jest dobra? Myślałem, że to jest taki dosyć właśnie mocny taki tableto laptop i do tego właśnie fajnie, że on tak się rozkłada, to co? I znowu pierdolisz, krawiec. Co nie powiem, że coś dobre, to zawsze będzie, a tam pierdolisz do dupy. To ja zacznę mówić, że jest do dupy, to wtedy będzie, ale pierdolisz, bardzo fajne. No, a Furiat tu no, napisał, że dokładnie, że gra się tym Kenwayem, właśnie, Kenway tak się nazywał, i że lubi tą część. I co? I łysą wam? No. A Kuba pochwalił animacyjkę, że fajna. No i fajnie, że fajna. Jak ktoś by potrzebował jakąś animację i ma dużo pieniędzy, bo ja się teraz cenię, jestem le artist, no i... Mistrz krawiec. I to teraz będę tak właśnie świrował, że jestem takim mistrzem i że przychodzisz do takiego Leonarda Krawinci, właśnie taki Leonardo Krawinci, i że trzeba czekać w ogóle pół roku, zanim ja się zainteresuję i raczej odpisać. I bardzo dużo trzeba zapłacić, pierw, żebym ja się w ogóle zainteresował, no i tak będę robił. A nie tam, że tu logosika zrobię za 100 zł, proszę panie, no. Nie ma. Ile biorę za minutę animacji? No to zależy od stylu, wszystko zależy od stylu, bo mogę zrobić bardzo prostą animację za 200, a mogę zrobić i za 2000, a mogę zrobić super mega wypas i długą za 20 000, więc wszystko zależy, no. Od stylu graficznego, od scenariusza. No. Ale to odpowiem tak dyplomatycznie, no to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, no to 10 browarów co najmniej, no. Krycha Pawłowicz, to jest dopiero aparatka, powiedziała do redaktora Onetu: po wakacjach zabierzemy się za was. Normalnie kaczyści już się czują coraz pewniej, a wszyscy tak zawsze: krawiec, co ty tego na ten PiS tak jedziesz, to są, oni tu porządek zrobią, no zrobią porządek, zrobią z tymi, z ateistami, z Żydkami, z niepolakami, z tymi, no, z przedsiębiorcami przede wszystkim, to porządek zrobią. I z redaktorzynami, którzy piszą na Kaczyńskiego niepochlebne rzeczy. No i pisze, że po wakacjach zabierzemy się za was, dziennikarzy. No ona się już tam, jak to się mówi, nie pierdoli w tańcu. Krycha Pawłowicz. Jeszcze sałatkę mogłaby tak żreć. Zabierzemy się po wakacjach za was, żydowskie media w Stręży. Jeszcze przyjdzie dzień sznura. Jeszcze za to, co o Smoleńsku było, to jeszcze bekniecie. Będziecie pisać artykuły w pierdlu. Będziecie pierdzieć w pasiak. Zobaczymy. Że co, że ja nie potrafię łączyć faktów, tak? Bo adwokat zawsze jest... To dobrze, on jest właśnie... On, adwokat będzie znany, jest już w sumie znany z tego, że ma zawsze inne zdanie niż ja i zawsze jest krawiec, jak ty nic nie rozumiesz. O, tu rezonans, pudło rezonansowe. Mam wrażenie, że krawiec znów stał się pudłem rezonansowym. Cóż... A ja mu mówiłem, i adwokat zawsze tak mówi, krawiec, tyle razy ci tłumaczyłem. Tak jakby, że on mi coś powiedział, przedstawił swoje zdanie, a ja głupi, znowu nic nie zrozumiałem i znowu gadam głupoty, a przecież on mi wytłumaczył już wszystko. To jest aparat. No i dobra, no, może tak być. Też. Nie oglądam TVP, ale tam podobno się już podobno taka jest propaganda w wiadomościach i taki jest już klimat, że komuchy post-PRL-owskie już się łapią, zakrywają dłońmi oczy. No i Maciej Orłoś uważany za takiego, zawsze był uważany za przyzwoitego dziennikarza, przypomnijmy, przez wiele lat prowadził TeleExpress. Lubiany, szanowany i on też przyłączył się do tych, którzy twierdzą, że no, powiedział, że nie przyszło mi do głowy, że zobaczę to w wolnej Polsce. Mówi o wiadomościach. Długo pracowałem w TVP za czasów różnych ekip i różnie bywało, ale nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek w wolnej Polsce w telewizji publicznej zobaczę tak ordynarną propagandę, pisze dziennikarz. A później jest jeszcze ostrzej. No. Nie wiem, pewnie niektórzy postrzegają to tak, że wcześniej media przeinaczały w jedną stronę, to teraz musi być dla równowagi trąbienie w drugą tubę. No i dobra. Niech sobie będzie. Mnie to szczerze mówiąc już koło pytki lata. Telewizja publiczna, TVP i polityka. Raczej czuję się zdrowszy psychicznie, kiedy się mniej tym wszystkim interesuje. Trochę jest problem, bo czasami nie ma o czym już gadać za bardzo, ale to tylko może zmotywuje do tego, aby jakieś ciekawsze tematy wziąć na warsztat, z czegoś się przygotować. Zbieram sobie na przykład teraz materiały o Elonie Musku i... Spróbuję o nim może zrobić na przykład audycję. Fajna postać, niesamowity człowiek i kurczę, warto o takich ludziach nagrywać audycję, a nie o jakimś Kaczyńskim czy o Tusku, prawda? No zgodzicie się chyba ze mną, że to jest ciekawsze, prawda? Można opowiedzieć jak sobie, jak taki Musk żył, jak się rozwijał, jak zakładał kolejne firmy. Jakie ma plany, to jest ciekawe. A to, że tam 80. któraś miesięcznica, czy tam coś, to... Trzymaj się, adwokacie. Cześć, cześć. No, potrzeba tu się buntuje i pokrzykuje, że on chce zrobić o Musku. No. No dobra, no dobra, jasne, nie będę się wpieprzał między wódkę a zakąskę. To ja zrobię o innym wielkim wynalazcy i o człowieku, który zmienia świat, zrobię o Mehranie Keshe. Mówi wam to coś? Nie no, o Mehranie już było, o jego wielkich dokonaniach. Wymienię teraz, uwaga, wielkie dokonania Mehrana Keshe. Już wymieniłem. No dobra, powiem. Mehran, słuchajcie, Keshe się wyciągnął z bagna sam za włosy i ma taką bańkę kosmiczną, że ona się pojawia dookoła niego i on może w niej latać po kosmosie i tam jest tlen i taka przestrzeń antygrawitacyjna, że on tam może sobie siąść i on lata tak po kosmosie i nie musi jeść w tej bańce. I jak mu się na przykład złamie ręka, to mu się od razu leczy. I jeszcze ma takie coś, że mu się, że za prąd nic nie płaci, bo ma za darmo w tym polu takim. O. No i to jest wielki człowiek i jak ktoś go atakuje, to jest niskowibracyjne byty ma przyczepione do siebie, na przykład achrontów? No i reptyliańskie istoty z piątej gęstości widmowe przyczepione ma, niskowibracyjne i one go nasterowują, to przez nogi przechodzi do czakry korony i archontów, o dziękuję bardzo, mamy tu specjalistę, archontów, no ma, archonta ma w sobie, no. Ze mnie już wyszło 6 demonów i jeszcze siedzą, słuchajcie, no. Także tak to wygląda. No i oczywiście afera ostatnio była wielka z napojem Tiger Energy Drink. Otóż ukazała się pewnego pięknego dnia reklama, na której był no 1 sierpnia i pojawia się obrazek reklamowy taki, gdzie jest palec wskazujący, ten środkowy palec wyciągnięty i tekst chrzanić to, co było, ważne to, co będzie. Dzień pamięci. No, bardzo takie odważne i ryzykowne i okazało się, że trochę przestrzelili. Agencja, która się tym za to odpowiedzialna jest, to jest jak ona się nazywa? No, tutaj nie mam akurat informacji. No, ale Maspex, czyli firma odpowiedzialna za Tigera, drogo za to zapłaciła, bo ludzie się rzucili zaraz na nich, że jak to w ogóle? Straszne rzeczy. No, ale chyba wiele osób tak jednak myśli, że nieważne, już przestańmy gadać o tych powstańcach, o tych miesięcznicach, rocznicach, klęskach. Ważne to, co będzie i to, co jest teraz, a nie to, co było. No, taki przekaz, ale okazuje się, że w kraju, gdzie mamy tylu patriotów, gdzie ludzie żyją tak bardzo tradycją i różnymi świętami, rocznicami, no to jest to nie do przyjęcia zupełnie i Maspex szybko to zauważył, bo doszło nawet do tego, że państwowe spółki, takie jak Orlen, zaczęły wycofywać Tigera ze stacji benzynowych. No Maspex tam zaczął przepraszać, wypłacił 500 000 na rzecz powstańców warszawskich. No i kurczę, no moim zdaniem można by im to wybaczyć, no przecież to zrobiła agencja reklamowa, z którą już zerwali współpracę też. Właściciel marki niekoniecznie musi zawsze odpowiadać za numer, który wywinie agencja, bo to faktycznie no, trochę to niesmaczne, tak? Powinno się uszanować pamięć o powstańcach i tragedię wielką i tak dalej i nie robić sobie i nie próbować na tym czegoś ugrać. To jest faktycznie trochę niesmaczne, ale no to się w ogóle ukazało tylko na mediach społecznościowych, na jakimś tam Facebooku czy coś, ktoś zrobił taki obrazek. Przypuszczam, że jak ja bym był pracownikiem takiej agencji i miałbym wolną rękę, to niewykluczone, że bym w pierwszy dzień zrobił coś takiego właśnie w tym stylu i bym bardzo podpadł, zwolniliby mnie z pracy, a wy byście sobie poczytali skandaliczna reklama, nie wiem, kondomów na przykład, kondomy powiązane z tematem katastrofy smoleńskiej na przykład, nie? Bym jakoś to powiązał. Też bym mógł takie zaliczyć taką wpadkę, bo jestem raczej odważny i kreatywny i też bym mógł wywinąć taki numer właścicielowi jakiejś marki, który by potem przepraszał. No, a nie wiedziałem w ogóle, że za Red Bulla w Polsce też jest odpowiedzialna firma Maspex, bo tu jest napisane, że Tiger zajmuje trzecie miejsce na polskim rynku energetyków. Ja wolę Blacki, a właściwie Tiger ma trzecie miejsce na polskim rynku energetyków. Jego udział w sprzedaży to 18% po napojach Black Energy Drink i Red Bull. Mi smakują te czerwone Blacki. Czerwone Blacki lubię ostatnio. One są wiśniowe, zdaje się. No właśnie, coś a la zimny lech, dokładnie, Aspreolu. A potrzeba pisze kondomy pull up. Ojejku, no widzisz, też kreatywni ludzie, widzicie, się kręcą przy nocnym radiu. Dobra, to ja się zmywam w takim razie, już jest bardzo późno, godzina druga. No dzisiaj sporo tutaj czasu spędziliśmy na antenie, ja i potrzeba, więc myślę, że też się udam już na zasłużony odpoczynek. I za moment powrzucam tutaj dwie audycje, dzisiejszą i wczorajszą, a linki wrzucę tymczasowo na czata, a potem na stronę. Także dzięki, że byliście i do usłyszenia się z wami. Cześć.
1: Do widzenia, także to był przykład trollingu.

All right. Zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadaję podcastolog. Nieoczekiwanie wcześnie, jak zawsze było późno, tak dzisiaj jest wcześnie. Dzisiejsze tematy są dwa. Emigranci w Wielkiej Brytanii i co to jest, taki trudny wyraz, gentryfikacja. Dlaczego w takiej kolejności? Dlatego, że mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i się wypowie. W myśl zasady nie wiem, więc się wypowiem. No, żarcik prowadzącego. Okej. Czy jak tu nacisnę, to będzie rekord? Tak, dobrze. I teraz tak. Przypomniały mi się, jak słuchałem audiobooka o zamachu na generała Sikorskiego. Przypominam, że tych zamachów było 7 i jeden wreszcie, i ten ostatni się udał. I tam jest opowiedziana taka historia o tym, jak Anglicy byli zdziwieni, wysłali Polaków na Wyspę Węży, a tam Polacy między sobą zaczęli się tłuc. Doszło do rękoczynów, a nawet i innych ważnych i uderzających rzeczy. Chyba nawet doszło do jakiegoś tam morderstwa. Szczegółów nie wspomnę. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że mi się przypomniało to w momencie, gdy usłyszałem taką historię. Wyobraźcie sobie, że Anglicy byli zdziwieni, tak jak wtedy, w czasie II wojny światowej, byli zdziwieni. Jak to się dzieje? Kraj w pożodze wojennej, Europa w pożodze wojennej, a Polacy między sobą się tłuką. No i musieli ich rozdzielić na dwie sąsiednie wyspy.

0: A były to dwa ugrupowania. Jedni to byli piłsudczycy, a drudzy to byli z tego drugiego obozu, który tam dostał po jądrach, jak był zamach majowy. I teraz mikrofon blinny. I teraz chciałem powiedzieć, że teraz jest znacznie lepiej. I co chciałem powiedzieć? Wyobraźcie sobie taką sytuację na warehouse. Warehouse to jest taki magazyn, jakaś hurtownia, sortownia czy coś w tym stylu. Przeważnie tutaj w Anglii są takie sortownie, że przypływają kontenery albo przyjeżdżają ciężarówki z Europy z jakimś towarem. Jest takie tak zwane NDC, czyli National Distribution Center. I stamtąd wyobraźmy sobie, że komuś, jakiemuś Polakowi udało się sprzedać do Anglii całą naczepę pieczarek. Więc ona przyjeżdża do Anglii, jedzie do takiego, powiedzmy, National Distribution Center Tesco. Tam jest rozładowywana i na tym warehouse jest rozlokowywana na poszczególne półki. I stamtąd robione są zamówienia poszczególnych jakichś mniejszych centr lub na przykład do sklepów. No i później ciężarówką jedzie to do sklepu i w ten sposób znajduje się na półce wieczorem albo w nocy. Inni Polacy lokują takie pieczarki tam na półkach i tak się pojawia taka pieczarka na półce w angielskim sklepie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że bardzo dużo Polaków pracuje w Anglii. No nie jest to niespodzianka. I teraz, rok czy 2 lata temu, jak do Unii Europejskiej przyjęli jeszcze Rumunów i Bułgarów, to nastąpiła kolejna fala emigrantów zarobkowych, którzy przyjechali do Anglii. Wszystko dobrze, proszę nie przeszkadzać. No, i tak. I co ja mam teraz robić? Okej, wszystko dobrze. Przyjadę po ciebie wieczorem. Teraz mam nagranie. Pozdrawiam. Dobrze. I send. Nie nagrało się. Wszystko dobrze. Przyjadę po ciebie wieczorem. Teraz mam nagranie. Pozdrawiam. Wszystkie dywany i wykładziny już odkurzone i podłogi pomyte. Na razie. No i poszło. I nie poszło. No dobrze, nieważne. I kontynuujmy. I przyjechała następna partia ludzi. I co? No i tak się zrobiło, że o ile Polacy potrafili się dogadać, powiedzmy, z Litwinami, z jakimiś tam Łotyszami czy Estończykami, o tyle z Rumunami już jest troszeczkę gorzej. Z niektórymi można się dogadać, ale jest dużo tak zwanych Wesz albo Franc, że się tak wyrażę. No i zrobiło się tak, że powstała rywalizacja. A dla pracodawcy rywalizacja wśród pracowników jest bardzo dobra, ponieważ jedni drugich chcą wycyckać, chcą pokazać, jak to się dobrze, fajnie pracuje, jacy oni są debeściaki, są najlepsze dla subtaki. I zaczęło się podgryzanie. Ale o ile Polacy nie robili takich numerów, że, jak to się mówi, confidential, podłączali ich tam, o tyle, pytaj mnie, jaką masz ładną buźkę. O tyle. Fajnie. O tyle. U Rumunów i u Bułgarów to jest normalne. Jak, nie wiem, czy pamiętacie, jak był za czasów komuny, czy układu warszawskiego, czy jak to wszystko było pod butem rosyjskim, to To mi się wydaje. Ja to tak oceniam ze swojej ceny. Moim zdaniem, ale może to ktoś może mieć inne zdanie. Moim zdaniem w Polsce tego komunizmu radzieckiego było najmniej. Natomiast Rumuni, Bułgarzy to tam poddali się całkowicie i to wszystko szło ruskim bez problemu. Tam gnębienie, czy jakby to tam nazwał, ingerencja w ich życie osobiste. I tu sytuacja zrobiła się podobna. Zrobiło się tak, że jedna dziewczyna dogadała się z menadżerem i dostała lepszą robótkę i zaczęła swoim współbraciom dawać lepszą robótkę, a inni mieli gorsze. No i zrobiły się kwasy, niesnastki i zrobiło się kiepsko. A taki menadżer, bardzo silnie, mocno opalony, zaczął to wykorzystywać, zaczął robić jakieś dwuznaczne propozycje niektórym dziewczynom i na szczęście, o czym ja już dawno mówiłem, i na szczęście wszystko doszło gdzieś wyżej i sprawa będzie rozstrzygnięta. Zobaczymy, na czyją korzyść. A co? No i tak to jest, wiecie. Natomiast drugim tematem, tak jak wcześniej powiedziałem, to a może emigracja to was może nie interesować. Ale ja bardzo chętnie opowiem o jakimś filmie, jak ktoś by był chętny. A jak nie, to nie. A ja mam teraz nagranie w nocnym radiu i nie chciałbym, żeby mi ktoś przeszkadzał. I teraz tak. Drugim tematem to jest coś takiego. Mówiło się, że wasze ulice, nasze kamienice. Kiedyś tak było przed II wojną światową. Teraz, jak żyjemy w wolnym kraju, to podobno wszystko jest nasze. Mówię podobno, bo jak się spojrzy, to jest w ogóle coś niesamowitego, coś w ogóle dziwnego, coś, co dla mnie jest nie do pojęcia, że do tej pory, 20 parę lat po 89 roku i w dalszym ciągu takie to się dzieje. Wyobraźcie sobie, że w Warszawie są całe domy, całe kamienice, które należą do Rosjan i oni za nie w ogóle nam nie płacą. I nikt ich stamtąd nie ruszy. No to jest masakra. No to jest w ogóle jakieś dziwadło, nie? O kurczę. Chwileczkę, bo widzę, że mi się karteczka coś potegowała. I nie wiem, co się z nią stało. Ale dobrze, już jest w porządku. Ok, lecimy dalej. No i to jest w ogóle skandal. To się nadaje do prasy. A tym słowem trudnym, o którym wcześniej wspomniałem, jest słowo gentryfikacja. Jest to słowo u nas. Jest to słowo u nas nowe, mało znane. A co tu się dzieje? Naprawdę? Nie będę próbował żadnych gierek, jeżeli możecie pozwolić, panie Flow 85. Ok, dobrze. Które nie dorobiło się jeszcze swojego polskiego odpowiednika. W ogólnym zarysie oznacza ono proces przekształcania danego kwartału miasta albo dzielnicy z przestrzeni społecznej do. A tu Rafał dzwoni do nas w przestrzeni społecznej do obszaru skomercjalizowanego i czyli podlegającemu tak zwanemu rynkowi. W czym mogę pomóc? Albo może ty chcesz mi pomóc? Czy się słyszymy? Halo? Halo? Nie. A czy teraz się słyszymy? Nie. Jeżeli dzwonicie do nas, to należy mówić do takiego sitka. A może ja do ciebie odzwonię?
1: A
0: Spróbujmy.
1: teraz dobrze.
0: O, usłyszałem teraz dobrze.
1: Ale sprzęga mi się, a ja.
0: Tak. Na jakim sprzęcie pracujesz? Halo? To może słuchaj, wyciągnij z kieszeni słuchawki do telefonu i podłącz, i może to będzie coś.
1: Może wyciszę całkowicie.
0: No. Tak.
1: Teraz lepiej?
0: O, bardzo dobrze. Witam cię serdecznie. Co chciałeś nam opowiedzieć dziś?
1: Trafiła mi.
0: Halo? Coś przerywa.
1: Dobra, nieważne.
0: Aha, no to trzymaj się ciepło, pozdrawiam cię. Do usłyszenia. Zadzwoń, jak zbierzesz myśli. Okej, kontynuujemy. No i co to jest? Czyli jakiś kwartał, jakaś tam dzielnica, a we Wrocławiu to była taka dzielnica, mówiło się Trójkąt Bermudzki. To była taka dzielnica, była ulica Trauguta, Kościuszki i Pułaskiego. To była taka dzielnica, gdzie mieszkało dużo ludzi z tak zwanego świadka albo środowiska. Ludzi, którzy no, mieli coś tam, jak to się mówi, za paznokciami, ludzi po jakichś wyrokach. Generalnie na tych dzielnicach było dosyć wieczorem niebezpiecznie dla ludzi, którzy tam się nieopatrznie, niechcący znaleźli. Miałem tam znajomego. I powiem wam, że jeszcze tak do początku lat 90. jeszcze był ten tak zwany stary kodeks, który mówił o tym, że na przykład nie okrada się sąsiada, albo nie kradnie się sąsiadowi kół z samochodu, czy całego samochodu. Jeżeli już się robi jakieś geszefty, no to w jakichś tam innych dzielnicach albo w innych miastach. Ale ten kolega w pewnym momencie poczuł się troszeczkę zagrożony. Miał szczęście, ponieważ jakiś był nowy człowiek, który tam go zaczepił i coś mu chciał tam zrobić, ale ktoś inny mówi: poczekaj, on tu mieszka, nie? No i puścili go, ale to już wtedy mu się już zjeżyła, pojawił się nóż, zjeżyła mu się skóra na plecach i no i zrobiło się nieciekawie. We Wrocławiu tak było, nie? No i władze miasta postanowili się z tym rozprawić raz na zawsze i po prostu kupili od spółdzielni, czy ja nie wiem jak, ale tych ludzi przesiedlali na różne dzielnice w obrzeżach, powiedzmy, od centrum, prawda? Dali zezwolenie na budowę plomb między tymi budynkami. I się to uspokoiło. Po 89 powstało parę firm i tak, powiem szczerze, w tej chwili już tak nie wiem, jak teraz jest, ale podobno właśnie jedną z dzielnic to było Karłowice i podobno właśnie i podobno właśnie na Karłowicach zaczęły się robić jakieś drobne włamy do piwnic, zaczęły ginąć słoiki z kapustą i jakimiś tam kiszonymi ogurasami na zagrychę. Okej, okay. I kontynuujemy. I taki przypadek był ciekawy, słuchajcie. I teraz tak, jakie jest generalnie pytanie? Pytanie jest takie właśnie, czy mieszkańcy danego miasta, czy danej dzielnicy, a może ogólnie miasta, są włodarzami, są właścicielami tego miasta, czy nie są? Czy to raczej cały ten zarząd miasta, to on właśnie rządzi? I on decyduje o tym, co ma być. I kontynuuje. Jakie są objawy takie gentryfikacji? Proces gentryfikacji rozpoczyna się zazwyczaj od prywatyzacji przestrzeni społecznej. Pod hasłami rozwoju dzielnicy, miasto zaczyna wysprzedawać prywatnym inwestorom miejsca pozostające do tej pory pod kontrolą komunalną. Czyli magistratu. Pod modek idą skwery, parki, komunalne mieszkania i kamienice. Przy tym nie bierze się pod uwagę żadnych alternatywnych sposobów zagospodarowania. I słuchajcie, na przykład w Poznaniu takim przykładem była zajezdnia tramwajowa na Jeżycach. Podczas jej prywatyzacji władze całkowicie zignorowały pomysły mieszkańców i przeforsowały jej sprzedaż. W celu przyciągnięcia prywatnych, w celu przyciągnięcia prywatnych inwestorów, miasto często zaczyna lokować publiczne pieniądze w infrastrukturę i estetykę dzielnicy, co odbierane jest pozytywnie przez lokalną społeczność. Jednak w efekcie obraca się to przeciwko niej. I co to oznacza dla takiego przeciętnego, i co oznacza tego przeciętnego mieszkańca? Najbardziej widocznym przejawem takiego procesu gentryfikacji jest wzrost wysokości czynszów, a co za tym idzie, liczba eksmisji oraz dobrowolnych, w cudzysłowie, wyprowadzek. Na miejsce starych lokatorów wprowadzają się ludzie coraz bardziej zamożni, co jeszcze bardziej podbija ceny nieruchomości i zwiększa czynsze itd., prawda? Drastycznie zmniejsza się ilość miejsc dostępnych dla wszystkich mieszkańców, czyli jakieś skwery, małe parki, ogólnie jakieś przestrzenie takie, gdzie jakieś klomby były i gdzie dzieci miały jakieś tak zwane dzikie podwórko, czy boisko, na którym sobie grały w piłkę, czy bawiły się generalnie na dworze. Bo nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś z Was pamięta, że kiedyś większość czasu młodzież i dzieci spędzały na dworze, a nie w domu przy komputerze, prawda? Ale mnie się wydaje, może się mylę, ale mi się wydaje, że teraz na szczęście to się zmienia. Przestrzeń publiczna staje się przestrzenią poddaną logice zysku. Sprywatyzowana dzielnica podlega coraz większej kontroli. Rośnie ilość kamer obserwujących każdy nasz krok, firm ochroniarskich i inwestycji policji wobec, przepraszam, interwencji policji wobec osób, które nie mieszczą się w schemacie nowej logiki. Dzielnica staje się burżuazyjnym gettem. Gentryfikację przedstawia się często jako naturalny i nieuchronny proces, który nie podlega żadnej kontroli. Tak jednak nie jest. W Polsce często występuje wstępem do gentryfikacji dzielnicy są miejskie programy rewitalizacji. Ale ta rewitalizacja niestety czasami obraca się, czasami bardzo często obraca się przeciwko ludziom, nawet sąsiadujących z tym terenem, który podlega takiej właśnie transformacji, że tak powiem. Ten wyraz jest taki troszeczkę gentryfikacja, taki trudny. I co jeszcze jest? I nie tylko można, ale i trzeba dla wielu mieszkańców gentryfikujących dzielnic rosną koszty utrzymania. Wpadnięcie w spiralę długów i w końcu przymusowa wyprowadzka są często wstępem do degradacji społecznej. Jedynym sposobem na zastopowanie gentryfikacji jest solidarny opór mieszkańców. Już dziś porozmawiajcie z sąsiadami, zorganizujcie spotkanie, przedyskutujcie sytuację, jaka dzieje się właśnie na waszej dzielnicy, na waszym osiedlu i zorganizujcie się po prostu. I bądźcie przygotowani na podjęcie radykalnych kroków w celu powstrzymania komercjalizacji spekulacji gruntami na rzecz społecznego charakteru miejsca waszego zamieszkania. To jest ważne z pewnego takiego względu praktycznego, że się tak wyrażę. Z tego względu, że w momencie, gdy następuje zbyt gęsta zabudowa, to w naturalny sposób powstrzymany jest ruch powietrza. Powietrze ma tendencję do osiadania, do zatrzymywania się i powstają między innymi te smogi, ale generalnie powietrze jest takie nieruchome, że się tak wyrażę. Dlatego jak kiedyś oglądałem taki program urbanizacji, to planiści czy ci, którzy kreowali, jak ma wyglądać nowe osiedle, jak miasto się ma rozbudowywać, to brali pod uwagę nie tylko domy mieszkalne, bloki, zabudowę wysoko, nie wiem, czy tak można powiedzieć, wysokopienną, ale niską zabudowę, miejsce właśnie rekreacji, wypoczynku, place zabaw, jakaś szkoła, jakiś sklep, jakieś miejsce na działalność gospodarczą, jakieś usługowe rzeczy. Przepraszam. I to okazuje się, że jest bardzo ważne. A musicie wiedzieć, że w Londynie nie tylko jest bardzo dużo różnego rodzaju parków, ale również jest nawet taki mini rezerwat przyrody, gdzie mieszkają chyba to daniele, jakiś rodzaj jeleni. Myśmy kiedyś pojechali właśnie na wycieczkę i tam żeśmy to oglądali. To taka ciekawa sprawa, że tak są już przyzwyczajone, na szczęście przyzwyczajone są do ludzi, że ludzie im tam nie robią krzywdy. I nawet powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, może tak jest, może nie wiem. Ale miało się takie wrażenie, jak wiesz, ludzie idą, spacerują, pojawiało się takie statko, łanie i jeleń, pan jeleń. To po prostu w pewnym momencie widać było, jakby te zwierzęta, one tak dosłownie pozowały do zdjęć. To robiły miny, to obracały głowę, raz w prawo, raz w lewo. No to było coś bardzo przyjemnego, bardzo fajnego. I okazuje się, doszli ludzie właśnie do wniosku do tego, że jednak nie może być po prostu, jeżeli jest jakieś tam, powiedzmy, 5 czy 10 hektarów pola, na którym powstanie osiedle jakieś, to... No to po prostu... Musi się znaleźć miejsce na takie miejsce wypoczynku, prawda? A niestety tutaj we Wrocławiu jest na przykład taka tendencja do tego, aby upychać, prawda? Aby wszelkie wolne miejsce zabudowywać. Zresztą podobnie jest we Włoszech też, jak tam byliśmy, to każdy skrawek, gdzie było tylko możliwe, to zaraz stawała jakaś chatynka, jakiś piętrowy domek, czy jakiś tam bloczek, czy coś w tym stylu. Jest godzina 19. I to byłby taki temat, który nie ma zainteresowania. Kolejnym etapem naszej nietypowej audycji jest teraz na czacie czy na antenie jest temat mikrofonów. Tak jak tutaj Etam w poprzedniej audycji opowiadał, to właśnie ja testowałem, nadając w tym radiu testowałem mikrofoniki i nie wiem, czy to było nagrane w ogóle, ale może to się w ogóle nie nadawało. Ale testowałem mikrofon Hit DK Kit UDM606. Własnoręczne mikrofoniki i Olympusa LS5. No i okazało się, że najlepiej z tego wszystkiego wypadły własnoręcznie robione mikrofoniki. To mi zrobił mój znajomy, kolega z Canterbury. Mówi tak, jak polecisz do Polski, pójdziesz do sklepu, tam 1001 drobiazgów czy jakiegoś elektronicznego, kup 7 mikrofonów pojemnościowych. Ja mówię, ale dlaczego 7? No bo to jest chińszczyzna i nie wiadomo, który te chińskie rączki, które zbudowały te mikrofoniki, które były robione przed przerwą, a które były robione po przerwie. No i okej, dobrze, kupiłem te mikrofoniki i zbudował mi do podłączenia na jacka, zbudował mi właśnie takie mikrofoniki stereo, kanał lewy, kanał prawy. A one są takiego rozmiaru, że jak jest mini jack, niektóre mini jacki można rozbierać, niektóre nie. I po prostu miał takie obudowy i on elegancko się w tą obudowę mieścił i z góry była kawałeczek gąbki i w ten sposób powstały takie fajne dwa mikrofoniki. Jeszcze bym się trochę odniósł do tego, o czym właśnie opowiadał Etam. Ale do którego wątku? Zróbmy konkurs najlepszego Etama. Etam jest the best i już. Ale czasami trudno go złapać. Trudno się z nim połączyć. A wszystko się rozbija o to, żebyście mieli jak najlepszą słuchalność. Jeszcze w poprzedniej audycji opowiadałem historię, tylko że ona się jeszcze nie ukazała, swojego zęba. To jest temat, przejdziemy teraz na tematy medyczne. To jest taka sprawa, żeby, jakby to powiedzieć, ku przestrodze. Ja regularnie chodzę do stomatologa, czyli co pół roku, co 3 miesiące, co 9 miesięcy i robię sobie przegląd. No już nie wspomnę o tym, że myję zęby, prawda, rano i wieczorem. Rano dla urody, wieczorem dla zdrowia. No i miałem taką szóstkę. No i ta szóstka była tak, w ogóle to jeszcze kiedyś. Mam nadzieję, że wy już jak chodzicie do stomatologa, to dostajecie plomby światłoutwardzalne, ale kiedyś to były takie amalgamaty, czy jakieś coś z domieszką rtęci. No i to była masakra, bo człowiek sobie jeszcze za to płacił. U dentysty dostawał właśnie taką cząstkę trucizny na zęba. No było to skuteczne, bo dzięki temu można było zatrzymać chorobę, oczyścić uszkodzoną tkankę na koronie zęba i zapobiec dalszej jego degradacji, prawda? Co kończy się usunięciem. A drugie zęby nie odrastają w przeciwieństwie do zębów, które są po mleczakach. No i ten ząb był tak od czasu do czasu, był tam raz na rok, raz na 5 lat, był rozwiercany, oczyszczany i zaklajstrowany. No aż wreszcie przyszła wiekopomna chwila i na początku tego roku, jak byliśmy w Golubiu, to wskoczyłem do kwidzenia do stomatologa, bo mówię, że mnie ząb pobolewa. No to pani wzięła, oczyściła, zaklajstrowała i zainkasowała 150 zł. Ale po jakimś miesiącu ten ząb znowu zaczął mi doskwierać. No i wybraliśmy się. No, jak nie będziesz robił często przeglądu, to nie będziesz wiedział, czy wdała się jakaś próchnica, żeby nie pobiegła gangrena, czy nie. No i pojechaliśmy do Polski na święta Zmartwychwstania Pańskiego. No i wykorzystałem ten moment, żeby wdepnąć Wielki Piątek do stomatologa. Oj! O kurde. O mały włos by mi się szafka nie urwała.

szafie, szufladę wysunąłem, żeby sobie oprzeć nóżki. Oj. Jak korzeń jest łatwo zrobić. Ja wiem, koronę zęba, jak korzeń jest łatwo zrobić, ale z czego wystrugasz ją? I ten. I pan zajrzał, pan doktor, rozdał znieczulenie, oczyścił, no i mówi: proszę pana, wdała się próchnica, ale proszę się nie martwić, my spróbujemy to wyleczyć. I mówi: ja tutaj nałożę lekarstwo, dam taką tymczasową plombę i proszę za 3 tygodnie przyjść. No już mu nie mówiłem, że za 3 tygodnie nie będę, tylko będę dopiero za 4,5 tygodnia. Ale okej. Okay. Ale to była, za przeproszeniem, spieprzona troszeczkę robota. No generalnie jest tak, że lekarze starają się, czy stomatolodzy, nie wiem jakie wy macie doświadczenia, ale stomatolodzy starają się zawsze ratować, jak to jest możliwe, takiego zęba. No kolega mi mówił, że oni raczej liczą na dodatkową wizytę i dodatkową kasę, ale ja wierzę w to, że może wśród stomatologów to raczej nie ma takich jakichś tam big farmy. Ale niestety ta plomba tymczasowa okazała się do D. I ten ząb, minęły 3 tygodnie, i ten ząb zaczynał mnie coraz bardziej boleć. Boleć i boleć. Zbrałem sobie goździka w zęby, to troszeczkę pomagało. Minęły 3 dni, czy minęły 4 dni, ale to już przestało pomagać. No może i tak właśnie to robią, ale jak się wda próchnica, no to już tam z tej nadbudowy nic pożytku nie będzie, bo będzie ząb dalej chory. I zaczyna mnie coraz bardziej boleć. Apogeum, aha, jeszcze były jaja, bo Gabrysia mówi, tak, bo Gabrysia mówi, że dzwonimy do stomatologa. No na szczęście tutaj była sieć stomatologów, tutaj Wellingborough, Rugby, ale dzwonimy, telefon nie odbiera. Wchodzę na stronę internetową, okazuje się, że ogłosili upadłość, zbankrutowali. Więc najbliższy lekarz polski to jest Londyn, czyli gdzieś około 70 mil w jedną stronę. No, zarejestrowała mnie i wydaje mi się, że tu może zadziałała właśnie sugestia czy strach, nie wiem. Ale w momencie, gdy skończyła rozmawiać, ząb jak ręką odjął, przestał mnie boleć. Mówię, no to trzeba skancelować tą wizytę. Nie jedziemy. Mówię, nie, nie jedziemy, wytrzymam. Za 2 tygodnie lecimy do Polski i to sobie to zrobię. I wytrzymałem sobotę, wytrzymałem niedzielę. Poniedziałek zaczyna ząb znowu się odzywać i coraz gorzej jest. Biorę wóz, piję zimną wodę, schładzam go, ale niewiele to pomaga. Pomaga w momencie, gdy się pije zimną wodę, ale przecież nie będę pił wody zimnej non-stop. W pewnym momencie przestaje to pomagać. Dosłownie jak na tym filmie Żółty Szalik, zaczynam gryźć lód. A ból jest niesamowity. Jeżeli na przykład boli cię, powiedzmy, rozciąłeś sobie palca, masz ból zlokalizowany. Masz na kciuku czy na małym palcu, jest rozcięta skóra, jest tam ból, ok. Czy tam noga, zwichnięcie, czy cokolwiek, kolano. Natomiast ten ból tutaj tego zęba rozchodzi się na całą czaszkę i nie wiesz, co masz zrobić, żeby przestało boleć. Patrzę, lód się kończy. Wyjąłem z tego pojemniczka, do którego się wlewa wodę, żeby powstały kostki lodu. Tam chyba ich tam było 12. Patrzę, 6 kostek już zjadłem. I kurczę, mówię, muszę sobie narobić nowej. Wyjąłem je, włożyłem do woreczka, do zamrażalnika, zalałem nową wodą, zalałem ten pojemniczek, wstawiłem. Mówię, kurczę, no nie, no muszę iść po jakieś środki przeciwbólowe. Wziąłem jakiś tam ibuprofen czy coś w tym stylu. Ale z tym ibuprofenem to

też są jaja, bo jest napisane dwie tabletki, nie więcej jak 2, 4, 6, nie więcej jak 6 tabletek na dobę. No to sobie wyobraźcie, 15 godzina łykam dwie tabletki i dalej trzymam lód na zębie. 17, następne dwie tabletki i dalej trzymam lód na zębie.

dzisiejszy dzień, bo jest na żywo, więc data bieżąca. Mianowicie 10 kwietnia, no to rocznica, prawda? Rocznica mordu w Katyniu i rocznica tego, co się stało, gdy polecieli tam samolotem uczcić delegacja polska państwowa. Druga, jedna z dwóch delegacji poleciała tam uczcić rocznicę właśnie tego wydarzenia do Smoleńska. No i w tymże Smoleńsku, to jest koło Katynia i to jest lotnisko wojskowe rosyjskie, no doszło do kolejnego tragicznego wydarzenia, mianowicie samolot cały się rozbił. I w sumie nie wszyscy są przekonani, nie wszyscy podzielają to samo zdanie na temat tego, dlaczego się rozbił, a rozbił się i wszyscy, co byli na pokładzie, zginęli. I od tego czasu co roku, a było to w 2010 roku, czyli 8 lat temu, w tej właśnie lacie, 10 kwietnia, no co roku są obchodzone właśnie dwa te wydarzenia. Rocznica zbrodni katyńskiej, którą NKWD wykonało na Polakach, a także właśnie katastrofy lotniczej, która jest z 2010 roku. I to drugie, jako że jest wydarzeniem bieżącym, jako że wzięły udział w tej katastrofie, no zginęły w tej katastrofie osoby, które były, duża część z nich była aktywna w życiu politycznym III Rzeczypospolitej Polskiej, no to budzi to większe emocje niż dawniejsze dzieje i jest no, w grze politycznej obecne, no stąd nie chcąc. Czy się cieszymy z tego, niektórzy się cieszą, czy też nie, i z którego powodu nie, czy dlatego, że to jest gra trupami, trumnami w sumie, w związku z tym zwolennicy nawet opcji politycznej reprezentowanej przez no, prezydenta, bo to była główna figura na pokładzie tego samolotu, marki Tupolew Tu-154, no takim starym sprzętem latali nasi politycy. Dwa takie samoloty były w służbie, teraz już ten drugi też jest wycofany, no ale wtedy prezydent, premier, jak potrzebowali gdzieś lecieć, no to lecieli, czy inni wysocy oficjele, no to właśnie tym lecieli. Donald Tusk, który wówczas był premierem, później latał no, samolotami takimi zwykłymi, w sensie kupowali mu bilet, znaczy myśmy mu, podatnicy, kupowali bilet i on leciał. To było trochę wiadomo na pokaz, bo politycy, wiadomo, robią dużo rzeczy na pokaz, ale właśnie była taka kohabitacja, coś, co się nazywa we francuskiej polityce właśnie cohabitation, czyli kiedy prezydent i premier jest z innej opcji politycznej. We Francji to ma jeszcze bardziej często dramatyczny przebieg, bo tam prezydent więcej może niż w Polsce. No może nie tyle, co w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ogóle premiera nie ma, prezydent jest jednocześnie szefem rządu, ale prezydent może całkiem sporo właśnie we Francji. No i tam, kiedy prezydent jest z innej opcji niż rząd, bo wybory wygrał kto inny, inna partia niż ta prezydenta, no to jest ciekawie. Wielu zwolenników, tak notabene, na marginesie zaznaczę, tutaj powiada, że to jest dobrze. Dobrze jest, kiedy jest jakiś paraliż, kiedy siły nawzajem się kontrolują, kiedy są te, użyję angielskiego, amerykańskiego pojęcia, checks and balances, tak, czyli kiedy różne ośrodki władzy się nawzajem szachują, pilnują, żeby któryś się nie zawędził za daleko, żeby nie było takiego pełnego zawłaszczenia każdej władzy prezydenckiej, rządowej, sądowniczej, ustawodawczej przez jedną partię, a wiele partii niestety ma do tego zapędy, no i jak tylko jakieś hamulce uda im się obejść, no to to robią bez skrupułów, niezależnie od tego, z której opcji, z której strony, z tego skrzydła politycznego, z której flanki by były. Obserwujemy to i w Polsce, i w innych krajach nader często. Natomiast kiedy są z różnych opcji, a jeszcze lepiej, kiedy parlament ma parzystą liczbę miejsc, izba parlamentu, ta główna, czyli zwykle niższa, tak to dziwnie jest, że wyższa wcale nie może więcej niż ta niższa. No więc kiedy niższa izba parlamentu, czy jedna, jeżeli jest tylko jedna, tak jak na Ukrainie, kiedy jest mniej parzysta liczba miejsc i po wyborach się okaże, że partia czy kilka partii, które by chciały być w koalicji ze sobą, mają dokładnie połowę, a ich przeciwnicy mają też połowę. No i potrafi być taki pat,
I dopóki

którzyś tam, któryś zwykle tam jednej czy paru osób nie przekupią, nie obiecają czegoś po to, żeby przeszła, dołączyła do nich. To trochę trwa, potrafi trwać miesiąc, potrafi trwać pół roku. No i za ten czas zwykle gospodarka się bardzo dobrze rozwija, ludzie oddychają z ulgą, nie ma tej tak zwanej biegunki legislacyjnej, nie chcą się wykazać politycy, no bo nie bardzo mogą, tak, przez ten pat w parlamencie, nie bardzo mogą się wykazać tym, o jakie to nowe, cudowne ustawy przygotowaliśmy, nowe dziesiątki tysięcy stron przepisów, których obywatelu przestrzega, bo inaczej konsekwencje będą surowe, wiele pułapek na ciebie czeka i jest ich coraz więcej. No więc wtedy w takim okresie nie ma ich coraz więcej i można odetchnąć z ulgą i wskaźniki gospodarcze to też pokazują. Tak było w Czechach, tak było w Belgii właśnie w niedawnych okresach, znaczy no, w dekadzie obecnej powiedzmy tak, czy w ostatnim dziesięcioleciu, może tak to precyzyjnie powiem, żeby być bezpiecznym, bo już no, nie te dzisiejszym tematem, to jest uwaga na marginesie, więc z tego się akurat dokładnie z dat tutaj nie przygotowałem. Natomiast mieliśmy taką sytuację właśnie w Polsce i często dochodziło do sporów, kto na przykład ma na jakimś szczycie NATO, czy na posiedzeniu jakimś unijnym reprezentować Polskę, czy prezydent, czy premier. Były takie wydarzenia, gdzie Polska była jedynym krajem reprezentowanym przez dwie osoby. Wszyscy mieli po jednym krześle przy stole i tam siadał ten, kto siadał z innych krajów, a z Polski siadał prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk. No i było to dość komiczne zdaniem wielu komentatorów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. No ale cóż, no, wolałbym to, powiem szczerze, wolałbym to niż takie okresy III Rzeczypospolitej w historii, w których właśnie prezydent oraz rząd byli z tej samej opcji politycznej, jak to mamy na przykład obecnie. Obecnie ponownie, zarysuję może trochę tło polityczne. W 2005 partia, istniejąca już od kilku lat partie polityczne, o, chyba ktoś dzwoni. Nie? Nie, chyba nie. To tylko mi się wydawało. A, więc obecne opcje polityczne, jakie, znaczy opcje polityczne, które istniały od kilku lat, po w sumie takim powolnym rozpadzie, zużyciu władzą AWS-u, Akcji Wyborczej Solidarność, ci politycy zaczęli zakładać tam różnymi swoimi kolegami z innych ugrupowań partie, no inne polityczne, wśród których właśnie dwie się wybiły na czoło, były to Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, czyli dawne Porozumienie Centrum, tutaj to środowisko głównie samego trzon, tak, łącznie z braćmi Kaczyńskimi na czele bliźniakami w polityce od początku, od okrągłego stołu, przy którym oczywiście zasiadali. Natomiast no, przez kilka lat byli no, opozycją, a potem, no, w szczególności byli opozycją, kiedy rządziło SLD, było dominującą partią w parlamencie, tworzyło rząd wspólnie z PSL-em, potem przez ostatni tam rok, półtora roku bodajże nie, w latach 2001-2005 i w wyborach w 2005 roku wiadomo było, że zwyciężą Platforma i PiS, przy czym nie wiadomo było, kto zdobędzie troszkę więcej głosów. Wiadomo było, że różnica będzie niewielka, ale okazało się, że troszeczkę więcej głosów zdobył PiS, przypuszczając pod koniec kampanii atak z kotem, który w lodówce pokazuje, jak to znikają produkty, bo okazuje się, że ulgi, dotacje i tak dalej, no to nie za tej liberalnej platformy, no a PiS jako taki bardziej socjalny da wszystkie tam ulgi, zachowa, nawet podniesie, no i w związku z tym biednych będzie stać na więcej kosztem tych bogatych. Tak. No to taka retoryka była. Kot Sylwester to reprezentował, taka maskotka. I okazało się to skuteczne, przez co PiS wygrał kampanię parlamentarną i znaczy zdobył więcej głosów, więcej miejsc w parlamencie. Podobnież prezydencką, bo 2005 rok to był też pierwszy taki rok od początku III Rzeczypospolitej, że wybory prezydenckie przypadały w tym samym roku,
co parlamentarne, bo parlamentarne są to 4 lata, no przynajmniej od 93 roku, bo w międzyczasie to tam wcześniej ze 2 razy no, rozwiązywano, przedterminowo się kończyła kadencja. W ogóle mamy o 1 późniejszą kadencję Sejmu niż Senatu, bo według małej konstytucji obowiązującej przed 97 można było rozwiązać Sejm, nie rozwiązując Senatu, no i prezydent Lech Wałęsa raz coś takiego zrobił. Tak więc natomiast są to zsynchronizowane wybory do Sejmu i Senatu, odbywają się w tym samym czasie co 4 lata, o ile nie nastąpi skrócenie kadencji, a prezydenckie co 5 lat. Więc co 20 lat wypada następny raz, o ile nie będzie jakiegoś skrócenia czy czegoś, w 2025 roku znowu tak będzie. I no i w 2005 roku tak było, że wybrano, polscy wyborcy wybrali parlament i wybrali prezydenta, też nie szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który zajął miejsce drugie, po drugiej turze się mierzył ze zwycięzcą, Lechem Kaczyńskim, tym z dwóch braci Kaczyńskich, no, który bardziej się nadaje, jest bardziej reprezentacyjny, bo miał żonę, miał dzieci, no a Jarosław, jego brat, bliźniak, tylko kota. I no i był sobie prezydentem, jak łatwo policzyć, miał być prezydentem do roku 2010. To był rok wyborczy. Jesienią miały się odbyć wybory prezydenckie. Prawo i Sprawiedliwość, rządząc w latach 2005-2007, także właśnie no, popadło w liczne aporie, tak? Skonfliktowało ze sobą wiele środowisk i w polityce, i nie tylko. I rządziło, nie miało większości samodzielnej, w związku z tym rządziło w egzotycznej koalicji, co do której prezes Kaczyński, Jarosław, zarzekał się, że jej nie będzie. No, wielu ludzi się zarzekał, łącznie z tym, że na przykład nie będzie premierem, podczas gdy jego brat będzie prezydentem. No, wiele z tych rzeczy zostało jednak zrobionych. Między innymi została zrobiona koalicja z partiami Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. Co do Samoobrony, to nawet wicepremierem uczyniono jej szefa, czyli Andrzeja Leppera, który później popełnił rzekomo samobójstwo. Tutaj no, teorii spiskowych też jest kilka i no, mogło się to opłacać paru ludziom, bo wygłosił kilka ciekawych tez w parlamencie, które gdyby się potwierdziły, gdyby faktycznie miał dane na ich potwierdzenie, no to mogłyby być bardziej sensacyjne niż trotyl w Smoleńsku. Natomiast drugim był koalicjantem Liga Polskich Rodzin na czele z Giertychem, właśnie synem zaprzeczającego teorii ewolucji profesora Macieja Giertycha. Mianowicie właśnie pan Giertych Roman, który był szefem Ligi Polskich Rodzin, był wicepremierem też i ministrem edukacji, podczas gdy Andrzej Leper, ministrem rolnictwa i wicepremierem. No i ta koalicja była targana licznymi też wstrząsami wewnętrznymi. W końcu się rozpadła. PiS próbował przez chwilę rządzić jako rząd mniejszościowy. W 2007 roku stwierdził jednak, że no dobra, ludzie nas kochają na tyle, że wybiorą nas jeszcze raz, a tamtych nie. Idziemy, bye-bye, tak? I rozpisali nowe wybory, rozwiązali parlament i przegrali. No i wygrała Platforma i przegrali tak PTS-em, że rządziła Platforma 2 kadencje, to znaczy w 2011 już po śmierci prezydenta Kaczyńskiego Polacy ponownie wybrali Platformę, aż tu w 2015 tak byli znużeni już Platformą, że zahadło się wychyliło w drugą stronę i wybrali PiS, który rządzi do dzisiaj, a także wybrali wtedy też prezydenta. No właśnie, wybrali prezydenta, którym jest Andrzej Duda. No właśnie, i w związku z tym ja tutaj powiedziałem, że wybory są to 4 lata parlamentarne, ale w międzyczasie był taki jeden przypadek, że były 2 lata po sobie, czyli 2005-2007. Tak więc mamy 2011-2015 wybory kolejne parlamentarne i właśnie 2015 rok to był też 5 lat po 2010, a więc wybory prezydenckie też były w tym samym roku. Więc o ile pójdzie normalnie, to w 2035 będzie znowu taka sytuacja. I wybory, moi drodzy, odbyły się w
prezydenckie w 2010 przyspieszone. To znaczy w takiej sytuacji władzę przejmuje marszałek Sejmu. Tam jest opisana w konstytucji sukcesja, kto tam następny. No więc jeżeli żyje i może przejąć obowiązki, pełniącym obowiązki prezydenta marszałek Sejmu, no to w przypadku śmierci bądź utraty zdolności do sprawowania urzędu przez prezydenta zostaje pełniącym obowiązki prezydenta marszałek Sejmu, którym był wówczas Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej. No i na fali tej popularności zrobił kampanię swoją prezydencką, został wybrany prezydentem. W ciągu 45 dni miał obowiązek rozpisać wybory, wyznaczyć termin wyborów. Czekajcie, chyba ten w ciągu 45 dni tak miały się odbyć od ogłoszenia, a miał na to dni 30, jeżeli się nie mylę. No więc wybory się odbyły w czerwcu 2010 roku i Bronisław Komorowski został prezydentem na 5 lat, aż do czasu, gdy został nim Andrzej Duda, też kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który ten urząd sprawuje obecnie, tak więc obecnie nie mamy, jak już mówiłem, kohabitacji. Słuchajcie, mówię tak o tym, to dla niektórych z was są oczywiste fakty, bo żyliście wtedy, niektórzy nie, niektórzy byli za młodzi, albo może nawet słuchają tacy słuchacze, co wtedy nie żyli jeszcze, ale albo byli tak młodzi, że tego nie śledzili, ale nawet ci, którzy byli już dorosłymi ludźmi wtedy, to może z was, słuchacze, nie. I może was to zdziwi, ale większość Polaków nie przytoczyłaby tych faktów tak z pamięci. Oni ich nie pamiętają, oni nie kojarzą tego. Chociaż i tak kojarzą więcej niż na przykład Amerykanie. Jak się Amerykanów zapyta, kiedy burzono wieżę World Trade Center, to odpowiedzą oczywiście 9-11, tak? Czyli 11 września. Ale którego roku? A to już nie wiedzą. Nie wiedzą, że w 2001 i już kilka lat po tym tego nie wiedzieli. No co za różnica? To taka różnica jak to, czy Juliusz Cezar umarł 200 lat przed naszą erą, czy 200 lat po Chrystusie. Tak? To nie ma to jakiegoś szczególnego przełożenia na ich, na to, czym się na co dzień oni w życiu przejmują. Tak więc PiS, jak już rzekłem, był wtedy po głębokiej przegranej w wyborach parlamentarnych. Był też, aczkolwiek Platforma nie zdobyła samodzielnej większości, rządziła z koalicjantem, z Polskim Stronnictwem Ludowym. I w tym też czasie no, prezydent Lech Kaczyński też był już niepopularny. Wiadomo było prawie na pewno, że jeżeli by się ubiegał jesienią o reelekcję, której nie dożył, to by wtedy... O, ktoś ci chce podać listę kontaktów, chyba chce zadzwonić. Słuchajcie, dzwonić można. Dzwonić można na kontestacja.com Skype'em lub można dzwonić na numer telefonu 222-195-321. No i będę też zaglądał na czaty. Zwłaszcza jak ktoś zadzwoni, to zaglądnę na czata, bo w tej chwili, jako że jestem sam, to muszę tu gadać i mam ograniczone możliwości, ale spojrzę. I biorąc jakiś tam któryś kolejny oddech. Tak więc, moi drodzy, prezydent Lech Kaczyński niemalże na pewno nie zdobyłby kolejnej kadencji. No to po co było go zabijać? Po co było robić na niego zamach? Więc pytanie, czy to był zamach? Wielu twierdzi, że tak, że to był zamach. Natomiast podstawowa taka teoria ustalona oficjalnie jest taka, że to był wypadek lotniczy. Doszło do złamania wielu przepisów, w tym przepisów o lądowaniu. Przepisy wojskowe mówią, że pilot wojskowy nie może lądować, jeżeli widoczność jest poniżej 400 metrów. Tam była poniżej 200 metrów, bo była mgła. Czy mgła była naturalna? Bo są też teorie spiskowe, że mgła nie była naturalna, że Rosjanie, bo Smoleńsk leży obecnie na terenie Rosji, kiedyś leżał w II Rzeczypospolitej, ale teraz leży właśnie w Rosji. I to lotnisko jest od dawna nieużywane, nie ma nowoczesnego systemu naprowadzania, trzeba tam ręcznie lądować, w ogóle musieli tych do obsługi wieży, kontroli lotów na tym lotnisku sprowadzać żołnierzy z innego miejsca, z lotniska Siewierny i pobliskiego, używanego nadal.
Delegacje, tak jak mówiłem, były dwie, ale nie chcieli lecieć razem ze względu na właśnie tą kohabitację, ze względu na to, że chcieli, że w kancelarii prezydenta, w środowisku PiS-u zależało na tym, żeby to oni byli tymi przybywającymi w największym blasku fleszy. No trudno się dziwić, no. Chcieli zdominować politycznie po prostu. Wiadomo, po co się leci na takie różnice. Po to, żeby się pokazać, no zjeść, wypić, nie? Nie leci się tam walczyć, tak? O ile ci, którzy zginęli w Katyniu, no to może niekoniecznie wszyscy z nich walczyli, tak? Ale byli jeńcami wojennymi, tak? Ale w każdym razie oni zginęli bohatersko. Natomiast ktoś, kto jedzie na upamiętnienie, to nie jest śmierć bohaterska, to jest śmierć w wypadku po prostu. No chyba, że zamach. Chyba, że zamach, do czego za chwilę dojdziemy. Niemniej jednak Lech Kaczyński jest pochowany na Wawelu. O pogrzebie też jeszcze powiem. Katedrze na Wawelu jest jego grób, obok niego jest grób jego żony, Marii Kaczyńskiej. No a pozostałych nie. Leciał tam też, dużo ludzi leciało, i z PiS-u, i z kancelarii prezydenta, członków partii, nie członków partii, członków SLD, członków Platformy, członków różnych innych partii, parlamentarzystów. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, były prezydent Polski na uchodźstwie ostatni, który przekazywał insygnia władzy prezydenckiej temu, którego rząd na uchodźstwie, kończąc swoje działanie, uznał za prawowitego w końcu następcę przedwojennych prezydentów, czyli Lechowi Wałęsie, więc pamiętam, jak to było. Tak, Ryszard Kaczorowski też tam leciał, też tam zginął. Zginęła też na przykład Natalia Januszko, stewardessa. Jeżeli chcielibyście na czyimś grobie złożyć wieniec i nie chcielibyście, żeby to była manifestacja polityczna, no to złóżcie na jej grobie, na Powązkach. Tak więc, moi drodzy, ze względu na polityczne niesnaski, często właśnie starali się nie latać razem. No, była taka oferta, była taka propozycja ze strony rządowej. Natomiast kancelaria przygotowywała ten lot. No, samolot należał do rządu, więc tutaj oczywiście PiS mówił, a rząd, to wyście przygotowali źle samolot, nie sprawdziliście tam wszystkiego i tak dalej, że nie mógł lądować w takich warunkach. A na to odpowiadała Platforma, no to wyście zawsze, to tutaj wasz ten prezydent zawsze zależało mu, żeby lądować, prowadził taką politykę zagraniczną, jakby zasiadał na koniu, jak jakiś rycerz przyjeżdżający, przybywający na ratunek do Gruzji, leciał, kazał lądować w strefie działań wojennych, pilot mu odmówił i potem miał nieprzyjemności. W Stanach, słuchajcie, ta kultura polityczna jest na przykład taka, że tam, gdyby prezydent, który ma dużo większą władzę niż w Polsce jest bardziej taką figurą symboliczną, no może nie aż tak jak monarchowie w Europie, swoją drogą ciekawa rozbieżność. W Europie monarchowie przeważnie są tak tylko właśnie symboliczni dla ceremoniału, dla zachowania jakiejś tam tradycji, a tak naprawdę niewiele mogą. Królowa angielska na przykład tylko raz do roku występuje ze swoją własną mową w Boże Narodzenie. Wszystkie inne mowy królowej są pisane na Downing Street, czyli w siedzibie premiera. Natomiast w przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych, tam prezydent zyskał od czasu, kiedy to państwo istnieje, władzę dużo większą niż pewnie sobie wyobrażali nawet w najśmielszych wizjach autorzy konstytucji, ojcowie założyciele. No i jest takim monarchą, tylko że nie dziedzicznym, no, monarchą elekcyjnym de facto, no bo nie de jure jest prezydentem i szefem rządu, czyli jakby premierem jednocześnie. Tak więc prezydent w Polsce coś tam jednak może, ale głównie jest taką figurą właśnie jednak symboliczną. No i a ma swoją kancelarię, ma swoich urzędników, doradców od różnych spraw, no Klowa też ma swoje. No i się właśnie starał tam, no nie poleciał tam razem z premierem, który poleciał tam już dzień wcześniej i nocował na miejscu. Poleciał rano, no i w związku z tą mgłą, w związku z tym, że było opóźnienie, tak, i było, że tam nie dotrze na czas, o 9:00 się tam miały zacząć uroczystości. Gdyby wylądował na lotnisku zastępczym, bo zawsze w takich lotach oczywiście jest wyznaczone lotnisko zastępcze, w tym przypadku był to Mińsk. No ale z Mińska to znowuż są tam ponad 2 godziny drogi do tego Smoleńska, nawet jak się jedzie
szybko i łamie się przepisy, jak to zwykle prezydenckie limuzyny robią. No, można by też było w Witebsku lądować. To jest trochę bliżej, też na Białorusi. To jest godzina z kawałkiem, tak na styk. Na styk by się zdążyło. No, ale powiedział, nie, lecimy do Smoleńska. To samo powiedział, no, w Gruzji ląduj wcześniej. Wcześniej nakazywał lądować, pilot nie wylądował. Miał nieprzyjemności w Stanach, żeby ten wątek nie umknął. Gdyby prezydent narażał się na niebezpieczeństwo, to agenci, towarzyszący mu agenci, szef tej zmiany agentów, która mu akurat towarzyszy, Secret Service, bo to jest taka służba chroniąca właśnie prezydenta i jego otoczenie, jego rodzinę, no to agent Secret Service powinien, wtedy ma wyraźnie to powiedziane na szkoleniu i w przepisach zapisane, że w takim przypadku to on odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta i ma prawo wyegzekwować to, żeby prezydent był bezpieczny, nawet siłą, to znaczy takiego prezydenta, który nawet się wyrywa, mówi nie, ja tu zostaję, albo idę tam, a tam jest niebezpiecznie, to on może obezwładnić, zanieść, zaciągnąć, zatargać za frak do helikoptera, czy do czego innego i czym się oddali od niebezpieczeństwa, no i dopiero wtedy go uwolnić z uścisku. I dostanie za to medal prawdopodobnie, gdy to zrobi. Gdy faktycznie prezydent by okazał się na tyle nierozsądny, czy na tyle zdeterminowany, żeby się opierać w takiej sytuacji, której agent uznaje, jest na tyle niebezpiecznie, że musimy prezydenta ewakuować albo nie dopuścić w jakieś miejsce. No natomiast w Polsce, w państwie, które no, istnieje obecnej swojej inkarnacji od 1989 roku i no, opartym na całkiem innych zasadach, założony dużo bardziej no, odgórnie politycznie, tak jak mówię, przy okrągłym stole, poprzez negocjacje, a nie poprzez delegacje no, 13 kolonii, tak jak to miało miejsce właśnie w Stanach w przypadku ojców założycieli, które postanowiły, dobra, odzyskaliśmy niepodległość, to teraz sobie zróbmy Unię, taką federację. No więc w Polsce to wygląda inaczej. Wiemy z nagrań, zostały opublikowane częściowo nagrania, nie wiemy co jest tam jeszcze i nie wiemy czy, no bo to nikt z nas, zwykłych śmiertelników Polaków raczej nie ma dostępu do takich rzeczy, nie wie czy tam jest coś jeszcze i ile jeszcze jest tego materiału nagranego audio, czarnej skrzynki tak zwanej, która jest pomarańczowa zresztą, żeby ją łatwiej znaleźć, ale się nazywa czarną skrzynką. Ile jest tu je na różnych statkach, w tym i powietrznych, no zwłaszcza powietrznych, ale pochodzi z dawniejszych czasów oczywiście ze statków wodnych. Rejestruje, co też się tam działo. Rejestruje audio przede wszystkim, wszystko, co w kokpicie, w kabinie pilotów, tak? No więc w kabinie pilotów chodził tam, wiemy o tym, generał Błasik, głównodowodzący wojsk lotniczych. I na polecenie prezydenta. Wiemy, że był pity alkohol też na pokładzie. Delegacja w drodze sobie no, nie szczędziła kieliszków. No i że wchodził do kabiny i wydawał polecenia pilotom od prezydenta. No i piloci, wiedząc co się stało z poprzednimi, którzy nie byli wystarczająco posłuszni, zarówno pilot pierwszy, jak i pilot drugi, zapasowy, no nie bardzo mieli tutaj pole manewru w sensie takim no, swoich perspektyw kariery. Więc pomimo mgły, pomimo widoczności poniżej 400 metrów i wyraźnego przepisu zabraniającego tego, zdecydowali się na lądowanie, wykonali jedno podejście, nie udało się. No trudno, żeby się w takiej mgle udało i to w lesie znaleźć jakiś tam pas nieoświetlony należycie bez jakiś tam bez nadawania sygnału naprowadzającego, no bo to jest stare i nieużywane lotnisko, tam nikt tam nie lata. No a tuż jednak, znaczy poprzednio latał, rzadko, tak? Samolot z premierem poprzedniego wieczoru tam właśnie wylądował, no, ale nie było mgły, to było pod wieczór przy ładnej pogodzie. I spokojnie by, jeżeli by tam mgła była, no to mieli przed sobą całą noc, no więc mogli lecieć do na Siewierny i mogli lecieć do Witebska, a nawet do Mińska, a nawet do Polski z powrotem i po prostu chcę tam pojechać. Natomiast
gdyby się... No, zależało po prostu im, żeby zdążyć. No i zdążyli na swoją własną śmierć tragiczną. Pogrzeb się odbył, moi drodzy. Pogrzeb, gdy się odbywał, to też miało miejsce dość niesprzyjające zdarzenie, mianowicie wybuchł na Islandii wulkan Eyjafjallajökull. No i tenże wulkan Eyjafjallajökull zadymił niebo nad Europą. W związku z tym wielu, przypuszczam, że wielu się po prostu nie chciało przyjeżdżać, no bo komu by się tam chciało? Czy wy jakbyście byli prezydentem, nie wiem, Polski na przykład, to chciałoby się wam lecieć do Portugalii albo do Szwecji, albo gdzieś tam jeszcze na pogrzeb ichniejszej głowy państwa. No trzeba, no to polecimy. Ale jak jest jakaś okazja, coś się tam dzieje, na przykład było ostatnie trzęsienie ziemi, jest niebezpiecznie, czy właśnie wybuchł wulkan, to powiedzmy, że nie. No więc w związku z tym wielu przywódców z Unii Europejskiej nie przyleciało. No, wielu spodziewanych gości nie przyleciało. Przyleciał natomiast, pomimo tego, z przygodami, ale udało się mu dotrzeć z nieoczekiwanych, z niespodziewanych przywódców, prezydent Libii Muammar Kaddafi. To była pewna sensacja, że się ten człowiek pojawił. Tak, no i jak to było, co się stało dalej? Więc samolot podszedł po raz drugi do lądowania i według raportów komisji na przykład rosyjskich, bo w Rosji prowadziła to prokuratura, później prowadził to MAK, czyli tamtejszy Urząd Kontroli Lotów, tak? Komisja do spraw badania właśnie takich wypadków, lotnicza tamtejsza. No i jak pisze Rafał Ziemkiewicz w swojej publicystyce w licznych miejscach, między innymi właśnie w książce, którą mam tutaj pod ręką, ja zaraz po nią sięgnę. Tak więc w tej książce, którą trzymam teraz w ręce, myśli nowoczesnego Endeka, wydanej, moi drodzy, w 2012 roku, Rafał Ziemkiewicz pisze, że w Rosji na początku proponowano polskiej stronie jakieś wspólne śledztwo, jakąś wspólną komisję, jakieś takie rzeczy i dopiero kiedy oni sobie zdali sprawę, z jakimi trampkarzami, z jakim politycznym przeszkolem, to dosłowne są słowa Ziemkiewicza, mają do czynienia po stronie polskiej z takimi partnerami w ogóle, no, których można ograć jak dzieci we mgle. No właśnie, we mgle. To stwierdzili, dobra, to my zrobimy sobie sami śledztwo, sprawa jest niewygodna politycznie, tak? No bo wiadomo, jak zgin, no chyba, że jesteś na zamachu, tak? Ale nawet wtedy jest niewygodne, nawet wtedy trzeba jakieś przewidziane mieć z góry środki zawarcze. Ale w sensie PR-owym. Natomiast jak zginie na twoim terytorium głowa państwa i inni ważni politycy innego państwa, no to nie jest coś pożądanego, tak, z punktu widzenia PR-u. No więc oni myśleli, że no tu się nie uda uniknąć tego, żeby Polska brała udział, polska strona w tym śledztwie. No więc, a natomiast się udało, no bo Polacy stwierdzili, no nie, to wyjście tutaj, ten my wam nie ufamy, my musimy zrobić własne śledztwo. Na to naciskał PiS. Platforma oczywiście, no też na to poszła, rządząca. No i było osobne śledztwo polskie, osobno rosyjskie. PiS naciskał oczywiście też na to, żeby było śledztwo międzynarodowe, żeby międzynarodową komisję w to zaangażować. No natomiast to się nie udało. No i było śledztwo rosyjskie osobne i śledztwo polskie osobne. I śledztwo polskie było prowadzone w sposób skandaliczny. Dostęp do wraku był ograniczony. Miały miejsce kradzieże. Ukradziono karty kredytowe, ukradziono telefony komórkowe, inne cenne przedmioty.
zegarki luksusowe. Więc ofiary ciała ich były zdekompletowane. Gdy przyszły z sekcji zwłok z Moskwy, to były w workach. Noga była nie tego, którego reszta ciała. Tego typu rzeczy. Pozaszywane jakieś narzędzia, jakieś worki. No więc w strasznym stanie, tak? W strasznym stanie w końcu przybyły te zwłoki do pogrzebania. Samolot się rozpadł na bardzo wiele szczątków. No, stary był, to mógł, zdaniem niektórych natomiast nie mógł. Nawet od uderzenia w brzozę, poza tym brzozy nie są takie pancerne, samolot by ścinał te brzozy. Obecna, no, taka najbardziej oficjalna teoria jest taka, że skrzydłem samolot uderzył w brzozę, obrócił się, prawdopodobnie do góry nogami, po czym zarył w ziemię, w lesie, jeszcze po drodze zahaczając o drzewa. W związku z tym, że uderzył tak niefortunnie w ziemię, no to doszło do tak znacznych deformacji kadłuba. Natomiast zwolennicy teorii, że był wybuch na pokładzie, a nawet seria wybuchów, są takie animacje w internecie, można sobie zobaczyć, jak leci samolot, tu wybucha w jednym miejscu, w drugim, w następnym, tak? I że to musiała być przyczyna, że musiała być tam zmiana ciśnienia, bo na to wskazują ciała ofiar, czy inne jeszcze przesłanki, czy wygięcia na kadłubie. Różne rzeczy są tutaj badane. Prace naukowe są opublikowane o brzozach, o tym i o wytrzymałości brzozy. Wszyscy Polacy stali się nagle, znaczy to przesada, że wszyscy, ale tak w cudzysłowie wszyscy Polacy stali się ekspertami od materiałoznawstwa, od wytrzymałości materiałów, od botaniki, od tego, jak rośnie brzoza, jakie ma grubość gałęzi czy pnia, na jakiej wysokości. Od jakiej wysokości samolot jeszcze może podjąć decyzję odwrotu, że się podrywa do góry i nie ląduje, tak jak za pierwszym razem. No, jest też nagrane, oczywiście w tym nagraniu jest komunikacja z Rosjanami, z rosyjską stroną. Ci piloci no, powinni byli mówić po rosyjsku dobrze, tak, skoro lecieli do Rosji, w Polsce takich nie brakuje. Natomiast no, pytanie, czy z nagrania wynika, że rzeczywiście tak było. No, możecie sobie posłuchać tej części, która jest upubliczniona nagrania. Znaczy, możecie przede wszystkim poczytać zapisów transkryptu. Natomiast no jest to temat, który powraca co roku. Co roku są na ten temat debaty organizowane, co roku są nowe teorie spiskowe, zarówno co do tego, jaki był tutaj mechanizm, czy brzoza była pancerna, czy był wybuch na pokładzie, czy była używana broń palna na pokładzie, tak na przykład też, bo też taka teoria tutaj się pojawiła, czy była usterka, czy samolot był uszkodzony przez platformę w porozumieniu z Putinem, który chciał zlikwidować prezydenta, bo on jeszcze przez te kilka ostatnich miesięcy swojej prezydentury planował. Tak jak mówię, jego polityka wewnętrzna budziła bardzo dużą dezaprobatę Polaków, natomiast mniejszą dezaprobatę, a wręcz aprobatę części Polaków budziła polityka zagraniczna, pomimo takich tutaj no, kawaleryjskich wyskoków, to jednak był w Gruzji, podczas gdy kraj ten był atakowany przez Rosję, jako jedyny prezydent no, zachodniego świata, jedyny przywódca spośród państw Zachodu, do których Polska się też zaliczano, zwłaszcza z perspektywy gruzińskiej. No i zaskarbił sobie wielki szacunek także i w tych krajach, no zwłaszcza w Gruzji. W Gruzji, jeżeli Polacy tam przylecą, no to są, spotykają się z ciepłym zwykle przyjęciem. I wśród postaci Polaków, polskiej narodowości, które są tam wspominane właśnie z taką wielką estymą, która się przenosi na cały naród polski, no to jest właśnie Lech Kaczyński. Tak więc zwolennicy tej teorii twierdzą, że Lech Kaczyński miał w planach jeszcze trochę takich ruchów niekorzystnych dla Putina, w związku z tym,
no, mogło mu pomimo wszystko zależeć tak na pod koniec, pomimo, że prawie na pewno by przegrał następne wybory, na właśnie jego unicestwieniu.

No i usłużna ekipa Donalda Tuska, premiera i Platformy Obywatelskiej, no, pozwoliła tutaj na sabotaż, bądź nawet sama go dokonała, uszkodziła jakoś ten samolot, czy podłożyła bombę. Co do bomby, właśnie, jaki to mógł być materiał wybuchowy? Cezary Gmyz, dziennikarz Wprost w latach 2003-2007, a następnie Rzeczypospolitej, który właśnie redagował doniesienia z kraju, dział krajowy. 30 października 2012 roku opublikował w tejże gazecie Rzeczpospolita, w rządowym dzienniku, artykuł Trotyl na wraku Tupolewa, w którym właśnie postawił taką tezę, że znajdował się tam trotyl, że znaleziono ślady trotylu. Badania obecne mówią tak, że trotyl no, powstaje, to znaczy on jest naturalnie w takich przypadkach znajdowany, natomiast czy on pochodzi z tego, że z materiału wybuchowego, czy nie. Poza tym detektory takie trotylu nie są tak do końca wiarygodne. Jeżeli niektóre wykrywają, niektóre nie wykrywają, to znaczy, że go nie ma. To wiecie, to jest podobna technika jak przy fotoradarach, nie? Że widzieliście filmiki, że samochód stojący jedzie 40, 30, 40, 45 km na godzinę według takiego fotoradaru, a zwłaszcza jeśli jest metal w tle. Nawet jeżeli nie ma metalu w tle, płotu czy czegoś takiego, no to tutaj jest to czasem podstawa do kwestionowania, zwłaszcza starszego typu urządzeń, właśnie fotoradarów. Wielu, którzy dostają właśnie wezwanie do identyfikacji prowadzącego, kierującego pojazdem, bo ze zdjęciem z fotoradaru, na którym nie idzie go zidentyfikować, no to kwestionuje to. Między innymi jedną z podstaw kwestionowania jest to, że był źle ustawiony, niezgodnie tam z specyfikacją, między innymi, że był na przykład jakiś płot metalowy w polu widzenia. No i są takie czynniki właśnie zmniejszające dokładność, a w związku z tym też wiarygodność stwierdzenia złamania prawa na tej podstawie. No więc podobnie jest z techniką w wielu innych dziedzinach, tak samo i z detektorami trotylu. Poza tym, po tym, co, jak to miejsce było zabezpieczone, a właściwie nie zabezpieczone, bo stronie rosyjskiej nie bardzo zależało, ani polskiej też. Rosyjskiej stronie, bo to już ten brak polega, był kilka razy przeorany, przeszukany, bo przestawiane były te części ciała, były przestawiane, zabrane potem, więc gdy Polacy, polska ekipa tam dotarła w końcu, no to już właściwie mało co było do badania takiego wiarygodnego. I moi drodzy, ja też taką tezę tutaj chciałem postawić, że gdy się okazało dla Rosji, gdy się okazało, jakimi trampkarzami są polscy politycy, zarówno z obozu wówczas rządzącego, jak też opozycji, no to stwierdzili, że no dobra, to może nie fajnie, że mogłoby to być niekorzystne w pierwszych miesiącach, że tutaj zginęli na naszym terytorium politycy sąsiedniego kraju, ale w przypadku, kiedy powoduje to jakiś taki wewnętrzny konflikt, zaognienie, tak, bo potem postawiono pod Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu w Warszawie, taka nazwa ulicy, tam się mieści pałac namiestnikowski, a obecnie prezydencki, ale zbudowany właśnie wtedy, kiedy, to znaczy urzędował tam namiestnik Tarski, tak, żeby dodać temu ironii za czasów rozbiorów. Więc wtedy, znaczy w 2010 roku postawiono tam krzyż i co miesiąc, 10 każdego miesiąca były tam tak zwane miesięcznice smoleńskie, odprawiano tam nabożeństwa, ludzie się tam albo modlili, albo wiecowali, manifestacje polityczne, manifestacje poparcia dla PiS-u, manifestacje przeciwko temu, jak nieudolnie rząd prowadzi śledztwo, bo faktycznie prowadził bardzo nieudolnie. To się wszystko tam odbywało. Z drugiej strony byli też ci, co ich wyśmiewali. Byli tacy, co się załatwiali do
zniczy płonących pod tym krzyżem, no, czy inne właśnie czynności drwiące z tych żałobników, bądź manifestantów politycznych po prostu. No, część wiadomo miała takie motywacje, część takie, część obie, ale któraś z nich przeważała. Jak to zwykle bywa, nie ma takich przypadków, że jest samo czarne i białe, to się miesza, są szarości. Tak więc i tutaj całe spektrum było reprezentowane postaw różnych. Tak więc dochodziło do rękoczynów, do starć, policja musiała tam stać, zarówno piesza, jak i na koniach, interweniować nieraz. No i Komorowski, będąc tym prezydentem, no już miał tego dość, więc też kancelaria prezydenta no, chciała, żeby ten krzyż został gdzieś przeniesiony. W końcu został, a został taki inny, tym jest upamiętnienie. I moi drodzy, właśnie teraz znowuż Antoni Macierewicz mówi, był wybuch. Wczoraj, to jest informacja z wczoraj. Antoni Macierewicz był jednym z takich tych głównych jastrzębi pisowskich, mówiących na pewno spisek, na pewno zabili naszego prezydenta. Nie, zginął w wypadku, jest bohaterem, zginął bohatersko. Prawdziwy Polak za Polskę oddał życie. I ci paskudni jego wrogowie, którzy go zabili, teraz rządzą i teraz z innymi, z którymi razem spiskowali się przeciwko Polsce, zmawiają, tak? A potem jak PiS przejął władzę, to ta opozycja, ci zabójcy naszego prezydenta, tak, to są, no i w wyborach, i po wyborach, i przed wyborami. Taka właśnie retoryka, głównie ją nakręcał z polityków PiSu Antoni Macierewicz. I on właśnie, no, stwierdza, że był wybuch. No, zawsze ma możliwość takiego powiedzenia, no, samolot się rozbił, no to jest wybuch, nie? Jest wybuch, paliwa, jest wybuch wszystkiego, no to jakiś wybuch był. To o to mi chodziło. Zawsze może zaprzeczyć i tak powiedzieć. No, więc moi drodzy, zadzwońcie, powiedzcie, jakie macie wy teorie spiskowe. A ja właśnie nie dotyczyłem jeszcze jednej swojej, która jest już polityczna bardziej niż techniczna, jak ten samolot się tam rozbijał. Mianowicie, że Rosjanom po tych pierwszych kilku miesiącach, kiedy to było dla nich niekorzystne wizerunkowo, stwierdzili, no to ej, ale teraz to ta niekorzyść wizerunkowa, która już w większości się zrealizowała, bo już tam parę miesięcy minęło, już teraz to jest dawna, może mu sztada powiedzie, to teraz nam się to opłaca, żeby ci Polacy tego nie wyjaśnili, żeby nie uzyskali jakiejś takiej narodowej zgody, konsensusu co do tego, co było, z marginalizacją, z odsunięciem na margines debaty publicznej alternatyw, w którąkolwiek stronę. Z którejkolwiek strony. Więc opłaca nam się, tak pewnie sobie pomyśleli na Kremlu, żeby były dalej, była dalej ta przepaść, ta niezagojona, jącząca rana, żeby była okazja do jątrzenia, tak? Żeby byli jedni, którzy drugich uważają za zdrajców, a tamci ich za oszołomów od trotylu, od innych właśnie teorii spiskowych na temat tego, jak to się odbyło. Więc no to co, to i teraz nie dajmy ciał przez jakiś czas. Albo nie dopuśćmy ich do miejsca katastrofy, albo taki trochę tutaj wykolejajmy ich taki proces politycznego, jakiegoś takiego dojścia do równowagi. No i ja myślę, że to dokładnie było robione. Interesowi Macierewicz służył tym samym interesowi Putina jako tak zwany paliezny idiot, czyli pożyteczny idiota. No to możecie zadzwonić, jeżeli byście chcieli. Tutaj mam jakieś nieodebrane połączenia. Zadzwoń jeszcze raz, bo tutaj jakoś dziwnie właśnie, jakiś taki przytłumiony ten dźwięk jest. Wydawało mi się, że to z czego innego jest, a to chyba byłeś ty, który dzwoniłeś, słuchaczu. Napiszę mu jeszcze. I rzucę też okiem na czaty. Jeżeli na czatach będzie coś, do czego bym się chciał odnieść, to tak, a jeżeli nie, to nie.
A niby dorośli ludzie, powiada nowy, lepszy szatan. No, politycy, co chcecie? Dlaczego go tutaj nie ma? Czyżby kolejna drama? Aha, nie, to o mnie chodzi. Aha, bo ja czytam radia, na którym dzisiaj nie nadaję. Tak dzisiaj z przyczyn technicznych tylko audycja leci na kontestacji. Aczkolwiek chyba, że ktoś retransmituje na Hentlawie bądź na tym radiu. Ale dobra, to skoncentrujmy się na czacie kontestacji wobec tego. Tutaj o giełdach kryptowalut mowa. Tak, nawet bym o tym prawdopodobnie mówił, gdyby nie taka data dzisiaj i taka okazja. Ale tak, o tym mówię wczoraj. Posłuchajcie sobie wczorajszego wydania głównego. Zadzwoniłem tam i zajęliłem temat i pewnie go będziemy jeszcze wałkować. Krótko powiem, o co chodzi. Ministerstwo Finansów wydało interpretację, że należy płacić podatek dochodowy, że nie bardzo go można odliczyć od przychodów, te wydatki na kryptowaluty, a natomiast już podatek owszem, wcale w wysokości dochodowy, plus jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych 1%. Od każdej transakcji oczywiście. Więc teraz jak wykonywaliście tych transakcji, powiedzmy tam 10 dziennie, bo jesteście takimi day traderami, czy 100 dziennie, no to mogliście tydzień przepultać więcej na podatki niż wynosił kapitał, którym obracaliście. Nie tylko niż zysk, niż kapitał w ogóle inwestowany. No i przywoźcie teraz taczki z tonami papierów, bo od każdej transakcji trzy strony, tyle ten formularz PIT, PCC3 ma. No, tymczasem co do takiej ciekawej sytuacji, to opowiadał na kontestkampie Kazik Turaliński, że w dniu wylotu monitoring w Warszawie został wyłączony. Zadzwoń może, to wtedy się przekonamy. Blacha pisze, że nie chce dzwonić, bo temat już śmierdzi trupem. Po co w mogile chcesz chorobę złapać? Po co chcesz grzewać? No, wiecie, czasem się robi audycję o wydarzeniach sprzed 1000 lat, no, czasem przed 8. Ktoś z nich mógł być reptilianinem i zniszczył samolot od środka. No też to wie, chyba z czata. Tu po lewie była implozyjna bomba atomowa, to nawet nie wiem, czy takie coś jest możliwe. No i to tyle. To tyle, moi drodzy, z czata. Dzwoniących brak. Chyba, że... A nie, nie mogę. Nie mogę dodać gorecznie. No to dobra, to moi drodzy, zapraszam w kolejnych tygodniach we wtorki. Prawie godzina była, więc taki pełnowymiarowy odcinek. Będziemy kończyć. Kłania się wam nisko Krzysiek Maczyński-Welbaj, prowadzący tę audycję. Przypominam, było dzisiaj o teoriach spiskowych na temat katastrofy, do której doszło w Smoleńsku 8 lat temu, właśnie w tym dniu, co jest dzisiaj, 10 kwietnia, której to poniosło śmierć 96 osób, wśród nich prezydent Polski ówczesny Lech Kaczyński, jego żona Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, to znaczy lądowych, morskich i powietrznych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duchowni, przedstawiciele kombatantów.

i jego świty odbył się nie dzień wcześniej, czyli 9, tylko 7 kwietnia. Tak te wizyty były rozdzielone. Natomiast pewien szczegół w opublikowanym raporcie z rosyjskiego śledztwa jest rzadko przytaczany. Mianowicie zdania, które krótki fragment raportu. Piloci nie zauważyli, zdaniem Rosjan, piloci pilotujący Donalda Tuska z nim na pokładzie i z przewagą Platformy, w przeciwieństwie do przewagi PiS-u w kolejnym locie, który zakończył się katastrofą, że zbyt szybko schodzili i nie zauważyli tego. Przekroczyli granicę 500 metrów, którą im podali kontrolerzy lotu rosyjscy. Nie schodźcie poniżej 500 metrów, aż damy wam znak. I że zbliżają się niebezpiecznie szybko z prędkością 13 metrów na sekundę do ziemi. Prawdopodobnie nie mieli włączonego systemu TAWS, czyli Terrain Awareness and Warning System. No i nie pojawiły się im takie komunikaty, że do góry, prawda, pull up, terrain ahead, takie jakie to w samolotach właśnie się wyświetlają. Tak więc około 300 metrów nad ziemią Rosjanie się zorientowali, że samolot się za szybko zniża i gdyby nie ich reakcja, no to być może katastrofa by się zdarzyła 3 dni wcześniej, no i pewnie wtedy by się już ta 3 dni później nie zdarzyła. Tak więc uratowali Rosjanie, na to wiele wskazuje, Donalda Tuska i wielu innych ludzi na pokładzie tegoż samolotu. No a wniosków nie wyciągnięto i 3 dni później, no cóż, stało się, co się stało.

Tu krawiec się kłania. Sprawdzamy, czy serwer działa, bo u Błażeja coś nie łączy. A u mnie chyba łączy. No, a u Krawculka działa.

No, chyba będę musiał pohostować audycję. Coś mi się tak wydaje. Co za nieogarnięci ludzie w ogóle. Słychać mnie w ogóle? Odezwijta się i napiszta, czy mnie słychać, bo może mi się tylko wydawało, że połączyło i że słychać, a... O, chyba słychać. Nie lewym krawcem. Nie jestem lewy. W sumie prawy też nie. Czyli jaki w sumie? Przecież albo trzeba być lewym, albo prawym. Nie no, raczej prawy człowiek, a nie lewy. Dobra. Przelogowujemy się. To taki bardzo fajny, dobrze pasujący dźwięk do Skype'a, takie właśnie i plum, jak śliwka w gówno. Nocne radio.

No, ciekawe rzeczy się dzieją, ciekawe rzeczy. Że u mnie łączy... Aha, gość. Dzisiaj będzie gość chyba, tak. Tak, chyba gość.

0: Czy w, czy w komunistycznym kraju, w socjalistycznej rzeczywistości można słuchać jazzu i bluesa?
1: No, a czemu nie?
0: Można? A to nie jest imperialistyczne ustrojstwo?
1: Dobra. Niczym się nie łączy.
0: No popatrz, no. A u mnie działa, odpowiem jak rasowy admin. A u mnie działa.
1: Słyszę jeszcze teraz mnie ten. A czeka, bo nie wiem. Czym? No nie wiem. Coś się wszystko wysypało. A jakie myślisz, że coś teraz ładnie poszło?
0: No skąd ja mogę wiedzieć, co tam się u ciebie dzieje w tym twoim komunistycznym komputerze? Może masz komputer wyprodukowany przez państwo i dlatego nie łączy?
1: Wiesz co, z dwóch mnie nie łączy. Ani jednego, ani drugiego. Ani ze starej windy, która zawsze działała, a jej teraz maka.
0: Daj miechu.
1: To nie wiem, wiesz co, może dzisiaj sobie odpuszczę, bo to bez sensu.
0: Nie no, ja mogę pohostować, jak już jest gość i...
1: Bo który mamy gość, jest. No dobra, odezwał, to będziesz hostował wtedy.
0: To ja pohostuję audycję. Do 23 max mogę pobyć.
1: Niech tak będzie.
0: Tu się dobra. Do tej godziny zamkniemy. No to co, zapraszam gościa.
1: Dobra, to ja się przetego. On jest już na tym, to się zaloguj do nocnego radia, ja się wyloguję, nie?
0: Ja jestem na nocnym radiu już przecież.
1: Aha, ja też jestem, no sam do siebie nie zadzwonię, to i tak muszę się...
0: No rozmawiamy sobie, chyba, nie wiem, czy tam się wylogowałeś, czy nie, w każdym razie to nawet nie wiedziałem, że mogą być dwie osoby, na... ale ty dzwonisz teraz z prywatnego swojego profilu, czy...
1: No ty dzwonisz do mnie na prywatnego, ja jestem zalogowany, aha. Ja się wyloguję.
0: No tak.
1: Wyloguję, no bo dzwonisz do mnie na telefon, na Skype. Okej, to weź go dodaj tam do rozmowy, a ja się wylogowuję, dobra?
0: I co, i to,
1: widzisz,
0: wiesz co,
1: idei?
0: to może, no widzę wojnę idei, tylko wolałbym gościa dołączyć, jak ty już będziesz też na antenie, bo ja to nie wiem, o czym mam rozmawiać tu z komunistą, to komunista
1: to ja zaraz,
0: jakiś?
1: To wypowiedz, że radio ten, radio i ten, bo to szybko sprawnie. To ja się rozłączam, nie? I się przełączam na mój własny.
0: I całe ten,
1: to czekaj.
0: No, dobra, no. Zostańcie z nami.

0: Dzisiaj do mnie z banku dzwonili. Kapitalisty wstrętne. Chcą pieniądze. Halo, słyszymy się?
1: Pieniądze?
0: No, pieniądze chcą ode mnie kapitaliści wstrętni.
1: Nie mam pieniędzy. Wszystkie gdzieś wyżej. Słychać, ale co widzisz, coś się, ja nie wiem, ale to chyba, nie wiem, albo mój internet, albo coś w tym stylu, bo kurde, no nie wiem. Ani no, jeden.
0: Dobrze cię słychać chyba. Jesteś ewentualnie odrobinę za głośno, wiesz, bo mój głos nie wchodzi na czerwoną kropkę, a twój i owszem.
1: Słuchajcie, bo znowu zwróciłem, jakby wyłączyłem miksa, ale to jest dokładnie.
0: Mógłbyś sobie tam ewentualnie mikrofonik odrobinkę przyciszyć.
1: Dobra,
0: tam
1: jest.
0: O 10%.
1: No, teraz jestem. Wiesz co, bo nie wiem, to kurde zawsze łączyło, nie? Z obydwu komputerów. Teraz ani jednego. Znaczy nie, z tego dużego nie łączę, a duży to zawsze z niego dodawałem. Nic nie, hasła się nic nie zmieniło, nie?
0: Nie, wszystko po staremu.
1: Dobra, to może w weekend
0: dziwne, tym bardziej dziwne. Może tu z jakiegoś, może a nie trollowałeś przypadkiem? Może jesteś zbanowany na IP?
1: Możesz dodać wojnę idei do rozmowy?
0: Już dodajemy gościa w takim razie. Wojna idei. Zapraszamy. Zostańcie z nami. Już za moment, już za chwilkę. I jest z nami gość. Witamy serdecznie.
2: Halo, witam.
1: I witam. Ja w roli gościa trochę poniekąd tak na wstępie chciałem przeprosić. Znowu problemy techniczne, a tym razem już nie ode mnie zależne sieć.
2: Z internetem się nie wygra.
1: Internet. Tak, chyba blokadę mamy. Akta 2 zaczęło działać.
2: A, no to wszystko wyjaśnia.
1: Blokada na Niemcy. Już międzynarodowo sobie nie ponadajemy.
0: Albo tak Politbiuro. Śnieg. Albo Politbiuro zablokowało.
1: To jakoś polećcie mi jakiś ten VPN-kę wtedy. Tak jak to w Chinach. Bo to już trzeba kombinować jak Żyd za okupacji normalnie. Dobra, to... Witam, ja u ciebie na kanale byłem. Może ty powiedz, lepiej się przedstaw.
2: A no tak, no ja prowadzę kanał Wojna Idei. O takim tytule można mnie znaleźć na YouTubie, na Facebooku, na Mindy, na innych rzeczach. I rozmawialiśmy tutaj ostatnio ze 2-3 tygodnie temu o właśnie twojej perspektywie komunistycznej. I spotkało się to, muszę powiedzieć, z całkiem dobrym odzewem ze strony widzów, to znaczy z chęcią to oglądali, więc dlatego zostałem między innymi chyba dlatego zostałem zaproszony przez ciebie do udziału w audycji i dlatego jestem.
1: No i była nawet odpowiedź innego youtubera.
2: A tak, zgadza się.
1: Na to, który tak, dla niego byłem zbyt mało radykalny. Także dzisiaj tak miałeś było. Z nim rozmowę.
2: Tak, dzisiaj miałem rozmowę z towarzyszem Michałem.
1: A ja miałem towarzysza Michała tydzień temu na antenie.
2: Też zwróciłem uwagę, właśnie wszedłem na nocne radio i zobaczyłem, że był tam, ale nie miałem okazji obejrzeć.
1: Bo wiesz, to tak w ogóle wyszło, to przyznam się, że ja ciebie ubiegłem, powiedziałem, kto zdać, a ja się na tyle nie przygotowałem, że nie wiedziałem, no, kto on dokładnie jest.
2: A, i się zaskoczony byłeś, tak?
1: Nie, to może lepiej, bo wiesz, to tak jak człowiek sobie, wiesz, jak wie kto co...
2: Nie miałeś przygotowanej po prostu uprzedzeń.
1: Tak. Nie, że miał jakieś uprzedzenia, ale to tak zawsze lepiej, jak się nie wie, po prostu z kimś się rozmawia.
2: No, czasem lepiej, czasem gorzej.
1: Tak. No, tak żeby odpowiedź. No, ja tu, wiesz, prowadzę od dłuższego czasu taki lewicowy, chociaż jestem bardziej, jakby to powiedzieć, umiarkowany. Nie jestem w tej rewolucyjnej części.
2: Niech towarzysz.
1: Chociaż tak, chociaż czasem, jak na to wszystko patrzę. No, ja jestem, ale jestem, jak to powiedzieć, niekonserwatywny, bo tu mam długie dyskusje na temat konserwatyzmu no, dzisiaj nie zadzwoni, chciał zadzwonić, a nie zadzwoni. Mamy takiego kolegę Zenona, właśnie tego, który mnie, jak już mówiłem wcześniej, natknął tak, żeby do ciebie zadzwonić, bo on mi tam reklamuje twojego ulubionego psychologa, filozofa, jakby to powiedzieć. On mi zawsze reklamuje, ja jestem taki bardzo, nie żeby uprzedzony, Ale wiesz,
2: ja nie wiem, czy bym nazwał go moim ulubionym, natomiast jest zdecydowanie najbardziej popularny z obecnie, obecnie aktywnych.
1: Z lewej strony mamy, jakby to powiedzieć, kontrę jego, chociaż to jest ta prawda kontra. Mamy Ziszka. Nie wiem, czy
2: o, Ziszek to jest fascynująca postać, naprawdę. Nie widziałem zbyt wielu jego materiałów, ale te, które widziałem, są naprawdę fascynujące i nawet wiem, że oni się, w sensie Peterson z Ziszkiem się, z Ziszkiem, przepraszam.
1: No, nawet Peterson z Botem kiedyś.
2: Tak, nawet z Botem, tak się nie lubił, że nawet z Botem Ziszka się kłócił, ale z drugiej strony Ziszek też napisał na niego pastisz kiedyś straszliwy. Co mnie rozczarowało, bo spodziewałem się po nim trochę więcej, ale wydaje mi się, że wspominał Peterson, że będzie szansa na ich rozmowę chyba w listopadzie, kiedy Ziszek będzie w Toronto, więc mam szczerą nadzieję, że do tego dojdzie, ponieważ chętnie wysłucham ich wymiany, ponieważ są to obie postacie są kolorowe.
1: No ja mam nadzieję, że uda mi się samego Ziszka spotkać za tydzień. Tak, i chciałbym przyszłą środę już po spotkaniu z Ziszkiem dawać w radiu, bo tak szczęście mi się zdarzyło, że moja bardzo dobra koleżanka, która mieszka w Lublianie obecnie, to zna, i, no ale zobaczymy, jak on to ma tam to napięte kalendarze bardzo, bo Ziszek to jest taka, on, wiesz, on wypluwa te książki setkami z siebie, jest najbardziej płodny, ale to jest, jakby to powiedzieć, no, też taki ikona popkultury, wiesz, taki rock'n'rollowy, coś, wiesz.
2: W sensie był przez pewien czas po prostu dość popularny w takiej sferze. To
1: popularny, ale jego image i tak, on jest bardzo...
2: Charakterystyczny jest bardzo.
1: No, powiedzmy, że ta taka nowa lewica zawsze go lubiła, chociaż tak, on jest ciężki w odbiorze.
2: O, bardzo, bardzo.
1: Bardzo.
2: Ale to jest część jego uroku, bym powiedział.
1: Przepraszam za sekundę. Honey, need more milk? Okay, Mike. Can you put the baby to the cupboard? I will look on the baby, okay? Przepraszam, to uroki macierzyństwa, nie? Tak, czy tacierzyństwa. Dziecko potrzebuje...
2: Bardzo ważna rzecz, nie ma co żartować.
1: Ja zawsze chciałem tak, wiesz, jak nadawać jak ten życiowy Chris O'Poran. Oglądałeś Przystanek Alaska?
2: Nie.
1: Nigdy? No, to tam jest mój ideał radiowca Chris O'Poranku. No to bardzo nie, no Przystanek Alaska to taki kultowy serial, on jest taki właśnie o podążeniu do szczęścia w życiu.
2: Tak, bardzo słyszałem, ale nie oglądałem.
1: Bardzo filozoficzny. Ja się wiele z niego nauczyłem, ale ja to oglądałem go jakby mały. No, przechodząc do Steda jeszcze, bo ty, nie no, po twojej twórczości na kanale stwierdzam, że jednak Peterson jest twoim najulubieńszym, że tak powiem, filozofem konserwatywnej strony, przynajmniej po ilości.
2: Nie, tak jak mówiłem, jest on zdecydowanie najbardziej popularny i zdecydowanie najbardziej chcą go oglądać widzowie. Znaczy ja go osobiście bardzo lubię, naprawdę, w sensie ogromną ilość
1: to
2: jego...
1: Jest twoim najulubieńszym.
2: Jeszcze raz?
1: To jest twoim najulubieńszym z konserwatywnej strony myślicielem.
2: Czyli nie wiem, czy posiadam coś takiego jak najulubieńszy konserwatywny myśliciel, naprawdę. W sensie ciężko mi powiedzieć na czymś takim. Raczej mam takich, których bardzo lubię po prostu.
1: To z mojej strony, ale oni nigdy się nie spotkają, podejrzewam, Peterson z Chomskim. No z mojej strony jest to Chomski, ale to dlatego, żeby jego głos mnie uspokaja.
2: No to jest, nie wiem, czy to jest najlepszy argument w kontekście myślicieli, ale no.
1: Nie, ale jeśli chodzi o słuchanie jego wykładu, bardzo lubię. Wiesz co, bo to też jest dużo przekazywania wiedzy. Jak miałem takiego profesora, który mnie tak usypiał, że naprawdę po 15 minutach to połowa sali wykładowej spała.
2: Absolutnie masz rację, poza merytoryczną treścią bardzo istotna jest również forma i między innymi na tym też polega fenomen Petersona, że ten człowiek jest po prostu bardzo charyzmatyczny i bardzo widać po nim zaangażowanie w to, co mówi. I między innymi dlatego ludzie chcą go słuchać. Nie tylko dlatego oczywiście, prawda, ale jest to również element.
1: Dobra, a ty jak mnie przygotowywałeś z lewej strony, to ja tu przenieśmy się na prawą stronę, bo rozumiem, że najbardziej się identyfikujesz z prawą stroną.
2: To zależy, co masz na myśli, mówiąc prawą stronę. Wiesz, bo to jest,
1: na
2: to
1: pewno
2: jest bardzo...
1: jesteś wolnorynkowcem z tego.
2: Tak. Jestem raczej wolnorynkową osobą. Natomiast to zależy. Bo a propos tej wolnorynkowości, to ja nigdy nie twierdziłem, że jestem jakimś ekspertem od ekonomii i jestem pewien, że ludzie będą mogą mi tu wiele wytykać niepoprawnych koncepcji. Natomiast na moje ograniczenie na moje ograniczone rozumienie pojęć ekonomicznych jestem jak najbardziej wolnorynkowcem, a jeżeli chodzi ci o konserwatyzm, zależy, co masz na myśli.
1: Ekonomicznie jesteś liberałem, a jeśli chodzi o obyczajówkę, rozumiem, że jesteś konserwatystą.
2: Z mojego prywatnego doświadczenia powiedziałbym, że jestem zauważalnie bardziej liberalny niż przeciętny Polak. Ale być może mam tylko takie wrażenie.
1: Przeciętny, bo ja to, wiesz, ja trochę już w Polsce nie mieszkam, ale nie, no jak wyjeżdżam, bo to też zależy od środowiska, chociaż faktycznie powiem ci, jeśli chodzi o naszą konserwatywność w naszym społeczeństwie, miałem taki przypadek, że pracowałem wtedy jeszcze, miałem dziewczynę, która była z kraju kwitnącej wizji, to było dawno, dawno temu. Pracowałem w Warszawie i takie zdjęcie postawiłem sobie na biurku i kiedyś tam przechodzili właśnie tacy inżynierowie, co tam pracowali, oni mnie się pytali, ale ona jest katoliczką. Ja mówię, nie no, nie jest, jak tam prawie katolików nie ma. To jak wy ślub weźmiecie? I tak, i to był taki dla mnie trochę szok, że w Warszawie, niby takim najbardziej światłym mieście kosmopolitycznym w Polsce, jeszcze jest taka konserwa.
2: Ale to jest zupełnie naturalny odruch przecież, w sensie wszelkie tego typu różnice kulturowe są domyślnie traktowane jako utrudnienie przez wielu ludzi i to jest, wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalna reakcja. Nie mówię, że jest poprawna, ale wydaje mi się, że jest zupełnie naturalna.
1: To było w dwóch aspektach dla mnie zadziwiające, że przyjmowano z założenia, że ja jestem katolikiem, a nie jestem.
2: A właśnie, ale takie jedno pytanie, to na pewno nie był żart?
1: Z czym?
2: No z tym, czy to nie jest katoliczka, czy to na pewno nie była żart?
1: Nie, to było śmiertelnie poważne, okay. A z drugiej strony to było, jakby weźmiecie ślub, nie w sensie, że nie dogadacie się czy coś,
2: tylko że w jakim obrządku, tak?
1: Że jak kościelnego nie będzie mieli.
2: No to ja rozumiem, w sensie ja absolutnie rozumiem twoją reakcję, że przecież jakby niby dlaczego ta bariera miałaby stanąć między czymś tak pięknym jak miłość, prawda?
1: Ja nie mówię o takim jak miłość, ale wiesz, wychodzenie z założenia, że jak chcesz, w ogóle że musisz brać ślub, ale jak już chcesz wziąć ślub, że urzędowy jest nieważny, tylko katolicki.
2: Ale ten aspekt też rozumiem. Rozumiem takie podejście, ponieważ to jest domyślne dbanie o tradycję i takie podejście wcale nie jest programowo błędne. Ono jest takie bardzo, bardzo
1: no
2: niskie.
1: Nie, no.
2: Bardzo, bardzo małą rozdzielczość ma takie podejście. Ale rozumiem ludzi, którzy tak podchodzą. Ja nie mówię, że ja bym się zgadzał z nimi, ale rozumiem.
1: Ale to mi się zdarzało w Warszawie. No, powiem ci, że w mojej mieścinie, z której pochodzę, czyli w Bydgoszczy, o dziwo się mi zdarzało mniej.
2: Czy wiesz, tam takie pojedyncze wiesz, doświadczenia, no to też ciężko.
1: Ale to tak zwane dowody anegdotyczne, ale dobra.
2: Natomiast wracając do konserwatyzmu i liberalizmu, ponieważ jeszcze jedną rzecz, ponieważ tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ale ponownie, to może być tylko moje odczucie, ale wydaje mi się, że jestem bardziej liberalny niż przeciętny Polak, natomiast absolutnie nie powiedziałbym, żeby konserwatyzm lub liberalizm był w jakiś sposób jeden lub drugi nadrzędny do drugiego. To są po prostu reakcje na różne realia, na różne warunki, na różne środowiska i obydwa te aspekty, to znaczy zachowanie, w sensie takie konserwatywne zachowanie stanu dotychczasowego, zachowanie tradycji, zachowanie wartości, zachowanie tradycji i wartości, często się to do tego sprowadza, to jest potrzebne, w sensie potrzebny jest pewien nacisk na tą stronę, ale również potrzebny jest nacisk na otwartość na potencjalną zmianę. I przesadzenie w którąkolwiek z tych stron jest niebezpieczne i to nie znaczy, że musimy być zawsze dokładnie po środku, ale to znaczy, że to, w którym miejscu jesteśmy, powinno być moim zdaniem zależne od realiów, w jakich aktualnie się znajdujemy.
1: To w ogóle zauważyłem po prawej stronie, bo właśnie tak definiuję prawą stronę. Jesteś liberalny, gospodarczo, konserwatywny, światopoglądowo. To jest dla mnie taki, by powiedzieć, pattern.
2: Ja rozumiem, ale...
1: Prawicowca.
2: Ja rozumiem, ale w tej definicji no, wszyscy wyborcy PiSu się do tego nie wpasowują, prawda?
1: Nie no, PiS jest taką katoprawicą, czyli z jednej strony...
2: Dlatego tego typu koncepcje nie są... Nie, socjalny jest, socjalistyczny nie jest, ale socjalny jest.
1: Wiesz, tak jak porównuję z tym, co mamy tutaj na Zachodzie, ja tu żyję między paroma krajami, to ciężko to nawet socjalnym. Powiedzmy, że dobijamy gdzieś tam dolnych przedziałów średniej, czego normalnie tutaj w zachodnich społeczeństwach jest normalne. Tak jak wiesz, ta wielka krytyka tego 500+. Tutaj w każdym kraju się dostaje pieniądze na dzieci i to nie tak jak u nas jest kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, tylko dostaje się to bezwzględnie, nie? To jest jakiś standard w zachodniej Europie.
2: Ale to nie jest do końca argument, że to jest standard. W sensie, o ile ja nie jestem zwolennikiem likwidacji takiej siatki bezpieczeństwa socjalnej całkowitego, absolutnie nie jestem zwolennikiem usuwania tego, to jednak trzeba powiedzieć, że rozbudowane programy socjalne mają pewne problemy i mają po prostu pewne problemy. To nie jest po prostu oczywisty plus, oczywiście pozytywny aspekt, tylko wiesz, to produkuje sytuację, że w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w paru innych miejscach są dzielnice, gdzie zdarzają się ludzie, którzy w których rodzinach od trzech pokoleń nikt nie pracuje, ponieważ nie musi. I to nie jest produktywne dla nikogo, ani dla tych ludzi, ani dla ogółu społeczeństwa.
1: W sensie, ogólnie my nie musimy pracować. To jest, a czekaj, zaraz do tego mała ogłoszonka. Można dzwonić, w ogóle pomimo problemów technicznych, dzwońcie, krawiec będzie odbierał i dodawał, także jak ktoś chce zadzwonić, zapraszamy na antenę. Dobrze, to takie mała ogłoszonko.
2: Jasne.
1: My nie musimy pracować ogólnie. Wiesz, dochodzimy do takiego momentu, że nasza gospodarka produkuje jakieś tak zwane gównoprace, czyli prace, które nie przynoszą nic społeczeństwu i są na siłę upchane, wiesz, wymyślanie telemarketerów, jakichś tam copywriterów innych, to naprawdę nic nie produkuje. Ci ludzie nie musieliby chodzić na 8 do roboty, siedzieć i się męczyć i tak dalej. I do czego? Dochód gwarantowany, nie? To jest już...
2: Mówiąc, że nie musicie pracować i mówiąc o byciu utrzymywanym z zasiłku, masz na myśli, że jesteś utrzymywany z cudzej pracy.
1: Zauważ, że dochodzimy do momentu, w którym możemy opodatkować pracę robotów.
2: Robot jest czyjąś własnością i jeżeli robot będący czyjąś własnością produkuje pewien produkt, to się nie różni w zasadzie, w sensie w istocie swojej, nie różni się to niczym od tego, jak łopata produkuje pewien produkt, będąc czyjąś własnością, ponieważ łopata jest setki razy bardziej wydajna niż kopanie ręcznie.
1: Oczywiście.
2: I można by powiedzieć, w sensie robot to jest po prostu bardzo zaawansowana łopata.
1: I dlatego już, dlatego te podatki są na tyle wielkie, że możemy utrzymywać państwa z rozbudowaną infrastrukturą, możemy badać inne planety, możemy umierać na ulicach i z chorób różnych, co w niektórych krajach niestety nadal ma miejsce.
2: Oczywiście, ale to wszystko wiąże się z... To nie, wydaje mi się, że to nie jest zbyt stabilne. Zresztą to dotyczy ogromnej ilości aspektów życia społecznego i tak jak mówisz, nie musicie pracować. To jest bardzo niezdrowe podejście, naprawdę. W sensie podejście, że okej, wiecie co, możemy się utrzymać z tego, co bogatsi płacą w podatkach, więc nie będziemy iść do pracy, to nie jest podejście zdrowe dla osoby, zwłaszcza wiesz, z wychowywaniem potem dzieci w takim, wiesz, wyobraź sobie wychowywanie dzieci w domu, w którym nikt nie pracuje, ale nie dlatego, że jest chory, czy że nie może, tylko dlatego, że po prostu nie musi. Sam zwracałeś uwagę w naszej rozmowie, że wychowujące się na przykład tak dzieci rosyjskich oligarchów są demoralizowane totalnie.
1: Oczywiście.
2: No, czy to nie jest trochę...
1: Ale przymus. Z drugiej strony to, co produkujemy dzisiaj, to jest jakiś przymus pracy. Są pracujący biedni. W ogóle to jest...
2: Nie, przepraszam, nie ma czegoś takiego. Nie produkujemy przymusu pracy. Życie wymaga pracy, jeżeli nie chcesz umrzeć z głodu. To nie jest wyprodukowane.
1: Ekonomia to nie jest fizyka. Ekonomia nie jest nam dana z natury. Ekonomia to jest system, który wymyśliliśmy my sami, jako ludzie. To nie jest nauka ścisła. Nie możemy ją kontrolować.
2: To nie jest nauka ścisła, natomiast jesteś organiczną istotą, masz pewne wymagania. Żeby je zaspokoić, musisz wykonać pewną pracę. Nawet jeżeli to jest zerwanie jabłka z drzewa, czy cokolwiek. W sensie To nie jest konstrukt społeczny, że ludzie muszą wykonywać pracę, żeby zaspokoić potrzeby fizjologiczne.
1: To się staje w wielu momentach konstrukt. To tak jakbyś kazał ludziom, bo chcesz, nie wiem, chcesz się dostać z punktu A do B, nie idź samochodem, bo samochód to coś tam, idź na pieszo, nie? To jest takie cofanie się. Zobacz, nasza praca robotów i tak dalej jest miliony razy bardziej wydajna, tak, niż to było wcześniej. Ludzi do pracy jest potrzeba coraz mniej, ludzi jest coraz więcej. Wytwarzamy takie bogactwo na ziemi.
2: Słusznie zauważony problem. Tak, ja się zgadzam, że jest to problem, że bo to zmierzasz do tego, że masa zawodów znika, prawda? I ludzie
1: to nie
2: mają...
1: jest tak, że ona jest zastępowana, bo...
2: Ja rozumiem. To jest istotny problem, absolutnie się z tym zgadzam, natomiast to nie jest, to że używamy samochodów, to nie znaczy, że praca nie jest wykonywana na przemieszczenie nas z punktu A do punktu B.
1: To jest wykonywana przez samochód.
2: Który do kogo się należy, który trzeba zatankować, a tą benzynę trzeba wydobyć, a samochód trzeba zaprojektować i utrzymać. To są, w sensie, używanie narzędzi ułatwia pracę. Oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że praca jest
1: wymagana. Że nasza praca jest nieraz wygodna. I teraz zastanówmy się... Tak, zastanówmy się, czy punkt, do którego zbierzamy, zresztą to jest czysty marxizm, to jest u Marksa opisane, akumulacja kapitału, która obecnie przebiega w jakimś geometrycznym postępie. Zresztą to emigracja, skąd się bierze, wiesz, wszyscy teraz trąpią w Polsce, w ogóle, nie wiem, wszyscy się boją uchodźców o wiele bardziej w Polsce, w której ich w ogóle nie ma niż tutaj na zachodzie, ale dobra. Skąd ci ludzie się biorą, oni pędzą. To nie jest tak, że tylko, że wiesz, ktoś rzuca wszystko, co ma rodzinę i tak dalej i zapieprza 12 tysięcy kilometrów do nowego kraju po to, że mu było bardzo dobrze w jego kraju, tylko dlatego, że było mu bardzo źle. Ale to nawet nie chodzi o to, że on tam głoduje, tylko różnica w bogactwie względna jest o wiele bardziej zauważona niż na bezwzględna.
2: Wyjeżdża z publicznymi. Ludzie wyjeżdżają za okazjami ekonomicznymi, w sensie wyjeżdżają tam, gdzie mają lepsze warunki ekonomiczne niż u siebie. Oczywiście, że tak.
1: Nawet stabilności społecznej, nie?
2: Tak, tak. I właśnie między innymi dlatego ludzie masowo uciekają z krajów marksistowskich do krajów kapitalistycznych. Zawsze uciekali i na razie nadal tak się dzieje.
1: Ja znam bardzo dużo na przykład ludzi, którzy ucieka z Ameryki do Niemiec właśnie za tą stabilnością społeczną, ale to zaraz sobie tylko zrobię. Mówię, że ile zasobów, które... zasoby są w ziemi. Bogactwo, które produkuje ziemia obecnie, przez tą całą automatyzację, elektronizację i tak dalej, pozwala spokojnie, by co na przykład się dzieje poprzez redystrybucję w takich krajach jak Chiny, gdzie ich plany pięcioletnie doprowadziło do wydobycia ze skrajnej biedy jakieś 800 milionów ludzi i stworzyły klasę średnią, która ma jakieś 400 milionów, 300 milionów ludzi. Są naprawdę to w jedno pokolenie. Udało się to przez redystrybucję. U nas te różnice dochodowe rosną na zachodzie i już nie mówiąc między Afryką, na przykład a Europą. Ja trochę w Afryce bywałem, wiem jak to wygląda, tam się rozwija niesamowicie. W takiej Etiopii tam jest 10% wzrost.
2: To zależy w jakich krajach, bo wiesz, są miejsca, gdzie jest bardzo szybki wzrost, a są miejsca, gdzie jest potworny zastój, wojna i głód. A co do Chin, to chciałbym tylko zauważyć, że wzrost gospodarczy Chin chyba został wzbudzony raczej uwolnieniem gospodarki centralnie planowanej i poluzowaniem tego i wprowadzeniem pewnych aspektów wolnego rynku, a nie samą dystrybucją.
1: W sensie, wzrost gospodarczy Chin został dokładnie zaplanowany i ten plan został przeprowadzony. To jest gospodarka.
2: Tak, ale jasne, że ten plan został przeprowadzony, ale ten plan polegał na zaprowadzeniu, na likwidacji de facto gospodarki centralnie planowanej, jaka istniała za czasów wcześniejszych. Już ilość regulacji i wiesz, nie ma kwot na produkcję stali czy czegokolwiek tamtego, tak jak było to przecież za faktycznej komuny. Ja wiem, że w Chinach rządzi formalnie partia komunistyczna i tak dalej, ale ich ustrój ekonomiczny, w sensie ilość regulacji na rynku przecież i tak dalej, jest znacznie mniejsza niż w Europie.
1: Nie. Widzę, że o Chinach masz trochę takie pojęcie jak większość prawej strony. Nie, w Chinach troszeczkę inaczej działa. One od lat 70., 80. zaczęły się bogacić, dlatego że zostały wpięte w światowy handel, co pozwoliło zachodnim korporacjom przenieść produkcję do firm, właściwie, które są państwowe, chińskie. Nie wiem, czy wiesz, ale większość tej produkcji, która była w latach 80., 90., przynoszona z krajów uprzemysłowionych, w większości ze Stanów Zjednoczonych, które się deindustrializowały, to jakieś około 450% tego eksportu dla tych firm jak Nike i tak dalej pochodziło z czegoś, co się nazywa Laogai, czyli obozy reedukacyjne.
2: Tak, bardzo możliwe, nie ma, bardzo możliwe, nie próbuję się z tym kłócić, ale chciałbym zauważyć, że tego typu transfer był motywowany i słusznie zwracasz uwagę, że on przyczyniał się do jakiegoś tam wyzysku, prawda, i uciskania ludzi, właśnie więźniów politycznych w Chinach czy coś takiego, natomiast ta migracja, która właśnie spowodowała ten wzrost chiński, przecież była motywowana stricte polityką wolnorynkową tamtych firm, które uciekały do miejsca o zaniżonych kosztach produkcji w stosunku do ichniejszych, prawda?
1: Nie uciekały, no im pozwolono to.
2: Znaczy, no tak. No,
1: Reagan zawarł swojego czasu taki pakt z wielkim przemysłem, nie? Że ludzie, którzy potracą pracę, bo to działa tak mniej więcej, wiesz, jak zlikwidujesz miejsca pracy, które są stabilne i dobrze płatne, to upadnie reszta gospodarki, bo ludzie nie mają pieniędzy, żeby wydawać. No to
2: troszkę uproszczenie, no ale...
1: No nie, no tak działa. Na przykład Niemcy, to jest od dawna tutaj znane, oni się nie mogą, nie chcą się zindustrializować, czyli przenieść tej produkcji gdzieś poza Niemcy, bo rząd dokładnie, bo tutaj też rząd planuje. Nie wiem, czy wiesz, że na przykład firma Volkswagen jest firmą, w której decydujący głos ma samorząd, bo posiada pakiet kontrolny akcji. Samorząd landu Dolna Saksonia bodajże, nie? DHL jest państwowy, no i tak dalej. Dużo tutaj niemieckich firm jest państwowych. Ale to nie rozmawialiśmy o państwowych firmach. Niemiecka gospodarka też jest na tyle planowana, że oni wiedzą, że na przykład wolą dotować sztucznie, długi czas je dotowali, aż się one przebranżowiły na budowę bardzo specjalistycznych statków, dlatego że miejsca pracy w przemyśle są bardzo stabilne, bardzo dobrze płatne i nie muszą się wtedy dbać o te małe firmy, bo one zawsze gdzieś tam sobie jakiś fryzjer, coś powstanie, jak ludzie będą mieli pieniądze do wydawania i będą mieli stabilne zatrudnienie. To tak samo zdarzyło w Chinach. Chiny, które zbudowały wielki przemysł przez to, że ten przemysł się przenosił ze Stanów. Reagan pozwolił na to, no, prezydenci zazwyczaj Stanów Zjednoczonych, tam bardzo silne lobby tego, jak to się nazywa, kompleksu militarno-przemysłowego. Potworzono kupę tych właśnie prac takich niestabilnych, tego prekariatu. Finansowano to kredytem, no to dzisiaj to jest finansowane, bo Stany żyją na kredyt, drukują dolary.
2: Mam takie delikatne wrażenie, że chyba troszkę inaczej rozumiemy sformułowanie takie jak gospodarka planowana. To, że istnieją firmy państwowe i sektory dotowane przez rząd, to nie oznacza jeszcze, że to jest gospodarka planowana, przecież to nie jest.
1: Nie, dokładnie. Chińska jest planowana, ja nie mówię, Niemcy nie są planowaną gospodarką, chińska jest planowana. Tak jak gospodarka koreańska na przykład i japońska, tam gdzie się pięciolatki robi, tak? W Singapurze też się robi pięciolatki. To są właśnie, nie wiem dlaczego prawa strona, ta liberalna, wolnorynkowa zawsze przedstawia ten Singapur jako taki wolnorynkowy raj, gdzie rząd ma totalną kontrolę nad gospodarką, między innymi ziemię.
2: Wydaje mi się, że są przedstawione jako wolnorynkowy raj i ponownie, tak jak wspominałem wcześniej, ja nie jestem w żaden sposób ekspertem od tego typu rzeczy, ale wydaje mi się, że przedstawiany jest jako taki wolnorynkowy raj przez bardzo małą ilość regulacji na rynku co do produkcji, które są bardzo obecne w Europie.
1: Jakość regulacji. Najważniejsza jest jakość regulacji, nie? Jak one totalnie kontrolują to. Ale dobra. Bo mówiliśmy o Chinach. Chiny pozwoliły, ale to były państwowe przedsiębiorstwa, które czerpały z tego gigantyczne pieniądze. Z tego, że sobie tam Apple i tak dalej produkowały. Że Apple to tajwańska firma nawet. Wiesz, to też Chiny. No i tam całe pieniądze, jakie to państwo zarabiało na pracy tych ludzi, pompowało w autostrady, w szybkie koleje, w emerytury, w szpitale, w szkoły.
2: Ja nie jestem wrogiem idei infrastruktury państwowej. Jak najbardziej uważam, że istnieją branże...
1: Ale ta gospodarka jest planowana. Chińczycy mają plany pięcioletnie, w których jest napisane w tym i w tym roku będziemy rozwijali tam rolnictwo w takim i takim regionie, a w tym regionie będziemy budować fabryki takie i takie, pozwolimy na takie. I to jest naprawdę. A jeśli chodzi o wolny, mało minus regulacji...
2: Nie znam szczegółów chińskiej gospodarki w tym momencie, bo też nie do końca będziemy...
1: Jeśli chodzi o... Deng Xiaoping, Deng Xiaoping kiedyś powiedział, że nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, ważne, żeby myszy łapał. To zawsze to było Tak, powiedzenie Deng Xiaopinga, bo mu zarzucono, że on wprowadza kapitalizm. Kapitalizm w Chinach jest wprowadzony tam tylko tam i wyłącznie, gdzie sobie życzy tego partia i gdzie ona nie za bardzo widzi potrzeby, wiesz, totalnej kontroli, co nie zagrozi pozycji
2: ja
1: partii.
2: Ja absolutnie tego mały nie
1: handelek, żywnością, tak, mały handelek, jakieś tam malutkie firmy wydobywcze, jakieś taksówki, małe firmy przewozowe, nie ma to prawa wchodzić do przemysłu, nie? Firmy takie jak Huawei, ZTE i tak dalej są ściśle kontrolowane przez rząd w Pekinie. I, no i tak to działa. Tylko powiem ci niestety, wynik wolnego rynku w Chinach, tu na antenie wielokrotnie to powiedziałem, bo akurat ja mam z Chinami dużo wspólnego i tam ostatnio byłem, jednym z wyników kompletnego braku regulacji, jeśli chodzi o rynek żywności na przykład, jest notoryczne fałszowanie i tej żywności, jakoś jest tragiczne, ludzie się boją jej jeść i dochodzi do tego, że wszyscy Chińczycy, którzy przyjeżdżają do Europy, wysyłają masowo mleko w proszku dla niemowląt.
2: Jak najbardziej jest słuszna uwaga i ponownie, tak jak mówiłem wcześniej, ja nie jestem zwolennikiem braku regulacji, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu niewykonalne. Natomiast ponownie przedstawiasz tutaj jakąś radykalną formę i próbujesz na tej podstawie krytykować całą ideę wolnego rynku, a to chyba nie jest najlepszy po prostu pomysł. Zresztą to nie jest jakaś szczególnie radykalna idea, przecież Marx nawet pisał o tym, że kapitalizm jest systemem bardziej wydajnym ekonomicznie niż socjalizm. W sensie oczywiście przy tym pisał, że tam zabija duszę robotnika i tak dalej i jest opresyjny na wszystkie możliwe sposoby, ale nie ma żadnej szczególnej...
1: No on jest wydajny dla 1%.
2: Nie jest wydajny, ale widzisz, mówiąc wydajny, mam na myśli, że produkuje większe ilości dóbr, przez co na przykład obniża ceny tych dóbr i tak dalej.
1: Też dużo marnotrawi zasobów naszej planety.
2: Tak, też dużo marnotrawi zasobów naszej planety i to też jest problem i tak dalej. Tylko mówię, że przedstawianie tego jako, w sensie próba przedstawiania nagle gospodarki planowanej jako bardziej wydajnej niż gospodarka
1: planowana. Ale jest pod pewnymi względami oczywiście bardziej wydajna, bo ja ci dam taki bardzo dobry przykład gospodarki, właściwie przemysłu zbudowanego przez planowanie odgórne i tego, jak on miał być niewydolny. Wszyscy ekonomiści przepowiadali, że to wszystko pierdyknie, bo to nie ma uzasadnienia ekonomicznego. To jest gospodarka pod tytułem Korea Południowa.
2: Ja absolutnie nie będę się z tym kłócił, bo nie mam żadnych informacji na ten temat, nie mam żadnych danych, w sensie no ciężko będzie mi się odnieść do czegokolwiek, co tu w tym momencie.
1: Gospodarka południowej Korei była, już nie jest, bo generała Parka nie ma, ale ona się zbudowała na tym, że powstały plany budowy przemysłu, który był na początku całkowicie nieopłacalny i tak dalej, i tak dalej. Wyszło, także to działa.
2: Takie pytanie jeszcze, w jakim stopniu ta gospodarka była dotowana przez Amerykanów? Przez zewnętrzne czynniki?
1: Ona nie była w ogóle dotowana przez Amerykanów, bo istniały bardzo ścisłe regulacje, jeśli chodzi o przepływy kapitału.
2: Ale mówimy o okresie po wojnie koreańskiej, nie?
1: Po wojnie koreańskiej, no tak.
2: Nie było to dotowane przez Amerykanów wtedy?
1: Nie, to była konkurencja dla Amerykanów. Oni dzisiaj wyrośli na wielką konkurencję dla Amerykanów.
2: Nie jestem pewien, ale tak jak mówię, absolutnie się na tym nie zna, więc nie będę próbował twierdzić.
1: Japonia to robiła po wojnie to samo, nie? Tam był Premashara, ale Premashara miał naprawdę gdzieś tam poczyta statystyki, on nieduży miał wpływ, jeśli chodzi o gospodarki Niemiec i Japonii razem. O ile Niemcy, to też inna historia, bo Niemcy to na tym się wzbogacili, że upłynnili to, co na kratki.
2: To jest osobny temat zupełnie, nie wiem.
1: Nie wiem, czy słyszałeś, skąd się wziął ten niemiecki cud gospodarczy po wojnie, bo to wszyscy mówią, a wolny rynek. Faktem jest, był kolega, który się nazywał Erhard, cud ekonomiczny Erharda. On totalnie zderegulował tą gospodarkę na jakieś 5 lat. Nastąpił niesamowity wzrost gospodarczy, a po 5 latach wróciły wszystkie regulacje stare niemieckie. Teoria jest taka, że ten cud po prostu była deregulacja, żeby się rozpłynęło to wszystko, co oni upłynnili. I tyle.
2: Po 5 latach. Nie znam tych szczegółów, więc też ciężko mi się
1: zrozumieć. Ale to jest taka bardziej teoria spiskowa, chociaż dużo rzeczy potwierdza to. To tak z Niemcami to wiesz, różne rzeczy można im. No, ale oni się
2: umieją. Jak wszystkim.
1: Tak, o Jezu, byliśmy w wolnym rynku. Dlatego ja nie jestem wolnorynkowcem i nie twierdzę, że dochód gwarantowany będzie demoralizował ludzi, więc uważam, że dochód gwarantowany pozwoli wielu ludziom. Jest wiele rzeczy na świecie, które są w obecnych czasach kompletnie nieopłacalne, z których się nie utrzymasz, będziesz budował i tak dalej. Nie, możesz malować, pisać. Najlepszym przykładem są ci wielcy, którzy umierali w wielkiej biedzie, jak Van Gogh, jak Kamil Norwidz, jak Tesla, wielki wynalazca.
2: No bo... mówisz, że dochód gwarantowany po prostu umożliwiłby ludziom zajęcie się kreatywną pracą?
1: Tak, tym, czym chcą. Właśnie i dobra, widzisz... niech będzie jakieś parę milionów ludzi, którzy będzie się działo i pierdziało z Tołkińskiej robił, ale będzie parę milionów ludzi, którzy będą zarabiali miliony, bo będą mieli takie pomysły i tak dalej, nie?
2: Ale widzisz, to jest, ale to wydaje mi się, że
1: praca masz tutaj... nie jest wartością samą w sobie.
2: Wydaje mi się, co nie jest wartością samą w sobie?
1: Praca nie jest wartością
2: produkt samą... jest wartością samą w sobie.
1: Praca nie jest żadną. To, że chodzisz do pracy, to całkowicie nie jest uszlachetniające twojego bytu.
2: Jest dokładnie odwrotnie niż mówisz, ponieważ posiadanie nawyków i realizowanie rutyn jak najbardziej jest kształcące i umacniające dla...
1: Nie, ja wręcz odwrotnie twierdzę, że...
2: Przynajmniej dla większości ludzi. I ja nie mówię, że nie istnieją ludzie wyjątkowo kreatywni, których jak się wypuści, uwolni od wszelkich ograniczeń i nakazów, to zaczną robić kreatywne rzeczy i fascynujące i wspaniałe, na których wszyscy skorzystamy. Oczywiście, że tak będzie. Natomiast takich osób jest po prostu bardzo, bardzo mało. I twierdzenie, że ludzie na dochodzie podstawowym zaczną realizować się kreatywnie, w sensie chyba nie do końca zdajesz sobie sprawę, jak mało ludzi jest kreatywnych w porównaniu do ogółu.
1: Ci, co nie są kreatywni, naprawdę nie muszą naprawdę mogą być szczęśliwsi niż siedzieć po 8 godzin na kasie w Biedronce, okay.
2: Nie bądźmy.
1: Ja nie mówię, że to jest, że ja nie szanuję tych ludzi, którzy siedzą na kasie w Biedronce, ale to ta praca ich nie szanuje, bo są takie prace ogłupiające, prace mechaniczne, prace nie przynoszące żadnej społecznej wartości. Ja nie mówię, że nie wypracowują jakiegoś zysku dla właściciela tej Biedronki, ale te prace społecznie nie przynoszą zysku, jak telemarketer na przykład, nie wiem, sprzedawca garnków, tych tam, co oszukuje staruszno, jest milion takich zawodów, które nie wiem, nawet dealer finansowy, który zarabia miliony, oni wręcz powodują kryzysy na świecie.
2: Nie wątpię, że taka monotonna praca może być frustrująca, demotywująca i depresyjna dla ludzi bardzo kreatywnych. Nie wątpię w to. Natomiast nadal mówimy o bardzo małym odsetku ludzi i nie można usprawiedliwiać tego, że ogół nie można mówić, że ogół społeczeństwa nagle zajmie się kreatywną pracą tylko dlatego, że jakaś wąska, bardzo grupka ludzi tak zrobi.
1: Ogół się nie zajmie.
2: No właśnie, w sensie bardzo, bardzo mały odsetek ludzi zajmie się pracą kreatywną, natomiast zdecydowany ogół społeczeństwa będzie się zachowywać dokładnie tak, jak zachowują się dzielnice żyjące z zasiłku. To znaczy będą to ludzie w dużej mierze nierozwijający się, nie robiący nic konstruktywnego i albo siedzący przed telewizorem, albo chodzący po ulicy i szukający problemów. I to właśnie zrobi duża ilość młodych mężczyzn. Ponieważ młodzi mężczyźni, którzy nie mają jasno określonej ścieżki rozwoju, który pozwoliłby im zdobyć status społeczny, szukają tego statusu na każdy inny możliwy sposób. W sensie takiej ścieżki rozwoju, jaką daje na przykład sensowny zawód. I ja rozumiem, że utknięcie na kasie w Biedronce też może nie dawać takiej ścieżki. Słuszna uwaga. Ale odcięcie tego w ogóle nie jest w żaden sposób rozwiązaniem, ponieważ odcięci od tej ścieżki będą szukać każdej innej sposobności na wspięcie się w tym statusie społecznym, a w momencie, kiedy nie ma nic do roboty wokół, to tą ścieżkę zapewniają właśnie albo rozruby, albo przestępczość.
0: Przepraszam, czy mogę się wtrącić na sekundkę?
1: Tak, drogi.
0: Bo teraz, jak was słucham, pomyślałem, że w Polsce mówi się o tym, że mało kto jest w stanie wyżyć na przykład z rysowania komiksów, z pisania książek, stworzenia gier komputerowych niezależnych i pewnie z wielu tego typu zajęć, także ta grupa osób, które robiłyby coś kreatywnego i wartościowego, żyjąc z tego dochodu gwarantowanego, może być całkiem spora, tak mi się wydaje.
2: Co to znaczy całkiem spora?
0: No, kurczę, no pisarze, komiksiarze.
2: Nie, ja wiem, że ona jest bardzo różnorodna, wiesz co, nie mam w tym momencie wyników badań, ale istnieje taki zestaw testów badający kreatywność, który bada osobę na przekroju po prostu ogromnej ilości różnych. Mówię, nie mam w tym momencie, bo nie wiedziałem, czy o tym będziemy gadać, nie mam w tym momencie danych, ale można to poszukać. Można poszukać w internecie. Ten test na kreatywność bada właśnie kreatywność na bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych płaszczyznach, wiesz, od tworzenia muzyki, do tworzenia tekstów, do tworzenia gier, do tworzenia projektów inżynieryjnych nawet, do tworzenia własnych przepisów kucharskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I każda z tych skal określa, czy zrobiłeś tam, w sensie, czy zrobiłeś cokolwiek, czy zrobiłeś coś lokalnego, czy zrobiłeś coś publicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tych skalach, o ile dobrze pamiętam, i zachęcam do zweryfikowania tego, jakieś 98% społeczeństwa ma zero we wszystkim. Znaczy 98% społeczeństwa nie stworzyło kreatywnie czegoś własnego nigdy.
0: Czyli uważasz, że jakby wziąć i wrzucić do jednego worka wszystkich artystów, twórców i pisarzy na przykład i muzyków, o których też wspomniałeś, to jest nadal bardzo mała grupa i nie warto by było stworzyć takiej sytuacji, żeby część społeczeństwa utrzymywała tą grupę i w zamian dostawała wartościowe książki, muzykę.
2: Mówię tylko, że te badania wykazują, że to jest bardzo mała grupa. Wydaje mi się, że to jest bardzo mała grupa i wcale nie powiedziałem, że społeczeństwo nie powinno się zrzucać na tych ludzi, żeby otrzymywać wartościową sztukę. Myślę, że wręcz przeciwnie. Oczywiście, że społeczeństwo... Ja zachęcam do dotowania takich osób kreatywnych i tak dalej, natomiast uważam, że społeczeństwo nie powinno być przymuszone siłą do zrzucania się na takie osoby. Zresztą zauważ, że no nie wiem, jak się wchodzi na Spotify'a, czy na czym się tam teraz słucha muzyki, to ilu piosenek tam się słucha? To kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu z milionów. I zdecydowana większość produktu artystycznego, czy tam kreatywnego, i mówię, muzyka jest dobrym przykładem, zdecydowana większość muzyki, jaka się produkuje profesjonalnie dzisiaj, jest oglądana przez prawie nikogo, a ten 1% najbardziej popularnych jest oglądany przez prawie wszystkich, wielokrotnie.
0: Ale właśnie to jest takie błędne koło chyba, bo sytuacja, tak, w której my Polacy za dużo nie czytamy, nie obcujemy z kulturą wyższą, nie czytamy ciekawych komiksów i słuchamy disco polo, to jest efekt między innymi pewnie też tego, że ci ludzie, którzy to tworzą, są niedofinansowani i jest ich mało, byłoby ich więcej, robiliby lepsze rzeczy, gdyby byli w stanie się normalnie utrzymać z tego, co robią, a niestety nie są i bardzo zdolni ludzie stają się takimi wyrobnikami i komiksiarze robią obrazki tandetne dla agencyjek reklamowych, a ja pisarze piszą harlekiny, nie?
2: Muzycy
0: grają disco polo. Albo zaczynają robić coś takiego jak na przykład zespół Nocny Kochanek, który gra metallo disco polo, a przypuszczam, że że to był taki skok właśnie na kasę i takie już machnięcie ręką na to społeczeństwo na zasadzie chcecie, no to macie. Brak edukacji odpowiedniej w szkołach, edukacji muzycznej, przyzwyczajenia do obcowania z jakąś wartościową właśnie sztuką i kulturą, no to wszystko.
2: W sensie ja się jak najbardziej zgadzam, że wielu ludzi naprawdę zdolnych ma problem z utrzymaniem się z tego i fajnie, jasne, że fajnie by było, gdyby ci ludzie też mieli taką okazję. Wiesz, ogromnie dokłada się do tego internet. Bo kiedyś, prawda, jakby chciał skorzystać z wartościowej sztuki czy czegokolwiek tworzonego kreatywnie, to miałeś do wyboru tylko ludzi kreatywnych w twojej okolicy, prawda? Więc naturalnie był większy popyt na takich ludzi. No w sensie słuchałeś ludzi, no w sensie, wiesz, mogłeś posłuchać, że radio miał jeden sąsiad, albo w ogóle nikt, mogłeś posłuchać, wiesz, zespołu, kapeli, która gra w remizie, albo coś takiego i tam mogli się ci ludzie realizować, ponieważ byli chętni słuchać ich, ponieważ nie mogli słuchać nikogo innego. I ponieważ teraz mamy ten internet i połączenie wszystkiego ze wszystkim, to z jednej strony takim osobom niesamowicie ciężko się wybić, ogromnie, potwornie, paskudnie ciężko się wybić, ale jednoczesnym skutkiem tego jest to, że ty możesz słuchać najlepszego wykonawcy na świecie, a nie tylko najlepszego wykonawcy we własnej wiosce.
0: No racja.
2: To jest coś za coś. Ja nie przeczę, że to jest nieprzyjemne. W sensie, wiesz co, ja się nie mogę utrzymać z kanału na YouTubie. To też jest pewna forma kreatywnej pracy. I nie zakładam, abym się mógł kiedyś utrzymać z tego kanału. Bo naturalnie to wszyscy wolą oglądać te najlepsze kanały na świecie. I w życiu bym nie pomyślał, że powinienem być jakoś nie wiem, dotowany czy coś z pieniędzy kuźwa podatników, bo nie mam szans.
1: Nie ma być twoja kreatywność dotowana. Masz rację,
2: nie powinna być kreatywność dotowana, w sensie nie powinna być dotowana przymusowo. Ja zachęcam do dotowania lokalnych artystów, ludzi, którzy się starają, ludzi, którzy wielokrotnie tworzą coś wartościowego.
1: Rozumiesz super. Idei dochodu.
2: Nie, właśnie rozumiem, jak najbardziej rozumiem.
1: To nie jest dotowanie niczego, to jest po
2: prostu... Ale mówiliśmy przed sekundą o dotowaniu po prostu, a ja rozumiem,
1: dobra,
2: że...
1: Dobra, bo wspomniałeś te dzielnice, gdzie się utrzymują ludzie z zasiłków, może miałeś na myśli te piękne francuskie przedmieścia w Paryżu na przykład.
2: Między innymi?
1: Tak, gdzie to... Bo jest bardzo duża różnica na przykład między tą całą imigracją z tych różnych krajów, takich jak Turcja i tak dalej, między Niemcami a Francją. Jest taka, że Francuzi gdzieś, że tak powiem, dali tylnej części ciała, to wszyscy wiedzą. Ja nie będę mieli z tym problem. Dlatego, że właśnie puścili tą całą, wiesz, politykę społeczną sobie tam gdzieś wokół, no puścili ją na żywioł, nie? Mhm. To nie jest tak, że wszyscy się rodzą równi. To jest wielka bzdura, nie?
2: O, cieszę się, że to jest jasne.
0: A tymczasem
1: tak,
0: rodzimy
1: się w tym, co nasi rodzice nam dadzą. Jeśli nasi rodzice nie mają kapitału społecznego, to chociażbyśmy byli super utalentowani, to gówno osiągniemy. Jeśli urodzimy się w kraju typu Republika Środkowoafrykańska, też nie będziemy mieli tego kapitału, gówno osiągniemy. To, że Bill Gates był utalentowany, gdy on osiągnął sukces dlatego, że miał dostęp do komputera, jednego z pierwszych komputerów, które weryfikowały kod na bieżąco i on należał do rządu na uczelni. On urodził się w takim kraju, jak mi się urodził. On miał dostęp do tego gigantycznego rynku zaawansowanego, jak zakładał swoją firmę. I tylko dlatego, gdyby on się urodził w Somalii, to by nic takiego nie...
2: Oczywiście masz rację. Oczywiście, że warunki wychowania się mają wpływ na nasz sukces. To jest dość oczywiste.
1: Coś takiego, tak jak się nazywa kapitałem społecznym. Za tej, jak to się, której nigdy nie było w Polsce, czyli komuny, miałeś te wszystkie punktowe systemy, ale miałeś też te świetlice, które budowano gdzieś tam na prowincji, miałeś te zajęcia dodatkowe, darmowe i tak dalej, kupę tego, gdzie te dzieci, które pochodziły właśnie z tych, nie wiem, to powiedzieć, to jest bardzo brzydkie sformułowanie, nizin społecznych, po prostu z tych domów, gdzie ten kapitał kulturowy był trochę, kapitał społeczny był trochę niższy, gdzie nie było książek w domu, gdzie nie było kultury czytania i tak dalej, i poznawania świata.
0: I nie było też możliwości, żeby zadzwonić na przykład do audycji, co właśnie teraz nastąpiło, bo mamy słuchacza na antenie. Witamy cię, Grzesiek.
3: Ej. Dobry wieczór, cześć. Fajnie się was słucha.
2: Miło nam.
3: Super. Ale mam takie pytanie, bo to nie jest też, jeśli chodzi o dochód gwarantowany, to nie jest takie czarno-białe, że albo ktoś pisze sobie z książki sam dla siebie, czy maluje sam dla siebie, potem wkłada te książki do szuflady, czy do piwnicy, te malowidła jego i on żyje z tego dochodu gwarantowanego. Jest wiele, wiele. To nie jest takie zero-jedynkowe, czarno-białe, jest wiele prac, gdzie ktoś na przykład pracuje 4 godziny dziennie, wieczorem dorabia, czy coś. Nie wiem, są ludzie, którzy mają depresję na przykład. Nie powiesz pracodawcy, że nie przyjdziesz 5 dni w miesiącu, bo cię nie przyjmie, tak? Mówisz, no przyjmij mnie, ale tak, wiesz co, raz w tygodniu czy 2 razy nie mogę przyjść, bo nie dam rady. Nikt cię nie przyjmie.
2: Masz na myśli ze względów zdrowotnych na przykład i tak dalej?
3: Tak, ktoś ma przewlekle chore dziecko, czy rodzice, musi się nim czasem opiekować i to nie jest powiedziane, że on już będzie siedział w domu, brał gwarantowany dochód i nic nie robił. Nie, on znajdzie czas na 4 godziny, na przykład wieczorem, nie wiem, pizzę rozwozić, cokolwiek.
2: Oczywiście
3: to nie jest taki czarno-biały i ten dochód by pomógł.
1: Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, że dochód deklarowany jest jakimś takim minimum, które daje ci to bezpieczeństwo, że zawsze będziesz miał co zjeść, gdzie się wyspać i nie obudzisz następnego dnia głodny i po prostu nie umrzesz z głodu. Jeśli chcesz mieć coś więcej, chcesz mieć lepszy samochód, chcesz coś ten, to nawet ta mała, mała praca, jakaś 4 godziny, to ci zostaje na górce, będziesz mógł mieć większy dom, większe mieszkanie, bardzo motywuje, ale nie możemy pozwolić, żeby w XXI wieku, kiedy jesteśmy w stanie się wszyscy wyżywić, że nie ma tylko tych takich minimalnych ludzkich praw. Dla mnie prawo do nieumarcia z głodu jest prawem człowieka, nie wiem, czego życzę.
3: Tak, jesteśmy na tym poziomie cywilizacyjnym, że się z tobą zgadzam, nie powinno być takich sytuacji, tu jakiś tam minimalny socjalizm, chociaż nie jestem za socjalizmem, ale tutaj jednak na tym poziomie jesteśmy techniki rozwoju, że możemy sobie na to pozwolić, ja myślę.
2: Może tak, bo po pierwsze, że mówimy o socjalu, a nie o socjalizmie, to są dwie różne rzeczy, w sensie rozdawnictwo społeczne to jeszcze nie jest socjalizm, a druga kwestia jest taka. To, co opisałeś, to jest przypadek jakiejś tragedii, jakiś skrajny przypadek, kiedy ktoś ma wyraźną, chore dziecko, jest przewlekle chory na cokolwiek. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem absolutnie przeciwnikiem kasacji siatki bezpieczeństwa takiej społecznej dla ludzi, którzy mają jakiś problem, na przykład są przewlekle chorzy. Takie rzeczy powinny być realizowane, moim prywatnym zdaniem, z jakiejś formy ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ono będzie prywatne, czy ono będzie państwowe, to jest już osobny temat. Natomiast dochód gwarantowany to jest coś innego, ponieważ to, co ty opisałeś, mówi, że nie powinniśmy pozwolić jako społeczeństwo, żeby ludzie, którzy mieli bardzo negatywny przypadek, bo zakładam, że ta choroba nie jest człowiek sam sobie winny, tylko urodził się z nią na przykład, bo cokolwiek, nieważne. W sensie, jeżeli ktoś jest w bardzo nagłej, tragicznej sytuacji, niezawinionej, to nie powinniśmy pozwolić na to, aby umarł z głodu czy coś. Zgadza się. I to nawet czysto pragmatycznie, nawet jeżeli ktoś byłby jakimś, wiesz, skrajnym wolnorynkowcem, to nawet to jest czysto pragmatyczne. Porzucenie takiej osoby przez społeczeństwo całkowicie stawia ją w sytuacji bez wyjścia i może motywować ją do działań, które będą miały wysokie

0: prawo do nieumarcia z głodu jest prawem człowieka. To nie jest do końca prawda. Ponieważ zastanówcie się. Jeżeli ktoś jest zdrowy, bo ty opisałeś przykład choroby czy jakiegoś innego wypadku losowego. Okej, ale zastanówcie się w sytuacji, gdy ktoś jest w pełni zdrowy, w pełni sprawny i nie zamierza pracować. W sensie odmawia pracy, bo mu się na przykład nie chce. To ja wiem, że to jest inny przykład, ale bo jeżeli mówimy o prawie uniwersalnym, to powinno dotyczyć wszystkiego. Jeżeli jest taka osoba, która po prostu nie zamierza się angażować w działalność pożyteczną dla społeczeństwa, to czy taka osoba też powinna być przez społeczeństwo utrzymywana, i nawet nie przez społeczeństwo, jeżeli mówimy o dochodzie w postaci
1: części społeczeństwa,
0: no tylko skończę tą myśl. To taka osoba, która odmawia tego, też powinna mieć prawo do tego, żeby inni, w sensie, czy prawo powinno przymuszać pozostałych członków społeczeństwa do zapewnienia mu jej potrzeb. I proszę.
1: Tylko się odniosę, już kończę telefon. Właśnie o to chodzi, że ta selekcja osób, właśnie tu jest cały pies pogrzebany w tym dochodzie gwarantowanym, że sprawdzenie, kontrola tych osób, które dostają pieniądze, właśnie to chyba w Finlandii chyba wyliczyli, czy w Norwegii, nie pamiętam, nie chcę skłamać, że tyle, ile trzeba pracowników państwowych, którzy obliczają, komu się należy, na ile dziecko, Tak, więc zwolnienie tych wszystkich urzędników i rozdanie ludziom wszystkim właśnie ten dochód gwarantowany, wszystkim bez wyjątku, kto jest zdrowy, leń, czy właśnie w potrzebie, bez wyjątku jest tańszy. Właśnie tu jest ten pies pogrzebany, że to jest prostsze w całej swojej budowie.
2: Nie, jest jeszcze bardzo ważny aspekt, bo jak już rozmawiamy o tych dzielnicach biedy, wiecie, największy jest problem taki z tymi zasiłkami, że trzeba przebrnąć przez jakieś tam formalności, żeby je dostać, spełnić jakieś warunki i one są bardzo stygmatyzujące społecznie. I teraz ci ludzie, którzy nie widzą problemu z tym, żeby to brać i przebrnąć i żyć na tym socjalu, to okej, oni zawsze będą tak robić. To nieważne, oni jeśli pozbawić się tego, oni i tak będą żyli z jakiegoś kombinowania. Ci ludzie, którzy są naprawdę uczciwi, coś im się nie powiodło w życiu i tak dalej, oni się boją, nie, że się boją. Oni nie idą, bo im na to honor nie pozwala, nie biorą, potem dzieci idą w biedę, głodują i tak dalej. To jest znany przykład. Są wykluczani ze społeczeństwa i kończą na takich osiedlach i wtedy ich dzieci już idą w kryminał i tak dalej. Gdy jakaś forma właśnie dystrybucji jest kompletnie uniwersalna, bierze to i Kulczykowa, i Kwaśniewska, i pan gdzieś tam z tego biednego osiedla, taka forma nie stygmatyzuje i ci ludzie, którzy normalnie by po to nie sięgnęli, a naprawdę potrzebują, dostaną tę pomoc. To jest bardzo ważny aspekt, który zresztą doprowadził do tego, że co powstają te osiedla i getta, bo tych ludzi budowano w ogóle, to jest straszna sprawa, że te mieszkania socjalne budowano w jakichś takich, wiesz, gettach w jednym miejscu. Tutaj w Niemczech się stara to mieszać, nie? Bogatych z biednymi. To jest bardzo dobre efekty przynosi. Bo te dzieci, które się wychowują na podwórku, gdzie zaraz stoją fajne domy, one mają motywację i to jakoś działa symulujące i dobrze. Gdy zamykasz tych ludzi w gettach, to jest tragedia. I o to chodzi między innymi z tym dochodem, żeby to nie wymagało formalności, nie stygmatyzowało, przede wszystkim nie stygmatyzowało i było uniwersalne, żeby
3: to nie wykluczali. No na pewno, jeśli byłyby jakieś kryteria, to wymagałoby to znowu całej armii urzędników. Ja bym tak zapytał troszkę filozoficznie, czy bardziej nienormalny jest świat, w którym rodzimy się tylko po to, żeby od małego zapierniczać, no bo dzieci też często są czy zmuszane do pracy, czy pracują, no w każdym razie całe życie zapierdzielamy, tak? I to też jest nas w pewnym sensie nienormalne trochę. Wydaje mi się, że obie te opcje, ta, w której cały czas zapierniczamy i ta, w której część społeczeństwa utrzymuje innych, którzy nic nie robią, to obie te opcje mają swoje plusy i minusy. Kwestia wyboru trochę. Wydaje mi się też, że taki świat, w którym cały czas tyramy, to nas zbliża do świata zwierząt trochę, albo do pierwotnego jakiegoś świata, gdzie człowiek faktycznie musiał tyrać, musiał zapierniczać, a jak tego nie robił, to zdech. Dobrze, mamy tu następnych chętnych już dwóch w kolejce, żeby zadzwonić. To ja pozwolę troszkę tutaj skracać. Dzięki,
1: Grzesiek, za telefon. Takie ostatnie pytanie, nie wiem, czy poruszycie, czy może na koniec właśnie... Co by na taki pomysł?

0: że ktoś, kto nie wypracował na przykład 50% czy 100% miesięcznie tego dochodu gwarantowanego, na przykład jest pozbawiony praw wyborczych. Tak, żeby to się nie przerodziło w taką patologię, że ludzie niepracujący wybierają swój rząd. I to z tym
1: Ale
0: pytaniem
1: potem
0: Was
1: ten
0: zostawiam.
1: dochód
0: Cześć.
1: zostanie,
2: Trzymaj się,
1: jeśli
2: cześć.
1: wiesz, jeśli jest demokracja, to zaraz jak pozbawisz ich praw wyborczych, to ci, którzy pracują, zaraz pozbawią tamtych tego dochodu, nie?
3: Tak, i tak właśnie będzie, i to jest jeden z tych problemów, o których mówiliśmy. I odnosząc się do tego jeszcze, co tam powiedziałeś przed sekundą, mówisz, że to jest nienormalne zasuwanie, świat, w którym rodzimy się, żeby zasuwać od rana do nocy, jest nienormalny. Jest dokładnie na odwrót. Ten świat jest właśnie normalny. Nie mówię, że jest dobry, ale to jest właśnie normalny, naturalny stan. Od zawsze ludzie całe życie non-stop zapierdzielali i mamy szczęście, że żyjemy w
1: No
3: takich
1: nie,
3: warunkach, i mamy
1: no
3: szczęście, że żyjemy
1: nie.
3: w takich warunkach, że możemy zapierdalać znacznie, znacznie, znacznie mniej niż nasi przodkowie. I super,
1: Nie,
3: świetnie, ale...
1: klasy uprzywilejowane, te, które rządziły od wieków wieków, te nie robiły, te mają o wiele więcej wolnego czasu. Zresztą
3: Jeżeli ktoś się utrzymywał z wyzysku innych osób, co oczywiście miało miejsce poprzez historię, to oczywiście tego nie robił, bo wtedy zapierdzielał ktoś inny
1: No i tak jest do dzisiaj.
3: w niektórych miejscach. Oczywiście, że tak jest.
1: Nadal,
3: Oczywiście,
1: nie, tak
3: że.
1: jest wszędzie. Nadal Thorstein Veblen jest tutaj cały czas wielki ekonomista norweski, jest cały czas aktualny, jeśli chodzi o jego pracę na temat wolnego czasu i tego, że właśnie ci, którzy mają najwięcej, oni korzystają z tego wolnego czasu i właściwie oddają się, nie napierdzielają, tylko takim, jakby to powiedzieć, duchowym przyjemnościom.
2: Okej, okay, mamy na
1: Ale
2: antenie
1: zauważ, że
2: następnego
1: najszczęśliwszy kraj.
2: słuchacza,
1: A właśnie, dobra.
2: to może posłuchajmy Kuby. Witamy Kubę na antenie.
4: Hej, słychać mnie okej?
2: Jest
3: Tak.
2: doskonale.
1: No wiem,
4: Hej, hej.
1: pozdrawiam Stany.
4: Błażej, gratuluję ci nie wnuczka, tylko syna, tak? Córkę.
1: Córkę.
4: Córkę.
2: Córeczka.
4: Gratuluję maleństwa, to najważniejsze. No, powodzenia w tej nowej roli. Nie bierz jej zbyt serio. I miej dużo zabawy, okej? Okay? A tak w audycji, w temacie audycji, to dzisiaj polecę blachą trochę, dobra? Mogę? Polecę
2: Dajesz,
4: blachą.
2: dajesz.
4: Pieprzycie, panowie, pieprzycie równo. Tak mi to przypomina taką sugestię ostatnio, bo trzeba miał zajebiście mądry pomysł, żeby ludzie przed wyborami czytali budżet gminy. Już to widzę. To była komedia, panowie. Który wyborca? Powiedz, Krawiec, czytałeś budżet Wrocławia, czy tam środy
2: Tak
4: przed wyborami,
2: wczoraj
4: żebyś
2: do
4: było.
2: poduszki, tak mnie natchło i sobie
4: To było takie
2: czytałem budżet
4: pieprzenie.
2: gminy.
4: Mądry
1: No
4: człowiek.
1: nie, czekajcie, bo ja jak mieszkałem w Londynie, to
4: Ale
1: dostawałem
4: ty nie
1: sporo.
4: reprezentujesz
1: Nie, ja
4: promila procenta,
1: dostawałem
4: Błażej, dobra? To weź sobie na luz, nie? Po prostu.
1: Do skrzynki każdego obywatela, który płacił lokalny podatek, dostawałeś książeczkę, gdzie było łopatologicznie i z rysuneczkami wytłumaczone, na co w tym roku wydamy pieniądze.
4: Świetnie. Taki komiks, o którym przed chwilą Krawiec mówił, dostałeś, tak? To komiks
1: Nie, tak, ale
4: zanebili z
1: właśnie to
4: budżetem
1: super.
4: miasta.
1: Świetna
4: Świetny
1: sprawa.
4: pomysł.
3: Ja myślę, że rozmówca bardzo słusznie mówi. Ja myślę, że rozmówca bardzo słusznie zwraca.
4: Jeszcze jedno tylko dodam, wiecie, bo byłem na planie filmu przed chwilą, też takie jaja, nawet nie wiem jakiego. Idę sobie ulicami Los Angeles dzisiaj i wyczaję, jaki to film. Pełno ludzi, wiesz, statystów więcej niż przechodniów, znaczy statyści robią za przechodniów, ale nie o tym chciałem opowiadać. Mówiliście o tym, że wiesz, o tym dochodzie gwarantowanym, czego nam tam potrzeba i w ogóle jakieś takie dywagacje dziwaczne. Panowie, ja byłem teraz 2 tygodnie w Polsce i nie powiem, że jestem ekspertem od Polski, ale tego muszę się oddalić, bo teraz jakąś muzykę walą na tym filmie. Chodzi o to, że odwagi nam potrzeba i leczyć się z kompleksów i kultury trochę i ten naród będzie zupełnie fajny. Tylko, że tak zakompleksionego narodu i takiego strachu wszystkiego do wszystkich i braku zaufania, to naprawdę możemy, wiecie, no tylko po wschodniej stronie szukać, tak? Wtedy dopiero zaczniemy tworzyć te miejsca pracy, Błażej, bo przed tym, jak zaczniemy ty i ja jako socjaliści rozdawać te swoje pieniądze, wypadałoby, żebyśmy trochę coś tam wygenerowali, nie? Bo tak trochę głupio, co, jeszcze nie swoje rozdawać. Tyle, że ja
1: Nie,
4: mówię,
1: no.
4: to jako socjalista, słuchaj, ja wiem skąd twoje myśli pochodzą, z dobrego serca, ja też mam nadzieję chwilami, takie mam, Ale mówię, jak już próbujemy uczyć i analizować, co jest spieprzone w tym narodzie, to jest strach, panowie, naprawdę. Ludzie się boją wyjechać i to pieprzenie, że jakieś możliwości, to wcześniej, które mówiłeś, że tam, ja z Koziej Wólki pochodzę, kochany, a wiesz, do skarpety mam firmowe, że tak powiem dzisiaj. I to, że ktoś tam z jakiejś Afryki, pieprzenie, słuchaj, leciałem z dziewczyną z Ugandy, nie miała nic, nie wiem, jakieś 15 lat temu, ale lecieliśmy razem do Brukseli, nie wiem, 2 tygodnie temu, tak? Dzisiaj ma super korporację, robię największą firmę w Ugandzie produkującą jakieś tam narodowe koszulki czy coś takiego, nie? Wymyśliła to z głowy, nie? A w międzyczasie jest, nie wiem, menadżerem głównego zespołu jakiegoś, nie wiem, chyba piłki ręcznej, jeśli dobrze pamiętam. Pieprzenie, panowie, wymówki, że ktoś coś pochodzi, że miał większe możliwości. To jest takie pieprzenie, Błażej. I tego właśnie Polsce nie potrzeba. I teraz tego właśnie nie potrzeba. Trzeba analizować nasze przywary, te, wiesz, chochoły, z którymi tańczymy sobie, te jakieś liberum veto, te intelektualne wymówki. Tak, to, że właśnie radzimy ludziom, żeby poczytali budżet miasta. Nikt tego nie poczyta. Tak? Nikt tego nie przeczyta. Bo to po pierwsze nie wydaje, ale mówię, dzisiaj wyjątkowo blachą pojechałem, tak więc panowie, proszę o wyrozumiałość.
3: Będziemy wyrozumiali.
4: Śmiało wacie.
3: Ja myślę, że rozmówca ma bardzo istotny, zwraca uwagę na bardzo istotny problem, ponieważ wydaje mi się, że przeceniacie jak najbardziej zaangażowanie ludzi w tego typu aktywności. W sensie większość ludzi ma ochotę po prostu obejrzeć sobie serial, zająć się swoim własnym życiem. Nikt nie będzie się angażował właśnie w tego typu rzeczy, o których tutaj mówimy. Większość ludzi domyślnie chce iść na jak większą łatwiznę. I to nie jest, wiesz, to nie jest osądzanie, to jest po prostu obserwacja. I zwracanie
1: uwagi. Oczywiście, że chce iść na łatwiznę. Ale nie w takim sensie, jak się wydaje.
4: Chodzi mi o to, że co możesz poprawić, Błażej? Myślisz, że twój intelektualny socjalizm dotrze do ludzi? Bzdura! Dlatego lewica pada, bo ludzie pieprzą takie formazony, zamiast koncentrować się na czymś, co jest do naprawienia. Posłuchaj, Błażej. Co jest do naprawienia? Do naprawienia jest to, żeby rodzice przestali mówić stara bida i zaczęli dzieciom otwierać horyzonty, żeby zachęcały ich, nie wiem, do wyjazdu, do edukacji, jakieś proste rzeczy, prosta wiadomość, a nie przeintelektualizowanie, pieprzenie z filmu Rejs.
1: To jest nie, to znowu, no znowu tak, no mówisz, stary, trzeba no. Ludziom, jeśli ty tych rodziców nie dasz im czegoś, wiesz, żeby oni mogli rozwinąć. No to najpierw rodzice muszą rozwinąć swoje zainteresowania, żeby mogli to przekazać dziecku. To
4: rodzice nie, rodzice są w stanie przekazać prosty message. Nie bój się, wyjedź, studiuj, próbuj coś nowego, pieprz to, co ludzie powiedzą. Taki message.
1: Oczywiście, ale mamy teraz sytuację.
4: Tego, to powinniśmy tłumaczyć, że właśnie nie głowa na dół, tylko głowa do góry.
1: No, a mi się wydaje, że teraz w Polsce to się straszy, że nie wyjeżdżaj właśnie, bo tam źli uchodźcy, islamiści czyhają na ciebie i zostań w kraju, w białej, wielkiej Polsce. Cudownie.
4: Dobra, tak? Panowie, ja idę do food trucka teraz. Zajebiste meksykańskie food trucki. Będę was słuchał, a jestem też głodny.
1: Moja szwagierka
4: i kontynuujcie. Trochę podjadałem atmosferę. Mam nadzieję, że nikogo nie użyłem. Uściski, jeszcze raz gratulacje, Błażej, powodzenia. Wszystkiego dobrego. Hej.
2: Cześć. Jaki nakręcony Kuba dzisiaj.
1: No moja szwagierka też tam wyjechała, chyba na Sandfordzie teraz siedzi. To gdzieś tam musi być niedaleko Los Angeles, nie byłem w Kalifornii jeszcze.
2: Okej, panowie, to oddajmy głos gościowi teraz, a potem może odbiorę kolejnego słuchacza, który czeka. Mhm. No to właśnie jest twój czas.
3: Gościowi przejdziemy, sorry.
2: Wojna idei z nami.
3: Tak, przepraszam. Ja myślę, że tutaj rozmówca poruszył bardzo istotne tematy i właśnie to, o czym mówił, czyli nie zachęcanie, w sensie nie stawianie dzieciom, nie stawiacie nie dzieciom za wzoru właśnie starania się, pracy nad sobą, przekraczania jakichś swoich własnych możliwości i tak dalej, no to właśnie ta sytuacja właśnie będzie wygenerowana przez ten dochód podstawowy, o którym mówiliśmy przed sekundą. Jeżeli wygenerujemy brak potrzeby, jeżeli usuniemy potrzebę starania się i przechodzenia samego siebie i uczenia się nowych rzeczy i tak dalej, ponieważ nie będzie tej potrzeby, to tak jak kolega też mówił, większość ludzi tego po prostu nie zrobi i to przekaże swoim własnym dzieciom, że nie ma potrzeby, nie przekażą im potrzeby uczenia się czegoś nowego, wchodzenia w nowe sytuacje, już tam mniejsza o te wyjazdy, prawda, ale nie wpoją im pracy nad samym sobą, jeśli nie będą mieli potrzeby tego po prostu. No tak, tak to moim zdaniem będzie działać.
2: Błażej chyba swoje ojcowskie obowiązki tak. Właśnie uskutecznia. To w takim razie dołączamy kolejnego zainteresowanego wzięciem, zabraniem głosu w dyskusji i będzie to tym razem Etam. Korwinista, niby, wolnorynkowiec, ale z tego co wiem, to właśnie też za dochodem gwarantowanym. Zgadza się Etam?
1: Przepraszam, mogę się wtrącić, bo ja byłem na sekundę spojrzeć na córkę. Dobra, nie, bo chciałem tu powiedzieć, że kolega Wojna Idei wychodzi ze złego założenia. To właśnie jest tak, że ta beznadzieja przychodzi w momencie, kiedy i ojciec, i matka idą, są zmuszeni do tego, żeby wykonywać jakąś kompletnie bezsensowną, nieprzydatną nikomu pracę od 8 do 17, co albo i więcej, codziennie, przychodzą zmęczeni, nie są w stanie przebywać z tym dzieckiem, już nie mówiąc, żeby sobie tam horyzonty rozszerzali. I dziecko się uczy tylko tego, że... No bo nie okłamujmy się, no 90% społeczeństwa musi wykonywać te prace. Nie musi wykonywać takich prac jak żambonurek, ale ono nie będzie nigdy tam, nie jest potrzebne 50% społeczeństwa lekarzy i informatyków, nie? Oni będą zmuszeni właśnie do takiej wymyślonej pracy, tam telemarketerów czy innych.
3: I wraca te,
1: tak, wracają ci rodzice zmęczeni, to dziecko się uczy tyle tego, że pracujesz 8 godzin, i tak jesteś biedny, nic ci tego dobrego nie da ta praca, to właściwie po co?
3: Błażej, ale wychodzisz z błędnego założenia, że prosta praca powtarzalna, w sensie, nie wiem, praca w fabryce, praca w jakaś, w sensie, wychodzisz z błędnego założenia, że nieskomplikowana praca ludzi dręczy, tak jak dręczyłaby ciebie. Nie wątpię, że dręczyłaby ciebie, bo jesteś
1: osobą... Pracowałeś kiedyś na takim stanowisku?
3: Nie, i myślę, że mnie też by dręczyła, ponieważ też jestem, tak jak ty, osobą bardzo kreatywną. I wydaje mi się,
1: że kreatywną. Ja naprawdę ciężko kiedyś pracowałem i po szklarniach i nawet pizzę rozwoziłem w życiu.
3: No proszę. No. Ale chodzi mi po prostu o to, że nie wszystkich takie prace dręczą. To, że ciebie taka praca by udręczyła, to nie znaczy, że ludzie nie potrafią się w niej dalej samorealizacji. Nie jesteś przedstawicielem ogółu społeczeństwa po prostu.
1: Dobra, znajdźmy jednego telemarketera, który się w tym realizuje.
5: Ale ja tutaj dołożę ta gościa taką rzecz właśnie, bo to nie chodzi o to samorealizowanie, tylko o szczególne okrucieństwo tej pracy w warunkach polskich, bo tutaj ciągle myślimy o warunkach polskich. W ogóle Kuba to tak pozamiatał, że jestem zdruzgotany z tym, co Kuba zaczął mówić, ja zawsze go tak po lewej stronie trzymałem, a tutaj nagle się, no ale zaznaczył, że będzie jackował dzisiaj. No w każdym razie chodzi o co? Idziesz do takiej pracy, tak? Jakiejkolwiek pracy na 8 godzin, to jest dla mnie w ogóle paranoją, bo nikt nie jest w stanie pracować normalnie 8 godzin. Natomiast dostajesz za tą pracę, jakakolwiek to by praca nie była, jak mówię, bo to nie jest istotne, tyle pieniędzy, że ci do 15 starczenia. I tutaj jest ten dramat, tak, w polskich warunkach. Gdyby to było 6 tysięcy, 8 tysięcy złotych, tak, to ja rozumiem. Natomiast to już nie chodzi o kwoty, tylko o to, żeby to starczyło na jedzenie, na mieszkanie oraz na jakieś dodatkowe rzeczy, typu na przykład odłożenie sobie na trzeci filar emerytalny, plus jeszcze na wakacje raz w roku. Nie? A tutaj mamy w Polsce sytuację taką do czynienia, że 90% tych ludzi, którzy pracują na tych podstawowych stanowiskach, no niestety no, wpadają w depresję.
3: 90% z nich wpada w depresję?
5: Nie. No myślę, że tak, tylko podejrzewam, że 90 z tych 90 nie wie nawet o tym, że ma tę depresję. Po prostu to są prości ludzie, nie? I zwyczajnie nie potrafią tego nadać.
3: Halo, halo.
2: Jesteśmy.
5: Znaczy, no nie, myślałem, że się odniesiecie do tego, co powiedziałem. Bo...
3: W sensie, ja się osobiście jak najbardziej zgadzam, że tego typu, że to jest oczywiście problem, absolutnie nikt tego nie neguje i oczywiście, że wypada, fajnie by było, gdyby nasz system działał tak sprawnie, tylko gdybyśmy doszli do takiego poziomu ekonomicznego, jaki ma obecnie zachodnia Europa i tak dalej. Wydaje mi się, że idziemy w tamtym kierunku mimo wszystko, ponieważ co by nie narzekać, to powoli, ale jest przecież coraz lepiej. Mimo wszystko, w tym aspekcie, w sensie jest masa innych rzeczy, które są lepiej lub gorzej, ale nie można powiedzieć, że ludzie są coraz biedniejsi w Polsce przecież. I w sensie to jest zwracanie uwagi na słuszną rzecz, ale ponownie nie wiem, na jakiej podstawie zakładacie, że ludzie wykonujący nieskomplikowaną pracę muszą być w niej nieszczęśliwi.
1: Taką, że ci wykonujący tą pracę byli tak zdesperowani, że byli w stanie przeprowadzać ewolucję.
3: Dobrze, ale rewolucja nie trwa codziennie, tylko rewolucja jest...
1: Tak, byli już tak, wiesz, bo to jest, zostaje przekroczony punkt, nie? Jeśli, nie wiem, Zolę czytałeś Igo, te wszystkie dzieła, to wiesz co, nawet w Biblii jest nawet napisane, nawet w Biblii, w Księdze Rodzaju jest napisane, że praca jest karą za grzech pierworodny. To nawet tam jest to napisane.
3: Praca, tak, ale grzech pierworodny jest również... W Biblii grzech pierworodny jest również fundamentalnym elementem rzeczywistości naszej po upadku i jest nie do uniknięcia.
1: Nie, ale... ja też się tak odniosłem do fantastyki. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek religii.
3: To po co się powołujesz na Biblię?
1: Nie, bo to akurat to dla ciebie jako...
3: A, no tak.
1: Konserwatywnej strony, to mówię, nawet w Biblii jest napisane. To nie jest tak, że praca ma wartość sama w sobie. Jest miliony prac, które są nawet szkodliwe społecznie. Są prace, które nie przynoszą nic.
3: Oczywiście, że są szkodliwe prace społecznie, natomiast...
1: Są prace ogłupiające i tak dalej. A wiesz, dlaczego nie ma, ten wielki przemysł został rozpiżony w zachodniej Europie? To też nie jest niczym takim ukrywanym skrzydnie. Dlatego, że ci ludzie, którzy już byli tak zdesperowani, oni robili te rewolucje dlatego, że oni pracowali, mieli kontakt ze sobą w tych wielkich zakładach pracy. Nie? Dzisiaj prekariat, to Guy Standing stworzył to pojęcie prekariatu, niektórzy to bardzo krytykują, że nie powinno się aż tak rozwijać, tworzyć nowej klasy prekariatu, ale dla mnie jest to taka właśnie klasa tych wszystkich freelancerów i tak dalej, którzy to są niby ludzie kreatywni, ale to też są pracujący biedni, nie? W ogóle w XXI wieku...
5: No jesteśmy biedni, to stwierdzam.
1: Pracujący biedni to jest kategoria, która nigdy nie powinna istnieć w XXI wieku w Europie, proszę was.
5: Znaczy też tak...
3: Też bym wolał, żeby nie istniała.
1: To nie jest wolałbym, to jest coś, czego nie powinno być. A co jest
5: wymuszone... Wy się sprzeczacie, teraz nie usystematyzowaliście jednej rzeczy. Czym innym jest praca, czy to masz rację tutaj, że praca jest nieodłączną, że tak powiem, cechą cywilizacji. Wszystko, co wykonujesz, jest pracą, tak? Czyli zwiększanie entropii. Natomiast czym innym jest praca za pieniądze, w dodatku za pieniądz fiducjarny. To jest oszustwo po prostu.
3: Ostatnie zdanie powtórzyć, bo coś mi przerwało?
5: Czym innym jest praca jako praca, tak? Każda praca jest pracą. Wszystko, co wykonujesz. Nawet jak siedzisz w domu i nic nie robisz teoretycznie, to wszystko to coś wykonujesz, tak? Czy zamywasz, czy nie wiem, co się
3: robi. No tak. Czyli praca w domu
5: natomiast
3: to też jest praca.
5: Mylisz pojęcie pracy za pieniądze. To jest coś zupełnie innego. Ja tutaj się już sprzeczam z takim jednym słuchaczem, wiecie, o kogo chodzi. Jak w Polsce można to rozwiązać, żebyśmy troszeczkę ten zachód podgonili, bo inaczej nie podgonimy. To jest taki pomysł, który mam już od jakiegoś czasu, żeby firmy, które są w większości zagraniczne w Polsce, miały obowiązek zatrudniać pracowników za te same stawki, jakie w kraju pochodzenia tej firmy. I podam przykład. Lidl, który przećwiczyłem sobie kilka razy. Lidl ma w Polsce netto na jeden metr powierzchni swoich sklepów większy niż w Niemczech. Więc nie ma powodu, żeby płacił mniej swoim pracownikom. Po prostu.
1: No, oczywiście, że nie ma powodu, to nawet jak pojedziesz do Słubic, masz jednego McDonalda po jednej stronie granicy, a drugiego po drugiej, gdzie koszty w Frankfurcie nad Odrą, koszty prądu, podatki i tak dalej są o wiele wyższe niż w
3: Jedyna różnica jest taka, że gdyby mieli płacić tutaj tyle samo, co w Niemczech, to po prostu by nie zakładali tych Lidlów tutaj.
5: No i bardzo to dobrze też... nie było, no, ale Błażej, słuchaj.
1: Nie, w ogóle handel, oddanie handlu to jest głupota, bo to jest, nikt tego nie...
5: Nigdy nie było Lidli, nigdy nie było.
1: No właśnie, nie wiem, dużo jeździłeś, nie będę, mam do ciebie mówić Wojna Idei, czy możemy...
3: Możesz Szymon mówić.
1: Dobrze, bo tata głupia. Nie wiedziałem, czy chcesz, żebym mówił do ciebie po imieniu na antenie.
3: Może być, to nie jest jakaś szczególna tajemnica.
1: Dobrze. Drogi Szymonie, nie wiem, czy trochę się poruszałeś po zachodniej Europie, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że nie ma jest bardzo dosłownie, ale to są bardzo, nie, bardzo wyjątkowe sieci, jest bardzo niewiele. Nie ma tak, że supermarkety z jednego kraju otwierają w drugim kraju.
3: Zgadza się, zgadza się. I to, w sensie to jest ponownie, to jest zwrócenie uwagi na słuszny problem i ja nie mówię, że nie należy nic z tym robić. To, co tutaj rozmówca poruszał, że taka kolonizacja korporacyjna naszego kraju jest też szkodliwa dla naszego społeczeństwa. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale to nie ma nieporozumienia tutaj, naprawdę.
1: Nie, bo to było bardziej, wyszło od kwestii światopoglądowej takiej, że ja twierdzę, że praca sama w sobie wartości nie ma dla człowieka.
3: Ale co to, ja nie wiem, co to znaczy praca sama w sobie nie ma wartości.
1: Praca w takim sensie, jak to konserwatywna, taka bardzo kapitalistyczna część społeczeństwa mówi, że praca, no człowiek zawsze powinien pracować, by zarabiać pieniądze, nieważne jaka to praca, czy
3: może
1: to
3: jest... inaczej. Nie ma innej... że tak, człowiek potrzebuje zasobów, produktów, bo inaczej umrze. To jest, z tym się chyba zgadzamy, tak?
5: Te produkty
3: muszą zostać wyprodukowane przez kogoś. I żeby zdobyć te produkty, ten człowiek może je albo sam wyprodukować, albo dostać od kogoś, albo ukraść. Innej opcji nie ma. Jest opcja,
5: bo ty to powiedziałeś przy uzasadnieniu.
1: Tak, bo to było prawdą jakieś 400-500 lat temu. Kiedy zrobiłeś hopem i tam tą marchewkę hodowałeś, jak nie wyhodowałeś, to umarłeś. No już pan feudalny, który żył w zamku, on nie musiał pracować, bo tam chłopi mu tą marchewkę
3: przyjeżdżał. No tak, ale jeżeli mówimy o wyzysku, to jest forma kradzieży przecież, tak?
1: Rozmawialiśmy na twoim kanale, że wyzysk teorii ekonomicznej to jest część zabierana przez pracodawcę, z której on żyje.
3: Wyzysk w teorii marksistowskiej to jest...
1: No ale czy pan feudalny, który tam sobie zabierał, to mówisz, że to jest wyzysk.
3: Jestem pewien, że to zależy od szczegółów, jestem pewien, że zdarzał się tam wyzysk, ale wyzyskiem nie musi być sam fakt bycia zatrudnionym u kogoś na umowę o pracę, na którą sam się zgodziłeś.
1: Nie, w teorii ekonomicznej to jest zawsze wyzysk, ale dobra, ty mówisz...
3: Ja wiem, ale moim zdaniem kiepska definicja po prostu.
1: No, Marks jednak jest światowej sławy filozofem, no ale dobra. I cofanym, tak no... Marcin jest podstawą wielu. No dobra. Nawet niektórzy śmią twierdzić, że postmodernizm wywodzi się z marksizmu. Nawet tak odważne tezy, no ale dobra. W każdym razie ten wyzysk gdzieś tam istniał od zarania dziejów. Każdy tą sobie marchewkę mógł hodować, żeby przeżyć. No dzisiaj nie ma na to szans. Żyjąc w centrum Nowego Jorku sobie tam tej marchewki nie wyhodujesz, bo nie ma gdzie. Tu nawet w takiej małej mieścinie, gdzie ja mieszkam, to nie ma gdzie tam sobie te świnki wyhodować, żeby przeżyć. No osiągnęliśmy troszeczkę inny poziom rozwoju. Przepraszam, że ja tak trochę szukam słów, ale ja dzisiaj jestem niewyspany i tak trochę jeszcze po pracy, nie? Bo ja teraz sypię jakieś 3 godziny dziennie.
3: Ja rozumiem, do czego zmierzasz, ale chodzi mi o...
1: Tak, jesteśmy na tym poziomie. Zobacz, jeśli chcemy, to jest bardzo proste, nie? Kiedyś mi to moja znajoma, mam taką znajomą, która pracuje tutaj w... To się podaje, że nazywa Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii. Jest dla tych wysyłanych na tą międzynarodową stację. W każdym razie bardzo światły umysł i ona tam trochę miała pojęcia o tej naszej technologii kosmicznej, jaką ludzkość posiada. No ale mówi, gdybyśmy jesteśmy na tym poziomie w latach 50. byliśmy na tym poziomie, że byliśmy w stanie stworzyć sondy, jak one się nazywają, te sondy samoreplikujące się. No w każdym razie gdzieś w okolicach tego roku, czy tam 10 lat temu już byśmy odebrali sygnały z Alfa Centauri, ale wtedy już naszych sond, które by tam latały i to było możliwe w latach 50. Tylko my się skupiamy na zbrojeniach, na właśnie produkowaniu niepotrzebnych rzeczy. No niepotrzebnych, no wchodzę do sklepu, tutaj jest taki wszystko za 1 euro. Ty masz 4 piętra jakichś rzeczy w Chinach produkowanych, gdzie marnujemy plastik, ropę, żeby to przywieźć i tak dalej. No naprawdę niepotrzebne rzeczy, no to jest...
3: Ja jestem, ja się absolutnie...
1: Ci ludzie nie muszą tego produkować, pracować, możemy ich utrzymać, możemy ich wyżywić, możemy się skupiać jako ludzkość na o wiele ważniejszych problemach niż... produkowanie jakichś śmieci po to, żeby ludzie mieli zatrudnienie tylko i wyłącznie, bo praca jest wartością.
3: Ja się absolutnie zgadzam, że system nasz ekonomiczny mógłby być lepiej zorganizowany prawdopodobnie, w sensie, że są w nim luki. Nikt nie twierdzi, że coś jest doskonałe, natomiast twierdzę, że próba określenia, że jakiś centralny komitet będzie w stanie to zrobić lepiej niż jest obecnie, jest już bardzo, moim zdaniem, dużym nadużyciem. I panowie, przepraszam was bardzo, ale ja się tutaj będę zbierał, bo tak jak mówię, miałem na moment się dzwonić, a wyszło całkiem sporo.
1: Dobrze, także, ja też
3: bardzo dziękuję z mojej strony, wielkie dzięki za okazję wypowiedzenia się. Mam nadzieję, że ktoś...
1: Nie udało mi się na obyczajówkę wejść, a bardzo chciałem.
3: To może następny raz.
1: Udamy się ciebie jeszcze
2: zapraszamy,
1: zaprosić.
2: Zapraszamy cię, Szymonie.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Tak, również dziękuję.
1: Możliwość wystąpienia u ciebie i dzięki, że przyszedłeś.
3: Ja zawsze chętnie.
5: No i Błażej, nie obroniłeś w ogóle dochodu gwarantowanego kompletnie. Nie poleciłeś sobie.
1: Nie, dzisiaj jestem strasznie małolotny. Bo...
3: Dobra, to ja tam też. Jeszcze zostawiam was jeszcze do komentowania sobie, także dzięki panowie, do usłyszenia. Dobra,
2: bywaj, do usłyszenia następnym razem, trzymaj się. Gościem był, no to może ty, Błażeju, przedstawisz, jako jeszcze raz
1: ja
2: przypomnisz.
1: Z kanału Wojna Idei, ten, który można było go oglądać ze mną na jego kanale. W ogóle to od tego całego wywiadu ze mną zaczęło się właśnie to, że u nas w radiu się pojawił towarzysz Michał tydzień temu i można będzie niebawem oglądać towarzysza Michała u naszego gościa na kanale także. Dzisiaj mieli dyskusję.
2: Oj, dzieje się, kochani. No.
1: Nie wiem, czy wszyscy widzieli, ale kolega, towarzysz Michał, zareklamował nasze radio poniekąd na swoim kanale także.
2: No, tym bardziej nam jest miło.
1: Ja ci wysłałem, Krawcze.
2: Tak, słuchałem sobie z przyjemnością. I tak. Was też zachęcam do posłuchania i odwiedzania kanałów różnych naszych gości. W tym przypadku wystarczy wpisać Wojna Idei. No też na Patronite znajdziecie jakbyście
1: chcieli. Ja dzisiaj jestem taki nielotny, Krawcze, no dlatego, że naprawdę jestem strasznie wyspany. I po tygodniu powrót do roboty to jest trzeba nadrabiać właśnie, żeby nie było, że ja nie pracuję, jestem nierobem.
2: No, masz teraz dużo obowiązków, to zrozumiałe, ale tym bardziej mi miło, że znalazłeś czas, żeby jednak nadawać, bo szczerze mówiąc, no myślałem, że nam tu znikniesz, rozpłyniesz się, a widzicie, Błażej jest na posterunku i lewym okiem jest dzisiaj. Małe problemy techniczne, ale miejmy nadzieję, że uda ci się je jakoś okiełznać.
1: Właśnie, jeśli chodzi o nagrywanie, to tutaj pięknie idzie, naprawdę jest jakoś o wiele lepsza na Macu, ale... Nie wiem, dlaczego z niczym się nie mogę połączyć. Z ani jednego, ani z drugiego komputera. Mam nadzieję, że to przejściowe. A Krawcze, a ty byś chciał dostawać jakieś tam te 2000 na miesiąc na rękę za nic nie robienie, za bycie obywatelem świata?
2: A kto by nie chciał? No i obawiam się, że sytuacja, w której nawet ci zamożniejsi wyzbędą się tego przywileju, jeśli on będzie, to jeszcze musi wiele wieków minąć, żeby ludzie zmienili trochę mentalność z takiej, no właśnie, tylko frajer nie bierze, jak dają to brać. To jeszcze będzie bardzo długo w nas siedziało. Może nawet nigdy nie zniknie. Pochodzimy ze świata zwierzęcego jakoś tam od natury i natura nas tak usposabia, że trzeba te zasoby magazynować, jak są, to brać.
1: Ja
2: nie?
1: Powiem tak, gromadzić. Jest nas 7 miliardów obecnie, nie? 7,5 miliarda na świecie. Nie musi nas być tyle, nie? To jest, nie jest powiedziane, że nas musi być 7,5 miliarda, jak nas będzie 500 milionów, też będzie okej, nie? Wtedy sobie będzie tam, wszyscy będą sobie latać. Czyli roboty za tych wszystkich, którzy tam znikną z tych 7 miliardów, jak roboty będą za nich robić, okej, czemu nie? Patrz, we wszystkich krajach, które się bogacą, we wszystkich krajach, gdzie ludzie nie umierają z głodu i mają jakąś tam przyszłość zapewnioną przez państwo właśnie, mają emeryturę, mają zabezpieczenie socjalne i tak dalej, spada dzietność niesamowicie. Te państwa starzeją się i umierają.
5: Wiesz, z czego to się bierze? Dlatego, że
1: dzieci kiedyś... stanowią zabezpieczenie na przyszłość.
5: Tak, ale to się bierze z pewnej cechy człowieka, właśnie z lenistwa, bo jak do sklepu się nie chce iść, to po co jeszcze dziecko chować? Nie? Tylko jedno i wiesz. Tutaj na ciebie, wycieki, tobie kibicujemy, żebyś zaraz...
1: Tak, jeśli będziemy mieli te doprowadzimy do sytuacji, że na przykład ludzie w Afryce będą mieli zabezpieczoną swoją przyszłość emeryturami i tak dalej, oni nie będą mieli więcej dzieci. Tam się zrobi z miliarda, się zrobi 200 milionów. Każdy będzie mógł się wyżywić, nie? Roboty będą dla nas pracowali. No, jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że naprawdę, no, to nie jest tak, że niepracowanie jest niemoralne czy coś. Wiecie, wiele rzeczy było kiedyś bardzo moralnymi, dzisiaj jest niemoralnymi i odwrotnie. Nie? Kiedyś mieć niewolnika to było moralne, kiedyś, nie wiem, nie wolno było się rozwodzić i tak dalej, to się wszystko zmienia. A praca sama wartości sama w sobie, jeśli nie przynosi nic społeczeństwu, nie wiem, czy ma jakąś wartość, według mnie nie.
4: No, oj ma, Błażej.
1: O, kolega z Ameryki jeszcze jest na linii. No nie ma.
4: Socjalista, który się z tobą najbardziej nie zgadza. To jest straszne. Oczywiście, że ma. Konfrontujmy lenistwo, tak? To, że ludzie się właśnie boją wszystkiego. A nie narzekajmy, że praca nie ma wartości. Come on,
1: nie,
4: ma,
1: ludzie, którzy
4: ma.
1: Się... To nie ma nic
5: innego
1: ze strachem, że się boją.
4: Nie no, boją się być szczerzy z samym sobą. Siedzą na dupie, nic nie robią i oczekują, wiesz, dochodu gwarantowanego. Ja jestem za dochodem, żeby wszyscy
1: nie
4: dobrze...
1: Tam u was w Stanach to tak się mi wydaje, że tam macie jakiś bardzo duży odsetek pracujących biednych, o wiele większy niż
4: tutaj. Trudno mi powiedzieć, wiesz, nie ma czegoś takiego jak u was w Stanach, nie? U mnie w sąsiedztwie czy u mnie w stanie można rozmawiać może, czy tam w jakimś hrabstwie, nie ma czegoś takiego, że u nas w Stanach, każdy stan zupełnie inny, ale to nieważne. Ważne jest to, że te, jak to inny prowadzący mówi, że wyroby się zbliżają. I może pomóc właśnie w stworzeniu jakiejś takiej fajnej, prostej wiadomości dla ludzi, co jest ważne, a co jest nieważne właśnie, nie? I tutaj właśnie ja nie wiem, dlaczego możesz tak powiedzieć, że praca jest nieważna, właśnie, że jest najważniejsza, nie? Bo w długoterminowym biegu, że tak powiem, to 500+ może powoduje naprawdę ogromne problemy. I ja bym się bał w długoterminowym takim bezmózgowym przydzieleniu dochodu gwarantowanego, mi się wydaje, że też mógłby wielki
1: większości
4: taki
1: krajów, w kraju. Mhm. Większości krajów zachodniej Europy od dziesiątek lat masz to 500+.
4: No ale zobacz, nie ma już zachodnich krajów Europy. Poza Niemcami, przyjacielu. Co, będziesz patrzył na Hiszpanię 50% bezrobocia, na Włochy, które są kompletnym dnem, na Grecję, która padła zupełnie.
1: No, Włochy nie są dnem, Hiszpania się wykończyła.
4: Kompletnym
1: sama...
4: dnem są, przyjacielu. Absolutnie kompletnym dnem. Ilu inwestorów Włochy... znasz, z iloma pracujesz na co dzień, ale nikt nie zainwestuje, wiesz, dolara we Włochy, przyjacielu.
1: No nie, Włochy to jest zagłębie bardzo dobrej precyzyjnej mechaniki. Włochy produkują naprawdę kupę bardzo dobrej maszynerii,
4: no
1: którą
4: tak,
1: moja
4: no tak.
1: nawet zamawia.
4: Tak.
1: Oni produkują całą mechanikę dla ISS, która tam
4: No i co z tego, przyjacielu? Jak pracy nie mogą młodzi ludzie znaleźć kompletnie, nie? To jest
1: akurat
4: tego,
1: problem euro,
4: to jest akurat,
1: nie?
4: To nie jest problem euro, tylko to jest problem właśnie... Euro. Tego, że ludzie mają problem z wartością, bo mówią, że praca nie ma wartości, nie są konfrontowani z lenistwem, tylko z tym, że im się coś należy.
1: Nie? Kraje, bo mówisz, że to nie jest problem euro, bo dla mnie to jest problem strefy euro, która działa pod Niemcy ewidentnie i nie bogaci tylko te kraje, które mają troszeczkę inne, które gospodarki mają problemy. Ale zobacz, te kraje, które są najbardziej socjalne.
5: Ale w Niemczech masz.
4: Krawiec nie przeszkadzaj, dobrze?
1: Ej, to nie Włochy, nie Hiszpania, nie Portugalia są tymi socjalnymi krajami z takimi zabezpieczeniami. To jest Szwecja, to są Niemcy, to jest Dania.
4: Ale to widzisz, znowu szukamy takiego słowa wytrych, nie? Które nic nie znaczy i ciężko jest określić. Dla każdego może coś system, euro, coś tam. To nie jest tak, nie? Mówię, no są te wyroby, się zbliżają. Konfrontujmy leniwych polityków, konfrontujmy właśnie jakieś takie kiepskie polskie wartości. Stawiamy na ludzi, którzy mają jakąś tam inicjatywę, dla których praca jest wartością. I przez to naprawdę można zbudować coś dobrego, bo możemy siedzieć i rozmawiać w radiu i to ty masz bardzo fajną audycję, tyle że czasami się zastanawiam i co z tego, nie? I co masz na myśli poprzez właśnie, no nie wiem, taką rozmowę? Czy chciałbyś coś zmienić, czy tylko, nie wiem, właśnie siedzieć w takim gronie, nie wiem, 5 osób, a 500 wokół ciebie nie będzie kompletnie łapało?
1: Ja nawet zapisałem się do partii, która jest mi bardzo daleko obecnie, bardzo daleko od moich myśli, ale zapisałem się do tej partii, żeby ją zmienić, bo tylko w niej widzę potencjał na zmianę.
4: Widzisz, to tak jakbyś w Kościół katolicki chciał zmienić pewnie też. Spójrz coś swojego
1: To są młodzi ludzie i się można ich zmienić.
4: Razem podpytam? Oczywiście.
2: Może oddajmy na moment głos Etamowi, biednemu, który tak tutaj czeka, chciałby coś może skomentować. A tu nakręcony Kuba zadzwonił.
4: Ale powiem wam, jeszcze przed etapem powiem tak, ale nieźle wkurzony zadzwoniłem, co? A wiecie dlaczego? Bo szedłem do tego food trucka głodny. Zjadłem już sobie trzy tacos i już mam dobry humor. Już teraz jest wszystko okej. Okay. Chodzę sobie ulicami, jest przepiękny dzień już.
1: Nie pal tyle, bo to zawsze głód potem chodzi.
4: Gdzie? Tu środek, gdzie?
2: Gastrofaza, okay. Nowy kanał Kuby. A tu jeszcze jest pytanie z czata do ciebie, no. Kuba. Czy twoje dzieci sobie wybrały płeć już?
4: I
2: orientację seksualną.
4: U mnie na tyle jest wolna moja rodzina, że kiedy chcą, do kiedy chcą. Nie ma jakichś limitów. Może w Polsce są takie, że muszą sobie do jakiegoś czasu wybrać. U mnie jest, wiesz, termin zawsze otwarty.
1: Tak, a ja powiem jeszcze, że żeby było po lewatku, to...
4: Ale dziękuję za troskę moją rodzinę, tego słuchacza, martw się o swoją. Okej. Okay.
1: Tak, żeby było po lewatku, to tutaj Sofii ma różne ubranka, nie wiadomo, czy było, czy dziewczynka, czy chłopiec na początku, także różna rodzina różne rzeczy przyniosła, także nie ubieramy ją na różowo, będzie i ma chłopięce, jest mała, bo takie mamy ubranka i ma dziewczęce.
4: Ale tam śmiało wal, bo już cię zagadują tutaj dwie gaduły.
5: No bo ja już pogubiłem się trochę. Więc szczerze, z tym food truckiem, no właśnie dzisiaj taka ciekawostka, odwiedziłem nasz tutaj osiedlowy KFC, takie polskie KFC sobie, wygląda na to, że para otworzyła takie kurczaczki tam mają, to wie KFC dokładnie, tylko że po polskiemu, nie? I zawsze się dziwiłem, że tam nikogo nie ma i rzeczywiście strasznie mało ludzi, jak wchodzę do KFC, kurde, pełno ludzi jest, nie wiem dlaczego, tylko dlatego, że jest KFC. Dokładnie to samo, praktycznie te same produkty, tak samo smakujące, tylko że tańsze i polskie. No cię kurczę zastanawiam właśnie, czemu nie ma tych polskich knajpek więcej.
1: Ja ci powiem, Etamie i Krawcze, ja tak trochę rozumiem, o co chodzi z tą polską gospodarką. Tutaj tak niedaleko mojej pracy, jakieś 5 km ode mnie, znajduje się coś, co się nazywa Forschung Centrum Juliś, Centrum Badawcze Juliś Postępowe, jak to się tłumaczy. W każdym razie jest tam zatrudnione 12 tysięcy, to jest to całkowicie niedotowane, utrzymywane przez rząd, nie? Pracuje tam 12 tysięcy ludzi, w tym 2 tysiące doktorantów, tam ileś profesorów, whatever. Mają reaktory, jakieś tam akceleratory. Zajmują się po prostu wynajdywaniem różnych rzeczy dla gospodarki, nie? My mamy coś takiego w Polsce.
5: Nie ma niestety.
1: No właśnie. Jakbyśmy zamiast na bazylikę tego tam, Mądrości Bożej czy inną, na kapelanów czy innych wydawali.
5: Ale nie. No ja bym na przykład
1: pieniądze, to może...
5: nie wybudował chętnie takiego wielkiego Jezusa przy wyjeździe do miasta. To byłaby atrakcja turystyczna, ale na pewno wzmogło ruch turystyczny.
4: No świetnie, długoterminowo Etam to by bardzo pomogło, szczególnie młodym ludziom. Wchodzący na rynek pracy, ten nowy Jezus wjeździe do Szczecina.
1: To może byśmy po prostu wydali zamiast na jakieś czołgi, którymi się i tak nie obronimy, rakiety, którymi się i tak nie obronimy, czy 2 miliardy dolarów, co się dzisiaj dowiedziałem na bazę okupacyjnego wojska. Ty, to nawet chyba Związek Radziecki nie kazał nam płacić za swoje bazy. A wojska okupacyjne amerykańskie każą nam płacić za swoją obecność.
4: W ogóle... Nie, no trzeba mieć pomysł na kraj panowy, mi się wydaje.
1: No to może zamiast...
4: Właśnie na tym cierpimy, że jak spojrzysz na inne kraje, którym się coś udało, to one miały jakiś pomysł na siebie. Na przykład, nie wiem, w Indiach mnóstwo, nie wiem, IT specjalistów się produkowało już od dziesiątek lat, teraz można powiedzieć.
1: India to jest przykład porażki jako kraju, no nie podawiam tego.
4: No ja nie wiem, wiesz. Ja patrzę na... Ja mierzę progres, jaki zrobili. Rozumiem?
1: No żaden. Oni... Widzisz, no to tak mało. Tak samo szybko jak Chiny, nie? Od dłuższego czasu.
4: No i co, Chiny też żadnego progresu nie zrobiły, no, twoim zdaniem?
1: Chiny błażej. Zrobiły, Indie nie, i na tym polega problem, nie?
4: Nie, no ja myślę, że obydwa kraje zrobiły duży progres, nie? I ale teraz nie mierzymy progresu, tylko zastanówmy się nad sobą, jaki pomysł Polska mogłaby mieć na siebie. Ktoś mnie ostatnio zapytał właśnie, co mamy najbardziej wartościowego w Polsce? Ktoś mnie się zapytał. Nie, no tutaj jest, no śmiało można tak uważać, no ale to też jest takie, wiesz, to tak jak ktoś teraz przed tymi wyrobami się z kimś spotkałem i mówi, że będzie robił kolejną kampanię na jego miasto będzie turystyczne. To mało się nie zażygałem, bo teraz co drugie miasto w Polsce to jest turystyczne albo agroturystyczne, albo coś tam, bo ma jezioro na przykład. Nie, to jest bez sensu, ale rozmawiamy o idei, o pomysłach. Teraz niech dokończę tą myśl. Ktoś mi się spytał, co moim zdaniem jest wartościowego w Polsce. No i jest dużo młodych ludzi wykształconych, to wiadomo, to jest moim zdaniem największa wartość, ale jeśli to, w czym mogłaby się Polska specjalizować, to powiem wam, że nie wiem, to już jakiś czas temu, może rok temu, może o tym nawet już opowiadałem, poszedłem do swojego dentysty i mam naprawdę świetnego dentystę. Na miejscu mi drukuje 3D, wiesz, koronki jak potrzebuję. Wiesz, skanuje mi zęby i one od razu są, te koronki wydrukowywane na miejscu. Naprawdę gościu zaawansowany i on już to robi od lat. I wolę sobie jego pomoc domowa, pomoc dentystyczna, przepraszam, mówi, może ty z Polski jesteś, bo ja właśnie jadę, macie najlepszą, jedną z najlepszych na świecie szkół dentystycznych dla Amerykanów w Warszawie, nie? Jest specjalistyczna szkoła, która tylko uczy Amerykanów na rynek amerykański.
1: No to jest tragedia kosztuje... po prostu.
4: Co jest tragedia?
1: Tragedia, ty. Szkoła dentystyczna, podejrzewam, że ona jest, wszystkie szkolnictwo wyższe jest w Polsce utrzymywane przez państwo, nie?
4: No ale stary, pomysł na biznes.
1: Ja mówię o pomyśle na kraj. Utrzymuje amerykańskie korporacje medyczne, bo tam nie ma żeby...
4: Nie, no tylko kosztuje 250 tysięcy, a nie 500 tysięcy, wiesz, skończenie tej szkoły. No czyli jest pomysł na biznes, moglibyśmy kształcić ludzi, tak? No. Zamiast myśleć, że mamy lokację między Rosją i Moskwą, czy po prostu praca nie jest wartością. Tak samo mógłbym parsknąć śmiechem z tego. Pomyślmy o tym, co możemy robić w tej globalnej ekonomii, bo możemy uczyć ludzi w języku angielskim, tak? Jest to osiągalne, mamy jakieś tam zaplecze, cywilizację na jakimś tam poziomie. I ale w dzisiejszym... Robimy. Proszę?
1: Robimy, no.
4: Jakbyś wiedział, nie, no to moglibyśmy robić tego dużo więcej. Posłuchaj, teraz kolejna historia sprzed dosłownie 2 miesięcy. Mam inżyniera, który pracuje, przyszedł do mnie i mówi, Kuba, wiesz co, moja córka chce być doktorem i właśnie w sierpniu jedzie do Poznania, tam jest szkoła znowu medyczna, ukierunkowana na to, że można skończyć medycynę i być doktorem w Stanach, nie? I po właśnie takich kilku jakichś dziwnych sygnałach, moim takim pomysłem, czy nie wiem, pomysłem, który myślę, że byłby do zrealizowania w Polsce, jest to, aby właśnie inwestować w tą edukację, uczenie innych ludzi, bo naprawdę, no, ta edukacja w Stanach tak zdrożała, nie wiem, zdrożała czterokrotnie w przeciągu ostatnich 15 lat. I tutaj nie przesadzam, jak kiedyś, nie wiem, semestr, czy tam rok dobrej szkoły kosztował, nie wiem, 20 tysięcy, to teraz będzie, nie wiem, 60 tysięcy, tak? Czy w Polsce jesteśmy w stanie to jednak dużo taniej zrobić? Może to jest jakiś pomysł, ale to trzeba się właśnie zastanowić, nie? Co jest do osiągnięcia?
1: Nie, możemy bazować, bo znowu wychodzi, że do tego, że...
4: No ale jaki jest twój pomysł, Błażej, w takim razie? No, jaki jest twój pomysł na Polskę? Śmiało, no przebij mój. Go ahead.
1: Nie, no, na kształceniu ludzi możemy zarabiać, bo mamy, jeśli chodzi o uniwersytety, mamy dobre, ale dobra, nie dotujmy tego, nie dotujmy amerykańskiego prywatnego systemu ochrony zdrowia.
4: No kto mówi o tym, żeby dotować? Stary, ja mówię biznes. Biznes to jest takie słowo, które wyklucza jakieś tam dotacje. Nie wiem, czy zapomniałeś, że coś takiego istnieje i ma sens. No to ja mówię, że to jest też dotujemy.
1: No, jeśli chodzi o biznes, to jest bardzo prosta sprawa. No, ile chciała Polska dotować firmę Raytheon za te patrioty? 10-20 miliardów dolarów?
4: No ja nie wiem, ale to są jednorazowe jakieś strzały, a no ja mówię jest, o koncepcji na kraj, o tym, że robić koszulki, jak w Chinach. Chiny już robią wszystkie koszulki na świecie, majtki i inne rzeczy, tak?
1: Za dotację, którą nasze państwo chce udzielić, nasze bogate państwo chce udzielić tym biednym Stanom Zjednoczonym, możemy przez 10 lat utrzymać takie centrum badawcze, jak tutaj mamy w okolicach Julis, gdzie naprawdę możemy mamy uniwersytety, mamy ludzi, którzy mają pomysły i tak dalej. Możemy wyprodukować patenty, które możemy sprzedać naszym własnym firmom i możemy zatrudnić ludzi w przemyśle. No. No możemy nawet, nie wiem, wyprodukować tak jak Koreańczycy zaczęli. Koreańczycy kupili jakąś durną licencję. My też możemy kupić licencję na jakiś to tupy samochód, nie? Którego nikt już nie kupi. Koreańczycy najpierw to pchali na rynek polski, bo to był trzeci świat wtedy. My możemy to pchać na rynek afrykański. Udoskonalić to na tyle, że ludzie kupują się Kia i Hyundai'a w zachodniej Europie, twierdzą, że są lepszej jakości niż Niemiec.
4: Ale to nie jest koncepcja na kraj.
2: Dmuchał Kuby, tam dmucha no, tornado chyba
1: to
2: Kubę porwało.
4: Powiedz nie, bo jestem przy oceanie akurat. Zaraz przejdę kawałek.
1: No, powiedz Koreańczykom i Japończykom, że to nie jest koncepcja na kraj, którzy właśnie tak zbudowali kraj.
4: No ale to już za późno, stary, już za późno,
1: no, nie,
4: już to było.
1: Czas... Nie? Korea to zaczęła teraz... długo po Japończykach, dzisiaj Chiny poszły tą drogą, też się udało, nie? Dużo krajów idzie tą drogą, można tak.
4: Wiesz, to co robią Chiny, to Polska tego nie zrobi, przyjacielu, zastanówmy się przez chwilę.
1: Dlatego musimy iść know-how, musimy pakować kasę w badania, a nie w dotowanie Stanów Zjednoczonych.
4: Nie, ja nie mówię, żeby dotować Stany, bo to mówisz, czego nie robić. Ja się zastanawiam bardziej nad tym, co robić. No to a wiesz...
1: Jedynie know-how dzisiaj. Możemy
4: ja
1: nie wiem...
4: Know-how, kurde,
2: ja chętnie się dorzucę i zapłacę, żeby Kuba miał piękne zęby w Ameryce.
4: No dokładnie, wydrukowane z 3D drukareczki.
2: 3D bo, zęby, no. Żeby miał. Bardzo mi na tym zależy.
4: 2D. Krawiec, a ty masz 2D bardziej, nie? To takie...
2: Tak.
4: Chudziutkie takie. Ale dobra rozmowa. Takie rozmowy, panowie, przed wyrobami. Patrzmy na tych naszych kandydatów. Czy oni mają jakieś wizje, jakieś pomysły? A nie znowu agroturystyka. O Boże.
1: No żaden nie ma.
4: No.
2: To może, fajnie, to może dajmy Etamowi coś skomentować. Jakiś komentarzyk, Etamie?
5: No, nie martwcie się. W Polsce nie będzie 2000 zł dochodu podstawowego czy gwarantowanego. Jedyna partia, czy tam ugrupowanie, jakie cokolwiek na ten temat mówi, to jest Kalisza, to jest ten taki polityk, co ma mordę większą niż dupę. Kojarzycie go na pewno. On mówi o 1000 zł, jest taki projekt, ale jeżeli nawet w Europie zaczną się te dochody gwarantowane, chociaż one już są de facto w Niemczech, Hartz 4 to jest taki właśnie dochód gwarantowany dla bezrobotnych. Nawet gdyby się zaczęły, to spokojna głowa w Polsce będzie na samym końcu, jeżeli w ogóle. Także, a pomysłu w ogóle na Polskę, to ja szczerze mówiąc nie mam żadnego, a to nie z tego względu, że się nic nie da zrobić, tylko właśnie dlatego, że położenie korzystne z jednej strony jest też naszą zgubą. I tutaj nikt nie pozwoli na to,
1: że... Ale co do położenia, masz taki kraj, który się nazywa Dania, a ja tu mam taką książeczkę właśnie przed sobą o Hygge, ta słynna książka, mała książka o Hygge, czyli duńska sztuka życia dobrze, czyli jak być szczęśliwym, bo nie wiem, czy wiecie, że Dania to jest kraj w najwyższym współczynniku szczęśliwych ludzi na świecie.
2: Bo tam klocki Lego wyprodukowali, to musi tam być wspaniale
4: szczęśliwi. Z ropy je zrobili, z ropy krajowiec, nie zapominaj.
1: W ogóle to jest taki fenomen, bo to jest kraj bardzo, bardzo, bardzo socjalny, nie kraj. Nie, bo oni umieli sobie zbudować to społeczeństwo, ale nie wiem, czy wiecie, że... No bo z czego żyje Dania, nie? Jaki oni mieli pomysł na swój kraj?
4: No nie wiem, jesteśmy w stanie wojny, nie wiem, czy wiesz, na wodzie. Nasze stosunki są nieuregulowane z Danią, przy Bornholmie, tak? Tak więc może z tego żyją, jakbyś tak poczytał.
2: Bić
4: zabrali nam kawał.
1: Rybołówstwa nie, no oni mają to Lego.
5: Podobno takimi odkurzaczami te ryby mają takie jak promy, te statki, co odkurzacz na ryby, tak jak tam wciąga i tam te ryby są już w środku.
1: 30%, nie chcę wam to skłamać, to by trzeba wyszukać, Wiki, ale chyba 30% duńskiego PKB jest przez jedną firmę dostarczane.
2: Lego.
4: Firma się nazywa Szczęśliwość. Tak.
1: Nie, ta firma się nazywa Maersk.
2: Maersk? A co oni robią? Pewnie rybki, tak?
4: Pewnie nie. Zioło produkują i nie, no, nie wiem.
1: Naprawdę nikt z was nie widział nazwy Maersk z taką białą gwiazdą?
2: Nie.
1: Na pewno widzieliście.
4: Straszna rzecz.
1: Nie?
2: Zaraz zobaczymy nikt tutaj.
5: Trzeba pamiętać, że Dania ma jeszcze zamorskie terytorium, które się nazywa Grenlandia. To jest tak najbardziej królestwo Danii. Tak? Jeszcze jedna ważna rzecz. To jest państwo poważne. To jest królestwo. Ma królową, króla i tak dalej.
1: Znalazłeś krawcze, czym się martwię?
2: Jakieś takie kontenerowce przewożą kontenery, tak?
1: No, jakieś, nie wiem, chyba 50% światowych kontenerów należy do Maerska. Oni się i największe kontenerowce na świecie. Oni się po prostu zajmują transportem morskim. Największa taka firma
2: tak,
1: na świecie.
2: We move more than cargo.
5: No, w razie czego także... nasza dzielna armia może zająć Danię. Zresztą miała to zrobić.
1: Znajdźcie sobie... Ale patrzcie, Dania przez ten cały swój system zasiłków, pomocy zbudowała sobie takie harmonijne społeczeństwo, które rok w rok jest najszczęśliwszym społeczeństwem na świecie.
4: Ale to przez system pomocy, zasiłków, czy może właśnie poprzez to, że znaleźli pomysł na swój kraj? Widzisz, to tak upraszczać wszystko do jakichś takich słów, które są, mówię, no pomysł mieli na swój kraj.
1: Zbudowali harmonijne społeczeństwo, taki znaleźli.
4: No, no tak, ale to też przez jakiś multiple różnych, wiesz, pomysłów na siebie, nie wiem, to dajmy na to rybołówstwo, czy jakieś tam inne rzeczy. Na pewno nie przez dawanie jedynie, tak? To nie może być metodą, słuchaj Błażej. Ja naprawdę jestem socjalistą, jestem za tym dochodem gwarantowanym, ale dla ludzi, którzy jego potrzebują. To nie może być metodą naprawy, stary.
1: Nie,
4: naprawdę.
1: Najpierw trzeba coś stworzyć. Dochód gwarantowany nie jest metodą naprawy niczegokolwiek.
4: No właśnie, żadne dawanie nie jest metodą
1: po prostu zapewnienia ludzkich praw ludziom na ziemi.
5: Może kiedyś poświęcimy osobny program w ogóle.
1: Tak, co myślę, że
5: gwarantowany.
4: Ja zrobiłem całą audycję, to była taka nasz dom. Tam pamiętasz? U mnie była taka rozmaiana.
5: Wiesz co, ja już u ciebie, Kuba, obejrzałem wszystko, ale obejrzałem tylko tak dużo, że już teraz mogę nie pamiętać.
4: Była, nasz dom, taki gościu był z Torunia, z jakiegoś ugrupowania i to właśnie był od Kalisza chyba, dobrze mówisz, wiesz? I oni się w tym specjalizowali jakieś 5 lat temu chyba, czy 4 lata temu. Dobrze mówisz, to coś było.
5: Ja akurat pamiętam, że Kalisz na pewno, no bo ja przerabiałem ten temat dochodu gwarantowanego w Polsce.
4: Polska który... dom, czy coś takiego, nie wiem.
5: No coś w tym stylu ma swoje, on już nie jest żadne tam SLD, no a w każdym razie jako jedyny o tym mówi, tak, na ten temat, ale to trzeba głębiej porozmawiać, bo to ma swoje uzasadnienie. Zresztą nawet ci ekonomiści, ci liberałowie ekonomiczni, jak Friedman, byli za tym jak bardziej, bo to ma swoje ekonomiczne uzasadnienie w tym, że jesteśmy po prostu, nie możemy na przykład wydobywać ani zbierać chrustu w Polsce, ani na przykład polować sobie nie możesz, czyli te naturalne prawo zostało zagrabione nam. I stąd też jest uzasadnienie, że państwo powinno w związku z tym wypłacać dywidendę narodową, bo to też...
1: Dobra, panowie, ja przechodzę, nie wiem, jak tam krawcze. Kończymy?
4: Ja już też bardzo dziękuję, Błażej, sorry, że tyle dochodzi jeszcze. Zaraz będziesz czytał o krawiec, ale ja bardzo wam dziękuję. Krawiec, dziękuję. Dziękuję.
5: Błażej, ty mnie zaskoczyłeś dzisiaj w ogóle, że ty już w Polsce byłeś,
4: no. No ale wiesz, ja to jestem wszędzie, przyjacielu. Za mną to nikt nie zdąży, dobra?
5: No bo dobra. To nie miało być tak szybko.
4: Ja szybko dochodzę, odchodzę, to tak jak krawiec, wiesz?
2: Nie bądź taki szybki, Bill.
4: Dobra.
2: Wy, Amerykany, to takie właśnie szybkie, za już tam z koltami biegają.
1: Ja dzisiaj byłem demokrację na przykład dwa razy.
2: Dobra.
1: Dwa razy byłem za
4: krawiecem. I budujcie, panowie, nie narzekania, więcej budowania, pomysłów, panowie, wam życzę. Wszystkiego dobrego, uściski, kochanie, hej, hej, hej.
2: Hej, hej, hej. To co, Błażeju, kończymy?
1: No, myślę, że tak, już godzina 23 i tu dzieckiem muszę się zająć, w każdym razie, no, będę się pojawiał i jak zauważyliście, nawet z dzieckiem mi wychodzi lepiej, bo co tydzień jest jakiś gość. I to taki raz był bardzo kontrowersyjny, ale widzę, że w ogóle jakiś wersal w komentarzach wszystkim się podobało i ich w ogóle nie ma, chyba że one są bardzo wymoderowane.
2: No, to słuchaj, zrób drugie dziecko, to w ogóle audycja się rozkręci jeszcze bardziej.
5: No właśnie, to chciałem Błażej podpowiedzieć, że teraz 3 miesiące masz najbardziej płodną kobietę. Zaraz po poradzie, więc...
1: Bo to no raczej chyba nie może, bo po cesarce nie wolno.
5: Daj jej 3 miesiące odpoczynku, niech się skóra zbierze.
1: 3 lata. 3 lata jest minimum.
5: Nie, no co ty.
1: Nie, naprawdę, bo to grozi rozerwaniem, nie wolno 3 lata.
2: Ale to taki dobry czas właśnie, może 3 lata, bo na przykład taka różnica wieku, że 3-letnie już dziecko, które trochę już kuma, będzie już mogło się opiekować nowym dzieciątkiem, maluszkiem, to chyba taka dobra sytuacja by była wtedy nawet. No dobra. To dziękujemy, ja też dziękuję za fajną audycję i za gościa.
1: Również dziękuję, to ja może tak zapowiem, za tydzień w końcu może ten zapowiadany kuzyn ze Szwecji, który trochę porozmawiamy, co tam się w Szwecji dzieje, bo ostatnio cicho, nie? Nikt nie rozmawia o pełni tam samochodów i tak dalej, także może uda nam się. I Szwecja. Ten. No, a za.
2: Jak
1: za
2: się wiedzie Szwedzie.
1: Za dwa tygodnie będę może miał gościa ze Stanów, z takiego dosyć popularnego kanału, ale to, no tak się dziecko przyszło, postanowiłem zebrać się w sobie i we wszystkich dziedzinach, bo tu i w radiu, ale udało mi się też publikację swoją opublikować w takim globalnym czasopiśmie architektonicznym. No staram się.
2: No to wypływasz na coraz szersze wody.
1: Staram się, tak, tak,

0: ale to każdy komputer mój ma taką stację.
1: No to możemy to w tygodniu jakoś przetestować jeszcze
0: i postaram się w weekend jakoś sobie
1: pomogę w razie czego.
0: Ale audio dzisiaj lepiej, mam nadzieję, nie?
1: No, dzisiaj okej było, no bo jak ja hostuję, to jest wszystko okej, no.
2: Nawet ja brzmię dobrze.
0: No, dobrze. Tak. No to ten, miłej nocy wszystkim życzę i do usłyszenia. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.
1: Trzymaj się, cześć.
2: No to pa.

0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałkowy wieczór na antenie Nocnego Radia, dzisiaj w Nocnym Marku. I o ile jakiś temat mam tutaj z tyłu głowy przygotowany jak najbardziej, a tematów nawet mam kilka, to z tego co widzę za chwilkę przejdziemy bardziej do tego, w jaki sposób wychowywać małe kocięta, z tego co widzę co się dzieje na czacie. Aldona przegarnęła pięknego, młodego, 6-tygodniowego kiciusia i mamy problem, że jej oszczywa łóżko. No jest to z jednej strony... Może inaczej, to jest kocurek, jeżeli dobrze rozumiem. Kocurki będą walczyły o swoje terytorium. Ilekroć coś takiego się stanie, to nie jest pod żadnym pozorem wyraz sympatii, to jest wyraz próba przeforsowania siebie jako przewodnika gromady, jako przywódcę gromady. Nie możesz mu na to pozwolić. Ilekroć zdarzy mu się nasikać gdzieś, gdzie nie wolno mu sikać, to pamiętaj, za kark, pysk tam, gdzie nasikał, tak żeby poczuł, żeby wiedział dokładnie o tym, za co jest karany, następnie wrzucić go do kuwety i tak kilka razy i się oduczy. Wiem, że brzmi brutalnie, natomiast pamiętaj, że koty to drapieżniki, koty to zwierzęta gromadne i koty budują sobie pewną hierarchię. Jeżeli pozwolisz kotu, żeby ci wszedł na głowę, to ten kot ci na głowę wejdzie. Oczywiście i tak będzie ci wchodził na głowę, no bądźmy szczerzy, nie po to mamy koty, żeby tutaj im, nie wiem, nie ulegać. Natomiast jeżeli pozwolisz mu za dużo właśnie w tych pierwszych momentach, w pierwszych tygodniach życia, które spędza razem z tobą na zbyt wiele, no to się nauczy pewnych niefajnych rzeczy, które tak naprawdę później dużo trudniej będzie mu wyplenić. Więc za kark w miejsce, gdzie nalał, jeszcze zanim posprzątasz, to jest ważne, żeby skojarzył, bo koty mają bardzo krótką pamięć, no i od razu do kuwety, żeby wiedział, że został ukarany i że należy robić tak. Konsekwencja pozwoli na... Konsekwencja jest jedynym w zasadzie sposobem na nauczenie kota czegokolwiek. No i zawsze ilekroć zauważysz, natomiast jeżeli dojdzie do sytuacji, że... nie wiem, że tylko odrobinkę ten zapach jest wyczuwalny czy coś, czy że nie jesteś w stanie przekazać kotu, za co został ukarany, to tutaj karać nie ma żadnego sensu, bo zwyczajnie nie skąsa, nie będzie sensu i co więcej, może się mścić, jeżeli uzna, że został ukarany niesłusznie. A tak to jeżeli pokażesz mu pewną konsekwencję, no to możesz być bezpieczny. A dzisiaj, moi drodzy, będę miał parę tematów do poruszenia. Przede wszystkim, słuchajcie, pojawiły się pierwsze nagrania z konferencji Kesze w Willi Cyganerii i obejrzałem je, żebyście wy nie musieli ich oglądać, słuchajcie. Mam jeden fragment pochodzący z tej konferencji. Nagrania są dostępne na YouTube. Odtworzę go tak ze 2-3 razy i powiedzcie mi dokładnie, co tutaj słyszycie. To jest mały fragment, 20 minuta, 31 sekunda.
1: Okej, możemy podzielić kotasa. Okej, możemy podzielić kotasa.
0: I tak, moi drodzy, co tutaj prelegenci powiedzieli? Dajcie znać na czacie, co waszym zdaniem tutaj, co za potrzepty szatańskie się na tej konferencji Kesze pojawiły. Słuchajcie, byłem naprawdę niesamowicie ciekaw, za co ci biedni ludzie zapłacili te 130 zł za dzień lub w cenie promocyjnej 260 zł. Pamiętacie pewnie, jak mówiłem o tej nieszczęsnej konferencji Kesze, Willa Cyganeria w Skaryszewie, regulamin, który pozwalał na... Jak to było? Udział istot wertykalnych i horyzontalnych w tej konferencji. I powiem tak, na samym początku, oczywiście te nagrania są oficjalne od organizatorów, tam mamy raptem 2-3 godziny. Do

0: wstępne. Być może coś więcej się ukaże, zobaczymy. Natomiast pierwsze co, no to oczywiście wyszedł smutny pan, który... Jak tylko usłyszał, że komuś zadzwonił telefon, to zaczął marudzić, że należy wyłączyć telefony, ponieważ tak jest napisane w regulaminie i tylko osoby z akredytacją mogą to rejestrować. Jeżeli masz coś do ukrycia, mój drogi kolego, no to tak, tacy otwarcie. O, Enzio, dokładnie, takie było moje wrażenie. Jeszcze raz może to puszczę.
1: Okej, możemy podzielić kutasa.
0: Także moi drodzy, tak, o to chodzi w technologii kasze, o to chodzi, żeby się dzielić. Zostawiam w waszej perwersyjnej wyobraźni odpowiedź na pytanie, czym takim się panowie dzielili na scenie przed wszystkimi i przed okiem wszędobylskich kamer. Natomiast wysłuchałem sobie dzisiaj, siedząc w pracy, wiecie, lubię, kiedy coś gada. Mam coś takiego, nawet jeżeli chodzę spać, jeżeli kładę się spać, to sobie zazwyczaj włączam na głośniczku, żeby leciała jakaś stara teoria chaosu, czy debata ufologiczna, czy kurde cokolwiek, byleby gadało. Właśnie ostatnio sobie, wczoraj do snu wysłuchałem Andronów profesora Leniucha, dałem mu garść rad, w jaki sposób sobie ulepszyć odrobinkę od strony technicznej warsztat, bo tam, jak dobrze słyszeliście, no ale każdy na samym początku musi przejść przez pewien sposób, dotrzeć się, nauczyć się zagrządzać tym mikrofonem, patrzeć na wskaźniki, wiedzieć, co te wszystkie cyferki, literki i latające kolory oznaczają. Mam nadzieję, że to zaowocuje. Ciekaw jestem w ogóle, profesorze, jeżeli mnie słyszysz, daj znać, kiedy znowu cię usłyszymy na żywo, bo bardzo ciekaw jestem, czy to będzie właśnie w formie podcastu, a później bardziej interaktywna. Jakoś to ogarniemy, ale daj znać, bo tutaj mamy dużo ramówki. Właśnie trzeba będzie zaktualizować ramówkę troszkę na stronie, bo nam się troszkę, można powiedzieć, wysypała. To znaczy, nie wiem, co się dzieje z panem Kuźniarem z Kuźni Wojowników. Jest nas troszkę mało. Ale zobaczymy, coś może jakoś tutaj postaramy się bardziej zrobić to regularnie. Natomiast wracając do tej technologii, cache. Tak, jedno co tam było zawarte, to tak naprawdę, słuchajcie, ci biedni ludzie zapłacili te 260 zł po to, żeby oglądać fragmenty tego, jak Keshe prowadzi te swoje public teachingi na YouTube, wybrane fragmenty, więc nie byli zmuszeni, żeby odsłuchiwać wszystkich wielopierdyliardogodzinnych smutów prowadzonych przez Mera na Keshe. A potem, wiecie, koleś puszcza tam dwie minuty właśnie filmiku, jak to zrobił Keshe, po czym tłumaczy to na język polski, to jeszcze tak zawile, że tego tłumaczenia mu się zbiera na 30 minut. I tak kuźwa w kółko. Oni po prostu klepali dokładnie to samo, co Monsieur Keshe powiedział w swoich dostępnych za darmo na YouTube filmach. I tylko tłumaczyli na polski i tłumaczyli po prostu, jak wyglądają sprawy. Także słuchajcie, naprawdę, tutaj niektórzy się zastanawiali w nocnym radiu, czy ktoś wybiera na przeszpiegi, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i powiem wam szczerze, że nie działo się tam absolutnie nic, zero jakiejkolwiek kreatywności, zero jakiejkolwiek... Jeżeli się spodziewaliście, że tam, być może coś się działo na tych, podczas tych wszystkich godzin, które nie zostały nagrane, które z jakichś dziwnych powodów zostały ukryte, a cóż tam mogliśmy, cóż takiego mogło się tam dziać, moi drodzy?
1: Okej, możemy podzielić kutasa.
0: Także naprawdę wydać 260 zł, mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam pojechali, są ogromnie zadowoleni, ale kurde, dobrze, że to towarzystwo się kisiło we własnym gronie. Trochę mi jest ich żal, ale to jest tak żal, jak żal ci po prostu heroinisty, który leży nieprzytomny ze strzykawką w ramieniu, ponieważ sam o to się prosił. Natomiast tak, słuchajcie, bo główniejszym tematem, a w ogóle oczywiście audycja interaktywna, jak zwykle zapraszam Skype Nocne Radio, Natomiast parę dni temu zapadło mi w pamięć na czacie dyskusja między profesorem Sanem, ktoś jeszcze się tam pojawił, na temat nauczycieli, na temat szkolnictwa. Troszkę się wciąłem, bo przez chwilkę miałem wrażenie, że należałoby zdelegalizować zawód nauczyciela i pozwolić, może nie tyle pozwolić, co zmusić wszystkich rodziców do nauczania swoich dzieci, co... No właśnie, kurczę, tak sobie zacząłem sobie wyobrażać, jakby się mogło skończyć, jakby się mógł skończyć taki pomysł. Bo nauczanie domowe jest... wydaje się, jest przekazywane jako takie, jako coś naprawdę fantastycznego, bo to rodzice dokładnie najlepiej wiedzą, czego uczyć swojego dziecka. Mówi się na przykład o systemie uczenia na prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych, gdzie najpierw sobie spokojnie jeździsz ze swoim ojcem, czy tam ze swoją matką oczywiście, która uczy cię prowadzić samochód, a potem idziesz tylko na egzamin i jesteś gotowy. No ale wyobraźmy sobie, ekstrapolujmy całość, no tutaj Fourier zaznacza może moralne i etyczne tak, ale nie przedmiotów, specjalista musi być zawsze. No tak właśnie tutaj, ale czy właśnie nie jest taka rola rodziny, żeby kwestie moralne i kwestie etyczne wdrożyć takiemu dziecku jeszcze na długo, zanim ono pójdzie do przedszkola? Ale tutaj nie, pociągnijmy to odrobinkę bardziej, bo jest bardzo popularne na przykład w Stanach Zjednoczonych właśnie to nauczanie domowe przedszkole, nauczanie domowe. Gdzie rodzice już nie do końca są tak związani programem nauczania, jak to ma miejsce w szkołach. I przykładowo, jeżeli rodzina jest typowo kreacjonistyczna, jeżeli rodzina twierdzi, że ewolucja to kit, że świat ma 5000 lat, że dinozaury żyły w trakcie życia ludzi, że Ziemia jest płaska i krąży wokół niej Słońce i jest zawieszona na 4 magrawach i porusza się z prędkością 9,87 metra na sekundę kwadrat w górę w dzień, dzięki czemu mamy siłę ciążenia, a tylko woda dookoła, bo ostatnio się mówi, że gdyby Ziemia była płaska, to już koty dawno by wszystko z niej zrzuciły. Natomiast pamiętajcie, że według modelu płaskiej Ziemi mamy wodę dookoła i to jest właśnie to zabezpieczenie, żeby koty do tej krawędzi się nie dostały. Ale no właśnie, słuchajcie, czy mówiąc właśnie tutaj nawet Furiat, kurczę, który wydaje mi się, jawi mi się jako wręcz fundamentalista religijny, taki mujahedin Chrystusa wręcz, zaznacza, że moralne i etyczne tak, ale nie przedmiotów, specjalista musi być zawsze. No właśnie, mamy pewną dziwną tendencję. Pamiętam, jak kończyłem szkołę podstawową i przerabialiśmy człowieka, rozwój tam od płodu i tak dalej. No to moja biologica wówczas, ilekroć właśnie mówię, zygota, czyli człowiek, sorry, że to mówię, ale muszę tak mówić, bo mi kazano, i potem płód, czyli człowiek, bo mi kazano mówić, bo tak i tak dalej, nie? I za każdym razem od właśnie tego złączenia plemnika z jajeczkiem, no to już trzeba mówić, że jest człowiek, bo jeżeli ktoś, nie daj Boże, usłyszy, jeżeli dziecko usłyszy, powie rodzicom, że pani powiedziała zygota, a nie człowiek, to i to na lekcji biologii, nie na lekcji etyki, nie na lekcji religii. Na lekcji biologii. Jeżeli powie zygota i nie doda, że zygota to jest człowiek, no to już babka będzie miała przerąbane, nie wiem, kurde, w kurii chyba, a nie w kuratorium. No ale tak to mniej więcej wyglądało, moi drodzy. Tak to mniej więcej wyglądało, no i dalej, o, Lukas, już spóźniłeś się, bo zacząłem od technologii kasze, ale może to i lepiej, bo może nie słyszałeś, jak szkaluje w... odsłuchasz sobie w archiwum, pojawi się jeszcze pewnie dzisiaj. Ale tak, moi drodzy, czyli jest ten system szkolnictwa, w którym przymuszano wręcz ludzi do tego, żeby porozumiewali się w pewien ściśle określony sposób. Co jest, kurde, nie wiem, to znaczy rozumiem, co za tym stoi, że uczłowieczenie tego, oj, mi się popsuł ten, on popsuł mi się tracker, to sobie go zabiję. Uczłowieczenie tej zygoty czy coś takiego, nie do końca rozumiem, czemu miałoby to służyć. Czy nie wiem, bo tutaj może się wydać wielu wam to kontrowersyjne, ale wydaje mi się to pewną metodą indoktrynacji, żeby za wszelką cenę przypisać wszelkie cechy człowieczeństwa no tak naprawdę małej istocie, która jest, że tak powiem, w drodze, tak? No tutaj jest ten odwieczny dylemat, gdzie zaczyna się człowiek. Natomiast słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych jest nawet lepiej. Nawet lepiej, bo nie można uczyć w niektórych stanach, program jest, że nie możemy mówić o ewolucji, jeżeli nie mówimy obok o stworzeniu świata przez Boga, nie mówimy o teorii kreacjonistycznej, o tym, że dinozaurów nawet nie było, czy w ogóle to jest najlepsze, że jeżeli takiego rabina ortodoksyjnego spytacie, ale kurde, mówisz, że świat ma tam 5000 parę lat, ale zobacz, tutaj są kości dinozaurów, to on wam odpowie, że okej, ale to jest to, Bóg podłożył, żeby sprawdzić naszą wiarę. Podłożył. No i właśnie o to mi chodzi, czekałem na to, że ktoś powie, że jeżeli coś jest teorią tylko, powtórzę po raz trzeci, moi drodzy, bo powtórzyć trzeba. Teoria naukowa i teoria w znaczeniu potocznym to są dwie zupełnie inne rzeczy. To są dwie zupełnie inne rzeczy, absolutnie. Teoria, jeżeli mówimy, to tylko teoria, potocznie teoria oznacza coś, jakiś nasz wymysł, coś niesprawdzonego, coś, co dopiero trzeba, powiedzmy, dowieść. Natomiast teoria naukowa jest zgodna, jest po prostu czymś potwierdzonym, weryfikowalnym. Jeżeli mówimy o teorii ewolucji, to nie jest coś niesprawdzonego. Jeżeli mówimy o teorii naukowej, to jest coś sprawdzonego i potwierdzonego. Jeżeli w nauce jest coś niesprawdzonego, jeżeli to jest jakiś pomysł, ku któremu mamy pewne przesłanki, że tak jest, nazywamy to hipotezą. I gdyby w nauce istniała hipoteza ewolucji, wówczas oczywiście moglibyśmy to podważać. Ale jeżeli coś jest teorią naukową, to już jest praktycznie mur beton, ponieważ teoria ewolucji jest równie silna, równie udowodniona, jak na przykład teoria kulistej Ziemi. Teoria tego, że teoria budowy Układu Słonecznego, teoria działania grawitacji, teoria tego, że żyjemy, teoria, nie wiem, kurde, naprawdę, nie, słuchajcie, to jest gwałt na logice, jeżeli mówimy, że coś jest tylko teorią, to jest potężne nadużycie, bo mylimy w tym momencie teorię z hipotezą i to jest, wiesz, naukowcy są zawsze sceptyczni, bo teoria Bigosu już, a nie, w piątek nie będzie teorii Bigosu, ale na pewno będzie przerwa techniczna, to najwyżej być może odrobinkę przedłużymy, albo się zorganizuje coś innego. Naukowcy są zawsze sceptyczni, oczywiście, że są, bo przecież rolą naukowca jest to, żeby podważać, żeby weryfikować, żeby się zadziwiać, tak? Żeby sprawdzać, żeby zaginać rzeczywistość, żeby sprawdzać ją pod każdym kątem i żeby w końcu obalać hipotezy innych ludzi, a nawet swoje własne, żeby przedstawić jedną spójną teorię. Pamiętam, jak jakiś czas temu potknąłem się właśnie, gdy już mi się skończyły wszelkiego rodzaju foliarskie treści do odsłuchiwania, potknąłem się na Paranormalium, jest coś takiego jak klub Paranormalium w Jarosławiu, czy coś takiego tam, jakieś spotkania w jakimś klubie, a jak po prostu posłuchałem tych ludzi, którzy, nie będę kwestionował wykształcenia, bo to czasami człowiek bez wykształcenia potrafi spojrzeć na świat z zupełnie innej, z innej strony, ale koleś dosłowny random właśnie stwierdza, że ogólna teoria względności Einsteina jest w ogóle do dupy i do kitu i już została obalona, i w ogóle Einstein to jakiś śmieszny pajac. No kurde, to się włos na głowie jeży. Po pierwsze wyjaśnijmy to sobie jasno. Ogólna teoria względności, szczególna teoria względności nie została obalona. Nie udało jej się zunifikować z teorią kwantową. Nie, to nie był kapitan, tam kapitana na szczęście nie ma. Mówię o klubie Paranormalium w Jarosławiu, nie wiem, który odcinek, natomiast dosłownie przeraziło mnie to, że nie wiem, że kurde, takie zacietrzewienie, że takie ja, moje, mój, moje. Dla Einsteina Muppet to pajac, zresztą Muppet, no to pajac taki, że się mu rękę w dupę wkłada i ten pajac robi, co mu się każe. Także tyle w kwestii Muppetów i pajaców, więc naprawdę trzeba mieć tupet, żeby kompletnie bez jakiegokolwiek przygotowania. Nie wiem, właśnie wjeżdżać na Einsteina, a jednocześnie się spuszczać nad Teslą, co jest naprawdę dziwne, bo że nie wiem, że Tesla stał jakoś w opozycji do Einsteina, nie, to się zupełnie nie, no nie wiem, to oni działali w dwóch zupełnie różnych dziedzinach, to tak samo jakby porównywać Picassa i Rembrandta. Tak, ludzie, którzy zajmowali się zupełnie innymi rzeczami, czy nawet idąc dalej, żeby porównywać Dalego i Szymborską, gdzie Dali malował obrazy, zajmował się troszkę fotografią, a Szymborska pisała wiersze. No i co? To znaczy, że Dali to, a Szymborska jest cacy? No come on, no pewnych rzeczy zwyczajnie porównywać nie wypada, a przy okazji właśnie, kurde, taki lekki smrodek wyczuwam, ilekroć ktoś się porywa na kogoś tak bardzo utytułowanego, gdzie to jest człowiek, który nie tylko zrobił bardzo wiele dla nauki, ale przede wszystkim zainspirował kolejne pokolenia, które pracowały na kolejne odkrycia. Na podstawie tego, co zrobił Einstein, czy również Dali, który zainspirował wielu ludzi, czy również Szymborska też. To jest, kurczę, to jest ta iskra człowieczeństwa, inspirowanie. Tak, dokładnie, adwokacie. Uważam, że dowody na rzecz teorii ewolucji są kiepskie przy mnogości gatunków życia, jakie możemy obserwować. Wygląda na to, że ewolucja jest tak rzadka jak obcy w kosmosie. Właściwie, jeśli teoria naukowa ma być czymś równym prawdzie, bo tak to rozumiem, dokładnie do tego zmierzam. Natomiast podział gatunków według Linneusza został uformowany dużo wcześniej niż sformułowanie pracy Darwina. Co oznacza, że Linneusz, wprowadzając swoje gatunki, zrobił troszkę sztuczny podział. Ewolucja to nie polega na tym, że nagle nasz domowy Felis Catus przekształca się w Felis Catus sapiens, który jest rozumnym kotem. To nie jest przeskokowe, tak? To jest bardzo trudne do określenia, ponieważ te podziały są ogromnie różne. Nawet spójrz na człowieka, adwokacie. Spójrz na człowieka siebie, czy mnie. Spójrz na ludzi innych ras, ludzi z Afryki, ludzi z Azji, Mongołów i tak dalej, Papuasów i inne plemiona. I to wszystko się zamyka w kwestii człowieka, mimo że tak obrzydliwie ogromnie się często różnimy, tak potężnie ogromnie, żeby nikt mnie tutaj o rasizm nie oskarżył i za nadużycie słowa obrzydliwie, bo nie to miałem na myśli. I o to mi chodzi właśnie przede wszystkim, że ten podział na gatunki jest ogromnie sztuczny. Wobec czego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy zaczyna się nowy gatunek. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć i mimo, że mamy, odkrywamy na przykład przodków skamieniałości po przodkach, nie wiem, jakieś tam flądry czy czegoś i widzimy, że to było podobne do, czy nawet jeżeli mamy jakiś ślad genetyczny, bo i takie rzeczy się zdarzają, i przykładowo odkrywamy jakieś zwierzątko, które żyło 2 miliony lat temu. Potem odkrywamy zwierzątko, które żyło milion lat temu, już było, powiedzmy, sporo mniejsze, i w końcu mamy zwierzątko, które jest dzisiaj, i jest to komar. I te zwierzęta są stosunkowo do siebie podobne, mają podobny też łańcuch genetyczny, ale o tym też można troszkę szerzej powiedzieć, bo łańcuch genetyczny człowieka i świni jest taki sam gdzieś w 97%, więc... No właśnie, to jest bardzo... tak, nowy gatunek definiowany jest jako pojawienie się stworzenia, które nie może mieć potomstwa z przedstawicielem gatunku, z którego się wywodzi. No to coś takiego nigdy się nie stanie. Coś takiego po prostu nigdy się nie stanie. Zauważ, że nawet zwierzęta, które są podobne ku sobie, przykładowo osioł i koń, mogą ze sobą spółkować i wtedy powstaje bezpłodny muł. Wobec czego? No właśnie, tutaj najbliżej nam do muszki owocówki, nie jestem pewien, czy to prawda. Natomiast tutaj ta bliskość genetyczna jest też rozumiana bardzo, bardzo opacznie. Wobec czego też ta bliskość genetyczna nie definiuje nas jako gatunku, tak? Bardziej właśnie budowa, konstrukcja organów i tak dalej, jeżeli jest w miarę spójna. No właśnie, pytanie, czy choćby do tej kwestii ras ludzkich, czy ras zwierząt. Wyobraźcie sobie, że taki piesek, teoria ewolucji nie jest udowodniona i nie do udowodnienia. To jest wierutne kłamstwo, teoria ewolucji jest udowodniona, furiacie, przykro mi. Właśnie, jak różne rasy psów, czy nawet ludzi są wynikiem rekombinacji i redukcji informacji genetycznej. Bardziej kombinowania, no ale zauważ, że taki 20-centymetrowy piesek, 20-centymetrowy piesek Etama, jest dalej psem i jakieś ogromne 100-kilowe bydle również będzie psem, więc no i tutaj nawet jeżeli sobie pomyślimy o potomstwie z przedstawicielem gatunku, no to wyobraźcie sobie takiego 80-kilogramowego doga, który by zaczął spółkować z jakimś ratlerkiem. No to z całym szacunkiem by go rozerwał, chyba że ratlerek byłby owinięty taśmą, więc już w tym przypadku koncepcja, jaką adwokat przedstawiłeś, no niestety się odrobinkę łamie, ponieważ pozyskiwanie potomstwa, no właśnie, to dowodzi, w jaki sposób te gatunki są bardziej historycznie nadane, troszkę się właśnie łamie ten podział, pokazuje swoją sztuczność, gdy zaczynamy mówić o rekombinacjach na genetycznych. Ewolucjoniści, furiat pisze, tylko tą teorię przyswoili, ponieważ nie mogli znieść, że inteligentna istota stworzyła to wszystko. Ale słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że ewolucja nie wyklucza kreacjonizmu. To się samo z siebie, samo w sobie nie wyklucza. Ja, mimo że jestem niewierzący, mimo że nie zajmuję się sprawami religijnymi, no to słuchajcie, w Biblii, w Księdze Rodzaju, nie wiem, może w Furach, jeżeli nas słyszysz, zadzwoń, bo na pewno znasz to odrobinkę lepiej, natomiast pokazuje, że w Księdze Rodzaju mamy... Nie kłamie. Biblia... Słuchaj, furiat, w Księdze Rodzaju mamy opisane, że właśnie powstały rośliny, zwierzęta i tak dalej, potem powstał człowiek. Ale nie jest opisane, jakie zwierzęta, nie jest opisane, czy one się zmieniały w jakimś okresie czasu, a mamy bardzo jasne dowody na to, że te zwierzęta się zmieniały i widzimy, tak, jeżeli psy różnych ras pozostawisz same sobie i pozwolisz im się bzykać nawzajem, prawdopodobnie w kolejnych pokoleniach upodobnią się do kundla. No właśnie, ale nawet weźmy takiego kota dachowca, czyli kota europejskiego, bo się na psach odrobinkę mniej znam. Mamy takie typowe buraski, mamy koty czarno-białe, mamy koty rude chociażby i mamy tutaj troszkę taką mieszankę, można powiedzieć, i mimo wszystko ten taki najbardziej wyjałowiony, najbardziej losowy genotyp nie jest jakoś, nie wiem, ukierunkowany, że jest takie jedno wspólne, że jeżeli odpowiednio dużo zmieszamy, to nam wyjdzie taki szary bigos. Z muszką 50%, skąd ja wziąłem, że najbliżej musiałem gdzieś wyczytać. Wiesz co, tak, bo potknąłem się też o taką informację, natomiast też, jak to mówił Abraham Lincoln, jak napisał na swoim Twitterze, nie należy wierzyć we wszystko, co się czyta w internecie. Tak, rzeczywiście, zastanawiałem się, skąd to owłosienie na plecach. No właśnie, tutaj problem w denializmie, czyli zaprzeczaniu ewolucji, jest przede wszystkim polega na pewnym niezrozumieniu fundamentów, bo kreacjoniści powtarzają, że nie jest to możliwe, żeby człowiek pochodził od małpy. Małpa i człowiek miały wspólnego przodka, tylko to się rozgałęziło i wyrosło z tego parę gatunków, parę rodzajów. I co mówi Biblia? Najpierw powstały zwierzęta, potem powstał człowiek. Najpierw powstał jakiś przodek, potem człowiek. Nie ma sprzeczności między Księgą Rodzaju a ewolucją. Ja zapraszam was do dzwonienia, a w międzyczasie zrobimy sobie chwilkę przerwy. Bo czemu nie? A dzisiaj chiptune.

0: Nie wiem, tutaj nie ma co przesadzać o jakimś zdradzaniu Ewy z małpami, no i stąd tylu ludzi na świecie. Natomiast nie wiem, mi się jedno z drugim na pewno nie kłóci. Nie wiem, może dlatego, że nie interpretuję, zresztą jeszcze w czasach, jak byłem głęboko wierzący, a byłem bardzo głęboko wierzący, nigdy nie traktowałem... głupoty z tą zgodnością genetyczną na stronach, różne dane, nie wiadomo, które prawdziwe, chaos panuje, to znaczy nie wiem, bo jest teraz taki trend, żeby sobie na przykład zrobić test na test genetyczny, no właśnie furiacie, gdzie ogród Eden? Gdzie on jest? Ta zgodność genetyczna, no właśnie, bo tutaj to można dość różnie mierzyć. To jest generalnie porównywanie tej zgodności genetycznej, to jest tak jak porównywanie, nie wiem, no jakbym sobie porównał dwa pliki MP3 i porównywał identyczne bajty w nich, no to mogłoby się okazać, że jedna z moich audycji brzmi prawie tak samo jak akt drugi Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Więc, bo tutaj takie porównywanie też jest trochę od czapa. Jak sami wiecie, ten genom jest, że tak powiem, no troszkę mało miarodajny, chyba że czujemy się w 97% świnią. No, niektórzy powinni. Natomiast właśnie, bo to jest taki gorący temat i teraz sobie wyobraźcie, że... No właśnie, uczymy, nie wiem, powinniśmy wdrażać do szkół, bo tutaj tak troszkę piję do uczestników tamtej rozmowy na temat nauczania, czy powinniśmy, czy szkoła jako instytucja de facto państwowa, której powinno zależeć na tym, żeby wykształcić swoich obywateli tak, żeby oni zachcieli, Umo pyta na czacie, gdzie piekło w środku ziemi, ja powiem Umo, że mnie trochę piekło w przełyku, kiedy wczoraj kebaba jadłem. Także być może jest to odpowiedź. Ale tak, no tutaj być może dość ciekawa dyskusja się wywiąże na temat dosłownego interpretowania Pisma Świętego. Ale wracając do naszego systemu szkolnego, ponieważ my żyjemy w państwie chrześcijańskim, jakby nie patrzeć. Witam Danielu na antenie. Halo, halo.
1: Dobry wieczór.
0: Okej, słychać cię doskonale.
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, czołem. Widzę, że będzie ostro, bo już się nie pierwszy raz będziemy ścierać na temat ewolucji, ale mam nadzieję, że już jesteśmy poza tym punktem, w którym powiesz, że to jest tylko teoria.
1: Nie, może nie będę w ogóle... No, od innej strony trochę do tematu podejdę, ale cały czas z pozycji niestety laika i osoby, która być może w konsekwencji zostanie uznana za ignoranta jakiegoś. Ale to, co na czacie napisałem, kurczę, no żyjemy na planecie, na której nie wiem, jaką liczbą można wyrazić ilość gatunków życia. Jak wielkie jest to bogactwo. Nie wiem, ile zer trzeba do tej jedynki dokleić, żeby opisać po prostu, jak wiele gatunków jest życia.
0: Wiesz co, powiem ci szczerze, że nawet nauka nie jest do końca zgodna. Powiem ci, że nauka nie jest do końca zgodna co do tego, kiedy możemy określić coś jako nowy gatunek, bo tutaj ten przykład o rozmnażaniu, no to nie jest kryterium, ponieważ nawet wśród ras psów jest to do obalenia, jak i wśród ras kotów również, bo na przykład przy krzyżowaniu pewnych konkretnych ras kotów dochodzi do wyciągnięcia się na wierzch genu, który daje 100% śmiertelność małych kociąt, no ale kontynuuj.
1: No tak, ale wiesz co, mimo wszystko, bo podałeś przykład dużego imago psa, które w konsekwencji się po prostu fizycznie nie są w stanie ze sobą spotkać. To jest jakaś skrajność i myślę, że tu nie o to chodzi, chociaż ja nie wiem, no chodzi bardziej o tego typu różnice, że jak królik z kurą ci się po prostu nie rozmnoży, albo królik z kotem, no chyba nie może, bo połączenie komórek królika i kocich dać efektów w postaci, ale tu by może się wykazuje jakąś niewiedzą.
0: Nie, nie, tutaj masz całkowitą rację, jeżeli wiesz, jeżeli ta różnica genomu jest bardzo duża, no to zwyczajnie nic z tego nie wyjdzie, tak? Nawet jeżeli dojdzie, to znaczy nie wiem, czy w ogóle może dojść do zapłodnienia w takich warunkach, jeżeli... Oczywiście zakładamy, że jesteśmy wśród ssaków, to jednak ciąży z tego być nie może, tylko to zostanie wydalone podczas okresu, tak? Czy rui kolejnej, tak?
1: Dokładnie. I ja się z taką definicją jak gdyby spotkałem nowego gatunku w odniesieniu do ewolucji. No i to, co chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć, że no przy tym całym natłoku różnych form życia, jakie możemy obserwować, z tego, co pamiętam, nauka Kikoty, to rzekomo dowodzi istnienie ewolucji.
0: Powtórz, bo cię odrobinkę zerwało. Powtórz, proszę.
1: To ja widzę, że mam jakiś kryzys z komputerem i wszystko mi się tutaj... dziwnie zachowuje. Może się połączę za chwilę raz jeszcze.
0: Okej, spoko. To ja tutaj w międzyczasie sobie otworzyłem troszkę papierów, także zadzwoń za chwilę. A ja też zapraszam, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do rozmowy na Skype Nocne Radio, natomiast aż sobie poszukałem definicji gatunków w znaczeniu ogólnym, zbiór osobników posiadających podobne cechy o wspólnym pochodzeniu, zbliżonych wymaganiach środowiskowych oraz zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych i wydających płodne potomstwo, czyli to kryterium, które adwokat postawiłeś, faktycznie jest jedną z części, natomiast właśnie wspólne pochodzenie, zbliżone wymagania środowiskowe, no de facto to nawet również w przypadku zwierząt nie zawsze będzie miało zastosowanie, bo nie wiem, w przypadku różnych odmian, no odmian psów, no czy kotów, tak, zbiór osobników posiadających podobne cechy, no to tutaj można powiedzieć, że jest dość złożone, czy o wspólnym pochodzeniu, gdzie jak wiemy, z tym pochodzeniem, no jeżeli sobie patrzymy miliony lat wstecz, no to może być troszkę krzywo. W systematyce organizmów podstawową jednostkę formalną organizacji świata ożywionego, jednocześnie najniższą z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w hierarchicznej strukturze klasyfikacji biologicznej, czyli z polskiego na nasze, to co powiedział Linneusz, który właśnie skonstruował ten model nazywania gatunków przy użyciu nazw łacińskich, dwuczłonowych i całe to drzewko, czyli nie wiem, czy pamiętacie z biologii, tam królestwo, coś tam, gatunek i tak dalej, tak? Do podstawowych problemów w zdefiniowaniu pojęcia gatunku należy trudności w określeniu jednoznacznych kryteriów dla danego organizmu do konkretnego gatunku. Ustalenie, kiedy należy wyodrębnić nowy gatunek, zmienność cech populacji w czasie i przestrzeni, trudności z wyprowadzeniem przyjętych kryteriów oznaczania w praktyce, co czasami okazuje się niemożliwe do zrealizowania, bo prawdą też jest, że jeżeli mamy, dobra, weźmy jeszcze jeden przykład, który wszyscy znacie, kura. Kura, taka kura, której piersi kurze lub udka kurze trafiają na nasze stoły od czasu do czasu. Przypominam wszystkim, kura to jest warzywo, to nie mięso. Natomiast krótko po II wojnie światowej, był problem z głodem. Oczywiście był problem z głodem, wobec czego w Stanach Zjednoczonych... opracowano konkurs, którego celem było wytworzenie taniego pożywienia na masową skalę. I tak powstały tak zwane broilery. Broilery, czyli kurczaki, które odpowiednio odżywiane, które były przede wszystkim na samym początku odpowiednio krzyżowane. W konsekwencji te broilery bardzo szybko przyrastała im tkanka mięśniowa i taki broiler od wyklucia się do momentu, kiedy mógł trafić pod nóż, wystarczało raptem 6 tygodni, wobec czego taki kurczak był tani w produkcji. No i właśnie, no i jeżeli mamy takiego specjalnie wykreowanego broilera, no to to jest w dalszym ciągu ta kura, ten nasz kokot śląski, to jest dalej, to jest jakiś drób, wobec czego, no pytanie, czy on już tak bardzo zmodyfikowany, który ze względu na to, że jego zdolności do przetrwania przede wszystkim zostały bardzo mocno ograniczone i nawet jeżeli nie byłby karmiony tą magiczną paszą, tą śrutą, którą mu się wpycha praktycznie do gardła, nawet jeżeli nie byłby karmiony, to on w środowisku naturalnym nie byłby w stanie przeżyć więcej niż 3 miesiące, gdzie w porównaniu do takiej zwykłej kury, która potrafi przeżyć kilka lat, no to to jest zupełnie inna historia, więc pytanie, no oficjalnie jest to dalej kura, ponieważ wynikło to ze skrzyżowania różnych odmian kur. Nie wprowadzono tam żadnego genu oślego czy genu konia. Natomiast tak, Furiat, chciałbym zauważyć, iż genetyczna różnica między człowiekiem a jego najbliższym krewnym szympansem wynosi nie mniej niż 1,6%. To się wydaje mało, ale według wyliczeń to przepaść 48 milionów nukleotydów. Zmian tylko 3 nukleotydów jest śmiertelna dla zwierzęcia, więc nie ma możliwości zmiany. Być może, no właśnie tak jak mówiłem, tutaj porównywanie krok po kroku łańcucha DNA jest po prostu bezsensowne, bo w ten sposób nic nie da się obliczyć. Witam cię, Danielu. Jak teraz cię słychać?
1: Myślę, że dobrze. To już musisz ocenić.
0: No rwiecie troszkę, ale spróbujemy, bo tam zakończyłeś w zasadzie na czymś, czego nie do końca zrozumiałem, ale nie wiem, czy pamiętasz, czy mamy sobie próbować przypomnieć, jak to brzmiało, bo nie dosłyszałem dokładnie.
1: Nie, wiesz co, być może chodziło mi o to, po prostu, że przy całym natłoku różności biologicznej nauka dysponuje, albo przynajmniej do mnie dotarły takie informacje, jednak kilkoma takimi przykładami, które uznaję za poparcie teorii ewolucji, więc no, nauka już obserwuje od tam kilkuset lat świat biologii jakoś nie jest w stanie tego na pęczki zliczyć, więc jest to też dla mnie coś, co mi każe być powściągliwym, chociaż właściwie to, co jest w kontrze, czyli kreacjonizm, jest takim dość kosmicznym pomysłem i nic innego nie ma, nie? Jest przepaść.
0: Wydaje mi się, że wiem, do czego zmierzasz, natomiast to, co chciałbym zaznaczyć, to jest jednak to, że ty oczekujesz przedstawienia tak zwanych łańcuchów ewolucyjnych, których faktycznie jest stosunkowo niewiele. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o te ogniwa łańcucha ewolucyjnego, jako taki łańcuch ewolucyjny jest bardzo trudny do określenia. Przykładowo, no najbardziej się skupiając się na gatunku ludzkim, w jaki sposób człowiek się rozwijał, homo habilis, homo erectus i tak dalej, w końcu homo sapiens. Na tym się najbardziej skupiliśmy i zdefiniowaliśmy. Nauka zdefiniowała, że to były tam poszczególne przejściowe gatunki. Natomiast pomiędzy życiem tych gatunków były setki tysięcy lat, wobec czego obserwowanie tego świata z tej perspektywy najnowszej nauki, czyli Darwin, no to nie wiem, to jest 18 wiek bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, i wszystko, i obserwacje, które poczynił później, ale najważniejsze, bo jeszcze zaczynając od tego, skąd ten Darwin się urwał, to jest koleś, który się wybrał na bodajże 3-letnią wyprawę okrętem dookoła świata, gdzie ze swoim notatnikiem sobie podróżował i spisywał, robił rysunki, zapisywał gatunki, opisał mnóstwo różnych gatunków i właśnie stwierdził pewne prawdopodobieństwa. Natomiast wydaje mi się, że na to nie zwracasz szczególnej uwagi. Chodzi mi o zróżnicowanie w ramach jednego gatunku, czyli przykładowo mamy takiego człowieka, który, jeżeli pojedziemy do Mongolii, gdzie jest zimno i tak dalej, to wtedy ten człowiek będzie miał zmrużone oczy, żeby chronić, i większą, i zupełnie inną tkankę tłuszczową, tak żeby chronić organizm mechanizm przed zimnem, tak? Jeżeli pojedziemy do Afryki, no to wtedy będziemy mieli zupełnie inne przetwarzanie melatoniny, zupełnie też inny kolor skóry. Jeżeli pojedziemy do Ameryki Południowej, zobaczymy tam rdzennych mieszkańców, którzy tam odrobinkę jakoś tam jednak ten genom jest widoczny. Powiedzmy, tacy Meksykanie wyglądają zupełnie inaczej niż ci napływowi Europejczycy, których pełno jest w Stanach Zjednoczonych. Widzimy tę ogromną różnorodność, która dowodzi tego, że człowiek, trafiając w różne miejsca na świecie, dopasowując się do warunków panujących w danym miejscu.
1: Tak, ale to nie dowodzi ewolucji, tylko to jest zwyczajnie adaptacja i za tym stoją takie procesy, jak bodajże to się nazywa dryfem genetycznym bodajże.
0: Tak, tylko wiesz, tylko problem to jest...
1: Z czym ja się spotkałem...
0: No mów.
1: Bo to polega, słuchaj, bo to polega na ograniczeniu puli, jaką posiadamy, genetyczną. Czyli korzystasz z czegoś, co masz w tej puli i selektywnie z tego korzystasz. Nie korzystamy z całego zakresu, tylko dobieramy sobie w zależności od tego, proces nie podchodzi z tego.
0: Oj, znowu cię zaczyna strasznie
1: to
0: rwać.
1: Adaptacja.
0: Adaptacja, tak.
1: Być może to nie ma sensu, żebym tutaj taki szum...
0: No dobra, spoko, nie wiem, sobie zobacz jakoś łączność, bo naprawdę strasznie rwie. Ewentualnie skrop dalej na czacie, to cię będę cię dalej regularnie cytował i jakoś to do przodu pójdzie. Także dzięki ci wielkie za telefon, a ja spróbuję pociągnąć ten temat dalej, natomiast tak, Danielu, jak najbardziej wspomnij dalej o tym dryfie genetycznym. Dzięki, trzymaj się. Jeżeli chcecie zadzwonić, zapraszam, Skype Nocne Radio. Natomiast tak, ten dryf genetyczny jak najbardziej istnieje, natomiast to nie do końca ma związek właśnie z pulą genową, natomiast słuchajcie, pula genowa zawsze będzie skończona, bo zawsze będziemy mieli skończoną ilość osobników danego gatunku na danym terenie, wobec czego tutaj to jest jak najbardziej zamknięte. Natomiast właśnie ten dryf genetyczny. Ewolucja zakłada, że wskutek tych wszystkich zmian powstają nowe gatunki na przestrzeni milionów, naprawdę na przestrzeni milionów lat. Wobec czego właśnie tutaj podstawowy problem, o którym już wspominałem, to jest problem, w jaki sposób zdefiniować nowy gatunek. Czy powinniśmy podzielić rasy psów właśnie na małe i duże, jeżeli one nie mogą mieć potomstwa? A jak właśnie wam wspominałem w tej definicji, to potomstwo jest jednym z warunków. Jest istotnie jednym z warunków. Coś mi tutaj dziwnego brzęczy. Ale to chyba sąsiedzi robią imprezę. Dobra, to się robi... Moment, zrobimy sobie chwilkę przerwy, bo muszę znaleźć źródło pewnego dźwięku, bo mnie za bardzo irytuje. A dzisiaj, moi drodzy, w części muzycznej będzie chiptune. Tak, profesorze, jest okej, potrzeba nic nie słychać, ale ja to słyszę i mnie to denerwuje, także muszę to ogarnąć. Zrobimy sobie 2 minutki przerwy i za chwilkę wrócimy.

0: Dobra, już kończymy przerwę, ponieważ coś poszło nie tak.
1: Coś mi się tutaj rwa...
0: Jezu! Mój feliskatus się ułożył na modemie. Ile kosztuje chiptune? Tak, dobra. Także wracamy, moi drodzy. Dzisiaj co prawda miałem ochotę zacząć od rozmowy odnośnie nauczycieli. Tak, profesorze, piję do tej dokładnie rozmowy, którą mieliśmy... Przepraszam, wcale nie tak dawno temu. Natomiast także jeżeli chcesz, zapraszam do zadzwonienia Skype Nocne Radio, ale właśnie rozmawiamy. Dlaczego rozmawiamy o ewolucji? Dlatego, że zastanawiamy się dzisiaj tak naprawdę, czy w takim hipotetycznym, idealnym modelu, gdzie rodzice, tylko i wyłącznie rodzice nauczają swoje dzieci lub ewentualnie, jeżeli zdobywamy teraz nagle władzę i możemy podyktować, w jaki sposób ma wyglądać nasz program nauczania naszych dzieci, no to właśnie cała rozmowa wyszła z tego, czy powinniśmy położyć koło kreacjonizmu ewolucję i nauczać jej jako równoprawne teorie, czy może powinniśmy jednak poprzestać tylko na jednej, a pamiętajcie, że poprzestanie tylko na jednej w nauczaniu domowym oznacza, że nasza ludzkość podzieli się na dwie grupy. Ci, którzy zostali nauczeni, no może w zasadzie na trzy. Ci, którzy zostali nauczeni ewolucji, czy ci, którzy zostali nauczeni kreacjonizmu i ci, którzy dostali jedno i drugie i powiedzieli, wybierz sobie. A jeszcze oczywiście możemy skończyć tak jak panowie na konferencji Keshe w Willi Cyganelli, czyli pozwolę sobie jeszcze raz zacytować.
2: Okej, możemy podzielić kutasa.
0: Którzy w ramach swojej ewolucji dzielą sobie różne rzeczy. To może coś jeszcze o algorytmach genetycznych, czy one są na coś dowodem. Algorytmy genetyczne pojawią się bardzo szeroko w następnej przerwie technicznej z profesorem Michalikiem, która będzie, nie wiem, kiedy, być może w ten piątek, być może w następny. Natomiast one nie dowodzą absolutnie niczego. To jest po prostu, one się nazywają algorytmy genetyczne, ponieważ ich działanie jest zainspirowane analogią do świata biologicznego, czyli właśnie takimi małymi zmianami cech charakterystycznych dla danego elementu, tak bardzo, aż ten element zacznie się w jakiś sposób dopasowywać. Przykładowo algorytmy genetyczne bardzo fajnie działają, jeżeli chodzi o rozpoznawanie obrazów czy klasyfikację treści, gdzie bierzemy na przykład takie zdjęcie kotka, odrobinkę go dzisiaj potrzeba, nadaje dzisiaj z prędkością 1,5, nie wiem, czasami mam takie dziwne dni. Nie, może faktycznie powinienem odrobinkę zwolnić. Algorytmy genetyczne, no ale to mówię, to o tym będzie szerzej, są zainspirowane właśnie. I to polega na tym, że przykładowo jakiś obraz się dopasowuje. Czy na przykład rozpoznawanie dźwięku. Są takie programy jak SoundHound albo Shazam, nie wiem, czy spotkaliście się z takimi programami, które pozwalają, to są programy na komórkę, które pozwalają nam nagrać fragment dźwięku, fragment jakiejś piosenki i następnie ta piosenka jest wyszukiwana i możecie, będąc na jakiejś imprezie, słysząc dźwięk, odpalić sobie ten program i po kilku sekundach próbki jest on w stanie podać wam tytuł, album, artystę i wszystko, co wie na temat tego programu. Jak to się dzieje? No właśnie, ten nasz dźwięk, który został nagrany, zaczyna ewoluować. Zaczyna być odrobinkę zmieniany, tak żeby i sprawdzany, do którego z tych wszystkich utworów, które zna system, do którego on jest najbardziej podobny. No i to jest, bo słuchajcie, jeżeli sobie nagracie taki zaszumiony i to jeszcze z mikrofonu, telefonu, no bądźmy szczerzy, to jest do dupy. Ten dźwięk trzeba w pewien sposób uprościć, to po pierwsze, żeby tak jak na przykład na zdjęciu zostawić tylko i wyłącznie same kontury, zostawić same wyróżniki, tak jak na przykład właśnie w muzyce tylko sam beat plus jakieś tam dodatki, czyli zmienić go, przekształcić w pewien oczekiwany przez nas sposób, żeby te wszystkie cechy dodatkowe zostały zniwelowane, żeby było łatwiej porównać do naszego źródełka. Dzięki czemu, no, tak mniej więcej wyglądają algorytmy genetyczne, one do biologii ani niczego nie dowodzą, ani niczemu nie zaprzeczają, są to po prostu narzędzia, które, są to narzędzia, które pozwalają przekształcać się na widmo. Nie, przekształcanie na widmo to jest po prostu przedstawienie dźwięku w formie graficznej, czyli jeżeli mamy dźwięki o różnych częstotliwościach, no to po prostu bierzemy sobie widmo, to jest rysunek tak naprawdę, to jest taka oś dwuwymiarowa, gdzie z jednej strony mamy czas, a z drugiej strony mamy częstotliwość dźwięku, wobec czego jesteśmy w stanie de facto narysować ten dźwięk, stawiając kropkę, jeżeli dźwięk w danej częstotliwości się powtórzy. Przekształcenie dźwięku, które mamy w algorytmie genetycznym, jest zupełnie inne. Ono ma pozbawić dźwięku mało istotnych cech, które dodają, takich dodatkowych, które mogą utrudnić identyfikację, jak najbardziej go upraszczając, ale jednocześnie zostawiając to, co jest dla tego dźwięku najbardziej charakterystyczne, czyli właśnie rytm, czyli jakiś taki beat, czyli jakieś takie rzeczy, które pomogą nam zidentyfikować, i analogicznie wszystkie dźwięki, wszystkie piosenki, które są dostępne w bazie Shazama, są w podobny sposób uproszczone i następnie po dokonaniu tej ewolucji dźwięku jest dokonywane to porównanie. No i właśnie tutaj kurczę, mam taką zagwozdkę, bo jeżeli ten dźwięk sobie tak zmutujemy, to czy to już jest inna piosenka? Tak samo jeżeli sobie zmutujemy pewien organizm, to czy to już jest inny człowiek? Tutaj ktoś jeszcze na czacie wspominał, Jar wspominał, że DNA mutuje pod wpływem promieniowania. DNA mutuje pod... Tak, te piosenki muszą być w tej bazie danych, ale porównywanie to nie jest element algorytmu genetycznego. To odstawiamy na bok, to jest wykonywane później. Proces genetyczny ma zastosowanie tylko w momencie sprowadzania, upraszczania tego dźwięku. Tak, Jar zaznaczył, że DNA mutuje pod wpływem promieniowania, jak również pod wpływem wielu innych rzeczy. Tak naprawdę to, co jemy, może doprowadzić do mutacji. Oparzenie, szczególnie chemikaliami, może doprowadzić do mutacji, ponieważ nas, tak, okej, myślę, że ludzie wolą, jak opowiadasz o kotach. No ale ileż można, moi drodzy, w końcu, chociaż w sumie można, ile się da. Tak, jeszcze Furiat. Myślę, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, nie małpy. Nie, Furiat, ale nikt nigdy nie powiedział, broniąc teorii ewolucji, że człowiek pochodzi od małpy, że małpa jest przodkiem człowieka. To jest kłamstwo wymyślone przez denialistów ewolucji. Nigdy to nie zostało powiedziane. I nie po to, żeby się zmieniać biologicznie, tylko wyewoluował moralnie i wprawdzie i w miłości poddawał się ewolucji rzeczy, które sam tworzy, lecz zabronione jest mu tworzenie lepszego od siebie, gdyż rola Boga nie jest przypisana człowiekowi. Dążenie do doskonałości jest dane w sferze duszy i dobroci człowieczej. Furiat dzisiaj

żyjemy ewolucję, to jest to, że gatunki i ewolucja to, że tak powiem, się odrobinkę nie dodaje. Nie dodaje się dlatego, że koncepcja gatunków powstała zanim powstała koncepcja ewolucji i one nie są kompatybilne, natomiast ze względu na to, że Linneusz zrobił ogromną robotę, oznaczając te gatunki, zresztą nawet Darwin opisując te wszystkie gatunki, w tym mnóstwo gatunków nowo odkrytych, których odkrywał podobne cechy, jeżeli występowały na tym samym obszarze nawet, dalej stosował nazewnictwo Linneusza, bo nie było lepszego narzędzia i nie stworzono lepszego narzędzia. Zresztą wyobraźcie sobie, że teraz na przykład byśmy stwierdzili, że okej, to w takim razie wypieprzamy cały nasz układ SI, czyli tam, nie wiem, kilogramy, metry, kilometry, joule, newtony, wszystko wypieprzamy i piszemy od nowa. Nie. No nie, to jest bez sensu. To już nam się tutaj zakorzeniło, mimo że to też pewnie ma swoje wady, natomiast tutaj właśnie to trzeba zauważyć, tak. Człowiek pochodzi od Ducha Świętego, okej, robi się wesoło, a wieloryb pochodzi od myszy. No właśnie, tutaj idąc dalej w kwestii kreacjonizmu, to sobie pogadałem o nauczycielach, ale audycja ewolucji jest jak najbardziej potrzebna. A zabawne, że zaczęliśmy w ogóle od Kesza, jak zwykle. Można powiedzieć, słuchajcie, no bo życie zaczęło się w oceanach. I jest ten, kurczę, ten dziwny moment, że... No kurczę, kiedyś trzeba było wyjść na ląd. No i jak to się stało, że pewnego dnia karp stwierdził, pokłócił się z żoną, i stwierdził, a pierdolę, wychodzę, nie? I poszedł na ląd? No nie. Żyły te żyjątka coraz bardziej w kierunku powierzchni Ziemi, bo na powierzchni Ziemi jest więcej żarcia i musiało się powoli dostosowywać. Zauważcie, że jaszczurki wszelkiego rodzaju są wodolubne, tak? Potrzebują bardzo dużo tej wody, żyją w środowiskach mokrych. Czy takie delfiny, czy wieloryby, które są jak najbardziej ssakami, które potrzebują wyjść nad, to znaczy nie wyjść fizycznie z wody, natomiast wyjść na powierzchnię i odetchnąć sobie powietrzem, w którym jest dużo więcej tlenu niż rozpuszczonego tlenu, który jest w wodzie. Karp się pokocił z żoną. Tak, także kiedyś to się musiało stać i tak naprawdę my nie znamy tych ogniw, bo nie byliśmy te miliony lat temu. Nie byliśmy miliony lat temu i nie widzieliśmy, w jaki sposób to wychodziło z wody. Ja pochodzę od goryla, a wy od pawiana. Ja jestem kotem tak naprawdę, który wyewoluował i dość skutecznie miauczy. Natomiast to, że nie mamy informacji na temat tego całego procesu, jednak nie stoi w opozycji właśnie do tego, że ten proces się odbył, ponieważ w morzach, czy w oceanach, czy w pozostałościach oceanów znajdujemy skamieliny dużo starsze niż te, które znajdujemy na lądzie. Co znaczy mniej więcej tyle, że życie w wodzie istniało dużo, dużo wcześniej, a dopiero potem pojawiło się na lądzie. I tutaj można, no właśnie, no już nie będę szedł w dosłowne tłumaczenie Biblii, natomiast, kurczę, łapiecie, jaki tutaj może być problem? Dlaczego tych dowodów na Ziemi nie ma? Dlaczego nie ma tych skamielin w miejscach, nie wiem, na szczytach górskich czy coś, gdzie te późniejsze, nie wiem, zwłoki dinozaurów jak najbardziej się zachowały, ale nie ma tych stworzeń. Zresztą istnieją cały czas żywe skamieliny, czyli organizmy, które istniały miliony lat temu i uchowały się w bardzo podobnej formie do dnia dzisiejszego. No ale to jest temat na osobną audycję, wręcz szczerze mówiąc wolałbym tutaj wciągnąć jakiegoś biologa albo sobie szerzej to przygotować, także nie będę tutaj za bardzo próbował. Wiem, że na pewno dziobak i kolczatka z biologii są takimi żywymi skamielinami, które się od dawna nie zmieniły. Dziobak, który sobie żyje normalnie w naturze i jest jajorodny, jedyny ssak, który jest jajorodny bodajże. Tak, ale to troszkę zostawmy na bok. No, ale większość pewnie została zjedzona, ale nawet jeżeli została zjedzona Enzio,
to wtedy

0: No, tych kości, te skamieliny by się jednak ostały. A jeżeli byłbyś na przykład taką wielką, takim wielkim ślimakiem, ponieważ nie pamiętam, jak to się nazywało, ale jakoś takie ślimaki o muszlach wielkości średnicy 3 metrów bodajże, do 3 metrów, których skamieliny, a nawet właśnie których skamieliny znajdujemy do tej pory. No właśnie, no nie mogły zostać zjedzone, bo się schowały w tej swojej skorupce. No i powiedzmy, że tam zdechły, no ale ta skorupka została, no i spowodowała, że skały, które się na nich osadziły, osady, które się pojawiły na takiej skorupce, pozostały do dnia dzisiejszego, pokazując nam, że takie stworzenia dawno jak najbardziej istniały. Tak, także, no właśnie, natomiast jeszcze jedna z rzeczy, które miałem przygotowanych na dzisiaj, bo uderzyło mnie i rozwaliło odrobinkę. Pamiętacie jak w piątek troszkę z Zenonem wlazłem na temat zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia? Troszkę tam się poprztykaliśmy, ale jeszcze będę dużo szerzej to omawiał. No i właśnie, ten problem edukacji. Bo załóżmy, że jest takie, wiecie, wolnościowe podejście, że dziecko jest własnością rodziców i jeżeli rodzic chce nauczać swoje dziecko, że ziemia będzie płaska, no to niech uczy, że ziemia będzie płaska, bo to jest jego prawo, bo dziecko jest jego. No i właśnie, jeżeli dopuścimy pewne absurdalne hipotezy obok teorii naukowych, podkreślam teorii naukowych, jeżeli ktoś mi po dzisiaj powie, to tylko teoria, to obiecuję, że znajdę, przyjdę i zacznę rzucać szyszkami w wasze okno. Bo słuchajcie, to już nie jest śmieszne. To już nie jest śmieszne, trzeci raz wam to tłumaczyłem. Jeżeli ktoś właśnie będzie wymyślał swoje drdymały, oj tak, furiacie, tak, ale myślę, że ostatnia teoria chaosu była dość specyficzna. Swoją drogą właśnie, jak się rozłączałem, to już miałem ochotę o jeszcze jednej rzeczy wspomnieć, bo zauważyłem na Paranormalium jakiś czas temu reklamę książki, jak o afirmacjach do świadomego snu, w jaki sposób wyśnić sobie numery lotto. I słuchajcie, i naprawdę autentycznie ryłbym z tego, ale to było w ramce reklama. Adwokat. Teoria naukowa jest prawdą. Teoria naukowa to jest coś, wszystko, absolutnie wszystko na niebie i ziemi wskazuje na to, że tak jest. Nie mamy dowodów, żeby tak nie było. Ponieważ jeżeli jest prawdą, to po co mówić o teorii? No właśnie to jest ten problem, że od zawsze w środowisku naukowym teoria naukowa to było coś, na co wszystko absolutnie wskazuje oraz nie istnieje nic, co by temu zaprzeczało. Później ludzie... hipoteza jest czymś, co nam się wydaje, ale nie jest jednoznacznie potwierdzone. Także to jest ta fundamentalna różnica, natomiast no to są uroki języka, że ludzie wzięli sobie słowo teoria i sobie je zredefiniowali i stwierdzili, no to w takim razie teoria to będzie taka hipoteza. I się okazuje nagle, że teoria naukowa jest czymś zupełnie innym niż teoria, teoria to hipoteza w rozumieniu potocznym, ale teoria naukowa... później ludzie obalają te wszystkie teorie. Teorii się nie obala, bo teoretycznie można obalić teorię, ale żeby coś zasłużyło na status teorii, musi być naprawdę zajebiście ugruntowane oraz nie może istnieć ani jeden dowód zaprzeczający temu. Bo jeżeli przykładowo byśmy znaleźli wystarczy jeden jedyny dowód zaprzeczający teorii i wtedy nie możemy tego nazwać teorią. Już to idzie w kibel. Już to jest, nie wiem, teoria w pewnych warunkach i tak dalej. Czy to rzeczywistość faktyczna, ponieważ rzeczywistość nie musi być jawna dla naszej percepcji. Dlatego wyraźnie zaznaczam. Teoria naukowa ale teoria chaosu jako audycja, czy jako teoria chaosu? Teoria naukowa jest czymś, na co wszystko wskazuje, że tak jest oraz nie istnieje żaden dowód, który by temu zaprzeczał. Przykładowo, już nie idźmy. Mam nadzieję, że mamy to pochatane. Teorią nie możemy się posługiwać jako synonimem prawdy. Ewolucja nie istnieje. Dla mnie to proste. Jak mówię, ewolucja, teoria ewolucji jest równie silna jak teoria, że mamy okrągłą Ziemię i że żyjemy na jej poszyciu z zewnątrz, żeby zaraz mnie tutaj wklęsło ziemiści nie zjedli. Więc jeżeli stwierdzimy, że teoria ewolucji to tylko teoria i jest łatwa do obalenia, to tak, żebyś sobie adwokat zdawał sprawę ze skali tego, na co się piszesz, jest to mniej więcej tak, jakbyś chciał obalać kulistość Ziemi. Bo potwierdzone naukowo jest to z podobną mocą. Czy mi się podkład skończył na tym wejściu, ale to pewnie dlatego, że coś mi się zepsuło z przerwami muzycznymi, a może sobie za chwilkę zrobimy, a może ktoś zadzwoni, Skype Nocny Radio. Natomiast właśnie, tak powoli przychodzę. O, jest i on, Daniel, po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz będziecie słychać doskonale. Czołem, Daniel.
1: Cześć, przeżyłem reset, więc chyba jest lepiej.
0: No odrobinkę, lepiej. Trochę cię rwie, ale dajesz.
1: Słuchaj, bo wiesz co, mam wrażenie, że ktoś chce mi garnki sprzedać, a ja już wyciągam kasę z kieszeni, a ja tych garnków nie potrzebuję. Wiesz, no być może naprawdę kiepsko dzisiaj wypadnę tutaj w ocenie, ale kurczę, no jest fałsz i prawda, no albo teoria naukowa dowodzi czegoś, ale wtedy w konsekwencji zaistnienia tego przedmiotu dowodzenia jest to faktem po prostu, albo nie jest faktem. I nie chodzi mi o to, że ja tu chcę okopać tą teorię koniecznie ewolucji, no ale jest to taki sztandarowy trochę przykład, bo nie deprawowałbym ludzi, którzy mówią, że teoria ewolucji, że ewolucja, przepraszam, nie istnieje, no bo teoria istnieje, że ewolucja nie istnieje. No,
0: że mają teoria ewolucji jest błędna.
1: Nie, ja nie wiem właśnie, czy tutaj teoria może, teoria ewolucji, to czy można tak powiedzieć, czy można tak myśl, zdanie złożyć, że jest błędna teoria ewolucji, bo teoria ewolucji jest teorią ewolucji. Mhm. Tylko czy istnienie ewolucji jest faktem, czy nie jest faktem?
0: Teoria jak najbardziej może być błędna, bo oczywiście może się pojawić jakiś naukowiec, który skonstruuje jakąś dziwną hipotezę, typu, że magrawy powodują odrastanie kończyn, i nazwie to teorią naukową pola magnetyczno-grawitacyjnego. Nazwanie czegoś teorią naukową jeszcze nie znaczy, że to jest prawdą. Bo zaraz z drugiej strony może się pokazać koleś, który zrobi kontrbadanie, który sobie weźmie takiego magrawa, utnie sobie nogę, przyłoży tego magrawa i noga nie odrośnie. I tak jak mówiłem, jeden jedyny przypadek, który temu zaprzecza, praktycznie rozwala tę teorię w pył i wtedy koleś po prostu może się nakryć czapką i jest po prostu no, obalony, tak? Może się zdarzyć, tak, że ta nazwa zostanie nadużyta. Natomiast to, co chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, to jest to, że nauka nie będzie sobie uzurpowała monopolu na prawdę, ponieważ może się zdarzyć, że w jakichś tam konkretnych warunkach nagle pojawi się jakieś dziwne odkrycie, które dowiedzie, że świat w pewnych warunkach jest na przykład skonstruowany zupełnie inaczej. Nauka sobie nie uzurpuje. Ja kiedyś właśnie pamiętam, jak rozmawialiśmy na czacie, gdzie użyłem takiego dużego uproszczenia, że teoria naukowa to jest fakt. Teraz właśnie, żeby tak nie rozkręcać, jak to dzisiaj rozkręciłem, czyli teoria naukowa jest czymś, co jest zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Wszystko, co teraz wiemy, wskazuje jednoznacznie na to, że tak jest, oraz nie ma ani jednego dowodu, który by temu nie zaprzeczał. To to tak w pełni by określało...
1: Ja rozumiem, no bardzo czyli, bezpiecznie.
0: Czyli, ale nie, to... czyli nie znaczy to, że nie pojawi się coś, co temu zaprzeczy, natomiast na teraz, na ten moment, na obecny stan wiedzy jest to najlepsze rozwiązanie oraz bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby coś, co stanowi teorię naukową i tu już od setek lat w przypadku teorii ewolucji, by zostało obalone. Nawet nie wiem, czy znam taki przypadek.
1: O, no to tu już zagrałeś czymś ciekawym w sumie, bo to mnie przekonuje. Aczkolwiek nadal wydaje mi się, że każdy ma prawo powiedzieć, że ewolucja jest kitem i nie można mu mieć tego za złe. I wydaje mi się, że mówienie mu, że jest głupkiem, też jest nieuprawnione raczej i też sam sobie człowiek opinię wtedy wystawia odpowiednią, bo...
0: Znaczy, wiesz, no też ludzie mają, że tak powiem, różne poziomy, różne poziomy też dyskusji, ja też czasami, też mnie czasami szlak trafia, jeżeli wiesz, jeżeli muszę po raz kolejny tłumaczyć pewną rzecz, którą, że tak powiem, już myślałem, że mamy ogarniętą i tutaj nie piję akurat do ciebie, ale czasami się po prostu zdarza, że mam ochotę po prostu to wszystko pieprznąć i weźcie, radźcie sobie sami, tutaj moja misja jest skończona, ja się nie chcę dalej bawić, mam już dosyć. Oczywiście masz, każdy ma prawo jak najbardziej kwestionować, jak najbardziej wątpić, tylko to, do czego zmierzam, to jest to, że nawet jeżeli kwestionujesz, nawet jeżeli wątpisz, to żeby choćby nie używać tego argumentu, że to tylko teoria, który się bierze tylko i wyłącznie z tego, że to słowo teoria jest opacznie rozumiane.
1: Ale to słowo tam jest i ono właściwie jest między innymi dlatego, że nie ma dowodu, tylko są przesłanki. Wiesz, bo na kulistość Ziemi mamy dowód. Oczywiście nie ty, być może i nie ja, ale bo nikt z nas, podejrzewam, że ty nie byłeś w kosmosie, żeby móc ocenić, że to jest ciało zbliżone do kuli.
0: Znaczy, wiesz, mamy fotografię, możemy sobie wysłać balon meteorologiczny, żeby to zweryfikować. No tylko, że wiesz, tylko, no właśnie, żeby zrobić taką fotografię jak Blue Marble, musimy naprawdę bardzo, bardzo daleko odlecieć. I zauważ, że wtedy to będzie zdjęcie dwuwymiarowe. Więc być może Ziemia jest płaska, bo przecież na tym zdjęciu jest idealnie płaska, tak? Jeżeli będziemy mieli nawet sekwencję zdjęć, no to jeszcze nie dowodzi. Oczywiście możemy też założyć, że NASA nas zmanipulowała i sobie stworzyła po prostu te zdjęcia, a wszystko, co mamy, to jest jedynie to, co jesteśmy w stanie zmierzyć, czyli to, że jest pewne zakrzywienie, co możemy sobie, co Eratosthenes wykazał w swoim eksperymencie, co możemy właśnie zweryfikować, wypuszczając balon z kamerą na wysokość 25 kilometrów. Także to też jest teoria naukowa. I jeżeli by się stało tak, że ktoś by poleciał w kosmos na przykład, zauważ, że nawet zdjęcia ze stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie jest livestream na YouTube, pokazuje jedynie pewną krzywiznę. Czyli możemy być na jakimś takim bąblu, tak? To jeszcze nie dowodzi, że Ziemia jest okrągła. Natomiast wszystkie dane, które w tym momencie mamy, dowodzą, że Ziemia jest okrągła oraz nie ma żadnych danych, które dowodziłyby inaczej. Natomiast jeżeli pojawiłby się ktoś, kto dokonałby, stwierdził, że nie, NASA na pewno kłamie, lecę w kosmos, zrobiłby livestream pokazujący te żółwie i tak dalej, nie? No to wtedy by obalił teorię kulistości Ziemi.
1: No tak, ale widzisz, bo w tej sytuacji, w tym przypadku akurat są ludzie, którzy byli na orbicie, oblecieli sobie dookoła tą imprezę, ten obiekt i możemy zarzucić im kłamstwo, ale oni przylecieli i raczej nie powiedzieli, słuchajcie, tam są duże krokodyle. Nie wiem, jak wam to inaczej opisać, tylko po prostu...
0: No znaczy, wiesz, wysyłając człowieka w aluminiowej puszce w kosmos, możesz teoretycznie, załóżmy przez chwilę, że Ziemia jest takim bąblem, czyli widać kulistość, ale generalnie jest płaska. Możemy pokierować, jako NASA, która, nie wiem, ukrywa przed nami prawdę, dajmy na to, możemy pokierować tak tym naszym orbiterem, tak, żeby on nigdy nie zobaczył tych krokodyli lub żółwi, lub ewentualnie możemy przeprowadzić badanie słabo i wybrać złą trajektorię, żeby tak się kręciła dookoła i nigdy poza ten talerz Ziemi nie wyjrzała. Badania błędnie przeprowadzone też się zdarzają, bo czemu nie?
1: Nie, dobra, okej, no to zaczynasz budzić moje wątpliwości. być może nie zasnę dzisiaj. Jeżeli
0: cię przekonam do kształtu ziemi jako bąbelka, to po prostu nie, to karnie przygarnę drugiego kota i go nazwę Daniel. Będę o niego dbał.
1: Słuchaj, brzmi dobrze. To ja chyba wyślę jakąś kasę na karmę wtedy dla tego Daniela, żeby tutaj nie było.
0: No spoko. Także wiesz, także...
1: Ale poczekaj, bo to dorzucę coś do tego, bo wiesz co, bo wydaje mi się, że w przypadku ewolucji nie mamy czegoś takiego, żeby ktoś widział tą ewolucję i później nie opowiedział nikomu, nie? W sensie, że kosmonautów mamy, a takich ewolucjonautów nie mamy, którzy dorwali jakiś skamielinę tutaj, wiesz, tego wiesz ogniwa. Co?
0: Wrzucę jeden film dokumentalny z Planet, który jakiś czas pobawię się w stałego słuchacza. Wrzucę jeden film dokumentalny, który opisywał, w jaki sposób Darwin przygotował swoją pracę, czyli jak on tam się zaciągnął na ten statek, jak on pływał, jak to on opisywał. I być może to cię przekona, bo on po prostu, wiesz, widząc zwierzęta, czy tam rośliny, podobne do siebie, ale właśnie zróżnicowane, bo on 3 lata bodajże siedział na statku i wszystko spisywał, zapisywał. Ja ten film załączę i po prostu, nie wiem, będę czekał w komentarzu na zdanie twoje na temat tego filmu, żeby zadać ci wtedy raz jeszcze pytanie, czy na pewno po takiej pracy, którą wykonał, oczywiście zakładając, że nic nie nazmyślał, natomiast jakby opisał gatunek, który nie istnieje, którego nikt nigdy później nie spotkał, no to też by się wydało. Także może się umówmy w ten sposób, że wrzucę ci ten film w opisie audycji, przejrzysz go 40 minut, zobaczysz, w jaki sposób Darwin pracował i wtedy ewentualnie wrócimy do tematu, okej? Okay?
1: Dobra, ale jeszcze o innym aspekcie tego, o czym mówisz, chciałbym napomknąć. Bo wydaje mi się, że z tych dwóch tematów, ewolucji i kulistości Ziemi, z punktu widzenia rozwoju cywilizacji, ewolucja ma większe znaczenie. Kiedyś z Krawcem o tym rozmawiałem. Chodzi mi o kwestię przynależności człowieka. Bo wszystko, co zmierza do wytłumaczenia drogą ewolucji, może stanowić dla nas w przyszłości dość zdanie, które zasłyszałem i które podzielam. Może stanowić dla nas w przyszłości zagrożenie w sferze wolności ludzkiej, człowieka.
0: Czyli?
1: Bo o ile założymy istnienie Stwórcy, i wynikającą z tego bezpośrednio podległość temu Stwórcy, bo to on nas stworzył i wiesz, jakby pewną przynależność do tego Stwórcy, w ten sposób automatycznie uwalniamy się od możliwości zniewolenia nas przez innych nam podobnych, którzy zaczną się uważać za lepszych i być może w wyniku pewnych technokratycznych rozwiązań, jakichś prac nad genotypem ludzkim.
0: Czyli wojny eugeniczne.
1: No,
0: wojny eugeniczne, w której jakaś grupa, czyli taki Hitler do kwadratu trochę, nie?
1: Tak, i wydaje mi się, że nawet temat ewolucji, może on dlatego mnie tak trochę tutaj rozgrzewa, ilekroć jest poruszany w radio, bo to nawet nie o to chodzi, kto wygra, tylko jaką my możemy z tego mieć korzyść, albo przynajmniej co nam zapewni większe bezpieczeństwo w przypadku, kiedy cywilizacyjnie się rozhulamy i nagle się okaże, że człowiek będzie genetycznie zmodyfikowany przez jakąś korporację i już będziemy przynależeli do kogoś innego i po prostu będziemy takimi niewolnikami kompletnymi. O ile teraz funkcjonujemy w świecie z niewolnictwa, ale to niewolnictwo jest w obszarze takim społecznym, kulturowym, to grozić może nam takie biologiczne niewolnictwo, że po prostu stracimy...
0: Rozumiem, do czego zmierzasz i właśnie taki przykład wojen eugenicznych ze Star Treka dobrze by to opisywał, ale z drugiej strony w tym przypadku załóżmy, że tak jest, że to do tego prowadzi, to w jednym ręku mamy prawdę, a w drugim ręku mamy bezpieczeństwo.
1: I to nie wiesz, jest... gdzie jest, nie wiesz, gdzie jest prawda, bo nie masz dowodów na to, że wyszło z wody życie.
0: No, mam przesłanki, oczywiście. Tak jak mówiłem podczas audycji, jednoznacznych dowodów nie mam i nigdy nie będę miał.
1: No, ja nie wiem, czy nigdy, ale może to być trudne. Dlatego ja na przykład, widząc, co jesteśmy my w stanie jako ludzkość robić, to ja nie wykluczałbym tego, że stworzył ktoś tą rzeczywistość, że ją ktoś zaprogramował.
0: Oczywiście.
1: Dlaczego my na dzień dobry siebie chcemy już tak ograniczyć, że nie jesteśmy w stanie czegoś stworzyć? No bo jeśli my jesteśmy, to na innej płaszczyźnie też jakieś byty być może są, które to tworzą. Bo ja nie wierzę w taką płaskość tej sfery istnień.
0: No znaczy, wiesz, tutaj akurat ewolucja nie zakłada, że no, pewnego pięknego dnia, tak, zadziałała jakaś iskra życia. Swoją drogą niedawno czytałem wstęp do opracowania naukowego, gdzie udało się właśnie z takiej mieszaniny białkowej, takiej papki, takiego budyniu, przy użyciu jakiegoś silnego promieniowania spowodować, że pojawiły się na tej podstawie, przeistoczyło się to, zaczęło się łączyć w pewien organizm jednokomórkowy. Także jeżeli mi się to uda wyciągnąć, ale to musiałbym sprawdzić źródło. A właśnie kiedyś pojawiła się jakaś iskra życia. I tutaj jest też wiele koncepcji, tak? Jedną z koncepcji jest panspermia, czyli to, że ludzie są tak naprawdę tworem obcej cywilizacji, który został wysłany, zasiedlony, powiedzmy, wrzucony kiedyś tam na naszą planetę, na naszą żyzną planetę, gdzie widziano potencjał do tego, żeby takie życie się rozwinęło, więc zostawiono tutaj kilka takich człowieków, czy kilka takich praczłowieków, które się później zaczęły mnożyć i zasiedliły cały świat. No i oczywiście jest teoria, jest teoria, hipoteza kreacjonistyczna, która jest oparta na wierze, która jest oparta na religii i jest kwestią wiary, tak? Także tutaj nie można, dlatego no, z całym szacunkiem nie można tego rozpatrywać jako teorię naukową.
1: Tylko wiesz co, no może powiem coś, co odwołam za jakiś czas, ale czy teoria naukowa to też nie jest jednak płaszczyzna, gdzie wiara odgrywa dość duże znaczenie, tylko trochę inaczej, jak gdyby co innego trochę buduje tą wiarę.
0: To znaczy, wiesz co, to jest coś takiego, dowody. Dowody tworzą tę wiarę.
1: Ale one nie dają 100% wyniku. Mhm. One dają ci pewną kombinację, która się składa
0: tak, to
1: na
0: znaczy, wiesz, tak jak
1: coś
0: mówiliśmy,
1: podobnego.
0: Dowody, tego, przesłanki i tak dalej, czyli ja, powiedzmy, mówiąc, że ewolucja jest teorią naukową i broniąc ją ze wszystkich sił, ja absolutnie głęboko wierzę, że nie pojawi się coś, co nagle ją obali. Zdecydowanie, to jest moja wiara. Natomiast ta wiara wynika właśnie z tego, że wszystkie przesłanki, które do tej pory mam, to jest właśnie ten problem. Wiara równa się religia, równa się nauka. Lukas już na czacie zauważa. Sprowadzenie nauki do wiary religijnej, gdzie musimy wiele rzeczy wziąć na wiarę, że nie mamy tych przesłanek, jest fałszem i jest podkopywaniem pod naukę. I to jest troszkę mało fair.
1: Tylko wiesz, są też takie obszary religii, które indywidualnie doświadczamy. Tylko nie jesteśmy ich w stanie w żaden sposób uchwycić za pomocą aparatury. Ale my je doświadczamy. One są dla nas fizyczne. Ale nie jesteśmy w stanie ich komuś pokazać. One się dokonują w takim obszarze, że tam nie możesz wnieść aparatu. Rozumiesz?
0: To jest to prawda. I tutaj
1: obszar umysłu, który próbuje się często też sprowadzić do procesów biologiczno-chemicznych, co wydaje mi się, że to nie jest rozwiązaniem. Ktoś to tak wytłumaczy, to nie znaczy, że taka jest rzeczywistość. Ludzi ma wspólne doznania, ale nie są w stanie zbudować maszyny, która to zmierzy, rozumiesz? I chcesz teraz powiedzieć, że to wszystko, co oni mówią, to jest kit?
0: To nawet nie chodzi o powszechność, tak? Bo ja właśnie z tego powodu, o którym mówisz, zrezygnowałem z takiego wojującego antyteizmu. Bo zauważyłem, jak wiele religia, jak wiele wierzenie w coś wyższego, bez względu na to, czy nazwiesz to Bogiem, czy nazwiesz to, nie wiem, Gają, czy cokolwiek, w jaki sposób to pomaga ludziom, w jaki sposób wręcz potrafi, nie wiem, ulepszyć ich, tak? Zrobić ich bardziej promiennymi, bardziej kreatywnymi, bardziej twórczymi. No niektórym bo oczywiście każe chwycić za karabinę albo się wysadzać, tak? No tutaj, że tak powiem, każdy miecz, ten miecz ma jak najbardziej dwa ostrza, natomiast to jest piękne w wierzeniach, to jest piękne w religii, natomiast problemem dlaczego nie można tego uznać za naukowe, jest to, że nawet nie chodzi o maszynę, natomiast nauka jest w stanie pokazać, że jeżeli coś jest teorią naukową, no to jest to powtarzalne, czyli przykładowo ta ewolucja, o której mówimy, mamy te przesłanki istniejące na kontynencie europejskim, jak i w Australii, Afryce, Amerykach i tak dalej, wszędzie, gdzie istnieje życie, nawet na Arktyce, w lodzie widać, jak się na przestrzeni lat zmieniały tamtejsze bakterie żyjące w lodzie. W przypadku doznań religijnych zauważ, że nie ma tej powszechności. Nawet jeżeli masz jakieś cudowne miejsce, w którym tam powiedzmy 50% osób przychodzi i doznaje jakiegoś olśnienia, przychodzi ktoś inny, przychodzę ja i czuję tylko lekki wiatr i mnie to w żaden sposób nie rusza, i więc ta powtarzalność jest tutaj podważona. Nauka wymaga powtarzalności, że jeżeli mamy takie same warunki dla powiedzmy dwóch obiektów badawczych, czy to będą koty, czy to będą ludzie, czy to będą kamienie, to wtedy w tych samych warunkach te dwa obiekty zachowają się w co najmniej podobny sposób, tak? Jeżeli uderzysz młotkiem w kamień, no to w jeden, no to w drugi, to drugi się rozwali też, być może odrobinkę na inne części, ale to będzie całkowicie powtarzalne i tej powtarzalności właśnie brakuje w religii i dlatego religia nie może stać w jednej linii z nauką.
1: Wiesz co, no tak, bo tu trzeba by było to wszystko trochę porozgraniczać i podefiniować, bo rozumiem, że odnosisz się do pewnych religijnych obrządków, tudzież sytuacji, które są uznawane za jakieś manifestacje, tam, bóstw.
0: Wiesz, nawet takie prywatne doznanie, tak, jeżeli modląc się rozmawiasz z Bogiem, tak, jeżeli nie wiem, jest to, wiesz, jeżeli masz jakąś beznadziejną sytuację w życiu, klękasz, wiesz, że nie masz nic do stracenia, odmawiasz sobie modlitwę, czy nie wiem, po swojemu, jakoś ze swoim najwyższym, jakkolwiek go rozumiesz, się porozumiewasz i nagle dostajesz takiego, wiesz, takiego powera, nie? Kurde, nie, teraz dam radę, teraz im pokażę, wiem, bo ty mi tutaj pomagasz, nie? I okej, okay, ale to w dalszym ciągu nie jest powtarzalne, do takich rzeczy mniej więcej piję, bo to właśnie to jest ta fajność, o której mówię w religii, którą widzę i w jaki sposób działa na ludzi religijnych.
1: Wiesz co, ja może źle, że na początku tego nie wyszczególniłem, bo mi bardziej chodziło o pewne obszary, które zawierają się jakby w religijności, ale właściwie nie chodziło mi o tyle o religijność, co o pewne uznanie człowieka za istotę duchową, za istotę wielowymiarową i pewne rzeczy, które są powtarzalne, to chociażby odmienne stany, w jakie można popaść w wyniku medytacji, czyli czegoś, co się wypracowuje, co będzie gwarantowało ci powtarzalność i nie jesteś w stanie z takiej podróży do wnętrza siebie z zapisu jakiegoś komuś przedstawić, rozumiesz? Możesz pokazać, że ci na wykresach, na aparaturze, że ci umysł przechodzi w jakieś inne stany, ale z tego nie jesteś w stanie wyczytać treści żadnej, jesteś tylko w stanie pewną aktywność biologiczną tutaj odnotować, odmienną od ten. I to są tam się pojawiają rzeczy, które mają swoją logikę, wiesz, to nie są przypadkowe, to nie jest chaos. I być może i nauka nie ma odpowiedzi jakoś na te rzeczy, a one są. To o to mi chodziło, wiesz, o tą sferę, nie o tą obrządkowość, o te uzdrowienia, o to wszystko, bo to, co mówisz, podzielam jakby twoje tutaj pewne pomysły na to, jak to może działać. Nie? No one są tam akurat tak typowo naukowo, taka racjonalizacja tych zjawisk i spoko. No na pewno gro tych zdarzeń tak się odbywa, nie?
0: I tutaj jeszcze wspomniałbym, co mi się wydaje konieczne. Przykładowo, jeżeli zażyjemy sobie LSD, to wtedy widzimy jakieś dziwne rzeczy, jakieś niestworzone światy, które charakter tych wizji też jest wbrew pozorom ciężki do wytłumaczenia przez naukę. Są bardzo indywidualne. Są pewne spekulacje właśnie, to znaczy farmakokinetyka jest jak najbardziej znana, natomiast też nie zachowuje się ta powtarzalność, w sensie, że jeżeli sobie przyjmiesz LSD raz i miesiąc później przyjmiesz sobie LSD drugi raz, to nie jest tak, że bierzesz sobie film z wypożyczalni, tylko za każdym razem nie masz pojęcia, czego się spodziewać. Więc tutaj, tylko że tutaj jest ta powtarzalność, że za każdym razem będzie to w pewnej formie doznanie mistyczne. Nie wiadomo dlaczego, nawet głębiej idąc, nawet istnieje molekuła DMT, zwana molekułą duszy, która występuje między innymi w ayahuasce, która jest przejmowana przez szamanów w Amazonii i tak dalej, jakieś ceremonie cuda na kiju, wspomnienia ludzi z takich podróży po DMT są na zasadzie, że wiesz, że rozmawiali z kimś, że widzieli miasta i tak dalej, że nawet ludzie, którzy byli powiedzmy w tym samym pomieszczeniu, będąc pod wpływem, kompletnie wiesz, leżą nieprzytomni i tak dalej, nie rozmawiają ze sobą, po całym tripie okazuje się, że oni w tym tripie spotkali się, rozmawiali ze sobą, tylko byli jakimiś tam świetlistymi istotami. I tutaj tego, wiesz, mimo że jedyne połączenie, jakie między nimi było, no to nie wiem, jakaś telepatia czy coś takiego, tak? Także to też nie jest do końca, poznane. No i tutaj jedno co, no to, to wiemy, w jaki sposób wywołać taki stan. I przyjęcie narkotyku na każdego zadziała w ten sposób, że zacznie doznawać czegoś mistycznego, nie przyniesie pamiątki z tej podróży, oprócz swoich wspomnień, które będzie w stanie opisać, ale nie znamy kompletnie, w jaki sposób to się zadzieje. Więc być może, bo też jedna z hipotez, która mówi właśnie o tej medytacji, o której mówiłeś, to jest to, że przede wszystkim DMT, czyli ten już taki no, bóg psychodelików, można powiedzieć, jest produkowany przez szyszynkę, przez ludzki mózg. I być może istnieje sposób, gdzie my, naszą siłą umysłu, możemy wpłynąć na nadprodukcję tego DMT, dzięki czemu mamy po prostu sami dla siebie jesteśmy dealerem, nie?
1: To nienaturalnie robimy, znaczy organizm sam tam sobie produkuje, ale sztuką jest to zrobić na życzenie, tak jak mówisz.
0: Dokładnie, no i to też jest kwestia, bo wszystko jest kwestią dawki, tak? Także żeby poczuć ten cały mistycyzm, tak? No to już ta dawka musi być dużo większa nawet niż we śnie, tak? Także to też są, też są spekulacje, tak najbardziej właśnie mnie zastanawia ta kwestia kontaktu z innymi żywymi ludźmi, gdzie ten drugi żywy człowiek, też niby będąc pod wpływem co prawda narkotyku, ale który jednoznacznie potwierdza, że była taka rozmowa, bo są na to fizyczne dowody, kompetentne relacje, które to potwierdzają. No i pytanie, czy po prostu ci ludzie sobie tak coś wkręcili, czy faktycznie nawiązali jakąś formę telepatycznej myśli, telepatycznej więzi. Na to obecnie odpowiedzi nie mamy.
1: Słuchaj, no dokładnie. I do czego jeszcze, co chciałem jeszcze o czym wspomnieć, bo zdarzyło mi się wiele razy mieć sny świadome. Nie wiem. Zakładam, że miałeś. Może nie pamiętasz, a może nie miałeś?
0: No, zdarzyło się, ale nie tak, żebym kontrolował.
1: O właśnie, popatrz. I to jest kolejne doznanie, które w życiu mi każe z pokorą, z dystansem i z dużą ostrożnością podchodzić do pewników. I to jeszcze jeśli w takich czasach, w jakich żyjemy, stoi za tym nauka, która dość prężnie się sili, żeby napełnić kieszenie bardzo często konkretnym ludziom. Do czego zmierzam? Bo sen świadomy jest jeszcze bardziej hiperrealistyczny niż rzeczywistość. Być może dlatego, że my w jakimś stopniu biologicznie posiadamy jakieś upośledzenia wynikające z naszego, nie wiem, z naszej kiepskiej kondycji biologicznej, a sen pozwala nam być taką idealną postacią, która super widzi, super słyszy, czuje powolnienie w idealny sposób. każdym razie nieraz miałem sny, w których rzeczywistość była hiper i nie byłem w stanie kwestionować tego, że to istnieje, mając świadomość, że to jest sen, rozumiesz, taki dysonans poznawczy. Mhm. Więc nie widzę powodu, dla którego nie miałbym założyć, że ta rzeczywistość, w której teraz przebywam, jest tego typu tworem. Nie? A powiem ci, co jeszcze, taka wesoła historia. Kiedyś ją przytaczałem ze snu, bo jakby sny i jakieś pomysły na to, co by można chcieć śnić, często sprowadzają się do tematu latania, bo to jest bardzo przyjemna rzecz. I w moim jednym ze snów okazało się, że taki napalony, że dobra, wiesz, jakby odnalazłem się, że jest śnie, stoję w konkretnym miejscu i teraz mogę coś sobie zrobić, co jest zarezerwowane dla fizyki snu. Wziąłem rozbieg i zacząłem biec, żeby móc wznieść się, polecieć. Mhm. Nie udało mi się tego zrobić, słuchaj. Czyli sen, który nie był jakąś łudą doskonałą, czyli taki rzeczywisty sen, tak jak w życiu. No. Wziąłem w tym śnie rozbieg i w pot wpadłem, po prostu się wywróciłem o pot jakiś. To mi się wydało niedorzeczne, jak na sen. Więc ta rzeczywistość, która nam wydaje się taka niedoskonała, ona według mnie oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moja ocena, której nie jestem w stanie nikomu udowodnić tego wszystkiego, o czym mówię, każe mi być tu powściągliwym, że to już jest koniec tej matrioszki.
0: No tak, no tutaj...
1: Jeżeli my sufit stanowimy jakiś, nie?
0: Jeżeli chodzi o świadomość, no to zasadniczo wiemy bardzo mało i naprawdę nie jesteśmy w stanie ogarnąć, co się dzieje, choćby w tym naszym, bo troszkę tak postrzegam to jako wirtualny świat, ten sen. Natomiast nie wiem, no na pewno tak jak mówisz, jest jeszcze co odkrywać.
1: Tak, myślę, że to może być dobre zakończenie mojego tutaj telefonu. W takim razie rozłączam się i przechodzę na
0: ten okay.
1: Rozpinam się.
0: Dzięki ci do usłyszenia. Sobie zapisałem, żeby wstawić ten film odnośnie Darwina. O ile oczywiście go znajdę. Natomiast tak, kręcimy się wokół ewolucji, kręcimy się wokół edukacji, bo od tego, że tak powiem, zacząłem i tak dojść nie mogę. A właśnie tak, właśnie słuchajcie, czyli załóżmy, że możemy pewne rzeczy na równi z szacunku do tych osób, które twierdzą inaczej, propagować. I co mnie zmroziło dzisiaj, na TVN24bis była informacja o ministrze energii, który wypowiadał się na jakiejś konferencji do spraw energetyki. Tak, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski. O zmianach klimatu i o globalnym ociepleniu sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast ten koleś nie zaprzeczał, że globalne ocieplenie jest faktem, to dobrze, to przynajmniej tyle, ale najpierw zaczął od tego, że Polska nie może zrezygnować z używania węgla, ponieważ to spowoduje potężne bezrobocie. Ci wszyscy górnicy, ci wszyscy związkowcy pójdą na bruk, jeżeli Polska przestanie korzystać z węgla, a plan dalekosiężny jest taki, żeby do 2050 roku w Europie nie był wykorzystywany węgiel w ogóle. Stwierdził, że przy kosztach około 200 miliardów złotych może się uda zmniejszyć to do 50%. To jeszcze pół biedy, słuchajcie, dalej jest coraz lepiej. Twierdzi, że to dobrze, że produkujemy tyle dwutlenku węgla, ponieważ jesteśmy najbardziej zalesionym państwem w Europie, które jako jedyne tam w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyło swoje zalesienie o 2%, a przecież te biedne drzewa potrzebują dwutlenku węgla do tego, żeby żyć. Czyli tak, czyli mamy kolesia, który patrzy na nasz świat, który widzi i nie zaprzecza że kominy wypluwają masę dwutlenku węgla, a jednocześnie twierdzi, że te rośliny potrzebują tego dwutlenku węgla, mimo że 1000 lat temu wystarczył ten dwutlenek węgla, który był wydychany przez zwierzęta, a roślin było dużo, dużo więcej i dobrze sobie radziły. Koniec końców wszystko zwala na Związek Radziecki, ponieważ Związek Radziecki stwierdził, że on sobie zbuduje elektrownie atomowe, a my będziemy korzystali z elektrowni węglowych. I kurde, taki koleś, minister energii, pierdoli takie farmazony, jak potłuczony, pieprzony niełuk, który nie ma 6 klas szkoły podstawowej, sorry. To jest właśnie ten wtórny analfabetyzm, tak, że człowiek pozbawiony pewnej podstawowej edukacji, pewnego wykształcenia, który nie rozumie procesów zachodzących w świecie, tak jak właśnie to, że rośliny potrzebują tego dwutlenku węgla, a nie jest w stanie spojrzeć parę lat wcześniej, kiedy tego dwutlenku węgla zwyczajnie ludzie nie produkowali. Czego się spodziewałem po największych nierobach w kraju? Wiesz co, nie wiem, ale coraz bardziej mnie wkurwiają, tak? Wiesz co, mógłby po prostu się nie odzywać, tak? Albo nie wiem, albo dać parę miliardów na ojca ryzyka, tak? A nie pieprzyć po prostu takie farmazony i sprawiać, że po raz kolejny jesteśmy... San Escobar jest pośmiewiskiem przed całym światem. Natomiast problem tutaj jest zwyczajnie w edukacji, tak? Ponieważ jeżeli koleś miałby wystarczającą podstawę, a podstawę taką łyka się w szkole średniej, no to przepraszam was bardzo, ale nie pieprzyłby takich farmazonów, ponieważ wiedziałby, że to stoi w opozycji do powszechnej wiedzy, do powszechnej nauki, do powszechnie znanych teorii naukowych, ponieważ to, że rośliny odżywiają się dwutlenkiem węgla, jest również teorią naukową, tak samo jak w zasadzie wszystko, co jest powiedzmy szkiełkiem i okiem badane. Nie pieprzyłby takich farmazonów, ponieważ choćby spojrzałby parę lat wcześniej, ktoś by go tego nauczył. Nie wiem, czy palił papierosy kiedy na lekcjach geografii, czy nie wiem, czy po prostu ma 6 klas szkoły podstawowej i alfabetu się nauczył na tajnych kompletach. Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast to, że człowiek, który po pierwsze ma już trochę lat na karku, a z drugiej strony piastuje jakieś istotne stanowisko, pierdoli takie farmazony, jest tak obrzydliwie niepojętym i tak obrzydliwie pokazuje, jak bardzo tej edukacji jakoś, nie wiem, jakoś ją potrzebujemy przemaglować, przemielić. Coś tutaj poszło nie tak. Coś tutaj naprawdę ewolucyjnie wręcz, coś systemowo na pewno poszło nie tak. No i z drugiej strony właśnie ostatnio larum podnieśli licealiści, że to jest skandal, że będą musieli przeczytać 7 książek w ciągu roku. Jednocześnie mi się przypomina ja sam też kiedy byłem w ogólniaku, niestety byłem w ogólniaku, bo troszkę żałuję, że nie poszedłem do technikum, ponieważ byłem od początku ukierunkowany, że w jakim kierunku chcę się rozwijać, ale faktycznie było coś takiego we mnie, że okej, dobra, ale na co mnie tamto, tak? I faktycznie... To jest fakt, że z każdego poziomu nauczania wykorzystuje się mniej niż 1%. Nie poruszajmy teraz globalnego ocieplenia, bo jak się rozkręcę, to będę pitolił jeszcze przez 3 godziny, bo mam materiały na to, także zostawmy to na chwilę, a w międzyczasie witamy na antenie słuchacza. Albo i nie witamy, bo nam się zerwał. Natomiast jeżeli ktoś poszedł sobie do liceum ogólnokształcącego i się dziwi, że ma... No właśnie, licealiści też się do tego dorzucili, sorry kolego. Też na to marudzili, a tymczasem witamy na antenie słuchacza. Moshi, moshi.
2: Anondesu. Tak pierdolisz strasznie i musiałem się odezwać, ale wytłumaczę, dlaczego w ogóle włączyłem nocny bełkot, ponieważ dostałem paczkę, otwierałem paczki sobie dzisiaj, bo przyszli kurierzy, no i zobaczyłem napis pragnienia i potrzeby i odpaliłem sobie radio i nadajesz, więc sobie pomyślałem, że chwilę posłucham, a pierdolisz takie głupoty, że czasem się tego dosłownie nie da słuchać. Po pierwsze, od kiedy stałeś się takim społecznikiem, że przejmujesz się, co się dzieje w Polsce, że ktoś o jakimś San Escobarze mówi o globalnym ociepleniu? Mnie to akurat śmieszy i czerpię z tego czystą przyjemność i czystą satysfakcję bycia wyżej od kogoś w hierarchii wiedzy. I to jest oczyszczające, jakby nie patrzeć, ale czemu pierdolisz głupoty? Ponieważ na przykład patrząc na zwykłe statystyki, wiesz, jaką powierzchnię ma Holandia i wiesz, ile razy Holandia się zmieści w Polsce?
0: No, trochę na pewno.
2: Tak mniej więcej ile, jak myślisz?
0: Nie, no nie wiem, no nie schodźmy do punktu, w którym Klot cię pyta, ile jest zer w
2: Trybionie. Dobrze, no to kilka razy, tak? No. Co ma większą emisję CO2 na mieszkańca?
0: No podejrzewam, że Holandia.
2: Tak, Holandia ma więcej i to o 1/3 prawie, no 1/4. Także mówienie, że Polska jest jakąś wyspą, która produkuje CO2, jest w ogóle straszna i odpowiada za wszystko, jest zła. Nie, właśnie mamy zajebiście i powinniśmy się z tego cieszyć, a to, że ktoś tam mówi o tym, że CO2 jest potrzebne do roślin, no ma rację, no rośliny, im większe stężenie, do pewnego momentu oczywiście CO2, tym rośliny są większe, pochłaniają więcej właśnie tego CO2, dostosowują się do warunków, no dobra, to jest naturalne.
0: Ale wiesz, ale to musi być, żeby rozwiązać ten problem, to nie jest tak, że my sobie będziemy siedzieli na dupie, mimo że nawet nas na to stać, to jest troszkę jak ze staniu samochodem w korku, tak? Ty nie stoisz w korku, ty jesteś korkiem. A jeżeli wiesz, jeżeli by to miało nawet zamienić nam energię z kopalń i powiedzmy, nie wiem, wkurzyć śluzoków i ich wykurzyć poprzez zrobienie elektrowni, no nie wiem, no atomowej przykładowo, no to czemu nie? No czemu nie?
2: No to znaczy osobiście chciałbym, żeby była elektrownia atomowa, tylko żeby była jak najdalej ode mnie.
0: No to tak.
2: Więc to jest takie obusieczne z drugiej strony. Niech tam budują właśnie gdzieś na Pomorzach, gdzieś tam koło Buga, niech budują, tam niech budują sobie. I to będzie fajnie, będzie tania energia, ale nie chciałbym, żeby to było koło mnie. I to jest taka zasada i myślę, że nikt by nie chciał. Tak, mimo że to jest bezpieczne niby, wolałbym mieć nawet tą elektrownię węglową, która jednak jest, jakby nie patrzeć, bezpieczniejsza, przynajmniej nie zajebie mnie od razu, tak?
0: A właśnie, wiesz co, wolałbym, żeby koło moje, jeżeli już miałbym wybierać, to jest coś, co albo mnie zajebie od razu, albo będzie po prostu służyło i robiło robotę i mi żadnej krzywdy nie zrobi, niż coś, co by powoli mnie podtruwało i robiło ze mnie gruźlika przez kolejnych 20 lat.
2: Ale to wiesz, że są filtry w Krakowie, większość teraz nowych budynków, które powstaje, ma od razu montowane filtry do oczyszczania, co prawda to są chińskie filtry, ale oczyszczają bardzo dobrze powietrze do krystalicznie czystego powietrza, że masz w mieszkaniu krystalicznie czyste powietrze, jakbyś wyszedł gdzieś w zupełnym odludziu, gdzie nie ma cywilizacji. Tak, w Krakowie. Także technologia idzie do przodu, a przed radiacją to musiałbym wybudować ściany z ołowiu, co by było o wiele większym kosztem i podejrzewam, że też na zdrowiu by się odbiło negatywnie, ponieważ jak dobrze wiemy, nadmiar metali ciężkich jest szkodliwy.
0: Okej, ale masz filtry w oknach, fajnie, ale nie filtrujesz tego na tych kominach, tak? Bo tam jest tego za dużo, żeby to odfiltrować i trzeba by było te filtry
2: zmieniać
0: co 15
2: minut. No nie, to filtrujesz to u siebie.
0: Tak, dokładnie.
2: To u siebie.
0: Więc kiedy wychodzisz po bułki, no to chcąc nie chcąc dalej żresz to czarne złoto, tą pochodną czarnego złota.
2: Ostatnio wychodziłem po jakiekolwiek zakupy nie wiem, 3 tygodnie temu, wszystko sobie zamawiam i wszystko dochodzi, to niech się trują te osoby, które mi dowożą, tak? Ja nie muszę tego robić, więc jak najbardziej...
0: Wyobraziłem sobie taką śluzę powietrzną, którą sobie instalujesz w przedpokoju, otwierasz drzwi, nie? Wchodzi koleś, proszę zostawić zakupy, nie? Tutaj leżą pieniądze, do widzenia.
2: No ale coś takiego, nie? W sumie też sobie wyobraziłem, jak są te epidemiologiczne takie zasłony, no. Nie? Nie no, bez przesady, no ale... Na pewno powietrze w takich mieszkaniach będzie o wiele czystsze i życie w takich mieszkaniach, gdzie masz właśnie większość czasu, na przykład ja spędzam w mieszkaniu, No, praktycznie całe życie. Więc i to nie robi różnicy, czy na zewnątrz będę tam, przejdę po te fajki, kupię nawet i przejdę raz, dwa, trzy razy w tygodniu. To nie robi mi różnicy. Jeśli mam tą elektrownię jądrową, to jednak samo fizyczne myślenie o tym, że może mogę napromieniować, coś się może jewnąć, już powoduje pewien dyskomfort. A co w węglowej się zjebie? No, poleci więcej CO2, jakiś dym poleci, zapali się to, no zapali się, no tam się cały czas pali, no to niech się pali dalej. No, to mi nic nie robi.
0: Nie, wiesz, teoretycznie jak coś pójdzie nie tak w spalaniu, to się może jakiś benzyn czy jakieś inne cięższe syfy spowodować.
2: No ale to jest szczerze, czy słyszałeś, żeby ktoś umarł od elektrowni węglowej? Tak, że coś się, jakiś był wyciek. Tu nie mówię o zapaleniu się, nie? Bo tutaj faktycznie spalić można łatwo człowieka i to nawet w mieszkaniu, nie ma problemu. Ale faktycznie to, co ty przed chwilą wymieniłeś.
0: Znaczy, wiesz, bezpośrednio nie, ale nawet węgiel nieprzetworzony. Przecież Ślązacy nie żyją, nie są słynni ze szczególnie długiego życia, nie?
2: Ale bo to są podludzie, no nie porównujmy ludzi do podludzi.
0: Właśnie,
2: oni lubią Ewangeliona, no kurwa. No.
0: Właśnie, jak wygląda ewolucyjnie kwestia Ślązaków?
2: Nie wiem, w sumie nie wiem, od kogo oni podchodzą. Wydaje mi się, że to jest osobny szczep i oni się wzorują na ludziach, żeby imitują takich ludzi. Tylko kojarzysz tak, albo może być coś na zasadzie Shinsekai Inori, że się rozgałęziliśmy. Kiedyś oni są tymi szczurami takimi, którzy byli po prostu gorsi i tam odłączyliśmy się od nich ewolucyjnie.
0: Okej. Okay. Tutaj Jar potwierdza, używasz w domu filtrów HEPA, jeżeli nie, to masz ten sam syf, co na zewnątrz.
2: Tak. I te filtry są bardzo dobre. Ogólnie nie jestem aż takim purystą odnośnie powietrza, ale jak najbardziej staram się, żeby to nie był też konkretny syf, także to nie kosztuje dużo. Można kupić nawet na AliExpressie. Są bardzo dobre, w sumie dużo się nie różnią. Jakoś nie stać na te europejskie i ma te czyściutkie powietrze.
0: No dobra, okej. Okay. Dzięki. Ja za jakiś czas będę na pewno robił o zmianach klimatycznych audycję, to ewentualnie wtedy też zapraszam, to wtedy szerzej troszkę będę poruszał te tematy.
2: A jeszcze odnośnie Boga chciałem powiedzieć, że jak, bo tutaj przed chwilą była rozmowa, że bo Bóg może być, może nie być, a ja wam powiem prostą odpowiedź, bo znam tą odpowiedź. Bóg jest, Bóg 44, Jaspas Kunrad, także jeśli nie wierzycie, zadzwońcie do niego, napiszcie do niego, a sam Bóg wam odpowie. Proste.
0: Elo. Jest i on. Trzymaj się, dzięki za telefon, na razie. A my będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Spróbuję jakieś chiptuny jeszcze wrzucić na sam koniec, moi drodzy. Jutro nie wiem. Jutro na jutro kompletnie nie mam pojęcia. Może profesor coś jutro zrobisz? Profesorze, mrugam do ciebie okiem, uchem i wszystkim, co mam. A w międzyczasie, co by tutaj jako zakończenie... No szeroko dzisiaj pojechaliśmy. Natomiast tak, muszę pamiętać o tym filmie o... Tak, profesor już się zapowiada, że będzie na jutro audycja, więc ja może przygotuję jakąś kuźnię wojowników. Szkoda, że Tesla Skilder nie powiedział, że już sobie, że już rzuca wszystko w pizdu, czy nie wiem, nie dzwoni, nie pisze. Jeżeli macie do niego jakiś kontakt, to no mógłby chociaż, nie wiem, cokolwiek. Nie wiem, jakoś tak, bo nawet nie wiem, czy się przygotowywać, czy nie wejdzie w środę o 20 i nie stwierdzi, że ja tu teraz będę robił audycję. A w międzyczasie Dabmut. I to będzie zakończenie dzisiejszego dnia. Do usłyszenia, moi drodzy, jutro profesor Leniuch, a potem zobaczymy.

Witam Państwa przeserdecznie. Na ekranie widać radyjko samochodowe. Widzicie, to jest właśnie samochodowe radio, które sobie stoi. No, może ktoś tęskni za takimi czasami, że w ten sposób właśnie się żyło. No, może nastąpi powrót. Myślę, że po 31 lipca zacznie iść w tą stronę, że będzie was stać na takie radyjko w samochodzie. Może to nie jest takie złe. Taki powrót do normalności w pewnym sensie. Nienormalność z jednej strony, a z drugiej strony może to jest bardziej normalne. Czytałem teraz o tym, jak bardzo szpiegują nas, jak zbierają mocno różne dane, te nowoczesne samochody skomputeryzowane. One zbierają dane o wszystkim. Praktycznie o naszej całej aktywności samochodowej. Gdzie jeździmy, jak jeździmy, jak napiąć pasy, jak coś tam zoptymalizować. I to wszystko jest wysyłane cały czas oczywiście. Tam co 2 minuty idzie gdzieś do centrali, nie? Tak więc chyba wolałbym mieć coś takiego w samochodzie. Gdybym miał samochód, to wolałbym mieć taki bardzo prosty, który mogę sobie sam na przykład wymienić reflektor, a nie jestem zdany tylko na serwis, że zmusza się mnie, muszę iść do serwisu, bo są potrzebne specjalne klucze serwisowe. No oczywiście wszystko po to, żebyś sam nie zrobił, tylko żebyś polegał na innych. No w tym kierunku wszystko idzie, cały świat. Coraz bardziej mamy polegać na innych. Nie, broń Boże, na samych sobie. Więc ja bym wolał chyba taki samochód, który mogę sam naprawić, w którym mam radyjko, które na mnie nie patrzy na przykład przez kamerkę, nie ma tu kamerki, nie patrzy to radio i nie odczytuje mojej twarzy, w jakim ja nastroju jestem, żeby mi muzykę dopasować, nie? Wolę sobie sam pokręcić pokrętłem trochę. No ale niestety zupełnie nie w tym kierunku wszystko idzie. Patrzę sobie na kosmiczne podwyżki, na inflację. Patrzę, jak zamykają kolejne lokale w Środzie Śląskiej. Tym razem mój ulubiony kebab. Dobry był tam kebabik. Był taki inny niż w innych, w tych małych gastronomiach, które są tu dostępne, bo mieli jakieś dobre źródło do tego kebaba. Skąd brali tego kebaba? Albo, nie wiem, sami go jakoś robili może. Był taki inny, zupełnie inny. Kiedyś się rozpytywałem, powiedzieli, że tam jest mieszanka różnych mięs, że tam jest indyk, że ten indyk robi robotę. No, zawsze świeże warzywka, dobre tosty mieli, takie wielkie, wiecie, takie tradycyjne polskie tosty. Jeśli mielibyśmy wskazać coś, co można uznać za polskiego fast fooda, no to zapiekanka i tost chyba, nie? Tylko to. No, lubię takiego dużego tosta, właśnie dużo pieczarek, dużo sera. No i już sobie nie zjem, niestety. Zmniejszyło się trochę menu. Uprościło się menu teraz już. Niektórych rzeczy sobie nie zjem. Właściwie dałem taki tytuł dzisiaj audycji, z czego się cieszysz. Takie zaczepne trochę, nie? Z czego się cieszysz? Chcesz zęby? Co kochasz? Co się cieszysz? Pedał jesteś jakiś? No ale z drugiej strony mogę tak po prostu szczerze was zapytać, z czego się cieszycie, bo ja za bardzo nie mam jakoś tak powodów do jakichkolwiek powodów do cieszenia się jakoś. Nie mam, więc co zostaje? Chętnie bym posłuchał, możesz, co was cieszy, nie? Bo ja mogę dzisiaj znowu w nieskończoność wymieniać różne rzeczy,

0: rzeczy, które mnie mało, że nie cieszą, to jeszcze bardzo mnie złoszczą. Złoszczą to jest taka mieszanka złości, smutku, rozczarowania, jakiegoś takiego rozgoryczenia. Jakiś taki przygnębiony się czuję, nie wiem. Dzisiaj sobie kapuśniak gotuję, może to jakoś polepszy trochę humor. Etam jeszcze napisał dzisiaj, że być może ma COVID-a, bo już 10 dzień go jakieś mocne choróbsko dopadło. I ledwo się snuje. Tutaj cytuję Etama, że się ledwo snuje. I COVID tu napisał cow ID, krowie ID. No, szkoda, że bardzo... Słuchajcie, dzisiaj wyjść do restauracji to już jest trochę luksus właściwie. Wszyscy ci, którzy dziennikarze dzisiaj chodzą do restauracji, żeby napisać artykuł, jak to przecierali oczy ze zdumienia, nie? Że nagle za piwo płacą 3 razy tyle, co wcześniej, że rachunek jest jakiś kosmiczny. Słynne paragony grozy. I no, nie trudno przewidzieć, co będzie dalej. No, żeby zarobić na czynsz, na gaz, który tak zdrożał nawet o 800% u niektórych, nie? No to trzeba, ile trzeba sprzedać tych piw, ile trzeba sprzedać tych zapiekanek, ile trzeba sprzedać tych kanapeczek, sałatek, różnych dań, nie? Napitków. Bardzo, bardzo dużo. Ja kiedyś pracowałem trochę w sklepie, to znaczy pracowałem w sklepie, taka pomoc w sklepie, urodzinki, nie? Wakacje, sezon, no to sobie tam się krzątałem, pomagałem, a to noszenie skrzynek, a to stanie tam przy lodach i dawanie, żeby ludzie sami nie brali sobie przypadkiem. Kiedyś można powiedzieć, że swoją rodzinę okradłem, ponieważ dałem jednej dziewczynie loda za całusa pokryjomu. Innym razem zniszczyłem niechcący jednego loda. Po prostu tak jakoś chwyciłem, złamał się. Wujas się wtedy tak troszkę zirytował, obruszył się, czy to ciotka, czy wujas, już nie pamiętam, ale w każdym razie zwrócili mi wtedy uwagę na to, ile takich lodów muszą sprzedać, żeby na prowizji z tej sprzedaży zarobić na tego jednego zniszczonego loda. I to było sporo tych lodów, nie? To jest każdy tego typu biznes to jest ziarnko do ziarnka, więc trzeba liczyć na dużą klientelę, na to, że będzie cały czas ruch, że ludzie będą przychodzili, że będzie duży przerób. Wtedy można coś myśleć o konkurowaniu, troszeczkę obniżyć cenę. To jest wtedy normalna sytuacja. A w sytuacji, kiedy wyjście dzisiaj do lokalu staje się coraz bardziej luksusem albo jakąś taką... zachcianką, nie? A se może pójdziemy raz na miesiąc z rodziną do restauracji jakiejś. No, do restauracji na przykład McDonald's chyba już, nie? Tylko bo do takiej zwykłej... Ja bym się teraz bał wejść do takiej normalnej restauracji, gdzie przychodzi kelner, bo bym się bał, że zostawię na przykład 500 za posiłek, nie? Trzeba coś kelnerowi jeszcze dać, jakiś napiwek. Po prostu nawet nie wchodzę, nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby wchodzić do jakiegoś lokalu. A to powinna być sytuacja, że to jest jakaś przyjemność, tak jak, nie wiem, jak pójście do kina, nie? Że stać człowieka po prostu. Idzie sobie coś przekąsić na mieście, w fajnym lokalu. I to jest normalny kraj, normalne społeczeństwo, normalny rynek, gospodarka, że tak to wszystko działa, a nie, że coraz więcej rzeczy... No teraz ta tarcza antyinflacyjna będzie zerowy VAT na produkty żywnościowe. No, czyli regulacja cen zaczyna się jak tak samo robiły komuchy. I komuchy krótko po tym, jak wprowadzili regulowane ceny, to wprowadzili kartki. No nie wiem, czy ten rząd, może następny rząd, ci zostawią kraj w ruinie totalnej, zbankrutowany, rekordowo zadłużony. Wiecie, że jeszcze za PiS-u może dojść do tego, że będziemy pół swojego tam narodowego dochodu brutto, nie wiem jak to się nazywa, no, oddawali połowę z tego na same odsetki, nie? Także mamy i tak już rekordowy przyrost zadłużenia. Z czego się cieszyć? Bo niektórzy którym się trochę może lepiej żyje, są bardziej zaradni, jakoś się tam w życiu ustawili. Na pewno jest tu trochę takich osób, które nie czują się źle, nie? I to nie jest, broń Boże, żaden zarzut. Ja się cieszę razem z wami, że komuś tam się jeszcze w miarę fajnie żyje, jest wesoły, zadowolony, sobie coś robi. No ale taki przeciętny człowiek to za bardzo nie ma powodów chyba, żeby się cieszyć z czegokolwiek. Nie wiem, gdyby chociaż jakiś polski fajny film wyszedł nowy, to bym się ucieszył, nie? Ale słyszę, że wychodzi jakiś Kogiel Mogiel 4. Zobaczyłem sobie dzisiaj trailer i nie wiem, to taki test dla komedii jest, nie? Że wypuszczasz zapowiedź, zwiastun, mówmy zwiastun zamiast trailer, to tak te amerykanizmy. Używajmy polskich słów. Zwiastun filmowy. Ukazuje się zwiastun. I tam się zwykle wybiera co fajniejsze sceny, nie? Jakieś bardziej takie wypasione, epickie, albo śmieszne, albo gdzie są jakieś efekty, albo gdzie się dzieje, nie? Takie, no, same sceny, które mają zachęcić. Albo rozbudzić ciekawość co do filmu. Tutaj nie ma nic. Ani razu mi wara nie dygła znowu, więc nawet nie chce mi się sięgać po żadną polską komedię, w której już od początku widzę, że kościółek, wesele, ksiądz przyszedł, ahaha, cycki, dupa, i znowu ksiądz, i znowu cycki, i znowu dupa, i hahaha, i jakieś drętwe teksty, ludzie się zachowują jak debile. Komedia to nie polega na tym, że się zachowujesz jak debil. To znaczy, to jest taki najprostszy humor, taki, który przemawia do wiejskiego głupka. Wiejski głupek się będzie śmiał, ale głupki. No to tak przez głupków dla głupków zrobione, nie? Żeby absolutnie, tylko trzeba uważać, żeby tam przypadkiem nie było, żeby to nie było za skomplikowane. Słyszałem, że te pierwsze Kogle Mogle to jeszcze były jak cię mogę, że to była jakaś konkretna historia, coś tam, wiecie, to było przemyślane, jakiś scenariusz, a tutaj taki znowu zlepek scen bardziej, nie? Zlepek gagów, więc nieśmiesznych, nie? Drętwych takich. Więc, no ale może polskie komedie, może scenariusze do polskich komedii piszą ludzie na przykład bez poczucia humoru, skoro następny wielki hit TVP Jagiellonowie to ma być znowu serial historyczny, taki trochę następca Korony Królów, no to jak za scenariusze do takich filmów się biorą osoby bez żadnego zupełnie doświadczenia w tego typu filmach, jak Ilona Łebkowska, która wcześniej robiła seriale, że tam dzieci smaruje i mama kanapki do szkoły, nie? No i ona to przeniosła, poubierała wszystkich w jakieś historyczne, pseudohistoryczne stroje i dalej smarują ten chleb, nie? I gadają sobie w kuchni, tylko że jest kuchnia taka dawna, nie? I dalej pierdolą coś tam, nie? Sobie pierdolą. I pokazaliśmy światu, że można zrobić film historyczny bez pościgów, bez walk na miecze, bez bójek w karczmach, bez intryg, bez zasadzek, bez fajnych strojów, bez efektów, bez wszystkiego. Można zrobić serial historyczny tak jak jakiś S jak sraczka, nie? Że łażą, chodzą i tam, o Jezu, Stefan, ty nie żyjesz. Niech ktoś zadzwoni po policję, ale wcześniej zjedzmy pyszne kanapki posmarowane margaryną Delma. Tak do kamery, bo tam produkt placement, nie? No to można. Tylko że nikt tak chyba nie robi, bo obejrzałem sobie na przykład serial na CDA Premium, znalazłem fajny serial historyczny Kozacy. No, nie trudno się domyślić, że ukraiński. No i powiem wam, że ci ukraińscy kozacy, też tam film finansowany z funduszów państwowej, tam Państwowego Instytutu Sztuki, coś, bla, bla, bla, tak jak u nas to bywa, nie? Ale to jest zajebisty serial. Wesoły, fajny, to taki komediowy w dużej mierze, tam dużo śmiesznych scen. Są świetne walki, tłuką się, ścigają, jeżdżą, ciągle się intryga zmienia, jakieś zwroty akcji. Fenomenalnie, to dla mnie bomba, nie? A jakiś tu nasza Korona Królów, co to za tytuł w ogóle? Korona Królów. To tak jak, nie wiem, to tak samo oryginalny, wspaniały i odkrywczy tytuł, jak, to nawet ciężko jakiś przykład, nie wiem, Miecz Wojownika. albo... No nie wiem, no jak korona, to wiadomo, że dla króla, nie? Tu korona królów, no a czyja ma kurwa być? Korona wieśniaka? Korona wieśniaków? Albo korona, nie wiem, kogo? No u nas to wiadomo, no kto... U nas wiadomo, że byle łajza może nosić koronę, ale to raczej tak w filmie, no to wiadomo, takie masło maślane, nie? Więc szykuje się teraz nowy serial, Jagiellonowie. To jakoś tak krótko, chronologicznie, to krótko po tej koronie królów, to wezmą te same stroje pewnie, żeby przyoszczędzić trochę. No, ale wracając tutaj do tematów jeszcze na moment ekonomicznych. W ogóle przepraszam was, że ostatnio nie nadaję, ale po prostu raz, że zawaliłem z robotą strasznie i aż mi się głupio już do ludzi odzywać. Tutaj chcę to wszystko pokończyć teraz szybciutko. Dwa, że jestem po prostu taki niechętny do nadawania. Nie wiem, jakieś takie przygnębienie. Niektórzy kończą w ogóle z nadawaniem. Widzę koledzy po fachu tutaj, znikają różne kanały. Ktoś tam odchodzi, komuś już się nie chce. Taka jakaś stagnacja i zniechęcenie u ludzi chyba też jest trochę. Może przez to wszystko, co się dookoła dzieje, nie? Ale w każdym razie, no, wracając, ten zerowy VAT na żywność teraz ma być od 1 lutego. Do 5% obniżony zostanie też VAT na prąd i ciepło. 8% paliwa silnikowe. Ma to trwać do 31 lipca, dlatego wcześniej mówiłem, że przewiduję, że po 31 lipca będzie się ostro działo, to znaczy inflacja jeszcze bardziej wystrzeli, ceny jeszcze bardziej, po prostu jak ze wszystkim, co robi PiS. PiS sobie kupuje tylko czas. Oni już wiedzą, że są przegrani, wiedzą już, że nie można w nieskończoność przekupywać ludzi cudzymi pieniędzmi, bo się te pieniądze kończą w końcu i się wszystko rozpierdala. Także też pytanie, czy my w ogóle w jakikolwiek sposób zobaczymy te niższe ceny, bo to nawet już nie chodzi, że to jest polski januszowy biznes, że przedsiębiorcy, sklepy, że sobie po prostu wezmą wyższą prowizję, a ceny zostaną takie same. To jest po prostu normalne jakieś rynkowe, wydaje mi się, zachowanie, nie? Że jak można jeszcze sobie ludzi trochę wycyckać, to się ich wycycka, no taki jest kapitalizm, no i tak każdy kombinuje, no. Także to Misiu pyta, czy zadzwonić i rozweselić. No w sumie trochę taki jest plan, żebyście dzisiaj na przykład dzwonili i mówili, co was cieszy, coś pozytywnego, nie? Nie wiem, jakieś pozytywne newsy może znacie, cokolwiek pozytywnego. Ja nie widzę tego, widzę same smutne rzeczy, same tragedie. Ludziom mało, że drożyzna i po prostu dowalenie to totalne, że nie będą się ludzie wieszać, to jeszcze zmniejszają ludziom wynagrodzenia w ramach tego polskiego nowego burdelu, nowy nieład, nowy wał.
1: Kasia, 100 zł, krawiec aby do wiosny.
0: No dzięki, Kasia. Trochę mam moralniaka, przyjmując jak zawsze szczodre donaty od ciebie. Bo nie wiem, czy po prostu to jest warte tego, wiesz, tak mówiąc brutalnie. Doceniam bardzo, wiesz, się cieszę, że ty tutaj lubisz Radyjko, że pomagasz tak dalej, ale wiesz, trochę się potem głupio czuję, nie? Bo dzisiaj najlepiej nic, słuchajcie, nie wpłacajcie. Ja jestem jakiś... Muszę się ożywić jakoś, muszę nabrać wigoru, chęci do nadawania. Jakiejś takiego optymizmu, nie wiem. Też jest, będę was prosił, żeby dzisiaj może jakoś tak w miarę próbować trzymać się tu tematu tego, żeby coś pozytywnego właśnie, żeby tam, ale w sumie nie wiem, nie chcę was do niczego zmuszać. Cześć Dariusz, cześć.
2: Hej, siemanko, co, no właśnie, nie wolno oglądać telewizji mainstreamowej przede wszystkim.
0: No ale to nikt nie ogląda, a i tak, wiesz, rzeczywistość nas dopada, no bo jak się nie dowiadujemy, znaczy, wiesz co, to w drugą stronę, jakbyś

0: oglądali tą telewizję, jakieś TVP, to powinniśmy być właśnie optymistycznie nastawieni, bo w samych superlatywach o tym, co się dzieje dookoła, tam pewnie jest, nie? A jak coś, to wina Tuska.
1: Nie, no tam cały czas trują się tym, kurwa, covidem i tak dalej, no stop, tam srają tymi szczepionkami, kurde, ludziom pejorą mózgi. Ja przez tamten rok, to przez godzinę obejrzałem te WN i tam było, że pojawił się ten diabeł jeden z drugim i Tusk mówił, jak kochasz swoich bliskich, zaszczep się, po czym tak się fajnie diabelsko ładnie uśmiechnął, nie? Kurwa, diabeł.
0: Na czacie Adam się pyta, co się stało z Tarasiukiem, że podobno śpiewa po rusku cały czas i na audycjach i chce ZSRR zrobić. No zawsze był taki prorosyjski, coś dużo u nas tych streamerów prorosyjskich. Popatrzcie, tu Tarasiuk, tu jakiś Jabłonowski i wszyscy wielka, wspaniała Rosja i do Rosji, nie? A Rosja jaka jest? To jest bandyta narodów. Teraz też odwrócili uwagę z tą całą sytuacją na granicy, tu nachachmęcili, tu zrobili zasłonę dymną, a szykują się tam na Ukrainę, nie? I wszyscy, nikt o tym nie mówi, bo wszyscy się zajmują uchodźcami na przykład. Takie odwracanie uwagi ciągłe, żeby napaść na kogoś. Świetny kraj, kurwa.
1: Nie, no, teraz już się nie szykują na Ukrainę, już mają, kurde, jeszcze większy kraj, Kazachstan przecież teraz dorwali, no.
0: A no właśnie, i Kazachstan, i Ukraina, a gdzieś to przeszło nam koło nosa znowu jakby troszkę, nie? I tak samo nasz rząd też lubi odwracać uwagę. My tu się zastanawiamy tam, ale jest przywoływany temat aborcji albo temat, nie wiem, jakiś tam... No, tego typu aborcja, czy tam kościół, coś. I wszyscy o tym dyskutują, a gdzieś tam w tle podwyżki podatków, jakieś... No, ten Polski Ład to, słuchajcie, zrobili taki, że sami księgowi, księgowe i sami urzędnicy biorą psychotropy, bo po prostu taki mają stres, bo sami nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim, nie?
1: No tak, kiedyś tam w 1905 roku jakiś naukowiec obliczył, że na świecie całym jest około 3% idiotów i że ten wyznacznik zwiększa się co roku o jakiś tam promil i że w 2029 roku to już będzie 99% debili idiotów na świecie. I to się jakoś sprawdza i to łączy się też z chorobami psychicznymi, on to właśnie łączy z brakiem inteligencji oraz z chorobami psychicznymi i z roku na rok depresja i tak schizofrenia i inne choroby psychiczne rosną w siłę.
2: A tak poza tym, co znowu w swoim życiu spieprzyłeś?
0: O, jaki fajny donate. Znalazł się jakiś tutaj... koleżka, który pisze, że tak, to nie jest warte zdecydowanie, ale znowu se popłaczę i niewychędożone marzycielki znowu wpłacą. Słuchaj, jakbym cię dorwał, to bym ci zajebał. Tak żeby bym ci urwał łeb i do szyi nastrał. Tyle ci powiem, łosiu. No i spierdalaj i nie słuchaj, jak się nie podoba, to wypierdalaj już w podskokach. I tyle mam do powiedzenia takim typom, bo obrażasz, wiesz, obrażasz kobiety.
1: Trole ruskie tutaj też przejmują i nocne radio, Discorda przejęli, Facebooka i wykopi, ale jeszcze nie przejęli dobrych wiadomości, ale próbują tutaj z nocnym radiem, ale coś im nie wychodzi.
0: Nie wiem, skąd to przypełzło, spod jakiego kamienia wypełzło, ale no pewnie gdzieś tam słuchacze z innych jakichś streamów przyszli i myślą, że tu się może tak rozmawia, nie? Jak u nich gdzieś tam na wiosce, zabitej dechami, na remizie, gdzie się biega ze sztachetami. No nie, tu jest trochę inaczej, ale kurde, chciałbym kiedyś spotkać kogoś, kto mi powie takie coś w twarz. Naprawdę bardzo chciałbym spotkać. No, ale pewnie nie spotkam, bo to jakiś pewnie tchórz zasrany. Tylko pisać potrafi. Kozak w necie, cipa w świecie. No, bo ludzie normalni to tak nie piszą takich rzeczy, nie obrażają innych, a takie jakieś właśnie zakompleksione cymbały, no i to projekcja, sam jesteś jakiś, widzisz, niewychędożony i to ci przyszło do głowy od razu, nie, żeby napisać o kimś innym, żeby z siebie to zrzucić, nie? I co, i boli cię, że sushi se z Biedronki kupuje, czy co? Bo nie wiem, o co ci chodzi, typie. Dobra, bez sensu się zajmuję w ogóle takimi jakimiś odpadami, takimi śmieciami, które mi tu humor tylko psują. No, bez sensu. Szkoda mu czasu.
1: No, jeśli chodzi o jakieś pozytywne informacje, takie dobre, no to jest taka strona właśnie dobrewiadomości.pl i polecam właśnie korzystać tylko z tego portalu, bo jak się korzysta z innych portali, no to można popaść w ciężką depresję, takie jak Onet, Wykop, WP, Interia, to nie polecam. Szczególnie polecam TVN-u i w ogóle mainstreamowej telewizji jakiejkolwiek.
0: Nie wiem, ludzie zarzucają też mi często, że nienawidzę własnego kraju. To Enki, jak dzwonił, zarzucał. Wiecie, zdefiniujmy w ogóle, czym jest kraj i dlaczego ktoś ma obowiązek go kochać, nie wiem, ponad wszystko i nie zwracać uwagi na jakieś straszne rzeczy, które się dzieją dookoła. W ogóle co to taki za zarzut, nie? Że ty nie kochasz swojego kraju i kalasz własne gniazdo. To jest jakiś archaizm. Dzisiaj ludzie tak już nie powinni myśleć w tych kategoriach. Tak może myśleć jakiś prosty cham w dawnych czasach, że trzeba kochać kraj, bo kraj to kraj. Co to za myślenie w ogóle, nie? Mówimy o konkretach, mówimy o tym, co się dzieje dookoła. Co mamy nie zwracać uwagi na wszystko, co się dzieje dookoła nas i czarować rzeczywistość? No to w czarowaniu rzeczywistości to wiecie, kto dobry jest. Komuniści albo jacyś inni zamordyści, naziści, faszyści. To i różni inni iści, to ci są najlepsi w czarowaniu rzeczywistości. No więc nie wiem, muszę znaleźć jakiś punkt zaczepienia, może znaleźć w sobie siłę, żeby zrezygnować w ogóle z omawiania spraw związanych z polityką, z gospodarką, z prawem, no bo o czym tu gadać? Faktycznie ciągle tylko jest ubolewanie nad tym, co się dzieje, nie? I zastanawianie się, kiedy będzie dwucyfrowa inflacja? Albo czy gaz komuś wzrósł o 800% i czy to dopiero może początek? Może wzrośnie o 2000%? Ciekawe, co ma zrobić człowiek, który ma w domu wszystko na gaz, nie? Co ma zrobić? No, pod most, nie? Może sobie pójść jeszcze.
1: Można prosto bardzo zrobić generator energii elektrycznej za $10.
0: Co można zrobić?
1: Generator energii elektrycznej oparty o energię słoneczną. Nie potrzeba żadnej fotowoltaiki nie trzeba. Wystarczy tam duże lustro albo soczewka Freshnera i cały generator już gotowy, nie? To gdzieś za $10 masz energię na całe życie, tylko najważniejsze jest, żeby był dostęp do słońca.
0: Pozwól, że będę tutaj z septolem i jakoś nie do końca mi się to widzi. Jakieś cudowne urządzenie za 10 zł, które daje ci energię za darmo. No ale cóż, a ty masz takie? Pewnie masz, tak?
1: Ja wpadłem na ten projekt dopiero wczoraj i jeszcze nie mam. No ale myślę, że jak będę potrzebował, to sobie taki zrobię. Obecnie korzystam z Magrava i możliwe, że on mi coś trochę oszczędza. No tak mówią ludzie wszyscy, że co mają Magrava, że im to tam odejmuje trochę na prądzie, nie? No.
0: Są tu też pytania o to, czemu Radion nie działa. No nie działa, zepsuło się, szukam cały czas ludzi, mam tu już pewnych kandydatów, którzy może im się uda coś tam naprawić, ale to nie jest takie proste, wiecie, bo nie mogę też tak przypadkowej osobie, której nie znam, znaczy przypadkowej, takiej osobie, której nie znam dobrze, dać nagle hasła tu do serwerów, do wszystkiego, to trochę takie ryzykowne, nie? Trochę się cykam. No, to z jednej strony, z drugiej strony, no, musi to być ktoś, kto raczej tu, no, nie policzy sobie jakoś słono też za to. Nie mam za bardzo hajsu na takie rzeczy, zbyt wiele, no więc musicie jeszcze chwilę poczekać, ale zdziwiłem się, zawsze tego radia słucha tam 15 osób sobie, max, a tu nagle tyle zapytań, nie? Gdzie radio, czemu radio nie działa? Może chodzi o to, że różne są aplikacje, które z tego korzystały po prostu i ktoś sobie słuchał na różnych, i sporo osób jeszcze słucha na aplikacjach różnych, no. No i pojawił się też temat Neymana, który po raz kolejny pokazał, że jest śmieciem zwykłym i zaprosił Słowika, przywódcę mafii pruszkowskiej, tak, gangstera, i przedstawił go jako szefa tej federacji VIP MMA. No, ludzie mówią, że to właściwie nie należy do Neymana ta gala, że on jest bardziej tak twarzą. Właśnie włodarz, to jest dobre słowo, tylko że ludzie używają tego słowa włodarz, nie wiedząc dokładnie, co to znaczy. Włodarz to jest ktoś, kto zarządza czymś, co nie należy do niego, tylko po prostu jest zarządcą takim, nie? To bardziej taką osobą jest włodarz, a nie właściciel na przykład sam, nie? Tylko włodarz pracuje dla tego właściciela, no to Neyman może być. No i co ty myślisz o takiej sytuacji, że taki kult gangstera, nie? I po raz kolejny, nie wiem, ciągle z kolei Netflix zrobił jakiś film o Nikosiu, też jakimś tam gangsterze. Jest ogólnie na świecie taki trochę kult gangsterów. Co drugi film to o gangsterach i zaprasza się gangsterów, gangster celebryta. Ilu jest tych gangsterów celebrytów? Nawet z więzienia dzisiaj nadają streamy. To już mówiłem kiedyś. Co myślisz o takiej sytuacji?
1: No to no widać, kto za tym wszystkim stoi, kurde, i skąd są te pieniądze na te wszystkie gale, bo ostatnio gala, nie wiem, czy zauważyłeś, przez kogo jest tak naprawdę sponsorowana ta Prime, tam co tam, te cała ekipa kamerzysty występuje.
0: Mnożą się te gale jak grzyby po deszczu. Niedługo każdy, kto gdziekolwiek wystąpił, będzie miał swoją własną galę. Ten Casio, Don Casio, król też jakoś założył teraz właśnie swoją. No, wszyscy chcą mieć te gale, to jest bardzo w Polsce popularne, mordobicie. Najlepiej jak się bije karzeł z jakimś transwestytą, nie? I się tam, i krew sika.
1: Transwestytą, no. Tak, i jest z kobietą dodatkowo, w trójkącie jeszcze i na osiołku jeszcze. A tamci na żyrafach, to jest dopiero.
0: I wszyscy najebani.
1: Po ostatniej gali ten Casio tam jest tym niby włodarzem, tak naprawdę nie jest, tylko tam jacyś ukryci są biznesmeni, za tym stają. No to widać było z góry, jak pokazali z kamery na tą całą galę, że tam po prostu tam jest szachownica na tej podłodze, na wielka szachownica i trójkąt masoński, kurde, i widać, że masoni ostro tutaj grzebią w naszej polskiej rozrywce i czuć było te wibracje takie negatywne, jak oglądałem tą konferencję, to taki jad tam się lał po prostu, taka wściekłość, złość i zło i w ogóle takie obelgi i tam szkalowanie nawet jakichś tam matek, córek, które tam, wiesz, kurde, siedziały i pluły na siebie, potem zaczęło się szarpać za włosy, tam jeszcze włosy obcinali sobie na tej konferencji, miziali się noskami, potem się ładowali z dynki, nie, kurde, czuć było strasznie zło z tego i jak to przejdzie dalej, to, kurde, to jak to się rozwinie, to w ciągu 10 lat to będę już gale na takie, jak były w starożytnym Rzymie, na śmierć i życie, na gladiatorów i pewnie już są takie gale, tylko że my tutaj tacy niedoinformowani jesteśmy jeszcze.
0: No, dla mnie to jest degeneracja totalna.
1: No tak, no
0: wolałbym,
1: tak,
0: żeby...
1: tego jednego Walusia tam właśnie, to kurde, co to za pomysł, żeby dawać kulturystom się napieprzać po mordach bez żadnego zabezpieczenia, kurwa, no.
0: Jeszcze ale to widzisz, na życzenie samych widzów zmniejszono dystans między zawodnikami, żeby ciosy były bardziej efektowne i silniejsze. No i trup, nie? Ale ogólnie, co to za świat, w którym większość ludzi zachwyca się złem? Przemocą, tym, że ktoś kogoś sponiewierał, obrzucił gównem, wyzywał, pobił. No to jest... koniec świata. To są czasy ostateczne, kiedy zamiast wartości mamy antywartości same.
1: Halo, halo?
0: No, halo. No, halo? Słyszymy się?
1: O, tak, to są czasy ostateczne. Zostało nam 7 lat według jednej z wersji, która wynika z Alien Agenda. To... 7 lat zostało do tych ostatecznych czasów, a tak jeszcze druga opcja jest taka, że jednak będzie super złoty wiek i będzie najlepiej na świecie w Polsce, bo ojciec Klimuszko, który przepowiedział, że jeszcze raz byś się chciał urodzić, jakby się chciał jeszcze raz urodzić, to tylko w Polsce i właśnie chyba w tych czasach, w których my żyjemy i... I on nigdy się jeszcze nie pomylił, ale był jeszcze jeden taki jasnowidz z Niemiec, który sądownie jego umiejętności jasnowidzenia zostały potwierdzone. To ten Niemiec jasnowidz powiedział Alois Niemeyer, że jak będą czasy ostateczne, to on nie chce się urodzić jeszcze raz w tych czasach, pomimo tego, że jest Niemcem, a Klimuszko był Polakiem, zielarzem, jasnowidzem, no, zakonnikiem, nie?
0: Wszystko, no ciężko też nie narzekać, bo wszystko nawala. Z wojska też wykradziono naszego teraz dane o stanie naszego uzbrojenia. Już sobie pościągali to ludzie z Rosji, z Chin. Chciałbym spotkać tego informatyka, który tam jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Założę się, że to jest jakiś taki koleżka, który by powiedział, bo ja tu stronę zrobiłem na Wordzie i właśnie chciałem przekonwertować tą bazę, co to właśnie co wyciekła, to ja ją na pendrive'a tam, żeby mam w domu taki programik z gazetki. Pewnie coś takiego byśmy usłyszeli i by się okazało, że jest to jakiś tam krewny jakiegoś kurwa majora czy coś. No i to jest właśnie przykre, że też... Jeszcze a propos Najmana, no spłynął na niego hejt, spory, w mediach piszą, że to jakiś upadek, że nie róbmy z gangsterów celebrytów, niby media to zauważają, tylko pytanie, czy kogokolwiek, czy oni to nie piszą tak trochę z dziennikarskiego obowiązku, czy już nie mamy takich czasów, że ludzie po prostu mają totalnie to wszystko w dupie, nie? Albo lubią po prostu to i imponuje im, nie? Wiesz, i to jest takie przekazywanie wzorca dla młodych, no to jest gość, popatrz, to jest Słowik, to jest gość, patrz, swego czasu rządził Polską. Jak można w ogóle robić jakiegoś bohatera i sadzać na tronie, bo tam na tronie siadał, jak maskę zdjął, kupioną za 15 euro z jakiegoś eBaya, maskę kurwa z tego, Squid Game, którą potem jeszcze wylicytowano na cenę, na cele charytatywne, jakiś w ogóle cyrk. Jak można robić bohatera z gościa, który to był, tak jak mówił jakiś dziennikarz, kto to mówił, nieważne, no że to był rak, ta grupa pruszkowska. Cała masa tragedii, nie? Do dzisiaj żyją ludzie, którzy przeżywali, którzy musieli zamknąć, oddać całą knajpę, jakiś swój lokal, wszystko, przychodził do ciebie bandyta i nic nie można było z tym zrobić, bo nie było szans, żeby policja coś z tym zrobiła, bo w policji też byli ludzie skorumpowani, bali się, to była taka siła, te mafie polskie i trzeba było z tym walczyć. I dzisiaj taką osobę się zaprasza. No właśnie, Stanowski ostro gadał na Najmana, właśnie, o Stanowskiego mi chodziło. Bardzo dobrze powiedział, Stanowski spoko, tylko że Stanowski znowu trochę taki hipokryta, bo sam ma kolegów, którzy prowadzą inne jakieś tam gale typu Gromda i tak dalej i o nich złego słowa nigdy nie powie, nie? Gdzieś tam się leją na gołe pięści, krew sika. Ale dużo racji ma w tym, że Najman to jest wyjątkowa kreatura jednak.
1: Ja myślę, że Neyman po prostu pod groźbą to zrobił, bo on jest milionerem i wątpię, żeby ryzykował swoją całą karierę i miliony monet za tam 5 minut, kurde, jakiejś tam gali, nie?
0: Może, może, to wcale nie jest wykluczone. U nas to wszystko się może zdarzyć i może Słowik po prostu dał propozycję nie do odrzucenia Neymanowi. To nawet nie musiały być takie groźby wprost, tylko takie mrugnięcie okiem, że wiesz, lepiej się zgódź, nie? Wiesz, będzie dobrze, jak się zgodzisz. Jak się nie zgodzisz, to ja będę bardzo zawiedziony, nie? Bo sobie wymyślił Słowik, że na starość chce mieć coś legalnego, jakąś właśnie galę, coś, a ci gangsterzy to oni wszyscy lubują się w walkach, w boksie, wiesz. No więc to jest ich świat, więc no zapragnął sobie mieć i dopiął jakoś tam swego. Też niewiele powiedział, bo właściwie dano mu mikrofon i on powiedział tylko coś tam w stylu: zapraszam na galę MMA, dziękuję. Tak się nagadał, nie? Więc nie wiem, uważam, że tacy ludzie powinni gdzieś wylądować na śmietniku, totalnym śmietniku historii. W ogóle nie powinno się o nich za dużo mówić, robić z nich bohaterów, pisać o nich kolejnych książek, robić filmów, albo ich pokazywać jako celebrytów. To jest straszne coś. Nie rozumiem tego zupełnie.
1: No na wykopie, kurde, chcieli robić tam wywiad AMA z Masą, nie? Też było tam dużo protestów tych wykopków, co tam, wiesz, siedzą w tym serwisie i...
0: No, piszecie tutaj, że sponsorzy się odsuwają od Neymana, ale i tak znajdzie. Tu mamy taki klimat, że zaraz ktoś tam się znajdzie. Myślę, że ci, którzy się odwracają, to tam miasto, prezydent miasta, wiecie, no bo oni to mają wpisane w swoje obowiązki, żeby tam godnie reprezentować i jak się robi aferka, no to muszą wystąpić przed kamerami i powiedzieć i opierniczyć tam Neymana, nie? I go skrytykować i tak dalej, no. Więc... Tak więc, no, szkoda, że tak się dzieje. I pytanie, coś, czy można w ogóle, no bo właściwie ostatnio w audycjach faktycznie o samej patologii mówię, o samych problemach, o samych kryzysach, już tak od dłuższego czasu, bo właściwie mało jest takich tematów jakichś pozytywnych, coraz mniej w każdym razie, nie? A poza tym te rzeczy, właśnie te rzeczy nieprzyjemne, niefajne, smutne, tragiczne, ta cała patologia, to często są rzeczy też ważne, bo dotyczą nas bardzo. I tego, za ile jutro kupimy chleb, po ile jutro będzie chleb na przykład w sklepie, nie? Albo czy ktoś tutaj ze słuchaczy, słuchaczek będzie musiał zamknąć sobie interes za miesiąc już, bo nie będzie go stać. W ogóle prowadzenie działalności w Polsce to jest teraz jakieś w ogóle mega quest. To jest takie wyzwanie większe niż cokolwiek w ogóle można sobie wyobrazić. Naprawdę, ja szanuję ludzi, którzy prowadzą w Polsce działalność. To jest taki labirynt przepisów. Wiecie, jak sami księgowi i urzędnicy już nie wiedzą, co wam odpowiedzieć, jak się o coś zapytacie. I to jest idealne prawo dla tych zjebów z rządu, bo oni bardzo się cieszą, kiedy zawsze na kogoś mogą haka mieć. Kiedy obywatel zawsze się boi, jest karny i trzęsie się cały czas i myśli tylko, czy go jutro za coś, jeszcze nie wie za co, ale za coś go chwycą, nie? Za szmaty. I każą mu się tłumaczyć i kary mu wlepią. Był czas, że ludzie się, przedsiębiorcy się przestawili na ten gaz, żeby być tacy ekologiczni i tak dalej. No i dzisiaj bardzo się to na nich mści. I ci, którzy się... A był też taki kryzys, 7 lat temu był kryzys energetyczny, gdzie kazano przedsiębiorcom wyłączać prąd w jakichś tam godzinach. To jest tak dziwnie, nie? Ale tak ponoć było. Już tego nie pamiętam, ale tak czytałem. No to niektórzy się nie dostosowali, nie wyłączyli i dostali milionowe kary, nie? I to jest też jakiś sposób na wyciąganie pieniędzy do budżetu. Przez system, przez rząd, dowalanie kar za wszystko. No, temu 10 milionów, temu milion, no to jest spory pieniądz, to się tak uzbiera, ziarnko do ziarnka, tu milion. No i będzie. Kagibierut pisze, że tu opowiadamy głupotki, że Słowik jest teraz zwykłym biznesmenem. Czasy trzepaka lat 90. minęły. Ale o co ci chodzi, Bierut, tak właściwie, że mamy mu to zapomnieć, że krzywdził ludzi, że torturował, zabijał, no bo jak masz mafię, to takie rzeczy robisz, nie? Gdzieś tam kogoś zastraszasz, tu pobijesz kogoś do nieprzytomności. Stanowski cytował list jakiegoś swojego tam widza, który opisywał taką sytuację, że jego ojciec doświadczył właśnie szantażu przez mafię, proponowanie ochrony, nie zgadzał się, no to wylądował w stanie ciężkim w szpitalu, tak? No to nie są przelewki, że nagle masz na przykład połamane ręce, nogi, leżysz pod respiratorem i jeszcze i tak w końcu musisz wszystko oddać. Takie tragedie, nie? I co, teraz mówić, że no teraz to jest zwykły biznesmen, nie czepiajmy się, o to ci chodzi, Bierut? To bym się zdziwił, gdybyś miał takie... spojrzenie.
1: A kurde, no to tak jest na cienkim lodzie tematy trochę. Kurde. Miałem szefa kiedyś, który nie miał nogi, bo mu nogę ucięli, kurde. No opowiadał tam coś, kiedyś wypił trochę i nam popowiadał.
0: Niestety, tutaj słuchajcie, gdzie nie popatrzeć, to nic nie działa właściwie, bo też to, że niektórzy będą musieli zapłacić 800% więcej za gaz, a niektórzy 200, a niektórzy 100, to wszystko zależy też od tego, jak spółdzielnie mieszkaniowe załatwiły te sprawy. Po prostu ktoś znowu dał dupy w spółdzielni i nie załatwił pewnych formalności i dlatego wszyscy mają płacić nie o 100% więcej, tylko o 800. No, to fajne spółdzielnie są, nie? Widać, ich kompetencja się kończy. Tutaj i są zdolni tylko, nie wiem, do rozwieszania ulotek i pobierania pieniędzy od lokatorów, nie? I wywóz śmieci ewentualnie, jeszcze takie tematy. Może to ogarną, ale to już za trudne, to co teraz się dzieje. Ktoś tu dzwonił, ktoś spotkanie. Nie dołączam, bo to jakieś spotkanie, 10 osób mi się tu dołączy, to jak spotkanie, to nie chcę. Sorry. Spotkanie. No nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, Dariusz, to co? To może potem jeszcze pogadamy, może ktoś inny zadzwoni jeszcze do mnie.
1: Okej, na koniec chciałem polecić bardzo peeling i maseczkę z glikozydów flawonoidowych, ze skórek grejpfrutów. Zrobiłem sobie taki peeling na stopy i czuję się, jakbym miał 20 lat mocy stopy i w ogóle czuję się wspaniale. Myślę, żeby całą maseczkę na całe ciało sobie zrobić. Bardzo polecam każdemu.
0: Będziesz miał piękne stopy teraz, jak Baldur, który właśnie w mitologii wikingów, właśnie Baldur chyba słynął z tego, że miał piękne stopy. I wszyscy patrzyli na jego stopy i byli oczarowani. I czarował wszystkich tymi stopami. Takie były piękne stopy.
1: No dlatego cały się tym wysmaruję i będę cały piękny, kurde. Tak trzymać i głowa do góry, są inne dziury, no i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. I ciebie, Kropsiu, no hej.
0: No trzymaj się, cześć.

0: Okej, okay, dobra. Tak więc Dariusz odkrył znowu jakiś... Słuchajcie, jakie on wynalazki odkrywa. Tutaj sposób na wolną energię za 10 zł. Tutaj krem, który sprawia, że cały piękny jesteś. I zaczął od stóp na razie. Na razie ma piękne stopy. No, to niektórzy widzę zadowoleni są całkiem. Wychodzą cały czas też maile od tego dworczyka z jego zhakowanej. To nie trzeba tam specjalnie hakować tych skrzynek, tych posłów, nie? Tam mają na popularnych platformach, to są pewnie jakieś gotowe sposoby na zhakowanie komuś, czegoś takiego. No i wychodzi, jak zakłamani są ci politycy nasi, jak oni rozmawiają za kulisami, nie? O tym, co nas tu dotyczy, o sytuacji aktualnej, jak wykorzystać to wszystko. Na przykład teraz wyszło, że o nauczycielach, jak nauczyciele tam strajkują, to oni sobie rozmawiają tak w stylu, no to dobra, spadnie na nich hejt i ludzie ich zjedzą i tak, będzie to gówno ludzi obchodziło, pokrzyczą, pójdą, a trzeba zrobić tak, żebyśmy my, rozumiesz, tutaj wyszli na herosów, nie, jakoś w tym wszystkim, no. To trzeba coś powiedzieć takiego i tak sobie rozmawiają ze sobą, nie? A potem wychodzi ten sam poseł i przed kamerami mówi, Dobry wieczór paniom, przede wszystkim paniom, witam w pierwszej kolejności oczywiście panie, ale też i panów szanownych, witam państwa. Szanowni państwo, nie ukrywajmy, nie jest wesoło, ale musimy, powtarzam, zaradzić. I on gada jakieś takie swoje wyuczone kwestie, nie? Ma tych kwestii tam ileś w swojej bazie danych. I tak na zasadzie trochę takiego generatora przemówień, coś tam nagada, nie? Że z całą odpowiedzialnością na dzień dzisiejszy z wiedzy, jaką posiadam, mogę stwierdzić, że podjęliśmy już pewne działania, a to dopiero początek, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A w mailach z kolei, no to kurwa, trzeba tego tu usunąć, a tych to weźmiemy i powiemy, że to wina Tuska, rozumiesz? No. Tak się rozmawiają, nie? Jak już coś tak od siebie muszą powiedzieć, to trochę się gubią i wtedy tak przechodzą na taki bardziej luźny styl rozmowy. No, o Pegasusie na przykład te kurwy pisowskie dostały taki prikaz od swoich przełożonych, od ważniaków tych pisowskich, tam nie pamiętam konkretnie od kogo, może od samego Kaczora, że mają wyśmiewać ten temat Pegasusa, czyli tego systemu do inwigilacji. Izraelski taki cały system do inwigilowania, ale no, który został stworzony bardziej po to, żeby ścigać różnych handlarzy bronią, narkotykami, terrorystów, przestępców, a nie żeby opozycję szpiegować i zbierać sobie haki, co robił PiS. No to dostali taki prikaz, że mają wyśmiewać je. Pegasus? Tak, mam taką konsolę, proszę panie redaktorze, na strychu. Pegasus, tak, do gierek. Przepraszam, ale się spieszę. No, to taki dostali prikaz, że mają tak gadać, nie? Więc, kurwa, dramat jest z tymi ludźmi. Tak naprawdę powinno się... Tutaj się zgodzę z Jabłonowskim, nie można takich rzeczy mówić otwarcie, ale chyba się domyślacie, co uważam, że powinno się z nimi, nie? Tak po prostu, ciachu machu, do piachu, było i nie ma, przyklepać, wysikać się na jeszcze tam na to wszystko i zostawić to. I tak po prostu, nie wiem, byłaby w tym jakaś normalność. Ile można w nieskończoność się przekomarzać, nie? I zaraz zadzwoni ktoś i powie, co się czepiasz tej Polski? Co chcesz od Polski? Dobra, tutaj nie wiem, kto do mnie dzwoni nadal. No, dziś was podpytuję was trochę, czy coś was może cieszy. No, Gumball, który jest na antenie, to też raczej taki wesołek, to może coś tu też będzie się cieszył, że jednak jest fajnie.
1: Co się cieszy? Co się? Tak, ja się cieszę. A co się ty tak podpytujesz o tą Polskę? Co, co? A może chciałbyś, żeby było gorzej? A może ty komunista jesteś? A może ty z Rosji?
0: No lewak, lewak, lewackie radio, to znowu to usłyszałem u Przemka z kolei na kanale, nie wiem, Przemek nagle wypalił, że no bo ty masz to takie lewicowe radio. Ja pierdolę, gdzie ja jestem jakiś lewicowy, czy prawicowy, czy jakiś centrysta?
1: Ale Krawiec, tak szczerze, trochę jesteś lewicowy, ale czy to źle?
0: Tak, a w jakim sensie? Ale to w jakim sensie?
1: Społeczną lewicę, czyli nazywa się to, bo ty prawdopodobnie jesteś za otwartym rynkiem, ale trochę kontrolowanym, ale społecznie jesteś bardzo liberalny, czyli chciałbyś, no tak naprawdę to się nazywa libertarianizm, coś takiego, tylko ty bardziej schodzisz troszeczkę w socjolibertarianizm i to jest trochę lewica gdzieś tam, ale to tak wiesz, to się miesza, bo nie ma czegoś takiego jak lewica, prawica, centrum, to bo każdy ma tak naprawdę swoje różne poglądy i jakieś określanie takie płytkie jest moim zdaniem bardzo głupie.
0: Przemek odpłynął w Cichockiego, pisze tutaj kolega. No czy ja wiem, no to wiesz, albo jestem libertarianinem, albo jestem lewakiem, to w sumie to chyba...
1: Ale to jest troszeczkę, jeśli chodzi o ten socjalny, bo ty nie wiem, czy byś szedł w jakiś socjal, ale gdzieś tam pomykasz o pewnych rzeczach. Z drugiej strony wolny rynek, no bo ty jednak jesteś artystą, a dla artystów to jest ważne, wolny rynek. No, też patrzysz się poglądowo. Poglądowo, jeśli chodzi o społeczność, no to masz lewicowe poglądy. Nie mówimy tu o markecie, tylko o społeczność. To tutaj masz lewicowe bardzo poglądy. Jako rynkowe, no to bardziej prawicowe. Powiedziałbym, no, nie skrajnie, ale bardzo prawicowe. Społecznie, no jesteś lewicowy, ale gdzieś tam, powiedzmy, w centrum lewicy, a nie gdzieś skrajnie.
0: Wiesz, to, że ktoś nie jest na przykład za bobonami, albo że nie pała agresją, nienawiścią do jakichś tam grup, do mniejszości, to nie wiem, czy to oznacza, że jest od razu lewicowy, nie? Bo to wynikałoby z tego, że bycie prawicowcem to nienawiść, nietolerancja z kolei. No jakoś mi się to nie klei. W ogóle czy to jest strasznie takie upraszczanie sobie wszystkiego i przytwierdzenie komuś łatki, tak żeby nie musieć o konkretach porozmawiać, nie? Żeby nie musiał ktoś zadzwonić i powiedzieć: Krawiec, pogadajmy o konkretnej sprawie, o tym, co mówiłeś dwie audycje temu, na temat na przykład tutaj, nie wiem, tam kredytów, czy tam cen, czy twojego stosunku tam do kościoła, tylko można powiedzieć: o, lewak i koniec. A jeszcze można dodać, że z lewakiem to ja w ogóle nie rozmawiam, nie? Więc to jest takie dla jełopa, przyjdzie i cała jego wypowiedź się sprowadzi do tego, że ty jesteś lewak. I to jest wszystko. I koniec rozmowy z jełopem, bo na więcej go nie stać. Nie ma nic więcej do powiedzenia. Powiela jakąś tam kalkę. Jemu się kojarzy, że jak nie jesteś tam, jak nie lubisz Cejrowskiego, to jesteś komuch pewnie, albo pedał, albo coś, nie? Wiesz, to jest takie dla prymitywa myślenie, nie? Takie przypięcie komuś łatki. O, lewak, prawak.
1: Ale ja to zawsze gadam tak, bo to jest głupie, bo co powiesz na ten temat cokolwiek, to zaraz znajdzie się osoba, która powie, że nie wiesz, co mówisz i będzie próbowała ci powiedzieć, no to nie tak, a potem jeszcze inna osoba ci powie, że to nie tak. Dlatego ja uważam, że to jest bez sensu. Ktoś tu mnie poprawiał, że libertarianizm to jest wolność rynku, a co ja powiedziałem właśnie, że to jest wolność rynku, że to jest właśnie w tą stronę idzie, ale na przykład libertarianizm prawdziwy też idzie w wolność społeczną, a wolność społeczna jest to chyba lewicowe, bo prawica bardziej jest konserwatywna, prawda? Jeśli chodzi o ustrój społeczny. Więc tak mi się zdaje, ale no kurwa, teraz tak polityka leci, że w Polsce lewica to staje się nie wiem, jakim dziwnym tworem, bo oni są za korporacjonizmem, jest to trudne słowo do wymówienia. I oni by chcieli, żeby polskie małe firmy zdechły, i żeby tylko korporacje były, a przecież chyba lewica zawsze była przeciwko temu. Przecież lewica była dla ludzi, dla małych firm. To ona powstała tak naprawdę z Solidarności, nasza gdzieś tam lewica, to że wszystko się rozbija. Solidarności tak naprawdę ma gdzieś tam człon, związki robotnicze, prawda? No to tak trochę dziwnie teraz u nas lewica wygląda, więc powiem szczerze, że ja sam nie mam pojęcia. Chociaż zaraz ktoś powie, że Solidarność, przecież to jest prawica, że to konserwatywni, a ktoś powie co innego, ale mi się tak zdaje. No, polityka jest ciężkim tematem. Nie będę tutaj mówił, że się znam, to tylko moje przemyślenia.
0: No, dziwne też się za bardzo nie znam, ale tak patrzę, dziwne mamy te partie, bo mamy taką Konfederację, która... Gospodarczo to są właśnie wolnościowcy, kapitaliści. Obyczajowo totalna konserwa, nawet łącznie z tym, żeby zakazać ludziom decydować o własnym ciele, w ogóle zaglądać pod kołdrę, zabronić w ogóle antykoncepcji, aborcji, wszystkiego. Więc taki zamordyzm i mamy ten PiS, który to jest komuna w czystej postaci, oni nienawidzą prywaciarzy,

0: rządowych do szkoły, będzie, nad wszystkim będzie czuwał jakiś ultrakatol, który zobaczy, że o, Harry Potter, nie wolno, kasujemy.
1: Ale wiesz,
0: super,
1: ale
0: super.
1: Wiesz, dlaczego my przegrywamy w politykę i to ogólnie cały świat, nasz, ziemia piękna? Bo ludzie są bardzo płytcy. Oni patrzą się tylko na płytkie sprawy, które da się opisać 250 słowami na Twitterze albo na Facebooku jakimś postem. Co to znaczy? Dla nich interesują się slogany, proste rzeczy. Jeżeli jakaś partia jest bardziej głęboka i coś niesie ze sobą, ma dobre korzyści, no ale powiedzmy parę minusów, no bo nie da się każdemu przypasować, to już będą mieli łatkę tych złych, bo po prostu robią coś tam, co się komuś nie podoba, ale prawda, moim zdaniem nie ma idealnych polityków, nigdy nie będzie. I my jako wyborcy zawsze powinniśmy głosować na mniejsze zło. A czasem to mniejsze zło to może wydawać się większe zło, bo myślimy sobie, a ci nam rozpieprzą wszystko, a czasem po prostu jest tak, że to my patrzymy się krótkowzrocznie i patrzymy się tylko na jakieś prozaiczne problemy, a nie na większe problemy, tak jak inflacja, jakieś tam rzeczy, które mogą nas, nie wiem, zabić. A patrzymy się na przykład, o, jaki socjal mogę dostać, albo coś tam innego, nie? No to jest fajne na krótką metę, tylko czego ten socjal będziesz dostawać, jak nie będzie pieniędzy albo inne rzeczy? No ludzie po prostu źle się patrzą na politykę, bo mogą dyskredytować jakiegoś polityka, bo na przykład nie patrzy się na przykład na sprawy LGBT. Ja tak przykładowo mówię, bo ja wiem, że w Polsce tak nie wygląda, w Polsce wręcz przeciwnie. Ale na przykład dyskredytują polityka, bo nie patrzy się dobrze na LGBT, ale na przykład ma dużo innych rzeczy, które są na przykład wartościowe. No ale już ta jedna rzecz go dyskryminuje, więc trzeba wybrać tego, co lubi LGBT, ale na przykład zabierze wszystkim innym, zrobi większe podatki, będzie zajebiście.
0: No. No niestety te tematy są traktowane tak instrumentalnie, bardziej jako zasłona dymna, bo zawsze jak się pojawiają tematy dotyczące tam mniejszości, tego, co wolno, czy od tyłu, czy od przodu i czy życie napoczęte to już jest życie zaczęte, czy tylko napoczęte, to zawsze gdzieś tam w tle, w nocy najlepiej przychodzą i przegłosowują sobie jakieś nowe haracze albo nowe zamordyzmy wprowadzają. No to super, no. I my się tak ciągle dajemy robić, znaczy no dajemy, nie dajemy, co mamy zrobić, nie? Bo jedyne, co możemy zrobić, to w sumie wyjść i tych ludzi zgładzić. No ale to musieliby wszyscy wyjść, a ludzie są już dzisiaj niezdolni do takich czynów. To nawet jak powiem coś takiego, to zaraz będzie takie oburzenie, że co ty gadasz, krawiec, jakiś bandyta jesteś, weź, nie mów nawet takich rzeczy. Albo strach, że o, zamkną ci kanał zaraz, cicho, cicho, cicho. Więc, a w ogóle każdy ma swoje sprawy, ja mam własne problemy. Zasypali ludzi problemami, dramatami, no to też nikt się nie będzie palił, żeby... Znaczy, mi się wydaje, że nawet teraz tak kibicuję, żeby doszło do tego, że ludzie nie mają nic, że zawaliło się wszystko, kraj zbankrutował, musi do tego dojść, żeby ludzie zmądrzeli, żeby wyłączyli to TVP, usiedli sobie przy obiedzie i zaczęli rozmawiać o tym wszystkim i...
1: Przy jakim obiedzie? Przy kurwa gruzie?
0: No przy gruzie, no to tam, nie wiem, tynk ze ściany, że będą wpierdalać i rozmawiać. Grażyna, wiesz co, to już chyba za daleko zajszło.
1: Tak. Ja myślę, że jak dojdzie ten moment, to już nikt obiadów nie będzie, a tylko kurwa będą palili ludzi na... tam Sejm będą podpalali, bo pamiętaj, że szczur może być tak mocno przyparty do ściany tylko i gdy przekroczysz Rubikon, no to niestety różne rzeczy się z ludźmi mogą stać. Jest pewna taka rzecz z Polakami, że my dajemy się, ale do pewnego momentu. Politycy prawdopodobnie tego nie spodziewają się, ale myślę, że Polacy jakkolwiek głupi się wydają, tak kiedy naciśniesz im na nogę, ale tak mocno, że poczują, to ja powiem tak, francuskie rewolucje były krwawe. Nie wiem, jak będzie w Polsce, ale wydaje mi się, że rewolucja na pewno jakaś będzie. Nie mówię tutaj, wiadomo, taka brutalna, ale na pewno PiS już nie będzie następną kadencję. Może nie wcale, ale będzie w takiej postaci, jak dzisiaj jest PSL, czyli no, paru polityków na krzyż i dziękuję bardzo. Prawdopodobnie obstałem, że PO będzie. Ja nie mówię, że ja lubię tę partię, w ogóle nienawidzę jej. Oni pewnie wejdą i będą rządzić.

0: chciałbym, żeby nawet Lewica weszła. Nie lubię Lewicy, ale wolałbym Lewicę, bo chciałbym zobaczyć, co chociaż Lewica zrobi. Ale nie. Nie PO. Naprawdę, kurwa, wolałbym
1: Lewicę.
0: Może,
1: może zaczniemy czytać, wiesz, programy tych partii, a bo też prezentujesz takie myślenie, ja też pewnie trochę takie mam i wiele osób, a może tak, żeby coś ciekawie było, a może tamci, bo tamci to jacyś tacy normalniejsi, a wiesz, a gówno wiemy o tym, znaczy inna sprawa, że czytasz te programy, a potem oni i tak robią co innego i nie dotrzymują żadnych obietnic, nagle im przychodzi co innego zupełnie do głowy. I wiesz, i nie ma, nie? W ogóle z ciekawostek teraz był, zostały odrzucone jeszcze przed czytaniem, w ogóle od razu do kosza, ustawy a propos konopi, nie? Które miałyby tu jakoś sprawić, że będzie trochę normalniej. Że nie będzie to takie drogie, że nie będą... No wiadomo było. No i to też nie wiedzieć czemu. A z kolei, jeśli chodzi o głosowania, to za tymi regulowanymi cenami byli wszyscy głosujący, tam 438 posłów chyba. Wszyscy za.
0: Nawet Konfederacja?
1: Wszyscy, no właśnie to mnie zdziwiło. Dwóch się tylko wstrzymało od głosowania. A wszyscy, jak jeden mąż, tak, regulujmy ceny. Nawet Konfederacja. I to pokazuje, że właściwie bez względu
0: ale
1: u nas
0: ceny,
1: na opcje...
0: Ale ceny czego? Bo ja sobie nie wiem. Wiesz co, ja czasem trochę śpię w polityce, więc... Musieliśmy powiedzieć, regulowanie ceny czego, bo to jest ważne.
1: To znaczy, źle powiedziałem, bo to właściwie jeszcze nie mamy regulowanych cen, ale mamy coś w tym stylu. Mamy obniżony VAT na artykuły żywnościowe 0% od 1 lutego, co raczej nie wpłynie na obniżkę cen, bo sobie po prostu wyższą marżę naliczą sklepy, ale to spowoduje, w ogóle nikt nie patrzy na to, że odpłynie lwia część pieniędzy do budżetu. To jest, ja nie wiem, VAT to jest jakaś bardzo duża część pieniędzy, które idą do budżetu. I co, w sytuacji, kiedy mamy rekordowe w historii zadłużenie kraju, że dojdzie jeszcze zapisu może do tego, że będziemy oddawali pół swojego budżetu na odsetki same, na rolowanie długu tak zwane, mamy rekordową inflację we wszystkich możliwych rankingach, typu na przykład odejście od demokracji, jakieś w ogóle szpiegowanie opozycji, czyli takie działania typowe dla jakichś dzikich krajów, nie? No, dziki wschód tu się zrobił nagle, ale finansowo też jest totalnie do dupy i skąd pieniądze potem wziąć na szkoły, na służbę zdrowia, na wojsko, jak zerowy VAT, nie? No co prawda do lipca, no to jest kilka miechów, a potem i tak jeszcze za to wszystko zapłacimy, bo jeszcze bardziej to jest po prostu kupowanie sobie czasu, nie? I PiS zostawi swoich następców z tym wszystkim, z tym burdelem, z tym rozwalonym totalnie krajem i będzie mówił potem, że o, to ich wina, to oni, to nie my. Mhm. Jak dziecko będzie się tłumaczył, to nie my, to oni. Kurwa, po prostu nóż się w kieszeni otwiera, chociaż na nich to nawet noża szkoda.
0: To prawda, dlatego ja zawsze mówię jedną rzecz, ludzie się nie zmieniają. Znaczy zmieniają się, ale nie politycy, nie przy władzy. Dlatego jeżeli głosuje się na kogoś, to trzeba nie patrzeć się na to, co oni postulują, bo postulaty to się sprawdza dopiero w momencie, kiedy polityk nigdy nie miał prawdziwej władzy i dopiero pierwszy raz podchodzi do stołka albo nigdy nie mógł do tego stołka podejść. No i patrzy się, jeżeli był przy stołku, to na co głosował, co robił, jakie były jego działania. I tak naprawdę po owocach po owocach poznamy, nie, prawda, człowieka, o to chodzi. Nie chodzi, znaczy, no możesz sprawdzić, prawda, co oni tam będą mówić, ale wierzysz w to, że zrobią inaczej niż na przykład taki PiS. Na przykład gościu, który głosuje na PiS, nie wiem, 8 lat, czy tam ile, my mamy 5 czy 4 lata, już kurwa nawet tego nie wiem, jestem tak chujowy w te rzeczy, ale wiesz, tam ile mają tej kadencji, w cholerę, już dwie będą. Jadą sobie, różne rzeczy robią i jest świetnie, wszyscy są zadowoleni, znaczy ci, co głosują na PiS oczywiście, bo oni tam dostają na Brajanka. No ale coś im tam świta w głowie, że jest nie tak. No i PiS im mówi, że tak będzie, że coś tam naprawią, a tego przez nie wiem ile lat nie naprawili. I inna partia mówi, że też nie będzie. Przecież pamiętamy pierwsze spoty PiS-u dawno, dawno temu, jak jeszcze PO było przy władzy i oni wtedy się bili z PO, PO słabło wtedy, no to przecież mówili, że nie będzie... Czekaj, jak ten typa się nazywał? Macierewicza, nie będzie tam paru innych frajerów. Wiesz, do Sejmu wejdą tylko ci najlepsi i będzie super. No i co? Zapomnieli o tym nagle, amnezja i chuj, i wszystko po staremu. I tak zawsze jest, kiełbasa wyborcza. I ludzie, którzy uważają, że coś się zmieni, są debilami, bo to są, bo moim zdaniem to już jest po prostu szaleństwo. Bo jeżeli ktoś wierzy, że coś się zmieni, a dzieje się dokładnie to samo, dokładnie te same działania są wykonywane, no to jest idiotą. Albo nie wiem, bo ja uważam, że raczej nie ma tutaj innej odpowiedzi i jedynym rozwiązaniem jest głosowanie na inne partie po prostu. Ja nie wcale mówię Konfederacja, bo ja dobrze wiem, że ludzie nie lubią Konfederacji. Ja nawet mówię ta lewica. Dajmy szansę lewicy. Jeśli oni tak mówią, no to niech chociaż oni spróbują coś zrobić. No ja bynajmniej nie głosowałbym na lewicę z tego powodu, że widzę, co oni robią. No ale powiedzmy, no nie wiem, może przy władzy daliby coś z siebie więcej. No ale z mojego przynajmniej doświadczenia, doświadczenia, z tego co ja widzę, no Konfederacja wypada dla mnie najlepiej z tego powodu, że dbają o gospodarkę. Fakt, są w tyle, jeśli chodzi o społeczeństwo i patrzenie się na rzeczy typu ideologię LGBT, tam jakieś inne pierdoły, nawet głupią akceptację pewnych ludzi.
1: No i może to oni to robią tak z wyrachowania trochę, może to robią tak z wyrachowania, bo doszli do wniosku, że po prostu innej możliwości nie ma, że jak będą głosić, wiesz, jakieś takie postulaty, żeby tam być tolerancyjnym dla mniejszości, coś, to ludzie nas powie, o, pedały, nie głosuję, więc starają się łączyć jakby, no, zło konieczne trochę dla nich bycie takimi konserwatystami, bo się to podoba Polakom. Generalnie Polacy są konserwatywni. A może powinniśmy się pogodzić po prostu z tym, że nie ma u nas ludzi, tak samo jak nie ma dobrych filmowców, tak samo jak nie ma, coraz mniej jest dobrych muzyków, artystów, jak dziennikarstwo szwankuje, też coraz gorsze, coraz bardziej takie propagandowe jest. Wchodzę sobie na stronę sieci, ten tygodnik sieci i tam, słuchajcie, Kaczyński człowiek roku i jakieś zdjęcia, jak Michnik z Jaruzelskim się obejmują, nie? I to są ich tematy. Nie ma nic o inflacji, tam o COVID-zie, tylko Jaruzelski z Michnikiem. To, no super, bomba. I Kaczyński po raz któryś tam człowiekiem roku znowu, nie? Więc to jest dziennikarstwo? Nie, to jest zeszmacenie się i przyjmowanie w dupala od tego, kto ci tam sprzyja ci i jakiś, wiesz, z nim robisz deale. Przyjmowanie w dupala.
0: Czekaj, wyciszę się, bo jestem na dworze i pieski zaczęły szczekać.
1: I wiesz, ale i chodzi mi o to, że skoro nic u nas nie działa i ludzie sobie nie radzą z niczym, to może i polityków nie mamy, którzy by byli godni, aby tutaj rządzić. I no nie ma po prostu, no Polacy się może nie potrafią rządzić, nie mamy elit w ogóle za bardzo dobrych. A już rządzący to w ogóle są poniżej wszelkiej krytyki, zapijaczone, tępe, głupie, oni nawet brzydcy są, popatrzcie na te ryje. Ja nie chcę nikomu tu umniejszać, to nie mamy wpływu czasami na to, nie każdy się rodzi piękny, ale to są takie ziemniaczane ryje, wstrętne, jakiś taki rozstaw oczu dziwny, nie? Albo ten budapren, jakby klej wąchał przez pół życia, ten pisowski zombie, no po prostu tragicznie wyglądają ci ludzie. O tym kiedyś Nergal mówił, że to są mali, brzydcy ludzie w większości. Faktycznie, kurduplowaci są. Słuchajcie, wiecie, że Putin też jest kurduplem i Stalin był kurduplem, i Kaczyński jest kurduplem, Hitler był kurduplem. Kurduple, zawsze jak ich weźmiecie do władzy, to się zemszczą na całym świecie, bo się wcześniej z nich śmiali, że ich trawa po jajach smyra i po prostu się zemszczą na wszystkich, pokażą wam, gdzie wasze miejsce, kurduple.
0: Ale Morawiecki jest wysoki i nawet nie wygląda źle.
1: Nie wygląda źle z tym krzywym ryjem?
0: Nie, ale tak serio, tak jak mam oceniać, to tak w skali osób takie 5 plus na 10, nawet 6 minus. Nie jest taki najgorszy ryjowo i nawet jakoś, jakiś tam ma wzrost, przecież nie jest taki super niski, nie? On nawet wysoki jest całkiem, chyba. Nie wiem, bo nie sprawdzałem nigdy jego wzrostu. Ale tak mówisz o tych brzydkich osobach. Znasz gościa, to nie jest polityk, to jest dziennikarz. Rafał Otoka Frąckiewicz?
1: Co, teraz nie kojarzę akurat.
0: On prowadzi chyba serwis w Polityko i taki ma program Pitu Pitu, to jest podcast taki. I on jest takim gościem, który powiedzmy podaje informacje polityczne w taki sposób zjadliwy. Wydaje mi się, że gdzieś tam ma różne poglądy, pewne różne partie popiera, pewne różne nie. Zresztą wiadomo, jest antysystemowy, tak jak znaczy tak mi się zdaje, jest trochę lekko antysystemowy, taki no fajny gościu. I na przykład ja uważam, że gdyby taka osoba dostała się do polityki, chociaż on by pewnie nie chciał, nigdy by nie chciał zostać politykiem, to on by pewnie miał jakieś szanse przebicia się przez tą ścianę i nawet powiedzmy dojścia do jakichś rzeczy, a wygląda no, masakrycznie i sam o tym mówi. Ma zeza, jego uroda jest no, niezbyt piękna, no i ma krzywe uzębienie.
1: Niewygodny widz pisze tutaj o Mencenie. No, ten Mencen to taki jest uznawany trochę za następcę Korwina, że taki Korwin 2.0, on jest bardzo popularny. No ale też niewygodny widz przytacza mu, że jak się go zapytali właśnie na kanale sportowym, czy jest możliwość obniżenia podatków, to powiedział, że nie ma za bardzo, on nie widzi takiej możliwości, a za wolnością słowa, dodaje jeszcze niewygodny widz, to właśnie jest ten Mencen, ale pod warunkiem, że nie dotyczy to na przykład obrażania Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej często chorej i papy trzęsi łapy i tak dalej, bo to są dla niego ważne rzeczy i nie wolno, bo to są dla niego ważne rzeczy.
0: Ja musiałbym się przyjrzeć temu, czy to przypadkiem nie jest tak, że on na przykład nie powiedział, że w kontekście na przykład aktualnego systemu, bo w przypadku aktualnego systemu wyrzucenie podatków to jest samobójstwo, bo po prostu sam system jest spierdolony. To tak wiesz, krzywy dom zbudowany i jak wywalisz, wiesz, budulce, no to się spieprzy. To musisz inaczej dom budować, musisz nowy dom zbudować. Taki chyba przekaz miał, ale nie wiem, bo tego nie słyszałem. Znaczy słyszałem tego kawałek, ale to było dawno temu, więc tu nie mogę jakoś specjalnie komentować, tylko się domyślam.
1: A korzystając z tego, że jest całkiem sporo ludzi teraz tutaj z nami, prawie 80 osób, no, może to nawet pik. No to szybko zareklamuję. W niedzielę o 21 będzie audycja o morsowaniu, także w końcu coś ciekawego. W końcu jakiś konkretny temat, na pewno się wiele osób ucieszy. No i gościem będzie osoba, która ma w tym praktykę. Mianowicie Ania z Trójmiasta, która pierze ciasta. Znacie ją, była już wiele razy na antenie. I teraz się pojawił właśnie jako współprowadząca. Będziemy sobie rozmawiali o morsowaniu. Fajny temat? Pewnie, że fajny.
0: Świetny temat, tak samo jak mój projekt, który rozwijam, ale jeszcze nie zdradzam tego projektu. Krawiec wie, o co chodzi. Ja się przymierzam do niego. Jak się uda, to będzie fajnie. Jest już prawie w połowie skończony.
1: Prawie w połowie, to fajnie brzmi. Prawie w połowie.
0: Prawie w połowie. Nie no, w połowie jest skończony. Tak można no, powiedzieć. No, także myślę, że to będzie jedna z fajnych rzeczy. Na pewno lepsza niż polska sytuacja polityczna, bo to chyba każdemu przysparza złego nastroju. Ja bynajmniej wolę rysować ładne kobiety niż myśleć o polityce. Bo w sumie czemu nie? To jest relaksujące.
1: Tam ładne jakieś z fioletowymi włosami te twoje kobiety.
0: A nie, nie muszą, nie. A nie, właśnie ja preferuję albo niebieskie, ale mogą być standardowe kolory, szatynka, może być blond, może być czarna. Czemu nie czarne włosy? A czemu nie taka naturalna? Czemu nie wszystkie?
1: Nie, no to ja też jestem za. Zresztą dzisiaj kobiety sobie farbują włosy, potrafią sobie zafarbować na różne ciekawe kolory. No, przepraszam w ogóle, bo może ktoś się obrazi, bo tu mówiłem o brzydkich ludziach, o kurduplach, to wiadomo, że ktoś może się poczuć dotknięty. Jakiś brzydki człowiek albo jakiś kurdupel.
0: Bo ja sam jestem brzydki i jakoś tam, wiesz,
1: A ja to dopiero brzydki. Jakbym znalazł jakąś partnerkę, to by była piękna i bestia. Dosłownie. A Tomisiu pisze tutaj, Krawcowi to łatwo krytykować, bo sam wygląda jak Brad Pitt. No, nie, może troszkę przesadziłem z tym Bradem Pittem, może bardziej młody Axl Rose, nie wiem. Albo może tak. Kiedyś mi jakaś dziewczyna powiedziała, że jak Axl Rose trochę.
0: Ktoś tu mówi, sorki, bo ja się tak wtrącę, mówi, że jak projekt anime, to dziękuję bardzo. Nie. Nic związanego z anime, nic związanego z moimi rzeczami. Jest to stricte projekt związany z Nocnym Radiem i ludźmi z Nocnego Radia.
1: Dla ludzi! Dla ludzi robi! Dobry, dla ludzi! Będzie tam mieli chłopy i dziołchy dla ludziów! Zrobił dobry pan Gumball, nasz dobrodziej! Hurra!
0: Tak, dokładnie. To są rzeczy, które trzeba robić dla ludzi i tak jest. Mam nadzieję, że no tak jak mówię znowu drugi raz, że zrobię więcej niż pojeźdźcy politycy, czyli nie skończę na słowach.
1: Szczyny, nie słowa, jak to mawiali starożytni Rosjanie. No, a uważajcie, to jeszcze taka ciekawostka, Facebook uznał słowa takie jak menstruacja, na przykład, czy menopauza za treści tylko dla dorosłych. Więc będzie blokował, jak napiszecie o menstruacji. No ja zawsze myślałem, że menstruacja, czyli miesiączka, tak? Nie jestem tu ekspertem, ale to jest coś, co dziewczyny mają, jak dojrzewają, no to tam 10-13 lat jakoś, nie? No to tematy dla dorosłych...
0: To chyba trochę więcej niż 10.
1: Chyba jakoś tak 12. Się zaczyna w tych mniej więcej wtedy.
0: No to różne, ale to ciekawe. Może uznali po prostu, że trzeba banować.
1: Oj, chyba przycięło Gumballa na moment, bo się Tomisiu dołączył. Znaczy ja go dołączyłem, ale on jedzie rowerem i właśnie jest tutaj widoczek. Halo?
0: A ja na piechotę idę i też mogę pokazać widoczek.
1: Cześć, Tomisiu. Halo?
2: No cześć. Kurdupel?
1: W twarz? Kurdupel? Ja ci dam. Ale, ale przynajmniej brzydki nie jesteś. Nawet tak lekko kurduplowaty to raczej chyba z tych przystojnych.
2: Ale mam krzywy nos. A ktoś tu mówił, że mu się nie podoba krzywy nos. Ja wam dam krzywy nos, czy wam nie podoba.
1: Ale taki, że taki żydowski masz nos, czy co?
2: Że taki duży.
1: Ale to,
2: żydowski, to nie wiem.
1: Ale wiesz, tak to mówią. Czasami kobiety mogą się śmiać tam, że jak ma duży nos, to ma też i co innego duże. Hi, hi, hi.
2: O, co tam. Nie wiem, czy to akurat na to zwracałem kobiety uwagę, aż taką dużą. Ale niech będzie. Niech będzie, że mam jakieś atuty jeszcze dodatkowe.
1: No. A z czym pan dzwoni?
2: Nie, tak wiesz, dzwonię przy okazji.
1: Tak o.
2: Troszeczkę może bym nawiązał do poprzedniego tematu, bo mówiliście o tym, jak się ludziom łatki przyszywa ze względu na jakieś tam poglądy, czy nawet drobniejsze jakieś różnice zdań. I też uważam, że to jest w obecnych czasach to jest w ogóle bez sensu, ale to właśnie wynika z tego, że ludziom czasami brakuje argumentów w rozmowie i łatwiej im jest od razu kogoś zaszufladkować, że jest jakimś lewakiem, czy prawakiem, czy liberałem. Ale prawda jest taka, że w obecnych czasach możesz kompletnie się z kimś zgadzać i tylko się różnisz w poglądzie jednej konkretnej rzeczy. Na przykład, no, powiedzmy, że masz podobne poglądy jakieś tam polityczne, na ustrój, na gospodarkę, ale jesteś na przykład tolerancyjny, bo masz w rodzinie kogoś, kto jest gejem albo lesbijką i masz ten jeden pogląd inny. No i mnie właśnie to denerwuje, że od razu ze względu na taki pogląd, jak się gdzieś tam przyznasz, od razu jesteś zaszufladkowany jako jakiś lewak, nie? Mm-hmm. No i się, no. Wiesz, i się źle w sumie z tym czujesz, bo sam wiesz dobrze, że to nie masz poglądów lewackich, nie?
1: No i to no, bardzo fajnie wskazałeś na absurdy różne tutaj, nie? Nagle ci się jeden tam detal co do czegoś, jakiś niuansik światopoglądowy masz inny i od razu jesteś zupełnie kimś innym, już nie... prawicowiec, tylko lewak, nie? Na przykład. Albo no, już, nie, takim... już nie katolik, tylko pedał, na przykład. Albo już nie pedał, a nagle katolikiem się stajesz, bo coś tam się...
0: No. A czy Szabel już stał się Rosjaninem? Bo ostatnio oglądałem jakąś audycję od niego, czy to wczoraj, czy przedwczoraj było i zaczął jakieś bolszewickie piosenki śpiewać. Tak mi się zdaje. Albo kozackie, cholera go tam no, wie.
1: Ktoś tu coś
0: rosyjskiego śpiewał.
1: A Kazaczoka tańczył też przed kamerką? Nie
0: wiem, chyba był zjarany trochę, bo tak krzymulał.
1: On lubi te rzeczy, więc jest to niewykluczone. No tak, już dzisiaj tutaj donosili. Słuchaj, a ty, Tomisiu, jesteś lewak czy prawak?
2: Wiesz co, ja na przykład nie lubię o tym mówić, bo to wynika z tego, że teraz w tych czasach, żeby z kimś nawiązać konwersację i w ogóle jakieś, wiesz, jakaś była dyskusja, musisz po części się trochę ze swoimi poglądami ukrywać. Bo jeżeli od razu powiesz, wiesz, jakieś masz swoje tam poglądy i się do tego przyznasz, zostaniesz zaszufladkowany, albo cię zbanują, albo nikt nie będzie chciał z tobą gadać, nie?
1: Hmm. No, ja tak zaczepnie się
2: pytam. W takiej sytuacji, że jest łatwiej mi nie mówić od razu o moich poglądach i dokładnie, wiesz, w detalach opowiadać, co na każdy temat myślę, tylko wolę posłuchać i wybadać grupę i zobaczyć, czy w ogóle to jest grupa, z którą mogę się utożsamić, czy nie, czy jest w ogóle sens, wiesz, prowadzenia dyskusji, podawania jakichś argumentów. No bo wiesz, ja uważam, że ludzie na poziomie mogą się kompletnie różnić, ale potrafią w dyskusji, wiesz, cały czas korzystać z jakiejś argumentacji. I jeżeli ktoś ma taką potrzebę i ma dosyć dobre i ciekawe argumenty, może nawet próbować drugą osobę przekonać do swoich poglądów, czy do swojej, wiesz, światopoglądu, nie? A to, czy się dasz przekonać, albo czy ty zaczniesz na ten temat, wiesz, myśleć i jakby w inny sposób, wiesz, jakieś masz tam inne przemyślenia, no to już zależy od ciebie, czy masz otwarty umysł, czy jesteś tak po prostu już zaszufladkowany w swoim jakimś tam otoczeniu, tym bubble takim, wiesz, że nie jesteś w stanie kompletnie zmienić swojego podejścia do pewnych rzeczy, nie? Ja jedyną rzecz, którą mogę zdradzić, to to, że ja mam dosyć, jestem dosyć otwarty i ja jestem w stanie, na przykład, jeżeli ktoś mnie przekona, jestem w stanie zmienić twój pogląd na różne rzeczy.
1: Rozumiem.
0: A wiesz, to mi się gadasz trochę jak profesor od psychologii, co jest całkiem ciekawe, bo ja rozmawiałam. Brat miał tam lekcje, powiedzmy, zdalne. Ja sobie siedziałem, z bratem rozmawiałem, bo on tam w sumie nie miał nic ciekawego do roboty, no i tam profesor gadał na temat właśnie perswazji. Jak można dotrzeć do człowieka, jak można argumentować pewne rzeczy i zawsze mówił, żeby stać na jego poziomie, czyli próbować się najpierw dopasować do jego poglądów, spróbować stanąć tam, gdzie on stoi. I dopiero z tego stanowiska wychodzić ze swoimi argumentami. Powoli budować jakby zaufanie i tym zaufaniem krok po kroku po prostu dawkować mu pewne informacje. Tak w skrócie mówię to, co ten gościu mówił, bo on tam
2: ale wiele bardziej. To jest prawda, bo to jest jeden z czynników przekonywania do swoich poglądów, do perswazji, to jest właśnie umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby, która ma inne poglądy i tak jakby stanąć najpierw po jego stronie, nawet tak jak to się mówi, wiesz, udawać w stadzie wron, że kraczesz tak jak one, ale to jest pod warunkiem, że masz w ogóle ochotę kogoś do czegokolwiek przekonywać, czyli masz za zadanie jakiś tam plan, żeby wiesz, perswadować z kimś. No ale wiesz, ja mówię, że to jest... Ja nie zawsze mam ochotę kogoś do czegoś przekonywać, a mimo to jednak stosuję tą technikę, bo po prostu, tak jak mówię, bym od razu był odrzucony, bo ludzie w obecnych czasach strasznie kierują się emocjami. Wszystko jest zbudowane na emocjach, wiesz? I
1: bo to jest najłatwiejsze, ciężko... bo to jest najłatwiejsze. Tak. Jak się nie ma żadnej wiedzy, niczym się ktoś nie interesuje, gówno wie o świecie, na niczym się nie zna, w dupie był, gówno widział, to pozostaje mu tylko strzelać focha, bo usłyszał jakieś słowo, albo coś mu się tam nie spodobało. No, słuchajcie, a z takich weselszych tematów trochę, kurczę, to Misiu, trochę tam szumisz na tym rowerze, klikasz przerzutki, zmieniasz, to weź tam może się nie, to luz, tylko tam się wycisz może troszkę, jak strzelasz tam czymś. Słuchajcie, z takich zabawniejszych spraw, to sprawa dla reportera. Kultowy w sumie program z TVP, jeden chyba z takich pierwszych dużych programów interwencyjnych, gdzie omawia się jakieś ważne sprawy społeczne, tak? Kogoś jakaś tragedia spotkała, jest jakaś nieuczciwość urzędników, ktoś jest zastraszany gdzieś tam w gminie przez kogoś. Różne sprawy życiowe w każdym razie. No i teraz ten program zszedł też do takiego dna. Ja nie wiem, wszyscy się chyba napili z jakiejś studni szaleństwa. Bo tutaj zaprosili kobietę, którą zostawił mąż. No nie wiem, nie znam dokładnie sprawy. No w jakieś tam szczególne może okoliczności, sytuacje prawne też omawiali.
2: Krawiec, sorry, że cię przerwę, ale może wynikiem tego, że ten program zszedł na dno, jest to, że jest nadawany w TVP. I gdzieś leży ku temu przyczyna.
1: No tak, no właśnie chcę powiedzieć też, czemu zszedł na dno. Zaprosili tą kobietę i na koniec jej wystąpienia, widać taka smutna tutaj kobieta, troszkę taka wybiedzona, wpada, słuchajcie, artysta disco polo z jakiegoś zespołu Masters, Miszcze, i śpiewa jakąś pioseneczkę, coś tam, żono moja żono, i tak koło niej przechodzi i śpiewa, żono moja żono, czemu zostawiłaś? No jakiś totalny Monty Python wręcz, nie?
0: Taki... Były gorsze opcje. No, były gorsze opcje jakie w tym programie.
1: Jakie są gorsze?
0: Była dojeżdżona dziewczyna, która została zgwałcona przez gościa w młodym wieku, czyli pedofil. I oni tego pedofila starali się ratować, bo przecież on jest katolikiem, on jest taki dobry, on do kościoła chodził w ogóle, wiesz?
1: Nasz pedofilek. Kurwa, serio?
0: Przecież to jest chore.
1: Wow.
0: Tak, możesz sobie poszukać. I to potem w internecie było, ta babka nawet robiła tam, że gościu całkowicie został tak pokazany, jakby to ona w ogóle zrobiła mu krzywdę. No i to jest takie kurwa chore. Jak ja to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, ja pierdolę, będę ratować człowieka tylko dlatego, bo jest kapelikiem. To jest chore.
2: A wiesz, na co ja zwróciłem uwagę? Jak ta prowadząca kobieta, zapomniałem, że ona się nazywa chyba Bianka Danielewicz, czy...
1: Ale sprawę dla reportera to Elżbieta...
0: Tak, Jaworowicz.
1: Elżbieta Jaworowicz, tak. Znana.
2: Aha, to może ta, bo ja jeszcze z poprzedniej epoki jestem, to może przed tym była inna kobieta.
1: Ta Jaworowicz, tylko dodam, jest znana z tego, że rozkłada nogi.
2: No i właśnie chciałem to powiedzieć. No mi się to tak w oczy rzuca, tak jakby ona za każdym momentem, kiedy ten program jest, powiedzmy, na wizji, ona eksponuje swoje nogi, które składa tak, wiesz, poziomo i tak jakby te nogi musiały być zawsze pokazane. I to mnie tak zastanawia, czy to jest właśnie najważniejsze w tym programie, żeby pokazać swoje piękne nogi długie.
1: No ale dobra, tutaj to...
0: Rzeczywiście.
1: Ale to widzisz, no to był jakiś jeszcze jej znak rozpoznawczy, ale ja się zastanawiam nad taką rzeczą, myślę, że bardzo ważną. Co sprawiło, że sprawna, normalna, spoko dziennikarka, pani Jaworowicz, którą zawsze ceniłem, nagle zaczyna się zachowywać jak debil.
0: I
1: zaprasza jakiegoś disco polowca, jak wcześniej była normalną, taką osobą, z którą byśmy sami sobie tu pogadali na różne tematy i byśmy, nikt by nie powiedział, że jakaś dziwna, zwariowana czy głupia osoba, a tu nagle ktoś taki staje się, zaczyna się zachowywać jak szaleniec. No ty, Gambol, mówisz pieniądze. No może, słuchaj, a może...
2: Ja ci powiem, Krawiec, też to zauważyłem, bo ja tego programu bardzo, bardzo dawno nie oglądałem i ją też pamiętam, jak ona w miarę rzeczowo, bardzo merytorycznie, nawet było więcej w niej takiej empatii, a teraz widzę, że ta empatia, to zachowanie jest bardzo sztuczne, wiesz? Mhm. Jak ona mówi, to wiesz, coś tam powie, że jej przykro, ale potem, tak jak mówisz, bo chyba też widziałam ten klip, potem na przykład się cieszy i tam się śmieje, jak tam jakiś doktor tańczy do disco polo, jakąś tam kobietę bierze i zaczyna tańczyć, przy czym kobieta obok z prawej strony tam płacze, nie, nad swoim losem. No to wiesz,
1: ja pierdolę.
2: To tak trochę pokazuje, że ta jej empatia jest sztuczna i jest po prostu na siłę grana w telewizji. I się też zastanawiam, co z tą kobietą się stało. Czy tak faktycznie się zmieniła, że jest taka bezduszna i tylko się liczy, wiesz... kasa i no nie wiem,
1: ale to jest dziwne zjawisko, to misiu, wiesz, ja może inaczej powinienem zapytać, co dlaczego wielu ludzi przechodzi taką przemianę, bo to obserwujemy, że różne ale zrozumcie, o co mi chodzi. Nieważne, oczywiście, że nie każdy. Zwracam uwagę na problem, bardzo ważny. Ludzie jakby napili się z tej studni szaleństwa, nie wiem, kurwa, jakiś, wiecie, fluor dodają do wody, coś. Co się stało, że ludzie się zaczynają zachowywać irracjonalnie, głupawo.
0: Posadka. Nie, krawiec, posadka.
1: Jakieś promieniowanie posadka. Kosmiczne, nie? Jakieś to by było... To ja w to nie wierzę, że jakaś tam posadka, coś.
0: A wierzysz, że ktoś ją zatrudni? To Jaworowicz na przykład, gdziekolwiek indziej?
1: No teraz już maleją jej szanse.
0: Ale wcześniej.
1: Wcześniej tak, jak najbardziej. Wcześniej jak najbardziej mogli...
0: Na tak samo płatną posadę?
1: Znaczy, nie wiem. Znaczy, wiesz, no...
2: Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, że na przykład w wiadomościach czy w telewizji są osoby, które jeszcze pracowały i robiły karierę za czasów, kiedy tam PiS i Kurski nie rządził tą telewizją. I one faktycznie też się zachowywały inaczej wtedy. Miały zupełnie... No nawet nie chodzi mi o poglądy, bo tam rzadko kto jakieś tam swoje poglądy, wiesz, na wizji wysnuwa, ale zachowanie było zupełnie inne. A teraz te osoby, które zostały i pracują w tej telewizji, no sam fakt, że kłamią w żywe oczy, nadając wiadomości, że biorą udział w jakiejś tam propagandzie, to mnie zastanawia, że te osoby potrafiły się tak zupełnie o 180 stopni zmienić, nie?
0: Zależy. Była jedna osoba, teraz musicie mi powiedzieć, jak on się nazywa, ten, co prowadził sprawy dla reportera. Kojarzycie go? To do czasu, kiedy go wypieprzyli. Ale dobra, jak nie wiecie, to możecie tam sprawdzić. I go wypieprzyli z tego tylko powodu, że on po prostu zrobił reportaż na temat COVID-a, gdzie pokazał, no w sumie pokazał to, co się dzieje, a nie to, co telewizja chce przekazać. No i tak przed pół godzinki, przed włączeniem tego nadawania oczywiście, no z różnych powodów technicznych, no nie dodamy dzisiaj tego. No i będzie przesunięte w jakimś tam innym terminie powtórka, bo to gdzieś tam nie wypuścili, gdzieś tam w internecie i pocięli to. Mhm. Pocięli to tak, że oryginał, w ogóle to znaczy to było niezgodne z oryginałem. Jeden gościu tak czytałem, został wypieprzony z telewizji polskiej, no bo powiedział to, co myślał. No i tak nie wolno.
1: Rywcho, Slava. Niektórzy teraz sobie tu dopisują Slava po pseudonimie. Widzę coraz więcej jest tych jakichś tam Irokes, Slava, Światowic, Slava, Rywcho, Slava, taki znak rozpoznawczy chyba Słowian współczesnych. Nie wiem, jak to nazwać, neosłowian. Pisze tutaj, że znał ją, tą Jaworowicz, tak? Ponad 20 lat temu i że nie była inna, była taka sama. Ale z kolei mi tutaj Potrzeba też podpowiedział i słusznie, bo też czasami zwracam na to uwagę właśnie, że ludzie się ze starości zmieniają często na gorsze. Po prostu już mózg nie pracuje tak, jak powinien. Coś się dzieje, wiecie, jakieś początki demencji, nie? Stąd tak mówiłem o politykach, że bardzo mi się nie podoba, że same takie dziady są, no bo to wiadomo, że już im peron trochę odjechał, jednemu, drugiemu, trzeciemu i to mają być osoby, które zarządzają krajem. Dlaczego się w ogóle nie robi badań psychologicznych kandydatom na najważniejsze stanowiska w państwie, jakie mogą być i na stanowiska, od których tak wiele zależy, nasze życie całe, to bada się kierowcę, bada się kogoś tam, jakiegoś ochroniarza, ale posła nie. No bo odpowiedź jest jedna i bardzo prosta, bo to oni ustanawiają prawo.
2: Dla siebie. O połowa tych ludzi by nie przeszła tych badań, więc taka jest odpowiedź. Nie?
1: No.
2: No ale wiesz, z drugiej strony, wiesz, też nie można wszystkiego sprowadzać, że te wszystkie osoby się są stare i im tam powiedzmy jakaś demencja zachodzi czy coś, no bo jednak dużo osób jest w takim średnim wieku, pracuje w mediach, w telewizji i też można zauważyć, że te osoby zupełnie inaczej się zachowują niż kiedyś, więc nie wiem, czy to jest tylko fakt, że się starzeją, no część ludzi może tak, część może tak.
1: No, Nowak mówi tutaj, że sprawę dla reportera, znaczy, że warto rozmawiać, prowadzi Pospieszalski, ale nie musisz tutaj, wiesz, obrażać, panie Nowak, nie? Więc tutaj apelował.
0: Bo ja się rzeczywiście pomyliłem, powiedziałem sprawę dla reportera, a tu chodziło mi, i cholera, nie wiem, bo ja nie oglądam telewizji i to jest ten mój problem. Jest,
1: no dobra, luz, no można się pomylić. Dobra, nikt nie mówi, to ja mówię. Dobra, to co, może zrobimy przerwę, może ktoś inny jeszcze będzie chciał zadzwonić. Dzięki panowie za wasz głos i zapraszam później, jak będziecie mieli jeszcze ochotę dołączyć, to teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze raz się spotkać na antenie jeszcze dzisiaj, w piątkowej audycji.
0: To mam się nawalić przed następnym zadzwonieniem?
1: Jak chcesz, czemu nie?
0: Dobra, to zobaczymy.
1: No dobra, no to dobra, cześć, trzymaj się, hej. To Misiu jeszcze tu dzwoni, no ale to on się rozłączył w międzyczasie. Dobra, to zadzwonię, żeby się pożegnać tak kulturalnie, nie? Żeby nie było, że krawiec chuj, krawiec to, krawiec tamto. No, to Misiu, tak cię połączyłem w sumie, żeby się pożegnać, bo cię rozłączyło w międzyczasie, jak ja tutaj wietrzyłem antenkę. No, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Oczywiście zapraszam później jeszcze, jak będziesz miał chęć pogadać.
2: Dobra, no nie ma sprawy. Ja myślałem, że się rozłączyło, bo po prostu mi łącze siadło, ale...
1: No bo tak, no bo się rozłączyło, bo ci łącze siadło, tylko że to się zbiegło w czasie akurat, jak wietrzyłem antenkę. Ja nigdy tak nie wywalam kogoś, że wiesz, pach i tam ani dziękuję, ani pocałuję mnie w dupę, tylko zawsze tam się żegnam.
2: A ja z kolei się nigdy też tak nie rozłączam po angielsku, więc się teraz pożegnam, jak jest okazja. Na razie, trzymajcie się.
1: Trzymaj się, cześć. No, a Potrzeba to lubi na przykład tak po angielsku. On to zawsze się rozłącza tak, że pyk, gdzieś tam zniknął i nie ma go, nie? Może nie chce przeszkadzać w rozmowie po prostu. No, ale to może to jest właśnie temat dobry, bo szukamy trochę tak dzisiaj tematu. Wiecie, nieprzygotowany, taki zniechęcony jestem, mam kryzys straszny. Jakbym był politykiem, to bym w ogóle dzisiaj do was tu nie przyszedł. Powiedziałbym, że jestem na urlopie. No i tyle byście mieli. Ale tak jestem, bo już cały tydzień mnie nie było, no to trzeba... Przypominam też, że w niedzielę o 21:00 koniecznie wpadnijcie na audycję o morsowaniu z Anią z Trójmiasta, co piecze ciasta. No i zresztą Ania może jeszcze wam się przedstawi swoim pseudonimem. Ona tak trochę mi przy okazji tam powiedziała, jaki ma jakiś tam pseudonim. Fajny całkiem, taki, który mówi coś o sobie. No, to są dobre pseudonimy. No, ale może być też Ania z Trójmiasta w sumie. No. To był Michał Olszański z magazynu Ekspresu Reporterów, pisze Gumball. No, ale ten temat, który mi się spodobał, to czy, nie wiem, czy to starość faktycznie, czy coś nam do jedzenia dodają, a może na przykład się zdziwimy, bo za 5 lat odkryjemy, naukowcy odkryją, naukowcy różne dziwne rzeczy cały czas odkrywają, że sposób, w jaki się żywiliśmy, sprawiał, że nam spadał iloraz inteligencji i szaleństwo w naszej głowie się pojawiało lekkie. I robiła się taka idiokracja przez to, co żarliśmy. Na przykład przez, nie wiem, okaże się nagle, że żywność genetycznie modyfikowana, to nie wszystko jeszcze o niej wiemy, nie? Albo są jakieś inne jeszcze efekty uboczne jedzenia tej przetworzonej żywności. ja bym dopuszczał taką opcję, jak najbardziej. I to by była ta właśnie przysłowiowa studnia szaleństwa, nie? Z której się wszyscy napili. W takim świecie, gdzie wszyscy piją z tej studni, no to ten jeden, który się nie napije, to jest uważany za wariata. Od razu mówię, że, bo tutaj były też takie głosy, macie prawo tak pisać, w sumie nie będę za takie coś ganił, bo to jest jakaś opinia, że tutaj krawiec to największy nieudacznik i że rządzi nami 440 krawców i dlatego jest jak jest. No tak, no spoko, to też nie uważam się za udacznika w sumie, bardziej za nieudacznika, jeśli już, więc jest w tym pewnie trochę prawdy, więcej lub mniej. Polecałem wam wcześniej serial Kozacy ukraiński, bardzo fajny, taki historyczny, o kozakach właśnie. Ale jeszcze mogę wam polecić Book of Boba Fett, księga Boby Fetta. Też mi się bardzo spodobał, świetny jest, naprawdę. Myślałem już, że się nie przeproszę z Gwiezdnymi Wojnami za bardzo, że już takie nudne te Gwiezdne Wojny, no ile można te miecze świetlne oglądać i tak dalej. Nie ma, a tu nie ma żadnych Jediów, nie ma żadnych mieczy świetlnych. Być może Jedi się pojawią gościnnie, tak wiecie, trochę przy okazji, jako takie debeściaki, nie? Takie, ktoś taki w ogóle z innej bajki. Znowu, bo w tym wcześniejszym Mandalorianinie, no to tak się skończyło przecież, nie? No to przyleciał Luke sam, odmłodzony na komputerze. No, ale Book of Boba Fett fajny jest. Właśnie poznajemy dzieje Boby Fetta. Są różne niesamowite smaczki dla fanów Gwiezdnych Wojen, jak on jest uwięziony w żołądku Sarlaka. Różne retrospekcje. Tam właściwie mamy cały czas retrospekcje. Tak się przeplata przeszłość z przyszłością, kiedy Boba Fett jest już zarządcą, przejął po Jabbie jakby zarządzanie mafią na Tatooine. A Tatooine sam, jakie to nagle ciekawe miejsce się zrobiło, bo widzimy to wszystko jakby tak głębiej, nie? Wnikamy w to miasto, widzimy różne zwyczaje, poznajemy ludzi pustyni, Tuskenów, jak oni żyją, bo Boba Fett z nimi się buja przez jakiś czas, pierw jest tam więźniem, potem on zdobywa ich zaufanie, pomaga im, tak więc mamy zupełnie inne spojrzenie na Tuskenów, którzy zawsze byli tłem tylko, nie? Postaciami trzecioplanowymi. No a tutaj po prostu fajnie, że twórcy sięgają ciągle po coś nowego i coś nowego starają się wydobyć z tego uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie? I przez to jest ciekawe. Żadnych na razie Jedi nie widziałem w trzech odcinkach, które obejrzałem. No może... To jest dobre, niech Jedi teraz się pojawiają tak sporadycznie, jak tam gdzieś jako no, takie już mega, mega rozpierdalacze, nie? Ktoś kiedyś przyrównał, że rycerze Jedi to taka służba bezpieczeństwa. Gdzieś tam jeżdżą. Dla mnie to taka mieszanka trochę. To takie bezpieczniaki, dyplomaci, ale zawsze gdzieś tam w centrum wydarzeń, nie? Najważniejszych. I duży wpływ mają na losy państwa, wszechświata, kosmosu. Co tu jeszcze piszecie ciekawego? Mandalorian też miał przymierze z Tuskenami. Aha, to też było dobre. Już nie pamiętam tak za bardzo. Tyle tych seriali jest, że ciężko spamiętać wszystko, nie? No ale właśnie, czyli co? Zgodzicie się z tym, wracając do poprzedniego tematu, że coś się dziwnego z ludźmi dzieje, tak jakby ogłupieni zostali. Może to wpływ, może na to się wiele rzeczy składa. My lubimy często szukać jednego rozwiązania, nie? I wybierać sobie, a może to, a może tamto. A rzadko kiedy wybieramy swoją drogą najbardziej sensowne i najczęstsze faktyczne przyczyny, że to wszystko się składa na to, nie? I jedzenie, i coraz głupsze media, i odejście, spadek czytelnictwa, kultura i sztuka, które się degradują i stają się coraz płytsze, coraz bardziej takie disco-polowe. Ludzie coraz mniej obcują z czymś takim poważniejszym, nie? Propaganda, która ludzi ogłupia. Problemy życiowe też, jak trzeba tyrać od rana do wieczora, to nie zostaje po prostu dużo czasu na myślenie, żeby sobie być chwilę ze sobą, nie? Jeszcze jak ktoś ma dziecko, obowiązki jakieś, praca, no to to mu zabiera 100% czasu, no i kiedy on ma się nad czymkolwiek w ogóle zastanowić, albo no, macha ręką, jest jak jest. Wielu Polaków podobno ma takie podejście, że walić to wszystko, te polityka, to całe te, to człowieka głowa tylko boli, jak o tym słucha, nie? I się nie interesują tym, co się dzieje w ogóle w społeczeństwie, nie czytają żadnych gazet też, bo albo na przykład powiedzmy mają kontakt tylko z jednym medium, które jest bardzo wyprofilowane pod ich gusta, pod ich widzimisię, typu Radio Maryja czy jakieś sieci, no gdzie tam właśnie mamy Kaczyński, człowiek roku, Polakom żyje się coraz lepiej, nie? A w Radio Maryja też jest cała masa tematów, u których w Radio Maryja, tak cenionym przez niektórych, no w pewnym sensie, w jakimś tam stopniu też może za coś tam cenię, ale generalnie to jest, słuchajcie, straszna szczujnia, strasznie jednostronne medium, gdzie po prostu się o całej masie rzeczy nie mówi, tylko dlatego, że one są niepoprawne, że o tym się nie mówi, nie? Właśnie to jest ta zasada, nie kalać własnego gniazda, więc nie mówić, znaczy to też można sobie znaleźć takie usprawiedliwienie, na przykład my nie mówimy o tym, co Kaczyński robi źle, bo się nie kala własnego gniazda, a tak naprawdę nie mówimy o tym, co Kaczyński robi źle, bo chcemy mieć z Kaczyńskim deal i od niego dostać kolejne 10 baniek, żeby z kolei mieć na opłacenie koncesji. Wiecie, taka koncesja dla Radia Maryja to jest na przykład 10 milionów złotych, nie? Więc i to jest znowu uzależnienie. Patrzcie, gdyby te koncesje nie były takie drogie, to może Rydzyk byłby odważniejszy i nie zabiegałby o te pieniądze. To jest cały łańcuszek połączeń. Nie zabiegałby o te pieniądze, nie łasiłby się, nie kadziłby Kaczyńskiemu, żeby dostać od niego kasę i dopiero potem może go trochę pokrytykować, jak już dostanie od rządu te parę baniek, bo to faktycznie koszty są przeogromne. Jak można w ogóle, jak państwo może chcieć od kogoś 10 baniek za możliwość nadawania? Co ma być w ogóle? O co tu chodzi? Ktoś rozumie coś z tego? Bo ja nie. Ja bym się umówił tak bardziej, nie wiem, na kilka tysięcy złotych może. A może kilkaset złotych? A może nic w ogóle? W ramach wolności wypowiedzi, wolności słowa, w ramach demokracji. Co, nagle zamknąć komuś ryja? Może ja też bym se chciał wejść na FM i nadawać sobie, kupić sobie jakiś nadajnik sobie tu zamontować na dachu, coś i nadawać sobie w FM, ale nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. W świecie, w którym tyle się gada o wolności słowa, w świecie, w którym jest tyle różnych mediów, no to ja nie mogę, nie, nie, bo musiałbym mieć parę baniek na przykład, nie? W ogóle koszta prowadzenia takiego radia FM rosną zupełnie inaczej niż w przypadku radia internetowego. Z radiem internetowym to jest tak, że bardzo dużo zależy od ilości słuchaczy, od transferów, no od tego, jaka jest potrzebna przepustowość danych, i to z tego, co pamiętam, to potrafi nagle zacząć rosnąć kosmicznie, że to nie jest tak po prostu tak po prostu skalowane normalnie, że nie tyle słuchaczy, tyle i to jakoś tam to sobie spokojnie rośnie, tylko nagle te koszty mogą wystrzelić, nie? Z radiem FM teoretycznie mogłoby być dużo, dużo taniej tak naprawdę, gdyby nie było tych pieruńskich koncesji różnych. Także, no, takie państwo koncesyjno-etatystyczne, jak to śpiewał Kazik, nie? Tu etaty, tu koncesje i w rezultacie wielu rzeczy nie możemy robić po prostu. Nie dla psa kiełbasa. No i właśnie, a gdyby nie było takiej koncesji, Rydzyk może by wszystko się zmieniło, bo Rydzyk by nie popierał Kaczora, żeby dostać kasę, ludzie by nie wybrali PiSu, można sobie wyobrazić alternatywną rzeczywistość i wszystko się sprowadza do koncesji za Radio Maryja. 10 baniek, nawet 12 chyba. No, a tam dwie bańki w te, dwie bańki we w te. Wiecie, jak się zaprasza takich ludzi jak Morawiecki, Duda i czy Kaczyński, i wszyscy się witają: szczęść Boże, ojcze dyrektorze. Szczęść Boże, na wstępie chciałem pochwalić wielkie dzieło. No. I jeszcze to tak, patrzcie, jakie to zakłamane, nie? A potem gierki robią i szantażują się tam. A chcesz kasę? A to poparcie ma być. A to nakłoń przynajmniej z milion tych baranów, żeby na mnie głosowali. To, a nie nakłonisz? A, no to na włosku wisi decyzja. Bo wszystkie stanowiska decyzyjne obstawiane jakimiś towarzyszami szmaciakami i każdy towarzysz szmaciak tylko patrzy, jak tu wejść w dupę temu, kto jest nad nim, nie? Żeby samemu kiedyś być wyżej i żeby to tobie wchodzili w dupę. I to jest cała jego filozofia, no. Wadza, pieniądze, jeszcze raz wadza, jeszcze raz pieniądze. Pokazują to świetnie te maile Dworczyka, z których widać, jak ci ludzie są zakłamani, jak fałszywi, nie? Co innego, zupełnie się już nawet nie co innego mówią, tylko się w ogóle inaczej zachowują przed kamerami, inaczej mówią do ludzi, a w mailach to wychodzi z nich taki jakiś, takie wyrachowanie, takie zakłamanie, taka parszywość, nie? Cynizm. Straszne to jest. A myślę, że przede wszystkim cynizm z nich wychodzi najczęściej. A coś dobrego? No nie wiem, ciężko coś w ogóle dobrego powiedzieć. Żrą się ze sobą. A zgadzam się też z tymi, którzy twierdzą, że jak się zmieni ekipa, to będzie dokładnie to samo, znaczy nie będzie pod żadnym względem lepiej. Przyjdą inni nieudacznicy, inni aparatczycy, inni towarzysze, inni parafianie. No... Z księżmi cały czas są jaja. Jakiegoś księdza przyłapano, że z kamerą na bucie gdzieś tam wchodził do przebieralni dziewczynek, coś. I wiecie co? Inna sprawa. Jakiegoś klechę skazali za pedofilię, za molestowanie dzieci normalnie, nie? No, powinno się mówić w zasadzie o gwałcie, bo ciężko tu jakieś przyzwolenie, nie? No gwałt to jest po prostu. Tym bardziej, że można by to się zastanowić. Dziecko nie podejmuje samo decyzji, podejmuje rodzic. Ciężko sobie wyobrazić, żeby się rodzic jakikolwiek zgodził. No więc mamy gwałt po prostu, gwałt na dziecku. Skazany za takie coś typ ląduje w domu klechów emerytów. Jakiś jest taki dom księży emerytów, jakoś tak to się nazywa. I ten dom, się dowiedziałem, jest 200 metrów od szkoły. Może oni wszystkie te swoje jakieś tam domy spokojnej starości na księży, jakieś zakony, to oni wszystko to budują w okolicach przedszkoli, szkół i to jest takie naturalne zjawisko w przyrodzie. Gdyby taka Krystyna Czubówna opowiadała nam z kamerą wśród ludzi, to by właśnie opowiadała: klecha buduje swój dom spokojnej starości blisko przedszkola i szkoły, gdzie może wychodzić na żer. I pokazany taki klecha w krzakach, tam gdzieś z aparacikiem, tu w bucie ukryta kamera pod pachą i tam i filuje, nie? I tam i filuje. I taki, a zwierzyna tam i idzie. To są takie naturalne zjawiska w przyrodzie, że klechy budują się gdzieś tam w pobliżu szkół. No, to... Ja nie wiem, czemu ludzie nie potrafią tak spojrzeć na rzeczywistość, że to tak po prostu jest. Ja się nie śmieję teraz. Tak po prostu jest. To jest takie zjawisko przyrodnicze. Klecha buduje się gdzieś tam blisko szkoły. Dlatego ma blisko do zwierzyny. Już. Naukowcy badają, coraz poważniej zastanawiają się i być może za niecałe 100 lat już będą jakieś tutaj ruchy przedsięwzięte, że marihuana może pomagać na COVID. Warto by to sprawdzić. Ale poczekajmy jeszcze 100 lat z takimi rewelacjami. Spokojnie, co nagle to po diable. Najpierw koncerny muszą sobie zarobić na szczepionkach, tam po kilka tysięcy dolarów na sekundę. Muszą sobie pozarabiać miliony, jachty pokupować, pałace pobudować, miejsca okultystyczne pozakładać sobie, iluminackie i masońskie. I muszą w ogóle nam tu pozmieniać świat. A dopiero potem będziemy się zastanawiali, że może mamy lek pod ręką, za darmo, możemy sobie w doniczce wyhodować. I jeszcze oprócz tego, że wyleczy nas, to jeszcze będzie nam weselej trochę i zabawniej. Będzie fajna impreza jeszcze i nas wyleczyło przy okazji, podczas imprezy. Ale to spokojnie, spokojnie. Najpierw pan w cylindrze, w monoklu musi sobie jeszcze parę srylionów zarobić, no. Zrozumcie, taki jest świat, no nie? I ja to bym poszedł do tego pana w cylindrze i grałem w Dying Light. Tam macie takie coś, że podchodzicie do zombiaka od tyłu i jak macie odpowiednią umiejętność, to zakradacie się, podchodzicie od tyłu, wciskacie F i skręca mu głowę tak o 180, skręca się kark temu zombiakowi. Tak, na drugą stronę, śmiesznie. To ja myślę, że tak wciśnięcie takiego F to może by było dobre rozwiązanie na różne bolączki naszego kraju. Taka umiejętność. Tak więc, no, może po prostu nie czekajmy na wyniki badań, może sobie tak profilaktycznie niech ktoś zażyje.

opakowanie warto kupić. Słyszałem, że całkiem dobra, naprawdę taka, wiecie... Kolega powiedział, że mocarne, no, i że warto zrobić taki sprytny myk, że bierzecie to opakowanie i tam wkładacie tą, co sobie od siwego żeście kupili i potem jak was złapie, to pokazujecie pudełeczko, nie? I receptę. Znaczy i świstek jakiś taki jeszcze jest. No. Także dobra rzecz, dobre rzeczy. Ja to lubię. Ale nie wolno o takich rzeczach mówić, bo przyjdzie pan władza przyjdzie, zdzieli pałką. To dla twojego dobra! W drzwi za łomocą, kolbami za łomocą. No, nic nie róbcie, bo nic nie wolno w sumie. Nie powinniście nic robić, bo sobie jeszcze krzywdę zrobicie. Albo sobie oko wydłubiecie, albo coś. Niech państwo zrobi wszystko. I ci ludzie, ci mądrzy ludzie, których obserwujemy każdego dnia, jak wspaniale, jak się wypowiadają, jakie mają poglądy wspaniałe, jak się liczą z naszym zdaniem, jak są mocno zakorzenieni w tej demokracji, jak służą nam, przede wszystkim nam, nie sobie, nam. Wspaniali ludzie. To oni niech zadecydują, jak żyć, jak się podcierać, którą ręką, czy od tyłu, czy od przodu, no, czy wolno pluć, czy wolno mówić brzydkie słowa, takie jak dupa, na przykład dupa, brzydkie słowo, nie wolno, nie, to bardzo brzydko, będzie was pouczał, wyciągnie palca, będzie pouczał, nie wolno, to bardzo, bardzo brzydko, a potem gdzieś tam pójdzie i kurwa, ja pierdolę, napijmy się z dzisiu, no, to takich mamy rządzących właśnie. Wiecie, ile było przypadków, że jakieś poślizgo zażygane, zabrudzone, zaśmierdzone, z tyłu na spodniach taka brązowa plama leży gdzieś tam w hotelu sejmowym, zaszczany, zażygany, bełkocze coś trzy po trzy, bełkocze trzy po trzy i nic. I potem na drugi dzień go widzimy znowu, już taki skacowany przychodzi tam przed kamerami. Panie redaktorze, to są wściekłe ataki. Ja potrafię coś tam. To jest autentyczna wypowiedź pani posłanki Kruk, też taka wstawiona przyszła do Sejmu, ubzdryngolona przyszła. Mówi, panie redaktorze, pana pytania, ku czemu zmierza to pytanie, ja potrafię coś tam, właśnie to słynne, ja potrafię coś tam i dlatego jestem w Sejmie. Jakiś taki pijany... pijane poślizgo mi się inne przypomina. Taki w ogóle nic, tak przez gardło już mu słowa nie przechodziły. Bełkotał coś. Chcemy dojść do władzy. Coś takiego było, gdzieś tam jakiś reporter też gadał. Już nic mu przez gardło, tylko to jeszcze to tak się wysilił. Chcę władzy. Do władzy. Chcę. Wiecie, ile on z siebie dał, żeby to wypowiedzieć w takim stanie. Miał 3 promile może nawet. Ostatnio jakiemuś Polakowi zabrakło skali w alkomacie, jak go badali. Po prostu zabrakło skali. Może jakiś stary alkomat, może powinny być specjalne dla Polaków. No i, ale pamiętam właśnie, tak się wypowiadał. Władzy. Bo tak bardzo chce. Tak się napiął, nabzdyczył i powiedział, o co mu naprawdę chodzi, czego on pragnie. Władzy.

Powiem tak, gdybym wiedział, że nie spotka mnie za to jakieś długoletnie więzienie, to bym to załatwił po swojemu, może jakoś z tymi posłami. Wiecie, jakby tak jeden się przewrócił i se głupi ryj rozwalił, to tak mówiąc tutaj, mrugając do was okiem, mówiąc tak lekko w przenośni, no to jakby się taki jeden z drugim katapultował nagle, przeniósł na łono Abrahama, to pozostali by się zaczęli bać.

0: na chama strach to jest najlepsza metoda. Chama takiego prymitywa, chama, właśnie jak posły, postraszysz czymś, jak on się zaczyna bać o swoją dupę, jemu się włącza myślenie. Jak suwerenowi po tym, jak się przebudził, jemu się włącza myślenie. Jak po wyłączeniu TVP. Naprawdę, jemu coś się zmienia w głowie. Właśnie tak trzeba z chamem. Trzeba go gdzieś tam wybatorzyć takiego prymitywa. Ja mówię o nich, nie o jakimś tam prostym, normalnym człowieku, nie? Można być prostym człowiekiem, ale bardzo fajnym człowiekiem i uczciwym i takim, który tam coś czasem pomyśli o innych, a można być właśnie taką szmatą jak poseł, no to takim, myślę, że prymityw to jest dobre słowo, prymityw, szmaciura, śmieć, coś takiego, no to takiego można tylko, nie wiem, obić mu mordę i on zacznie się bać i ze strachu będzie coś tam dobrze zrobi, nie? Ze strachu. Wybatorzyć go po prostu, gdzieś tam ostatecznie nabić go na pal gdzieś tam i zostawić, nie? Tak się powinno traktować władzę, jeśli to są bardzo, wiecie, to są bardzo odpowiedzialna praca, dużo od tego zależy i tutaj powinno się bardzo mocno karać. Ja jestem za, gdybym założył partię polityczną, byłbym za tym, żeby do polityki przychodzili tylko ci, co mają pieniądze, a nie jakieś gołodupce tam na kredytach, co on sobie tam chce zarobić, bo traktor ma do spłacenia czy coś. Nie, takich może darujmy sobie, nie? Gdzieś tam ktoś powie, o, biedakom chcę zabronić. A tak, zabronię biedakom. Nie będzie jakiś łachmyta jeden z drugim tam przychodził i się tam potem uwłaszczał na państwowych jakichś spółkach. No i co? Czyli tylko jak ktoś już coś sobą reprezentuje, ma jakiś biznes, nie wiem, coś zarobił, ma jakiś majątek, to takich bym brał, żeby nie było to dla nich priorytetem, że tam się dorobić, nachapać, nie? Zresztą, słuchajcie, biedak, sam to mam, biedak dostanie parę groszy i on już nie wie, co z tym zrobić, głupieje od tych pieniędzy, nie? I zaraz roztrwoni, zmarnuje wszystko. Tak mają biedaki, no. Biedak po prostu się nie umie obchodzić z pieniądzem, więc jak przychodzi do... jak idzie na posła jakiś biedak, no to tak to się kończy. Władza mu uderza jeszcze do głowy i zaraz by chciał, żeby go tam go nosić w lektyce najlepiej. Wiecie, ci ludzie są tak tępi i tak jakby zapatrzeni w siebie, są takimi narcyzami, megalomanami i są tak tępi przy okazji, brak im wyczucia, to jest ta tempota, że brak im wyczucia zupełnie, że gdyby mogli, gdyby wiedzieli, że się da, to by bardzo chętnie, niech mnie wożą w lektyce, ubrałby się w taki jakiś strój cysorza, nie? By tak se patrzył na lód, nie? I winogronka se jadł, jak w jakimś starożytnym Rzymie. Oni tak by chcieli tak żyć, tylko że no nie mogą, bo trochę inne czasy są, trochę nie wypada, no. Ale to są takie tempaki, nie? Jak jełopy. Po prostu patrzę na tych ludzi i jestem aż zaskoczony, że ktoś taki może być posłem, jakimś politykiem. Na niższych szczeblach to jeszcze się spotyka takich w miarę kumatych, nie? Którzy potrafią się tam wysłowić, znają się na ekonomii, na gospodarce, śledzą, co się tam na świecie dzieje, ale tak im wyżej, tym gorzej. A już i właśnie takim Ramzesem, takim jakby szczytem tego wszystkiego i kwintesencją tego, o czym mówię, jest Kaczyński. Słuchajcie, to jest naprawdę strasznie głupi człowiek. On, słyszeliście, jak on się wypowiada? On mało, że mamrocze, mlaska, to jeszcze po prostu jakieś farmazony gada, taki jakby generator wypowiedzi znowu, nie? Więc, no nie wiem. Teraz może już nie jest tak źle, no, ale wiecie, Wałęsa też na początku to był taki jełop, tak jakoś gadał jakieś farmazony, 3x3 nieskładnie, że jego się nie dało zrozumieć, o co mu chodzi w ogóle. I ludzie tak z uśmieszkiem słuchali tego zlepku słów właściwie czasami, i tak he, albo mówili, ale głupek, albo ale głupi, ale przynajmniej nasz człowiek tu zrobił, obalił komunę, no. No i... Ale on teraz się wyrobił trochę, nie? Wałęsa już nie jest taki tępy. Już nie jest tak nieporadny, już potrafi coś złożyć to zdanie. No, ale Kaczyński też w sumie potrafi, tylko że... Chciałbym strasznie zobaczyć, co jemu siedzi w głowie. zmniejszyłbym, nie wiem, w ogóle, gdybyśmy tak całkiem przeformatowali rzeczywistość, mieli jakąś radę mędrców, jakiś mini taki rząd, nie? Mini, tak połowa z tego, jedna trzecia z tego, jedna piąta z tego, co jest. Taki rząd ekspertów, to wiele razy tak się reklamowano, teraz będzie rząd ekspertów. Najlepszy ekspert to Morawer, któremu się mylą procenty ze złotówkami i on tak pierdoli coś trzy po trzy, że przedsiębiorcy mają zmniejszyć ceny o 5 zł. Jakiś taki farmazon totalny, a ktoś tam go nagrywa, słucha, nie? Tak. O 5 zł. Dobrze.
1: Pan prezes,
0: zmniejszymy.
1: 5 zł.
0: O, 5 zł.
1: Pozdrawiam. A propos. Trzymaj, rozdrwoń.
0: Rozdrwoń. Dobrze, to rozdrwonie wydam na pierdoły. Wydam na kobiety, seks, narkotyki. To 5 zł. Obiecuję, panie prezesie. I przyniosę fakturę. Tutaj kobieta lekkich obyczajów. Tutaj substancje psychoaktywne. Tutaj... No i to sushi nieszczęsne sobie kupię. Nie, no żartuję. Nie kupię już sushi. Nie kupię, bo znudziło mi się. Tyle już. Już dość tego sushi. Zresztą sushi z Biedronki, nawet to premium, chyba się znowu też takie podłe zrobiło. Kiedyś zachwalałem, mówiłem, że to nawet się da zjeść, nie? W przeciwieństwie do tego nie premium, ale cofam. No. Ale widzicie, szaleństwo ogarnia ludzi i coraz częściej się czuję jak taki jeden z niewielu, którzy się nie napili z tej studni szaleństwa, nie? Jeszcze tutaj mamy taką jakąś oazę normalności, enklawę normalności, pozdrawiam, enklawę, no, że rozmawiamy ze sobą normalnie, ale tak na ulicy, co druga osoba, którą byście zaczepili, to wiecie, czasami jest tak, że coś do kogoś mówicie, a ktoś, co? Tak po prostu nic nie zrozumiał, nie? O czym wy mówicie? Na jakim wy świecie żyjecie? O co ci chodzi, człowieku? Co? Ale że co? No to tak właśnie jest ten problem, nie? Że my tu jeszcze rozmawiamy, ale tak... Nie wiem. Jakaś tragedia jest. Idiokracja po prostu, idiokracja. Ja wiem, że to wyświechtane. Wiem, że ciągle ta idiokracja się pojawia, ale to może nie bez powodu też. Może faktycznie żyjemy w świecie coraz bardziej idiokratycznym. Trochę innym niż ten z filmu. Nie patrz w górę, to też taki film trochę tego typu, nie? Już o którym rozmawialiśmy, że ktoś mówi o zagrożeniu, o tym, że grozi nam kataklizm, że kometa zmierza w kierunku Ziemi i rozwali tą Ziemię. I wszystko to, co się dzieje potem, to jest taki właśnie dziwny świat, w którym nikt nie chce tak naprawdę rozmawiać o tej komecie, o tym zagrożeniu, o tym końcu świata. Ludzie chcą zrobić z tego show!
1: Czektul, 100 zł. Wykop własną studnię radości.
0: Wow. Za stówę to chyba niezłą łopatę sobie kupię do kopania tej studni. Dzięki, Czektul, zaskoczenie. Słuchajcie, no mówiłem dzisiaj, że nie zasługuję na donaty, nie wpłacajcie, a wy wpłacacie. I co jest z wami, ludzie? Czemu się mnie nie słuchacie? Ja mówię nie wpłacać, a ci wpłacają. Nie no, żartuję oczywiście, cieszę się, fajnie. Dzięki, Czektul, dzięki pan prezes, JL, no też dzięki, dobra, niech będzie. Ale tutaj bardzo brzydko się wyrażałeś. O słuchaczkach. I Kasia. O słuchaczkach, takich jak Kasia na przykład, którą usłyszycie w niedzielę o 21:00. Będzie audycja fajna o morsowaniu. No, pogadamy sobie o różnych rzeczach. Ja tam się wypytam, jak to z tym morsowaniem jest. Może się zainteresujecie takimi rzeczami. Myślę, że warto, bo widzę tych morsów i to naprawdę zdrowe chłopy i zdrowe dziewuchy. Zdrowa baba. No, także chłodzenie się ma dobry wpływ. Znaczy, no tak nawet intuicyjnie, nie? Uodparniasz się na czynniki zewnętrzne. Ja jestem trochę taki, że kurczę, w mieszkaniu się zimno zrobi trochę i od razu tak nieprzyjemnie, nie? Taki dyskomfort. A taka Kasia, to ona sobie chodzi w całych majtkach po domu. Przepraszam, że tak. No i jeszcze w koszulce, no. Niech będzie. Chodzi sobie, się przeciąga. Nie, no dobra, bo jakieś głupoty gadam. No, sobie... Jaka... Co ja powiedziałem? Kasia? Ania miałem na myśli. No, to mnie zmyliła Kasia mecenaska. A miałem na myśli Anię. Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta. W niedzielę o 21. Czy ta Ania od Murzynka? Ania, tak, to ta Ania. Była na antenie parę razy, Ania zresztą. Ona często rozmawia o filmach, bo lubi filmy, więc o filmach myślę, że poprowadzimy coś. Dla was też, wspólnie. Więc będę się starał trochę jakby podreperować swoją reputację radiowca i jakieś konkretniejsze, ciekawsze rzeczy dla was nadawać. Zobaczymy, czy się uda, czy starczy weny, chęci, determinacji. Determinacja jednak najważniejsza w życiu jest. Kurczę, jak się ma determinację, to się wszystko zrobi. Wiecie, jak się ma determinację, to się w rezultacie wszystko zrobi. Nawet jak się w tym jest bardzo słabym i nie wychodzi nam, no to kurczę, jak mamy determinację, to będziemy robili, aż w końcu się uda, nie? A ktoś inny na przykład jest świetny, coś robi, szybko się zniechęca, i tak dalej. Krawiec, czy mogę zrobić audycję o saunowaniu i leczeniu ciepłem? To tak w kontrze rozumiem to, Misiu, tak? Dla audycji o... Jak jest audycja o ochładzaniu się, to musi być dla równowagi audycja o ocieplaniu się i leczeniu ciepłem. Jak najbardziej, Tomisiu, no pewnie, ja się piszę też, możemy wspólnie poprowadzić, miałbyś tu łatwiej, bo byś tylko mógł mówić sobie, a miałbyś technicznego, nie? Trochę takiego. No, to zrobimy audycję o oziębianiu, ochłodzeniu się i audycję o ogrzewaniu się i sami sobie wybierzcie, co dla was lepsze. Mi się tak bardziej kojarzy, że chłodzenie się jest zdrowsze, bo po prostu się uodparniamy, wzrasta nam odporność. Przecież ci ludzie, oni sobie chodzą bez koszulek, sam plecak, w śniegu, w zimie i nic im się nie dzieje, nie? No więc są na pewno bardzo uodpornieni na różne rzeczy. I w ogóle, jak jesteś taki ochłodzony, przyzwyczajony do trudnych warunków, no to łatwiej ci znosić inne różne trudne warunki, nie? A ocieplanie się, saunowanie, to z innych powodów. No, sauna to pocimy się i toksyny różne z nas na pewno wychodzą, bo się dużo pocimy. W saunie jest też tak, że się grzejesz, a potem sobie wybiegasz na przykład na śnieg, nie? No, czyli takie ze skrajności w skrajność. Może to jest też dobre. Trochę na zasadzie hartowania stali, że... No też gorące żelazo do wody, nie, zimnej, no to może coś podobnego trochę. I tak się hartuje człowiek, hartuje stal. W ogóle no, samo mówienie o hartowaniu się, no to wszystko tłumaczy, no hartujesz się, tak jak stal się hartuje. Krawcze, uważaj na plecy przy kopaniu tej studni. Tam na inne rzeczy z tyłu trzeba uważać. Ty tu kopiesz studnię, a tam cię zachodzi od tyłu jakiś kochający inaczej na przykład. Ojej, zażartowałem sobie z kochających inaczej. Trzeba usunąć ten kanał. To jest siedlisko nienawiści. To nie powinno być coś takiego. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Zdecydowanie.

0: Wcześniej mówiłem o tym serialu, który ma być następcą Korony Srulów. Znowu będzie nudno, bez pojedynków, bez walk, bez pościgów, bez pułapek, bez intryg, bez fajnych strojów, bez efektów, bez szczypty magii, no bo w takich kozakach to była nawet szczypta magii. Tylko będą gadali. I to jeszcze tak gadali teatralnie, że jeden dialog będzie trwał i trwał. Bo to prawdziwi aktorzy z teatrów będą być może też. No, podobno już Kurski zatwierdził listę, bo on musi zatwierdzić, czy jakiś tam przypadkiem lewak, aktor lewak się, to on by go skreślił zaraz. Tylko tacy, którzy wcześniej grali w serialach typu Plebania, Ciocia Ruzia, jacyś tacy, wiecie, będą tacy boży aktorzy, boży. Boży aktorzy. No, ja się zastanawiam, czy można by na przykład inne filmy na tej samej zasadzie u nas kręcić. Na przykład horror. Bez potworów, bez efektów, bez mroku, bo nie może być mroczne, bo to jest Diabolow wtedy i Harry Potter. I to jest szataństwo. Trzeba potem egzorcystę wołać. I po co? Żeby był taki horror bez niczego na przykład. To ja bym zrobił na przykład taki horror. Ośrodek wczasowy. I pani kierowniczka stołówki dowiaduje się, że ma przyjechać towarzysz Gierek do tego ośrodka wczasowego i szybko tam biorą się za przyrządzanie różnych potraw. Towarzysz Gierek, słodszy niż cukierek, przyjedzie do nas, naszego ośrodka. I tam się krzątają, ale widzą, że kaszanka znika na przykład. I są tajemnicze ślady zębów na kaszance. Takie nienaturalne, takie jakby nieludzkie, bo to dziwne, takie jakieś kły. I wszyscy się zaczynają bać, co tu zrobić. Z jednej strony jakiś potwór jest wśród nas chyba, tą kaszankę zjada, a z drugiej lada moment ma towarzysz Gierek przyjechać do tego ośrodka. I taki horror bym zrobił. Nazwałbym go W Zaroślach na przykład. W Zaroślach. Bo W Zaroślach by się czaił. Okazałoby się ostatecznie, że to nie był żaden diabeł, żeby nie było żadnego diabolo, żaden zombie, to mamy swoje, ale też żadne tam słowiańskie, bo to pogańskie. Tylko, że to był taki biedny, że to był zwolniony 10 lat temu cieć, który chował się w tych w zaroślach i taki był głodny, no, i tą kaszankę podjadał. Nie wiem, co myślicie o takim scenariuszu. Może macie jakiś pomysł na W Zaroślach 2, na przykład, nie? Jeszcze. Można by... Ja już zwiastuna zaraz robię. Nie tak dawno temu.
1: Pani kierowniczko, a co tak, gdzie ta kaszanka, co tu była?
0: Nie wiem, pani Jadziu, no przecież tu leżała.
1: To jakaś tajemnicza sprawa. A słyszała pani te dziwne odgłosy z zarośli?
0: No, taki trailer, nie? Myślę, że ludzie by poszli do kina, tak może dla fanu troszkę. W saunie też się biczujesz gałęziami. O, to tak jak Jan Paweł II też się biczował. Wspaniały człowiek. Ja jestem pewien, że on się tak fantastycznie biczował, że... A tak już mówiąc serio, nie sądzicie, że jak ktoś się tak sam biczuje, to jest jakiś lekko pierdolnięty? Na przykład? Bo rozumiem, że no trochę inna sprawa się biczować jakimiś witkami w saunie, bo tam, nie wiem, sobie tam otwierają się pory czy tam coś, no to ma jakieś takie bardzo praktyczne zastosowanie, nie? A trochę inna sprawa jakimś batem się samemu po plecach do krwi biczować tak dla samego biczowania, nie? No ale może lubił. do morsowania trzeba stopniowego przygotowania. No tak, tak. Ale o tym to pogadamy już w niedzielę o 21:00 sobie. No, to też jakie jeszcze filmy można by robić bez niczego, tylko że chodzą i gadają. Na przykład sensacyjne też, bez żadnego wystrzału, nie? W sumie jak tak spojrzeć na polskie filmy sensacyjne, filmy akcji, to tam jest mało strzelania. Bijatyk nie ma wcale, bo nikt się tu nie potrafi bić za bardzo. A w takich Kozakach, w tym serialu ukraińskim, tam świetne bójki były, naprawdę świetne walki, tam walczy raz ten z tamtym, raz tamten z tymi, tu się gonią, jakieś fruwają, sztylety, dużo się tam dzieje, nie? Jakiś taki mega silny koleś z maczugą wielką jest i fantastyczna walka maczugą, widać, że świetna choreografia i pewne przygotowanie, nie? Dużo scen kaskaderskich. Pojawia się też postać charakternika. To brzmi znajomo chyba, nie? Charakternik. Charakternik. Ktoś zgadnie na czacie, kto to jest charakternik? Z kim można by go przyrównać jakby? Że to jest jakby... to powiedzieć... Jest taka profesja, którą się nazywa różnie i między innymi się mówi na takich ludzi, że to jest charakternik przyszedł. To coś wam to mówi? Mówi to coś panu, panie Paździoch?

Tak, to Misiu, pewnie, pewnie, to nawet będzie ciekawiej jeszcze. No, to się możemy się umówić wstępnie na niedzielę. Czekajcie, czy mi się nie pomyliło, czy to nie w następną niedzielę, czy to w tą, czy w następną, bo już teraz zgłupiałem. Dobra, sprawdzajcie zapowiedź. Ja się dopytam i jakby co, to jutro będzie zapowiedź. No, jak to w tą niedzielę. Mam nadzieję, że w tą, że nic nie pomyliłem. Zakręcony jestem, jak słoik. Osiedlowy gangster? No nie, no nie wiecie chyba tutaj, o jakiego charakternika chodzi. Charakternik to jest... tak się nazywa Wiedźminów też. Wiedźmin, na Wiedźmina się też mówiło charakternik. Wiedźmin, Wiedźmak, charakternik. No i no, w takim powszechnym rozumieniu, no to tak, Furiat, no to jest to po prostu charakterny człowiek. Ale no tak się mówi też charakternik na kogoś charakternego. Czyli kogoś, kto ma po prostu wyrazisty charakter, nie? I na przykład, no nie wiem, o kimś, kto nie daje se w kaszy dmuchać, co poglądy swoje ma bardzo jasne i twarde. To można powiedzieć, nie? Że charakterny. Albo można powiedzieć charakterny, że taki, co idzie pod prąd może, nie? Ja nawet nie pamiętam, tak jaka jest taka poprawna definicja człowieka charakternego. Bardziej tak na skojarzeniach chyba bazuje. No ale w każdym razie wiem, że na Wiedźminów na Wiedźmina się mówi czasem też charakternik. I ten charakternik, który się pojawia w Kozakach, to jest taki szaman jakby, taki Wiedźmin trochę, bo Wiedźmin, zauważcie, też się zajmuje magią, eliksirami. I to jest też taka osoba, która waży różne eliksiry, rozmawia z duchami, no taka wiedźma w męskiej postaci, no i tyle. No i bardzo fajna postać, on jest w ogóle śmieszny, bo on jest ten strasznie taki mroczny, jakiś taki w futrach cały, wymazany jakiś i strasznie mały, jest taki kurduplowaty, ale bije się znakomicie i wszyscy się go boją, bo on się bije, ale jakieś takie ma swoją sztukę walki wręcz, że tam nogami kopie, no tak... Śmieszna trochę postać, ten charakternik z tych Kozaków. Niektórych na pewno zbulwersuje, że w tych Kozakach pojawia się husaria też. I lachy. Lachy się pojawiają i husaria, która grabi tam wsie jakieś. Zaraz wszyscy powiedzą, to mi się takie coś nie podoba, bo nie kala się własnego gniazda. Znaczy, no to może bez sensu trochę, bo to nie jest własne ich gniazdo, to jest nasze gniazdo. O, to ktoś inny kala nasze własne gniazdo, jeśli już. Ale że nie powinno się oglądać czegoś takiego, bo oglądanie czegoś takiego, gdzie się nas przedstawia w nie najlepszym świetle, naszą husarię wspaniałą, to nie powinno się czegoś takiego oglądać. To powinno być w Polsce zakazane. No, jakbyś doszedł do władzy, ty, który tak twierdzisz, to byś zakazał, nie? Czego byś jeszcze zakazał? Na przykład pączków, bo nie lubisz, albo zbyt długiego grania na komputerze. W ogóle jak Kononowicz można podchodzić, który by zabronił właśnie komputerów dla dzieci, bo czas marnują, grają w te głupie gry. O, czekajcie, chyba mam tu wiadomość. Zaraz wam powiem dokładnie. O co kaman? Telefon mam strasznie zamulony, wiecie? I zauważyłem, że to jest... Nie wiem, czemu telefon się... Jak system operacyjny w komputerze się zaśmieca, zaczyna to wszystko się ślimaczyć, dławić, wszystko się pół godziny wgrywa, a na początku tak wszystko chodziło płynnie, sprawnie, nie? Jakieś Pegasusy mnie tu poinstalowali może. My w tą niedzielę, aha, dobra, czyli w tą niedzielę, dobrze mówiłem, nic nie pomyliłem, nie wiem, skąd mi się wzięła ta następna niedziela, może a propos innego jakiegoś tematu. No, w każdym razie będzie fajnie. No, to co, Tomisiu, to jakoś się musimy umówić jak najszybciej, żeby się nie rozmyło, nie?
Także zapraszaj jak najbardziej osobę zapraszaj. No. Szorstki nonkonformista, pisze kulawe rowerowo, to a propos charakternika, tak? No może właśnie o to chodzi. No i powiem wam, że tak zazdroszczę trochę Ukraińcom, tak, że takie fajne seriale potrafią zrobić. Wesołe, efektowne, ciekawe, trzymające w napięciu, kolorowe, świetne miejsca, stroje, wszystko. Oglądam z przyjemnością, a włączę taką Toyota Corolla z rulów i po prostu taka żenada, znudzenie, zniechęcenie i smutek, że miało być fajnie, a wyszło jak zwykle. A to bardzo drogi serial, nie? Ale tu można łatwo wskazać, co zawiodło. Na przykład nepotyzm, że znowu się bierze tych samych, co zawsze, do wszystkiego, nie? Mamy jedną dyżurną babę łebkowską od pisania scenariuszy do seriali i to ona ma napisać też, bo to jest łebkowska, no. I chuj. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Układy, układziki. Nie wiem, dla mnie jedynym sposobem, żeby tu było normalnie, to jest wpuścić do wodociągów LSD. Jednak jestem za tą metodą. Tak, zmieniłem zdanie. To jest jedyny sposób, żeby tu było normalnie. Trzeba kwasa do wodociągów wrzucić, żeby ludzie się napili. I właściwie czemu nie? Czemu nie? Czy to by była jakaś wielka zbrodnia? A jakby na przykład wpuścić, a jakbyście wiedzieli, że wszyscy się strasznie rozchorowali, są chorzy i mielibyście jakiś lek, który możecie wpuścić do wodociągów, żeby z kranu popłynął ludziom ten lek, to byście to zrobili czy nie? Ja bym zrobił zdecydowanie, bo niby czemu nie? Bo niby czemu nie? Bo nie wolno kogoś leczyć na siłę czy co? Ja myślę, że to by był taki lek, który by uzdrowił może duszę ludzi tutaj trochę. Zostaliby może chwilę sami ze sobą i by się zastanowili. Popatrzyliby w lustro i bardzo szczerze by sobie odpowiedzieli na parę pytań może. Oczywiście rzeczy, o których mówię, są bardzo kontrowersyjne, bo nauczono nas myśleć, że o pewnych rzeczach to nawet nie wolno myśleć. Pan nawet nie pomyśl o tym, że ja współpracowałem. Nie wolno myśleć, nie wolno mówić. Myśl o zbrodnia i słowomord. Niestety, tak jest. I ludzie sami się zaczynają cenzurować i mówić szyfrem, bać się. Wiecie co? Dzisiaj to coś, nie wiem. Wszyscy się boją wszystkiego trochę. Też jak coś tam chce se załatwić, to wszyscy się boją, kurwa, wszystkiego. Cienia swojego się boją. Może trochę nie bez powodu, bo państwo zamordystyczne dba o to, żeby się ludzie bali. No to jest taki efekt. Najlepiej by było dorwać jednego poślinę z drugim i spuścić mu spodnie i nakłaść pod dupsku rózgą. Tak na oczach wszystkich, żeby to było nagrane i puszczone. Myślę, że ktoś taki trochę by się już potem nie garnął chyba do polityki. Głupio by się czuł, nie? Tak skompromitowany trochę. No, nie jego wina niby, że ktoś mu ściągnął spodnie, przełożył przez kolano i nawalił po tym dupsku rózgą. No, ale tak już by się czuł ośmieszony trochę. Chyba pierwszy odcinek Black Mirror to był właśnie taki, że było porwano jakąś dziewczynę ważną, córkę kogoś ważnego, jakiegoś, nie wiem, premiera czy prezydenta i było takie żądanie, że ten ważny jegomość ma odbyć stosunek płciowy ze świnią na wizji, przed kamerami, ma zostać to puszczone w telewizji. No, ciekawy pomysł, nie? Nie będę wam zdradzał, jakie tam inne rzeczy były, bo to sobie zobaczcie, jak nie widzieliście Black Mirror. Bardzo dobry serial. Wiedźmin drugi sezon za to, no taki Wiedźmin jak Wiedźmin, wiecie. Może być, no.
zauważyliście, że jak tak patrzyłem się na tego Henry'ego Cavilla, czy Cavilla, to jemu nawet te włosy tak ufarbowano, wiecie, bardzo profesjonalnie, że one są takie siwe, a nie takie, kurwa, białe, jak, nie wiem, jak mysz laboratoryjna u tego Żebrowskiego, nie? I jeszcze ten nasz Żebrowski miał takie na biało jakoś zrobione te włosy, jakby posmarowane czymś, tak smalcem, nie wiem, tak dziwnie, tak? I jeszcze jakieś czarne odrosty miał, tak no, dziwnie wyglądał. Nawet włosów ufarbować nie potrafią, no. No i znowu narzekam, na, że Polska zła, Polak nie potrafi. No bo nie potrafi, no. Co mam czarować rzeczywistość? O, jak nam wszystko pięknie wychodzi. Jestem po prostu zaskoczony znowu jakością tego, co wyszło. Myślę, że porównajmy sobie polskiego Wiedźmina do Netflixowego i mamy odpowiedź, jak różne rzeczy się różnią właśnie tutaj. Nasze rodzime od innych. Sorry, ale jestem taki normalnie, no chyba faktycznie jestem ojkofobem, że nienawidzę własnego kraju. Zaraz się sprawdzę. Ojkofobia. Termin. Odrzucenie od rezerwy do nienawiści rodzimej kultury. A czemu to ma być jakieś schorzenie? Co, a ktoś nie może po prostu na przykład nie gustować w polskiej kulturze, w polskiej kuchni, może mu mentalność Polaków nie odpowiadać i Polska ogólnie mu się nie podoba i ten kościół cały i ten zabobon, no to mu się nie podoba, to i co? I to jest, on jest chory od razu, a to może od razu mu dać, może tam się nie wymyślajmy żadnej ojkofobii, zróbmy schizofrenię bezobjawową i do zakładu, i tablety jakieś srogie mu dać, żeby siedział cicho i żeby nie pluł na Polskę. I już.

Ale w zasadzie ja tak narzekam, ale jak popatrzeć na, jak patrzę na rodaków, no to w Tatrach tłumy gdzieś w ogóle jeżdżą, balują, bawią się ludzie, chyba mają pieniądze. Koszyki widzę zapełnione po same brzegi. Tak już sam nie wiem, co myśleć. Czy ludziom jest ciężko, czy może wręcz przeciwnie. Przeżywamy właśnie rozkwit jakiś. Nie wiem, albo to takie złudzenie. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Tłumy w kinach też. No, też uważajcie tutaj, covidosceptycy, szczepionkosceptycy i tak dalej, bo ciągle nowi ludzie odchodzą. Jacyś, ciągle umierają nowi na tego covida i nawet tacy liderzy, ci, którzy prowadzą na przykład streamy, różne audycje i są, i ciągną za sobą ludzi i są takimi właśnie covidosceptykami mocnymi, no to też potem chorują i umierają czasami. Też tak bywa. I to mówimy o samych skutkach COVID-a. No trochę mnie zaniepokoiło to, że Etam może mieć COVID-a, bo pisał tu na początku samym, że jest w ogóle, snuje się po domu, ledwo co. No zobaczymy, zobaczymy. Sroka z kolei z tym złamanym obojczykiem, no już go wypuścili ze szpitala. Już jest tam u siebie na działce, ale też mówi, że cały czas go to boli, że źle się czuje i że powinni go tam jeszcze trochę podtrzymać. No może nie mają miejsc po prostu. Tak to jest. Niestety. Wzięli go tam, zabandażowali, kopa w dupę i do widzenia. Nie? O, to mu tutaj pisze, jak brzydko, nu, nieładnie, tak, jednego polityka powiesić, to reszta by się ogarnęła. O, jak brzydko napisał. I jak bez sensu, bo to się kupy nie trzyma, to się tak w ogóle, że tam zaraz wieszać, no nie wolno tak i w ogóle całe te, no. A tak po cichutku to... No. Taki będzie mój komentarz. Czemu jednego? Może tak 10 od razu, żeby dwa razy nie chodzić, nie? Potem musisz, wiesz, może to nie zadziałać, może być za słaby bodziec. Proszę, nie siej propagandy, pisze Tomu. Zaszczepieni chorują i umierają tak samo jak niezaszczepieni. No ale, no tak, no ale ja mówiłem, znaczy nie wiem, czy tak samo. W sumie, ale w tym przypadku akurat mówiłem tylko o tych, co się nie szczepili, zachorowali i umarli, no. Tak po prostu, bo byli, mieli słabą mieli odporność. Odkryto jakiś gen, słuchajcie, to jest ciekawy temat. Odkryto jakiś gen, który sprawia, że właściciel tego genu o wiele ciężej przechodzi COVID-a. No to powinno nam dać do myślenia też. No to ważna informacja w sumie, nie? I być może już nawet można się zbadać pod tym kątem. Nie wiem, jak to jest daleko, jak daleko są posunięte te badania, to odkrycie. No ale może już można się właśnie sprawdzić, czy nie jesteśmy właścicielami takiego genu, który sprawi, że no bardzo jest duże ryzyko, że srogo was zamiecie ten COVID, nie? Sam bym sobie chętnie to sprawdził. Tu mogą być jeszcze inne. Sprawdzisz się, wyjdzie ci, że na przykład nie masz tego genu. No. I to uśpi czujność. No ale zawsze lepiej więcej wiedzieć niż nie wiedzieć. Chociaż są tacy, którzy na przykład absolutnie nie chcieliby znać swojej przyszłości. Dowiadywać się od jakiejś wróżki. Tak dalej. No akurat też bym nie chciał w sumie. Bo niezależnie od tego, czy wróżka prawdę powie, czy też skłamie, wróżka prawdę ci powie, chyba że skłamie, no to obie opcje są kiepskie. Bo albo dostajemy jakieś informacje kłamliwe z dupy, wymyślone, które mogą nam zaszkodzić po prostu, jak się do nich jakoś tam dostosujemy. Albo dostaniemy wiedzę prawdziwą i
ale to też się na nas zemści. Bo czasami pewne rzeczy lepiej, jak się pojawią niespodziewanie może, nie? Tylko wtedy to zadziała jakoś. Może nam to po prostu popsuć, nie wiem, zaburzyć jakoś nasze przeznaczenie, jakby. Także wszyscy się napili ze studni szaleństwa. I Najman, który zaprasza byłego gangstera, mafioza i robi z niego jakiegoś celebrytę wspaniałego. I media, które po prostu pewnych tematów zupełnie nie poruszają. Mówię, na stronie w sieci, to tam sieci, nie w sieci, tylko sieci. Sama taka propaganda, toporem ciosana, nie? I edukacja, wielokrotnie o tym gadaliśmy, jest do dupy. I służba zdrowia, na którą nie ma co liczyć, i tak się będziesz musiał leczyć prywatnie, jak coś ci się stanie. I kościół, i wszystko, i filmy, w ogóle, nie wiem, ceny, i rząd, wszystko jest do dupy. Czemu to tak jest? I wszyscy się zachowują jakby z Monty Pythona wyjęci, nie? Trochę ludzie. No nie wszyscy, no ale wielu, więc nie wiem. IKEA sprawdza certyfikaty covidowe. Na takiego newsa też się natknąłem. Duża kolejka pod IKEA i sprawdzają właśnie wszystkich pod tym kątem, czy ma certyfikat covidowy. Niektóre kraje, żebym tu ja pamiętał, gdzie to było, może podpowiecie, gdzieś wprowadzono... mam na końcu języka. No, że alkohol tylko dla zaszczepionych. A to skurwysyństwo, nie? Popatrzcie, jaki system jest skurwysyński zawsze. Powiedzmy, że ktoś jest takim alkoholikiem trochę, jak ja, nie? Może niekoniecznie jestem alkoholikiem, ale dobra, niech będzie, powiedzmy. Ktoś jest takim alkoholikiem jak ja, to zabronić mu, nie? Jeszcze nie napijesz się, no chyba, że się zaszczepisz. I potem co? Zaszczepię się i znowu dostanę autyzmu, nie? Bo mi się chciało pić i już nie wytrzymałem i się zaszczepiłem. No świetne po prostu, świetne działania. Zabrać ludziom. Bardzo dobrzy są ci rządzący we wpadaniu na pomysły, co można by nam zabrać albo czego można by nam zabronić, nie? Żaden nie wpadnie na pomysł, na co można by nam zezwolić nagle, na przykład, tylko mają 100 pomysłów na dzień w temacie, czego nam zabronić i co nam zabrać. Ja bym, mówię szczerze, kroiłbym i solił i bym wiedział, że dobry Pan Bóg, jeśli istnieje, to się uśmiecha, jak to widzi.

będę musiał zaraz chyba wyłączyć kapuśniak, bo cały czas mi się robi bulion. Postanowiłem sobie dzisiaj zrobić taki lepszy bulion, to znaczy, żeby się gotował kilka godzin, zamiast standardowych półtorej godziny do dwóch, to niech on się z 4 godziny pogotują się te udka, nie? I zobaczę, jaki wywar z tego wyjdzie, czy bardziej aromatyczny, czy nie. Tyle, że muszę dolewać wody co jakiś czas, więc przydałby się może ktoś na antenie, kto by chwilę mnie wyręczył. Krawiec, w Irlandii alkohol od 10.30 do 22.00, w niedzielę od 12.30 dopiero trochę. Lipa, co? No lipa. No, w wielu krajach w ogóle nie ma czegoś takiego jak u nas, że do jakiego sklepu by się nie weszło, to tam całe stoicho wielkie z alkoholami. Alkohole takie, owakie, srakie, dupakie, tyle procent, tyle, kolorowe, czyste, winka, różne rodzaje, piw 100 tysięcy różnych, nie, kraftowe, korpo piwka, wszystko, do koloru, do wyboru. To nie jest taki standard, że na świecie takie są takie w każdym sklepie alkohol i tyle do wyboru. U nas jak przyjeżdża ktoś, kto lubi chlać, to ma raj. Taki raj, że tarira raj po prostu. A czy Sroka jest zaszczepiony? No, on wiem, że przeszedł COVID-a na pewno, więc na pewno jest ozdrowieńcem, tyle wiem. A czy się szczepił? Chyba tak, chyba też. Widzicie, szczepił, przeszedł potem i się przewrócił i obojczyk złamany. Tak to jest właśnie. Też dziś robiłem bulion. To dobrze. No i potem zobaczyłem dzisiaj, ile jest sposobów na robienie kapuśniaku. Bardzo dużo. I te przepisy się dosyć mocno różnią od siebie. Na przykład ja gotuję boczek tak ukrojony w duży kawał i on tam się, robi się z niego wywar, ale znalazłem dzisiaj taki przepis, że normalnie podsmażasz boczek, kroisz w kostkę, podsmażasz i dopiero to wrzucasz do zupy. No, różnica spora, nie? Można dodać śmietany, można nie dodać. Można kapuchę obmyć i odsączyć trochę z tego kwachu, a można w ogóle nie odsączać, dać tą kapuchę i jeszcze dolać tego kwachu, nie? Z torebki. Więc na przeróżne sposoby, nie? Długość gotowania różnych rzeczy, to kiedy dodajemy, kiedy przyprawiamy. Tak naprawdę zupę można zrobić na 10 różnych sposobów i to za każdym razem będzie trochę inny kapuśniak. No. Kapuśniak dobry na zimę. Właśnie jak jest, to jest jedna z tych zup, które przyjemnie się je, jak jest właśnie zimno, nie? Nawet się kojarzy tak trochę górale, właśnie kapuśniak. Jest dobra zupa, kwaśna, jednocześnie bardzo aromatyczna, sycąca. No i taka kuchnia nasza bardzo, nie? Polacy w ogóle słyną, jak coś dobrego miałbym powiedzieć, to właśnie to, że nasza kuchnia słynie z zup. Może tak. Zupy to jest trochę taka nasza specjalność. Jemy dużo różnych zup i chętnie. No, a kurczę, może recepta na fajne życie, na spokojne życie, na bezstresowe życie, na dostatnie życie jest prostsza niż nam się wydaje. Może ona jest w zasięgu ręki tak naprawdę i chodzi po prostu o to, żeby się odłączyć od systemu jak na ile się da. No już dochodziliśmy do tego, że się tak całkowicie nie da, ale odejść jak się tylko da. Możliwie najbardziej, nie? Po prostu kantować ten system, obchodzić szerokim łukiem, nie korzystać, nie brać, nic, w ogóle, do widzenia, dziękuję, proszę nie dzwonić, my zadzwonimy do pana, do widzenia, nie chcemy, nic, w ogóle, wszystko, co nam proponują, to nie chcemy, nie oglądamy, poczynając, nie, już nawet nie będę wymieniał, bo niektóre rzeczy mogą zostać zaklasyfikowane jako jakieś tu namawianie do czegoś, ja do niczego nie namawiam. Tylko sobie tak głośno myślę. A w ogóle to jest performance artystyczny. To wszystko, co mówię. To jest performance artystyczny i
wszystko mówię odwrotnie niż myślę, tak. No. Ale to wiecie, o co chodzi, po prostu nic, zupełnie. Nic, co państwowe, nic, co systemowe, znaczy zrezygnować ze wszystkiego, co nam system proponuje. Też może macie jakieś propozycje, nie? W ogóle założyć sobie działalność poza granicami, nie każdy może też. Są takie branże, gdzie się nie da po prostu za bardzo. Bo nie będzie się dało wtedy prowadzić działalności na terenie Polski. Ale jest wiele branż, gdzie ludzie może powinni odważniej zakładać działalność poza granicami RP. Nie brać żadnych dotacji, starać się nie brać kredytów, zrezygnować z różnych tam dobrodziejstw, które nam proponują, nie? Nie wiem, może starać się też nie finansować w ogóle spółek Skarbu Państwa. A się w ogóle zastanawiam, teraz się Orlen łączy z Lotosem i to ma niby sprawić, że Ruscy to wykupią. Bardzo wiele u nas jest takich działań, które ostatecznie mają sprawić, że ktoś nas wykupi, bo dopóki to jest nasze, to coś, to się nie opłaca, to jest do dupy, z tego nic nie będzie, to jest nierentowne. Natomiast kiedy ktoś złoży podpis i wykupi to od nas, to jak za sprawą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to się nagle zmienia w rentowne, perspektywiczne, nowoczesne, dobrze działające, wartościowe. Takie czary, nie? Więc ktoś może chce resztkę tego, co jeszcze mamy tutaj państwowego wykupić, nie? Przejąć. I to może być duży problem, bo jak już mówiłem, bardzo jesteśmy w trochę takiej sytuacji, że Polska jest jakby utrzymywana w bardzo dużym stopniu przez te różne spółki Skarbu Państwa. No, także w jakimś tam Kuwejcie mogą sobie ludzie żyć z ropy i się finansuje z tych surowców, a u nas tak się finansuje bardzo dużo z tych spółek Skarbu Państwa, z dochodów spółek Skarbu Państwa. Więc jak ktoś je przejmie, no to raczej już te pieniądze, raczej nie będą już te spółki zarabiały tak na Polskę, na Polaków, żeby tu różne rzeczy finansować. Na przykład przejmowanie mediów. Jak to robił Orlen, przejął sobie nagle media lokalne. No, to może być kiepsko trochę. Bo tak właściwie duża część u nas przedsiębiorców to musi kombinować, że tak powiem, enigmatycznie. Musi kombinować i często wykazują jakieś straty czy coś, żeby w ogóle jakoś przeżyć, nie? No a już jak mówię, prowadzenie działalności w tym kraju to jest samobójstwo. Martin Lechowicz opowiada, jak tam u niego w Anglii jest na przykład, no to nie zgadniecie, zupełnie inaczej jakoś tak i fajniej. I nic nie musi płacić w ogóle, dopóki tam się nie rozwinie, to podatków za bardzo nie płaci. Dają mu spokój, proszę tutaj, nie zrywamy jabłuszka zanim dojrzeje, prawda? A u nas tylko się taki pączek pojawi, to od razu przychodzi jakiś i szarpie tam. Tylko taki mały się jakiś pączuszek wykluje, to przychodzi jakaś biurwa, jakiś poseł i szarpie. Dawaj mnie, więcej, dawaj, wszystko dawaj. I to jest ta różnica właśnie między różnymi krajami. Tak więc często jest mi smutno, tak zwyczajnie smutno i przykro, że się nie urodziłem na przykład Brytyjczykiem, Amerykaninem, Czechem, Francuzem, Niemcem, Rosjaninem, kimkolwiek, tylko nie psolakiem. Po prostu znienawidziłem swój kraj. Przyznaję się, znienawidziłem, tak. Znienawidziłem rządzących, znienawidziłem ludzi. Oczywiście oprócz was, słuchaczy Nocnego Radia, bo was akurat bardzo lubię. Ale tak, przyznaję się. I co, do więzienia teraz mnie, że nienawidzę własnego kraju? No to potwierdzicie tylko, że zamordyzm nastał nam już w 100% i się zamyka tych nieprawomyślnych, którzy nie kochają ojczyzny. No, to dobra, to zamknijcie, no.
jak chcecie. A ja będę dalej sobie. Nic to nie zmieni, bo wiecie, nie można kogoś zmusić do miłości. To jest jedna z niewielu rzeczy, do których nie można zmusić, które ciężko sobie kupić, bo to w najlepszym przypadku będzie jakaś taka fałszywa miłość udawana. Albo miłość ze strachu, czy miłość ze strachu. Tak, tak, kocham cię, mój panie. Ja mam twój niewolnik, kocham cię ponad życie i tyś me słońce na niebie. Moje słoneczko, no to nie jest miłość jakaś, to jest strach tylko. To jest nadal tylko strach. Miłość to w tym przypadku jest udawana. No więc nie można, nie możecie, to jest jedyna rzecz, do której nie możecie mnie zmusić. Możecie mnie zamknąć, możecie na mnie donosić gdzieś tam, jak ktoś chce, ale nie zmusicie, no nie da się po prostu, jest to niewykonalne. Jest to sprzeczność trochę sama w sobie, miłość z przymusu. Nie można. Miłość musi być dobrowolna z definicji. I szczera. Dlatego to jest takie piękne. Może właśnie.

Krawiec, czy zrobisz jakiegoś wesołego afterka dzisiaj? Nie, raczej nie zrobię dzisiaj wesołego. Tłumaczyłem, że jestem w kiepskim bardzo nastroju. Mam taki kryzys trochę i jestem zniechęcony. Musicie chwilę odczekać, aż sobie odsapnę, aż mi się naprawi coś w głowie, aż się nastroję trochę lepiej. No. I z całym szacunkiem, ale też no nie zrobię na pstryk, że się odmieni. Nawet tu mecenasów, przepraszam, szanownych, ale no też nie zmieni to nic, jak mnie tutaj dopieścicie wspaniale, co zresztą robicie, no to też, wiecie, ciężko, nie? Pieniądze to nie wszystko, też są jeszcze inne różne sprawy, więc no tak mam akurat, że mam bardzo kiepskie samopoczucie i tak nadspodziewanie dobrze brzmię, jak na takie samopoczucie, co mam. I z tym się nic nie zrobi. Tak samo jak z tą miłością. Też się tego nie wymusi, nie zaczaruje. Bo nawet jakby kogoś zaczarować i by się zakochał, to właśnie to, czy to jest jeszcze miłość?

kochać kraj i naród to co innego, a państwowość to inna sprawa, Nocne Radio. No tak, niby tak, ale ja nie lubię niczego, co polskie właściwie. Za bardzo. Znaczy, pewne rzeczy można sobie wyszukać, nie wiem, Polska. Nie wiem w sumie co. No nie wiem, no. Znaczy, to co, jakiś obowiązek jest? Ja kocham Ziemię, Matkę Ziemię i kosmos. Mamę Gaję kocham i przytulam. Mogę? Czy nie? Zaraz ktoś

0: musi zniknąć ta tandeta cała, to ta wieś tańczy i śpiewa, nie? I śpiewanie żono, moja żono w programie, gdzie klientka mówi o tym, że ją mąż zostawił. Tam disco polowiec nagle wyskakuje. Co za absurd w ogóle. Ja w to nie wierzyłem, ale tak faktycznie. Musi się zmienić prawo, muszą się podatki zmienić, musi się pojawiać jakaś wartościowa kultura polska, filmy, książki, dzieła. Muszę spotykać na ulicy trochę jakichś bardziej rozgarniętych ludzi. Musi trochę się pogoda zmienić, żeby więcej ciepełka było. Musi zniknąć agentura cała, która nam rozpierdala kraj też. Muszą zniknąć takie zjawiska jak kumoterstwo i nepotyzm. Jakaś większa odpowiedzialność właśnie. Media trochę dobrze, żeby się zmieniły, żeby nie były takie na usługach czyjś, nie? Tylko żeby chodziło o dziennikarstwo, o prawdę, o informacje. Wszystko się musi zmienić właściwie. Można tu wymieniać w nieskończoność. No, więc skoro nic mi się nie podoba, nawet za jedzeniem polskim jakoś tak nie przepadam. Jem, co mam. No, po prostu nie ma tak, że jakoś polska kuchnia mi wielce odpowiada. Raz sobie zamówię coś u Wietnamczyka, raz sobie coś przyrządzę, jakieś kanapki. No co, jaka polska kuchnia? Raz sobie pizzę zjem. Jest to... Żre co jest, nie? Tak więc... Nic mi się szczególnie nie podoba. Niech zacznę kochać ten kraj, jak się coś... O, i katolem właśnie niech się odwalą od normalnych ludzi. Też bym prosił może. Dajcie nam spokój. Módlcie się sobie tam, nie wiem, czarujcie, całujcie sobie w stópkę Jezuska, czy tam księdza w stópkę, czy mu tam dzieci swoje zanoście, jak chcecie. Nie, tego nie powiedziałem. Nie, to jednak tego nie róbcie. Tutaj już nie jest wszystko jedno, bo to jednak, wiecie, dziecko, nie? I ono samo decyzji nie podejmuje. Tylko wy za niego podejmujecie i niesiecie. Słuchajcie, do tego chóru Słowików to tam zanosili normalnie dzieci właśnie, tak, nie? I się cieszyli, że tam są molestowane rodzice, bo wiedzieli, że potem można mieć może haka na takiego pedofilca i dziecko i wymusić coś, żeby dziecko tam wyżej stało w chórze czy gdzieś, nie wiem. Z Krzysztofem Sadowskim, przepraszam, z Krzysztofem S., znanym jazzmenem, to nadal nic nie zrobili. W ogóle zamietli pod dywan, cicho sza, nic nie ma. Było i nie ma. No, także artyści to dopiero są święte krowy. Wszystko im wolno. I jak te wszystkie, jeszcze masa innych rzeczy się zmieni, to zacznę kochać kraj swój. W ogóle, dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby kochać swój kraj? Czy może ktoś zadzwonić i wytłumaczyć mi, dlaczego ktokolwiek miałby kochać swój kraj tak naprawdę? Ja wiem, że to jest takie powszechne przekonanie właśnie. To ojczyzna, tutaj wyskakuje jakiś tam kapitan Ameryka, czy tam inny ojczyznosław, Major Glory, we flagę ubrany taki i nawołuje, nie? No to rozumiem, ale dlaczego właściwie miałbym kochać swój kraj? Dlaczego? Tak konkretnie ktoś może niech powie. Albo zadzwoni, albo coś. Niech zacznie pretensje od siebie. Ale panie Nowak, a dlaczego... Aha, bo Nowak jeszcze wcześniej napisał, według mnie idealnie się wpisujesz w Polaka, typowy, standardowy przeciętniak Maruda, który przeczy sam sobie w co drugim zdaniu. I dodaje też Nowak, że powinienem zacząć od siebie, ale no to tak, to jest zdrowe zacząć od siebie, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby se trochę ponarzekać na... szczególnie jak ktoś zapyta na przykład, jak będzie taki temat.
1: Od siebie. Ale panie Nowak,
0: prosimy
1: dlaczego...
0: tam wyłączyć radio.
2: Już. Właśnie nie mam włączonego radia, tylko telewizor. To jest ciekawe.
0: No to prosimy wyłączyć telewizję, włączyć myślenie.
2: Już wyłączyłem.

0: A ty wiesz, co zarzucasz mi, że nie myślę? Ty, kurde, żydowska, ty. No, jedź do Izraela, tam będziesz miał lepiej. Albo na Syberię, tam będziesz kochał matkę Gaję. Nie, no, żartuję, kurde.
1: Wiesz, to też jest w sumie dobre pytanie, bo ktoś, no. Bo można by się zastanowić, czy w innych krajach jest jakoś dużo lepiej, czy świat nie zwariował ogólnie. No ale ja na razie najlepiej znam Polskę i wiem, że mi się tu nie podoba. I ktoś może powiedzieć, to czemu tu mieszkasz? No z różnych powodów, no nie muszę się tłumaczyć. Akurat mieszkam, bo w tej chwili mam taką sytuację, że muszę.
0: Bo się urodziłeś tutaj, tak? Jak to powiedział jeden ze stand-uperów takich amerykańskich, no. Słynnych, co to Claude go często cytował, pamiętasz?
1: No, co, masz na myśli Billa Hicksa może?
0: Tak. No ja by się tu urodziłem, no i kurwa, no moi rodzice się pieprzyli tutaj. Wiesz, to takie, wiesz, troszeczkę w chuj spłycone, nie? Nie sądzisz?
1: Dobra, to powiedz mi konkretnie, dlaczego powinienem kochać swój kraj?
0: Nie powinieneś. No, słowo powinieneś, możesz tak włożyć tak między, tak teraz nawias, bo ja wiem, że to nie chodzi o to, czy powinieneś, czy go kochasz, dlatego, że go kochasz. Z miłością jest właśnie tak, że nie możesz zmusić kogoś do tego, że gdzieś się urodziłeś, bo jest wielu na przykład kosmopolitów, nie? To tacy ludzie, tłumaczę, którym dobrze jest tam, gdzie jest im dobrze, nie? Ale zobacz, jest wielu ludzi, którzy kochają na przykład inne kultury, inne kraje, wiesz, tam jeżdżą, podziwiają. Znam wielu ludzi, którzy jeżdżą do Japonii na przykład, nie? Znam z kolei dużo ludzi, którzy mieszkali długo w Japonii, nie? I mówią, że no, niestety w Polsce mężczyźni są o wiele bardziej normalni niż w Japonii, nie? Są bardziej szarmancy, są bardziej w porządku do kobiet na przykład, nie? A w Japonii niekoniecznie. Dlaczego miałbym kochać swój kraj? Jakby tu ci powiedzieć, to jest kwestia może nie właśnie tego, czy się urodziłeś, tylko kwestia wyboru, nie? Nie sądzisz, że miłość jest kwestią wyboru?
1: No to tak, no to ja wybieram, że nie garnę się specjalnie, żeby kochać kraj, bo nie widzę w ogóle sensu, żeby jakikolwiek kraj kochać. Może bardziej Ziemię, planetę na przykład. A jak mamy jakąś cywilizację, gdzie nie ma krajów, bo tak akurat się potoczyło wszystko, że nie ma różnych tam krajów, nacji, tylko jest jeden taki, jedna populacja, no to co, to powinniśmy im powiedzieć, słuchajcie, lepiej, żebyście wymieli kraje, bo to jest dobra rzecz kochać swój kraj, to pozakładajcie se kraje, zobaczycie, jakie to fajne. No nie, raczej nie, chyba.
0: Czy wiesz co, kraju nie można założyć, kraj można tylko odziedziczyć w kwestii jakby to urodzenia, nie? Jedyna rzecz, która ci gdzieś trzyma, jak grawitacja, jak ta matka Gaja, jak ty to mówisz. Natomiast ja nie sądzę, żeby to była kwestia tego, czy... Bo dany kraj można kochać. Można kochać ludzi, można kochać sąsiada, można kochać kochankę, można kochać żonę, dzieci i tak dalej. Ale można kochać na przykład taką polską... typową gościnność. Ja bardzo lubię ją.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś urban legend z tą polską gościnnością. Nie wiem, zależy też do kogo się przyrównamy, nie? Może do jakiejś takiej nacji, która słynie z niegościnności, właśnie takiej, jak my to rozumiemy i wtedy mówimy, o, myśmy są gościnni. Ale dobra, bo dołączył też Skała, więc jemu też dajmy tutaj zabrać głos. Cześć, Skała.
2: Cześć, ja tu zachowując higienę radiową, wyciszyłem sobie mikrofon przed chwilą, żeby nie tworzyć zakłóceń.
1: Brawo,
2: ja do ciebie prywatnie dzwoniłem wczoraj z takim zapytaniem, czy jakoś sobie radzisz, że w nowym roku, bo ceny idą w górę i tak dalej, tak z troską chciałem się cię zapytać, ale później posłuchałem post-up audycji i tam padła odpowiedź na moje pytanie, powiedziałeś, że kupiłeś sobie sushi premium w Biedronce, więc cofam pytanie. Wiem, że sobie świetnie radzisz tutaj w nowej rzeczywistości po nowym roku. Jesteś człowiekiem zamożnym, więc moja troska rozbiła się o Cliff Sushi z premium z Biedronki. Natomiast chciałem ogłosić nowy temat audycji. Ostatnim tematem audycji było to, że Furiat się zgolił cały dla ciebie, a ja dzisiaj przytrymerowałem zarost jakby, co? Więc to też tak propozycję chciałem ale, audycji dzisiaj zgłosić.
1: Ale tu przytrymerowałeś zarost, ale co? Które owłosienie jakby masz na myśli, mówiąc to?
2: Nie, no to takie na twarzy, to standardowe, takie, jakie sobie wyobrażamy.
1: Myślałem, że sobie finezyjnie przystrzygłeś miejsca niesforne specjalnie dla mnie, to też bym się czuł znowu zakłopotany wtedy strasznie. Ale jak gębę, to...
2: Nie, Krawcze, ja bym ciebie nie chciał tutaj wprowadzać w zakłopotanie, bo ja sobie bardzo cenię twój komfort jako... osoby prowadzącej tę bardzo ciekawą audycję o trymerowaniu mojego zarostu i chciałbym, żebyś prowadził ją po prostu jak najlepiej.
1: Ale powiedz ty lepiej, czy ty kochasz swój kraj?
2: Czy ja kocham swój kraj? Wiesz co, to jest jak kiedyś mój poznaniak rodak nawijał, kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. I tak samo ja mam z Polską. I powiem ci szczerze, że ja dużo bardziej jestem polskim nacjonalistą niż polskim patriotą.
0: Już zupełnie zgłupiałem, prawdę mówiąc.
2: Ale znaczy, dobra, zależy spokojnie. Mi na tym, żeby narodowi polskiemu żyło się dobrze. A czy Polska jest narzędziem do tego celu? Być może tak i to jak najbardziej spoko. Ale najważniejsze jest dobro narodu polskiego dla mnie. To jest dla mnie ważniejsze zawsze. To czyli na przykład...
0: Patriotą.
2: No nie. Patriotyzm polega na umiłowaniu Polski, a nacjonalizm na umiłowaniu narodu polskiego. To są jakby dwie osobne rzeczy. Czyli jestem patriotą narodu polskiego, bardziej bym powiedział. Ale Polski tak, też, tak. Oczywiście. Polski też, ale dla mnie polski naród jest ważniejszy. No, to tak zależy tak. Mi na ludziach przede wszystkim, a nie na konstruktach.
0: Tak? No na konkretnych osobach. Doskonale cię rozumiem z uwagi na to, że na przykład ostatnio byłem dzień temu byłem w Poznaniu, w mojej ulubionej restauracji, zresztą czeskiej, nie? Bardzo dobrej. I powiem ci, że jak to się mówi, niektórzy, którzy są jakby spoza Poznania, a mieszkali tam jakiś czas temu, uważali, że na przykład Poznaniacy są takimi, jakby to ci... Nie chcę cię obrazić oczywiście.
2: Bo nie, nie obrazisz mnie, spokojnie.
0: No. Chodzi o to, że oni mówią, że są takimi, zresztą tak jak na przykład górale, czy na przykład Ślązacy, są takimi nacjonalistami, czy tam nawet rasistami lokalnymi, nie? Co ty na to?
2: Jest ogromny taki lokalny patriotyzm w Poznaniu. My w Poznaniu jesteśmy dumni z tego, że takie jest postrzeganie nas poznaniaków, że my umiemy rozmawiać ponad podziałami. To znaczy, jeżeli jest prawica, lewica, centrum i tak dalej, że my umiemy kulturalnie ze sobą porozmawiać i nasze poznańskie poczucie wartości bierze się z tego, że my czujemy się lepsi od całej reszty Polski, że my umiemy ze sobą porozmawiać jak ludzie i się nie pozabijać. I zawsze tak w Poznaniu się tak celebruje, że my jesteśmy tacy poznańscy, tacy lepsi, że my to umiemy sobie normalnie pogadać i lewak z prawakiem, centrysta z lewakiem, centrysta z prawakiem i we wszystkich możliwych innych konfiguracjach i że to jest kulturalne i na jakimś poziomie i niekoniecznie się ze sobą zgodzimy, ale docenimy się wzajemnie.
0: No ale słuchaj, tu mamy to podobnież na Dolnym Śląsku, tylko że u nas akurat nie ma tak zwanych autochtonów, tylko z reguły jest to mieszanka po wszystkich...
2: Nie, no tylko tam ich jest chyba, nie?
0: Repatriacja.
1: No, czytam jest, czytam jest. Sobie na Wikipedii, że gwara poznańska, na przykład oni na chleb mówią chlyb. Albo nie, mleko.
2: Nie, tak nikt nie mówi.
1: Mleko.
2: Nie, wiecie, no, to wiesz, jakieś... To wiecie,
0: jest tak inne, marzewie, inne fajne, jak, fajne nazwy i to
2: nie,
0: jest
2: ale
0: bardzo
2: na
0: fajne.
2: Wiecie, jak na Szamarzewie ktoś mieszka, to jest takim, wiecie, autochtonem szamarzewskim od wielu, wielu lat, to na przykład mówi zagrzać kiełbasę, a nie potryć kiełbasę na przykład. To tak. Ale o, na przykład to, że ktoś mówi Szamarzewo, a tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak Szamarzewo w Poznaniu, tylko jest ulica Szamarzewskiego. Ale ona ma taką swoją subkulturę dookoła, że się na ulicy Szamarzewskiego mówi Szamarzewo, a właściwie zupełnie bardzo poprawnie to Samarzewo. To jest na przykład taka lokalna kwestia.
0: Ale no i to jest... Kwaliszewo, nie?
2: Tak, to jest co innego. Fałszywo jest, takie osiedle jest fałszywo. Ale...
1: Strasznie, a, słuchaj, a strasznie ciekawe jest to Tej, to słynne Tej.
0: Tak.
1: No bo to właściwie to oznacza tyle samo, co ty. Ale i to jest takie fajne, nie, ponieważ... No jak?
2: Nie, to nie jest tyle, co ty. To jest takie zamiast na przykład... No ja te...
0: Zagajenie.
2: Co mam robić? Zagajenie. No, ja te...
0: no wiesz, no... słuchaj.
2: Hej.
1: No nie wiem, na Wikipedii to piszą, że...
2: Właśnie, że jak coś masz zrobić, tego nie chcesz zrobić, jesteś wkurzony, że masz to zrobić, to mówisz, no kurde, tylko mówisz, no ja tej. Na przykład tak.
0: Tej. Moja była tak mówiła, bardzo słusznie to zauważyłeś.
2: No, ale widzę, że ktoś mówi o Tej jak Książę Poznania. To jeszcze do Szamarzewa wrócę, bo Szamarzewo jest podstawą poznańskiego Trójkąta Bermudzkiego, czyli ulica Polna, właśnie ulica Szamarzewskiego i Krasickiego, ile się nie mylę, teraz mi wyleciało z głowy, bo ostatnio na Jeżyca, na Jotach dawno nie byłem, to właśnie były kiedyś takie regiony, w których jak się szło z telefonem w ręce, to można było iść dalej, ale bez tego telefonu później nagle w pewnym momencie. Aczkolwiek to się przekształciło, w ogóle zdegradowało w jakąś... Stasica, przepraszam. Polna Stasica Szamarzewskiej. Nie. Dobrą ulicę też podałem, ona też była niemiła, ale to nie ta.
1: Ale to Tej, będę się upierał, Skała, że to, bo no, nawet, wiesz, to i podobnie brzmi, i na Wikipedii mówią, że to jest właśnie wołasz ty, tylko taka odmiana, a poza tym tak jak gdzie indziej się gada z sobą, to dzisiaj też coraz częściej tak mówią, ty, no weź ty, nie? Ty chłopie, a weź
2: nie,
1: ty chłopaku się tam...
2: Nie, raczej się tak nie spotkałem, żeby tak mówić. Ja też się na Polnej urodziłem, tak do Temisiu, tutaj Temisiu się odniosę, też się na Polnej urodziłem. Mieszkałem na ulicy Staszica, więc mieszkałem klatkę obok względem kamienicy, w której mieszkał książę Poznania, czyli Ruchu Peja. Staszica Stories, taka bardzo znana piosenka z Poznania. Brzmi lepiej, jak się słucha na Staszica, to polecam.
0: Ja swego czasu miałem taki rodzaj takiego jakby jeden z naszych stałych słuchaczy dał mi taki rodzaj takiego jakby challenge'u, nie? Słuchaj, ja cię zaprowadzę w taką ulicę Poznania, gdzie masz się przebiec i wierz mi, nie dobiegniesz do tej ulicy. Przez całą dzielnicę, nie? Kojarzycie gościa, bo na pewno długo tutaj z nami rozmawiał. To był jeden z poznaniaków, który się już wyprowadził i dawno go tutaj nie słyszałem, nie? To Blacha.
2: Blacha też lubił te poznańskie klimaty, to prawda, bo z nim też wielokrotnie rozmawiałem.
0: Tak. I opowiadał mi takie rzeczy, nie? No więc ja się, wyobraźcie sobie, przyszedłem wielokrotnie po tej dzielnicy z moją byłą dziewczyną i wierzcie mi, nie musiałem biec, szedłem sobie normalnie i nikt mnie tam nie napadł, nikt
1: a to
0: mi nie sprzedał
1: dopiero,
0: no. Lolki, ani nikt mnie kurwa nie gonił za telefonem.
2: Ja wam natomiast powiem, że ja wielokrotnie szedłem przez takie dzielnice, właśnie przez Jeżyce, wielokrotnie szedłem za dnia, wieczorem, ale mając długie włosy. No i generalnie Jeżyce były metalową dzielnicą w latach 80., natomiast później pod wpływem Rycha Pei ta tradycja została totalnie wymazana, no i to już była ten raczej łysa glaca zdominowała Jeżyce i Dresy pod wpływem księcia Ryszarda, którego bardzo szanuję, to jest nasz lokalny bard i ja na niego plucz nie dam, rapu nie lubię, ale księcia Pei obrażać nigdy nie dam, bo to jest tutaj nasz lokalny folklor.
1: Reprezentant najbiedniejszej biedy biedackiej.
2: Cytując piękny wers z Ryszarda Pei, ja mam ulicy z nami, a ty kurwo masz przystany. Ale wracając do sytuacji. Wielokrotnie było tak, że mając długie włosy sobie szedłem i różni autochtoni mnie właśnie na różne sposoby zaczepiali. Czy to sugerując mi, że nie jestem stąd, więc być może powinienem jakoś im się podlizać na różne możliwe sposoby, ale wystarczyło odpowiednio, na przykład, wiecie, z nimi to jest prosta gadka. Się nie utożsamiałem z tym, co mówię, ale tylko mówię, jak przetrwać. To mówię na przykład, stary, kurwa, wiesz, ja mam długie włosy, nie? Ale wiesz, kurwa, nie jestem jakimś jebanym pedałem, więc wiesz, kurwa, się dopierdol do jakiegoś, kurwa, pierdolonego pedała, to wiesz, odjeb się ode mnie, kurwa, ja po prostu lubię takie włosy. I tak jest, kurwa, spoko, mi się tak podoba, ale to chodź, idziemy napierdalać pedałów razem, spoko, pomogę ci, ja mi się odjeb, bo jestem stąd, kurwa, nie? No, i jak już tak zagadałeś do nich, to oni mieli takie, faktycznie, całkiem kolego tutaj racjonalne argumenty przedstawiłeś, masz rację, w sumie. A jak jeszcze im powiedziałem, że przecież, wiesz, w latach 80. to była dzielnica metali, więc wiesz, ja po prostu jestem świadomy tego, jak u nas zawsze wyglądało. Ja będę miał długie włosy, bo tutaj można mieć długie włosy, ale po prostu nie można być jebanym podałem, nie? No i jak takiemu Andrzejkowi tak powiedziałem, przypomniałem mu tę tradycję, powiedziałem mu, żeby się swoich rodziców zapytał, to nagle się zawsze można było to gadać. Ale wystarczyło tak się powołać, że swoich się nie bije i naprawdę to zawsze działało i zrzucić temat poboczny na biedne osoby homoseksualne, które absolutnie tutaj nie chcę dyskryminować, ale po prostu musiałem się nimi wyręczyć. Za każdym razem, jak ktoś mi grozi w pierdole, to zawsze musiałem na biednych homoseksualistów zrzucić całe złotego świata i to mnie zawsze ratowało tyle.
1: No widzisz, a tu mógłbyś wpaść i powiedzieć na przykład, że idziemy bić osoby homoseksualne, to by zabrzmiało mało prawdziwie wtedy z twoich ust.
2: No tak, tak, no wtedy to... Co? Homoseksualne? A to co? Ty homoseksualne coś podałeś,
3: co ci chodzi, kurwa? Typie, o co ci chodzi, kurwa? Jakie osoby? Nie, co? Ale raz, to nie raz są ludzie, tylko... kurwa, w ogóle. To nie są ludzie. Jakie osoby?
2: A coś... Raz, słuchajcie, miałem autentyczną historię, że myślałem, że mnie zabiją, bo... Wiecie, tak poszedłem tak już naprawdę, bo ja generalnie lubię być w życiu bezczelnym, bo to często się opłaca. I poszedłem tak na kozaka zupełnie. Była sytuacja i to zabrzmi jak był mitomanem ta historia, bo jest nieprawdopodobna i jak ja zrobiłem to, co zrobiłem, to nie dowierzałem sam sobie, że to zrobiłem. Jechałem, słuchajcie, z 15 pijanymi kibolami Lecha i autobusem. I miałem takie jasno-fioletowe spodnie, nie? I długie włosy, no więc wiecie, no idealna ofiara dla nich. No po prostu aż chciałoby się zagadać z ich strony, nie? No i tak podchodzi jeden, bo tak się naśmiewali ze mnie, ja tak jadę. Nie zwracam na nich uwagi, ale widziałem, tak wiecie, tak się ze mnie naśmiewują, nie? Że he, he, he, że długie włosy, fioletowe spodnie, hi, hi, hi.
1: Te no Iron Maiden, te Iron Maiden.
2: No i w końcu się jeden zebrał na odwagę, żeby do mnie zagadać, nie wiem. Chyba nie chciał mnie zaprosić na kawę, takie mam przeczucie. W każdym razie w końcu zagadał i mówi: "Ty, ziomek, a ty te fioletowe kurwa spodnie jesteś, bo jesteś pedałem?" A ja mówię: "Stary, może jestem, może nie jestem, ale jak jestem, to możesz mi teraz to kurwa klęknąć i mi obciągnąć."
1: Bardzo dobrze, krótko i na temat. I
4: ale dobra taktyka. Dobra
2: i jego ziomki. Na bezczele najlepiej do nich, ale tak wiecie, z żartem, z szyderą, nie? Żeby nie wiedzieć na frajera. Bo jego ziomki zobaczyły moją ripostę, usłyszały, tak się z niego zaczęli nabijać i jego zaczęli mówić, że wiecie, co on ma wobec mnie zrobić i tak dalej. Zaczęli mieć z niego taką dekę. Mnie poklepali po plecach, że ziomek, kurwa, widać, że spoko, ziomek tutaj, kurwa, dobra, nie? Ale go zajebałeś, go kurwa, dobrze, w chuj, nie? Kurwa. No, i skończyło się tym, że jeszcze chcieli mi stawiać piwo później, gdy dojechaliśmy do końca autobusu. Więc trzeba z takimi ludźmi umieć zagadać, nie? Po prostu.
1: Tutaj, no, muszę po raz kolejny niestety przypomnieć, dlaczego nie działa stream Nocnego Radia, bo się zepsuł. Taki jest powód główny. Ale no, gadałem, słuchajcie, z Byte Iterem, on też się trochę tam orientuje w tych sprawach, zaglądnie teraz, może w weekend. No, coś tutaj staramy się, no jeszcze chwila cierpliwości, no niestety się zepsuło, nie? Też zobaczymy, bo powiedzmy, jeśli Byte Iter będzie musiał przy tym teraz tam dłubać i to, powiedzmy, że to będzie mnie kosztowało drogo, to ja nie będę na przykład co miesiąc płacił tam osobie technicznej za naprawianie radia, nie? Bo może się nie kalkulować na przykład, muszę zobaczyć ile, co, gdzie, jak. Zobaczymy.
2: Kasu, mam nadzieję, że ty tam ładnie opłacasz się też z urzędem skarbowym, rozliczasz płacąc takiej osobie oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
4: Pominimy może.
1: Tak.
4: Teksty, słuchajcie, bo nie wiadomo, kurwa, kto to słucha, wiecie. Także pomijmy to, wiesz, tak dla dobra prowadzącego, nie?
2: Tak, nie. Oczywiście
1: znaczy,
2: tak
1: ja myślę, że zadawanie takich pytań jest trochę chujowe w sumie na, tak, na
4: czy
1: antenie, bo to... Bo to wiesz, ja mogę ci powiedzieć, że wszystko mam okej w papierach i że wszystko jest okej, no, tylko ja wiem. Co bym teraz nie powiedział, to wiesz, to chujowa sytuacja
2: nie,
1: się
2: nie,
1: robi.
2: To...
1: Jak komuś zaglądasz do kieszeni tam i pytasz się, a ty podatki płacisz? I ktoś ma ci wyspowiadać. Ale myślę, że
2: oczywiste
1: kiepski
2: jest,
1: bardzo żart.
2: Ja myślę, że oczywiście.
1: Niepraktyczny zupełnie.
2: Ja myślę, że oczywiście, że ta instytucja jest tak jak każda słuszna. Postępuje zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i to po prostu był taki żart, ale wszyscy wiemy, że normy prawne, takie najważniejsze dla nas, kluczowe, no muszą być przestrzegane, bo dzięki temu istnieje ład społeczny i to się zgadzamy, prawda? No.
0: Ale powiem wam tak, Skała ma dużo racji w tej kwestii, że trzeba umieć rozmawiać z pewnymi ludźmi, nie? Myśmy na Dolnym Śląsku mamy taką zadrę między na przykład Legnicą, gdzie jest Miedzianka, nie? Tak zwany... No wiadomo, nie? Klub sportowy, nie? Wiadomo, piłka nożna, nie? I kurde, Lubin, nie? Czyli Zagłębie, kurde, słynne. No i tam, wiesz, i mamy taką sytuację, idziemy sobie spokojnie z kumplem, nie wadząc nikomu, ani jeden, ani drugi nie jesteśmy jakimiś tam kibolami i tak dalej. No ale wśród kiboli się obracamy z tym wszystkim, wiesz, typu UKS, wiesz, i tak dalej. No i wysłuchaliśmy, ja przynajmniej wysłuchałem kilku takich, wiesz, różnych, wiesz, tekstów ludzi z Lubina, którzy zresztą byli moimi kolegami z klasy. No i sytuacja wygląda tak, schodzimy sobie z kładki, przechodzimy i widzimy koło starego jeszcze kina, ognisko, jakaś grupka młodzieży, tak? Kibole. Ale nie wiedzieliśmy, póki nie zaczęli nas, kurwa, gonić. Dogonili nas dosłownie przed samym naszym zamkiem piastowskim. Tam ten Henryk Pobożny i temu, co Tatarzy rzekomo ścieli głowę, tam właśnie rezydował kiedyś. No i dorwali nas. Pełno właśnie między innymi metali było, wiesz, aż się zdziwiłem, bo metale, kibole razem, dziwna sprawa. I nagle pytają się nas, skąd wy jesteście? A my mówimy, kurwa, że stąd. Nie?
1: No i co dalej było?
0: A kole się mówią tak, i co mówi, macie coś do Zagłębia? A my, kurwa. I kumpel zaczyna coś tam niemrawo tłumaczyć, nie? Mówi, że wiesz, bo my tutaj... A ja mówię, cicho. I mówię, ja trzymam z Zagłębiem, nie? Na takiej zasadzie. A ja mówię, ale o co chodzi, nie? On mówi, no bo jacyś tam powiedzieli, że to wy coś tam... A ja mówię, ale co myśmy powiedzieli, co oni powiedzieli o was i generalnie o co właściwie chodzi, nie? I kurwa, oni zgłupieli. Kurwa, no chyba z 40 chłopa dookoła nas dwóch, gość, mój kumpel, trzyma ryj na kłódkę, a ja mówię, kurwa, ja mówię, wiesz, ja lubię, wiesz, Lubin generalnie, wiesz, waszą drużynę i generalnie trzymam z wami, trzymam z Zagłębiem, nie? Kurwa, chłopakom, kurwa, spadły szczeny i powiedzieli, no to sorry, przepraszamy, i poszli. Także tak, tutaj masz rację. Trzeba czasem po prostu,
1: ja
0: wiesz...
1: Ty tak to opowiadasz, mógłbyś jakoś tak bardziej, wiesz, jakby to powiedzieć, może się czepiam, nie wiem, ale wiesz, tak...
2: Nie, Krawiec, nie czepiasz się.
1: Niektórzy po prostu tak jakoś tak rozwlekle opowiadają jakąś historię, przeplatają to jeszcze jakimś, sami są rozbawieni tamtego i to wszystko tak się dłuży, że ja zapominam, kto, co tam chodziło, kto kogo spotkał, więc trochę można czasami tak, wiesz, tak bardziej dynamicznie opowiedzieć i tak bardziej, jakby to powiedzieć, jakoś całość to ubrać, a nie tak, że no ja wtedy idę i myk, myk, myk i tak patrzę i myślę, kurwa, no nie wierzę. No wiesz, bo to tak wtedy się tak duży jakoś tak jeszcze...
0: Wiesz co, Krawiec, ja ci powiem, bo my nobleści to musimy rozmawiać i mówić o czym ludzie chcą usłyszeć. I w ten sposób jesteśmy panami nad nimi, nie? No, ale tutaj widzisz, skała mi przysłała.
2: Czy jak zacząłeś iść, czy jak zacząłeś iść, to powiedz mi, zacząłeś ten swój chód bardziej tak od lewej nogi czy od prawej nogi? Jakbyś mógł to uściślić, bo trochę za mało było takich pobocznych szczegółów, wiesz? I nie do końca wczułem się w ten klimat.
0: Szczegóły były takie, że po prostu zeszliśmy składki i po prostu szliśmy normalnie, nie, nic więcej. A oni mieli jakieś takich 300-400 metrów
2: to
0: przed przebiegnięcia za nami.
2: To była taka kładka, że tam były schody, jedne do wchodzenia w górę, a drugie do schodzenia z nich, tak?
0: Ja ci powiem jeszcze nad ulicą. No to o, właśnie.
2: Tak. No to tak, ważne, to ale to była dwukierunkowa, jednokierunkowa...
0: Dwukierunkowa, powiem ci.
2: Dwukierunkowa ulica.
0: Tak, nawet dwustronna.
2: A pamiętasz, jaka była pogoda wtedy? Mógłbyś tak też uściślić tę kwestię? Czy była, jaka była pogoda?
0: Szarówka generalnie, szarówka.
1: Szarówka. Nie padał też. Ołowiane niebo. Grzmot przeciął niebo niepokojąco, a nade mną było ołowiane niebo. Szedłem w strugach deszczu. Nagle zaczepił mnie, tak jeden powiedział, ty kolody. Ja na to. Nie, dobra, słuchajcie, bo to też taki komentarz. Z. Wagner pisze, Jezu, jak, ale te gadki są żenujące. A może jesteś za głupi i nie rozumiesz, o czym rozmawiamy i dlatego tak myślisz.
0: Słuchaj, no widocznie widzisz, krawiec, jak ja bym dokładnie wytłumaczył, gdzie, jak i czy schody są prowadzą w górę czy w dół, to by chłop się zorientował, a facet po prostu mówi, że to jest żenujące, no bo nie miał, kurwa, 40 facetów przeciwko sobie naraz, nie? To tak jak z tym, wiesz, kawałem, że nie, no...
1: A najlepiej, jak ktoś tak opowiada i jeszcze robi co chwilę dygresję i schodzi na jakieś inne tematy.
2: Ja w ogóle też bardzo lubię, jak ktoś w połowie swojej historii zaczyna się tak bardzo mocno śmiać i schodzi jeszcze dygresję od dygresji, potem znowu przerywa to śmiechem i potem na chwilę, ale tylko na chwilę wraca do głównego wątku, żeby znowu przerywać to śmiechem i dygresją. To jest w ogóle bardzo ciekawa strategia narracyjna. Ostatnio w paru serialach na Netflixie to widziałem, to też było właśnie takie ciekawe, że oni ten montaż też tak robili, wzorując się na tym stylu opowieści.
0: No po prostu zwyczajnie w świecie, wiesz, od, jak to się mówi, odwracają uwagę od problemu, nie?
1: Ja myślę po prostu, ja myślę, że opowiadanie historii to jest po prostu pewien talent, który jeden ma to lepiej rozwinięte, lepsze ma skille, jest lepszym opowiadaczem, a ktoś inny trochę słabszym. Tyle.
0: No, dobra, a generalnie to ja jestem słabym opowiadaczem, tak, krawiec, powiedz, czy po prostu zwyczajnie śmiecie, po prostu teraz triggerujesz mnie.
1: Myślę, że no, różnie to bywa z tobą. Różnie to bywa. Raz ci lepiej wychodzi, raz gorzej.
2: Od 1 do 10 to taka solidna, porządna dwójka.
1: Dwuja.
2: Taka bardzo dobrze podbudowana. Z potencjałem na 2,5.
0: Słuchaj. Ja ci powiem, jak ty rozmawiasz o polityce, to ja nie wiem, czy nie dałbym ci minus jeden, nie wiesz, ale spoko, damy sobie radę z tym.
1: A zróbmy taki konkurs, kto opowie coś z największą ilością dygresji, to ja zaczynam. Słuchajcie, raz sobie idę ulicą i szedłem wtedy w takich butach, co sobie kupiłem akurat w CCC, tam mają strasznie drogo, ale tak właśnie są inne miejsca, gdzie taniej jest, gdzie można kupić też różne rzeczy, na przykład koszulkę. Ja to w ogóle, no i tak, szedłem sobie i nagle wpadłem do kanału, wyobraźcie sobie. I to zupełnie jak w tym filmie Kanał, gdzie aktor właśnie... O, coś w tym stylu. Już dobra, już mi się... Ja tak nie umiem chyba.
0: No po prostu wiesz, brak ci tak zwanej wyobraźni, nie? Musisz po prostu zwyczajnie w świecie puścić takiego wodza fantazji i tego wodza puścić. Dosłownie tak jak to kolega mój mówił kiedyś, jak... taczanka po stepie i po prostu zaczynasz, tam gdzie wiatr powieje, to zaczynasz po prostu dygresję wprowadzać za dygresją, nie? Na przykład niektórzy są bardzo konkretni i mówią o konkretnych rzeczach, a niektórzy po prostu pierdolą głupoty na zasadzie, wiesz, co im ślina na język przyniesie. I to też jest jakaś metoda, nie? Żeby swoją uwagę skupić tylko na sobie, nie? I to jest bardzo fajne. Na przykład politycy, nie? Na przykład lubią tak, wiesz. O, wie pan, ale jak tu, a ja panu nie przeszkadzałem, a kurwa, co pan ma do lewicy, ale ja lewica to kurwa zajebista, ale generalnie to ja miałbym kilka do nich, wiesz, takich pretensji i ja bym tutaj powiedział, że nie, nie zawsze tutaj, ale teraz świetni są, wiesz, i no, no można oczywiście kombinować na różne sposoby, tylko pytanie, co nam jako słuchaczom to przyniesie, nie?
1: No. Tu zgadzam się na czacie ze Skałą, że dobrze, jak się kogoś tam obraża, znaczy oskarża o coś na przykład, że jest hipokrytą, to tak dobrze jest napisać w sumie czemu. Jakiś konkretny przypadek, dlaczego? Nie? Na przykład dużo lepiej by to wyglądało, gdyby Tomu napisał, o Skała hipokryta, pamiętacie jak mówił i tu coś tam zacytować, nie? To wtedy jest jakiś konkret, a takie, że ty jesteś głupi... To słaby.
2: A poza tym, w tej audycji nie rozmawiamy o polityce. Ludzie, dajcie spokój. Ja też nie mówię.
0: Nie, my rozmawiamy ogólnie o tak zwanych...
1: Jeszcze przebywasz strasznie. Jeszcze przebywasz.
0: Dlaczego kochamy swój kraj? Nie.
1: Ale wiesz co, jam ci to, jak ty przyjmujesz tu pałeczkę i zaczynasz, mało że przerywasz, to jeszcze temacik. Teraz rozmawiamy na taki temat. Ty się tu nie za ważny się czujesz przypadkiem trochę?
0: Ja się czuję bardzo ważny i proszę mnie po prostu uważać za czującego się bardzo ważny, tak jak inni na przykład czują się na przykład to starym, czy kobietom,
2: to,
0: czy...
2: Powiedz mi, ile spożyłeś alkoholu, zanim tu zadzwoniłeś, albo w trakcie ewentualnie spożyłeś?
0: Wystarczająco dużo, żeby spokojnie rozmawiać i nie...
2: Ale czy to...
0: Nie zrobić z wami po prostu, jak to się mówi, w tym wypadku, bo widzę, że ostro zaczynacie na mnie tutaj, wiesz...
2: Nie ostro, ale... Ale to nie jest ostro, to jest sympatycznie, to są takie, wiesz, taka koleżeńska
0: podpierdolka. Nie, no to wiesz, ja nie lubię podpierdolek generalnie i nie lubię
2: podpierdolek. A dlaczego?
0: Tak, bo z reguły nie podpierdalam, a jak widzę podpierdalaczy, to mnie wkurwiają.
2: A dlaczego cię denerwują? Jakby masz z tym jakieś złe wspomnienia, to się wiąże z jakąś traumą? No powiedz mi o tym.
0: O kurwa, stary, jakbym ci opowiadał o mojej traumie, to była dygresja za dygresją. Naprawdę.
2: No, czyli nic by się nie zmieniło.
0: Dzięki. No. Także nie. To nie mam nic przeciwko Skale akurat, bo rozmawia akurat konkretnie i na temat. I to, co powiedziałeś, że gdybyś był w sytuacji, kiedy 40 ludzi cię otacza, czy jakiś tam, nie wiem, skinów, kurde, wiesz, wygolonych i tak dalej, czy nawet homoseksualistów, nie, na bocznej ulicy rynku w Poznaniu, to spoko. Nie, żartuję, żaden homoseksualista mnie w Poznaniu nie zaatakował, to jest pewne. Może dlatego, że
1: dookoła
0: stali i ludzie w czarnych mundurach ich bardzo pilnowali, żeby nic im się nie stało.
2: A skąd wiesz, czy osoby, które cię atakowały kiedykolwiek w życiu, nie było homoseksualne?
1: A słuchaj, a może po prostu jam ci to nie pamiętasz, bo to po tabletkach gwałtu to się nie pamięta.
0: Tak, to jest całkiem możliwe, gdyby taka sytuacja zaistniała, ale nie będę fantazjował, nie będę zmyślał, więc nie, no, wszystko było na trzeźwo, nie. Jeden dostał kopa w krocze i tyle, nie, no. To była jedna sytuacja.
1: No i dobrze.
0: I wcale nie był z grupy LGBT, tylko był więźniem gdzieś tam, wiesz, po prostu, wie. Myślał, że się go przestraszę. No, także...
4: spoko.
1: Czyli Skała, jesteś, jesteś hipokrytą.
4: Róbcie sobie jaja po prostu z poważnych rzeczy. No, tak.
1: Dobrze,
4: tak,
1: no, tak. To ocalimy właśnie. No, my tacy jesteśmy. Robimy sobie jaja z poważnych rzeczy. O, już od 10 lat około. Tomu tutaj wyjaśnił, o co mu chodziło, że reprezentujesz PO, dlatego jesteś hipokrytą. No to tak jakby powiedzieć, tak, że jesteś skurwysynem, bo lubisz truskawki, albo że jesteś pedofilem, bo ubierasz się na żółto. No to tak bez sensu. To nie wiem, czy coś tak.
2: Znaczy, nie no, wiesz, jestem hipokrytą, bo zgodnie ze swoimi wartościami popieram Platformę Obywatelską i jestem Platformie Obywatelskiej, więc to znaczy, że jestem hipokrytą. Nie no, słuchajcie, hipokrytą to by było, jakbym mówił, że nie wiem, że jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej i jednocześnie był w Platformie na przykład. To byłaby hipokryzja, nie? Bo w Platformie się raczej lubi Unię Europejską.
4: No tak, to tak jak bycie w PiS-ie, nie? Jesteś hipokrytą, bo mówisz, że nie lubisz Unii Europejskiej, a jednocześnie robisz wszystko, co Unia im nakaże. No to faktycznie, no, no to masz rację.
2: W pewnym sensie tak.
4: No ale dobrze, tak. Ale dobra, okay. Tylko różnica między hipokrytą, który, wiesz, cię okłamuje,
2: a ja jestem zgodny ze swoimi poglądami, bo ja mam swoje poglądy.
4: Dobrze, okej. Okay. To różnica między hipokrytą, który... No dobrze, okej. Okay. Tylko widzisz, Tomu ma tu zapewne na myśli i jestem o tym przekonany, pomimo, że no wypiłem trochę, jestem przekonany, że nie o to mu chodziło. Chodziło mi mu raczej o to i Tomu, jeśli tam jesteś na czacie, ja nie obserwuję teraz czata, bo mam wszystko wyłączone.
2: Jest, tak, dobrze. Pisze,
4: to jeśli chcesz to potwierdzić, to chodzi mu o taką rzecz, że... On mówi tak, że o ile na pewno nie lubi PiS-u, a więc hipokrytów, to nie znaczy, że ma się, wiesz, solidaryzować z ludźmi, którzy są jawnie sprzeczni z jego poglądami, czy też po prostu uważa was za zwyczajnych w świecie no, kolaborantów z Unią Europejską i generalnie tak to wygląda, nie?
2: Okej, okay, dobrze.
4: Ja go rozumiem.
2: Ale gdzie to hipokryzja, wiesz, bo... Wiesz,
4: nie,
2: ja
4: nie,
2: chciał...
4: hipokryzja nie.
2: No właśnie.
4: Chodzi o to, że on rozumie to przez...
1: Dobrze, ale ja ci to daj się jakoś odnieść, Skalę.
2: Ja właśnie, o, dziękuję ci, Krawcze. Bo wiesz, ja jestem zwolennikiem Federacji Europejskiej, czyli ja uważam, że Platforma Obywatelska jest za mało proeuropejska, tak? Czyli ewentualnie zarzucając mi hipokryzję, można zarzucić, że jestem w partii, która jest zbyt mało pro-Unia Europejska, a pomimo tego jestem w Platformie, bo jestem dużo bardziej radykalny, jestem dużo bardziej proeuropejski. Uważam, że należy zmieniać Platformę, żeby była i dużo bardziej za Unią Europejską. Więc gdzie tu hipokryzja?
4: Dobrze, nie, to w takim razie, bo chodzi mi o Tomu ciągle i nawiązuję do tego jego wypowiedzi. Mi się wydaje, że ja go rozumiem w ten sposób, że jeśli on jako nielubiący PiS-u, który jest hipokrytyczny i ty, który jesteś jawnie sprzeczny z jego zasadami i generalnie może nie lubić po prostu, wiesz, kolejnego kołchozu, tylko w stylu Unia Europejska i on ich i ciebie uważa za wrogów. I to wszystko. I ja to w pełni rozumiem. Bo ja też kiedyś głosowałem na Tuska. Słuchaj, ja też kiedyś głosowałem na Tuska i to nie jest kwestia tego. No.
2: Ale ja to rozumiem i szanuję, że prawdopodobnie z Tomu mamy inny system wartości i jakby Tomu, żebyś wiedział, szanuję, że masz inny system wartości niż ja i pewnie dążymy do jakiejś tam innej wizji Polski czy tego, co jest dobre właśnie dla narodu polskiego, ale nie jestem hipokrytą. Absolutnie. Hipokryzja. Mam swoje poglądy i żyję zgodnie ze swoimi poglądami.
1: Tak, potwierdzam. Od kiedy znam Skałę, to zawsze był taki proeuropejski, tam jakieś demokracja, takie rzeczy, liberalne podejście też takie do życia. No więc nie jest hipokrytą, jest ktoś fałszywy, zakłamany, ktoś, kto na przykład jedno mówi, drugie robi, no to na różne sposoby można być hipokrytą.
2: Ale to już chyba ustaliliśmy i nie ma co narodować do tego czasu. Idźmy dalej.
4: No wiadomo. A dobrze, okej. Okay. W takim razie powiedzmy tak. I ile w nas wszystkich jest hipokryzji? Tak generalnie. Bo ja mogę powiedzieć, że jestem hipokrytą w pewnych kwestiach.
2: O, to też się zgodzę. Każdy z nas w jakiejś kwestii jest hipokrytą i tu się zgodzę. Też jestem pewny kwestii pokrytą. No,
0: na przykład Corwin Pirent twierdzi, że hipokryta to jest ktoś, kto jest lepszy niż taki bezpośredni wróg, dlatego że hipokryta mówi o tym, co jest dobre, a jednocześnie robi złe, a jednocześnie nie daje zgorszenia, nie? Więc co ty na to?
1: Ja dodam tylko, że uważam, że Skała jest strasznym hipokrytą, bo nosi fioletowe spodnie. Na przykład taką mam opinię. Czy ja nie mam prawa do takiej opinii? Na przykład, że Skała jest hipokrytą, bo nosi fioletowe spodnie? Czy ja nie mam prawa do takiej opinii?
0: Nie, raczej śmieszą tak zwane...
1: Skała się... Wyciszyłeś się jakby co, Skała. Nie macie.
2: Buty. Ja się nie wyciszyłem, tylko ja sobie poszedłem po piwo, słuchajcie. O, właśnie, otwieram. I już teraz jestem powrotem.
0: Ile piw musisz wypić, żeby dojść do mojego poziomu?
2: Oj, to nie mam tylu, bo to jest moje ostatnie, słuchaj, a musiałbym mieć jeszcze chyba z jakieś 6.
0: No to prawda. Akurat tu się zgodzę.
2: A ja dzisiaj świętuję, bo dostałem dzisiaj nową pracę, więc jestem już po butelce szampana, 2 butelkach wina, ale nadal nie jestem na tym poziomie, co ty, więc...
0: No to dobrze, ale słuchaj, poziom upojenia nie świadczy o sposobie prowadzenia dyskusji. Sam wiesz o tym. Sam wiesz, że najlepiej się rozmawia na szczerze po kilku głębszych.
1: No, zależy.
2: Nie, mówiąc szczerze, moim zdaniem najlepiej się rozmawia na trzeźwo, bo jest najbardziej rzeczowa rozmowa, ale to jest kwestia tego.
0: Absolutnie, ale to jest kwestia tego, że to jest absolutna hipokryzja.
2: To jest kwestia tego, czy zależy ci na rezultacie dyskusji, czy na po prostu wlędzeniu. No.
0: Wow. Normalnie wiesz, no to ja tej, jak to powiedziałaby moja dziewczyna, kiedy słucha moich tekstów, a jednocześnie nie zgadza się bardzo głęboko z tym, co mówię. No dobrze, no, ja tylko mogę powiedzieć, że bez względu na to, czy chcemy, czy nie chcemy, to właśnie kocham swój kraj za to, że kurwa, gdzie jest 5 Polaków, tam 10 zdań albo... Możecie sobie przeliczniki jakieś ustawiać.
1: Tak, faktycznie super cecha. No, faktycznie super cecha.
0: Fajne.
1: Dzięki temu mamy tak jak mamy i się nie dogadujemy sami ze sobą od niepamiętnych czasów. Świetna cecha.
0: No super, wiesz, i to chyba nawet jeden z tych, który opisywał nas dawno, dawno temu, jakiś Żyd, nie? Zresztą pisał właśnie, że gdyby ten naród był tak bardzo zjednoczony, tak bardzo myślał tak samo, to pokonałby wszystkie narody, jakie istnieją. Może i chwała Bogu. Ja nie chciałbym, kurwa, widzieć wszędzie Polaków, naprawdę.
1: A już by pokonał akurat. Dobra, słuchajcie, ja powoli wietrzę antenę.
0: Ja to ci tylko zacytowałem. Powoli wietrzę. Dlaczego ty po prostu jakiegoś Żyda po prostu traktujesz jako jakiegoś takiego... Nie eksperta, nie? No ja tylko ci zacytowałem historyczny tekst, który stwierdził, że... A generalnie, nie wiem czy wiecie, ale znam takie podejście, że generalnie to nie Gniezno było pierwszą stolicą Polski, ale właśnie Poznań. Podobnoż nawet pod katedrą na Ostrowie Tumskim są tam groby Mieszka i Chrobrego, o czym mało ludzi wie. I miecz świętego Piotra, który wygląda jak taki tasak, taka zwykła blacha do cięcia rybek. No, ale to jest rozważania mądrzejszych od nas. Może nie mądrzejszych, ale tych, którzy mają wykształcenie i papier na to.
1: Dobra, to... Ja nic nie sądzę. Dobra, bo powoli tutaj wietrzę antenkę, trochę dawkuję czas, żeby tutaj, więc jako, że jam ci to pierwszego cię przyłączałem, to ciebie też pierwszego rozłączę.
0: No jasne, kopnij mnie. Ja
1: no przepraszam, że nie będziemy
0: prawo,
1: 2 godziny. Przepraszam.
0: Masz prawo do tego, no.
1: Przepraszam.
0: Ja, take. Dobra, trzymajcie się.
1: No, cześć.
0: Przechodzę na odsłuch.
5: Błagam, rozłącz Jamsito, bo mam dosyć.
2: No. Tak, to było bardzo. To było bardzo pouczające doznanie.
1: I właśnie tutaj, przepraszam cię, Skało, bo anonim właśnie wpłacił stówę i słuchaj, i napisał: błagam, rozłącz jamci to, bo mam go dosyć.
2: Ciekawe, kto mógł być tym anonimem. W ogóle się z nim nie utożsamiam, słuchaj.
1: To...
2: Tak subtelnie powiem, że znam tożsamość tego anonima, słuchaj.
1: No, to nie wiem, czy to tak ładnie w takich metod się posuwać.
2: Nie wiedziałem, jak do ciebie napisać to w sposób taki, że pomiędzy nami.
1: No wiesz co, Skała, ty to jesteś. Jeszcze jakiś zadowolony ze swojego dowcipu własnego, patrzcie go, no, jakich się... To dobrze, to jest fajna cecha, właśnie, no, jak ktoś się potrafi śmiać. Tak, patrzę, co tu jeszcze piszecie na czacie, ciekawego. Za 100 zł to sam bym się rozłączył, pisze Wódz Wielki Niepokój. No, kurde, słuchajcie, no to moje problemy finansowe rozwiązane, chyba... Faktycznie, słuchajcie, zacznę inwestować w kryptowaluty, w złoto, w nieruchomości. To jest teraz dobra strategia na te czasy. W coś trzeba włożyć te pieniądze, a żeby wyjąć, trzeba włożyć. No. A Skała, a właśnie Tomisiu zarzucał wcześniej i słusznie w sumie, że zapomniałem o tym pytaniu, które miało się pojawić, które jest tematem audycji. Z czego się cieszysz?
2: Z czego się cieszę? No mówię, dostałem dzisiaj pracę. Kurde, będę zarabiał strasznie dużo pieniędzy.
1: Tak? Serio?
2: No, tak.
1: Wow. Ale jak ja się cieszę. Taki sketch mi się przypomniał, gdzie Polaków się dwóch spotyka tam po latach i jeden taki biedny tam jeździ trabantem, żona go rzuciła, wszystko, a ten drugi tak słucha i jak się cieszę, że cię widzę. No to tak. Nie, autentycznie cieszę, autentycznie się cieszę, razem z tobą. A kim,
2: no, wiesz,
1: kim będziesz?
2: Właśnie do Nate'a, więc w sumie to co masz się nie cieszyć, nie?
1: No właśnie, właśnie. Ja wiem, że więcej jak ma Skała więcej pieniędzy, to ja mam więcej, to jest prawo rynku.
2: Tak. Nie, fajnie, naprawdę, wiesz, dostałem taką bardzo odpowiedzialną pracę, będę odpowiedzialny za wypromowanie marki polskiej, która się zajmuje blockchainem i będę odpowiedzialny za stworzenie wizerunku i tak dalej, więc gdzieś tam bardzo, bardzo interesująca kwestia i fajnie się tym sobie zająć, nie? Więc mega, mega jestem zadowolony.
1: Ale tutaj, słuchaj, na czacie napisali, że typowe metody PO i, to, i że już przekupstwo jak zapis. A co, coś widzisz? Może, słuchajcie, Skała będzie faktycznie tak sprawy załatwiał.
2: Ale żeby nie było, ja wysłałem tego do Nate'a, zjebałem, bo ja go nie musiałem wysyłać, bo jak wysłałem po tym, jak krawiec już rozłączyłem, czy to więc stuwa w błoto wyrzucona.
1: No właśnie, dokładnie, ja go wyrzuciłem gratis, a ty za to płacisz, sfrajerowałeś się, można tak powiedzieć brzydko.
2: To był taki napiwek, słuchaj.
1: No ale widzicie, to Skała ma, będziemy potem czytali, że tam przychodzi Skała do Rywina i tam lub czasopisma z walizką pieniędzy, to mogą być takie akcje, no.
2: Nie kryptowaluty, żeby nie było. Nie kryptowaluty, żadne tego typu rzeczy, tylko bardziej wykorzystanie technologii blockchain do wymiany informacji bardziej pod tym kątem. Takie naprawdę fajne, legitne rzeczy, bez żadnych dziwnych skamów i tak dalej. Więc jestem mega zadowolony, bo to jest fajna polska firma IT, bardzo fajne, innowacyjne technologie, więc... Dla mnie jest czymś mega ważnym, żeby robić rzeczy, które pomagają się rozwijać ludzkości i robić coś super do przodu, więc więc się cieszę po prostu. Dla mnie, ja na przykład, wiecie, ja pracowałem w pewnym momencie w branży marketingu B2C tak zwanego, czyli business to customer, czyli ten najbardziej paskudny marketing, gdzie nagania się zwykłych ludzi, zwykłych klientów do kupowania jakiegoś gówna, budując emocje na szybko. I to było dla mnie paskudne, bardzo szybko się z tego wypisałem, bo dla mnie to jest nie okej, dla mnie to jest nie fair. Byłem na takim branżowym wydarzeniu I Love Marketing, gdzie po prostu wielki spęd różnych marketerów, gdzie oni budują jakby własne ego w oparciu o to, jak super są moralni i tak dalej. Tak naprawdę to jest wielkie budowanie własnego ego i jakieś takie okłamywanie siebie, a moim zdaniem cały marketing B2C w dużej mierze opiera się o czymś takim nieuczciwym, o takim manipulowaniu ludźmi, żeby kupili więcej tych produktów, takim naganianiu do konsumpcjonizmu. A czym zupełnie innym jest marketing B2B, czyli business to business, gdzie po prostu informujesz jakąś inną firmę o tym, że masz jakieś fajne usługi, które oni sobie spokojnie i tak zweryfikują, bo podpisanie kontraktu nowego w przypadku branży B2B to często jest rok albo dwa lata. Ale informujesz o tym, że mamy jakieś fajne rozwiązania problemu, które dana firma ma, i to jest bardzo fajna rzecz. To jest moim zdaniem mega etyczne, poprawiające, przekładające się na poprawę działania społeczeństwa, i to sprawia, że po prostu w czymś takim chcę pracować.
1: Gadasz jak polityk gadasz.
2: No ale wiesz,
1: pieniądze polityka, nie, ale... nie są, z pieniędzy się cieszę, choć nie są one najważniejsze. Zawsze podkreślałem, że zależy mi na tym, aby czynić ten świat lepszym. Dodatkowo obcowanie z nowoczesnymi technologiami jest to, co my Polacy potrzebujemy. Tak, że masz taki sznyt już, taki polityczny trochę, no.
2: Ale wiesz, ja się w to wpisuję, wiem, ja się wpisuję w taką modną narrację, która fajnie brzmi, ale po prostu w to naprawdę wierzę. Ja się zapisałem do partii politycznej, bo chcę robić coś fajnego. Działam w tej branży, w której chcę, bo chcę, bo to jest zgodne ze mną. Po prostu robię coś, co jest zgodne ze mną. Żyję tak, jak chcę żyć, i robię rzeczy, które mi się zgadzam. Fajnie, cieszę się, że mogę zarabiać pieniądze na tym, co kocham, co jest fajne, co jest dobre dla ludzi, i tyle. Mnie to jest super, no i co?
1: No, tyle. Nie, tak wiesz, tak trochę się droczę, bo w sumie każdy ma prawo mieć swój sposób wypowiedzi, swoje też zamiłowania nawet do czegoś takiego jak polityka. Może są faktycznie tacy ludzie i może Skała jest jedną z tych osób, które po prostu lubią te rzeczy i nie idzie tam po to, żeby się nachapać, tylko ogólnie jest to fajna robota dla niego. Gdzieś tam z ludźmi gadać, coś załatwiać.
2: Nie fajna robota, Krawiec. Ja się idę napierdalać w waszym imieniu po prostu. No. Tak to traktuję.
1: Fighter jesteś.
2: Fighter. Wy sobie nie wyobrażacie, wy na mnie teraz tu najeżdżacie, wy sobie nie wyobrażacie, jak ta klasa polityczna jest z każdej strony.
1: Musisz cierpieć. Myślę, że polityka stała się takim bagnem, że już z przyzwyczajenia będziemy w ciebie rzucać kupami, kamieniami.
2: Nie, dobrze. Na wszelki wypadek rzucajcie. Słuchaj, spoko. Na wszelki wypadek to róbcie. Politykom lepiej nie ufać na wszelki wypadek. Rozumiem to. Ale naprawdę działam w waszym imieniu, jakby co. Lepiej wam będzie ze mną niż bez mnie. Tak, zaufajcie mi.
1: piękne hasło wyborcze. Lepiej wam będzie ze mną niż bez mnie.
2: Jezus, to jest właśnie straszne, że już w polityce nie możesz uczyć za pewne hasła, że jakbyś tych nie kombinował, jakbyś się nie starał, to w ostatecznym rozrachunku, no musisz gadać tym językiem, to jest jeden sposób mówienia, no nie wyjdziesz daleko poza tym, no trochę możesz wyjść, ale no tak jest, no, tak się to kończy.
1: No także, ale no wiadomo, że to by było nawet dobre hasło, takie jakieś dowcipne z przymrużeniem oka, lepiej wam będzie ze mną niż by było beze mnie. Skała tam się i podpis taki, Paweł Skała.
2: Tak, wiesz, albo jeszcze lepiej, zawsze mogło być gorzej.
1: Albo wy wybierzcie mnie i chuj. Taki dopisek. Nie, to słabe, to za wulgarne, to tylko młodzi by zagłosowali.
2: Nie, to takie w stylu Mariana Kowalskiego, to tak tylko do prawicowego młodego elektoratu by było. To za słabe. Nie, wiesz co, trzeba brać pod uwagę, że elektorat jest różny. Zmieńmy temat, słuchaj, obowiązkowe szczepionki, jestem zwolennikiem, ty jesteś przeciwnikiem, pobijmy się.
1: Ty jesteś zwolennikiem obowiązkowych szczepionek?
2: Bardziej tak, znaczy nie, bez przesady, to tak wrzuciłem, trochę podgrzałem. Znaczy, gdybym miał wybierać już ostatecznie, na przykład zero szczepionek albo obowiązkowe szczepionki, to bym wybrał obowiązkowe, ale zwolennikiem obowiązku też do końca nie jestem, bo jakby szanuję takie osoby jak ty, które na przykład mają jakąś traumę ze szczepionkami i nie chciałbym takiej osoby jak ty zmuszać, pomimo tego, że jestem zwolennikiem szczepionek bardzo mocno, ale na przykład znam takie od ciebie i rozumiem, że możesz mieć silną traumę i kurde, łamanie takich osób jest moim zdaniem do dupy, nie? System nie powinien czegoś takiego robić.
1: No, właściwie to nie powinniśmy mówić szczepionki, to tak się mówi w mowie potocznej, powinniśmy mówić, że preparat jakiś.
2: No jasne, ale mówimy o COVID-zie teraz.
1: No, nie no, też tak wiesz, walczę z myślami, bo widzę, ile osób odchodzi, ile osób umiera w związku z COVID-em. No mają może jakieś współtowarzyszące choroby, jak to się mówi i tak dalej, ale COVID, gdyby nie było COVID-a, to by żyli, no taka jest prawda.
2: Znam dużo takich osób. No.
1: No,
2: wiesz
1: no,
2: co, no, tak. Dla mnie przemawia to statystyka, że szczepionka 50-krotnie zmniejsza śmiertelność, nie? To jest taka ważna statystyczna. To jest dosyć mocno.
1: Ja uważam po prostu, że powinno się trochę odważniej i bardziej szczerze mówić o potencjalnym ryzyku, nie wiesz, nie

0: dosyć mocna, taki mocny obrazek.
1: Dawaj.
0: Zaszczepiłem się w Lesznie Johnsonem i generalnie ja taki życzyłem podejście, w sensie, dobra, spoko, wszystko będzie luz, tam jedziemy dur, to jest życie, smak i tak dalej. No i zaszczepiłem się, minęło 10 minut i mówię do mojej dziewczyny, że słuchaj Maja, no to chodź już, wracamy do domu, siadam do samochodu, jedziemy z powrotem. I dosłownie 30 sekund po tym, jak to profesor Horban mówił jakby co, to co powiedziałem, to 50-krotnej różnicy, ale jakiś długo się powoływał, to u Mazurka była ostatnia rozmowa, więc tam podawał źródło. Jakby wam się Horban nie podobał, to tam podawał źródło tego, co powiedziałem, jakby co. Ale wracając do powieści. I słuchaj, na moich oczach gościu dostał wstrząsu anafilaktycznego po szczepionce i ja taki byłem hurdur do przodu, a gościu mi tu zemdlał, zesztywniał i się trochę wystraszyłem. W tym
2: no
0: sensie,
2: to fajnie, że... dwóch się szczepi, jednemu się udało, przeżył wszystko, drugi dostał wstrząsu i się telepał, no to spoko.
0: To... Nie, no to też nie, no to tam była sala 40 osób, tak, jednej coś się wydarzyło, więc też nie przesadzajmy. No
2: to i tak sporo, jedna na 40 tak, to nadal sporo.
0: Tak, ale znaczy, prawda jest taka, moim zdaniem, jak to obserwuję i tak dalej, to fakt jest faktem, że tak naprawdę przed szczepionką, no to każdy powinien być zbadany, wszelkie przeciwwskazania i tak dalej. No tylko, że system zdrowotny byłby tym totalnie przeciążony, nie stać nas na to jako społeczeństwa, więc jedziemy według tego, jakie są możliwości, nie? To jest jakaś optymalizacja. Słuchajcie, bo ja wiem, nie lubicie profesora Horbana, ale jak są osoby na czacie, które mogłyby sprawdzić tę statystykę, bo mówię, ja podałem za nim, więc ja akurat ufam osobom, nie wiem, z Rady Medycznej czy coś takiego, ale jakbyście mogli zweryfikować na przykład oficjalne dane, to byłoby spoko.
2: O, przypomniałem sobie, gdzie chcą sprzedawać alkohol tylko zaszczepionym. Na Węgrzech oczywiście i w Polsce też się nad takimi rzeczami zastanawiają, bo Polska zawsze bierze przykład. Polak, Węgier, dwa bratanki.
0: Ja w ogóle, żeby nie było, jestem zwolennikiem szczepionek, ale tak całkiem poważnie mówiąc, no jestem przeciwnikiem też przymusu i źle się czuję, jak jest jakiś przymus. A szczególnie na przykład krawiec, wiesz, znam ciebie, nie? W kontekście szczepionek, przymusu szczepionek, obowiązkowych szczepionek i tak dalej. I wiem, jaką masz historię z tym. I jak ja sobie myślę, że ktoś miałby, kurwa, ciebie zmuszać do tego, nie? Bo osobę, którą jesteś mi w jakiś sposób osobą bliską emocjonalnie i tak dalej, no to mnie to trąca. Jakby. Jako poseł na przykład w życiu nie mógłbym zagłosować za takim przymusem, bo wyobrażam sobie już taką osobę jak ty i myślę sobie, nie można tak robić. Nie? Nawet gdybym usłyszał dużo racjonalnych powodów za tym, to miałbym taki sprzeciw wobec tego.
2: No, to, dzięki. No, okazało się po prostu. Tak, no, okazuje się po prostu, to wiadomo na własnych doświadczeniach czasami też, że ktoś jest bardzo mocno niepredysponowany, żeby go szczepić. Może mam właśnie ten gen. Słuchaj, skoro teraz naukowcy odkrywają, że są ludzie, którzy posiadają gen, który sprawia, że bardzo ciężko przechodzą COVID-a, to może ktoś ma gen, który sprawia, że szczepienia bardzo źle przechodzi, no i tyle.
0: No wiesz, a propos tego, no COVID bardzo mocno dotknął dziadka mojej dziewczyny, gdzie on był zaszczepiony, a pomimo tego bardzo ciężko przechodzi, bardzo możliwe, że nie wyjdzie już nigdy ze szpitala, na pewno nie żywy, ale też lekarz powiedział, że on od zapalenia reumatoidalnego miał już uszkodzone płuca w 50%, jak trafiał z COVID-a do szpitala. Czyli gdyby nie był zaszczepiony, to już w ogóle by nie żył. Są bardzo różne sytuacje i wydaje mi się, że wielu z nas często też brakuje takiej pokory względem jakiegoś takiego realnego stanu medycznego. Często chcemy się wpisywać w zdanie lekarzy i tak dalej. To też jest takie głupie ze strony nas wszystkich, że tak cholernie brakuje nam wszystkim pokory. Brakuje nam wzajemnej empatii wobec siebie. Tak jak mówię, gdzie są na przykład posłowie lewicy, którzy zmuszaliby wszystkich do szczepień, bo tam jebać wszystkich na szczepionkowców z takim podejściem. Albo w drugą stronę wkurzają mnie osoby, które się totalnie tym COVID-em też nie przejmują, a ta choroba

0: najbardziej istnieje, jest i jest bardzo, bardzo zjadliwa, nieprzyjemna.
1: Tomu pisze, że naukowcy podają, że zioło zapobiega C19, także ten. Zależy, kto płaci za badania. Ja akurat wierzę w to, że marihuana może tu pomagać. Znam na przykład astmatyków, którym bardzo pomaga palenie. Wiadomo, ktoś ma tam stwardnienie rozsiane, to pomaga mu. Przy różnych rzeczach pomaga. Jaskra, jadłowstręt. No więc czemu nie miałoby też pomagać COVID-a, nie?
0: No, wiesz, no możliwe. Aczkolwiek ja też uważam, że trochę pod takim fałszywym pretekstem często się, znaczy nie mówię, że to jest ten przypadek, uważam, że często pod takim fałszywym pretekstem się marihuana przecenia w jej pozytywnym działaniu, żeby zbudować jakąś taką narrację wokół tego, że to jest jakieś lecznicze zioło.
1: Jest lecznicze, kurwa. No ale może nie na. Ale rozumiem, że się przesadza trochę, że się to tak, no.
0: Tak się nagina.
1: Nagina rzeczywiście.
0: Słuchaj, ja jako polityk, jako członek Platformy Obywatelskiej, to powiem w pełnej mocy, uważam, że marihuana powinna być po prostu zdekryminalizowana, że każdy powinien móc palić tyle marihuany, ile ma ochotę. Uważam, że takie prawo powinno być jak najszybciej wprowadzone i jeżeli kiedykolwiek będę politykiem parlamentarnym, to zawsze zagłosuję za tym, żeby była legalna i z tego absolutnie można mnie rozliczać.
1: Tym bardziej, że pomaga też czasami na różne inne rzeczy, ale trzeba też, no, ale to dobra, bo to już tak nudne, tylko nie przesadzajcie.
0: Tak mówię, nie, że chciałbym zaznaczyć, bo czasami
1: spoko.
0: Sobie mówię hipokryzji czy coś, to mówię tak wprost, nie, że to powinno być legalne, koniec, kropka.
1: No, wszystkich się tak dzisiaj podpytuję, no teraz będę się może więcej podpytywał, co was w życiu cieszy. Mnie cieszy, jak Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza, się wywali i se głupi ryj rozwali. A was? Co was cieszy? Piszcie tutaj.
0: A propos rodzenia, bo tam był, z jakimś rodzeniem było tej powiedzonej.
1: Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza.
0: No właśnie, ja mam kolegę, miałem kolegę, który się nazywa Szymon Rodzyń i przez wiele lat, pomimo tego, że był w otwartym związku z moją koleżanką, to im zdradzał. I to była niesamowita historia. Obiegła, słuchaj, internet kilka razy.
1: Rodzyń, co to w ogóle za nazwisko, nie? Rodzyń. To jest...
0: Chuja.
1: Rodzyń. Nie chciałbym mieć tak na nazwisko.
0: Rodzyń. Nie, no, fatalna.
1: Dziwne w ogóle w Sejmie mają nazwiska, jakieś same takie, albo takie bardzo, bardzo polskie, chłopskie takie, wiesz, tam Zając, Ziemniak, albo jakieś takie, nie chcę tu już mówić, bo znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, no. Także ten.
0: A co Krawcze sprawiło ostatnio, że się źle czujesz? W drugą stronę, odwrócę pytanie.
1: No, pan psycholog tutaj zadaje mądre pytania. Ja sobie muszę sam odpowiedzieć. Jak sobie odpowiem, to może zrozumiem coś. To czekaj, co mnie ostatnio zdenerwowało? Wszystko mnie denerwuje właściwie. I wszystko mnie wkurza, denerwuje. Zniechęcony jakiś jestem.
0: No, ale może ujmę inaczej. Prowadzisz audycje radiowe już od wielu lat. I mówisz o wolności od wielu lat, Krawcze. Ja sam do ciebie pytanie, czy 10 lat temu, kiedy zaczynałeś swoją przygodę z radiem, czy czułeś się wtedy bardziej wolnym człowiekiem, czy mniej? Czy dzisiaj się czujesz bardziej wolnym człowiekiem?
1: Oj, zdecydowanie kiedyś.
0: Tak? 10 lat temu dużo bardziej.
1: No.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem, nie czułem jakoś, że wokół mnie jest, wiesz, taki zamordyzm, że jestem osaczony przez państwo z każdej strony, że ciągle coś chcą mi czegoś zabronić, coś nakazać, jakąś propagandę sieją, zawłaszczają sobie wszystko, edukację, media, że coraz więcej, wiesz, no chyba kiedyś też prościej prowadziło się działalność gospodarczą, no skoro teraz jak ten Nowy Ład wchodzi i księgowi, i urzędnicy nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim, to już jest naprawdę bardzo źle, nie? Więc... Wszystko, nie wiem, moim zdaniem się na gorsze wszystko zmieniło i posądzam o to władzę PiS. Konkretnie, tak, wskazuję palcem, to oni. Myślę, że to jest źródło wszelkiego zła i nawet każdy inny aferał z jakich PO, SLD, PSL, wszyscy ci ludzie, oni, to nie było takie gówno jak PiS. To nie był taki zamordyzm jak PiS, taki totalitaryzm, takie wiesz, nie było tych afer tyle. Polecam stronę 100 afer PiS, pisane cyframi 100 i razem wszystko, 100aferpis.pl, teraz jeszcze sprawdzę. No to se poczytajcie, co to jest za partia. To jest zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi, nie wiem, kiedyś się czepiano, że tam ośmiorniczki sobie zjadł z państwowych pieniędzy, coś takiego, albo że zegarek dostał skądś, nie wiadomo skąd, tak? No a dzisiaj, jak to porównać do dzisiejszych afer, które mamy co drugi dzień?
0: No my dzisiaj to mamy 1000 zegarków dziennie tak naprawdę, tylko to nie wiem, czemu nie rusza. Ale trochę mnie zszokowałeś, bo ja myślałem, że mimo wszystko jakoś, wiesz, gdzieś tam w sumie w tym swoim radyjku tutaj w Nocnym Radiu się jakoś tam ustawiłeś, zbudowałeś sobie fajne relacje i myślałem, że jednak, że masz takie odczucie, że mimo wszystko, mimo tego otaczającego systemu, gdzieś się czujesz bardziej wolnym człowiekiem. Tak szczerze myślałem, że tak to powiesz.
1: W zasadzie to na brak jakiejś wolności, który by mnie dotyczył osobiście, to nie narzekam aż tak bardzo, wiesz, bo staram się w życiu robić to, co chcę po prostu i pierdolić system na przykład i nauczycieli, mentorów i tak dalej, sobie robię, co chcę, nie? Nie robię bardzo często tego, co wypada i co powinienem nawet być może, a po prostu, więc to akurat może nie jest ten problem, brak wolności, nie? I tyle. Może no ogólnie właśnie, się zestarzałem, może się po prostu jestem zniechęcony, bo stary.
0: Chyba nie jesteś takim człowiekiem, który dziedzieje. Wiesz, bo główna kwestia była taka, że wiesz, że czy wtedy w 2012 roku miałeś takie ogólne poczucie wokół siebie, takiej własnej możliwości działania, czy tamta atmosfera była taka bardziej prowolnościowa, jakby wiesz, że robisz to, co możesz, to, co chcesz robić w życiu, czy dzisiaj. I w jakimś sensie tylko tak wyglądam dla kontekstu, gracze, że no przecież dzisiaj masz fajnie już funkcjonujące radyjko, mają jakąś swoją markę, która już jest, nie? Więc też nie jesteś taki sam na tym świecie w jakimś sensie, nie? Nie jesteś takim gołodupcem, tylko jesteś już krawcem z pewnym wizerunkiem, nie?
1: Nie wiem, nie, raczej nie. Było tak, jak jest mniej więcej, nic się nie zmieniło za bardzo. Jest takie samo, tak, mniej więcej taka, tak samo liczna społeczność, tak samo popularne. Nic się tu nie zmieniło akurat. No ale rozumiem, że chcesz mnie tu jakoś pokrzepić, czy tam coś. Spoko,
0: nie
1: dzięki.
0: Wiem, czy się pokrzepi,
1: ale tak. Wiesz co, tak powiem ci szczerze, że bardziej mnie tu pokrzepił twój donejcik niż jakieś twoje tutaj domorosłe, psychologiczne jakieś rozważania.
0: Nie, tak próbowałem cię jakoś wziąć, wiesz, pod włos zwyczajnie. Ale dobrze, słuchaj, nie chcę też zajmować anteny, bo nie chciałbym mieć takiego poczucia, że się, wiesz, wkupuję tu tobie na antenę, to by było słabe. Więc może niech jakaś kolejna osoba też się dzwoni, a ja się na odsłuch przyłączę.
1: Dobra, dzięki, trzymaj się, cześć, hej, hej, hej.
0: No, dzięki, cześć.
1: Tu mam jakieś dane. Nic z nich nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem z tych wykresów. Tu mi kolega wkleił, ale nie potrafię tego zinterpretować. A propos inflacji w Polsce. No, była w Polsce kiedyś podobno hiperinflacja. Już. Mieliśmy chyba, z tego co pamiętam, wybaczcie jeśli się mylę, dwa razy hiperinflację. I było to raz po odzyskaniu niepodległości, a potem lata 80., 90. jakoś. I słyszałem, że to właśnie to, co robił Balcerowicz, to niektórzy uważają, że to była właśnie walka z inflacją. Bardzo wysoko. Cześć, panie Potrzeba.
2: A zabyło, panie, to panie, kurde, takie były, ten w ogóle, wiesz, panie, kurde, jajka kosztowały 20 groszy, a teraz kosztują złote 50 i to jest dowód na siłę polskiej gospodarki i siłę polskiego rolnictwa.
1: No, swoją drogą strasznie zdzierają u nas markety. Jak rolnik tam za kilogram czegoś dostaje 70 groszy, a potem to za 5 zł sprzedają. To trochę jest taka duża przebitka. Ja wiem, że ty zaraz powiesz, a chłodnie, a transport, a wszystko, a ja się nie dam przekonać, że to aż tyle muszą zdzierać. Zdzierają z nas po prostu. Tak samo będą z nas teraz zdzierać. Jak rząd wprowadza to zerowy VAT na żywność, zobaczysz, że się ceny nie zmienią, że będzie dalej wszystko kosztowało tyle, ile kosztowało, bo przedsiębiorcy, bo sklepy, bo markety sobie doliczą większą prowizję. Tyle.
3: No to dlaczego jesteś, dlaczego nie masz Biedronki, tylko jesteś, nie wiem, tam jakimś górnikowcem.
1: Ty, a jakbyś tak jeszcze wiadro z głowy zdjął, to już by w ogóle super było.
3: To ten chyba nie ten mikrofon.
1: Tak niektórzy brzmią, jak mają mikrofon za złoty 50, to tak brzmią właśnie. No zobaczymy, czy będzie dalej mikrofon za złoty 50. Halo? A teraz jest w ogóle mikrofon za 0 zł, bo nic nie słychać.
3: Sekunda. Okej, okay, dobra, teraz będzie coś. Dobrze.
1: No nie będzie dobrze, strasznie chujowo cię słychać, jak kogoś, kto nigdy radiowcem nie był, nie nadawał 10 różnych audycji, nie ma doświadczenia zupełnie z tym, ma mikrofon za złoty 50, dziwne.
3: Dobra, to czekaj, to się przerzucę na 10.
1: To spróbuj, bo strasznie przytłumiony jesteś, taki wiesz. Zanim się przepnę, to najpierw się wypnę, potem się napnę. O, tak to jest. Wódz jest na czacie nawet. Wódza to zawsze ładnie słychać.

0: No, w każdym razie, jak po tej tarczy, no zobaczymy jak teraz. Czuję, że lepiej.
1: No patrzcie, no. Jaki piesek francuski normalnie musi, wie, musicie, wiecie, no normalnie idealne warunki akustyczne. Już tutaj sobie oblefiłem swoje całe mieszkanie, tylko i wyłącznie po to, żeby ugłaskać was swoim aksamitnym głosem. Krawiec, chowaj się, kundu, bo naprawdę mam dla was bardzo dużo, wiele rzeczy do powiedzenia. Nie, żartuję, jak tylko sobie pomruczę.
0: To ty idź na infolinię, party line, jakoś tam seks telefon lepiej pracować, jak chcesz mruczeć do telefonu, panie Mruczek. Ale to sobie odsłuchaj potem samego siebie, zobaczysz, jak brzmiałeś, taki przytłumiony, taki zgaszony, jak nie ty w ogóle, więc no. Teraz dobrze brzmisz, ładnie.
1: Nie no, słuchaj, no nie można być jedną nogą w ciąży, tak, tak przede wszystkim. także wiesz, także wydaje mi się, że nie chcę mi się aż tak bardzo starać, żeby tutaj sobie podłączać cały mój sound system. Człowieku, czy ty kiedykolwiek skręciłeś sobie jakikolwiek ziemniaka? Człowieku.
0: Ja mam tutaj lampowy mikrofon, ciepły, ciepłe media. A ty jaki masz? Ty pewnie masz byle jak.
1: Ja tam nie wiem, ale ja cię zawsze podejrzewałem, że ty jesteś taki trochę ciepły.
0: No, ja ciebie też, popatrz, to obaj siebie podejrzewaliśmy o to samo. Aż dziwne, że nic z tego nie wyszło, jak obaj się podejrzewali.
1: Nie, lepiej nie.
0: Nie, ja też nie. Co chciałeś powiedzieć?
1: Wiesz, to trochę mi wyszła ta myśl z głowy, tak jak sobie wspomniałem, naszą ostatnią noc, człowieku, absolutnie niesamowicie fantastyczną, ale nie o tym, wiesz co, bo tutaj sobie tutaj jakiś tam poszukujesz pozytywnych rzeczy. Stary, mieliśmy tę rozmowę parę milionów razy. Kiedy ostatnio narysowałeś coś takiego nie dla klienta, nie dla, nie wiem, jakiegoś tam, nie dla pieniędzy, tylko narysowałeś coś dla siebie? Kiedy to ostatnio było? Możesz się pomylić o rok albo dwa.
0: Masz zły humor i depresję i nic cię w życiu nie cieszy? Weź se kredki i se porysuj. Rada potrzeby, to jak z tymi z depresją, nie? Że idź i pobiegaj se trochę.
1: Wiesz co, nie do końca, bo wydaje mi się, że skoro jest to coś, jedyna rzecz, jaką potrafisz umieć, no to możesz coś z tego wyciągnąć.
0: Jaką potrafisz umieć, jedyna rzecz, jaką potrafisz umieć, jak ty to pięknie powiedziałeś.
1: Polecam.
0: No może faktycznie, no... Ja w sumie, to jest dobra rada twoja, bo ja sobie mogę wszystko, co fajne, to czego nie mam, narysować. Piękną partnerkę, Lamborghini, dom, willa z basenem, wszystko, co sobie mogę narysować. Przecież, nie? Więc jest to jakieś rozwiązanie. Takie, widzicie, potrzeba, o to mu chodzi tak mniej więcej, on tak lubi trollować właśnie. Tu mamy przykład trollingu.
1: No ale jakiego trollingu, stary? Kurde, inteligentnego. Masz pewne umiejętności i je masz. Bo wiem, bo zdarzało mi się nawet za nie zapłacić. Wiem, że je masz, tak? Tylko pytanie, kiedy tych umiejętności skorzystałeś tak sobie, tak sam dla fanu, żeby zrobić sobie coś dla siebie, coś nie na odpierdol, nie za pieniądze, nie dla klienta. Kiedy ostatni raz miałeś taką przyjemność, że faktycznie usiadłeś z tym jebanym ołówkiem nad jebanym blokiem kreskowym i co tam sobie narysowałeś? Kiedy miałeś ostatnio taką przyjemność? Ile lat?
0: Oj, dawno chyba. Znaczy, w sumie niekoniecznie, zależy jak na to popatrzeć. Nie no, jest to jakaś myśl, pewnie, że tak. No, czyli czerpać przyjemność ze swojego hobby. Tylko, że mi się tak już trochę mniej chce niż kiedyś też takie rzeczy robić. Wolę gadać chyba do ludzi w radio, do ludziów. To jest prostsze, przyjdziesz, coś popierdolisz. Zawsze, też się czasami nie spodoba, co prawda, ale... No.
1: Tak, ale wiesz, ale jak przyjdziesz sobie popierdolić, to bardziej masz taką koncepcję, że wiesz, że tutaj zaraz będą donaty, tutaj zaraz ktoś do ciebie zadzwoni, ktoś ci tutaj się zgłosi, ktoś z tobą pogada i tak dalej, i tak dalej. No ile w tym jest tak naprawdę ciebie?
0: Ale to pomówmy o tobie. Co ciebie w życiu cieszy?
1: Nic mnie tak nie cieszy jak seria z Pepeszy. Jako pacyfista jestem, moje hobby to jest pacyfikacja. A tak poważnie, cieszą mnie takie drobne rzeczy z używania moich umiejętności, moich rzeczy, w których się, nie wiem, wykształciłem, w których sobie coś tam się rozkręciłem, żeby sobie zbudować na przykład skrypt do wyłączenia wszystkich żarówek w moim mieszkaniu, kiedy już nie chce mi się chodzić po mieszkaniu i je wszystkie wyłączać. I to jest taka, wiesz, taka mała wartość dodana. Nikt mi za to nie zapłaci, nigdy nikomu tego nie udostępnię, sam sobie to napisałem i to jest pewne takie coś przyjemnego, coś, jakaś taka wartość dodana.
0: No popatrz. Ja jako dzieciak zrobiłem sobie kiedyś taki system alarmowy, włożyłem taki rozkręcony joystick bez pałeczki tej, taki pod dywan. I w Amosie na Amidze napisałem skrypt, że jak się joystick wciśnie, to ma alarm się włączyć. Jak ktoś wchodził do pokoju, to się alarm włączył.
1: Ojciec ci chodził do wanny, czy co?
0: I potem jak ojciec wchodził do pokoju, to się włączał alarm.
1: System wczesno ojcowy, kurwa. Słuchaj, stary, ty to naprawdę opatentuj, my to sprzedamy na lewacki rynek, tak żeby te wszystkie dzieci bite, gwałcone, żeby miały system wczesnego ostrzegania napisane na Atmosie.
0: No, na Amidze. No ale jak ty napisałeś skrypt, to kupiłeś sobie jakieś specjalne takie włączniki i włączniki pierwnie, które można tam oprogramować jakoś, jakieś Wi-Fi, nie? Te bajery, szmery.
1: To znaczy nie, to są żarówki od Xiaomi, które są kompatybilne z Apple Home. I Apple Home udostępnia API, do którego mogę sobie tam swobodnie gadać, wobec czego tam, nie wiem, wiesz, z telefonu mogę sobie, idąc sobie do łóżka, wszystkie zgasić.
0: I co, i chodzisz teraz tak po domu i zgaś światło, wyświetl informacje na temat tutaj kanał tego, jaka pogoda, zmniejsz temperaturę, zakręć gaz, rosół gotowy, tak chodzisz i gadasz, tak sam do siebie, jak świr jakiś, jakiś patafian.
1: Ale wiesz co, nie potrzebowałem smart home'u, żeby gadać do siebie, to się zaczęło dużo wcześniej. To się zaczęło chwilę po tym, jak rozpoczął się kanibalizm, ale o tym nie będę wam opowiadał.
0: A ciekawe, ile osób tutaj jest, które gadają same do siebie z nami. A ja się przyznaję, że czasami se gadam sam ze sobą. No co, coś złego? Czasami trzeba z kimś inteligentnym pogadać.
1: Ja to tak mam z kotem, nie? Że wiesz, że mam coś takiego, że wiesz, że kot, jak wołam go, wiesz, tak po imieniu, nie? Kot, i on nie reaguje, to mam takie drugie imię, które zawsze działa. Kotot.
0: Kotot?
1: Kotot.
0: Dziś o kotach czytałem, że otyłość u kotów, takich dzikich, które żyją w naturze, to jest bardzo duży problem z tego powodu, że taki otyły kot nie potrafi sobie wylizać tyłka sam, czyli po prostu się myć i ma śmierdzącą pupę i jest przez to bardzo źle traktowany w stadzie. Jak to można odnieść do nas?
1: Wiesz co, no przede wszystkim nie jesteśmy kotami.
0: Ale też jak masz brudną dupę i pójdziesz gdzieś, to też jesteś źle traktowany w stadzie.
1: Wiesz co, nie wiem jak ty, ale ja z brudną dupą nie wychodzę na zewnątrz.
0: Zostawmy ten temat.
1: No właśnie, tak skoro mówimy o brudnej dupie, gdzie jest ten, gdzie jest Wigilia z działeczki?
0: No, opublikuję.
1: Ale tak serio? A tak, dobra, daj jakiś tam sam sobie deadline. Tak, żeby nie było.
0: No, w ten weekend się zajmę tym, chociaż mam teraz inne ważne sprawy w sumie. Nie, trochę, też przyznaję, że mi trochę przyszła ochota, bo po prostu kiepsko to wyszło trochę, nie? I tyle, no więc się nie palę tak bardzo. No zobaczycie zresztą, że to nie jest żaden cud. Więc wiesz, no, ludzie czekają, ja rozumiem, tu obiecałem, ale to mnie trochę zniechęca, to, że to po prostu w ogóle się kiepsko czułem po tej Wigilii. Raz, że po tym jak poszedłem, sroka potem gdzieś się przechodził i potem się wywalił, że było to spowodowane trochę może przez wódkę, którą przyniosłem. Co prawda zabierałem mu, ale wiesz, to no, nie upilnujesz dorosłego człowieka jak chce. Ale przyniosłem, ale przyniosłem, to ja. Dwa, że to towarzystwo mnie trochę tam zaczęło, wiesz, wykorzystywać po prostu, które tam było, że było mniej osób niż chciałem i ogólnie, no tak wiesz, zawiedziony jestem, nie, trochę. No ale też specjalnie o tym też nie myślę za dużo.
1: No ale mimo wszystko jakieś tam doświadczenie na plus, jakieś tam, nie wiem, unique content na pewno będzie, na pewno będzie na plus, tym bardziej, że wiesz, tam się ludzie tam gdzieś tam zgłosili, wrzucili ten jakieś donaty. Nie, żebym tutaj występował w ich imieniu, ale coś tam sobie od nich usłyszałem.
0: Wrzut sumienia, jak to ostatnio mówimy tutaj, zadzwonił. No, spoko, ja rozumiem, ludzie zapłacili i mają prawo dostać to, za co zapłacili. Rozumiem. No. Nie, w sumie racja, tak jest, no.
1: Tutaj furiat widzę, pisze, mój ojciec czasem gada do siebie. Wczoraj u Gabriela był bardzo piękny battle stream, w którym był jakiś taki typek, który cały czas wszystkim przerywał, nie? Cały czas coś tam sobie wrzucał i tak dalej, i w pewnym momencie stwierdził: ej, ale ja to mówiłem do siebie, a wy mnie słyszycie? Naprawdę, polecam wczorajszy stream Szabla, bo kurwa, to było naprawdę takie jebane pato. Tak, naprawdę złoto.
0: O, myślę, że jakieś substancje mogły tam być czynne. No i tak to jest. No. U nas też tak się zdarzają różne takie sytuacje. No, ale ogólnie, wiesz, dużo rzeczy się tutaj też wydarza. Ktoś z radia odchodzi, ktoś inne jakieś sprawy, wiesz. To też człowieka trochę podłamuje, nie?
1: No ale czemu o tym myślisz? Tak, w tym momencie chcesz, nie wiem, jakiś taki pozytywny vibe. Tak, więc może coś narysuj sam dla siebie.
0: Po prostu w pewnym momencie ciężko o pozytywny vibe, wiesz? Wyobraź sobie, że druga wojna światowa, w okopie gdzieś tam biegniesz, ura, dostałeś tam odłamkiem, flaki ci wypadają, przychodzi koleś i mówi: ale człowieku, wyluzuj, wiesz, trochę, wiesz, dobre, pozytywnego myślenia, man.
1: A oglądałeś Pianistę?
0: Tak.
1: No, to chyba wiesz, do czego moja myśl teraz przejdzie, nie?
0: Nie wiem, że...

0: Że się cieszył, że dostał słoik ogórków? Znalazł?
1: Czy mamy, to, że w finalnej scenie był sobie nawet w stanie tam sobie tam, żeby nikogo nie zaalarmować, zobaczył pianino i tak trochę tak, wiesz, tak sobie pomerdał palcami nad tym pianinem, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie tak się wrócić do samego siebie i nie patrzeć na to wszystko, co jest wokół. Bo to wszystko wokół jest chujowe, jest zbombardowane. To nawet nie do końca istnieje. Tylko tak sobie zrobić coś fajnego, przyjemnego samego dla siebie.
0: Czasami
1: ja
0: robię.
1: Cię tutaj nie będę uczył.
0: Czasami robię coś przyjemnego dla siebie.
1: Ale masturbacja sam, się
0: sam ze sobą. Aha, to niewiele i więcej przyjemności mam w życiu. Żartuję. Jakieś tam są, no to też nie jest tak, że jakiś mam tu, wiesz, depresję, będę zaraz się tu wieszał, skakał z okna, czy coś. Tylko ogólnie, no każdy...
1: Ej, kurwa, miałem nadzieję, że cię wychuśtam.
0: Każdy człowiek od czasu do czasu musi mieć, to jest naturalna rzecz, że mamy spadek nastroju, że jakąś depresję, wręcz coś takiego nienaturalnego byłoby być cały czas takim wesołkowatym i ze wszystkiego się śmiać. To tak się zachowuje debil, nie?
1: No, czy się tak słuchając ciebie w ostatnich miesiącach, to tak, wiesz co, może porównanie do debila nie jest takie, znaczy nie chcę ci obrazić.
0: No dziękuję, bardzo miłe.
1: Jakby to powiedzieć, żeby ciebie nie urazić? Czasami... Może i być tak, że przeżywasz swój... O, wiem, dobre słowo, kryzys twórczy.
0: No, to już ładniej brzmi.
1: Jezus, kurwa, ledwo wyrnąłem, ja pierdolę.
0: Zaczęło się od debila, a skończyło na kryzysie twórczym. To nie jest tak źle, no. Bo ty, krawiec, wiesz, no, nie chcę mówić, że debil, bo to może zbyt mocne. No, ale... Spoko. Nie, no, wiesz, ogólnie to tak... Ciężko zrozumieć sytemu głodnego czasami. Sytemu głodnego, no. Syty głodnego nie zrozumie, o. I wiesz, ktoś, kto ma akurat fajną sytuację w życiu, no Skała dzwonił tu, praca, nowa praca, radosny i tak dalej. Tobie też się jakoś tam w życiu układa. Od kiedy odszedłeś z nocnego radia, zaczęło ci się w życiu układać. Więc zadowolony dzwoni tutaj, no.
1: Nie, no, akurat zaczęło mi się układać dużo wcześniej, ale wiesz, to jest raczej takie nie wiem, takie spostrzeżenie, że sam sobie wybierasz to, że jesteś w punkcie, w którym jesteś, bo to się nie zaczęło przedwczoraj.
0: No, to uwielbiam takie mądrości. No, człowieku, sam se zapracowałeś, wiesz, sam się złapałeś w własną pułapkę, man, wiesz. Jesteś, zaraz będzie mi tu Schopenhauera cytował, świat jest moim wyobrażeniem i w ogóle, no to owszem, w sumie dużo w tym prawdy jest, no ale to, co to zmienia? Niełatwo się zmienić samemu w ogóle, tak jakoś. A im starsi jesteśmy, tym ciężej pewnie się zmienić trochę.
1: A wiesz co, jak kiedyś mi wyjedziesz z szacunkiem do siwej głowy wobec ciebie, to przyrzekam, że kurde, przyjadę do ciebie i ci tak na kurwie poryju, że się nie pozbierasz.
0: A nie wiem, czemu tak cię irytuje szacunek dla osób starszych, który zawsze gdzieś tam był, wiesz, w cywilizacji naszej na przykład i w różnych innych. I wiesz, no i tak jest tak normalna sprawa, że jest szacunek dla starszych jakiś nadplanowy taki i nie wynikający z niczego, po prostu z tego, że są starsi. Tak z grubsza, bo można mówić, że więcej przeżyli, że już swoje przeżyli, że wiesz, coś w życiu tam zrobili pewnie no, dla innych, czy bronili kraju, czy coś, tak wiesz, i że taki szacunek, wyrozumiałość też taka trochę, że to jest osoba starsza, którą wszystko tam już boli, już trochę zniechęcona życiem, już trzeba mu trochę wybaczyć, to mi się wydaje takie normalne bardzo, a tobie nie. No, patologia.
1: Nie, dlatego, że jak sobie, jak tam wcześniej wspominałeś o Elżbiecie Jaworowicz, jak ci wrzuciłem, tak, to akurat wrzuciłeś sobie taką Katarynkę, że jednak, kurde, nie, tutaj jest jakaś taka geriatria wśród tych osób, i one są już trochę odklejone i tak dalej. Ja pamiętam, mieliśmy kiedyś bardzo fajne starcie i powiedziałeś wówczas wtedy, że jak jest taka babka, jakaś stara babka, która cię w markecie tak cię tym wózkiem będzie powoli popychała. No to jest bardzo duża różnica pomiędzy babką, która nie wiem, nie ma pełnej kontroli nad rękami, która nie do końca jest w stanie sobie zabrać tych zakupów. Okej, spoko, ja tej babce nawet pomogę zanieść te zakupy do jej domu. Ale z drugiej strony i dużo, dużo częściej będzie taka babka, która sobie stwierdzi, że to jest jej, wiesz, prawo i będzie to wykorzystywać i będzie cię tak celowo napierdalać tym wózkiem tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać ciebie, żeby zrobić tobie w głowie jakiś tam szacunek dla siwej głowy i tego szacunku do siwej głowy absolutnie w swoim sercu nie mam. Każdy człowiek, którego poznaję, którego kiedykolwiek poznałem, on zaczyna z pewnego poziomu zerowego. I tak jak kiedyś tam Blackota, tam parę tygodni temu dzwonił, co mi się bardzo spodobało, że to akurat na tej audycji mnie nie było, że on tam zadzwonił i powiedział, że on się tak, nie wiem, tak był sceptycznie do mnie nastawiony, zadzwonił, pogadaliśmy sobie tam gdzieś o drewnie, o jakichś tam pierdołach, nie? I to był ten punkt zerowy. Oczywiście, spoko. Każdy, z którym rozmawiam, od tego punktu zaczynamy. A ten szacunek bardzo łatwo sobie podbić, bardzo łatwo go sobie stracić. Więc jeżeli ktoś jest siwy i jest w stanie sobie ten szacunek w swojej głowie stracić, no to sorry, stary, no ale niestety tak działa życie.
0: Trochę o inne sprawy. Sorry, ci przerwę, ale to chodzi trochę o inne rzeczy. Czy na przykład przypierdoliłbyś, wiesz, w ryja jakiejś starszej osobie? No pewnie nie, prawda? Byś miał opory. No, tak, nie, no jakiegoś takiego dziadka, takiego srokę byś kopnął w głowę, tak? I cieszył się, że wygrałeś, czy co? No raczej chyba nie,
1: nie,
0: no.
1: Nie, to nie dla zwycięstwa. Jeżeli bym jej próbował kraść portfel, to bym mu przyjebał. Tak.
0: Ja nie wiem. Raczej miałbym opory, nie biłbym starszego człowieka. Strasznie bym się potem źle ze sobą czuł, jaka by to nie była sytuacja. I wiesz, i trochę może być podobna sytuacja. Starsi ludzie są często tacy już trochę niedołężni umysłowo też. Albo są niewyedukowani, bo to inne pokolenie. I wiesz, dla nas takiego człowieka zaorać przy wszystkich, tam ośmieszyć, nagadać mu, żeby mu poszło w pięty, nie jest wielką często sztuką, nie? Przegadać kogoś takiego. I to też jest tak, jak to wykorzystywanie tej swojej przewagi fizycznej. No, jakiegoś dziadka uderzyć, no daj spokój. To przecież to jesteś wtedy żałosny, jak takie coś zrobisz.
2: Major,
0: trochę.
1: No, ale ja to powiedziałem, tak? Ostatni jeżeli stroka by mi próbował ukraść portfel, to bym mu przyjebał.
0: Ja bym miał mocne opory. Mam taki jakiś mechanizm, że starszych osób też się czasami złoszczę, też mnie denerwują, irytują swoim zachowaniem. Jasne, ale jakieś takie zakodowane, nie wiem, może wychowanie czy coś. Że tak zakodowany jakiś taki, wiesz. Może to jest, słuchaj, nie wiem, może u zwierząt też coś takiego jest, nie? Że zwierzęta na przykład starszych osobników, to starsze osobniki niechętnie w stadzie tam będą atakować, bo to już jest taki właśnie dziadek wilk, wiesz, czy coś. I go tam może coś takiego jest, nie wiem.
1: A jeżeli taki dziadek jest po prostu cwany, tak? I jest taki chytry i będzie to wykorzystywał, tak? Że ty masz tutaj sobie szacunek do tej siwej głowy i on ci tam sięgnie do tego, do tej kieszeni, wyciągnie ten portfel, bo to jest bardzo dobry przykład akurat, nie? I tak sięgnie, oj, przepraszam, coś mi się pomyliło, myślałem, że to była moja kurtka. I co, i to jest wszystko w porządku dla ciebie?
0: No ale tak wracasz ciągle do tego przykładu, że chciał cię okraść i należało się. No ale to tak można, wiesz, powiedzieć na przykład, że nie warto jest w ogóle komukolwiek pomagać. Zobaczysz kogoś na ulicy, że macha ci, że samochód mu się zepsuł. Nie pomagać, bo zawsze pewnie cię oszuka, wykorzysta, a jak to bandyci są, to zawsze się zdarzą takie sytuacje, ale to nie przekreśla tutaj jakiejś konieczności, żeby się zachowywać jak człowiek, nie? Bardziej.
1: Znaczy, wiesz, no, jak ktoś zamacha, albo nie wiem, jak ktoś się tam zacznie trząść na przystanku, takie rzeczy mi się zdarzały i udzielałem parę razy pierwszej pomocy i parę razy mi się udało wzywać pogotowie do takich osób. Tak, jak najbardziej, tak? Bo to jest, wiesz, taka rzecz, której nie jesteś w stanie ściemnić, a nawet jeżeli ściemniasz, to nie masz tutaj żadnej wartości dodanej. Tutaj bardziej mówię o osobach, które zdają sobie sprawę z tego, że istnieje taki szacunek do siwej głowy i które będą bardzo bezczelnie to wykorzystywać.
0: Siłą rzeczy troszkę mogą to wykorzystywać, w sensie, że korzystają z tego przywileju swojego. Wiesz, na przykład... denerwuje mnie, jak ktoś do starszej osoby, wiesz, się odzywa, jakiś bardzo młody człowiek, tak lekceważąco, to nawet jakoś tak nienaturalnie źle wygląda, nie, parszywie, że jakiś dzieciak, wiesz, do babci czy do staruszka, słuchaj, no jak tutaj, wiesz, miałem jakieś tam spotkanie tam, dopiłem trochę tam w takim tu miejscu i koleżka jeden, taki rówieśnik mój, nie, zwrócił uwagę młodziakowi, żeby mimo, że wiesz, że pirania jest jaki jest, że jest żulem, to jednak do starszej osoby się nie odzywasz, tak wiesz, ty poleć mi tam coś, mi tam weź, nie? Tylko trochę inaczej do starszej osoby się i bardzo mi się to spodobało, bardzo dobrze zwrócił uwagę, wiesz, kształcił po prostu młodego człowieka, wpajał mu pewne zasady, chyba jednak wartościowe, ale spoko, możemy się różnić tutaj, wiadomo, że nie wszyscy musimy tak samo podchodzić do tego, nie? Ty masz swoje jakieś podejście, ja wierzę, że też byś raczej nie uderzył jakiegoś dziadka, czy coś, tak się odgrażasz tutaj bardziej, chyba byś...
1: Znaczy się ten dziadek, jeżeli miałbym go jemnąć w ryj, to naprawdę musiałby się bardzo, ale to bardzo o to postarać, ale... Tę samą zasadę bym zastosował do, nie wiem, 25-latka, który by do mnie dymił.
0: No, a ja trochę inaczej traktuję. No.
1: No i pięknie się tutaj różnimy, moi drodzy.
0: A co, dzisiaj w imprezowym już nastroju pan potrzeba?
1: No, tak pół na pół, bo jutro będzie bardziej imprezowo, ale to osobna historia.
0: A takie pytanie, no chyba nie popełnię fopa, fupę, jak zapytam, czy się szykuje jakieś nadawanie z twojej strony w internecie, coś będzie jeszcze, czy sobie dałeś siana?
1: Tak, będzie, są w tej chwili przygotowane 3 scenariusze na Kult, na Cyberpunka i na Dune, także będę sobie powoli zbierał minionków do tego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo chciałbym w końcu jednak zrealizować tego Cyberpunka 2020. Sam kiedyś tam wspominałeś, że chciałbyś mnie w Cyberpunku usłyszeć, więc nie wiem, może ciebie zaproszę. Nie wiem, czy nie będę tego żałował, ale...
0: A kto by jeszcze był? Że tak zapytam.
1: Wiesz co, nie wiem, bo to jest coś, z czego miałem się otworzyć za parę dni do przodu, także jeszcze nie wiem.
0: Jakby była taka ekipa, z którą przyjemnie by mi się grało, to w sumie chętnie bym pograł, jakbyś zaprosił.
1: Okej, jest, wódz się zgłosił, okej, dwa to już jest tłum.
0: O, super, z wódzem to ja ślepo idę, jak w dym.
1: Ej, dobra, słuchajcie, dwie osoby w RPG-u to już jest coś. Także robimy Cyberpunka. Duna będzie szła osobnym schematem, my się jakoś tam dogadamy, ale tak, jedziemy w Cyberpunka. Słuchajcie, jedziemy w Cyberpunka z Krawcem i z wódzem.
0: Jeszcze może jakaś płeć piękna by się przydała. Chociaż z płcią piękną to często bywa tak, że się wciela w męskie charaktery, zauważyłem. To częste zjawisko i to wtedy psuje trochę efekt. Ja uważam, że kobiety powinny odgrywać kobiety. A ty grałeś kiedyś kobietą w jakiś system RPG? Mi się zdarzyło chyba kiedyś.
1: Tak. To, ilekroć mogę. Od paru lat mam taką fazę, że wiesz co, mój ulubiona postać to jest w Warhammerze czwórce Helga Steinherz. Nie pytaj o nazwisko, bo niestety tak wyglądała nasza historia rodzinna. A taka wiesz, taka Helga Kurdupel, nie, z młotem w dłoni, która wiesz, taka wiesz, zawsze co mnie cyce poprawi, nie? Tak, wiesz, taka to tamto, krasnoludzica.
0: Krasnoludzica. Krasnoludzica, no tak. Krasnoludki słyną z urody pięknej. No, ten meszek, ten wąsik, ach, ten wąsik. Ale jakbym takie coś powiedział, to długo bym nie pożył chyba, jakbym tak się śmiał. Kiedyś, pamiętam, była taka sesja, ja chciałem tak kumplom zaimponować. Była drużyna, był statek, byliśmy na statku jakimś, gdzieś podróżowaliśmy. Był z nami jakiś taki krasnolud, zabójca w ogóle, nie? Zabójca jakichś troli, którego się wszyscy bali. A ja chciałem tak zaimponować kumplom, że... I się spytałem tego krasnoluda, wy karły podobno widzicie w mrokach, bo tak chciałem, wiesz, natomiast krasnolud, no to, wiesz, to, bo tak się mówi, no, dwarf.
1: To jebany rasisto!
0: Ale dwarf, no to jest karzeł, nie? Można przetłumaczyć, no, karzeł. To krasnolud to jest takie bardzo polskie, to, że my tak mówimy krasnoludy, ale właściwie to była jeszcze próba przetłumaczenia Tolkiena tak, że były w Tolkienie krzaty. Krzaty przez bez S. No, a ja powiedziałem karły, bo też tak się mówi. No i to był koniec mojej przygody. Szybko bardzo. Do domu też. Wracałem ze spuszczonym nosem i podręcznikiem pod ręką i kostkami w kieszeni. No. Swoją drogą krasnoludy widzą w ciemnościach chyba, nie? Też.
1: Tak. O. Mają by default, przynajmniej w kamerze. A widzenie w ciemności. Tak, Cyberpunk mam, bo tak, bo te trzy rzeczy, o których mówiłem, czyli Kult Divona i Cyberpunk, to są trzy scenariusze autorskie, które mam w 100% przygotowane na ten moment. Okej, dobra, dwie osoby to już jest tłum, być może jeszcze ktoś się zgłosi, jeżeli ktoś dotrwał do tego punktu, to niech się może gdzieś, nie wiem, w komentarzu czy coś, czy piszcie na kontakt @kumpulakowci.pl, ale tak, to będzie, kurde, i to tak będzie pięknie pasowało do tego scenariusza, bo się wszyscy moi kochani spotkamy w kopalni.
0: W kopalni? W cyberpunku?
1: Tak, w cyberpunku. Się spotkamy w kopalni.
0: Ale ciekawe miejsce, kopalnia. To tak jak w grach komputerowych magazyny opuszczone. To najciekawsza miejscowa kopalnia. W kopalni można tyle rzeczy robić. Można sobie na przykład usiąść i tłuc kamieniem o kamień. Tyle. Fajnie.
1: I o to właśnie chodzi. Nie wiem, czy przesłuchałeś pierwszy kult.
0: Tak,
1: od początku tak, od deski do deski?
0: Od deski do deski nie, tych wszystkich odcinków nie, chyba.
1: No to żyj gruz, cyganie.
0: No będę żarł w tej twojej kopalni, to co tam do roboty jest innego. Dla mnie cyberpunk to bardziej jakieś tam miasta, knajpy, korporacje, ale spoko, mogą też być podziemia, będzie takie AD&D, cyber AD&D. No. No, a jakby się... Zaglądajcie na kanał Pula Kości i dawajcie suba, bo pewnie coś tam fajnego właśnie będzie, na przykład ja. Ale... No, i co jeszcze... A jakby się na przykład za dużo osób zgłosiło, to może takie epizodyczne role byś wprowadził, że ktoś się łączy na trochę, żeby przez chwilę pobyć sobie jakimś barmanem w knajpie i wie, co ma, o co chodzi mniej więcej. Tak wiesz, że zatrudniasz jakby kogoś, żeby chwilę podgrywał ci NPC-a na przykład, nie? Nie myślałeś o takim
1: tak,
0: czymś?
1: No tak, to jest mój plan na 2032 rok.
0: Potrzeba, zawsze tak starannie układa plany, ja go znam od tej strony, tak, on to naprawdę wprowadzi w 2032 roku. Jeszcze musi to przemyśleć bardzo poważnie, przeanalizować, sprawdzić wszystkie za i przeciw, no. A nie tak, co nagle to po diable, nie?
1: No okej, ale tutaj widzę. Tak, dwie osoby to już jest coś, do czego mógłbym zrobić. Mógłbym to spróbować nagrać. Będziemy się, nie wiem, jakoś popali gdzieś w okolicach lutego pewnie.
0: A ja ci poprowadzę, potrzeba teraz na antenie, najkrótszą przygodę, w jaką kiedykolwiek grałeś. Idziesz, idziesz, idziesz i nie żyjesz. Koniec. Fajna przygoda?
1: Ja bym chciał się najpierw ten zesrać, bo chciałbym jednak umrzeć z pustym jelitem.
0: Ale przecież cię nie wieszam. Ale to w przypadku wieszania zwieracz odmawia posłuszeństwa. Dlatego się zakłada gumowe majty. Ludzie mi nie dowierzają, że się gumowe majty skazańcom zakłada, ale się zakłada. Bo jakby to wyglądało, wyobraź sobie, że Amerykanie tam wieszają Sadama i taka brązowa kropa nagle na majtach. Jak u Bartosza Walaszka by się klimat zrobił trochę, blok ekipa, nie? Przypomina mi się taki fragment, to chyba był Kapitan Bomba, taki pan Kleks tam się gościnnie pojawił i tak leży i dogorywa, bo jakimś tam laserem dostał z dzidy laserowej czy coś. Mówi, Adasiu, teraz poznasz mój największy sekret. Dlaczego mówią na mnie pan Kleks? taka scenka.
2: A co ty się nie zesrałeś? Ty się zesrałeś.
0: Tylko po twaroszku. O, już. Brawo, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. A nie, to potrzeba właśnie się... Sam się pozbył z tego radia w końcu. Groził, o, to trzeba się mnie pozbyć. I się pozbył, w końcu się wyprowadził. Widzicie, jest lepszy niż major Suchodolski, który od 10 lat obiecuje, a potrzeba od razu. Powiedział, że mu się nie chce i poszedł se. No, i nie ma kto radia naprawić. Widzicie, właśnie o potrzebo, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ale ja myślę, że Byte Eater da radę, chociaż niektórzy są sceptyczni, bo nie umie nadawać na YouTubie, wrzuca dwie audycje, wrzucił te same, zapowiedź dał, nadawał ze streama na żywo. I tak mam trochę wątpliwości, czy mu się to uda może. Zobaczymy.
1: Ja tam nie wiem.
0: Zaskoczy.
1: Wiem, że potrzebujesz strasznicznego, miałeś parę miesięcy, żeby to ogarnąć. Nie ogarnąłeś tego, okej, spoko, pojawił się problem. Ten jest problem aktywny, więc no, być może sobie znajdziesz kogoś tam innego. Żeby nie było, nie? Że tutaj krawcowi nie pomagam. No wiesz, krawiec.
0: Spoko, nie wiem, dla mojego dobra. Żebym się właśnie za to cię tak cenię, że właśnie tak robisz. Dla mojego dobra mi nie pomożesz. Właśnie za to go, słuchajcie, szanuję. Powiedział mi wprost od razu, ja mu napisałem, powiedział, krawiec, spierdalaj, nie chce mi się, mam to w dupie, ja go za to bardzo szanuję. Nie no, nie napisał tak, trochę inaczej. Ale...
1: No, ale tak było. Tak, nie spyślam.
0: A dodam jeszcze, że jakby chciał, to on by z palcem w nosie to naprawił, tylko by zerknął i od patrzenia samego by się naprawiło. No. Ale to ja myślę, że mam taki plan, żeby Etamowi to dać do naprawienia. Etam ma takie programy różne, śmieszne programiki. To można tam grać.
1: Stary, to jest najlepszy pomysł, na który teraz padłeś, bo Etam, on nie byłby w stanie czegokolwiek popsuć.
0: Jak to? Czemu nie byłby w stanie popsuć?
1: No, bo by nie wiedział, co robi.
0: Nie wiem, skopiowałby wszystko z serwera, wgrał do Worda, zapisał w Excelu, pozmieniał tam różne rzeczy, tam jedynki na zera i może by się naprawiło. To czasami trzeba tak pięścią kopnąć, walnąć i zaczyna działać. Ja kiedyś robiłem takie psikusy, na przykład jak w pracy byłem, to sobie ciężko to wytłumaczyć. Wiecie, jak jest maska na Photoshopie, że malujecie i odkrywacie jakiś obrazek na przykład, nie? Bo malujecie tam czarnym. To ja przygotowałem sobie projekt strony internetowej, przychodzi szef, a ja mówię, szef popatrzy, jak ja szybko pracuję i tam i się pojawia tak na ekranie ten, jakbym, wiesz, malował ten projekt strony, nie? A szef, oj, tak trzymać, bardzo dobrze, dobre tempo, nie? Się śmialiśmy. Albo kiedyś zrobiłem taką animację, że niby był ekran, ale tak jakby ten, gasło na chwilę. I to była taka animacja, że na chwilę zgaśnie, ale potem się zapala. A ja waliłem tak ręką w monitor, że naprawiam tak, łup, łup i wracał obraz. Takie psikusy grafików. śmieszne.
3: Grafików, czemu wy kurwa jeszcze na planecie żyjecie?
0: No, jak wiadomo, programista i grafik to trochę jak pies i kot właśnie, no. Czy to ja jestem pies, by wynikało, no, dobra.
3: No chyba nie, nie do końca.
0: Czemu nie do końca pies? A kto? Szczur wodny?
1: No, raczej. Kto bez kogo sobie poradzi? To jest takie podstawowe pytanie.
0: Kto bez kogo sobie poradzi?
1: O?
0: No jakoś sobie radzę bez ciebie. Jest jak jest, ale co? Ale no, właśnie se nie radzę, wynikałoby z tego. Bo nie działa. I piszą mi ludzie 5 razy dziennie, co się stało z radiem? Dlaczego radio nie działa? Jak słuchało 10 osób na krzyż tego radia, to nagle mam 3 razy więcej wiadomości dziennie. Co się stało aktualnie z radiem? Dlaczego na chwilę dzisiejszą radio nie odpowiada?
2: Czy... To są ci heavy usersi, tak? Ci ludzie, którzy będą sobie włączali te wszystkie audycje nawet na autopilocie tylko po to, żeby sobie gdzieś tam wrzucić i będą je sobie słuchali i tak po prostu.
0: A może, słuchajcie, potrzeba tam zrobił jakiś taki skrypt autodestrukcji, że to po prostu się... Takie planet obsolescence. Że to się
1: nie
0: musiało
1: powiem,
0: zepsuć.
1: Przeszło mi to przez myśl.
0: A ja kiedyś tak
1: przeszło
0: zrobiłem klientowi.
1: Przez myśl, ale nie wdrożyłem tego.
0: Ale widzisz, ale przeszło. No, ja kiedyś tak klientowi zrobiłem, wiesz, było we Flashu stronka i jakby mi nie zapłacił, to tam jedną zmienną odczytywaną z zewnętrznego TXT-ka gdzieś tam na serwerze, bym zmienił tylko i przestała działać cała strona, nie?
2: No, takie no... sposoby.
1: Been there, done that. Także całkowicie rozumiem.
0: No, trzeba się zabezpieczyć.
1: Tak.
0: No i tak to jest, widzicie, na tym świecie.
1: Anyway, wracając do głównego wątku.
2: Weź coś, kurwa, narysuj dla siebie.
1: Nawet nie musisz tego wrzucać na YouTube'a. Nigdzie nie musisz. Narysuj coś sam dla siebie. Zrób coś sam dla siebie. Fajnego.
0: Najpierw to muszę pokończyć moje już tutaj zawalone deadline'y, wiesz, ważniejsze są sprawy, nie dla siebie tam. No ale masz rację, że potem to warto się zdecydowanie, warto się nad tym zastanowić. Ale coś tam, robię coś tam dla siebie od czasu do czasu, no. Też nie jest tak, że nie robię.
1: No kiedy ostatnio tak narysowałeś coś, tak? Tak, wiesz, tak od początku do końca, nie? To jest zajebiste, nie? I tak sobie, wiesz, rzucasz, patrzysz, nie? To jest okej. Okay. To jest coś wartego pochwalenia się. To jest moje dzieło.
0: Robię różne modele 3D. Czasami robię, bo się ćwiczę, nie?
1: I... Okej. Okay. To daj jakiś przykład. Dawaj kurwa na YouTube'a. Dawaj na OBS-a.
0: Co mam, jakieś krzesło pokazywać? Stół? Majtki? No. Spodnie, no? Bo takie no. rzeczy robię. Na przykład robię spodnie dla postaci. Się uczę robić, jak robić spodnie. No, nudne.
2: Może
0: przygotuję coś takiego i pokażę. No teraz nie będę tu plików otwierał, szukał, udostępniał ekranu.
1: To może być naprawdę bardzo jakościowy content, bardzo unikalna audycja. Żeby pokazać coś, co... Nie wiem, coś, co sprawiło ci przyjemność w pracy. Coś, czego nie zrobiłeś dla pieniędzy, tylko coś, co zrobiłeś sam dla siebie.
0: To ty pokaż swoje jakieś rzeczy, co w wolnych chwilach robisz. Jak tam zhakowałeś te maile Dworczyka, czy teraz jak wykradłeś te dane z polskiego wojska, czy jakieś tam takie rzeczy pokaż, co robisz.
1: Aż mi słuchawka z ucha wyleciała.
0: Sorry, miałem nie poruszać tych tematów, miałem nie mówić, że to twoja sprawka. Ale to i tak nie słucha nikt tego radia. Aż potrzeba, widzicie, za nie mówił. No fakt, trochę zdradziłem sytuację, że cała ta... Te zhakowane skrzynki posłów, to wszystko, to on jakby, miałem nie mówić. No ale cóż.
1: Ja akurat nie mam nic z tym wspólnego. Nie ja.
0: Tak, potwierdzam. To tak kłamałem. To nie potrzeba, to kto inny.
1: Tak nie było. No. Tak wcale nie było.
0: Słuchajcie, a tu Arnold Schwarzenegger chce się połączyć. Połączymy, nie? Arniego. Arni zawsze na propsie. Hello, Arnold. i uciekł jakiś nieśmiały Arnold. Wpadł i znikł. W dżungli się schował. No cóż, a chyba, że jest. Nie uczestniczy. Aha. Dobra. Dobra, potrzeba, to co, wietrzymy antenkę, nie?

0: wszechczasów. To jest naprawdę dobry film, Komando. Tak samo Rambo 1 na przykład, nie? No, dziś ludzie dopiero jakby zaczynają mówić, że to było dobre kino, nie? Takie Rambo 1. A kiedyś, no to jak można chwalić film o jakimś tam gościu, żołnierzu, nie? Byłym. No, ale dzisiaj ludzie docenili już tak... Może patrzą trochę z perspektywy czasu, pod kątem też tego, co dzisiaj się robi i znajdują w tym wartościowe kino. No, to taka tragiczna historia. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: No, cześć. No, Aleksis z tej strony. Jak się masz?
0: Aleksis?
1: Aleksis, tak.
0: Aleksis. No, masz trochę, przepraszam, że tak powiem, trochę może nieładnie, ale masz głos jak transwestyta troszkę.
1: No, odgadłeś. Jestem byłym chłopakiem, ale już po dłuższym czasie po zmianie płci.
0: Aha. Też można, czemu nie? No, czasami można przedsięwziąć jakieś działania, żeby się lepiej czuć we własnym ciele, prawda?
1: Tak. Bardzo cieszę się, że masz takie podejście. Bardzo mi się to podoba u ciebie.
0: No, nie, właściwie to chciałem tak sobie zażartować z tym głosem, bo po prostu głos jest taki, jakby to dzwonił jakiś słuchacz dowcipniś i sobie modulował, ale może mi się wydaje. No, a powiedz coś o sobie.
1: No, zajmuję się stylistyką, także pracuję w Londynie i jestem z zawodu stylistą, fryzjerką.
0: No, to ciekawe, ciekawe. W Polsce strasznie drogo teraz zastrzyżenie. Ja się dowiedziałem dzisiaj, że męskie strzyżenie 100 zł. To jak ja ostatnio raz szedłem do fryzjera, to 20 zł się płaciło. A kobiety nawet 500 zł. To fajnie, ktoś zarabia 2,5 koła i musi 500 zł na fryzjera wydać. No, a ty to pewnie dużo bierzesz, nie? Ty pewnie dużo bierzesz, bo tak, są różne takie usługi. I są fryzjerzy, którzy są no, tacy styliści, nie? Robią jakieś tam cuda niewidy. No to pewnie to kosztuje. To musi kosztować.
1: No, w naszym salonie to raczej nie jest tanio. Tym bardziej, że oferujemy dodatkowe usługi, takie jak masaż. Także to nie jest tylko stricte obcinanie włosów.
0: Może też depilacja, takie rzeczy, nie?
1: Tak, depilacja niteczką, delikatna, także trymujemy brwi, zajmujemy się trymowaniem rzęs, także szeroka oferta.
0: No, mężczyzna też sobie może tak brwi trochę wydepilować. Ja mam na przykład takie dosyć pokaźne te brwi. Dobrze, że brunetem nie jestem, bo bym jak pacan wyglądał z takimi wielkimi brwiami czarnymi. No, ale mam takie solidne brwi. Kiedyś mi dziewczyna wytegowała właśnie niteczką, to ślicznie wyglądałem, od razu ładniej, kurczę. I co to, mężczyzna nie może ładnie wyglądać?
1: Oczywiście, my zapraszamy też mężczyzn. Nie wiem, czy wiesz, depilacja brwi i modelowanie brwi dosyć mocno zmienia też charakter twarzy. Niektóre osoby, które mają bardzo specyficzne, bujne brwi, wyglądają groźnie, a po takiej fajnej depilacji mężczyzna wygląda o wiele łagodniej. Dla kobiety to też na pewno też jest pewien taki urok.
0: No, pewnie, że tak. Też, a właśnie, u nas tu w Polsce to zupełnie jest to jakoś... chyba źle widziane, nie? Że facet będzie się... A jeszcze, żeby facet się malował na przykład, czy przypudrował trochę, no bo malowanie to już taki trochę hardcore faktycznie, ale przypudrować się lekko. Są na przykład jakieś pudry w płynie, nie? Nawet sam się czasami zastanawiam, bo czasami mi się tak jakieś zaczerwienienia porobią, wyglądam jak pacan, to bym sobie przypudrował jakimś pudrem w płynie czy coś i bym ładnie wyglądał już. Kobitki, przecież kobitki też czasami mają jakieś przebarwienia czy coś i to, że często panie widzimy takie ładne jak z Photoshopa, to tylko zasługa makijażu właśnie ładnie zrobionego, nie?
1: No, dokładnie. Uważam, że mężczyźni się nie powinni wstydzić tego, że chodzą i chcą trochę lepiej wyglądać. Wydaje mi się, że w Polsce jeszcze trochę trzeba poczekać, żeby to było na porządku dziennym, ale idzie ku

0: lepszemu. Coraz więcej mężczyzn faktycznie chodzi do salonu i zaczyna dbać o siebie.
1: No, i chyba dobry trend. Dobry trend. Wszystko zależy, do czego się przyzwyczajimy i w jakiej kulturze dorastamy, a tak naprawdę, gdybyśmy może byli bardziej szczerzy sami ze sobą, to byśmy aż tak bardzo się tam nie obruszali na różne rzeczy, które po prostu pojawia się jakiś taki dysonans w ludziach, czegoś nie znają, coś jest nowe, albo taka niechęć do inności po prostu, taka zwierzęca trochę, nie? Że jak ktoś się różni, żyje trochę inaczej, to zaraz mu trzeba go tam wyśmiać, wyszydzić. Nie wiem, są lepsze powody, żeby z kogoś łacha drzeć, czy szydzić, albo go nie poważać, niż to, czy tam się przypudrował, czy nie przypudrował, nie? No.
0: No dokładnie. Uważam, że bardzo warto dbać o aparycję, szczególnie zwracam się tutaj do mężczyzn. No na przykład, wiesz, ty masz bardzo fajny głos, bardzo taki seksowny, ale no jak się spotykasz z kobietą, to też chciałbyś w miarę, wiesz, mieć fajną aparycję, dobrze wyglądać, żeby zrobić na niej dobre wrażenie.
1: No, pewnie, że tak. Pewnie, że
0: Ja
1: tak.
0: zawsze chętnie zapraszam swoich wszystkich znajomych, mówię tutaj o mężczyznach, żeby przyszli do salonu i zawsze im obiecuję, że faktycznie po wyjściu z salonu będą wyglądali o wiele, wiele ładniej, ciekawiej. Na pewno będą z siebie zadowoleni, to trochę im doda też takiej pewności siebie, kiedy spotykają się czy z partnerką, czy z jakąś nową kobietą, którą zapoznali, więc zapraszam, naprawdę.
1: No, jak cię widzą, tak cię piszą. I niestety, no, niestety żyjemy w takim świecie, gdzie się ocenia bardzo dużo rzeczy po okładce. Ładnych ludzi się, w ogóle, dziś kiedyś chyba czytałem, że ładni ludzie mają o wiele łatwiej w życiu. Wszyscy ich, wiesz, lubią, każdy się do nich śmieje, każdy lubi z nimi być, jakoś tak, wiesz, z tymi ładnymi. Brzydki człowiek ma ciężko w życiu czasami, nie? Ale też można właśnie zadbać o siebie i jak wam się wydaje, że jesteście brzydcy, to możecie się fajnie jakoś zrobić i zaraz w ogóle jaka zmiana, nie? I nagle ktoś ładnie wygląda. No.
0: No wiesz, ja bym chciała zaznaczyć, że brzydota czy piękność to jest trochę coś takiego, co tkwi w naszym umyśle, wiesz? I tak naprawdę musimy zmienić myślenie o sobie i zacząć po prostu od zmiany to, jak się czujemy, jak się widzimy. I to nie jest tak, że brzydka osoba, która czuje się brzydką, jest tak naprawdę brzydka. Ona dla wielu osób może wydawać się atrakcyjna, ale to musi zacząć od siebie, żeby, wiesz, myśleć o sobie jako o osobie atrakcyjnej. To jest coś takiego, że jak myślisz o sobie pozytywnie i uważasz się za osobę atrakcyjną, całe otoczenie się wokół ciebie zmienia. To jak magnes przyciąga ludzi, wiesz, to jest bardzo ważne.
1: No, no. Czasem jakaś może niewielce urodziwa dziewczyna nagle się uśmiechnie i wygląda już dwa razy ładniej, nie? Po prostu jest jakaś taka energia fajna, pozytywna i samo to, że ona się śmieje, że wiesz, jakoś tak sprawia, że dużo atrakcyjniej po prostu wygląda, nie? No, zmiana fryzury, jaką fryzura ma, jak fryzura potrafi zmieniać wygląd całej postaci. Ja to mówię tak z perspektywy grafika projektanta trochę, nie? Że włoski, które się dobierze, ta fryzura potrafi zupełnie charakter postaci zmienić, chyba bardziej nawet niż ciuchy często, nie?
0: Często jest też tak u nas, dziewczyn, że wiesz, my czujemy się trochę inaczej i chcemy coś nowego zrobić, zaszaleć, zmieniamy kolor włosów, styl, fryzurę. To wszystko jest po to, żeby dodać nam takiej, żebyśmy się poczuły bardziej atrakcyjne, wiesz? I mi się wydaje, że mężczyźni też mogą coś takiego robić. To nie jest nic gorszącego, że mężczyzna chce zadbać o siebie i się poczuć, wiesz, bardziej przystojnym, bardziej atrakcyjnym.
1: No, pewnie, pewnie.
0: Ja wiem, że to może być trochę taki temat, w którym niezbyt dobrze się czujesz, ale uważam, że warto o tym rozmawiać, wiesz.
1: Nie, bardzo dobry temat. I bardzo ciekawy morał, jakieś wnioski, że przede wszystkim trzeba się dobrze czuć we własnym ciele, samemu ze sobą, podobać się sobie, być, bo jak tego nie ma, to zaczynają się jakieś problemy z głową czasami może, nie? Że, no bo to jest ciągła jakaś awaria wtedy u człowieka. Ciągle jakiś błąd w głowie wyskakuje, nie? Coś by się chciało, ale nie można. Coś by się tego, ale się wstydzi. Coś chciałoby, ale nie, a jednak nie. Wiesz, a ktoś, kto się dobrze czuje sam ze sobą, w swoim ciele, no to jest bardziej otwarty na ludzi, na nowe doświadczenia, na życie ogólnie, nie? To może ja muszę się zrobić nabóstwo, to może mi się poprawi.
0: Bardzo pięknie mówisz, bardzo pięknie mówisz. To są piękne słowa. Mam nadzieję, że wiele ludzi posłucha tego, co mówisz, weźmie sobie to głęboko do serca.
1: No, zdecydowanie warto, bo to są chyba takie elementarne rzeczy, od których się zaczyna, nie?
0: Tak, tak. No, bardzo miło się z tobą rozmawia. Jesteś bardzo sympatycznym prowadzącym. Może będę dzwoniła do ciebie częściej, jeżeli pozwolisz.
1: Będzie mi bardzo przyjemnie i bardzo fajny telefon. Dzięki.
0: Ale wiesz, cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę. Ciao. No, pozdrawiam wszystkich. Całuski, papa.
1: Cześć, papatki, hej.

Widzicie, jaki niespodziewany telefon. Fajnie, fajnie. No. No. I Alexis, tak? Dobrze zapamiętałem? Ja nie wiem, czemu tu mam coś innego wpisanego. Kurczę, muszę sobie tu uaktualnić zaraz. No, to widzicie. Coś się dzieje, coś się dzieje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. A wy słuchacie nocnego radia, luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki, a przede wszystkim słuchają różne gagatki. Jedna z ostatnich może enklaw takich miejsc, gdzie można pogadać jak człowiek z człowiekiem. I o wszystkim.

0: to jak będziecie się teraz odnosić może do takich wypowiedzi, do takich dzwoniących, to też może coś powie o was. Na przykład Juicy tu pisze: stara, nie potrafiłaś się dobrze czuć tym, kim się urodziłaś, więc nie mów nam, jak mamy żyć. Ale nikt nikomu nie mówi, jak żyć. To co najwyżej są jakieś rady dotyczące wyglądu. To, i to wszystko. I jakiś taki raczej pozytywny przekaz tutaj był, nie? To jak ksiądz mówiący młodej parze, jak tworzyć szczęśliwą rodzinę. Nikt nikomu Juicy tutaj nic nie, wiesz, nie wtrynia siłą. No cześć, jam ci to.
1: No cześć. Powiem ci, że zaskakujący telefon i bardzo mnie on ucieszył. Czego dobrze. Chyba się nie spodziewałaś.
0: No nie wiem. To wiesz, to twoja sprawa, jak to odbierzesz i sprawa każdego, jak będzie podchodził do ludzi,
1: no to
0: którzy...
1: porozmawiam jak człowiek z człowiekiem. Słuchaj, ja sobie tak, wiesz, jako też grafik, nie? Nie boję się tego słowa. Mogę powiedzieć, że mody się zmieniały przez wiele lat. Kiedy się gdzieś tam sięgniemy do Sumeru, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są praktycznie no goli, nie? To znaczy są łysi. Tak są przedstawiani na wizerunkach. Potem przechodzimy na przykład do Babilonu, nie? Albo do Asyrii. Tam faceci są brodaci, nie? Ale te ich włosy są odpowiednio ułożone, są odpowiednie pukle. Mamy nawiązania na przykład takie biblijne, na przykład do Samsona, gdzie miał te 7 pukli, nie? Tak odpowiednio ułożonych, nie? To nie była damska fryzura, ale jednak jednocześnie włosy były długie. Potem możemy przechodzić do na przykład, ja wiem, dajmy na to Grecji, kiedy faceci byli jak przedstawiani jako takie dzikie, półnagie istoty, ale z brodą zarośnięci. I dochodzimy do Rzymu, kiedy widzimy jeszcze Rzymian w miarę takich pół na pół, ale jednocześnie już tak na rzymsko ogolonych i tak dalej. No, na przykład z takiego słynnego Greka jak Aleksander Wielki śmiano się, że był ogolony dosłownie gładko, kiedy wszyscy inni byli brodaci. I tak dalej, nie? Także co ty sądzisz na ten temat?
0: Ja sądzę, że sobie spieprzyłem kapuśniak, bo za duży ogień miałem i cała woda mi wykipiała.
1: Wow.
0: I została taka jakaś galareta. Zastanawiam się, czy można by to zalać wodą jeszcze i czy to tak nie zadziała jak koncentrat teraz trochę.
1: Nie wiem, spróbuję faktycznie dolać wody, może coś z tego wyjdzie i dowal jakiś nie wiem... pieprzu, soli czy papryki, żeby zabić na smak. Nie?
0: No tak się nastawiłem na ten kapuśniak. Specjalnie nawet się zabrałem za gotowanie tak na noc trochę, żeby mieć ten kapuśniak, by mnie naszło i widzicie, to przez was wszystko. Tak jeszcze coś tam bulgocze na dnie. Może się taki koncentrat z tego zrobił. Może to zaleje, zobaczymy. No, ale słabo to widzę, już za mało tego zostało.
1: No Boże, ale dobra, wracając do tematu, bo normalnie, wiesz, po prostu wiesz, dygresja za dygresją i mówi, że to ja dygresja. Jestem, drugie moje imię, to jest dygresja. Także co o tym sądzisz, nie? Bo faktycznie mody się zmieniały.
0: No tak, no. I co kraj, to obyczaj też. Różne są kanony mody. Są takie miejsca, gdzie bardzo takie grubsze panie są uważane za, wiesz, są atrakcyjne dla mężczyzn jakiegoś tam powodu.
1: Tak,
0: kraje
1: tak, są nawet
0: afrykańskie na przykład.
1: Tak, tak. Są do dzisiaj chyba takie kultury, kiedy tak zwaną pannę młodą się
0: tuczy.
1: Nie? Tak, tak.
0: Nie, utuczona, no to jest, panna,
1: wiesz, ale jednocześnie, słuchaj, Z punktu widzenia takiego faceta, który jest młodym gościem i mówi: o, ona jest taka piękna, wiotka, słodka, taka chudziutka, wiesz, wszystko ma naj, bo jest nastolatką najczęściej. I nagle po prostu widzisz tą kobitkę w stanie, którą będziesz ją widzieć za na przykład 40 lat, nie? I czy nadal będziesz ją kochać, nie? No, to jest ciekawe.
0: Sorry, ale muszę wrócić na chwilę do kapuśniaku. Sorry, jam ci to. Piszecie tutaj, że zawsze możesz przerobić na bigos, albo to jedz takie, jakie jest. No nie da się, bo to jest dopiero wywar. Ja tam jeszcze nie wygotowałem warzyw. Ja dopiero bulion robiłem, ale chciałem właśnie tak długo gotować. Tym razem no i gówno, no i se nie zjem. Dobrze, że przynajmniej wyżarłem trochę tego mięcha wcześniej, bo byłyby nieodżałowane straty, no. Tyle mięsiwa, tyle jedzenia.
1: Ja pierdziu, zostańmy. Dobrze, że po prostu nie żyjesz gdzieś w lesie albo w jakiejś jaskini, bo inaczej po prostu byłby z tym problem, nie? Ale wiesz.
0: Albo na działce. Wiesz, jak na działce to sobie raczej tam u sroki zupy chyba nie ugotujesz, bo ci pójdą dwie butle z gazem od razu na tą zupę. Na cały miesiąc.
1: Słuchaj, zawsze możesz dorzucić jakichś warzyw, jakichś owoców, które gdzieś tam na tej działce były wyhodowane, nie? I zrobić z tego, kurde, zwykłą jakąś, wiesz, jarzyniówkę. I nie będziesz mówił wtedy, że jest to kapuśniak, nie?
0: No zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. Postaram się jakoś zregenerować jeszcze tą zupę. Czuję, że jak ją rozwodnię, to coś tam może jeszcze z tego będzie. Zobaczymy.
1: No, i zobacz, i teraz patrząc na ten, wracając do tematu, nie? Na temat generalnie mężczyzn i kobiet.
2: Ojciec dyrektor, 3 złote.
1: Indie,
2: na kostkę rosolowa po utracie milionu.
1: Zobacz, jaki to jest rozległy kraj. Ile milionów ludzi, ile tych kast i tak dalej. Są tak zwani ludzie, którzy chodzą całkiem nago i ludzie proszą o błogosławieństwo, bo to są tacy mnisi. Dosłownie schodzą nago, nie? Czyli generalnie prawdopodobnie nie dbają ani specjalnie poza higieną, czyli musisz się wymyć. Nie dbają to, czy rosną mi włosy, czy nie. A są na przykład kasty tak zwanych eunuchów, którzy wyglądają dosłownie, nie? To są tacy kobiety, faceci, nie? Oni wyglądają też jak transwestyci, nie? I oni są nawet takie regiony w Indiach, kiedy prosi się tych transwestytów o to, żeby na takie, są jakby taką kwintesencją, czy też wcieleniem bóstwa, które jest hermafrodyczne, i czyli to jest facet normalnie wyglądający jak kobieta i on błogosławi po prostu parę błonów, nie? Ciekawy jestem, czy ludzie w Europie by byli w stanie coś takiego znieść, nie? Ja przypuszczam, że to nawet w krajach bardzo mocno, powiedzmy, że tolerancyjnych, to by nie przeszło, nie?
0: A właśnie, przypomniałeś mi to. Myślę, że Polakom czasem pewne rzeczy koło nosa przychodzą, nie zauważają ich, ale aż nawet dla mnie trochę to szokiem było. Oglądałem sobie ostatnio o tych słynnych Eternals od Marvela i wyobraźcie sobie... ale to pewnie wiesz, do jakiej sceny zmierzam. Pewnie coś ci świta, nie? Jak jeden z bohaterów głównych z tej drużyny tych Eternalsów, co pomagają tu ludziom od wieków, oni tam się rozpierzchli, każdy se tam udawał człowieka, zamieszkał sobie gdzieś i pewien taki czarnoskóry, grubszy z tych Eternalsów, to on sobie mieszkał z gejem i adoptowali sobie dziecko i jak ci Eternalsi musieli tam wrócić do gry, zbierali się znowu, to on się żegnał z tym swoim mężczyzną i tak się namiętnie pocałowali na do widzenia. Ja tak patrzę, What? O co chodzi? I to był trochę szok. Szok dla mnie. Innym razem... I, słuchajcie, innym... To już zaraz to skomentujesz, bo to też mnie ciekawi, jak ty to odebrałeś. Druga rzecz. Sylwester Marzeń TVP. Zapraszają jakoś tam zespół, fajny tu, zagraniczny zespół i zaprosili takich, gdzie oni tam śpiewają właśnie o stosunkach, o lizaniu tego i owego. Ja przypuszczam, że oni do końca nie wiedzieli, że to tak będzie wyglądało. I śmieszny widok, bo te starsze panie tam się cieszą. Fajnie, to zabawa. A tam śpiewają po angielsku tam o lizaniu cipki czy coś.
1: Tak, tak. To wyobraź sobie, że akurat ten temat poruszył dziki trener na swoim kanale i tam właśnie... Nie pamiętam już zespołu, który to był i tak dalej, bo widocznie z reguły jak chcę wiedzieć, o czym jest piosenka, a mój angielski lub nawet nie angielski jest jakiś do końca nie idealny, no to sobie wyrzucam na jakieś tam, wiesz, tłumaczenia i no i czytam, o co chodzi, nie? No i takie, wiesz... wychodzą jaja. Natomiast faktycznie film dałoby się obejrzeć, ale ta scena, uwaga, Eternalsi pochodzą z tak zwanej gdzieś Olimpii, tak? Czyli czegoś, co jest nawet to zwyczajnie zerżnięte z greckiej mitologii, czyli jest Atena,
0: Ikaris, znaczy oni się trochę mają przerobione te imiona, bo nie jest Atena, tylko tak. Tena, nie jest Ikarus, tylko Ikaris, no i tak dalej.
1: I słuchaj, i teraz, uwaga, z Hefajstosa, czy Fejstosa, czy jakoś tam, tego czarnego, robią kurwa pedała.
0: Albo mówiąc trochę ładniej, homoseksualisty, no.
1: Tak, tymczasem oryginał, czyli Hefajstos, grecki jest mężem, uwaga, Wenus, czyli kurde, bogini miłości. A więc nie jest gejem. A tutaj tak na siłę po prostu wcisnęli ten temat. Ja mówię, ja pierdziule, już po prostu wiesz, już nie mają co robić chyba z tematem i wciskają wszędzie ten temat. I mnie to zaczyna po prostu,
0: no właśnie, tak jak mówisz, wszędzie.
1: Próbują cię zmusić do miłości czegoś, czego nie akceptujesz, a na pewno nie pokochasz, nie?
0: Znaczy to, wiesz, no to tam można mówić tu za siebie ewentualnie, no, że ty tak, może tak, nie akceptujesz, oczywiście, bo ja akurat akceptuję, nie mam jakiegoś wielkiego, nawet nie mam wielkiego problemu z tym, że w tych Eternalsach się pojawiła ta scena. Owszem, może na siłę, może i trochę bez sensu, ale jest to, ale ty mówisz, że wszędzie to wtryniają, a to, wiesz, skoro to jest pierwsze, przynajmniej w Cinematic Marvel Universe, pierwszy taki gejowski incydent, że tak to nazwę, to chyba nie tak dużo, nie? Ile już tych filmów wyszło? Z kilkadziesiąt.
1: Deadpool był pierwszy z seksem analnym, przestań.
0: Ale Deadpool od niedawna jest w MCU, wcześniej nie był.
1: No tak, no prawda, jest, znaczy w MCU, może nie w MCU, chodzi akurat o Marvela, nie? Ale no, wyprzedził troszeczkę wcześniej ten temat niż tutaj Eternalsi, bo Eternalsi są młodym filmem, niedawno powstałym, nie? Ale faktycznie, ja twierdzę, że to był temat bardzo mocno wciśnięty na siłę. Tak jak mówię, z Hefajstosa zrobili geja, kiedy jego żoną oryginalnie była bogini miłości, nie? A więc kobieta. Ale wiesz... Pamiętajmy jedno, że jeśli chodzi o głównego boga Grecji, to był to bóg Zeus i on był, uwaga, biseksualny, nie?
0: No proszę.
1: No tak.
0: No, nie wiedziałem to... nawet, to ciekawe, że Zeus był...
1: No, na przykład masz Jowisza, tak? Czyli Jowisz jest dosłownie Zeusem tak naprawdę na naszym układzie słonecznym, planetą, i on ma kilka księżyców. Główne cztery to jest Io, Kalisto, Ganymedes i jeszcze jakiś. Nieważne, nie pamiętam, ale Ganymedes jest facetem. I każdy wie, że to jest ten gość, który wpuszcza do nieba, czyli na Olimp. A oni są z Olimpii, tak?
0: Więc... No, że tak są i nie są, no ale nie będziemy tu może tak wszystkiego
1: zdradzać. No tak, tak, tak. Ja nie mówię o filmie, tylko mówię o...
0: O komiksie?
1: Greckiej mitologii.
0: O greckiej. No tak, myślałem, że o
1: Eternalsach. Tak, tak. Także tam są tak zwani kochanki i kochankowie Zeusa. Nie wiadomo, że kochanki i kochankowie Zeusa, jest ich sporo. Między innymi, wiesz, nawiązanie jest do tak zwanego poczęcia z dziewicy i tak dalej. Ale pamiętajmy, że Zeus się pojawiał wśród na przykład swoich kochanych jako byk, jako łabędź, zoofilia ewidentnie, nie? Także tam jest sporo takich rzeczy i to jest główny bóg, nie? Z którego wszystko wychodzi.
0: Ja chciałbym tutaj tylko coś jakby naprostować. Osoba trans... Znaczy... Osoba, na którą się mówi, że to jest transwestyta, to jest, z tego co ja wiem, ktoś, kto się upodabnia, przebiera się, ma sposób bycia kobiety, czyli zakłada sobie, powiedzmy, sukienkę, perukę, takie rzeczy. Osoba transpłciowa to z kolei ktoś, kto sobie przerabia płeć, więc to dwie różne jakby sprawy też. Dwie różne sprawy, nie? Więc
1: tak, tak, to jest nowoczesna
0: rzecz. I też ja myślę, że... Alexis, nie musimy teraz koniecznie tutaj pod tym kątem tylko widzieć, może człowieka można zobaczyć, a niekoniecznie się teraz przy każdej okazji wypytywać, a ma to masz, a tamto nie masz, a sobie obcięłeś, a ty jesteś ty, czy ty jesteś on, czy ona. Bez sensu, bo to jest takie nawet niegrzeczne trochę. Ja staram się być nowoczesny i o takich rzeczach nie chciałbym za dużo gadać. Widzicie, pogadałem sobie tu o fryzurach bardziej i przyjemnie, i fajnie. Lepiej niż... na każdego patrzeć tylko tak od tej jednej strony, nie? I się takimi rzeczami ciekawić. Zresztą, skoro sami oczekujemy, powiedzmy, no mówię teraz o osobach heteroseksualnych, że no nie chcemy się narzucać ze swoimi rzeczami komuś, nie chcemy, żeby ktoś nam się narzucał z tymi bardziej intymnymi, to czemu tak kogoś przepytywać od razu i traktować jak zwierzę w zoo trochę, nie? O to mi chodzi, tak
1: no,
0: nieładnie.
1: No dokładnie, ja właśnie nie jestem właściwie zwolennikiem sposobu takiego traktowania i kiedy ludzie mówią, no słuchaj, bo tutaj jesteś taki i taki, nie? A tu przypominasz, ktoś mi ostatnio powiedział, że przypominasz jednocześnie Bosaka i Kaczyńskiego. Kurwa, nie wiem za co miałbym komuś, jak to się mówi, potrzeba, ja powiedział, przypierdolić, nie? Ale generalnie jak Bosak pasuje do Kaczyńskiego? No, o, ten jest młody, piękny i bardziej kumaty, a tamten jest... No, przepraszam.
0: Czy Bosak jest jakoś przystojny? Szczególnie nie wydaje mi się, ale nie jestem...
1: W stosunku do Kaczyńskiego?
0: W stosunku do Kaczyńskiego to każdy jest przystojny, umówmy się.
1: No dokładnie.
0: Nie jestem też znawcą męskiej urody, ale tak zawsze widać mniej więcej, że ktoś jest jakiś taki kartoflak.
1: Ja jestem znawcą na tyle z męskiej urody, żeby wiedzieć, że na przykład taki Daniel Craig będzie dla mnie ciachem, nawet gdybym był po prostu, wiesz, gejem, nie? Albo jakiś tam po prostu, wiesz, gość, który grał po prostu... rolę na przykład tego, co gwałci matkę smoków, nie? No dla mnie to są ciacha, nie? Nawet jeśli nie odczuwam w stosunku do nich jakichkolwiek po prostu konotacji homoseksualnych, gdyż to nie jest moim celem na tym świecie. Ale generalnie chciałbym jeszcze tak nawiązać do tej kwestii, bo mówimy o tych kanonach mody, bo to był bardzo ciekawy telefon, żeby mężczyźni o siebie dbali. Ja uważam, że mężczyźni powinni o siebie dbać. Ale istnieje coś takiego jak granica między zadbaniem o siebie, a tak zwanym metroseksualnym
0: drwalem. Metroseksualny drwal. Ja proponuję taki wzorzec. Metroseksualny drwal.
1: Dokładnie. Pamiętasz metroseksualnego drwala z Monty Pythona, nie? Jak on wyglądał? Jak on wyglądał? Może opisz. Opisz jego.
0: Nie wiem, to mówisz o piosence, że tam drwale śpiewają jakąś piosenkę. Drwali i nagle jeden zaczyna śpiewać, że bardzo chciałby być dziewczynką i w jakąś sukienkę się przebiera.
1: Nie. Słuchaj, Chórek, który stał z tyłu, to wyglądał bardzo męsko, bo to był chórek kanadyjskiej konnej w czerwonych kubraczkach i w takich szerokich rondach i generalnie he's a lumberjack, he's okay. Ale gość, który stał przed nimi, miał tak, takie spodnie na szelkach, zwykłą koszulę drwala, tak, taką typowo roboczą i taką typową uszatkę, nie, po prostu. Więc wyglądał jak zwykły robol z tak zwanego kraju wschodniego, gdzieś tam z Rosji i tak dalej. I to było faktycznie śmieszne, bo nagle chłopaki po prostu skonstatowali, że zaczynają śpiewać coś, czego nawet im do głowy nie przyszło, nie? No. I teraz pytanie. Co to znaczy metroseksualny facet, a zniewieściały facet, nie?
0: No, wiemy, co znaczy jedno i drugie mniej więcej.
1: Ojej, ale wiesz co? Ostatnio czytałem taki rodzaj stary, nie wiem, co to znaczy, wiesz, bo ty chodziłeś kiedyś sobie z mieczem, wiesz, walczyłeś, robiłeś różne, wiesz, tam ćwiczenia w tej kwestii, tak jak ja i większość normalnych facetów. I facet pisze, że kupił sobie nóż za $23. Jaki to jest nóż? On mówi, to jest czarny nóż i ten nóż jest straszny. On po prostu, jakby zobaczył taki nóż w rękach kogoś, to by nie wiedział, co zrobić, nie? I oni, coś takiego, wiesz, taka rodzaj takiej formy powiedzenia, że ty, mężczyzna, to powinieneś srać na widok faceta z nożem, nie? Taka lewacka pierdoła. A teraz jednocześnie patrzę normalnych ludzi, którzy nawet gejów, którzy nie wyglądają jak geje, jak zniewieściali ludzie, którzy wyglądają normalnie. I to jest spoko. Gdzie jest ta granica?
0: Nie wiem, ja ci powiem, że mi ten temat jakby tak... Czy wiesz, to jest coś, co może dawniej budziło większe kontrowersje u mnie, chętnie bym rozmawiał, a teraz staram się w ogóle jakoś tak trochę omijać nawet te tematy. Nie wiem, znudziły mi się, spowszedniało to. Może uważam, że powinniśmy po prostu przejść jakby do porządku dziennego z takimi rzeczami i wiesz, za bardzo się tym nie ekscytować, nie gadać.
1: Że zgadza
0: tak,
1: się.
0: Te nowaki. Słuchaj, też chciałbym tutaj skorzystać, bo zaraz znów zaczniesz. Daj mi tu jeszcze jedną rzecz. Ron Swanson się pyta o audycję Jacka. Co z audycją Jacka? No niestety Jacek już nie nadaje w nocnym radio, zrezygnował. A to, co ostatnio było, no to Bytetter się pomylił i użył starego opisu tam z audycji na żywo Jackowej, nie? Więc stąd była pomyłka. Tak naprawdę to był Bytetter. Chciałem jeszcze za donaty bardzo podziękować Akubateri. Pozbądź się demonów, zmontuj działkową audycję, bądź pro. Yes, sir. Dzięki bardzo. Major też. Ostatni gasi światła u potrzeby. No to tak a propos tych skryptów potrzeby do wyłączania świateł. I ojciec dyrektor też się dorzucił na kostkę rosołową po utracie bulionu. Dziękuję serdecznie za wsparcie. No i kontynuuj, ja ci to, bo chciałeś jeszcze coś powiedzieć ciekawego.
1: No nie wiem, jeśli zaciekawiło cię, że Zeus był biseksualnym i tak dalej bóstwem, no to jest to fakt. Natomiast Atena była, tak jak mówiłem kiedyś wcześniej, nazywana boginią dziewicą, chociaż była znana z wielu romansów, natomiast z bogini Diana była boginią dziewicą, nazywana, ale była faktycznie dziewicą w kwestii seksualnej. No, także spoko. I dla mnie istotną rzeczą jest nie to, czy człowiek wygląda tak, jak wygląda, tylko czy my, no właśnie, z czego się cieszymy w ogóle? No właśnie, cieszymy się czasem, że po prostu wyjdzie taki gość i mówi, że buszuje po barach, wiesz, zamienia się w kobietę, nie, jakiego mamusia. No i kurwa, większość robi po prostu wielkie oczy i zaczynamy się z tego śmiać, nie?
0: Znaczy, kto się śmieje, on się śmieje, no to jego sprawa.
1: No ty się śmiejesz.
0: Ja też się czasami Pajtona. Trochę śmieję.
1: Oglądałeś mój to przestań być hipokrytą, Krawcze, proszę cię.
0: Z Monty Pythona się śmieje, ale staram się na przykład nie śmiać z kogoś, żeby mu przykrości nie zrobić, jeśli uważam, że nie zasłużył na to jakoś szczególnie i że... Nie chciałbym się śmiać z kogoś. Wiesz, mogę tu się w radio trochę pośmiać na takiej zasadzie, że ze wszystkich się śmiejemy, ale no, powiem ci, że nawet jakbym wolałbym się chyba napić piwa w knajpie z jakimiś metroseksualnymi czy transseksualnymi osobami niż z jakimiś totalnymi, bardzo męskimi, krótko ogolonymi panami, którzy jakby się dowiedzieli, że nie jestem za legiunią, to by mi najebali na przykład, nie? To raczej takiego towarzystwa nie chcę.
1: Zawsze rozumiem, że chcesz przez to powiedzieć, że nie lubisz tak zwanych przegięć w jedną lub w drugą stronę.
0: Nie wiem, co się staram. Staram się patrzeć na człowieka jako człowieka i oceniać go trochę nie w takich kategoriach, że tam się ubiera tak czy owak. Wiesz, są gorsze wady, przywary, niż to, że ktoś na przykład się lubi ubierać jakoś w sukienkę, facet, nie? Można być złodziejem, gwałcicielem, zakłamanym chujem jakimś. To są gorsze rzeczy, a to mnie tam nie rusza. A to, co tam sobie ktoś robi ze swoim ciałem, z kimś innym, to zupełnie się nie wtrącam, bo to jego tam osobista sprawa. I też mnie tak to jakoś nie interesuje. Nie wiem, dzisiaj, kiedyś bym pewnie inaczej trochę do tego podchodził, nie? Ale dzisiaj zobaczyłbym, jak na ławce dwóch facetów się całuje, to bym mnie to chyba nie ruszyłoby w ogóle, wiesz? Tak bym przeszedł se dalej i chyba bym do tego podszedł tak, jakbym zobaczył mężczyznę i kobietę całujących się. Po prostu całują się, to się całują. I co mnie to obchodzi? Może nie warto tak zawsze wścibiać nosa w nie swoje sprawy też, nie? I się interesować cudzym życiem zawsze tylko.
1: No wiesz, wszystko zależy od tego, jaka kultura nie panuje i jakie przyzwolenie na takie rzeczy, nie? Bo za dawnych czasów, no jeszcze za Rzymu, nie, zanim chrześcijaństwo w ogóle miało jakiekolwiek, cokolwiek do gadania, nie, to takich tak zwanych całujących się facetów było w cholerę, nie. Nawet Juliusz Cezar był przecież biseksualny i tylko żołnierze śmiali się z niego, że daje się po prostu ruchać. Znaczy, i gdyby on był ruchany, żeby on ruchał swojego kochanka, to by było wszystko w porządku, nie? Ale kiedy on był ruchany przez jakiegoś tam króla Galów, no to był śmiech, nie?
0: To co on był? On był ciągle ruchany, bo jego i piraci jacyś porwali i go ruchali i u Galów, to ciągle go ktoś tam porywał i ruchał, to biedny człowiek
1: nie,
0: trochę.
1: Nie, to wiesz, to nie tak, tam było coś innego, tam jeśli piraci go porwali, to powiedział, że zapłaci okup za swoje życie. Oni powiedzieli, okej, okay, no ale jeśli oni zapłacą ten okup, nawet iluś tam krotnie większy, to on wróci ich ukrzyżuje, nie? No i tak się stało, nie? Czyli ten rzekomo ciota i biseksualny gość, który miał też żonę generalnie, taka jest prawda, no wrócił i faktycznie ich ukrzyżował, nie? Także tutaj nie ma po prostu, wiesz, to, że ktoś jest, ma inne preferencje, nie znaczy, że nie może być zwykłym skurwielem, nie? To tak nie ma, nie? Tak samo możemy powiedzieć o innych ludziach, którzy byli na przykład homoseksualistami, takich jak Armstrong, i był między innymi nazistą i pomagał Adolfowi Hitlerowi, nie? No póki nie nastała noc długich noży i SA zostało wybite. Także to nie jest kwestia tego, czy ktoś ma jakieś, jak to się mówi, seksualne aberracje, czy nie. Tak?
0: Aleksander Wielki też chyba był biseksualny, z tego co
1: pamiętam. To on podobnoż właśnie załamał się po tym, jak już prawie podbył Indię i jego kochanek, chociaż podobnoż bardziej rozpaczał po swoim koniu, Bucefale, który był zdechł niestety. No, tak, właśnie. Czyli zobacz, jak to jest, że jednocześnie kochasz zwierzęta bardziej niż ludzi. Możesz podbić, kurwa, pół świata, zajebać tylu ludzi, a jednocześnie po prostu, wiesz, rozpaczać za swoim zwierzakiem. To jest słabe, nie? To jest słabe. Tak mi się wydaje.
0: I zeszły nam te tematy tutaj na płciowość, na seksualność, a także, a nawet na miesiączki. Przypominam, że miesiączka na Facebooku stała się tematem tylko dla dorosłych od 18 lat. Bardzo mądra decyzja, wspaniale, brawo Facebook. Ja też uważam, że nie powinno się mówić o takich... nie ma żadnego problemu, jak pokazujemy, jak jeden człowiek na ringu wbija drugiego w ziemię i go tam ciosami młotkowymi mu rozwala łeb i krew sika i zakrwawiony cały ring, to jest też to jest dobre dla dzieci. To nie jest od 18 lat i dobrze, ale takie rzeczy jak miesiączka, w katolickim kraju o takich rzeczach mówić, to... Nie,
1: że to nie jest kwestia katolickiego kraju, bo to robią Żydzi i przypuszczam, że Facebook, jeśli coś takiego banuje, to jest to coś nienormalnego, bo u nich wiek tak zwany dorosły to wiek 12 lat i kobieta i mężczyzna, wiesz, a moja była miała na przykład miesiączkę w wieku lat 10, więc sorry, ale Facebook chyba przepierdolił sprawę, nie? Jest bardziej purytański niż większość katolików i nawet Żydzi sami.
0: Taki mi się jakiś żart, no być może, taki mi się jakiś żart przypomniał, trochę nieładny, seksistowski może trochę albo coś, ale że nie ufam kobietom, bo nie ufam niczemu, co krwawi kilka dni w miesiącu ciągle i nie umiera. To jakoś tak, taki żart.
1: Nie,
0: to słaby.
1: Co by się stało, gdyby Ziemia obracała się 23 razy szybciej? To by kobiety krew zalało. No, to ty. Ale generalnie, żarty seksistowskie oczywiście śmieszą w tak zwanym wąskim kręgu, nie? Ale na pewno nie opowiadałbym tego. Chociaż stand-uperzy się nie pieprzą. Nie? Ja widzę, że oni generalnie robią sobie z tego bekę i świetnie tam zarabiają i myślę, że nie przesadzajmy, bo jak to powiedział Mel Brooks, słynny żydowski reżyser i aktor, że tak zwana poprawność polityczna zabija komedię. Dlatego cieszymy. Z czego się cieszymy? To było takie audycja luźnych gadek. Z czego my się cieszymy? Ja myślę, że z samych siebie się cieszymy.
0: Jak jesteśmy wolni, na pewno się cieszymy. A niewola to zawsze jest smuteczek. To... Jaka by nie była ta niewola, nie? To jest smuteczek.
1: Właśnie tym akcentem chciałbym zakończyć naszą dyskusję i przechodzę na odsłuch. Trzymajcie
0: się. Dobra, no ty też trzymaj się. Albo jak to jest, że Ziemia jest okrągła, a ludzie się pierdolą po kątach? Jak to jest możliwe? Żarcik taki. Sprawdziłem, a propos żarcików, sprawdziłem ostatnio... Ale mi tu pytania zadajecie o osoby, których już nie ma, różne takie pytania. Ja też nie zawsze wiem, nie? A czasami też mi się nie chce może gadać. Co ja chciałem powiedzieć? A, sprawdziłem na przykład, okazało się, że Tadeusz Drozda, najśmieszniejszy polski satyryk, ma swój kanał na YouTube. Jakie ma zasięgi? No, 400 odsłon, 300. No, jakoś tak słabo w internecie czuje się pan Tadzio. Też tak odsłuchałem sobie, no zabawne, naprawdę. Aż zajadów dostałem. Czy naprawiłem bulion? No nie, no nie mam kiedy, siedzę tu z wami, gadam, nie? Na razie wyłączyłem gaz, potem postaram się, jak skończę audycję, postaram się rozcieńczyć jeszcze, uratować tą zupę. Czuję, że to się taki koncentrat zrobił, taka galareta i ja ją rozcieńczę i to się da zjeść spokojnie. Ale mam nauczkę, no nie zostawiać. Ja ciągle, a to patelnię spalę, a to coś, jakiś garnek. Niszczę urządzenia różne, kuchenne. Regularnie. Zapominam po prostu. Zakręcony człowiek jest. Cześć, wódzu. Trzymaj się. No. Z tym cyberpunkiem tam, pamiętaj. Co, Gosia, myślisz, że w ten sposób się uda uratować ten bulion? Najwyżej zrobię replay. W sumie to ile tam? 3 udka z kurczaka, 2 skrzydełka i kawałek boczku, nie? I część z tego zeżarłem, to dramatu nie ma, no trudno. Ale czuję, że uratuję jeszcze tą zupę. Dobrze, że mi się tak nie spaliła, nie wykipiała, jak już wszystko pododawałem, nie? Kapustę, warzywa, to jeszcze zostało wszystko. Jedzcie kapuchę kiszoną, bardzo zdrowa jest. W ogóle wszelkie kiszonki, przetwory, to są zdrowe. No wiecie, nawet nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero stosunkowo niedawno, że zupę jak się podgrzewa regularnie, żeby się zagotowała i chwilę tak się niech się pogotuje i wyłączyć, to ona się dzięki temu nie psuje. Bo się te różne tam bakterie, nie wiem, gnilne czy coś tam się po prostu niszczą. I to jest taki też sposób na to, żeby ta zupa wytrzymała długo, nie? Niekoniecznie trzeba mrozić, trzeba po prostu ją zagotować. Tak co 2 dni, nie? To się nie zepsuje. Albo tam codziennie. Bigos bym sobie zrobił też. Muszę coś pogotować, kurczę. Może się podzielę ze Sroką, wpadnę tam do niego. Może jutro na chwilę wdepnę. No szkoda mi go, biedny taki, nie? Kurde, i taki obolały teraz mówi, że trochę się boi wychodzić w ogóle, bo go i tam boli, się źle czuje. No, tak to jest, widzicie. Miał biedak dostęp do internetu, posłuchałby sobie nas, ale nie ma już, bo tam nie płacił za... wziął ten pieprzony abonament Mix, nie? On myślał, że to jest tak jak z telefonem na kartę, że jak sobie nie doładujesz, no to masz niedoładowane, nie? Po prostu i tyle. A to jest abonament taki pół na pół, że to trzeba płacić. Trzeba doładować miesięcznie za ileś tam. No i on, biedaczek, myślał, że ten telefon za ponad tysiaka to mu tak dali w prezencie, no z dobrej woli. No. Biedaczek. Ciekawe, ilu Polaków nie kuma takich rzeczy tak do końca, nie? Że coś mu tam dają, on się cieszy. O, to dla mnie, to fajnie, będę miał telefon nowy. A potem się dowiadują. O, to trzeba spłacać. To ciekawe. Gosia pisze, że o ile garnek się nie przypalił, to coś może z tego będzie. No, też się nie przypalił, nie ma tam czarnego. No, może się da uratować. A Sroka ograniczył alko, czy żadnych wniosków? Pyta Tomu. No Tomu, gdybyś lepiej znał Srokę, gdybyś może uważniej trochę śledził te nagranka, które już były, to wiedziałbyś, że Sroka tak nie pije dużo. No i on faktycznie nie pije dużo. On wódki to praktycznie unika raczej, to sporadycznie, raz tam okazyjnie, raz na jakiś czas się napije. Piwko czasem tak, ale on nie pije dużo. Ja go nie widziałem pijanego za bardzo, nie, tutaj. Lekko może tam podchmielony, on się pilnuje. No, wtedy jak się spotkaliśmy, to przesadziliśmy trochę, no bo to wiecie, tam gadamy, śmiejemy się, pijemy, no to przegiął trochę, nie. No i mam moralniaka, bo kurczę, jednocześnie przyjść na imprezę, co, bezalkoholową. No. Kapuśniaczek zawsze na propsie, no. Pewnie, że tak. Chyba jedna z moich ulubionych zup. Zresztą wszystkie zupy to są moje ulubione. tak naprawdę, panie Fertku. Właśnie, ciągle czytam takie rzeczy, które osłabiają moją wiarę w ludzkość, nie? I to jest ten problem. Na przykład w Katowicach zrobiono, uwaga, betonowe fortepiany, które miały być niezniszczalne, miały sobie stać te betonowe fortepiany, żeby każdy mógł sobie siąść na ławeczce, pograć na takim niezniszczalnym betonowym fortepianie. No i wiecie co, trzy dni już zdewastowane, nie? Strasznie nienawidzę czegoś takiego. To odbiera w ogóle jakąś wiarę w człowieka trochę, nie? Że wszystko, co fajne, ktoś zrobi, teraz przyjdzie ktoś i to zniszczy. Tak z czystej... Tak bezinteresownie po prostu, nawet bez powodu przyjdzie, zniszczy, rozwali. To jeszcze fortepian. Jeszcze bym zrozumiał, wyrwać jakiś słupek. Nie wiem co, ale fortepian to jest instrument, to się nie godzi niszczyć coś takiego. Jeszcze nasrać tam do środka, nie? No pięknie, super. No. Ale jak się jako wzorce dla młodych przedstawia słowika, różnych troglodytów bełkoczących coś i co drugi to miał przygody z prawem? No, kufa te, wiesz, kufa, no, ja nie jestem jakiś frajer, tylko jestem git. I każdy się pozuje, że tu kultura więzienna, grypsował w ogóle. Zna wszystkich na dzielnicy. I takie są wzorce. No i młodym to się podoba. Nie wiem, jak ja byłem młody, to nie było w ogóle jakiejś takiej fascynacji bandziorami. Nie wiem, jeden chciał tam zostać malarzem, drugi policjantem, trzeci, no może się zdarzył raz na jakiś czas ktoś, kto tam powiedział, że chce być Alfonsem, bo też taki chłopak był w szkole. Na lekcji się nauczyciel pytał wszystkich, kim chcą być, to powiedział, że chce być Alfonsem. No, tak dla śmiechu może. Ale nie było tak, że kurczę, taka fascynacja, nie? Bandziorami. No i potem przychodzą i niszczą fortepian, bo fortepian jest dla pedała, nie? Trzeba zniszczyć. Pedalski fortepian. Tak więc szkoda trochę. Wiecie co? Wnioski są takie, że Polacy nie dorośli po prostu do pewnych rzeczy, żeby im jakiś zrobić właśnie fajny fortepian, gdzieś na rynku postawić do grania coś, bo wszystko zaraz będzie zniszczone, zdewastowane i ktoś jeszcze to obsra i będzie się śmiał. No to słabo to świadczy o nas trochę. Mówię tutaj my jako naród. Ja rozumiem, jak się rozpierdala gitarę na koncercie, to jest okej. No tak, ale to jest prywatna gitara i jest to element show i pewna konwencja taka rockowa, nie? Więc można to wybaczyć, ale też mi się to nie podoba jakoś szczególnie. Nie jara mnie to, znaczy, wiesz, niszczenie w ogóle przedmiotów ładnych to jest takie barbarzyństwo trochę. Ładny przedmiot powinno się szanować, cenić. Zwłaszcza takie rzeczy jak instrument, nie wiem, na przykład jakieś farby, wiesz, instrument, jakaś ładna rzeźba, no nie wiem. Wyznacznikiem chyba rozwiniętej cywilizacji jest to, że jak im postawisz fortepian do grania, to nie nasrają tam, nie kopną tego, nie oplują, tylko na przykład ktoś usiądzie i będzie grał, nie? Więc... Program Fortepian Plus, pisze Tomu i się śmieje. No tak, no tak. No ale taki mamy klimat, jak to powiedziała pewna posłanka, kiedy zalała powódź ludzi. Czytam tutaj, że na Jasnej Górze ostatnio się odbyła 14. patriotyczna pielgrzymka kibiców. No i padały tam, były tam takie przyśpiewki właśnie, że na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Wiecie co? Gdyby taka piosenka była śpiewana gdzie indziej, to już by to tak źle nie wyglądało. Po prostu ja nie lubię takiego To po prostu do siebie nie pasuje. Jak jedziesz na tą pielgrzymkę, jak jedziesz się modlić, to się nie zachowuj jak jakiś nienawistnik, jak bydło, nie? Nie życz komuś śmierci. Jedziesz tam, żeby raczej zaczerpnąć jakiejś dobrej energii, nastawić się może lepiej, tak jak Pan Jezus mówił, nie? Może bardziej coś do człowiek do człowieka, a nie żeby komuś złorzeczyć, życzyć śmierci. Wiecie, po prostu pewne rzeczy do siebie tak jakoś nie pasują, nie? I widać w tym jakiś taki fałsz, nie? Że no to ma być duchowość taka właśnie, że tu śpiewasz piosenki, tu się modlisz do obrazka, a tu życzysz komuś śmierci. To ma sens jakiś? No według mnie nie. Siedzę z wami, jeszcze siedzę.

Dobra. Ach, Juicy Juice pisze, no ale niech się jakaś kobieta wypowie, hej babeczki, a was kręcą prości brutale? Czy macie podobne podejście do krawca? Stary, to jest bez sensu to, co piszesz, bo nie ma, nie wszystkie kobiety są takie same, no jedną kręci bardziej to, drugą co innego, no tak samo jak facetów różne typy kobiet kręcą, nie? Co to jest za pytanie w ogóle, no? W ogóle się nie rozumiemy, nadajemy na w innych gęstościach trochę, nie? Jakby. Poza tym, tak naprawdę, to wiesz, chyba szukanie sobie partnera to nie jest taka powierzchowna, to nie sprowadza się do takiej powierzchowności, że o, kobieta widzi, że jakiś brutal i biegnie.

listę informatyka geeka, bo jej się podobają takie geeki i też lubi jakieś tam komputery, gry. No nie wiem, no ludzie są tak różni i takie, wiesz, czy wolicie brutala, czy zniewieściałego? To jest jakieś, wiesz, totalne spłycenie tematu według mnie. I tyle, no.

Lubię do zupy dodawać śmietanę, zauważyłem, więc chyba polecę o tej 5 rano do tej biedry po tą śmietanę. Zupka, trzeba trochę śmietany dodać, ale słyszałem, że dobrze tą śmietanę sobie dolewać już na talerzu, bo jak dodamy do zupy, to ona może skwaśnieć szybciej, ta zupa. Więc taki tips, widzicie? Trochę się już orientuję tutaj w gotowaniu. W sumie to potrafiłbym ugotować całkiem sporo już potraw. Niektórzy faceci to zupełnie nie potrafią, nie? Przypalą wodę, jak mają zagotować i jak mają sobie kanapki zrobić, to cierpią i tak nie wychodzi im. Są też tacy faceci. Ale mówi się, że no, kobiety gotują częściej, na pewno. Częściej pracują w gastronomii, częściej w domu się zajmują gotowaniem, ale mówi się, że to faceci są ostatecznie lepszymi kucharzami. Co mnie nie do końca przekonuje, tak. Ktoś to sprawdzał naprawdę, czy to komuś tak się wydaje? Też pytanie. I może być tak, że po prostu faceci są chętniej zatrudniani na jakieś takie bardziej prestiżowe stanowiska związane z kucharzeniem, na przykład na jakiegoś szefa kuchni, nie? Po prostu to chętniej, bo jest jakieś takie przekonanie, że facet się lepiej tu sprawdzi jako szef kuchni, bo powiedzmy potrafi podjąć lepiej męską decyzję niż kobieta. Wiadomo jak to jest, kobieta częściej będzie miała problem z tą twardą męską decyzją, ale też nie zawsze może być facet, który ma z tym problem. Na przykład może ja. No więc ale i dlatego się bierze ich na szefów kuchni i dlatego potem ktoś wysnuł z tego wniosek, że faceci są lepszymi kucharzami, bo wszyscy szefowie kuchni to faceci. A tu może chodzić o inne cechy po prostu, nie? Na przykład takie dyrektorowanie. Śmietanę do kapuśniaku, a tak, a daje się też troszeczkę śmietanki, tak. Kapuśniak zmienia wtedy trochę konsystencję na taką fajniejszą, ciekawszą, według mnie. Można, to się nie gryzie ze sobą, kapuśniak i odrobina śmietanki. Tak, patrzyłem dzisiaj w przepisach nawet. No, a pomidorówka bez śmietanki to już to w ogóle zbrodnia.

żołnierze fałszowali certyfikaty covidowe, żandarmeria wojskowa zatrzymała kilka osób. No, ciekawe, ciekawe. Tak, ale ja tutaj rozumiem trochę żołnierzy, bo żołnierze to jest jedna z tych grup, które są bardzo mocno przymuszane. Może się nie zmusza tak bezpośrednio, nie? Ale robi się taki nacisk, tak się powiedzmy zamyka różne tam drogi rozwoju i tak dalej. Ogranicza się karierę, nie? Żeby się ostatecznie zaszczepił, wymusza się na różne sposoby. No więc ci żołnierze jakoś tam się też bronią, no więc... No. Zresztą fałszowanie różnych rzeczy, a także nawet i korupcja. Tu się zgadzam akurat z Michałem, z Klodem, że w czasach wielkiego kryzysu, zamordyzmu, takiej władzy, jaką mamy teraz, to akurat ma swoje plusy. Mamy jeszcze jakąś szansę, możemy sobie pewne rzeczy załatwić jeszcze na lewo. Więc... No, takie szczęście w nieszczęściu trochę, nie? Życie w ogóle w kraju, gdzie kwitnie korupcja, to nie jest za dobre, ale ma to swoje też plusy w pewnych sytuacjach. Co tu jeszcze mi wpadło?

0: Padło w oko. No właśnie, to o czym wcześniej mówiłem. Górno, nie wiem gdzie to jest, Górno. Ciekawe, czy jest Dolno. Dwudziestosiedmioletni kierowca samochodu był tak pijany, że zabrakło skali na alkomacie. Ciekawe, jaka jest maksymalna ilość promili na alkomacie. No, w ogóle ktoś tam też, kto to był, jakiś kierowca autobusu z 3 promilami, no nie wiem, programy typu Samochodoza, kanały typu Samochodoza, czy Stop Ham, pokazują, że Polacy parkują gdzie im wygodnie, to na pewno, jeżdżą po chodnikach. Nie jest niczym niezwykłym samochód, który sobie jedzie po chodniku, bo chciał sobie gdzieś przejechać, nie? Więc jest taki brak pomyślunku trochę i przejmowania się innymi. Przecież może jakieś dziecko wyskoczyć za murka, możesz nie zauważyć, bo jest małe to dziecko. Ale nie, ja muszę przejechać, ja tu jeżdżę i zawsze to samo tłumaczenie, a ja tu zawsze jeżdżę i co? I to, że ty tu jeździsz zawsze, to ma sprawiać, że ci wolno, bo ty tu jeździsz zawsze. Takie głupie tłumaczenie, nie? O, to Misiu zrobił gulasz z dziczyzny. Dobre rzeczy, dobre rzeczy. Przypuszczam, że w Polsce dziczyzna to już jest taki luksus, jak wołowina to jest luksus. Baraniny nigdzie nie dostaniesz, wołowinę ciężko dostać czasem. Chociaż teraz widzę, że akurat nawet w Biedronce można też kupić mięso wołowe, mielone. Muszę jakieś mięso, cholera, porobić, coś pogotować. Zrobię sobie na zaś. Pomrożę, porobię. Na pewno muszę sobie trochę poogarniać dookoła siebie, bo żyję w syfie trochę. Myślę, że oprócz tej rady, żeby się dobrze czuć we własnym ciele, żeby do tego jakoś doprowadzić, bo wtedy lepiej nam się w życiu układa, no to też ogarnąć dookoła siebie, nie? I tu ewidentnie cwany gapa jestem. Podobnie jak ogarnianie wokół siebie, to też Etam, który jest z nami, może też być trochę tutaj no, na bakier.
1: To prawda. Cześć. Dzwonię, żeby przetestować, czy dam radę mówić. No, pewnie się domyślasz, że tak trochę we własnym ciele się dziwnie teraz czuję. Już 10 dni choruję, dosyć mocno, także powiem tak, fajnie by było, gdyby te szczepionki, o których wspominałeś, rzeczywiście działały, nie robiły więcej szkody niż tego, bo ostatnie te 10 dni, które właśnie tutaj jestem taki osłabiony totalnie, po prostu jak gdybym wiedział, że to tak i tak będzie, to bym się zaszczepił, nie? Powiem szczerze, bo to nie jest przyjemne choróbsko.
0: Tak?
1: Znaczy ja nie wiem tak naprawdę, czy je mam, tak? Znaczy ja zakładam, bo ja się oczywiście na testy żadne nie dałem wysłać.
0: A masz smak? A masz smak i węch? Czy utraciłeś?
1: No, powiem nawet więcej, że nie tylko mam smak i węch, ale smak mi się tak wyostrzył z tego względu, że nic nie jem. Po prostu wszystko wywołuje u mnie odruch zwrotny od 10 dni. Łącznie z herbatą, bo nawet herbatę udało mi się zwrócić. Więc mam wyostrzony nawet, bym powiedział, smak.
0: No to chyba, to chyba nie jest COVID w takim razie, chyba że ty przechodzisz jakoś specyficznie bardzo, no ale wiem, że większość przypadków to właśnie ludzie tracą smak, węch przy tym COVIDzie, nie?
1: No ja u mnie się zaczęło od podejrzenia zapalenia oskrzeli. No tak, to dokładnie tak samo jak w zeszłym roku, przed 3 królami popadłem, czyli to no tak 9 dni temu mniej więcej, takie dziwne pobolewanie oskrzeli, jakieś tak zwane złogi i to tak uderzyłem od razu antybiotykiem, bo miałem zapas, nie powinno się tego robić. Chris mnie ochrzanił, Chris Biegunka, wiesz, który ochrzanił, bo mówi, że to trzeba było ziołami, a nie antybiotyki. No tam miał rację trochę, bo do niego dzwoniłem akurat. Jeszcze wtedy nie czułem się tak bardzo źle, chociaż miałem 40 stopni gorączki. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo oczywiście termometr zgubiłem. Mierzyłem, że tak powiem, potętnie, czyli na oko. No i dostałem 2 serie antybiotyków. Kończę drugą właściwie tą serię antybiotyków. żeby się tam nie zrobiły jakieś stany zapalne, jakieś paracetamole biorę. Jem więcej tabletek niż jedzenia, tak szczerze mówiąc, bo jak mówię, no niestety, no straszny to jest właśnie ten taki brak apetytu, a wręcz wstręt do jedzenia. Także jak Fris pokazywał, jak tam gotuje swoje szwajcarskie dania, to po prostu no, nie mogłem się patrzeć na ekran, zwyczajnie, nie? Ale jeśli mówię, no jeśli to jest to, bo chcę sobie zrobić ten test, tylko jest jeden problem z tymi testami na tego całego, jak ja to nazywam, co-ID. Jest taki problem, że jak ci zleca twój lekarz domowy taki test, to od razu zaznaczam, zanim jeszcze go wykonasz, wpisuje cię na izolację. I to jest ogromny problem, bo wyobraź sobie teraz, że dzwoni do ciebie od razu sanepid. Jeszcze nawet nie wiedzą, czy jesteś tym zarażony, czy nie. Musisz udać się na test, a ja właśnie chciałem tego uniknąć, ponieważ już ładnych parę dni siedziałem w domu i nie chciałem nigdzie wychodzić, tak? Jeżeli mam się poważnie do samego siebie podchodzić, a jestem bardzo osłabiony, to po co będę wychodził na taką pogodę? Szczególnie mamy taką ciekawą zimę, że jest 8 czy 10 stopni, gdzie się najłatwiej jeszcze jakiejś dodatkowej infekcji nałapać, nie?
0: No. No, też tutaj coś tu pisaliście, że no właśnie to mięso, że ciężko, no tak, może w środzie, chociaż wydaje mi się, że chyba nie ma tak, że pójdziecie do każdego mięsnego i tam dziczyzna jest. Ja nie pamiętam.
1: Nie, prawda? Nie ma.
0: No nie ma, no to bo KGB pisze, że nie ma żadnego problemu z jakimkolwiek mięsem w Polsce. No, to idź do mięsnego, do jakiegokolwiek mięsnego, czy nawet we Wrocławiu i zobacz, czy będziesz miał tam baraninkę na przykład, albo dziczyznę jakąś. Nie będzie. W 90% sklepów nie będzie po prostu. Czy jak sobie zamówisz, gdzieś tam ci prześlą przez internet, nie wiem, to wiadomo, że wszystko można dzisiaj przez internet, albo gdzieś tam, no, wysyłkowo, ale tak to nie ma, no. Pytałem się w mięsnym, dlaczego nie ma wołowiny nigdy u pani, albo nie schodzi, bo ludzie nie kupują, to nie bierzemy i już.
1: Znaczy to jest podstawowy problem z dziczyzną, ponieważ ona jest na przykład dostępna tutaj koło mnie niedaleko w markecie. Jest lodówka z dziczyzną, taka stojąca, wielka.
0: Znaczy jest ona jest cała...
1: Tak, jest zamrożona. Przy czym wyobraź sobie, że ceny zaczynają się od 100-150 zł za kilogram, tak? No po prostu no nie będzie handlowiec tego sprzedawał z tego względu, że no, na przykład ten kumbr sarni, który ja tam kiedyś sobie wziąłem, to on kosztuje 156 zł, nie? No to ci będzie takie coś brał do sklepu? Wiadomo, że to nie zejdzie, bo ludzi na to nie stać. Nie?
0: No i będzie w plecy, tak. Z tego samego powodu, jak pytałem o pasztet ze śliwką, to pani mi wytłumaczyła, że nie bierze już tego pasztetu, bo zostaje, bo on się szybciej psuje ze względu na tą śliwkę i nie kupują. No tak dzisiaj patrzą sklepikarze, to też jest efekt tej biedy, tej naszej polskiej właśnie tego wybiedzania wszystkiego, nie? Że każdy przedsiębiorca tak się trzęsie i patrzy, żeby mu tutaj się coś nie zmarnowało, bo ma na styk wszystko, nie? Powiedzmy.
1: No, tak niestety jest. No, popatrz na biedronkowe, te takie produkty podstawowe, jakieś takie, nie wiem, właśnie typu pasztet, mortadela, czy tam jakieś tańsze parówki, tak? To i tak podrożało ostatnio. Znaczy ostatnio to nigdzie nie wychodzę, ale przez 10 dni, ale podejrzewam, że to doznam szoku teraz, jeśli chodzi o ceny. Jak wrócę do obiegu, że tak powiem, biedronkowego, i się okaże, że na przykład mój podstawowy pasztet za złoty 99 kosztuje 4 teraz, nie?
0: Tak się zmieniły ceny, to nie byłoby nic niezwykłego. Rzeczy, które kosztowały 10 zł, kosztują 14. Rzeczy, które kosztowały 5, czasami 10. A podatek cukrowy, różne inne, to wszystko cały czas sprawia, że z dnia na dzień wszystko drożeje strasznie. Patrzę ostatnio, wiesz, jakaś konserwa 10 zł, nie? Wow, to jakieś szaleństwo, bo za 10 zł to mogę sobie kupić jakieś danie już jakiegoś, wiesz, jakiś w budce, czy jakiegoś hot doga, czy hamburgera i to masz jakiś posiłek ciepły, zrobiony, przygotowany już przez kogoś, A tu konserwa za 10 zł, jakaś lepsza. No super, nie?
1: No tak. No tak, tak jak ja mam teraz słoików na znoszone, bo mój tato narobił mi słoików wek takich, żeby synku coś jadł. Ja mówię, ojciec, ja nie mogę patrzeć na jedzenie. Ja po prostu tak wiesz, słoiki zawykowane z tym tłuszczem takim w środku. Po prostu od samego widoku robi mi się niedobrze, ale kurczę, no fajnie by było zjeść, no bo to rosół na takie przeziębienia, wiadomo, właśnie jakieś zawekowane mięso sobie podgrzeć, coś, ale no co zrobić, jak nie możesz, tak? No nie możesz, po prostu nie wchodzi. Chociaż teraz, jak mówiłeś coś o tym jedzeniu tamtego kebaba, co ci zlikwidowali, zacząłem sobie robić takie ćwiczenie w głowie, próbowałem wyświetlić coś, co mnie nie obrzydzi. I wiesz co, wpadłem w końcu na taką pozycję, Burger Junior, Whopper Junior z no nie McDonalda, Boże, jak to się nazywa, Burger Kinga, o, z Burger Kinga. Jutro chyba poproszę córę, żeby mi przyniosła tak ze 3 takie burgery, bo muszę czymś po prostu zasilić swoje, że tak powiem, wymęczone ciało, wygnębione, bo naprawdę, kurczę, ja stracę na wadze tyle, że no już nikomu krzywdy nie zrobię.
0: Zawsze można samemu sobie zrobić burgera i nawet dobre czasami wychodzą, tylko trzeba kupić dobre wkłady, nie? Odpowiednie trafić. Bułeczkę pszenną, też taką właśnie mięciutką, jak są w tych różnych Max Ratchach, Burger Kingach i innych KFC-tach. No i tam powkładać trochę sałatki, ogórka sobie ładnie, tego kawałek serka, żeby się roztopił. No i masz świetnego, robiłem sobie ostatnio takie burgerki. No i wcale nie były takie dużo gorsze niż te z sieciówek.
1: Powiem ci szczerze, że nie mam siły, nie? Po prostu no, jestem taki oklepnięty. Dlatego mówię, no jeśli to jest efekt COVID-u, mówię, no test sobie chcę kupić jutro w aptece, znaczy seno, wysłać córę, tak, bo obiecałem mojemu lekarzowi, który 2 razy tam konsultację miałem, że nie będę wychodził z domu przez 10 dni. Zresztą ostatnia rzecz, którą miałbym robić, bo mnie odrzuca zwyczajnie myśl, że miałbym na dwór wyjść, ale chcę właśnie, żeby kupiła mi test, nawet jestem tutaj z moją znajomą apteką dogadany, że tam mieli mi odłożyć. I zobaczę taki indywidualny test właśnie, który sobie zrobię sam po prostu. Nie takim patykiem długaśnym, co oni robią, że to do nosa wkładają, bo ja nie wiem, co zrobią. Mi coś takiego zrobili w nos mój z krzywą przegrodą, ale taki, gdzie to nie trzeba tak głęboko, gdzie sobie tam delikatnie pomarzesz. One są podobno całkiem wiarygodne. No i zobaczę po prostu przez ciekawość, czy to jest ten COVID, czy to nie jest ten COVID. Ale mówię, no podejrzewam, że może być, bo pierwszy raz w życiu w tyle dni, co ja i tyle, co ja śpię, sobie wyobraź, że ja 24 godziny spałem w pierwszy dzień choroby, kiedy gorączka mnie wzięła, 24 godziny, a codziennie śpię 16 w tej chwili, 16 godzin. Czuwam tak mniej więcej, no tak. Dzisiaj się obudziłem o 4, nie? Do tej pory jakoś mi się udało nie spać.
0: No to coś jest nie tak, ewidentnie. No to trzymam kciuki tutaj, trzymamy kciuki za ciebie tam. Przykro, że cierpisz. No ale... No faktycznie są takie testy, gdzie można to w miarę sprawnie, gładko i bezboleśnie sobie zrobić. Nie trzeba gdzieś tam wtykać do mózgu samego tego wadzika. Więc no jakieś nawet w Biedronce można kupić, czy w jakimś...
1: No właśnie chcę uniknąć tutaj biedronkowych jakichś testów, tym bardziej, że one leżą tak rzucone koło kas. Nie jest to drogie, 30 parę złotych kosztuje i się przekonam po prostu, czy to jest to. Tylko właśnie problem w tym, że nie wiem, co z tym dalej zrobić, bo no co, będę to zgłaszał, to też sanepid zacznie się odzywać do mnie.
0: Ty, ale no, ty tam tak sam, sam nie wychodź, ty poproś może Karolinę, żeby ci, wiesz, bo jak masz tego COVID-a, to nie chodź i nie zarażaj innych, nie?
1: Nie, no dlatego ja mówię, że ja obiecałem lekarzowi, że będę siedział, no już siedzę dzisiaj, to jest, no nie, 9 dzień, tak, 9 dzień jak siedzę w domu, no jestem też taki strasznie, wiesz, zgnuśniały, bo tak człowiek tyle dni siedzi w domu i to dosłownie albo śpię, albo siedzę na kanapie po prostu, nawet nie mam specjalnie siły, żeby po domu chodzić. Snuje się, to tak mogę powiedzieć. A słyszałem relację też tej z psiarzy właśnie jednego pana, że no bardzo podobne objawy miał, tak, po prostu. To jeszcze tam parę tygodni temu, czy nawet dawniej. Właśnie tak to wygląda mniej więcej. No, no jest straszne osłabienie organizmu i to takie właśnie plus te właśnie niemożność jedzenia, to już jest w ogóle. No, zwyczajnie powinno się po chłopsku w jakiegoś mięcha
2: dziś
1: sobie wrzucić
2: temat
1: coś, żeby ten organizm po prostu no, odreagował, tak? Ale no, nie da się, no nie da się, po prostu nie możesz patrzeć na żarcie i koniec.
0: No, są takie rzeczy, które by, dzięki którym by ci wrócił apetyt, ale to nie zachęcam, bo nie wolno. To jest, wiesz, karalne, jakbym cię zachęcał.
1: No, znaczy powiem ci, że ja myślałem o marihuanie, bo sobie, znaczy przede wszystkim myślałem o mantadynie. O Boże, jaki jest opór lekarzy, a dzwoniłem nie do jednego, tylko do kilku, bo mam trochę znajomych tych lekarzy, żeby tą amantadynę wypisać, nawet na 100%.
0: Nie chcą, się uparli, nie będzie tu szuri, nie będzie żadnego leczenia się amantadyną, nie wolno.
1: Najlepszy jest mój konował, bo on nie chce wystawić, ale jak usłyszał, że mam możliwość, to powiedział, żebym ją brał, bo ona nie zaszkodzi. Znaczy zdaję sobie sprawę po prostu, że to nie zaszkodzi w żaden sposób. Bo to jest w ogóle lek antywirusowy. On działa na grypę typu A tradycyjnie. On był tani, czyli kosztował około tam 10 zł. W tej chwili kosztuje 70 już. Kochany, jak to, co mi zapisali do brania, to ja, kurde, straciłem, kurczę, chyba z 200 na te leki. Jakie leki się drogie zrobiły, ja nie wiem. A nie mam tego tak aż bardzo dużo. Właściwie to dwa antybiotyki, syrop i no to APAP, tak? No to wszystko.
0: Zaraz kichnę. Zdążyłem wyciszyć. Słuchajcie, bardzo wiele rzeczy będzie drożało tylko dlatego, że gaz jest taki drogi. Gazu się używa w przetwórstwie po prostu. Przy chłodzeniu żywności, przy przetwarzaniu. Gaz, kurczę, jest, no strasznie ma dużo zastosowań, nie? Przy
1: no
0: wytwarzaniu
1: ja
0: przeróżnych rzeczy, więc logiczne, że jak komuś podrożał gaz o 800%, to sobie to zrekompensuje, doliczy do towarów. Przepraszam się, rozkichałem. Chyba mnie zaraziłeś w ogóle przez ten mikrofon, przez radio.
1: No właśnie. Właśnie taka ciekawostka, znaczy, może tak powiem, to co przechodzę ostatnie 10 dni, to jest jakby połączenie wszystkich możliwych rodzajów przeziębień naraz, czyli jakiś tam ból gardła, jakiś tam ból w oskrzelach, jakiś tam ból zatok z takim permanentnym bólem głowy na tym łuku nad oczami, no po prostu wszystkie możliwe te, ale co ciekawe, kataru prawie nie mam. Co jest u mnie dziwne, bo ja zawsze chorując dostaję, tak, ja to nazywam super katarem, czyli taki katarek, który po prostu totalnie ci nos zapycha i musisz przez usta oddychać, nie? No, taka ciekawostka.
0: Chyba ogólnie, skoro mówisz, że masz krzywą przegrodę, to masz często zapchany nos właśnie. Ja tak no. mam często zapchany nos.
1: No tak, zgadza się. No będę się powolutku starał jakoś tam do żarcia wrócić. No tam parę osób do mnie pisało, czemu ja nic nie nadaję, bo taki miałem okres wrzucania filmików na przełomie roku, ale no, mówię, no nie jestem w stanie po prostu się spiąć, żeby cokolwiek pogadać do mikrofonu, bo... No po prostu nie czuję się na siłach. Za to ile ja oglądałem się na YouTubie, o matko, takich popierdółek, bo już od samego słuchania o tym COVID-zie w kółko i o tych różnych tam pomysłach, to człowiek się jeszcze gorzej czuje. Ale jakiś Jasiu Fasoli sobie pooglądałem, takie stare jakieś tam sobie rzeczy powyszukiwałem. No teraz mi potrzeba, jak rozmawialiście o grze, to teraz sobie chwilę wrzuciłem gameplay z cyber, jak to się nazywało, Cyberpunkt, tak? 2077. Sobie na chwilę gameplaya włożył. Takie głupoty staram się oglądać, żeby po prostu odwrócić uwagę od tych wszystkich dolegliwości, nie?
0: No tak. No, myślę, że wszyscy sobie włączamy jakieś pierdółki. I to jest, to niestety jest takie uzależnienie się od bodźców i ciągle sobie potem coś przełączasz i włączasz sobie coś innego i stajesz się takim trochę ćpunem YouTube'a jakiegoś, nie? No niestety. A tu też właśnie, słuchajcie, to nie jest wzrost cen czy podwyżka cen, to jest aktualizowanie cen, tak teraz się mówi, aktualizowanie. Na przykład jak PKP Intercity teraz wam dowali więcej za bilety, to oni nie podwyższają cen, oni aktualizują.
1: No tak. Znaczy wiesz, no w sumie to ja się nie dziwię, że ceny rosną, jak się tak pieniądze rozdaje. Dla mnie problemem osobiście jest to, że nie rozdają nic dla mnie, no bo w sumie jeśli wszyscy dostają i rosną ceny, no to jeżeli ktoś nie dostaje i rosną ceny, to ten ktoś jest stratny, tak? Więc ja tam...
0: KG Bierut pisze, że do chłodzenia żywności się nie stosuje tego gazu. Wiem, że chodzi ci o freon, ale właśnie się dowiedziałem dzisiaj, że gaz ziemny też się stosuje przy tworzeniu po prostu mrożonek i w jakimś procesie było to nazwane jakiś transport, chłodnie, coś takiego, no jakoś się używa tego gazu do, żeby ostatecznie tworzyć właśnie przetwory rybne mrożone. Nie znam dokładnie szczegółów, ale tak wyczytałem, więc powtarzam to, co dzisiaj wyczytałem w artykule na portalu. No.
1: To misiu, jak ja bym spał jeszcze dłużej, to ja bym w ogóle nie wstawał. Bo ja praktycznie no, chodzę 25 minut dziennie po domu. Tak mi się strasznie nie chce po prostu wszystkiego. No, dziwne to jest uczucie, mówiąc szczerze, a nawet powiem więcej, że jak idę, to tak jakby głowa szła osobno, a nogi szły osobno. Takie uczucie dziwne. No naprawdę jest to takie pierwsze w życiu przeziębienie przechodzę po prostu. Z takimi objawami, jakby mówię, normalnie głowa osobno, nogi osobno. Jakbym się unosił. Nie wiem. Może błędnik po prostu przestał działać właściwie od tego leżenia. Nie przesadzajmy, 16 godzin na dobę, które pewnie dzisiaj też, jak tak późno się położę jak teraz, to pewnie jutro o 16 wstanę jakbyś mniej więcej.
0: No, tutaj różne rady. No, także jak etam masz COVID-a, to pamiętaj, czosnek, cebula, no, się lecz się właśnie, chleba z czosnkiem se zjedz i przejdzie COVID. Pamiętaj.
1: Nie mogę chleba zjeść, nie mogę patrzeć na chleb. Ja dzisiaj, znaczy to jest takie trochę dziwne, ale tak sobie zacząłem liczyć, że przez ostatnie 9 dni ja zjadłem może z 4000 kalorii. Nie przez jeden dzień, ale przez 9 dni. Może tego było z tego. Dzisiaj córa mi przyniosła takie dla dzieci takie, co się odkręca fiolkę i tam jest taki mus jabłkowy czy coś. Udało mi się bez obrzydzenia to wysączyć, plus dwie pomarańcze, które obrałem sobie, ale nic poza tym. W ogóle nie piłem dzisiaj cały dzień, teraz dopiero sobie trochę wody z cukrem zrobiłem, nawet nie herbatę, bo wczoraj herbatę po prostu no, nie zdążyłem do toalety zwyczajnie. Znaczy po prostu nie wyrobiłem tego slalomu, który muszę zrobić, żeby ten, no po prostu zwróciłem herbatę, no taka jest prawda. Tak kiepsko, kurczę.
0: No dobra, tam to trzymaj się.
1: Dobra.
0: Tam zdrowiej.
1: No, dałem radę coś powiedzieć.
0: Informuj nas, jak tam. Jak, no, czy zdrowiejesz, no. Czy już lepiej jest.
1: No mam nadzieję, że to jakoś tam minie. Bardziej lekarka dzisiaj moja emerytowana powiedziała, że no już tyle dni to raczej nawet odstawić już całkiem leki. No ale ja jednak czuję, że muszę je brać po prostu. Nie? Dobra. No, trzymaj się, hej.
0: No cześć. No nieciekawie trochę, kurczę, czytam wiadomości i brakuje mi dobrych wiadomości. Jest niby jakiś tutaj portal z dobrymi samymi wiadomościami, tylko pytanie, czy to ma sens chłonąć tylko dobre wiadomości. To takie trochę czarowanie świata, nie? To nie zmieni zupełnie niczego. I co, lepiej zatkać sobie uszy, oczy, nie widzieć zła, nie słyszeć zła i wszystko jest git? stopy procentowe znów w górę. Naprawdę współczuję ludziom, którzy wzięli kredyty na jakieś mieszkanie. No, ciągle ja mam jakiś tam mały kredycik, nie? Który sobie tam powolutku spłacam. To ciągle przychodzą mi teraz powiadomienia na telefon, że wzrost stóp procentowych, wzrost odsetek, wzrost tego, wzrost tamtego. I tak co chwilę, co chwilę, co chwilę. No, ryzyko wojny w Europie coraz większe. Piszą tu, że największe od 30 lat. Obyśmy nie musieli doświadczać okropieństw wojny. Wszyscy, jak tu jesteśmy. Nie ma nic gorszego. Jak jest wojna, to fajnie na filmach wygląda, nie? Ale chyba to nie jest... Wiecie, no, gwałty, rabunek, wszystko tracisz, nie? Chowasz się gdzieś w brudzie, w syfie. Samo, nie wiem, doświadczenie czegoś takiego jak rana postrzałowa, myślę, jest straszną rzeczą. Jak ci nogę urwie albo co. No, to taka jest wojenka. Wojenko, wojenko. Cześć, Janko Muzykant. Halo? Halo, halo? Nie słyszę cię. Nic nie słychać. Coś masz źle ustawione. Zmień sobie sterownik dźwięku w Skype'ie. Janko Muzykant pewnie chce komuś naurągać i Etama tutaj wyzywać, kogoś może jeszcze. Od razu mówię, że jak będzie takie coś, to wyłączam od razu. Nie zamierzam tutaj wysłuchiwać jakichś pretensji do ludzi. Nas tego niestety jest znany Janko Muzykant, że tam dowala kogoś tam, nie lubi, dzwoni i mu tam dopierdala, nie? No to nie mam ochoty dzisiaj na takie coś akurat. To możecie powiedzieć, że cenzura u Krawca.

0: Nowoczesne produkcje korzystają już ze sprężonego powietrza głównie, a w przetwórstwie i chłodnictwie stosuje się amoniak. Stosowanie gazu ziemnego jest nieopłacalne już od dawna. No KGB akurat zna branżę, myślę, nieźle, więc chyba wie co mówi. Coś mi się głos zmienił. No, może na portalu napisali bzdurki, nie? No tutaj, skoro mamy człowieka, który się orientuje, to warto jemu zaufać też. Też tam pisało, że było tam napisane, że do czyszczenia linii produkcyjnych używa się gazu. Ale może to też to jest jakiś przeżytek, nie? Może ktoś czerpał informacje na podstawie tego jakichś starych metod, już nieaktualnych po prostu i stąd. Czy teraz się słyszymy? Halo? No, chyba nadal nic. Nie wiem, napisz na czacie, czy chociaż ty mnie słyszysz, to ci powiem w tym momencie, że jest taki profil na Skype'ie, Echo się nazywa, Echo. Tam można zadzwonić i się nagrać, albo sobie uruchomić jakiś programik do testowania dźwięku, takie różne sposoby, żeby tam nie dzwonić 10 razy do radia i cisza, nie? Warto sobie przetestować. Czy teraz się słyszymy? Do 3 razy sztuka.
1: Słyszysz?
0: No teraz cię słyszę.
1: No ja testowałem za pierwszym razem, tylko no, muszę mieć słaby zasięg tutaj, bo ja cały czas w drodze jestem. Ja tylko tak na szybko, bo jak zwykle ja zapracowany. Tak odnośnie tego, co powiedziałeś ostatnio tam, że wiadomości złe, coś tam. A może zrób sobie taki mały na próbę, nie? Przez jakiś czas. Może pierdol te wszystkie wiadomości, skup się na swoim życiu. Spróbuj, nie wiem, chociaż coś malutkiego zmienić, albo ogarnąć tam, cały czas mówisz, masz zaległości. Stary pierdol, to wiesz, jak się dobrze żyje, jak nie masz, ja tutaj nie interesują mnie duńskie wiadomości, jak siedzę w Danii, nie interesują mnie polskie, skupiłem się na życiu swoim, rozumiesz, na resztę mam wyjebane. Jedyne, co słucham, to te, kurwa, tam radyjka małe tutaj, tam te audycje, reszta, stary, ko chuja mi latają te wiadomości. I mówię ci, i to już od długiego czasu, to już trwa lata. I mówię ci, że człowiekowi znacznie lepiej się żyje, nie? Więc taki mały tip, nie? Zrobisz jak chcesz, ale wydaje mi się, że warto spróbować. Nic cię to nie kosztuje, a może się coś zmienić w twoim życiu. Chociaż troszkę.
0: Może to jest jakiś rodzaj uzależnienia po prostu takiego, że oglądasz te serwisy, znaczy czytasz te wiadomości, wiesz, jakieś takie uzależnienie, bo ja czuję, że mnie ciągnie, chcę wiedzieć, co się w kraju dzieje, nie? I tak i patrzę, śledzę. I to jest takie pałowanie się faktycznie, bo przyłapuję się na tym, że czytam te wiadomości i czerpię jakąś taką gorzką satysfakcję. O, jaki zjebany kraj. O, znowu dali dupy. I znowu. Takie, wiesz, takie guilty pleasure, można powiedzieć. Nie wiem, jak to nazwać. No,
1: a to no nie i jest potem zdrowe. Ty nasiąkasz i potem z ciebie się to ulewa, jak w tym kraju jest. Wiesz, o co chodzi. Mówię ci, daj sobie siana, chociaż nie wiem, tydzień spróbuj. I tak na próbę, nie? Pierdol te wiadomości, stary. Nie interesuje cię i chuj. Skup się na swoim życiu. I zobacz, czy nie będzie ci lepiej, nie?
0: Jest takie powiedzenie, wiesz, stary, że jak polityką się nie interesujesz, to polityka się tobą w końcu zainteresuje.
1: Znam, każdy to zna, tak? No ale czy to zmienia, czy się coś interesujesz tą polityką, robisz coś w tym kierunku, żeby to zmieniać? Nie, to jest tylko takie czytanie dla czytania, bo nie działaś nic, żeby zmienić w tej polityce, rozumiesz? Co innego, jakbyś to czytał, przyswajał i próbowałbyś coś zmienić, zadziałać w tej polityce, ale nie robisz tego. Więc to jest tak wchłanianie tych informacji dla wchłaniania. Psuje ci to tylko, kurwa, wiesz, no, jakby to powiedzieć, no, samopoczucie, po prostu. Więc takie polityką się nie interesujesz, to ona się zainteresuje tobą. No, i tak się nie interesujesz, to, że poczytasz wiadomości, to interesujesz się w jakiś sposób? No nie, bo nic nie robisz, tak? Więc...
0: No, masz dużo racji, stary, no tak jest, jak mówisz, warto by było sobie zrobić taki odwyk, detoks, no, od wielu rzeczy, od cukru, tylko wiesz, wiedzieć, co należy zrobić, to jedno, a zrobić to, znaleźć w sobie siłę, chęć i tak dalej i się tego trzymać, to zupełnie inna sprawa. No spróbuję, myślę, że to jest dobry kierunek, chociaż trochę też ciężko, bo wiesz, w radiu To są takie tematy, wiesz, no mówi się o tym, co się dzieje dookoła. Od zawsze tak prowadzę, że mówię trochę, komentuję tutaj rzeczywistość naszą. Może część osób się przyzwyczaiła, że się tutaj dowiaduje o pewnych rzeczach, co tam w Polsce. Więc taka trochę praca też, tak zawodowo. Poza tym nawet nie wiem, czy mnie tak miażdżą, czy mnie tak wprowadzają w taki stan
2: teraz tego nie wiesz,
0: te newsy. Stary,
2: tak teraz nie wiesz, bo nie masz tego porównania, rozumiesz? No. Spróbuj sobie ten tydzień bez tego, nie? Wtedy będziesz miał to porównanie, czy to cię miażdżyło, czy nie. Sam zobaczysz, teraz tego nie wiesz, bo jesteś cały czas w tym cugu, rozumiesz, o co chodzi?
0: Jasne, kumam. Nie, jest to zdecydowanie dobra rada, tak.
2: I taki jasne. Mały tip też, jak chcesz coś, bo to najczęściej człowiek się boi, jak chcesz coś zmienić, to myślenie, tak jak miałem kiedyś tam lata temu, miałem okres taki, że dużo jarałem, tak? I tak myślałem, o wiesz, ziółka, przestać jarać. I po latach zdałem sobie sprawę, że najstraszniejsze to było stare myślenie o tym, żeby ja się bałem tego, że co będzie, jak przestanę, wiesz, bo jak człowiek tak jara dużo, to potem coś dobrego się stanie, o, zajaramy packa, bo trzeba świętować. Coś chujowego, mam zły humor, trzeba zajarać. I tak jak myślałem, no trzeba by było przestać, kurwa, w końcu się ogarnąć, to myślenie, stary, o tym, że trzeba przestać, było straszniejsze niż faktycznie to przestanie, nie?
0: Tak, potem tak. Jak
2: zdaję sobie, kurwa, to przecież nie był żaden problem, stary, ja się pałowałem tym myśleniem przez tyle czasu, że o, to będzie takie ciężkie. Nie jest, nie myśl o tym, jak chcesz coś zrobić, nie myśl o tym, stary. Przychodzą ci te myśli, to chuj, nie płyną, nie łap ich i ich nie rozkminiaj, rozumiesz? Pozwól im płynąć, niech sobie będą, ale zrób to.
0: A to też jest najlepszy sposób, nie? Też myślę, dobry tip. Pewnie. No. Ja tu myślałem, że będziesz miał jakieś pretensje, coś, a ty tu dzwonisz z całkiem trzeźwymi spostrzeżeniami, radami, więc spoko.
2: Szczerze, kusiło mnie, że jak lew ze Szczecina był, to kusiło mnie, żeby tam, ale mówię, nie będę rozpierdalał.
0: No i widzisz, i bardzo dobrze, i powstrzymałeś się, i po co to? Akurat nie, może niekoniecznie dzisiaj. No, a tak to widzisz, bo możemy sobie pogadać jakoś normalnie, nie?
2: No z chęcią bym, wiesz, pogadał dłużej, ale serio, im szybciej się ogarnę, tym szybciej jestem na chacie, nie? A wiesz, nie mam tak za bardzo czasu i to tak zawsze jest, jak gdzieś zadzwonię i się zaczynam rozgadywać i potem w plecy jestem, nie? Więc tylko taki mały tip, zrobisz jak uważasz, nie? A jak będziesz chciał coś zrobić, serio, nie pałuj się myśleniem, jak to będzie, jak będę to robił. Stary, zawsze to myślenie jest straszniejsze niż faktycznie robienie tego. I mówię ci to. A przynajmniej, no dobra, ja nie mogę mówić za wszystkich, ale przechodziłem przez to, próbowałem zmienić różne rzeczy w swoim życiu, myślenie o nich naprawdę mnie przerażało nieraz, a potem jak to robiłem, to kurwa, jak ja byłem głupi, stary, trzeba było zacząć od razu. Myślisz o tym, to wiesz, strach bierze górę, a strach jest stratą czasu, zapamiętaj.
0: Dobra, zapamiętam.
2: No, dobra, to ja nie zawieram więcej czasu, trzymaj się tam, majster, i do następnego, nie?
0: No, nara, cześć. No, tak to jest. To akurat trafił. Jak mamy jakiś problem taki, właśnie chcemy z czegoś tam zrezygnować, od czegoś się odzwyczaić, to myślenie uporczywe o tym wzmacnia w nas ból po utracie, nie? Po prostu się nakręcamy sami, wzmacniamy ten nasz dyskomfort się wzmacnia, bo po prostu napędzamy to, nie? Więc jak chcemy z czegoś zrezygnować, to najlepiej jest o tym nie myśleć, wyrzucić to z głowy, nie nakręcać się. No pewnie, że tak. Kurczę, czkawki dostałem, kicham, smarkam, czkam, pierdzę. No, świetny radiowiec, no, po prostu. Dobra, zróbmy przerwę muzyczną. Może w tym czasie luknę na ten kapuśniak. Co z nim?

No właśnie, chyba się uda uratować jednak. Wspaniała wiadomość. Na pewno czekaliście na to. Fajnie śpiewają te ruskie. Ja nie rosyjska, tylko Ukraina.

budujmy jakąś słowiańską unię. Może się do Rady Menesa odezwę. On chyba zbiera armię Słowian. Tak pisał ostatnio, jak tu wpadł na chwilę. Ludzie, popatrzcie, jak się ludzie nakręcili przez ostatnie lata, nie? Na bycie Słowianami. Chcą być Słowianami. I to jest postrzegane jako coś takiego, co jest bardzo w kontrze do tego współczesnego, zdegenerowanego świata. Ta słowiańskość jawi się jako takie życie w harmonii w ogóle, nie? Życie w harmonii, szczęśliwe, dostatnie, wspaniałe, piękne, kolorowe życie, cudowne, taki Eden, no a i to ma być taka kontra, czy ja wiem? Ciężko nam dzisiaj dojść do tego, jak właściwie żyli ci Słowianie, bo mało po nich zostało zapisków, notatek, bo raczej nie archiwizowali. Część może rzeczy jeszcze została zniszczona przez Kościół, z zawiści czystej zniszczył, bo to pogaństwo. Czyli taka mentalność jak u muzułmanów, nie? Że gdzieś tam wysadzą u tych muzułmanów fanatyków, nie? Którzy jak talibowie, którzy wysadzili tam posągi Buddy, bo to szataństwo jakieś, no to po takim kapuśniaczku to niezła motoryka będzie. No, będę zaiwaniał. Też do tych różnych takich rasistowskich powiedzonek polskich to jeszcze zaiwanił, nie? Zaiwanił, oszwabił, ocyganił. Zaiwanił. A w sumie chciałbym sobie żyć jako taki Słowianin, który chodzi gdzieś na polowanie, żyje sobie w kurnej chacie. Absolutnie nie mogłoby mi wtedy nie brakować Facebooka, telewizora, znaczy i tak mi nie brakuje, ale tak mówię przykładowo, nie? Różnych dobrodziejstw, które znamy, mogłoby nie brakować, bo byśmy w ogóle tego nie znali. Tak samo jak teraz nam nie brakuje przenośnego teleportera zupełnie. I nie brakuje nam cyberoczu zupełnie. I nie brakuje nam robotów w domu, które robią za nas różne rzeczy. Chociaż już niektórzy mają jakieś tam roboty. Ktoś ma odkurzacz robota, ktoś ma zabawkę robota, ktoś ma drona, nie? Już tak roboty wkraczają stopniowo, powoli. A ja bym wolał chyba takie życie właśnie jako Słowianin, gdzieś sobie tam być jakimś wojem na przykład, albo szamanem. No, może do momentu, ażby nie napadli na wioskę jacyś złole. Złole. No, las też może być niebezpieczny. Idziesz sobie, spacerujesz, a tu cię niedźwiedź nagle napadnie. No, i to nie ma żartów. A taki niedźwiedź, wiecie, jak popierdala? Ciężko jest zwiać przed niedźwiedziem. On jak się rozpędzi, to po prostu pędzi i to jeszcze, wiecie, wy się tu zatrzymacie na jakimś drzewku, na jakiejś gałązce, a niedźwiedź to staranuje po prostu, nie? Teraz jakiś myśliweczek, kochaneczek, staranował go jeleń. I przebił mu rogiem oczodół, miał dwie operacje, człowiek w ogóle, nie? Sroka też miał w ogóle dwie operacje, bo na początku mu coś źle poskładali ten obojczyk. Dlatego tak mi go szkoda, no jedna operacja, druga. Go to the forest, pisze Łukasz już. Go to the forest, man, tak. To jest w sumie dobre hasło, wrócić trochę do przyrody, nie? Wrócić trochę do takiego życia w harmonii z naturą, z przyrodą. To dobry plan, myślę. No, a taki jeleń, to też no, jak cię weźmie na te swoje rogi. No, takiego myśliweczka staranował. I facet w szpitalu, no już raczej niezdolny do czegokolwiek, nie, żeby tam walczyć, uciekać, no ma myślę siłę. Tak samo dzik. Dzik znałem kiedyś, znaczy tam moi rodzice znali jakiegoś tam myśliwego, coś tam opowiadał różne historie, to opowiadał jak go wziął dzik na szablę.
No taki dzik to też jest potęga, słuchajcie. To jest kawał zwierza, rozpędza się i ma te kły, ma te szable, na które może wam wbić po prostu w nogę, w jaja, w brzuch. I zwierzę to nie jest tak, że wbije i zostawi i pójdzie, nie? Już wygrał, to zostawi. Tylko nie, on tam jeszcze was pogryzie, zdepcze, będzie tymi kłami miotał na lewo, na prawo, rozszarpywał tą ranę. Tak walczy zwierzę, nie? Pies też jak chwyci za nogę, za rękę, to zaczyna szarpać, zaczyna się miotać. Zwierzę jak już walczy, to walczy. Więc taki dzik to... No i taki dzik to, myślę, wytrzymały jest też. Strzelisz do niego, on jeszcze będzie szarżował, nie? Tomu pisze, przed niedźwiedziem trzeba uciekać z górki, bo ma krótsze przednie łapy. A, widzisz, to zacznie się turlać, wtedy przewróci się, zacznie się turlać i taka puchata wielka kula cię zgniecie. To też tak może być. Na drzewo też słabo uciekać przed niedźwiedziem, bo on się zatrzyma przy tym drzewie, będzie się patrzył, tam warczał, sapał, ale i zacznie się wspinać nagle na to drzewo i całkiem sprawnie mu to będzie wychodziło, nie? A ty co, przeskoczysz sobie z drzewa na drzewo? Co, będziesz kopał, laczkiem okładał tego misia w głowę? No to jak zaczniesz go tam próbować, będziesz próbował go tam kopać, to on cię majtnie łapą i cię zrzuci z tego drzewa, no prędzej. Zresztą nie sądzę, żeby takie kopnięcie niedźwiedzia w głowę miało efekt inny niż wkurwienie tego niedźwiedzia jeszcze bardziej. Nie sądzę, żeby nagle spadł z drzewa i uciekł, nie? W Zjawie jest najlepsza scena właśnie walki człowieka z niedźwiedziem. Świetnie zrobiona, komputerowo niby, ale niedźwiedź jest bardzo realistyczny. Fenomenalnie zrobiony. No i masakruje tego biednego Leonardo DiCaprio tam grał, tak?

Najlepiej się swajdać i udawać padlinę, proponuje Tomu, który pewnie czytał, był jakiś taki wierszyk o Leszku i Mieszku, czy jakoś tak, co jak znaleźli, byli świetni bracia, ale jak znaleźli orzeszek, to dzielili na pół. W ogóle wspaniali bracia, żyli w zgodzie, ale napadł ich niedźwiedź i właśnie jeden zwiał, z tych braci zostawił tego brata, no tamtemu się cudem udało, bo niedźwiedź Litwin mięs nieświeżych nie je, a śmierdziało to mięso strasznie, no można zgadnąć, dlaczego śmierdziało to mięsko, nie? No i morał był z tego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pamiętam, takiej opowiastki nas uczyli w szkole kiedyś.

wiecie, co to za zwierzę Rancor? Rancor? Z Gwiezdnych Wojen. Przypomniało mi się, że w tym serialu właśnie nowym Book of Boba Fett, no to Boba Fett dostaje od dżabów tam, od chatów, sorry, nie od dżabów, tylko od chatów, od tych takich żabowatych, w końcu prezent w postaci takiego młodego Rancora. To jest ten, co walczył z nim Luke, jak go tam zrzucili do lochu, nie? I walczył z Rancorem. To jest taki wielki bydlak, nie? Z zębiskami w ogóle. I tam fajnie to zabawnie zrobili, bo się nagle dowiadujemy, że te Rancory, to one są tak naprawdę bardzo czułe i bardzo mają bogate, są bardzo bogate w uczucia różne, są bardzo uczuciowe, wrażliwe, potrafią się bardzo przywiązywać do swojego pana. Fajnie to zrobili, nie? Takie ciekawostki. Najgorzej to spotkać lochę z małymi, nie? Albo niedźwiedzia z małymi, bo zwierzę odruchowo wyczuje zagrożenie, nie? Jest duża szansa, że po prostu to potraktuje od razu jako zagrożenie, że ktoś tam nastaje na życie maluchów i zaatakuje, no. Więc trzeba uważać. Ciekawe, czy tutaj w okolicznych lasach jakieś zwierzaki. Jest ich dużo. Ale... Rakuny. No, Tomu pisze, że no właśnie tak, w Stanach jest dużo tych rakunów. Oglądałem swego czasu kanał. Jakaś pani to była Anna. Ona taki miała kanał, gdzie od lat nagrywa swoje różne przygody z kotami dzikimi, które tam w końcu przygarnęła, bo mają taką leśniczówkę i tam właśnie bardzo dużo rakunów przychodzi. I to jest taki świat, w którym te koty dzikie żyją razem z tymi rakunami. No nie przepadają za sobą, trzymają dystans, ale no właśnie jak było dokarmianie, to przychodzą i te rakuny. Rakun to jest shop pracz, tak? Po prostu. Po naszemu. Fajne są rakunki, tylko takie nieufne. One to są dzikie jednak, przepraszam, zwierzęta. To są jednak dzikie zwierzęta. No i takie dzikie zwierzę to ciężko oswoić. W ogóle zwierzę domowe potrafi zdziczeć nagle. To jest ciekawa cecha zwierząt, nie? Kot, który wam zniknie z domu, gdzieś wypadnie, tak jak mi kiedyś Kostek, on już potem może was nie poznawać w ogóle. Ten nowy świat zupełnie dla niego, konieczność dostosowania się powoduje, że jemu się mózg jakby przeformatowuje. On coś mu się zmienia w głowie, nie? Takiemu kotu. Gosia pisze, że przychodził koło nas niedźwiedź i miał na nas wywalone, nie zwracał uwagi, mimo że byliśmy blisko, szukał jedzenia. No, czasami niektórzy mają te szopy jako zwierzęta domowe. Nie wiem, czy chciałbym mieć szopa. On ma takie dziwne zwyczaje, no, że wszystko musi myć, chlapać. Wszystko maca tymi rączkami. On ma bardzo delikatne te rączki i wszystko nimi sprawdza, wszystko nimi maca, nie? No i taki młody szop to jest niemożliwy. On biega, łapie wszystko, przewraca, chce się bawić cały czas. No, ciężko zapanować, to jest żywioł, nie? Więc ciężkie trochę zwierzę do trzymania w domu. Ale chyba czyste są, nie? Właśnie, bo skoro mają takie w ogóle przyzwyczajenie, że jedzenie sobie myją, stąd się właśnie wzięło to shop pracz, bo on tak jakby prał sobie to jedzenie, nie? Jak znajdzie jakąś, jak mu dasz miskę z wodą i jakieś przysmaki, to on wszystko będzie sobie obmywał w tej wodzie. Pokojowy kot raczej nie poradzi sobie na wolności. No, może być ciężko, ale właśnie jego obroną jest to, że on dziczeje, nie? I on nawet instynktownie się rzuci potem na jakąś mysz, na co, ale ciężko mu jest, ciężko.
No, dlatego tego kostka tak intensywnie szukałem. Codziennie gdzieś tam łaziłem, szukałem. Myślę, że on nie słyszał. No, w rezultacie się potwierdziło, że był tu cały czas blisko, bo go znalazłem przejechanego przez samochód, nie? Też taka szydera losu, że przejechała go najprawdopodobniej samochodem taka starsza pani, która dokarmiała koty inne. To po prostu mojego przejechała z kolei, nie? Bo to ona mi jakby dała znać, nie? Ona go znalazła, więc myślę, że to ona go przejechała niechcący. No. Zwierzęta w ogóle tracą orientację zupełnie, jeśli

Tomisiu z kolei pisze o swoim chomiku, który w jakiś szał wpadł, pogryzł wszystkich u domowników, potem zwiał, a miał w tej klatce życie jak w Madrycie. Ale to piszesz serio, Tomisiu? No nie wiem, tak ciężko sobie wyobrazić, że może to nie było, może ta klatka to... Może to był bardzo mądry chomik i zrozumiał, że są lepsze rzeczy niż ta klatka, nie? Ja bym już teraz nie mógł żadnego chomika, żadnej myszy, żadnego szczura trzymać w klatce. Jeśli nie mógłbym go wypuszczać gdzieś tam, nie? Nie chciałbym tak trzymać zwierzaka w jakiejś klatce. Ostatnio zmarł Antoni Gucwiński, jak jesteśmy tak przy zwierzętach. Jeden z bardziej znanych popularyzatorów takiej tematyki właśnie zwierzęcej. Słynny program z kamerą wśród zwierząt, nie? Wiele lat był nadawany. No, znane postacie. I tu się mogę pochwalić, że byłem kiedyś u nich w mieszkaniu, w tym wrocławskim zoo, bo oni mieli, nie wiem jak później, ale był czas, że mieli po prostu swoje mieszkanie tam na terenie zoo. I mój stary po prostu, on wszystkich znał, nie? No to też znał i Gucwińskich, no to tam kiedyś przyszliśmy, pamiętam. No, fajni ludzie. No i odchodzą, jeden po drugim. Pytanie, czy rotacja jakaś jest, czy będziemy mieli następców. Ciężko raczej właśnie. Umrze jeden fajny, dobry reżyser i na jego miejsce co najwyżej się pojawi trzech robiących jakieś kogle-mogle, nie? Tak to niestety wygląda. Ciężko o nowe talenty, o nowe charaktery, o nowe przebojowe postacie, które jakoś ruszą do przodu temat

Dobra, powoli będziemy kończyli. Czwarta godzina wybiła. Może jakiś jeszcze, jak ktoś ma ochotę bardzo zadzwonić, to ostatni telefon. Zapraszam.

Świnki morskie, chomiki, to w ogóle nie wiem, czy to są takie super zwierzątka jakieś, no bo takie, to takie głupiutkie, mało co robi. Szczury natomiast są bardzo, już ciekawsze trochę. Szczur jest bardzo inteligentny. Szczególnie jak na takie małe zwierzątko. Szczur potrafi też zaskoczyć. Trzymacie sobie szczurka w jakimś takim, no, akwarium, no, w takim szklanym pojemniku, on sobie tam ma wiórki, coś. I taki szczurek potrafi wyskoczyć na metr do góry i złapać w locie ćmę, na przykład, nie? Ale i tak najlepszy jest kot. Zawsze. Zawsze i wszędzie kot najlepszy będzie. I czy materiał z Wigilii będzie w sobotę czy w niedzielę? No, ale nie męcz mnie, Tomu. Czemu mnie tak teraz tutaj do muru przyciskasz? Będzie... Postaram się, no, wrzucić szybko.

Bo jednak jak się ma takie świnki morskie, chomiki, szczurki, trzeba jednak trochę... Szczur to może mniej, ale te... wiem, że kiedyś mi zdechła świnka. Jak byłem mały właśnie, bo okazało się, że była źle karmiona czy coś takiego chyba. Czy się na coś rozchorowała, już nie pamiętam. Miałem i papugi, i świnki. Znaczy to bardziej zawsze tata gromadził jakieś zwierzęta przeróżne. Kilka psów było, koty, chomiki, świnki morskie, papug ile różnych... Gdzieś tam było obcowanie z tymi zwierzakami. Tomisiu miał też żółwia o imieniu Maxwell. No, żółw niby też takie mało efektowne zwierzę by się wydawało, ale wiem, że kiedyś kolega z klasy, jeszcze z podstawówki, na przykład jak mu zdechł żółw, to przyszedł taki do szkoły zapłakany w ogóle. Można się przywiązać, jak się okazuje, do żółwia też. może to po prostu trochę trzeba złapać ten żółwiowy klimacik, nie? I się trochę dogadać z tym żółwiem, w jakiś sposób znaleźć w nim fajne rzeczy to, i się cieszyć z tego, że on sobie tam wyciąga tą głowę z tej skorupy, chwyci coś, wciągnie tam jakąś truskawę. Taki żółw to potrafi chapnąć też, nie? Są różne żółwie, niektóre są takie bojowe jakby bardziej, mają w ogóle taki zaostrzony jeszcze dziób, który jak nam wbiją, to w ogóle przebiją rękę. Trzeba uważać. No, kiedyś ktoś pokazywał, jaką siłę ma taki żółw, że jak on się w coś wgryzie, to przebija tym swoim przebijakiem. No, a taki żółw to potrafi. Może jest powolny, ale jak się już rozpędzi...

Przepraszam, że się śmieję, ale tak trochę jakoś zabawnie to zabrzmiało z tym żółwiem, że po prostu usechł żółw biedny. No, szkoda, szkoda. Ludzie powinni się bardziej przejmować tymi zwierzątkami. Zdać sobie sprawę, że to zwierzę tak samo czuje, kurczę, jak my, wiele rzeczy. Strach, głód, ból. No. Przyroda jest brutalna. Czasami jest taki żółw, na przykład, który ma odgryzioną łapkę, nie? Znajdują takiego żółwia nieszczęsnego gdzieś. Ktoś go tam zaatakował, jakiś pies odgryzł czy coś. Nie zdążył się schować. No. Także natura nie jest ponura, ale też nie jest specjalnie się nie przejmuje istotami. Beznamiętna jest. Najlepszy żółw to jaszczurowaty albo sępi. O właśnie, to ten sępi chyba jest z tym takim dziobem zaostrzonym, nie? Kot Rumun. Może, absolutnie nie wolno dręczyć, męczyć. A są tacy ludzie, którzy czerpią jakąś satysfakcję z dręczenia zwierząt. To bym też kroił i solił. Nie, autentycznie, jakbym mógł kogoś zlikwidować, kto dręczy zwierzęta bezkarnie, to bym to zrobił bez najmniejszego oporu, wyrzutów sumienia. Tak myślę. Ale może taka osoba, może istnieje jakieś prawo karmy i taka osoba w następnym wcieleniu będzie takim właśnie zwierzakiem, którego ktoś męczy. A już szczytem wszystkiego, kiedyś miałem kumpla, który się cieszył, chwalił, że kota wziął za ogon i machał nim. I cieszył się. Nie wiedział, może za głupi był, nie zdawał sobie sprawy, że dla zwierzaka to jest straszliwy ból, takie ciągnięcie za ogon, a już wywijanie kotem. Bo to jest przecież przyczepione do kręgosłupa ten ogon, nie? To musi być straszny ból. No. I tak dręczyć zwierzaka? Dajcie spokój. Albo takie popularne straszenie kota, nie? Jeszcze rozumiem dawanie jakichś wyzwań kotu, że jakaś tam niewidzialna ściana, dużo jest takich filmów na YouTubie, jakąś folię przylepią, kot się tam zastanawia, jak przez to przejść, czy jakieś tam zagadki, łamigłówki, no to jest fajne w miarę, kota może jakoś nawet to rozwija, jest to dla niego coś ciekawego, jakaś zabawa, coś się dzieje, ale straszenie kota, cieszenie się, że on się boi ogórka czy coś, no boi się ogórka, bo ma gdzieś zakodowane, że to może być wąż czy coś w tym stylu i odskakuje, boi się, albo jakieś krzyczenie nagłe, żeby kota wystraszyć. To też jest totalna głupota, bo zwierzęta mają, takie jak koty czy psy, mają bardzo czuły słuch. I to ciekawe, czy byście odebrali to jako żart, gdyby siedzicie sobie, jak ktoś by się wam nagle do ucha wydarł, jak tylko najgłośniej potrafi i się śmiał, że to takie śmieszne, nie? Człowiek to potrafi być naprawdę beznadziejny czasami. Więc nie toleruję raczej takiego sobie dowcipkowania. Kota trzeba szanować i traktować go porządnie. A nie jak zabawkę, nie? Że można go tam w coś wkręcić, wystraszyć, coś mu podrzucić, śmierdzącego coś dać. No dajcie spokój. No. I się cieszy człowiek. Testowałem ten trik z ogórkiem i nie działa na nasze koty. No tak, niektóre właśnie się nie boją, nie? Ale to może być w ogóle nawet nie jakieś skojarzenie z wężem zakonowane, nie? Jakaś taka pamięć dziwna, nie wiem, genetyczna czy coś takiego. Tylko to może być po prostu reakcja na niespodziewaną sytuację, że kot widzi coś, co go zaskakuje i reaguje po kociemu, odskakuje, jest ostrożny, nie?
po prostu niespodziewana sytuacja. No, odwraca się i widzi coś zielonego, coś, no i tak, to zaskoczenie po prostu zwykłe, nie? I są może takie koty, które są nie są takie delikatne, że coś zobaczą, to od razu nie ma takiego. Tak jak człowiek, nie? No, jednego człowieka też łatwiej czymś przestraszyć, zrobisz to zaraz tam będzie skakał, piszczał, a drugi nie.

też niektórzy kupują sobie zwierzęta, potem są nimi rozczarowani w jakiś sposób. Człowiek potrafi psa zostawić w lesie przywiązanego smyczą do drzewa. Może liczył, że to będzie pies na przykład bojowy, a on jest taki miły, przyjacielski. I pan dresiarz zostawia, nie? Tam u Sroki też się krząta jakiś kotek, ale tam dbają o niego. Widziałem, że miał tam w miskach różne rzeczy, tak więc zadbany kotek. Ale bardzo nieufny, próbowałem się z nim jakby zakumplować, ale ciężko, ciężko. Taki dziki chyba kot bardzo. Bo zazwyczaj nie mam problemu z kotami, nie? Nawet dzikiego kota potrafię jakoś tam zachęcić, żeby podszedł ostrożnie, a tutaj bardzo taki nieufny. No, może jeszcze się uda.

0: No, Marcin jest bezduszny trochę, bo rzuca kamieniami w dachowce, bo mu srają na posesji. Na posesji. Na mojej prezydenckiej posesji, w moim domku drewnianym, srają mi.
1: No.
0: Krzysztof Kononowicz też nie dbał o swoje psy, zwierzęta. Nie dokarmiali, nie leczyli, nie dbali. W ogóle miał takiego pomysła, żeby tam... Chyba nawet trzymał tego swojego pierwszego psa. Jak się nazywał ten pierwszy pies Kononowicza, co mu zabrali go? Tu jakiś tam drut na szyję. No, tak często myśli chłop. Chłop raczej dba o takie zwierzęta jak krówka, jak świnka. Te zwierzęta, które bardziej o nie trzeba dbać, żeby to się opłacało, bo to się opłaca dbać o nie, nie? No bo jak no trzeba tego konia myć, trzeba, nie można go zaniedbać za bardzo. Krówka też, no musi być wymyta w miarę, żeby to wszystko tam, wiecie, żeby się nie rozchorowała, nie dawała skisłego mleka czy coś. A taki pies, no to co? No, może być parszywy, schorowany, nie? Coraz mniej rzeczy rozumiem na tym świecie, to znaczy czuję się coraz bardziej niekompatybilny z tym światem. Na przykład zupełnie nie rozumiem, jak można tak traktować zwierzę, nie? Trzymać gdzieś tam na łańcuchu przy budzie. A miałem i mam jakichś tam znajomych, którzy tak robią po prostu na przykład. I nie przemówisz, nie? Ale to leży co, że pies, no co? To przecież to pies tylko. No to jest jakaś istota inna, nie wiem, przywiązać inną istotę gdzieś łańcuchem, dajcie spokój. Ale bardzo się ucieszyłem, jak koledze się zerwał podczas jego nieobecności taki pies i mu, znaczy nie źle mówię, nie ucieszyłem się, bo pies pozagryzał mu wszystkie kury tam i w ogóle zrobił straszliwą demolkę, bo po prostu... uwolnił się i zwariował od tego, nie? Po prostu pies, który jest trzymany cały czas na łańcuchu i nagle się uwolni, to dla niego to jest, nie wiem, jak dla was polecieć w kosmos może, nie? Ja nie szanuję ludzi, którzy źle traktują zwierzęta. Dla mnie to są podludzie trochę. I chętnie bym ich pobił, jakbym miał taką okazję. Żeby zobaczyli, jak to jest, jak ktoś cię źle traktuje. I cię na przykład kopie, albo cię bierze za łeb i o ścianę na przykład, a potem bym sznurkiem przywiązał takiego i go tam jeszcze trochę przekopał, ganiał koło drzewa, tak żeby sobie poczuł, jak to jest fajnie. Rozebrał, zostawił gdzieś na zimnie z miską przewróconą do góry nogami, bez wody. Bardzo chętnie bym to zrobił. Taką lekcję dał. Czy lubię papuszki? Nie szczególnie chyba jakoś jestem fanem papużek. Znaczy, piękne ptaki, cudowne. Taka ara afrykańska to jest przepiękny po prostu ptak. Niebieski na górze, żółty na dole, no kolory fantastyczne, nie? I wielki w ogóle, taka ara to jest wielka. Jakieś dwa gatunki ary były. Afrykańska i jakaś mniejsza, ara mniejsza. Już nie pamiętam. Ale ja te ptaki wszystkie widziałem na żywo, nie? Bo jak mówiłem, starszy się interesował. Właśnie chyba najbardziej się papugami interesował. To była jego taka pasja. Właśnie ptaki, papugi. Bardzo go to kręciło. No, jak mówię, coraz mniej rzeczy rozumiem na tym świecie, to zachowania ludzi, jakby sposób myślenia, priorytety, kto jakie ma, co jest dla kogo ważne, tak coraz mniej się czuję kompatybilny z tym światem, może czas po prostu przenieść się w inną gęstość chyba, doświadczyć jakiegoś życia w innym wcieleniu na innej zupełnie planecie i czegoś się nauczyć innego może, bo tutaj nie sądzę, żeby coś mnie kręciło jakoś, żeby czegoś się tu nauczyć. Znaczy, do przerobienia na pewno jest dużo rzeczy, ale po prostu się źle czuję, nie? Że to jest ten problem. Yoga pyta, czy o łowiku. Ja nie wiem, co to za zwierzę. Łowik. To jakieś zwierzę? Łowik? Bo pyta się tu Yoga, czy o łowiku już była rozmowa. Łowik. Nie wiem. Pamiętajmy, że zwierzę to zwierzę i jak jest nażarte, jak jest nie nażarte, to morduje z zimną krwią, byle napchać bebech. No może nie do końca, Marcinie, wiesz, w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. No zwierzę też nie bardzo ma wybór jakiś, nie? Ty sobie możesz iść do sklepu, możesz poprosić kogoś, żeby ci dał i tak dalej, ktoś cię może poczęstować. Dużo masz możliwości. Możesz do opieki pójść, ci dadzą, nakarmią cię. Dużo masz możliwości. Zwierzę ma tylko jedną opcję często. Zjeść inne zwierzę. Co my też robimy. My sobie nie napychamy bebechu. Wiesz, tak piszesz, że zwierzę to tylko zwierzę, napchać bebech. Jeśli by nastała jakaś apokalipsa, to też byśmy się zezwierzęcili szybko. I też wielu z nas by tutaj gdzieś tam latało z kijem, kogoś w łeb waliło. Jak jest głód, to ludzie do kanibalizmu się posuwają często. Tak było przy oblężeniu Stalingradu. Tak było wśród tych członków jakiejś tam drużyny sportowej, co się rozbili gdzieś w Andach chyba.
1: Prezes pewnej partii. 3 złote. Ludzie kochający koty nie mogą być złymi ludźmi.
0: Zgoda, pełna zgoda. Pewnie, że tak. No, prezes wie, co mówi. No, wielki fan kotów. No, jeśli by wskazać jakąś dobrą cechę Kaczyńskiego, jedną, każdy musi mieć przynajmniej jedną, no to może właśnie miłość do zwierząt, bo on też jakoś pomaga charytatywnie, schroniska, wiecie, tego typu sprawy. No, lubi zwierzęta, lubi koty. I akurat to śmianie się z Kaczyńskiego, że o, ma kota, z kotem żyje, to nie wiem, czy jest jakiś powód do śmiania się. No to ze mnie też się możecie śmiać, też żyję sam. Co prawda teraz już bez kota, no ale... Z wielu ludzi się możecie śmiać, no. I pytanie, czy to jest... jakaś negatywna cecha, że ktoś, nie wiem, lubi zwierzęta. To akurat jedna z nielicznych dobrych cech tego człowieka, myślę. Że lubi zwierzęta i akurat z tego się śmiać. Ale to jest tak, że jak ktoś już jest taki znienawidzony ogólnie, to się szuka każdej możliwości, żeby mu tam dowalić i ja to rozumiem. No właśnie, właśnie. Tak jak Gosia pisze, Marcinie, może poszukaj sobie filmików na YouTube różnych, które, wiesz, masz nagrania różnych sytuacji, gdzie zwierzęta okazują sobie naprawdę wielką miłość, dbają o siebie, ratują się, starają się ratować jedno drugie. Zaskakują nas zwierzęta po prostu swoimi zachowaniami, często, takimi bardzo ludzkimi, nie? Przy okazji, naukowcy odkryli teraz, że delfiny mają łechtaczkę. Ciekawe, taką jak ludzka kobieta. Łechtaczkę mają. No, nie, zwierzęta naprawdę. Tylko zwierzęta muszą mieć w miarę przyzwoite warunki do tego, żeby okazać tam wdzięczność, wdzięczność, przywiązanie. Żeby tak się pokazać od lepszej strony, no człowiek też raczej, nie? Człowiek, który żyje w jakiejś biedzie, w jakimś kryzysie jest, ma problem, nie ma gdzie mieszkać, też nie będzie się zachowywał jakoś super, nie? Będzie smutny, będzie może agresywny. Trzeba brać pod uwagę okoliczności, środowisko, w jakim żyje zwierzę. To, że zwierzę ma tych neuronów mniej, to nie znaczy od razu, że nie należy go traktować jako innej istoty czującej, myślącej. Na tej samej zasadzie możemy wybrać sobie tutaj najgłupszych z nas teraz i ich odczłowieczyć, uznać, że to nie są ludzie.
1: Yoga. 20 zł. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka.
0: Jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Cała Polska śpiewa z nami. Jebać PiS, jebać PiS. Z nami siła, z nami wiara. A PiSowcy wypierdalać. Słuchajcie, może jak ja tak tutaj mówię, że PiSowcy wypierdalać, to może ktoś sobie to wziął do serca i nie wiem, może z tego powodu Jacek zniknął. Nie wiem. Ale no, cóż, może nawet wśród PiSowców, nie wierzę w to, że tam mogą być jacyś spoko ludzie wśród fanów PiSu. Ciężko mi w to uwierzyć. Albo może nie wiedzą, co czynią. Albo może po prostu, nie wiem, ja już nie chcę obrażać.

0: co ty się, krawiec, tak czepiasz tego PiSu ciągle? Może już wystarczy.
1: Nie, ja w pełni zrozumiem tych, którzy powiedzą, krawiec, już nie gadaj o tym PiSie, bo nudne. To spoko, to spoko. Ale jak ktoś serio uważa, że partia, która ma aferę za aferą, marnotrawi pieniądze, jest niegospodarna, zamordystyczna, popsuła nam relacje ze wszystkimi, prawdopodobnie z Unii nas w końcu wypierdolą, bo Unia przyblokowała kilkadziesiąt miliardów pieniędzy dla Polski, nie wypłaca do budżetu ze względu na aferę z Turowem, z sędziami. Po prostu okazuje się, że Polska ma 50 milionów do zapłacenia, których nie zapłaciła. Nie zapłacimy i co nam zrobicie? PiS po prostu gra w ten sposób, że chce Unię jak najbardziej wkurzyć, żeby Unia zaczęła od nas czegoś oczekiwać, nas karać i wtedy PiS powie: o, tego chcecie, Polacy? Czy tego chcecie, Polacy? Wyjdzie Kaczyński i powie: ale nam dowalają, precz z nimi. I Polacy się zgodzą. I to jest ich strategia, taka bardzo prosta zawsze. W przypadku PiSu jest chytra, jest prosta, ale chytra w sumie strategia, nie? Chytra, prosta, taka, wiecie, siekierą ciosana strategia. Tu odwrócić uwagę, tu zacząć gadać o czymś innym. To samo, co Putin robi. Polska za PiSu idzie zawsze w takim kierunku właśnie Rosja, nie? Nie Zachód, nie wartości typu demokracja, równość, tolerancja, wolność gospodarcza, obyczajowa, tylko zamordyzm. To my jesteśmy dla państwa, a nie państwo dla nas, czyli znowu model wschodni. Po prostu pod każdym względem PiS, nie wiem, czy robią to świadomie, czy nieświadomie, ale zbliżają nas, lepią nas tak, żebyśmy coraz bardziej byli tacy ruscy. Tacy właśnie biedni, w czapach, gdzieś tam siedzimy. No, w Rosji akurat gaz to jest bardzo tani. Tam można grzać gazem. Ale żebyśmy byli tacy biedni, w kufajkach siedzieli, tu marzli. Mówili: daj, dobry pan, daj dziadzia Stiopa. No. A dziadzia Stiopa wyjdzie i nas zastrzeli, bo dziadzia Stiopa niekompetentnych nie poważajet. No, ale to też się nie zgadza, bo u nas właśnie niekompetentnych to poważajet. No. Trochę się zgadza, trochę się nie zgadza. No. A bym chciał, żeby tak jak u komunistów może zrobić, żeby tu wszystkich takich, którzy gdzieś tam zdefraudowali, ukradli, zmarnotrawili, oszukali i tak dalej, żeby ich ścinać im łby po prostu, jeden po drugim, tak żeby jak gruchy latały te łby, gilotynkę jakoś postawić. No, komuniści tak często robią, nie? No, Stalin to zabijał na potęgę wszystkich dookoła, krzywo się popatrzył, to już teraz tam ścinali łeb. No i tak można by na pewien czas tak zrobić i by było wesolutko. Nie wiem, jakaś bestia we mnie się rodzi, chyba jeszcze kogoś zabiję kiedyś, chyba coś czuję. Po prostu nie wytrzymię. Na przykład, nie wiem, spotkam jakiegoś posła, wkurzy mnie i coś zrobię, czego będę potem żałował, ale oby nie. Tomu pisze, żeby już lepiej o tych łechtaczkach delfinów. No ale co za temat, no nie wiem. Może te delfiny, które niby ratują ludzi przed utonięciem, to tak naprawdę tak gwałcą tych ludzi i tak się do nich przytulają i się ocierają czy coś. A człowiek myśli: o, ratuje mnie. A delfin tam się ociera po prostu. Są też nagrania, jak zwierzęta zagryzają swoje młode albo pastwią się nad swoją ofiarą. No wiesz, są przypadki na Ukrainie, jak był wielki głodomor, to też matka, która miała dwójkę dzieci, musiała jedno zjeść, żeby drugie przeżyło, znaczy przerobić na jedzenie. Kanibalizm. Więc u ludzi też są takie przypadki. Poza tym u zwierząt to różnie jest. Różne gatunki mają różne jakby przywiązanie do swoich młodych, nie? Inaczej, inaczej niektóre, jedne ssaki inaczej, drugie ssaki inaczej, inaczej ryby, inaczej owady, no różnie to w tym świecie zwierząt jest. Są takie zwierzęta, które rzucają swoje młode na pastwę jakby drapieżnika, żeby siebie uratować. Są takie zwierzęta, które potrafią wykorzystywać seksualnie swoje młode, no to jest tak w przyrodzie. Krawiec, przeczytaj tytuł dzisiejszej audycji. No, z czego się cieszysz? Sam sobie możesz przeczytać. A co, kolega nie potrafi czytać? O, to współczuję, to trzeba się nauczyć. To dzisiaj umiejętność czytania i pisania to jest, ja bym powiedział, tak, no, to taki standard. Już analfabetyzm to już nie te czasy. Naprawdę, trzeba się nauczyć. Ja bym proponował się tak spiąć i się nauczyć czytać. Można wtedy, to jest przydatne, można wtedy samemu sobie coś przeczytać. Nie trzeba prosić, nie? Putin ma Polskę za terytorium kontrolowane. Ostatnio to powiedział. Czemu tu się dziwisz? Nie dziwię się. Znaczy, w ogóle ja zakładam, że bardzo duża część naszych rządzących to są ludzie, którzy działają w interesie właśnie Rosji, czy w interesie Niemiec, czy w interesie Stanów. A tak naprawdę na Polsce im nie zależy. To są zdrajcy. Wiecie co? Dajcie mi... A nie, już tak się żegnam. Teraz piąta będzie. Do sklepu biedne. Biedne. Do sklepu biedne. Jakaś freudowskie przejęzyczenie. Biedne. Do biedy Ronki. Ja upieram się, że to nie jest przypadek, że słowo bieda jest w nazwie Biedronka. Ktoś to fajnie wymyślił. Takie podświadome skojarzenie. Sklep dla biednych, czyli dla mnie. To idę. To lecę.

Dziękuweczka za udział, za donaty wspaniałe w ogóle. I pamiętajcie, w niedzielę o 21:00 audycja o morsowaniu z Anią z Trójmiasta, co piecze ciasta. A później spróbujemy dla was coś o filmach nagrać jeszcze. Bo Ania się interesuje też filmami i myślę, że będę miał świetną taką współprowadzącą. No dobra, mogę wam zdradzić, że po prostu będzie takie coś. To nie są żadne tam plany, tylko się szykujemy, nie? Ale na początek audycja o morsowaniu. A o czym będzie spoiler, to się jeszcze dowiecie. My już wiemy, ale jeszcze może podtrzymam was chwilę w niepewności.

Janko tu też pisze, że jest fanem królików. Też fajne zwierzątka. Króliki takie głupiutkie trochę są, nie? Ale za to fajne, puszyste. Skaczą sobie, kicają.